0: Hoffman i Wojciech Jakubowski. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła nieco ponad 33%. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, jak wynika z sondaży, opowiedziało się 97,8% głosujących, a przeciwko 2,2%. Trudno zakładać, że ten scenariusz będzie inny, mówiła w programie specjalnym w TOK FM Joanna Sawicka z Polityki Insight.
1: Myślę, że Aleksander Miszalski raczej już zdaje sobie sprawę z tego, że de facto za kilka czy kilkanaście godzin może przestać pełnić funkcję prezydenta Krakowa. No i też cała Koalicja Obywatelska, myślę, że może być w dosyć dużym stresie spowodowanym wynikami tego referendum.
0: Oficjalne wyniki referendum w Krakowie mamy poznać w najbliższych godzinach. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Służby w sobotę wieczorem dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia, do którego miało dojść, jak się później okazało, w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zgłoszenia dostawały SMS-owo najpierw o pożarze, jaki miał mieć miejsce w jednym z gdańskich budynków wielorodzinnych, a po potwierdzeniu, że alarm jest fałszywy, nastąpiło kolejne zgłoszenie, opowiada komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy.
0: To już kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, mówiła w TOK FM Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów. I myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Najnowsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Susza najbardziej daje się we znaki rolnikom z kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wynika z pierwszego w tym sezonie pomiaru z poziomu suszy w Polsce. Pomiarów dokonywanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Z danych suszowych wynika, że susza najbardziej wpłynęła na uprawy pszenicy, jęczmienia, pszenżyta czy owsa, mówi rolnik Marek Szuster.
4: One nie wydadzą takiego plonu już jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
0: Analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą prowadzone już regularnie. Gumowe kule zamiast dotychczasowych sposobów, tak ma wyglądać odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach po nowych przepisach przyjętych przez Sejm. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta, a więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Marcin Starzec.
5: To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach. Nowe prawo pozwoli na płoszenie ich przez specjalną grupę interwencyjną bronią gładkolufową z niepenetrującą amunicją. To rozwiązanie działa już w Tatrach. Biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny nie kryje, że nauka ostrzegała przed tym scenariuszem już od lat.
6: Grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
5: A teraz słowo należy do prezydenta. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie w ciągu dnia na wybrzeżu, tam do 18 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co jedzą studenci oraz studentki. Czy prawo do posiłku powinno być zagwarantowane i do jakiego stopnia, jak powinna działać i co powinna oferować uniwersytecka stołówka i czy w ogóle w obowiązku uczelni powinno być prowadzenie jej. Są ze mną dzisiaj Jakub Mleczko, student socjologii z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Oraz Konstanty Biernacki, również z warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, student również socjologii. Dzień

0: Dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, dużo mówi się teraz również w audycji Wiesz Co Jesz? Poruszaliśmy ten temat nieraz o stołówkach w szkołach, zwłaszcza w szkołach podstawowych, o żywności ekologicznej, o żywności wysokojakościowej właśnie w tychże stołówkach. No ale temat stołówek przez tyle lat nieobecny w rozmowach w szkolnictwie wyższym teraz wypłynął na wzburzone wody dyskusji. No i to bardzo wzburzone. Studenci i studentki Uniwersytetu Warszawskiego głośno i zdecydowanie dali znać, że zamiast prywatnej działalności gastronomicznej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej chcieliby widzieć stołówkę dostępną cenowo dla wszystkich i prowadzoną przez uniwersytet. Nie chcę, żebyśmy się skupiali tylko na tym przykładzie, żebyśmy jakoś mocno wchodzili w politykę, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali szerzej o tym, jak wygląda, jak powinno wyglądać żywienie zbiorowe na uczelniach wyższych. I pozwolę sobie zacząć od takiego może trochę osobistego pytania. Gdzie jadacie na co dzień obiady? Gdzie jadają obiady wasi znajomi?
2: No, ja jeśli mogę powiedzieć od siebie, to
0: jak
2: ja różnie.
0: Mleczko, tak.
2: Czasami jem w domu, jeśli no, mam czas sobie coś przygotować. Bardzo często jem też na mieście. Ja się staram maksymalnie dużo chodzić do stołówki naszej uniwersyteckiej na Oboźnej, bo tam jest po prostu tanio i jest też dosyć zdrowo. No, ale nie zawsze jest też czas. Ja często na przykład jem pizzę, bo no, można się nią napchać i nie jest się potem głodny cały dzień.
0: Konstanty Biernacki.
3: Bez logowania produktu, ale mimo wszystko jakby może się przyjrzeć, że jednak tam nawet jak mamy, jednak cała afera też dotyczy biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no i zaraz obok mamy właśnie tą piekarnię i tam można zobaczyć codziennie kolejki i to dlatego, że tam jest tanio. I znowu, czy kawałek pizzy jest zdrowym jedzeniem dla studenta? No nie, nie do końca. Student nie powinien się żywić jedynie pizzą, no ale jednak to jest pewien, no ponieważ jest to jedyna taka tania opcja dostępna na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, to z niej właśnie studenci korzystają najczęściej.
0: No, pytam o to dlatego, że jak wasz protest zachęcił mnie do tego, żeby trochę sięgnąć wstecz i gdy ja studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim od mniej więcej 2002 roku, to był właśnie ten moment radykalnych zmian, mianowicie stołówki zniknęły. Co więcej, to były jakieś takie radykalne zmiany w gastronomii wtedy warszawskiej i pamiętam, że wokół Uniwersytetu Warszawskiego i wtedy właśnie wybudowanego też BW nie było nic. To, że nie było stołówek, to jest jedna rzecz, ale nie było nawet barów mlecznych. W zasadzie jedyne, gdzie mogliśmy zjeść coś w miarę tanio, to była sieć popularnego fast foodu. No, zdrowie, mocno tutaj wątpliwe, prawda? Jeśli studenci mają żywić się w fast foodach albo właśnie tylko i wyłącznie w piekarniach. No i prawdę mówiąc, wasz protest uświadomił mi, że nic przez te 20 lat się nie zmieniło, a być może jest i gorzej, ponieważ Warszawa niezwykle, tak jak wszystkie inne drogie, duże miasta w Polsce, po prostu niezwykle zdrożały, jeśli chodzi o dostępność do jakichś restauracji, barów, bistro i tym podobnych spraw. No to właśnie, to jakbyśmy mogli się przyjrzeć tej sytuacji z studentów też w warszawskich, ale też sytuacji w innych miastach. Czy wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że właśnie szkoła oferowała wam stołówki, jakieś takie żywienie zbiorowe w szkołach?
2: Jeśli o to chodzi, no to ja tak. I zarówno w liceum, jak i wcześniej w podstawówce. To było trochę na dwóch różnych zasadach, bo w podstawówce pamiętam, że te obiady były przygotowywane na miejscu, w gruncie rzeczy od podstaw. W liceum już był catering, który był dowożony i odgrzewany, potem wydawany uczniom. No, były to zazwyczaj bardzo przystępne cenowo obiady. Nie pamiętam, jak w podstawówce. Nie wiem, czy byłbym w stanie to zestawić z jakimiś, nie wiem, przeciętnymi zarobkami, ceną obiadu na stołówce, podstawówce, przeciętnymi zarobkami wtedy, kiedy ja tam chodziłem, no ale generalnie pamiętam, że były bardzo przystępne cenowo, były dostępne.
0: Smaczne były? Dyskusyjne, rozumiem.
2: Różne. Ja je wspominam w porządku, te z podstawówki, te z liceum, nawet chyba lepiej niż te z podstawówki, no bo tam w liceum już bardzo te rzeczy niektóre smakowały.
0: Konstanty Biernacki.
3: No ja właśnie, kurczę, próbuję sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że w podstawówce miałem... Nie wiem, czy moi rodzice płacili za jakiś catering w podstawówce. W liceum jednak był już płatny. I to był też moment, kiedy moi rodzice przez długi czas gotowali i pakowali też mi obiad do szkoły. No ale później, no właśnie później, jak już poszedłem na studiach, jak jeszcze taka, bym powiedział, czwarta klasa liceum, no to był moment, kiedy faktycznie już dużo czasu spędzam poza domem, głównie mimo wszystko na nauce. Nie ma za bardzo innej opcji niż faktycznie gdzieś jeszcze zjeść na mieście, jak się siedzi, no nie wiem, czasami od 9 do tak 22 siedzę po prostu na mieście, więc gdzieś muszę pójść, kupić i tak dalej. Ale w liceum chyba były, no moi rodzice gotowali, to były przepyszne obiady. W podstawówce pamiętam, że były też chyba dobre.
0: Pytam was o te doświadczenia, bo zastanawiam się, skąd i kiedy zrodził się ten bunt studentów. Kiedy wy zaczęliście o tym rozmawiać, że ten brak stołówki, jakiejś mensy takiej uniwersyteckiej jest jednak w jakiś sposób doskwierający, że życzylibyście sobie nie prywatnego biznesu, ale właśnie dotowanych stołówek uniwersyteckich. Z waszej perspektywy, kiedy ten bunt się narodził i jak ważny to jest temat wśród studentów i studentek?
2: No, nasza kampania Stołówkowa jest już bardzo stara, w sensie w takim sensie, że zaczęliśmy ją bodajże przynajmniej w 2023, licząc powiedzmy od tej obietnicy rektora, jeśli obietnica rektora miała być startem naszej kampanii. Na co dzień się to widzi, w sensie może nie, jak się jest może na pierwszym semestrze, to jeszcze jest takie do przeżycia, ale jeśli trzeba dłużej przysiedzieć na uczelni, ma się zajęcia od 10 do 20, to doskwiera ten brak miejsca, gdzie można zjeść szczególnie ciepły posiłek, no bo każdy może zjeść zimną kanapkę, ale to nie jest tak dobre i to nie jest tak sycące. No nie wiem, ja przynajmniej jak jem cały dzień tylko zimne jedzenie, to czuję się też gorzej emocjonalnie, jakoś tak psychicznie. No myślę, że to jest też dobre dla samopoczucia psychicznego, jeśli je coś ciepłego dziennie, przynajmniej raz.
0: Czy ciepły jeden posiłek dziennie powinien być prawem studentów, studentek wszędzie? Zagwarantowanym?
2: Ja myślę, że przynajmniej jeden ciepły posiłek jak najbardziej. Ja bym nawet chciał, żeby każdy mógł jeść tyle ciepłych posiłków, ile sobie tylko zamarzy.
3: Ja bym powiedział tak, że jeszcze właśnie wracając do tej walki o stołówkę, to jest już, ona chwilę trwa. W sensie z ministerstwem są prowadzone rozmowy dotyczące funduszu stołówkowego, co jest wynikiem okupacji z rok temu. Też wcześniej, bo mimo wszystko już występowały protesty dotyczące stołówek. No ale jeśli chodzi też o takie prawo do posiłku ciepłego, no ja uważam, że jak najbardziej, znaczy bym powiedział, że prawo do jednego ciepłego posiłku, takiego pożywnego, to jest jak najbardziej dobre prawo. Znowu w innych państwach europejskich to nie jest aż tak duży problem, we Francji.
0: Tak, o tym za chwilę powiemy, tak.
3: Więc w innych państwach europejskich to nie jest problem, u nas tak, no jednak jesteśmy skupieni na tym, żeby ten rynek prywatny zapewniał, przynajmniej tak to widać na Uniwersytecie Warszawskim, że rynek prywatny ma zapewniać te potrzeby, co no, jest niemożliwe. Tak? No, ja to lubię mówić, że jednak na studencie nie da się tak dobrze zarobić pieniędzy.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zrobiliśmy mały wstęp tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, bo przyjrzymy się właśnie temu, dlaczego w ogóle te stołówki uniwersyteckie w ciągu 20 lat zostały w zasadzie rozmontowane w Polsce i teraz właśnie dopiero zaczyna się o nich znów mówić, ale też przyjrzymy się temu, jak sytuacja wygląda w innych krajach. Jakub Mleczko, Konstanty Biernacki z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej są z nami i za chwilę wracamy. Patrycja Wana, to jest audycja Wiesz Co Jesz? Dzień dobry, raz jeszcze. Są z nami dzisiaj Jakub Mleczko i Konstanty Biernacki, studenci socjologii oraz członkowie Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, a rozmawiamy o stołówkach uniwersyteckich, czyli zastanawiamy się nad tym, co jedzą studenci, studentki, czy wiedzą, co jedzą i co chcieliby jeść. Opowiedzieliśmy Państwu trochę o tym, w jaki sposób wygląda sytuacja, a wygląda nie za ciekawie, bo te stołówki, jest ich zdecydowanie za mało i dostają zdecydowanie za mało dofinansowania. Wspomnieliście o stołówce na Oboźnej w Warszawie, ale rozumiem, że ona nie jest w stanie też jakby obsłużyć, mówiąc brzydko, wszystkich studentów, studentki. Takich miejsc powinno być waszym zdaniem więcej? Jak w ogóle chcielibyście, żeby stołówki uniwersyteckie przy Uniwersytecie Warszawskim funkcjonowały?
2: Znaczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to...
0: Jakub Mleczko.
2: Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet jeśli system stołówek działałby idealnie, to byłyby pewne ograniczenia lokalowe. Stołówka na Oboźni na przykład jest bardzo duży problem, żeby ją rozbudować ze względu na skarpy, która jest zaraz za budynkiem, więc ona musi pozostać mała. Tak, jeśli byłaby nawet stołówka w Bibliotece Uniwersyteckiej, nawet założylibyśmy, że jest to duży lokal, no to jednak nie każdy w ciągu 15-minutowej przerwy, czy tam półtora godzinnego okienka, znajdzie czas, bo też ludzie robią różne rzeczy, żeby tam dojść, więc na przykład rozważenie opcji dowozu z jakiejś centralnej, większej lokalizacji w ramach jakiegoś cateringu, myślę, że byłoby bardzo rozsądne. W takim sensie, aby większa lokalizacja z większymi możliwościami kuchni po prostu mogła przygotowywać posiłki i rozwozić je na przykład do takich wydziałów jak, no nie wiem, chociażby socjologia albo sinologia. Są to wydziały no, odseparowane, które nawet gdyby była wola polityczna ze strony uniwersytetu, no miałyby wielki problem, żeby prowadzić swoje stołówki. Więc to byłby taki plan maksimum, czyli po jednej stołówce przynajmniej, ja to bym sobie chciał tak z dwie, trzy, ale to... Ja sobie mogę chcieć, na kampus i plus opcja dowozów.
3: Powiedziałbym, że zgadzam się jakby całkowicie z Mleczkiem w tej sprawie. Znaczy jednak pamiętajmy, co mamy. Mamy kampus, kampus główny, który jest na Przedmieściu Krakowskim. Mamy kampus Ochota, kampus Służewiec. Jeszcze są różne wydziały porozstawione w różnych miejscach. No to jest jedna stołówka publiczna na 36 tysięcy studentów i chyba 7 tysięcy pracowników dodatkowo, no to to nie wystarcza. To zwyczajnie w świecie nie wystarcza. A też mogę powiedzieć tak, że na kampusie głównym jednak jest też taka sytuacja, żeby pójść, zjeść obiad, zdążyć na... Najczęściej mimo wszystko, jeśli ktoś idzie na Oboźną, no to najprawdopodobniej potrzebuje tak zwane okienko, czyli około półtorej godziny, żeby faktycznie pójść, czekać w tej kolejce, zjeść i wreszcie wrócić na wydział. A najbliższe inne... tanie opcje, bary mleczne czy coś takiego, no naprawdę one nie są blisko, to nie jest tak, że mamy faktycznie pod każdym wydziałem stoi bar mleczny, to jednak też jest jakieś tak 15, czasami 20 minut piechotą, jak nie dłużej. No, ja się tutaj zgadzam z Mleczkiem w takim sensie, że oczywiście jakby rozumiemy, że to też nie jest tak, że w ciągu tygodnia wszędzie będzie po 5 stołówek publicznych, tak? To jest, oczywiście to będzie długi proces. Najlepiej by było, gdyby na każdym kampusie była stołówka publiczna, żeby był ten catering, żeby on, znowu jeszcze raz przypomnę, że jednak są też wydziały na przykład na ulicy Chorzej, gdzie to nie jest kampus Ochota do końca, to nie jest kampus główny, ale to tutaj to jakby też jest trudność tej stołówki publicznej, więc też właśnie, tak jak mówi Mleczko, ta opcja cateringu byłaby bardzo ciekawą opcją.
0: No i właśnie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że w zasadzie rozmawiamy o czymś z mojego punktu widzenia wydawałoby się oczywistym. No po prostu studenci muszą gdzieś zjeść, żeby też dożywić swoje mózgi przecież, które mają chłonąć wiedzę. No dawniej to faktycznie tak bywało, że te stołówki były. Zapytałam was o to, czy w szkołach te obiady były smaczne, bo to, co jemy na stołówkach, no to też jest inny temat i to, że walczymy nie bez przyczyny o lepszą żywność, najlepiej ekologiczną, ale w ogóle wysokojakościową w stołówkach szkolnych, to też jest inna sprawa. No ale dobrze, tych stołówek po prostu nie ma i to na razie skupmy się na tym, żeby je wybudować, a później dotować i żeby właśnie to jedzenie było na nich smaczne, bo na początku lat 2000, ja tutaj zacznę tę opowieść, ale może przejmiecie ją ode mnie, na początku lat 2000 wydarzyło się właśnie coś takiego, że te stołówki zaczęły znikać i ja mam wrażenie, że z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że zmieniły się przepisy dotyczące stypendiów, komu pomagać w studiowaniu i w jaki sposób, czy to mają być stypendia bezpośrednie, czy to właśnie mają być jakieś dotowania akademików stołówek niezbędnych do studiowania. Wygrały świadczenia bezpośrednie, stołówki zaczęły mieć, po prostu mówiąc krótko, trochę mniej pieniędzy, zaczęły znikać. Jednocześnie coraz mniej studentów zaczęło do nich przychodzić. No i to wszystko jakoś umarło śmiercią spokojną, naturalną i bunt zaczął się dopiero teraz. Nie wiem, czy zgodzicie się z moją diagnozą, opowieścią.
2: Nie wiem, czy mogę się do końca zgodzić z tym, że uniwersytet wybrał świadczenia bezpośrednie, bo też statystyki odnośnie pobierania stypendiów socjalnych na przykład znacznie spadły. Wcześniej, przed tymi reformami wczesnych 2000, no to z tego, co ja pamiętam, ponad połowa studentów pobierała jakąś formę świadczeń socjalnych pomagających im utrzymać się na studiach. Teraz to są dużo mniejsze procenty. I też te świadczenia socjalne, no one są bardzo małe. Trudno za nie przeżyć w Warszawie. No, pomijając już sam fakt tego, że bywają bardzo nieregularnie wypłacane, tak?
0: I progi, jak rozumiem, są też bardzo niskie. To znaczy trzeba mieć bardzo niski próg dochodu, a jednocześnie te pieniądze nie wystarczają, żeby ten próg wystarczająco podnieść do przeżycia w Warszawie.
3: Znaczy, wydaje mi się, że też ten próg warto tak zobrazować. Rodzice, którzy zarabiają na minimalnej krajowej, nie wliczają się w ten próg na stypendium socjalne, co też jest, ja bym powiedział, dość absurdalne w przypadku Warszawy, która jest naprawdę drogim miejscem do życia. Coraz mniej osób się w to zalicza, coraz trudniej jest przeżyć na tym stypendium socjalnym. Ja nie wiem, jak można by było przeżyć na takim niskim. Jednak to jest też w ogóle ogólny problem finansowania nauki i no jak widać, mniej stypendiów, mniej stołówek publicznych. No i tak, walka trochę trwała już od pewnego czasu, teraz ona wraca, można powiedzieć, że eskaluje, no bo jest jednak coraz ciężej, tak? No ja bym powiedział tak, mimo wszystko studenci dalej są studentami, dalej studiują, dalej nie zarabiają bardzo dużo, a ceny rosną w górę, kryzys mieszkaniowy mamy właściwie, tak, więc no jest coraz trudniej, jest to taki moment, gdzie już, no co trzeba zrobić, no trzeba działać, tak.
0: Jak to jest w innych miastach? Czy wy rozmawiacie ze swoimi kolegami, koleżankami? Wiem, że podawaliście przykład łódzkiej filmówki, no ale to jest szkoła w ogóle bardzo specyficzna.
2: Ten przykład łódzkiej filmówki to w ogóle jest ciekawy, ja się na chwilę nad nim zatrzymam, bo on obrazuje pewną rzecz. Mianowicie, jeśli ja dobrze pamiętam, otwarcie stołówki na łódzkiej filmówce było związane z tym, że w trakcie pandemii AJN zrezygnował. Nawet nie wiem, czy to był tylko jeden AJN, czy ich nie było przypadkiem więcej. W każdym razie uniwersytet zdecydował, że prowadząc samemu stołówkę, są w stanie zapewnić większą stabilność i większą dostępność bardziej długofalowo do posiłków, do tanich posiłków, co jest, no, szczerze mówiąc, z perspektywy warszawskiej szokujące, bo z mojej perspektywy jako studenta UW no mam wrażenie, że Uniwersytet Warszawski to trochę się nie interesuje dobrostanem socjalnym własnych studentów.
0: Ta stołówka faktycznie sobie tam nieźle działa, a i tutaj być może to jest dobre miejsce też, żeby powiedzieć o jednej sprawie, że stołówka to jest oczywiście jedzenie, to jest żywność, potrzebujemy energii do tego, żeby pracować, żeby się uczyć, ale to też jest miejsce spotkań, prawda?
3: Przypominają mi się te słowa kanclerza Greja, gdzie ciągle było wspominane, a no tak, przecież to miejsce spotkań. Tak, i to jest miejsce spotkań, to w ogóle jeszcze się łączy z innym problemem, gdzie nie mamy już też innych miejsc spotkań, które kiedyś były, czyli kluby studenckie też zostały wszystkie sprywatyzowane. Ale tak, to jest miejsce spotkań i jest to miejsce rozmowy, jest to miejsce do zjedzenia, jest to miejsce do odpoczęcia. Tych miejsc teraz nie ma i tym bardziej w tym momencie, no, jeśli stołówka to jest też miejsce spotkań, no to obecnie potrzebuje trochę pieniędzy, żeby faktycznie móc się spotkać z innymi znajomymi na studiach.
0: Podam tutaj przykład radykalny, czyli francuski, też po batalii studenckiej, ale jednak studenci płacą 1 euro. Wcześniej to było mniej niż 5 euro za posiłek studencki, który składa się, tak jak to u Francuzów, z przystawki, z dania głównego oraz z deseru. I to jest jakieś bardzo ważne miejsce w ogóle studentów właśnie i jedzenia, i spotkań. No studenci nie wyobrażają sobie, jak mogliby po prostu, wydając rynkowe ceny na żywienie codzienne, jak mogliby po prostu przeżyć, studiować i mieć czas po prostu na studiowanie. Rozumiem, że to jest jakaś idea, do której dążycie. Macie na nią nadzieję?
2: Jak najbardziej. To prawda, to już obiad za 1 euro, czy tam powiedzmy za złotówkę symboliczną, bo jak rozumiem, to nie chodzi o dokładne przeliczenie, tak, tylko o pewną symbolikę. No to jest coś, co mam nadzieję kiedyś się spełni, bo będzie długa droga wywierania nacisków na władze uniwersyteckie też, ale mi się wydaje, że w tym wypadku już bardziej na władze centralne. Zresztą władze centralne, trzeba im przypominać, że złożyły w czerwcu zeszłego roku, podpisały się pod porozumieniem strajkowym podczas naszego strajku okupacyjnego na UW, gdzie obiecały, że wprowadzą fundusz stołówkowy z pieniędzmi, o które mogłyby się ubiegać władze danych uczelni, które chciałyby stworzyć stołówki dla swoich studentów. To pozwoliłoby im finansować powstawanie tych punktów gastronomicznych bez tej wymówki tak naprawdę, że uniwersytetowi brakuje pieniędzy. Znaczy, nie wątpię, że są w Polsce uniwersytety, którym może brakować pieniędzy na takie inwestycje, ale UW, UJ to są największe publiczne uczelnie w Polsce. Im raczej nie brakuje pieniędzy na coś takiego.
0: Konstanty Biernacki, czy ma pan nadzieję, że jeszcze w czasach pana bytności na uniwersytecie jako studenta doczeka pan czasów powszechnej, niedrogiej stołówki dla studentów?
3: No, mam nadzieję. Nawet bym powiedział, nie wiem, czy zobaczymy jutro, ale możemy walczyć o przyszłość, tak? Sprawa jest taka, też właśnie trochę rozwijając to, co Meczko powiedział, mianowicie to jest jednak sprawa też ministerstwa. To tak jak wcześniej mówiłem, to jest sprawa finansowania nauki i też z tego powodu odbywają się niedługo protesty, 3% na naukę. Ale bym powiedział, że dużo roboty musi na pewno wykonać ministerstwo, rząd. Jeśli mogę zejść na poziom jakby Uniwersytetu Warszawskiego, mnie to jednak trochę dziwi, że pół promila rocznego budżetu Uniwersytetu Warszawskiego tyle kosztuje utrzymanie oboźnej, co wynosi 1,5 miliona złotych. W tym samym czasie na Buffbar zostało wydane 4 miliony złotych przez uniwersytet, aby doprowadzić do remontu. No i to jest też taka sprawa, że tak jak Pęczko mówił, tak też Uniwersytet Warszawski, ja bym powiedział, że na pewno może znaleźć pieniądze na finansowanie publicznych stołówek. No czy jest to ciężkie? No oczywiście, tak jak widzimy, oboźna 1,5 miliona kosztuje, drugie 1,5 miliona też jest trudne do znalezienia, ale na pewno się da. Walczymy na wielu poziomach, na poziomie uniwersytetu, też nasi koledzy walczą też na innych uczelniach, na poziomie rządu. Muszą zostać wprowadzone różne zmiany, mam nadzieję, że dojdzie tych zmian jeszcze będąc na studiach.
0: No i bardzo wam tego życzę, bo wydaje mi się, że taka walka o dobre jedzenie i prawo do tego dobrego jedzenia to jest coś niezwykle ważnego, zwłaszcza właśnie jeśli myślimy o edukacji, o szkolnictwie, o szkołach, o przedszkolach, o uniwersytetach. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jakub Mleczko, Konstanty Biernacki, studenci socjologii i członkowie Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Patrycja Wanat, dzień dobry. To jest wciąż audycja Wiesz, co jesz. Jeden z takich najpyszniejszych sezonów właśnie się rozpoczyna. Sezon na truskawki. To pierwsze takie świeże owoce w roku. No więc nic dziwnego, że czekamy na nie z wielkim utęsknieniem. Przez około 1,5 miesiąca będziemy się nimi zajadać. No a poza tym na 27 maja przypada też Dzień Truskawki. O tych właściwościach, o uprawie truskawek będziemy rozmawiać z dr Justyną Bylinowską, redaktor naczelną największego portalu dla dietetyków w Polsce, dietetycy.org.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Truskawki są dla nas dobre po prostu, bo to są świeże, sezonowe owoce, pierwsze po zimie, czy jednak wyróżniają się jeszcze czymś szczególnym?
1: Truskawki, ciekawostka jest taka, bo zwykle kojarzymy sobie je jako jagoda, ale tak naprawdę z botanicznego punktu widzenia to taka prawdziwa jagoda nie jest. Jest to wieloorzeszkowiec, śmieszna nazwa, ale to dla botaników nic dziwnego. Te kropki, które widzimy, są to nasiona, które tworzą tak zwane niełupki. I to, co jemy, ten czerwony miąższ, to jest po prostu rozrośnięte dno kwiatowe. Brzmi skomplikowanie, ale ta truskawka jest takim typem, jagoda jest jagodą określaną tak potocznie, natomiast botanicznie jest niełupką, jest to wieloorzeszkowcem, który ma te niełupki, czyli te kropki, które są nasionami.
0: Tak. No to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie jagoda kojarzy nam się z takim typem owocu, który ma nasiono otoczone jakimś miąższem, którym się zajadamy, prawda? A tutaj truskawka ma te nasiona jakby na zewnątrz, moglibyśmy powiedzieć.
1: I Jeśli chodzi o potencjalną alergenność tych truskawek, to często u dzieci są takie wysypki na buzi, czasami zaczerwienienie, podrażnienie języka i to są tak zwane pseudoalergiczne tutaj objawy. Nie jest to bardzo alergenny owoc, natomiast może to w pewnych kontaktach takich, szczególnie dziecięcych, no, podrażniać, zaczerwieniać i może to niepokoić rodziców.
0: To w takim razie powinniśmy sięgać po truskawki, zwłaszcza te świeże, czy no, uważać tutaj jednak z pewną dozą ostrożności się nimi zajadać?
1: Nie widziałabym tutaj dużych przeszkód. Jeżeli te objawy przechodzą albo są bardzo rzadkie, nie czujemy się źle po tych truskawkach, to nie ma żadnych przeszkód, żeby je jeść. Truskawki to przede wszystkim woda. W prawie 90% to woda i trochę błonnika. No, wartości oczywiście mineralne, witaminy, ale jeżeli zjemy pół łubianki, łubiankę, no to po prostu będzie to nasilona diureza, czyli będziemy więcej chodzić do ubikacji z tego powodu, że napiliśmy się dużo wody z tymi owocami. No i to nie powinno w żaden sposób nam negatywnie wpływać na zdrowie. Jest to po prostu pyszne, smaczne, sezonowe, krajowe. Najlepsze, jakie mogą być te truskawki obecnie w sezonie. No oczywiście one są teraz praktycznie dostępne cały rok ze względu na import, ale te krajowe, sezonowe są chyba najsmaczniejsze, najbardziej aromatyczne i również korzystne dla zdrowia.
0: A no właśnie, tutaj się przy tym zatrzymamy. Jeśli chodzi o to zdrowie, to prawda, że truskawki mają więcej witaminy C niż pomarańcze?
1: To w zależności od wielkości spożycia. Jeżeli zjemy tych na jedno posiedzenie pół łubianki, no to oczywiście tak. Ale nie porównywałabym tego w taki sposób. Raczej cieszyłabym się smakiem i wiedziała, że też tam te witaminy są. Jakby koło, jakby dodatkowo, ale przede wszystkim jest to ten smak, radość tego spożywania, dzielenia się i po prostu wielowymiarowego użycia tego kulinarnego. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że te truskawki dobrze też komponują się do sałatek. Świetnie komponują się z pieprzem, czy też z octem balsamicznym. Można łączyć je z warzywami i nie tylko tradycyjnie do ciasta, kompotu, jako deser, nie wiem, z lodami, czy jako taka przekąska do filmu, ale także na wytrawnie.
0: Czy Pani sięga po te pierwsze truskawki w roku, czy jednak czeka Pani na pełnię sezonu? Jak wybiera Pani truskawki?
1: Ja osobiście czekam do pełni sezonu. Obecnie są dostępne te, które są z uprawy szklarniowej, a także z uprawy pod folią. I dlaczego akurat czekam na pełnię sezonu z pola? No ze względu na to, że część truskawek jest uprawianych po to, żeby mogło przetrwać dłuższy transport, być w chłodni, być na targowisku eksponowane przez dłuższy czas. Więc to są takie truskawki, które są uprawiane po to, żeby były stabilne w transporcie, twardsze, a przez to no, troszkę mniej aromatyczne i te walory smakowe mniej mi odpowiadają, ale oczywiście nie przestrzegam nikogo przed kupowaniem tych najwcześniejszych. One też często są na przykład z Grecji sprowadzane, czasem są z Hiszpanii, a czasami z Maroka i Egiptu przyjeżdżają, więc na pewno taki pierwszy nasz zachłyst truskawkami pierwszymi w sezonie, no nie są to krajowe owoce, ale coraz głębiej w sezon, tym bardziej się one pojawiają. No ja oczywiście czekam na takie polowe uprawy, one są najmniej trwałe, ale najbardziej słodkie, aromatyczne, wybarwione i lubię, jak one tak po prostu są jeszcze ciepłe, ze słońca zerwane o poranku i mogę się nimi po prostu cieszyć tego samego dnia, właściwie tam kilka godzin, które mija od zerwania do spożycia.
0: No zresztą ta sezonowość, ja się nią często zachwycam w audycji, no ale tak jest, że ta natura każdego miesiąca w zasadzie daje nam tutaj nowe smaki, jeśli tylko właśnie przestrzegamy tego kalendarza sezonowego, bo dopiero co mówiliśmy o szparagach, które też mają krótki sezon, teraz mamy truskawki, które też mają stosunkowo krótki sezon, za chwilę wejdziemy w maliny, później w borówki i tak dalej, więc no, dobrze się trzymać tego kalendarza, prawda?
1: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że takim pierwszym owocem jagodowym, który pojawia się, jest jagoda kamczacka. Jest to mało popularny owoc, jest on dosyć kwaśny, ale taki no, mocno wytrawny, właśnie kwaskowy, ciemnogranatowy. Niektóre owoce są długości no, kilku centymetrów, mają taki jajowaty kształt, lekko taką woskową skórkę, która jak się ją dotknie, no to zostawia odcisk palca przez te właśnie pokrycie woskowe. No i warto byłoby to spróbować, bo robi się ona coraz bardziej widoczna na straganach, targowiskach, ale jakby małym minusem jest tego to, że jest to owoc bardzo nietrwały, więc jeżeli uda nam się trafić taką jagodę kamczacką, to musi być po prostu bardzo świeża, one szybko tracą turgor, szybko się, no, ponieważ mają tą szypułkę, taką, że cieknie sok z nich po prostu, więc one się bardziej nadają na mrożenie i jeżeli Państwo chodzicie do jakichś dyskontów, w mrożonkach można wykopać właśnie takie mrożone jagody kamczackie, natomiast obecnie mamy jeszcze końcówkę sezonu tego na świeży owoc.
0: Tak, jagoda kamczacka, jeszcze pamiętam jak rozmawiałam z producentami jagody kamczackiej, mówili, że problem też jest taki, że ona dojrzewa na raz, to nie jest tak jak na przykład truskawka albo borówka amerykańska, gdzie owoce dojrzewają stopniowo, ona faktycznie dojrzewa na raz i trzeba się spieszyć, żeby w to krótkie okienko sezonu tutaj z jagodą kamczacką trafić. No, z truskawkami bardzo... Już pani powiedziała właśnie o tym, że my no, też w Polsce bardzo lubimy truskawki. No, Polska jest drugim po Hiszpanii największym producentem truskawek w Europie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale produkujemy tak między 160-180 tysięcy ton rocznie. Jesteśmy też według różnych lat na 8. albo na 9. miejscu na świecie. No, na pewno tutaj jakoś względy pogody i względy geograficzne zaważyły na tym, że w Polsce ta truskawka jest taka popularna, ale chyba nie tylko. My w ogóle lubimy truskawkę, prawda? Ona jest bardzo taka popularna w różnych daniach. To zresztą słynny makaron z truskawkami Igi Świątek. On też w jakiś sposób przyczynia się, myślę, do popularności tej polskiej truskawki na świecie.
1: Kto nie lubi truskawek? To jest takie najważniejsze chyba pytanie. Jest to pyszny owoc sezonowy, który też mrozimy, konserwujemy w słoiczki, możemy go suszyć, możemy go liofilizować. I to jest chyba taka też bardzo mało doceniana, ponieważ no, droga w produkcji, ale chyba najlepsza forma konserwowania tych owoców.
0: Liofilizacja, bo... czyli co? Wytłumaczmy w kilku słowach.
1: Liofilizacja, czyli to jest, produkt musi być głęboko zamrożony, a potem przy pomocy ciśnienia jest jakby ta woda odparowywana z niego, więc zostaje struktura, kolor i struktura oraz zapach zostają niezmienione, natomiast zostaje ten owoc chrupki, kruchy, bardzo dobry, jeśli chodzi o walory smakowe, zapachowe i wygląd tych owoców. Można robić z tego w formie zmielonej, robią się takie batoniki, albo po prostu sam ten owoc jest wysuszony, można to dodawać do i koktajli, i jako przekąska. Nie traci wartości odżywczych, witamin, koloru, antyoksydantów, więc to jest chyba taka najfajniejsza metoda utrwalania tych truskawek, szczególnie zbieranych w sezonie. Wybierają się producenci liofilizatów, wybierają te, które mają największą zawartość masy, jakby tej suchej masy w owocu, więc trochę inne są te truskawki niż te inne odmiany po prostu są do tego przeznaczone, ale również no, bardzo cenne odżywczo.
0: No, truskawka w ogóle jest o tyle też ciekawym, takim wydaje mi się owocem, czy w ogóle rośliną, ponieważ została stworzona w zasadzie przez człowieka, no, została stworzona przez francuskiego botanika Antoine Duchesne. On to zrobił na życzenie króla Ludwika XIV, ponieważ Ludwik XIV bardzo lubił poziomki. Podczas odkrywania Ameryki inżynierowie francuscy zauważyli, że w Chile te poziomki, że Chilijczycy zajadają się takimi poziomkami, ale znacznie większymi niż w Europie, więc no, sprowadzili, przywieźli ze sobą te rośliny No i właśnie Antoine Duchesne skrzyżował właśnie taką poziomkę chilijską i virginijską. No i tego efektem właśnie jest ta truskawka, którą w tym momencie się zajadamy. Chociaż oczywiście tych truskawek teraz mamy mnóstwo różnych odmian i wciąż powstają nowe, właśnie tak jak powiedziała pani, na przykład bardziej wytrzymałe do transportu, do sprzedaży, albo na przykład właśnie bardziej słodkie, odmiany wcześniejsze, odmiany późniejsze. No cóż, tylko się rozsmakowywać w tym truskawkowym sezonie. A ja oczywiście zawsze polecam, żeby sobie, jeśli ktoś ma balkon albo odrobinę ogródka, żeby sobie zasadzić kilka takich krzaczków.
1: Niektóre są nawet truskawkami ozdobnymi, które mają czerwone, różowe kwiaty, więc jeżeli zasadzimy ją w takiej wiszącej doniczce, to ona będzie wypuszczała te swoje wąsy i też na kwitła bardzo ładnie, więc drobne owoce, może nie jakoś super atrakcyjne smakowo, ale wizualnie dobry efekt. Myślę, że sąsiedzi z balkonów obok mogą zazdrościć.
0: Otóż to, a ja też zawsze namawiam samorządowców do tego, żeby może nawet na rabatach kwiatowych zastanowić się nad tym, czy nie fajnie obok kwiatów zasadzić, by właśnie jakieś takie rośliny, które również mogą służyć później do zjadania. Doktor Justyna Bylinowska, redaktor naczelna portalu dietetycy.org.pl była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ja również Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz, co jesz?
4: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy, związku potrzebujemy, oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Organizatorzy referendum o odwołaniu prezydenta Krakowa cieszą się z wyników, choć na oficjalne potwierdzenie odwołania Aleksandra Miszalskiego jeszcze chwilę poczekamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zebrało się, by omówić temat fałszywych wezwań alarmowych, w tym do domu rodziny Karola Nawrockiego. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po każdej nocy nadchodzi dzień i tak właśnie stało się w Krakowie po ciężkiej kampanii, powiedział współinicjator referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta Jan Hoffman. W niedzielę po 21 zakończyło się referendum, w którym mieszkańcy Krakowa decydowali, czy odwołają prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i czy odwołana zostanie Rada Miejska. Według sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą referendum będzie wiążące. Według sondażu blisko 98% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a 96% za odwołaniem Rady Miasta. Jan Hoffman podkreślił, po zamknięciu lokali wyborczych, że inicjatorzy referendum wierzyli, że robią coś dobrego dla Krakowa i wierzyli, że może się okazać, że się uda. Oficjalne wyniki krakowskiego referendum mamy poznać w najbliższych godzinach. Do czasu wyborów miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska.

0: sceny politycznej mówią o kompromitacji zarówno służb, jak i decydentów i domagają się dymisji, bo wejście do domu rodziny prezydenta wpisuje się już w falę fałszywych alarmów, których sprawców wciąż nie wykryto. Więcej teraz Błażej Kulesza.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni.
2: Takie deklaracje wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka.
1: Praca policyjna jest zaawansowana.
2: Nie przekonują polityków prawicy. Były premier Mateusz Morawiecki pisze na X-ie o skandalu i kompromitacji państwa. W podobnym to nie wypowiada się europosłanka PiS Anna Zalewska, która oceniła przebieg Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił.
2: Komendant Główny Policji generał Marek Boroń przekonuje, że od tygodnia działa specjalny powołany zespół, który tropi sprawców.
4: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
2: Tylko w tym roku służby otrzymały około 1200 zgłoszeń o zagrożeniu zdrowia lub życia. 80% dotyczyło faktycznego zagrożenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, w tym 101 potwierdzonych, poinformował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga w porównaniu z poprzednią kategorią wysokie, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje wciąż niskie. Funkcjonariusze Secret Service zastrzelili napastnika, który oddał do nich strzały w pobliżu Białego Domu. Sprawcą był 21-letni mężczyzna, który w przeszłości już kilkukrotnie wywoływał różnego typu incydenty przed siedzibą amerykańskiego prezydenta. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
5: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. W nocy polskiego czasu wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala. Strzelanina wywołała zamieszanie m.in. w centrum prasowym Białego Domu. W okolicy pojawiły się dziesiątki radiowozów. Do zdarzenia doszło niecały miesiąc po głośnej strzelaninie na balu korespondentów w Waszyngtonie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami, które ciągną się od dawna. Magda Linet wygrała swój pierwszy mecz w Paryżu i awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Teresę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne. W sumie Linet spędziła na korcie wraz z rozgrzewką ponad 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni. W tym czasie walczyła z bólem kolana i ze skurczami.
6: Dokończyłam mecz, więc to na pewno nie jest coś, co mnie wyklucza z turnieju i to jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc te rzeczy trochę wychodzą, a też grałam bardzo dużo na początku sezonu i widziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam znowu zaczynają wracać, dlatego też nie grałam w Strasburgu. Mamy 2 dni, zrobimy wszystko, żeby była gotowa na kolejny mecz.
0: Z kortu zwycięska schodziła wczoraj także Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela-Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. A dziś w Paryżu mecze Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Nasza rakieta numer 1 na kort wyjdzie w południe. Turniej pokazuje Eurosport. A kolejne informacje w TOK FM o 4:00. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, do 18 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś temat, który nas z Magdą bardzo, bardzo poruszył. Pewnie będą więc emocje, ale będzie też poważna, merytoryczna rozmowa, jak to zawsze u nas. Zostańcie więc państwo z nami koniecznie. A na początek fragment listu odczytam państwu. Swoją misję jako pełniącego obowiązki dyrektora muzeum rozpoczynam od słowa przepraszam. Przepraszam wszystkich Państwa, którzy poczuli rozczarowanie, złość lub smutek w związku z ostatnimi zdarzeniami.

0: Jednocześnie proszę o szansę na odbudowanie zaufania. Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty 23 maja 2026 roku wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. List podpisał Piotr Górajec, pełniący obowiązki muzeum w Wilanowie, które znalazło się ostatnio w centrum burzy, można powiedzieć. Jeśli Państwo nie pamiętają dokładnie, to w skrócie przypomnę. W nocy z 9 na 10 maja 2026 roku na terenie pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznego Miejsca, odbywał się koncert muzyki techno. Do około 4 nad ranem mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wilanów nie mogli zmrużyć oka. Impreza odbyła się, mimo że organizator, firma Awake Events, nie wystąpiła o zezwolenie na odstępstwo od zasad chroniących siedliska i żyjące na tym terenie gatunki ptaków. To cytuję za Okopres. Udział w tym wydarzeniu kosztował od 530 zł, tych, którzy chcieli posłuchać tego koncertu na miejscu, na terenie pałacu, od 530 zł, ale loża VIP kosztowała nawet 35 tysięcy euro. Muzeum na pozwoleniu na zorganizowanie tej imprezy zarobiło 116 tysięcy złotych. Po tej imprezie i po burzy, która przetoczyła się przez media, platformy społecznościowe, ale też chyba korytarze ministerialne, zdymisjonowany został Paweł Jaskanis, który przez 24 lata był dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Po całej tej aferze kurz nieco opadł, ale festiwale, koncerty i tak zwane eventy, czyli bankiety, kongresy, konferencje, pikniki, spektakle w plenerze i różne inne imprezy, są częścią naszej rzeczywistości. Są organizowane, lubimy w nich uczestniczyć. I o tym, jak to robić, żeby nie szkodzić, a żeby się cieszyć, będziemy rozmawiać dzisiaj. Będę rozmawiać dzisiaj z moimi gościniami. I jest ze mną i z Państwem pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: I Marta Szczepańska, radna Warszawy z ramienia Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I zacznę od takiej małej prowokacji. Wyobraźmy sobie, że żona jakiegoś bardzo, bardzo bogatego właściciela jednej z największych firm w Polsce chciałaby zorganizować mu na przykład urodziny albo rocznicę ślubu wspólną. Powiedzmy, że wspólną rocznicę ślubu. Przychodzi do firmy eventowej, mówiąc, że chciałaby tę imprezę zrobić w Puszczy Białowieskiej. Nic wielkiego, 100 osób, koncert jakiejś znanej polskiej artystki, ale nie rockowej, takiej, która bardziej śpiewa spokojne piosenki, stoliki na trawie, wszystko wśród drzew, hojnie zapłaci za organizację tego wydarzenia i jeszcze przekaże sowity datek na puszczę, na to, żeby ją chronić. I zwracam się do pani Żanety Berus. Czy pani przyjęłaby takie zamówienie, albo czy organizacje zrzeszone w pani stowarzyszeniu by przyjęło takie zamówienie?
1: To jest zawsze takie, no rzeczywiście to rodzaj prowokacyjnego pytania, prowokującego może do dalszych dyskusji gdzieś tak, tam, bo zawsze przy każdej organizacji eventu ścierają się grupy interesów, bo ścierają się zawsze interesy właśnie zleceniodawcy, czyli firmy, która w tym wypadku powiedzmy bogatej jakiejś rodziny, która chciałaby urządzić tam sobie rocznicę ślubu, z interesami lokalnej społeczności, z interesami, jeżeli tu mówimy o puszczy, no to wiadomo, że chodzi o naturę i o chroniony bardzo obszar. No i też z interesami na przykład agencji, która dostaje takie zlecenie.
0: Która po prostu chce zarobić.
1: Tak, która po prostu chce zarobić, a bierze po prostu zlecenie, które no, ufając w to, że ktoś, kto jej to zleca, gdzieś już te wszystkie jakieś powiedzmy podstawowe rzeczy załatwił, czy pozwolenia. Ale oczywiście tym nie można tłumaczyć wszystkiego. Czy ja bym przyjęła? To też zależy, w jakich sytuacji jest Puszcza Białowieska na przykład i jej chronienie, ale wydaje mi się, że tutaj chyba za daleko ta interwencja by poszła w naruszenie tego spokoju, tego miru i tego obrazu takiej puszczy, jaką my znamy, więc myślę, że nie. Ale to ja. Natomiast tu pani, nie wiem po prostu, jakby agencje, czy jakby firmy na przykład zareagowały, czy coś. Nie umiem się postawić w butach wszystkich. Na pewno część, myślę, że na plan dalszy odsunęłaby dylematy związane z aż tak ścisłą, zaczęłoby się przepychanki, czy to jest na pewno ochrona tak ścisła potrzebna, czy może tylko trochę ścisła, czy coś tam i po prostu gdzieś te pieniądze, zależy jeszcze jakie, o jakim mówimy, przeważyłyby nad, tutaj nad ochroną przyrody akurat, bo o takiej mówimy. Zawsze rzecz no, jest do zbadania, ale niektóre rzeczy na przykład związane czy z hałasem, powiedzmy, czy z interwencją taką, czy z ingerencją w ten naturalny taki bieg spraw, jaki właśnie mamy w puszczy, jest chyba, znaczy zakłócony byłby bardziej, niż jest to w stanie wynagrodzić pewnie, bo to są To nie jest tylko tu i teraz, na przykład, że coś się wydarzy, tylko to jest zakłócenie, które ma jakieś tam skutki, później reperkusje jeszcze w dalszym ciągu, więc wydaje mi się, że ci, co zawiadują puszczą, ci, którzy mają ją pod opieką, powinni przemyśleć to nie dwa, a cztery razy, nie? Zanim się coś takiego wydarzy. Wydarzyłoby. Nie sądzę, żeby się wydarzyło, ale tak.
2: Ja myślę, że teraz już by się nie wydarzyło.
1: No, bo... ale różne są rzeczywiście sytuacje.
2: Po tym, co obserwowaliśmy w warszawskim pałacu, muzeum w Wilanowie, myślę, że raczej się organizatorzy zastanowią 50 razy. A jeszcze raz, kilka rzeczy mnie zainteresowało w tym, co pani powiedziała, ale gdyby pani mogła jeszcze powtórzyć jeszcze raz, dlaczego pani by się nie zdecydowała na przyjęcie takiego zamówienia?
1: No bo są pewne jakieś zasady etyki, czy zasady też takie troszkę moralne, związane też nawet właśnie tutaj z tym, że albo się jest po stronie tych, co chronią puszczę na przykład, więc ja bym się nie zdecydowała, no ale mówię, to ja. Natomiast no wiele osób, przypuszczam, że odsunęło te moje dylematy.
2: Bo pieniądze to pieniądze. Marta Szczepańska, warszawska radna ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Podałam taki prowokacyjny przykład, ale nie wiem, czy tak odległy od tego, co się wydarzyło w Wilanowie, pytając o to, czy panią Żanetę Berus, prezeskę Stowarzyszenia Branży Eventowej, czy zgodziłaby się zorganizować wydarzenie takie imprezowe w Puszczy Białowieskiej. Pani jak na to patrzy? Co się wydarzyło na to tak, i na ewentualności, które mogłyby się wydarzyć?
3: Patrzę na to tak, że jest to bardzo bliski temat, bliski przyszłości Warszawy, bo takie imprezy dalej będą się wydarzać w Warszawie. Zwracamy uwagę na to, że juwenalia, które są organizowane przez uczelnie, czyli przez rektorów uczelni, zarówno ten, który odbędzie się, my rozmawiamy chwilkę wcześniej, ale od piątku, czyli od dzisiaj, w weekend nadchodzący na SGGW, a następnie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. To są imprezy, które również będą się odbywać w analogicznych warunkach, co jest analogiczne do Circo Loco.
2: Analogicznych, czyli?
3: Analogicznych, czyli takich, które teren imprezy obejmuje teren otuliny rezerwatu. Wszystkie trzy lokalizacje podane to jest otulina rezerwatu. We wszystkich trzech lokalizacjach istnieją ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska. W przypadku co najmniej dwóch z tych imprez organizator nie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od tychże zapisów. Taka sytuacja ma miejsce od lat, żeby nie powiedzieć po prostu od dekad. Problem polega na tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma bardzo małe środki prawne, aby zawczasu zadziałać odpowiednio i uchronić przyrodę. Są w stanie reagować, ale po fakcie. Wszelkie mandaty,
2: Czyli kiedy już ptaki zostaną wystraszone, tak, wydarzyło w Wilanowie, bo przypomnijmy, jest okres lęgowy ptaków, to jest bardzo ważny i bardzo trudny okres dla ptaków, no, które po prostu się rozmnażają. A jeśli mamy ptaki, które są pod ochroną, no to jest szczególnie ważne, żebyśmy mogli mieć ich więcej, żeby te gatunki przetrwały.
3: No, to jest sytuacja, gdzie ptaki się rozmnażają, one po prostu spłoszone nie wracają z powrotem do swoich gniazd, czyli te pisklaki czy jajka zostają po prostu bez rodziców. No, to jest taka dramatyczna sytuacja. Mhm. W przypadku wszystkich tych lokalizacji mamy też do czynienia z rejonem, który jest bardzo blisko miejsc zamieszkałych przez ludzi. Czyli po prostu osób, które mieszkają obok. I czysto teoretycznie ta oferta kulturalna jest też skierowana do nich.
2: Bo mogą za darmo uczestniczyć w wydarzeniu, za które nie zapłacili właśnie 35 tysięcy złotych, a mogą posłuchać.
3: No, mówi się o tym, że kultura powinna wchodzić po prostu do miasta i być jakby blisko ludzi. Coś w tym jest, natomiast jednocześnie ta wolność do kultury zabiera nam wolność do snu. I uważam, że to jest coś, co jest karygodne absolutnie, dlatego że sen jest podstawowym prawem człowieka i dobrem, o który po prostu powinniśmy walczyć i którego nie doceniamy moim zdaniem w naszej kulturze. Znaczy przyjęło się, że miasto ma być głośne, impreza ma być głośna i ignoruje się ten fakt. Podam przykład. Jeśli sąsiad zorganizuje imprezę i nas wybudzi, wezwiemy policję i policja wręczy mandat temu sąsiadowi albo poprosi po prostu o wyłączenie głośników i w oparciu o naruszenie dóbr osobistych po prostu powie sąsiadowi, żeby zakończył tą imprezę.
2: W przypadku, choć czasem policja będzie musiała 3 razy przyjechać.
3: W przypadku imprez masowych taki mechanizm nie działa. Czyli nie tylko ochrona przyrody nie działa, ale również nie działa ochrona dóbr osobistych warszawiaków, ale też innych mieszkańców miast czy innych mniejszych miejscowości.
2: Dlaczego nie działa?
3: Trudno jest powiedzieć. Bo uważam, że policja powinna reagować i przy konkretnej liczbie zgłoszeń powinni po prostu rozwiązywać zgromadzenie, rozwiązywać imprezę masową. I to jest oczywiście bardzo ostre rozwiązanie, natomiast jest ono stosowane powszechnie na całym świecie, nawet nie tylko w Europie. I jeśli festiwal Glastonbury na przykład hałasuje za bardzo i Lana Del Rey spóźnia się na swój koncert i w efekcie po godzinie 23 nagłośnienie dalej działa, to po prostu jeśli normy hałasu są przekraczane, to kabel jest wyłączany i nagłośnienie jest wyłączane. Można śpiewać dalej, ale w formie jakby akustycznej, a nie z nagłośnieniem.
2: I takie przypadki były?
3: Jest ich bardzo dużo. Ja sobie je spisałam i mam Pearl Jam w Hawajach w USA, 2006 rok, w ten sposób koncert wyłączony. Red Hot Chili Peppers, uwielbiam. Auckland, Nowa Zelandia, 2013. The Cure, również uwielbiam. Austin, Texas, USA, 2023 rok. Wspomniana Lana Del Rey, to jest przypadek z 2023 roku. No i najgłośniejszy przypadek takiej konkretnej lokalizacji, gdzie też możemy analogię do Warszawy znaleźć, czyli stadion Santiago Bernabeu w Madrycie i analogia do Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam po prostu imprez masowych się nie organizuje ze względu na właśnie hałas i na skargi mieszkańców. Jakby taką czarą goryczy był koncert Taylor Swift, która u nas też również hałasowała. Więc my jako miasto jest nasze, postulujemy, żeby imprezę organizować, ale z poszanowaniem dóbr osobistych mieszkańców, ale też przepisów o ochronie przyrody. I są to postulaty, które, co ciekawe, popiera też prezydent Trzaskowski i od wielu lat apeluje o nowelizację ustawy o imprezach masowych. Popiera też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, no bo jakby wystosowała apel przed tymi imprezami, żeby jednak zrewidować plany imprezowe w tym roku, w tych lokalizacjach szczególnych. I popiera też Rzecznik Praw Obywatelskich, który od dekady apeluje o to, żeby te przepisy o imprezach masowych znowelizować.
2: Mm-hmm. To ja zaraz zapytam, a co na to branża, ale o jedną rzecz bym dopytała, bo to bardzo ciekawe, co pani opowiedziała o tym przerywaniu koncertów, odłączaniu kabla różnym artystom, jeśli są przekraczane normy hałasu, ale zastanawiam się, kto to robi i jaka jest kolejność zdarzeń? Czy w Warszawie, w Wilanowie mieszkańcy zgłaszali to, że jest głośno i że im to przeszkadza już w trakcie imprezy?
3: Tak.
2: Tak.
3: Tak.
2: Czyli nie było tak, że dopiero następnego dnia było to wielkie oburzenie i ludzie powiedzieli, tak, że nie mogliśmy spać.
3: To jest schemat, który się powtarza. No w tym roku mówimy akurat o tym festiwalu, ale przypomnijmy sobie przypadek z wyścigów, na przykład tor wyścigów konnych Służewiec, gdzie był festiwal, który obudził pół Orsynowa, no i też był takim bardzo głośnym przypadkiem. To są SBM Festival, Cloud Festival, to są takie imprezy, które są wyjątkowo głośne i słyną z tego, że podróżują po mapie Warszawy, zmieniając lokalizację i tam, gdzie już sobie relacje popsuli, no to w następnym roku organizują to w innym miejscu i jakby wszystkie koszty tak zwanej rewolucji są wpisywane po prostu w koszty imprezy, no bo mandaty są śmiesznie niskie i zapłacenie paru tysięcy... To zależy od tego, jak mocno hałas przekroczymy i nie śledziłam tego dokładnie, ale mówimy o rzędu paru tysięcy złotych w skali paru milionów zysku.
2: Mm-hmm. To jeszcze jedna rzecz. Kto odłącza ten kabel?
3: To zależy
2: jest tak,
3: od...
2: że wchodzą służby i mówią, o proszę, tu mamy jakieś urządzenie, na którym widzimy, że normy są przekroczone, jeszcze dzwonią do nas mieszkańcy, czy jest tak, że sami organizatorzy jakoś to monitorują i uznają, pani Lana Del Rey już jest za głośno, już nie może pani śpiewać.
3: W krajach takich jak Anglia, Hiszpania, Niemcy po prostu mamy stały monitoring hałasu i podgląd, jaki jest normatyw. I tak, jakby rozumiem, że kabel wyłączają służby porządkowe, które są do tego upoważnione. Natomiast my w Warszawie apelowaliśmy do prezydenta miasta, aby prowadził własne pomiary, bo jakby zgłoszenia mieszkańców to jedno, ale udowodnić komuś, że faktycznie dzieje się źle, to w sądzie warto jest mieć już konkretne dane i dowód, prawda? I w obecnej sytuacji niestety jest tak, że mieszkańcy sami płacą za pomiary i pozywają organizatorów na drodze powództwa cywilnego. Wiedząc o tym, jako Miasto jest Nasze i właściwie Klub Radnych Lewica Miasto jest Nasze, zaapelowaliśmy o to, aby Warszawa wyasygnowała konkretne środki, tu nie mówimy o jakichś milionowych kwotach, na to, żeby każdą z tego typu imprez po prostu pomierzyć. Tak, żeby mieć materiał dowodowy zarówno do sądu ewentualnie, ale też dla ustawodawcy i powiedzieć, no słuchajcie, mamy pod elewacją mieć 50 decybeli, żeby ludzie mogli spać, a okazuje się, że mamy wielokrotnie przekroczony ten normatyw. Że pod sceną jest 120 decybeli i że to jest szkodliwe dla zdrowia tych osób, które w tym biorą udział i one nie są tego świadome. Musimy znowelizować te zapisy, dlatego że po prostu krzywdzimy ludzi i to tych, którzy partycypują w wydarzeniu kulturalnym i oni są zachwyceni, ale ich układ krwionośny, neurologiczny no jakby cierpi w tym momencie i tych, którzy nie mogą spać.
2: Mhm. No to wracam do pani Żanety Berus. Co pani na to wszystko?
1: No, oczywiście zgadzam się w tej części, że normy hałasu trzeba mierzyć i każdy organizator powinien być tego świadomy. Jeżeli agencja bierze to na siebie, na swoją odpowiedzialność, no to stara się o wszelkie możliwe pozwolenia, czyli tam powiedzmy przede wszystkim o pozwolenie na imprezę masową, ale tam jest masa tych pozwoleń, jest pozwolenie na przykład na wyłączenie części zmiany organizacji ruchu często, jest pozwolenie właśnie na odstępstwo, to co pani tutaj wspomniała, od norm hałasu, jeżeli takie jest gdzieś tam potrzebne i to też nie może trwać nie wiadomo jak długo, to odstępstwo, więc no są konsultacje, myślę, że w przypadku imprez takich znanych jak chociażby Orange Festival, za moment będzie zresztą na Służewcu przecież, więc odstępstwo tutaj nie wiem, czy organizator zgłosił, czy nie zgłosił, no ale to jest jego, wszystkie pozwolenia są niezbędne, sanepidowskie oczywiście na temat sprzedaży alkoholu, związane z... I właśnie tutaj jest, żeby dobrze współżyć z mieszkańcami, powinno się robić, czy powinno się wysłać przynajmniej do mieszkańców gdzieś zawiadomienie dużo wcześniej, że taka impreza będzie, że czy rodzaj... No bo nie wiem, czy zawsze jest czas na przeprowadzenie jakichś konsultacji społecznych, ale pewnie nie. Natomiast no, Służewiec jest stworzony do imprez plenerowych, natomiast tam jest jeszcze problem inny, bo hałas w stosunku do ludzi, ale i hałas, tam są przecież konie. Więc te konie, to nie wiem, podejrzewam, że bzika mogą dostać, jak słuchają tych wszystkich.
3: Dostawały, była taka sytuacja. No.
1: No więc to też jest takie mało komfortowe, bo co innego, kiedy mówimy o gali lotowskiej Top Agent, gdzie dzieje rzecz w zamkniętym pomieszczeniu, bardzo piękna gala i tak dalej, a co innego, kiedy mówimy o hałaśliwej imprezie, która jest na zewnątrz i nie dość, że budzi wszystkich okolicznych mieszkańców, płoszy zwierzęta i tak dalej. No więc to gdzieś trzeba zachować jakiś umiar po prostu. I więc tutaj to jest bardzo ciężkie do pogodzenia. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo wszędzie gdzieś tam, gdzie są zleceniodawcy, ale wydaje mi się, że powinno się powiedzieć gdzieś stop, będąc organizatorem. No ale to jest tak w wielu przypadkach, że się powinno mówić stop na wiele rzeczy. Tutaj pani wspomniała o tym, że ludzie są nieświadomi i są pod sceną na przykład narażeni na różne... Rzeczywiście, no są nieświadomi, ale często też są świadomi i dalej to robią, no bo świadomie piją alkohol, świadomie się trują papierosami, je papierosami, nie? Więc to jest, za nikogo nie możemy myśleć też, nie? Więc to
3: ale jest, Unia Europejska myśli i apeluje o to, żeby w przyszłych latach był taki obowiązek informowania na bilecie, że właśnie, czy przy wejściu, że proszę zarezerwować sobie ochronniki słuchu.
1: Czy zatyczki jakieś
3: tak,
1: tam, czy
3: że
1: coś.
3: Jakby
1: czy...
3: będzie hałas, który będzie przekraczać konkretny normatyw, bądź świadomy, tak jak w przypadku właśnie papierosów.
1: Znaczy wszystkie imprezy powinny być dla osób z różnymi potrzebami wrażliwości. Więc tu już nie mówimy tylko o dostępie dla osób niepełnosprawnych, oczywiście, który jest dla mnie oczywisty, ale mówimy też o takiej inkluzywności właśnie tych osób neuroróżnorodnych, więc tutaj też one inaczej, każdy z nas inaczej reaguje zresztą na poziom hałasu. Dla kogoś na przykład będzie coś bardzo głośne, a dla kogoś, ale co ty, no to przecież nie jest w ogóle głośne, albo to jest w sam raz.
2: To jest chyba taka powierzchowna reakcja.
1: To jest bardzo powierzchowna, a organizm jednak reaguje wewnętrznie inaczej. Tak. Oczywiście, że tak.
2: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Ze mną, z państwem są pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus i Marta Szczepańska, radna Warszawy z ramienia Miasto Jest Nasze. Panią Żanetę chciałam zapytać, bo pani wspominała o tych pozwoleniach. I tak, po pierwsze, kto to jest organizator i kto występuje o te pozwolenia różne, na przykład środowiskowe? To jest pierwsza część mojego pytania, ale druga, bo w tej sprawie, która stała się pretekstem do naszej rozmowy i która wywołała takie wielkie oburzenie społeczne, przypomnę też, że po tej imprezie, która odbyła się w Wilanowie, nie dość, że ptaki zostały spłoszone, to jeszcze został bruk zniszczony na terenie pałacu, zadeptany trawnik, no i ludzie narzekali na hałas, ale ten regionalna dyrekcja ochrony środowiska wysyłała do organizatora pisma, że powinni uzyskać pozwolenia na to, żeby odstąpić od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody. Mamy konkretne daty, kiedy te pisma zostały wysłane. To był 23 kwietnia i 6 maja. Firma organizator je zignorowała. Nie odpowiadała na te pisma, nic z nimi nie zrobiła. No i to jest coś, co mi się w głowie nie mieści.
1: Bo tutaj nie ma korelacji prawdopodobnie między, mnie też się w głowie nie mieści, bo raz, że trudno o taką większą ignorancję, ale wydaje mi się, że po prostu tak, machnęli ręką, bo wiedząc o tym, co pani mówiła, że mandaty są na tyle niskie, że po prostu można je zignorować. Drugie, czasowo, bo pewnie mieli wiele rzeczy jeszcze tam do pilnowania. Znaczy tutaj jest, znowu będzie taka ścieżka, że powinien wtedy, nie wiem, powinno być jakieś powiązanie, że brak pozwoleń skutkuje na przykład zamknięciem, nie wpuszczamy cię, sorry. Nie masz wstępu na przykład, bo nie pokazałeś nam tych wszystkich pozwoleń, które zwyczajowo przy takiej imprezie są wymagane. No i jest jakaś checklista, którą gdzieś tam się odhacza. Ale to są pobożne życzenia. Nie ma prawdopodobnie takiego wymogu i nikt, miejscówka tak zwana, czyli właśnie czy stadion, czy Służewiec, czy powiedzmy jakieś inne miejsce, które będzie do tego predestynowane albo i nie, nie będzie robiło za policjanta, mówiąc krótko, tylko będzie, to jest kwestia, powie pewnie, wzruszy ramionami, powie pewnie, to jest kwestia organizatora i on będzie miał kłopot w razie czego, a nie ja. bo to takie jest podejście w Polsce.
2: Mm-hmm. No ja mam właśnie takie wrażenie, że takie jest podejście. To jest przerzucanie się odpowiedzialnością. Tak. I ten,
1: bo jest rozmyta ta odpowiedzialność i to jest właśnie to chyba największa bolączka, bo gdyby było to egzekwowane, gdyby było tak, że na przykład jest pewna checklista, że impreza musi mieć pozwolenia następujące, w zależności od tego, co zamierza tam robić. Czy to sprzedawać jedzenie, czy alkohol, czy hałas, jakiego rodzaju muzyki będziemy słuchać, jakiego rodzaju muzyki będziemy słuchać, to różnego rodzaju zezwolenia są wtedy potrzebne i wkraczają do i trzeba wypełnić po prostu gdzieś tam te wszystkie wymogi. Jeżeli tego nie ma, nie ma imprezy. Taka byłaby konkluzja, mm-hmm. krótko.
2: No dobrze, a to rzeczywiście jest jedna logika, że powinny być służby, państwo, czy to miejsce.
3: Mamy policję przecież.
2: Tak. To zanim pani Marcie Szczepańskiej oddam głos, to jeszcze jedna rzecz. No bo jednak ja bym też oczekiwała jakiejś świadomości od organizatorów, czyli tych firm eventowych. Mhm. I przyznam, że przeczytałam kodeks etyki, który jest, który pani stowarzyszenie ma. I byłam bardzo, bardzo zaskoczona, bo w nim są różne punkty, które dotyczą dumpingu, płacenia ludziom na czas. Mam nadzieję, że to się, że to jest egzekwowane i się dzieje.
1: Różnie z tym bywa. Z tym łańcuszkiem.
2: Dbałość o pracowników, o bezpieczeństwo, takie różne tutaj rzeczy są. Ale znalazłam jeden jedyny punkt, który dotyczy takich kwestii zewnętrznych i on brzmi: realizowanie eventu, należy realizować event w sposób, który nie naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym. No i jest jeszcze taka ogólna formułka, która chyba jest we wszystkich umowach, czy wszystkich kodeksach etyki, że należy przestrzegać zasad współżycia społecznego. Uh-huh. No i zastanawiam się, dlaczego nawet w takim kodeksie etyki stowarzyszenia, które zrzesza różne organizacje, nie jest jakoś tak mocno napisane, że dbamy też o przyrodę, że dbamy też o mieszkańców.
1: Kodeks powstał dosyć dawno, my będziemy go nowelizować, bo to jest też nasze zadanie teraz na tą kadencję. Nowy zarząd został wybrany teraz w styczniu tego roku i jednym z punktów, które dyskutowaliśmy, to jest właśnie nowelizacja. Pewne punkty po prostu wszyscy staliśmy się bardziej świadomi. On powstał bodajże w 2012 roku czy 2011 roku, bo stowarzyszenie istnieje od 2010 roku i zaraz po tym gdzieś tam były te prace, ale no, jak wszystko się wkoło zmienia, zmieniają się też warunki organizacji, zmieniają się świadomość przede wszystkim ludzi. Kiedyś ludzie nie zwracali na to uwagi w taki sposób, jak się dzisiaj zwraca na wiele rzeczy. I imprez było dużo mniej. Były innego rodzaju też imprezy. No, co prawda były fajerwerki, które teraz się zastępuje dronami świetlnymi i tak dalej, więc to też coś tam gdzieś za coś i zawsze jest jakieś zagrożenie. Dużo jest takiej jeszcze chyba rzeczy do uświadomienia, myślę. Dużo już rzeczy wykonaliśmy, dużo rzeczy jest już w świadomości ludzkiej i się zasadza i bardzo dobrze. Natomiast jeszcze wiele jest takich punktów, które pewnie jeszcze coś nam się za chwilę odkryje i dopiero przy okazji takich wpadek, można powiedzieć, jak ta w Wilanowie, odkrywamy, że jednak coś jest tutaj nie tak z przepisami i z ich egzekwowaniem przede wszystkim. I od kogo, i kiedy, i na czas, jak to ma wyglądać.
2: Pani Marta Szczepańska kilka razy kręciła głową albo się uśmiechała.
3: Bo nieważne, co jest zapisane w kodeksie, jakby obowiązuje nas literatura prawa, więc tak jakby trochę próbujemy się przekonać, że jakby wszystkich obowiązują te same zasady i po prostu chcemy przestrzegać literaturę prawa. Jakby widzę, że branża niekoniecznie. Jest to duży dochód, organizowanie imprez, scena muzyczna i eventowa się bardzo mocno w Polsce wysyciła, co jest dobre, ale w momencie, kiedy pewne zjawisko się intensyfikuje, no to widać też, że jest potrzeba albo stosowania mocniej aktualnie obowiązującego prawa albo znowelizowanie go. I jeśli chodzi o wydawanie zgód, no też apelowałam do prezydenta Trzaskowskiego, żeby przy wydawaniu decyzji o zgody na imprezę nie stosował tylko ustawy o imprezach masowych, ale też przyjrzał się ustawie o ochronie środowiska, no bo to jest trochę tak, że jakby prawo stosuje wybiórczo, czyli jakby ten fragment prawa mnie interesuje, a ten mnie już nie interesuje.
2: Czyli to jest znowu takie wąskie patrzenie bardzo, bardzo literalne. Jak impreza masowa, to tylko
3: tak, i przerzucanie przerzucanie odpowiedzialności też, no bo dyrektor biura, znaczy Centrum Bezpieczeństwa mówi, że on stosuje tylko tą ustawę, a czemu nie tamtą? I jakby nikt nie jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Jak rozumiem, po prostu nie chce. Czyli jest to jakby niekomfortowa sytuacja. I faktem jest, że na Zachodzie po prostu robi się różne mechanizmy, które zapobiegają tego typu konfliktom. Czyli na przykład organizator, to co pani redaktor mówiła, nie tylko wyznaje pewien kodeks, ale oprócz tego otrzymuje licencję na organizowanie imprez. I czyli tak jak taksówkarz, jest takim certyfikowanym organizatorem imprez. Jeśli złamie prawo raz, drugi raz, to on tą licencję traci. Oczywiście być może zakłada nową działalność pod nową nazwą i może znowuż organizować imprezę, natomiast ponosi jakieś bardziej bolesne dla niego konsekwencje, niżli tylko mandat, z tytułu tego, że łamie prawo.
2: A u nas są możliwe takie sytuacje, że, o czym pani mówiła wcześniej, że organizuje się imprezę w jednym miejscu, okazuje się, że mieszkańcy zaczynają się burzyć, władza jest bardziej świadoma, no to ją zabieramy i w następnym roku organizujemy.
3: Na lotnisku Babice na przykład organizujemy. I teraz jakby mieszkańcy Bemowa będą się martwić.
2: Zaczyna od początku. A co pani na to, pani Żaneto? Licencję to by był dobry pomysł?
1: Wydaje mi się, że tak jak licencje mają też biura turystyczne, no to, to znaczy musiałyby być agencje eventowe, niektóre są wyspecjalizowane wręcz w tych, powiedzmy, w organizacji imprez masowych i wielostadionowych, na przykład tych wielkostadionowych, albo w ogóle w miejscach outdoorowych jakichś. I one są zaznajomione na pewno ze wszystkimi możliwymi pozwoleniami. Ci, którzy są dobrymi organizatorami, można tak powiedzieć, w rozumieniu prawa tutaj według pani, to co pani wspomniała, to wydaje mi się, że przestrzegają tego prawa. Natomiast jest wielu takich, którzy no, zachłysnęli się, bo dostali zlecenie na przykład jednorazowe. Jest to agencja niewielka, która robi zupełnie innego rodzaju jakieś tam imprezy mniejsze we wnętrzach i nieraz nagle dostanie imprezę do zorganizowania outdoorową. I przypuszczam, że niewiedza idzie tutaj w parze troszkę z zachłyśnięciem się tym, dostaliśmy fajne zlecenie, z troszkę z arogancją i troszkę z takim nieznajomością też przepisów, co oczywiście nieznajomość przepisów nikogo z nas nie zwalnia z ich przestrzegania i trzeba o tym pamiętać, więc wydaje mi się, że czysta interpretacja, co powinno być, zawsze jest lepsza, bo jest łatwiejsza później też do stosowania, wydaje mi się, że taka licencja do zdobycia, tak, to robimy często te imprezy, takie i takie, mamy takie pozwolenia, mamy taką licencję na organizowanie.
2: Ja mam wrażenie, że zachodzi jeszcze jeden proces, bo z jednej strony faktycznie zwiększa się świadomość społeczna, ale z drugiej wydaje mi się, że ludzie i tu powiem, myślę, że zwłaszcza bogaci ludzie chcą coraz ciekawszych imprez, bardziej zamkniętych miejscach, niedostępnych. Więc już zorganizowanie po prostu na lotnisku nie wystarcza, to musi być właśnie muzeum, rezerwat. I też dlatego użyłam na początku tego przykładu Puszczy Białowieskiej, bo ja bym wcale nie wykluczyła, że komuś przyjdzie to do głowy, bo takie przekroczenie granicy może być atrakcyjne dla ludzi, których na to stać.
1: No to tak było od wieków i myślę, że licencją na przykład, czy jakimkolwiek przepisem tego się nie da zmienić, bo to jest mentalności chyba tych ludzi, którzy troszeczkę mając fundusze odpowiednie, trochę ignorują też prawo, czy naginają prawo do swoich potrzeb, może tak.
2: No, nie całkiem prawo ignorują. Powinno też chronić tych, którzy nie mają takich środków. Ostatnie zdanie, Marta Szczepańska, zmierzamy do końca.
3: No ja trzymam kciuki za ustawodawców, żeby uszczelnili te przepisy, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich i prezydent Trzaskowski i miasto jest nasze, o to apelują. Mam w sumie pytanie, czy istnieje możliwość wykonywania takich aparatów akustycznych przed imprezą i jakby sprawdzenia, czy to nagłośnienie, nie da się go zrobić lepiej, tak żeby nie krzywdzić po prostu.
2: To jest bardzo dobre pytanie.
1: Zawsze się da, tylko to jest kwestia znowu budżetu klienta, bo najlepiej klient chciałby mieć budżet bardzo minimalny, ale chciałby za to maksymalne mieć powiedzmy jakieś osiągnięcia, czy nagłośnienie, czy coś, więc to się nie da nieraz pogodzić, bo...
2: Musimy kończyć, ale myślę, że to nie ostatni raz, kiedy rozmawiamy na ten temat. Bardzo dziękuję. Pani prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej Żaneta Berus.
1: Dziękuję bardzo.
2: I warszawska radna Malta Szczepańska z Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Dziękuję.
3: Dziękuję za poruszenie tego tematu. Bardzo.
2: A poruszała go Agata Szczęśniak razem z Magdaleną Sikoń, która przygotowała ten program.
4: To jest powtórka.

0: łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Niebawem mamy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Mieszkańcy decydowali o odwołaniu prezydenta i rady miasta. Szef rządu z ministrami i służbami omawiał kwestię ostatnich fałszywych zgłoszeń alarmowych. Jedno z nich było wymierzone w Karola Nawrockiego. W informacjach również o tym, jak w ocenie amerykańskiej administracji przebiegają negocjacje z Iranem. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W niedzielę po 21 zakończyło się referendum, w którym mieszkańcy Krakowa decydowali, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i czy odwołana zostanie Rada Miasta. Według sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą referendum będzie wiążące. Według sondażu blisko 98% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a 96% za odwołaniem Rady Miasta. Oficjalne wyniki krakowskiego referendum mamy poznać w najbliższych godzinach. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, które sprawiają bardzo złe wrażenie, mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając odprawę z ministrami i szefami służb. Szef rządu zwołał ją po sobotnim incydencie z fałszywym zgłoszeniem o rzekomym pożarze w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zareagowały natychmiast, pojawiły się na miejscu i pod nieobecność domowników wyważyły drzwi.
5: Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji, takich czysto politycznych i spiskowych, jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności.
4: Mówił Donald Tusk i zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych. To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków prawicy. Na podobne skarżą się też pracownicy jednego z prawicowych mediów. Jak poinformowały służby, sprawców serii fałszywych alarmów

0: Zapowiedział, że umowa zostanie ogłoszona wkrótce i że doprowadzi ona do otwarcia cieśniny Ormus. Reuters za agencją TASS podał, że pozostają jeszcze jeden lub dwa sporne punkty. Co ciekawe, ze strony Waszyngtonu płyną też zapewnienia o zrealizowanych celach operacji przeciwko Iranowi.
1: Nasze cele były bardzo jasne. Zamierzaliśmy zniszczyć ich flotę i to zrobiliśmy. Zamierzaliśmy ograniczyć program rakiet balistycznych i to zrobiliśmy.
0: Mówił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Jednocześnie jak cała administracja, w tym prezydent Trump, Rubio po raz kolejny podkreślił, że Waszyngton nie pozwoli na posiadanie broni jądrowej przez Iran. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny Ormus bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie. Paweł Pawlikowski po raz drugi zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem, przyznają zgodnie krytycy filmowi. W czasie gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna o życiowej historii Thomasa Manna. O znaczeniu francuskiej nagrody w Tok FM mówiła Daria Sienkiewicz, współpracująca z portalem Filmweb i Wysokimi Obcasami.
2: Cannes pozostaje nadal jednym z najważniejszych festiwali, który otwiera często drzwi do kariery za granicą w Hollywood, ale akurat u Pawła Pawlikowskiego sytuacja wygląda trochę inaczej, bo on jest tym naszym wielkim emigrantem europejskiego kina, twórcą, który mieszkał w różnych krajach, który tworzy w różnych krajach. Teraz akurat kręci w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak to zostanie dłużej.
0: Wyróżnienie w kategorii najlepszej reżyserii ex aequo otrzymali też Javier Calvo i Javier Ambrosi za La Bole Negre, a nagroda główna powędrowała do Christiana Mungiu za film Fjord. Komunikacja miejska Gdyni będzie woziła pasażerów w sąsiednich Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy rozpoczęli proces porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
3: To krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe.
0: Pasażerowie, którzy już dzisiaj korzystają z gdyńskich autobusów, dzięki nowej umowie będą mieli do dyspozycji zupełnie nowy tabor, mówi wójt Kosakowa Eunika Niemc.
4: Kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów, z tego 10 przegubowych, czyli tych największych.
0: Porozumienie muszą potwierdzić się stosownymi uchwałami rady wszystkich trzech samorządów. Kolejne informacje w TOK FM o 5. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, tam do 18 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Wojciech Wichert, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: A porozmawiamy sobie o puczu monachijskim, który niewątpliwie dał Hitlerowi dobrą legendę założycielską. Jeżeli pan pozwoli, rozpocznę od dzienników Józefa Goebbelsa, żeby w skrócie przedstawić to, jak Goebbels patrzył na te wydarzenia jeszcze trochę z boku. 7 listopada 23 roku. W Rzeszy wszystko jest w wielkim nieładzie. Funt słoniny kosztuje 2 biliony. Robotnik zarabia przy tym bilion na tydzień. Dziwne, że przez kraj nie przetaczają się jeszcze niczym żarłoczny płomień zamieszki. Rząd będzie szedł bardziej na prawo, to znaczy robotnicy mają jeszcze więcej głosować i trzymać gębę na kłódkę. 10 listopada 23 roku. W Bawarii pucz nacjonalistów. Ludendorff znowu się przypadkowo przespacerował. W zagłębiu rury kopalnie wymówiły całym załogom. Policja szaleje samochodami po mieście, wpada z białą bronią w ręku w uliczne zbiegowiska. Mord i zabójstwo, rozpacz i głód. 13 marca 24 roku zajmuje się Hitlerem i ruchem narodowo-socjalistycznym. 22 marca 24 roku w Monachium dobiega końca proces Hitlera. Prokurator zażądał dla niego 8 lat twierdzy. Być może pod kluczem znajdzie się najbardziej żarliwy Niemiec dla ochrony.

0: Republiki. 23 grudnia 24 roku. Adolf Hitler jest wolny. Teraz znowu mamy wiarę w zwycięską siłę idei. 30 grudnia 24 roku. Od Hitlera ani słowa. O ty szczwany lisie z politycznym instynktem. To tyle, jeżeli chodzi o Goebbelsa. I wrócę teraz do tego pierwszego wpisu, o tym funcie słoniny, który kosztuje 2 biliony i o sytuację w roku 23. Hiperinflacja, jak rozumiem, to był ten naczelny problem tego kraju i tego społeczeństwa.
1: No tutaj w zasadzie warto by się cofnąć do zakończenia I wojny światowej, kiedy Niemcy znalazły się wskutek rewolucji listopadowej 1918-1919 roku po upadku monarchii Hohenzollernów w takim permanentnym kryzysie politycznym, ale później ten kryzys został oczywiście wzmocniony przez te skutki gospodarcze, skutki finansowe, czyli tą hiperinflację w Niemczech, która chyba w tym kraju najbardziej dotkliwie hiperinflacja była odczuwana właśnie w okresie po I wojnie światowej. Wartość marki gwałtownie spadała. Pieniądze, tak jak Goebbels pisał, praktycznie traciły wartość z dnia na dzień. Ludzie nosili banknoty w koszach, nawet w walizkach. Tutaj ta hiperinflacja zniszczyła oszczędności klasy średniej, osłabiła też zaufanie do państwa, czyli do młodej demokracji niemieckiej, do Republiki Weimarskiej. Na to się oczywiście też, tak jak wspomniałem, nakładała słabość systemu politycznego. Konstytucja Republiki Weimarskiej była wprawdzie nowoczesna jak na tamte czasy, ale miała też bardzo takie słabe strony. Było bardzo wiele partii w parlamencie. Był taki kalejdoskop rządów, częste zmiany gabinetów. Trudno było utworzenie stabilnych koalicji rządowych. Były też, ten system był demokratyczny, to była demokracja parlamentarna, ale jednocześnie prezydent republiki został zaopatrzony w takie bardzo szerokie uprawnienia konstytucyjne. Tutaj mam na myśli artykuł 48, czyli prezydent de facto mógł wprowadzać stan wyjątkowy i rządzić za pomocą dekretów. To oczywiście też wpływało na te ciągłe kryzysy gabinetowe i osłabiało demokrację.
0: Na moją wyobraźnię niesamowicie podziałało takie zestawienie cen jajek, jeżeli chodzi o Republikę Weimarską, i pozwolę sobie Państwu też przytoczyć. 6 czerwca 1912 roku te jajka kosztują 7 fenigów. 1912 rok przed wybuchem I wojny światowej. No a teraz już wchodzimy w rok 23. I uwaga, 6 czerwca jajka po 923 marki. 27 czerwca, czyli 3 tygodnie później, kosztują już 117 tysięcy marek. 17 września, czyli 3 miesiące później, 2 miliony marek. 15 października, czyli miesiąc później, 227 milionów marek. 5 listopada, prawie 23 miliardy marek. A 15 listopada, czyli 10 dni później, 32 miliardy marek. No faktycznie.
1: Tak, też ceny chleba i mleka w zasadzie były takimi barometrami, rosły tak jak też nawet w ciągu dnia, z godziny na godzinę. Banknoty miały nominały liczone w miliardach marek później. To też powodowało zubożenie społeczeństwa, ale zubożenie tej warstwy newralgicznej, czyli klasy średniej. Podkopywało to też zaufanie do młodej demokracji weimarskiej, w ogóle do rządu i tego systemu politycznego, i to powodowało, że te partie skrajne rosły w siłę, przede wszystkim komuniści, ale także narodowi socjaliści. No, ten kryzys hiperinflacji pokazał też słabość państwa, młodego państwa, jakim była w ogóle Republika Weimarska. Przyczynił się też do jego dalszej destabilizacji, której apogeum właśnie było w roku 1923.
0: Ten rok jest nazywany rokiem nad przepaścią i zaczął się od francusko-belgijskiej okupacji Zagłębia Rury. To miało miejsce 11 stycznia, jak rozumiem, to też było bardzo trudne dla Niemców doświadczenie.
1: To się wiązało z reperkusjami finansowymi, gospodarczymi I wojny światowej. Niemcy, jak wiadomo, zostały zobowiązane przez Traktat Wersalski do płacenia wysokich reparacji wojennych. Gdy rząd niemiecki przestał terminowo dostarczać węgiel i drewno jako część odszkodowań, Francja i Belgia wówczas zdecydowały się na interwencję. Właśnie w styczniu roku 23 wojska francuskie i belgijskie zajęły Zagłębie Rury, czyli ten najważniejszy, newralgiczny okręg przemysłowy Niemiec, gdzie wydobywano węgiel i produkowano stal. Jaka była wtedy reakcja Niemców, w ogóle reakcja rządu weimarskiego? Tutaj rząd Republiki Weimarskiej wezwał wówczas robotników, a także urzędników Zagłębia Rury do stawienia tak zwanego biernego oporu, czyli do strajkowania, sabotowania wszelkich działań okupantów, odmawiano współpracy z wojskami francuskimi czy belgijskimi, ale jednocześnie państwo niemieckie wypłacało protestującym pensje, ponieważ gospodarka praktycznie stanęła, rząd zaczął drukować ogromne ilości pieniędzy, aby finansować wydatki, a to oczywiście napędzało hiperinflację, o której mówiliśmy.
0: Chciałabym pana doktora zapytać o losy Adolfa Hitlera po Wielkiej Wojnie i doprowadzić je właśnie do prawie puczu monachijskiego, bo tam się sporo bardzo interesujących rzeczy dzieje. Jest październik 1918 roku, kiedy Hitler doznał czasowej utraty wzroku wskutek ataku gazowego. No i przewieziono go do wojskowego szpitala w Passenwalku, to jest wschód Niemiec, i tam dowiedział się o zawieszeniu broni. Potem jeden z pracujących lekarzy zeznał już po II wojnie światowej, że Hitler całymi dniami wygłaszał do innych chorych takie płomienne przemówienia i oczywiście o przegraną oskarżał Żydów i marksistów, jakżeby inaczej. No i po zakończeniu leczenia Hitler zostaje skierowany ponownie do koszar w Monachium. I co on tam robi?
1: Tutaj w ogóle to doświadczenie pobytu w szpitalu w Pasewalk, to jest w Mecklenburgii, a Pomorze Przednie, zresztą od Szczecina to jest bardzo niedaleko, no miało taki decydujący wpływ na Hitlera, jeśli chodzi o podjęcie przez niego decyzji o w ogóle zaangażowanie się w politykę. On przebywał w tym szpitalu, kiedy armia niemiecka była bliska klęski, miała miejsce rewolucja listopadowa, ogłoszono Republikę Weimarską. Według właśnie późniejszych też wspomnień Hitler bardzo silnie przeżył wiadomość o kapitulacji Niemiec z 11 listopada 1918 roku. Twierdził, że właśnie wtedy, tak jak mówiłem, postanowił poświęcić się działalności politycznej, jak to ujął później w Mein Kampf, uratować Niemcy. To doświadczenie wpłynęło na patryfikację jego poglądów politycznych. Tutaj przede wszystkim mam na myśli poglądów takich nacjonalistycznych, antysemickich, ale w ogóle nienawiść do demokracji Republiki Weimarskiej. Przekonanie też o tej słynnej legendzie ciosów w plecy, czyli Dolchstoßlegende. Była to teoria mówiąca, że Niemcy przegrały przez zdradę wewnętrzną, czyli to, o czym pani mówiła, przez zdradę marksistów, przez zdradę socjaldemokratów, Żydów, masonów, a nie przez klęskę militarną poniesioną na froncie po zakończeniu wojny. Hitler nie wrócił od razu tutaj do życia cywilnego, pozostał w armii niemieckiej. Wówczas ta armia niemiecka została zredukowana do 100 tysięcy żołnierzy, nie mogła mieć ciężkiego sprzętu, lotnictwa. I w okresie chaosu politycznego po wojnie też różne komórki armii w różnych częściach Niemiec prowadziły też swego rodzaju działania propagandowe, które miały zapobiec rewolucji, czy w ogóle powstaniu ruchów komunistycznych na terenie Niemiec. Oni się po prostu obawiali tego, że w Niemczech może powtórzyć się scenariusz z rewolucji bolszewickiej w Rosji. I w tamtym czasie właśnie po I wojnie światowej Hitler pracował dla Reichswehr, był takim, można rzec, tajnym agentem. Został skierowany do zadań polityczno-propagandowych przez dowództwo armii w Monachium. Jego zadania obejmowały wówczas przede wszystkim uczestnictwo w kursach polityczno-propagandowych organizowanych przez Reichswehr, bo tak się nazywała po wojnie armia niemiecka. Hitler miał za zadanie też obserwować działalność partii politycznej na bawarskiej scenie politycznej. Miał też wpływać na żołnierzy, aby pozostali lojalni wobec państwa i armii, ale także tłumaczyć im różne takie kwestie propagandowe. Znany jest chociażby list Hitlera skierowany do jednego z byłych żołnierzy Reichswehry z roku 1919, Adolfa Gemlicha, w której tłumaczył mu po raz pierwszy, jest to pierwszy dokument zachowany, jeśli chodzi o kwestię żydowską, tłumaczoną przez Hitlera, akurat pojedynczemu żołnierzowi Reichswehry na takim, była to odpowiedź listowna, ale Hitler też prowadził takie kursy propagandowe, pogadanki na temat różnych elementów ideologicznych, że tak powiem, chodziło o komunizm, atakowanie przede wszystkim Żydów, czyli głoszenie poglądów też takich nacjonalistycznych, antysemickich.
0: To była mniej więcej wiosna roku 1919, kiedy on został zwerbowany do tego oddziału polityczno-propagandowego, jak pan to, panie doktorze, określił. Wcześniej też był w oddziale wartowniczym w obozie dla jeńców wojennych, trzymał straż na dworcu kolejowym, pracował w magazynie, tam sprawdzał filtry starych masek przeciwgazowych i tak dalej i tym podobne, jak to po wojnie. Natomiast kluczowe wydarzenie będzie miało miejsce we wrześniu 1919 roku, kiedy to Hitler ubrany po cywilnemu znalazł się na wiecu Niemieckiej Partii Robotników. I tam wysłuchał takiej antysemickiej przemowy jednego z jej założycieli, ślusarza Antona Drexlera. I kiedy tak tego Drexlera słuchał, no to poczuł, że mówi on to samo, co on, Hitler, czuje, więc zapisał się do tej partii, został członkiem z numerem 555. To w ogóle jest bardzo zabawna historia, bo wcale nie było tak, że to ugrupowanie, ta niemiecka partia robotników miała ponad 500 członków, absolutnie nie. Chodziło o stworzenie dobrego wrażenia, więc założyciel kartoteki prowadził po prostu od numeru 501. No i jak rozumiem, to jest ten moment, kiedy Hitler dostrzega ugrupowanie dla siebie, a za chwilę będzie ten moment, kiedy Hitler to ugrupowanie przejmie.
1: Tak, no on został skierowany na zebranie tej partii, jak pani wspomniała, żeby ocenić, czy ta partia stanowi zagrożenie polityczne na bawarskiej scenie politycznej, ale też zagrożenie jakieś perspektywiczne, długofalowe dla samej Republiki Weimarskiej. Sama DAP, czyli Deutsche Arbeiterpartei, była małą, nacjonalistyczną, socjalistyczną też taką partią, skupiającą przedstawicieli niższej klasy średniej, urzędników, studentów, robotników, byłych żołnierzy, czyli kombatantów, którzy powrócili po I wojnie światowej do Niemiec. I można powiedzieć takich szeroko pojętych przeciwników demokracji Republiki Weimarskiej. Tutaj sam Drexler, jemu chodziło przede wszystkim o ciągnięcie środowiska monachijskich, bawarskich robotników od marksistów. Czyli on głosił taką swoją wersję socjalizmu narodowego, folkistowskiego. Jednak te hasła socjalistyczne, no one były, że tak powiem, w takim klimacie ideowym Monachium wówczas przeważały. Nie tylko nacjonalistyczne, ale również socjalistyczne. I tutaj Hitler właśnie doskonale wpisał się w te tendencje tej niemieckiej partii robotników, ponieważ on później, jak się okaże w trakcie jego kariery politycznej, będzie starał się stworzyć taką syntezę ideologiczną właśnie nacjonalizmu i socjalizmu, przy czym socjalizm będzie dla niego takim motorem napędowym. Ale wracając tutaj do Drexlera. Drexler był bardzo pod wrażeniem wystąpienia Hitlera, jego talentu oratorskiego i po tym pierwszym spotkaniu we wrześniu 19 roku zaprosił Hitlera do partii. To, co pani wspominała, ten numer był oczywiście zawyżony. Chodziło o to, żeby pokazać, że jednak DAP jest partią perspektywiczną, że się rozwija również pod kątem kadrowym, a w rzeczywistości w tamtym czasie liczyła 50-60 członków. Hitler tutaj przystał na decyzję, na zaproszenie Drexlera, postanowił dołączyć do DAP, otrzymał właśnie ten numer legitymacji partyjnej, który później też był przedmiotem w propagandzie. Próbowano też go obniżać, żeby też stworzyć lepsze wrażenie, że Hitler tak naprawdę był jednym z pierwszych członków niemieckiej partii robotników, a w rzeczywistości tak nie było. Początkowo partia ta była bardzo mała, była to taka partia odłamkowa, Niemcy mówią na to Splitterpartei, liczyła, tak jak wspominałem, kilkudziesięciu członków, głównie spotkania organizowano w piwiarniach. Była ona jedną z wielu partii w Bawarii, w Monachium. To też miało takie bardzo ograniczone znaczenie polityczne. Jednak Hitler dzięki swoim talentom oratorskim szybko stał się takim głównym mówcą niemieckiej partii robotników. Tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim swoimi agresywnymi przemówieniami, miał umiejętność oddziaływania na emocje tłumu. W tych swoich przemówieniach atakował rzecz jasna komunistów, Żydów, dyktat wersalski, jak to wówczas określono w Niemczech, mówiono na traktat wersalski. Coraz większa jego popularność, jego wystąpień głównie sprawiła, że zaczął zdobywać wpływy wewnątrz samego ugrupowania i to już jakby prostą drogą prowadziło do przemianowania niemieckiej partii robotników, później w roku 1920 w niemiecką narodowo-socjalistyczną partię robotników, czyli NSDAP.
0: A Drexler ustąpił z funkcji przewodniczącego na rzecz Hitlera w 1921 roku. Hitler pisał o nim później tak: nie był w stanie usuwać z brutalną bezwzględnością oporu wobec nowych idei. Anton Drexler w puczu monachijskim nie brał udziału, dokończmy tę historię, opuścił szeregi partii, nie odbudowywał jej też po roku 1925 i powrócił do partii ponownie dopiero w roku 1933, już po dojściu Hitlera do władzy, ale nigdy nie uzyskał znaczącej pozycji w jej strukturach i zmarł w 1942 roku. Tak jak pan powiedział, panie doktorze, na początku to była partia skromna, jeżeli chodzi o liczbę członków, ale Hitlerowi udało się znacząco powiększyć liczbę członków partii, a nawet w styczniu 1923 roku już się spotkali na takim pierwszym masowym Parteitagu, zjeździe kilku tysięcy członków ugrupowania i ten zjazd odbywał się oczywiście w Monachium. I Hitler zdobył też sojusznika. NSDAP popierał generał Ludendorff. No ważna figura, tak? Podczas wojny, pierwszej wojny z feldmarszałkiem Hindenburgiem praktycznie rządził Niemcami. Gdzie generał Ludendorff, a gdzie były kapral?
1: Znaczy, tutaj te wsparcie Ludendorffa było też takie symptomatyczne, bo Ludendorff no, wpisywał się, można powiedzieć, w to środowisko nacjonalistyczne, ale był bardzo znanym wojskowym, tak jak pani wspomniała, może w okresie I wojny światowej był generalnym kwatermistrzem armii niemieckiej wraz z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem, późniejszym prezydentem. W zasadzie rządzili Niemcami, był to taki rodzaj dyktatury wojskowej, postać cesarza Wilhelma II była schowana nieco z tyłu. Ludendorff po wojnie nie pogodził się z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, był takim zagorzałym przeciwnikiem Republiki. Postać Hindenburga przyciągała też do NSDAP kręgi prawicowe, ale także różne wojskowe środowiska związane z Reichswehrą. Postać Hindenburga pomagała też przedstawiać narodowych socjalistów jako część narodowej właśnie patriotycznej opozycji, a nie tylko jako taką radykalną, skrajną grupę uliczną, która brała udział w bójkach czy różnych zajściach w piwiarniach i na wiecach partyjnych. To w ogóle można mówić też, że ze strony bawarskich elit było takie ciche przyzwolenie na działanie Partii Narodowo-Socjalistycznej. W Bawarii, jak wiadomo, po wojnie część tych elit politycznych, administracyjnych, urzędniczych obawiała się bardzo komunizmu. Tutaj było to doświadczenie Bawarskiej Republiki Rad, chociażby z kwietnia, maja roku 1919, czy wcześniej rządy Kurta Eisnera też w Bawarii, ogłoszenie wolnego państwa bawarskiego, też o takich tendencjach separatystycznych. Część tych elit bawarskich właśnie nie ufała też rządowi Republiki Weimarskiej, traktowała go jako rodzaj takiego prusko-protestanckiego tworu, bo ponieważ Bawarii silne po wojnie były też poglądy monarchistyczne, które jakby wykluczały współpracę, z definicji współpracę polityczną z Republiką Weimarską, no, która jednak promowała ten ustrój parlamentarno-demokratyczny. W ogóle też w kręgach wojskowych, o czym wspomniałem, też ta działalność NSDAP w Bawarii, w Monachium była tolerowana. Żywiono też nadzieję w tym establishmencie bawarskim, tym konserwatywno-nacjonalistyczno-monarchicznym, by tak rzec, że będzie można Hitlera po prostu politycznie wykorzystać w zwalczaniu lewicy. Właśnie w Bawarii też żywiono takie przekonanie, że będzie można go politycznie kontrolować. Nie muszę mówić, z czym to się kojarzy, ponieważ 10 lat później też elity weimarskie polityczne też będą żywiły takie same nadzieje, że Hitlera można politycznie kontrolować, na czym się później srogo przejadą i się bardzo zawiodą na tym przekonaniu.
0: Doktor Wojciech Wichert jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Wichert, a rozmawiamy o puczu monachijskim. I teraz chciałabym wprowadzić na scenę jeszcze jednego aktora, dość istotną postać, Gustav Ritter von Kahr, który swoją karierę polityczną zaczynał, uwaga, na dworze bawarskiego króla w ostatniej dekadzie XIX wieku. Bawarska Partia Ludowa był jednym z jej przywódców. Przyciągała konserwatystów i to takich radykalnych. I jeszcze wpływ na to ugrupowanie miał Kościół katolicki. W 1920 roku został mianowany premierem Bawarii. I pan wspominał, panie doktorze, o tych tendencjach separatystycznych i też von Kahr dążył do oderwania Bawarii od reszty Niemiec. We wrześniu 21 roku został zmuszony do dymisji, ale w 23 roku został wprowadzony stan wojenny ze względu na taką narastającą falę przemocy i z upoważnienia kanclerza Kahr został generalnym komisarzem państwa. I razem z dwoma wojskowymi tworzył właściwie coś w rodzaju takiego triumviratu bawarskiego, który sprawował nad Bawarią kontrolę i władzę?
1: Tak można powiedzieć, ale też warto przedstawić trochę antecedencję, dlaczego w ogóle Kahr wrócił na swoje stanowisko premiera rządu krajowego w Bawarii. Bo tutaj też te tendencje ogólnoniemieckie polityczne miały na to duży wpływ. Tutaj doszło do wybuchu konfliktu politycznego bardzo ostrego, gdzie też bardzo w sposób radykalny zareagowano na to w Bawarii szczególnie. We wrześniu nowy kanclerz Rzeszy Gustaw Stresemann zerwał właśnie z tą polityką biernego oporu w zagłębiu rury, o czym wspominałem. I ta zdrada, czyli ten krok Stresemanna, stał się dla rządu bawarskiego pod przewodnictwem wówczas premiera z ramienia BVP, czyli tej Bayerische Volkspartei, Eugena Rittera von Knillinga, stał się pretekstem do działania na rzecz prowadzenia, przeprowadzenia swego rodzaju zamachu stanu, czyli wprowadzenia takiej dyktatury narodowej w Berlinie oraz przeciwdziałania francuskiej polityce nad Renem, ale w ogóle też w zagłębiu Rury. I w tym właśnie celu 26 września roku 23 rząd Bawarii mianował byłego premiera Gustawa von Kahra dyktatorskim takim generalnym komisarzem państwowym. Ten natychmiast ogłosił stan wyjątkowy, zawiesił prawa podstawowe. W odpowiedzi na ten taki rażąco niekonstytucyjny akt prezydent Rzeszy z SPD Friedrich Ebert jeszcze tego samego dnia ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Władzę wykonawczą przekazał wówczas ministrowi Reiswery Otto Gesslerowi, który z kolei przekazał tą władzę wykonawczą na niższych szczeblach dowódcom okręgów wojskowych. W okręgu wojskowym 7, czyli w Monachium, tą władzę wykonawczą, jeśli chodzi o stan wyjątkowy, sprawował generał porucznik Otto von Lossow, o którym pewnie jeszcze będziemy mówili, który był jednocześnie bawarskim dowódcą krajowym Reichswehry. Właśnie Gustav von Kahr z Lossowem, a także z Hansem von Zeisserem, czyli dowódcą bawarskiej Policji Krajowej, próbował od tamtej pory realizować takie antyrepublikańskie, antydemokratyczne plany, już nie o charakterze secesjonistycznym, ponieważ oni mówili bardziej o przeprowadzeniu zamachu stanu, o tak zwanym marszu na Berlin. Jeden z zastępców von Kahra, Hubert von zu Auzes, wyraził te zamiary w słowach. Tutaj mogę zacytować. O co chodziło temu triumviratowi? Cytuję. Dla nas nie chodzi o to, by odciąć się od Berlina. Nie jesteśmy separatystami. Dla nas chodzi o to, by ruszyć na Berlin. Od 2 miesięcy Berlin okłamuje nas w niespotykany sposób. Nie można też oczekiwać niczego innego od tego żydowskiego rządu, na czele którego stoi inżynier Materazzi. Tutaj uwaga, chodziło o prezydenta Rzeszy Friedricha Eberta, który notabene nie był inżynierem Materazzi, ale z zawodu siodlarza, ale to mniejsza. Dalej kontynuuję. Powiedziałem kiedyś, w Berlinie wszystko jest zepsute i zniszczone i nadal podtrzymuję tę opinię. Koniec cytatu. Tutaj wydaje mi się, że te koncepcje polityczne Kahra, czy w ogóle triumviratu bawarskiego przeszły od tych początkowych żądań separatystycznych, czyli oddzielenia się od tych prusko-protestanckiej Republiki Weimarskiej na rzecz stworzenia takiego Freistaat Bayern, czyli wolnego państwa bawarskiego. Właśnie oni chcieli pójść w roku 23 o krok dalej, czyli zmienić sam system polityczny na rodzaj dyktatury narodowej w samym Berlinie, czyli w całym kraju, czyli w całej Rzeszy.
0: To ja teraz szybko streszczę rolę i znaczenie Kahra dla puczu monachijskiego i zaraz przejdziemy do tych wydarzeń z 8 listopada 1923 roku, 9 i oczywiście dni kolejnych. Kahr w trakcie puczu monachijskiego został zmuszony przez Hitlera do udzielenia poparcia zamachowi, ale jeszcze tego samego dnia wycofał to poparcie publicznie, w obecności zresztą około 3000 członków NSDAP. Został aresztowany przez ludzi Hitlera, potem szybko uwolniony przez Ludendorffa, któremu przyrzeka podczas tego uwalniania, że zachowa neutralność wobec tych wydarzeń, jakie mają miejsce w Bawarii, ale nie dotrzymuje obietnicy i w nocy w tajemnicy przed Hitlerem i Ludendorffem mobilizuje stacjonujące w mieście jednostki wojskowe, które rankiem 9 listopada rozbiją ten pochód nazistów chcących obalić bawarski rząd, bo deklaracja będzie Hitlera 8 listopada, a 9 listopada będzie przejściem do czynów. No i ta rola, jaką Kahr odegrał w upadku puczu monachijskiego, raz, że kosztowała go utratę poparcia wśród partii prawicowych, on został odsunięty od wszystkich stanowisk, wycofał się z życia politycznego, potem był prezesem sądu administracyjnego w Bawarii, ale kosztowała go też utratę życia, bo kiedy Hitler doszedł do władzy, to podczas Nocy Długich Noży Kara kazał porwać, a potem Kar został zamordowany w obozie w Dachau. Ale teraz zostawiając na chwilę na boku Kara, choć on oczywiście będzie nam potrzebny i będzie się pojawiał, wracam do tych wydarzeń z 8 listopada 23 roku, kiedy to Hitler ubrany w mundur NSDAP z krzyżem żelaznym na piersi siedzi nad kuflem piwa w piwiarni. Sala jest pełna, 3000 ludzi przyszło posłuchać Kara, który w 5. rocznicę zakończenia wojny miał opowiadać o swoich politycznych planach. No i co robi Hitler wtedy?
1: No, on rozpoczął karę swoje przemówienie o godzinie 20, by być dokładnym. Ta piwiarnia Burger Broikale, czyli to chyba najbardziej znana piwiarnia w Monachium, była wypełniona po brzegi. A w tamtym czasie już ujawniły się plany Ludendorffa, bo on wcześniej już z Hitlerem był umówiony, że w tym czasie do Burger Broikale wejdą oddziały Związku Bojowego. To o tym nie wspominaliśmy, że takim zbrojnym ramieniem w ogóle puczystów Hitlera i tych środowisk nacjonalistyczno-prawicowych, które miał przeprowadzić ten pucz, marsz na Berlin, był niemiecki związek bojowy Kampfbund, Deutscher Kampfbund. Kampfbund, on został założony w roku 1923 podczas Dnia Niemieckiego w Norymberdze. Jego przywódcą politycznym był właśnie Hitler. Ludendorff porozumiał się z Hitlerem, że o godzinie 20:30 podczas przemówienia Kara mają właśnie wejść do piwiarni oddziały Związku Bojowego, ale także oficerowie szkoły piechoty z Monachium. I to zostało wyznaczone jako tak zwana godzina X, czyli godzina rozpoczęcia akcji, czyli taki symboliczny sygnał do rozpoczęcia puczu. Około właśnie 30 minut po rozpoczęciu Hitler w towarzystwie dowódcy SA wszedł do sali z przedsionka piwiarni, wspiął się na krzesło, wystrzelił z pistoletu w sufit, czym przyciągnął uwagę zgromadzonych, ostrzegł, że sala zgromadzeń jest otoczona przez SA, czyli oddziały szturmowe, i ogłosił, że wybuchła właśnie ta tak zwana rewolucja narodowa. Poprosił wówczas triumvirat, czyli Kara, Losowa, Zeissera, ale też sprowadzonego w międzyczasie do sali Ludendorffa, do sąsiedniego pomieszczenia, podczas gdy Göring wygłaszał przemówienie do zgromadzonych. W międzyczasie pod lufą pistoletu miał przekonać Kara, Losowa i Zeissera przez szantaż po prostu do przejścia na swoją stronę. W tym czasie puczyści zatrzymali w sali pozostałych dwóch członków gabinetu bawarskiego, właśnie obecnych również w Burger Broikale. Celem Hitlera w tamtym momencie było natychmiastowe wywołanie powstania, do czego triumvirat zobowiązał mu się wówczas udzielić politycznego poparcia. Po powrocie do sali cała trójka poprosiła obecnych o poparcie zamachu stanu Hitlera. Wówczas też rozprowadzono masowo w Monachium, ale też w sąsiednich miejscowościach w Bawarii ulotkę poczystów zaprojektowaną przez późniejszego redaktora naczelnego Feldgeschäftsbeobachter Hermana Essera, w której wyjaśniono, jakie są cele zamachu stanu, jakie są cele puczu. Pisano tak: proklamacja skierowana do narodu niemieckiego. Rząd listopadowych zbrodniarzy w Berlinie został dziś uznany za odwołany. Utworzono tymczasowy niemiecki rząd narodowy, w skład którego wchodzą generał Ludendorff, Adolf Hitler, generał von Lossow i pułkownik von Zeisser. Tutaj Hitler już wcześniej miał takie plany, bo chciał się wzorować na marszu na Rzym. Wiadomo, październik roku 22 to jest marsz włoskich faszystów pod wodzą Benito Mussoliniego na Rzym i przejęcie przez niego władzy we Włoszech. I w tym właśnie Hitler projektował, że w tym zamiarze poprą go stacjonujące w Bawarii oddziały Reichswehry, które miały wraz z tymi antydemokratycznymi organizacjami paramilitarnymi, czyli właśnie z tym Kampfbundem, maszerować na Berlin. Czyli miało to być taki swoisty marsz na Berlin, gdzie zamierzano przyjąć władzę w całym kraju. Też w tamtym czasie sami puczyści, członkowie SA, brali zakładników w samej piwiarni, też niektórych brano jako zakładników członków Landtagu, czyli Parlamentu Związkowego, głównie przedstawicieli SPD. W innych też monachijskich lokalach właśnie wieczorem 8 listopada też zgromadzili się puczyści, ale też zwolennicy przeprowadzenia zamachu stanu, różnej maści antysemici, a także zwolennicy puczystów, którzy udali się w tamtym czasie na jedną z ulic Monachium, mianowicie Bavaria Ring, aby wyśledzić tamtejszych Żydów. Tego samego wieczoru też wybito szyby w sklepach oraz głównej synagodze w Monachium. Dwie godziny później Ernst Röhm, który również był takim wysoko postawionym członkiem oddziału szturmowych SA, przybył do Bürgerbräukeller z innej piwiarni wraz z oddziałem SA-manów. Później zajął dowództwo okręgu wojskowego, tego okręgu monachijskiego, siedzibę Otto von Lossowa przy Monachium, to się mieściło przy Schönfeldstrasse. Tamtejsza straż nie stawiała oporu. W międzyczasie w tym dowództwie okręgu wojskowego gromadzili się pozostali puczyści: Hitler, Ludendorff, Friedrich Weber, był przewodniczącym Freikorpsu Bundu Oberland, Hermann Kribel, też bardzo postać znana w okresie puczu monachijskiego. Kribel był, dowodził siłami paramilitarnymi Kampfbundu. Także spiskowcy zakładali, to też było śmieszne w owym czasie, że spiskowcy zakładali, że Otto von Lossow przebywa w koszarach 19. Pułku Piechoty Bawarskiego. Notabene była to jednostka Hitlera, w której był po zakończeniu wojny w Reichswehrze. W rzeczywistości von Lossow był w tym samym budynku na Schönfeldstrasse i przebywał w stacji telegraficznej w tym samym budynku, co spiskowcy. Wezwał do Monachium wówczas oddziały lojalne wobec rządu bawarskiego, właśnie na polecenie Gustawa von Kara. W owym czasie w zasadzie ta decyzja Kara, taka formalna można powiedzieć o zdradzeniu Hitlera tak naprawdę, miała miejsce o godzinie 2.55. Czas oficjalnie przez radio wycofał on swoją zgodę na poparcie puczu monachijskiego. Ogłosił, że wyciągnięte od niego, od Lossowa i Zeissera pod groźbą pistoletu oświadczenie są nieważne. W tamtym oświadczeniu radiowym też powiedział, że NSDAP, organizacje Kampfbundu, czyli tego niemieckiego związku bojowego, zostają rozwiązane. Już wówczas dochodziło do pierwszych aresztowań narodowych socjalistów. W tej samej nocy z 8 na 9 listopada prezydent Rzeszy Friedrich Ebert przekazał także władzę wykonawczą w Rzeszy z ministra Reichswehry Gesslera na szefa dowództwa armii generała von Zecta. Tym samym wprowadzono już nie cywilny stan wyjątkowy, ale stan wyjątkowy o charakterze wojskowym.
0: No i teraz 9 listopada 1923 roku, kiedy to Hitler, Göring i Ludendorff ruszyli z piwiarni w południe w kierunku centrum Monachium, bo zamierzali zająć ratusz i wziąć jako zakładników radnych. Najpierw próbował ich zatrzymać oddział kilkudziesięciu policjantów, ale ten tłum, który szedł za Hitlerem, ich rozbroił. Oni maszerowali nadal, minęli ratusz, poszli w kierunku siedziby dowództwa okręgu wojskowego, bo wcześniej oddział SA tę siedzibę zajął, potem bronił się przed atakami wojska i policji. No i wreszcie stanął naprzeciwko puczystów 130-osobowy oddział policji wyposażony w karabiny maszynowe i przed 13 padają strzały.
1: Tak, i tutaj w zasadzie ta akcja, jeśli chodzi o ten moment taki dramatyczny, czyli te strzały na Odeonsplatz, to trwało nawet nie minutę, bo to była wymiana ognia. Już o godzinie 12.45 od kul zginęło czterech policjantów bawarskich. Ogień policjantów zabił też jednego z bliskich współpracowników Hitlera w NSDAP, Maxa Erwina Schäublera Richtera, który wówczas w tamtym momencie, gdy został trafiony, pociągnął za sobą Hitlera, który go trzymał. Ale samego Hitlera też uratował przed śmiercią jego ochroniarz Ulrich Graf, który stanął przed nim, został trafiony 11 kulami, upadł na Hitlera i na Schäublera Richtera. W tamtym czasie, gdy miała miejsce ta wymiana ognia, sam Göring został trafiony w udo i w lędźwie, co później spowoduje to, że będzie uzależniony już do końca życia od morfiny i środków przeciwbólowych, czyli stanie się takim swego rodzaju politycznym narkomanem, można powiedzieć. W momencie wymiany ognia sami puczyści rzucili się na ziemię. Zginęło czterech funkcjonariuszy bawarskiej Policji Krajowej, jak mówiłem, a także 13 puczystów oraz jeden przypadkowy widz. Był to tak naprawdę kelner z pobliskiej restauracji, kawiarni, który wyszedł zobaczyć, co się dzieje i został trafiony. Później podczas szturmu bawarskiej Policji Krajowej na zajęte dowództwo okręgu wojskowego zginęło jeszcze dwóch puczystów, czyli w sumie tych nazistowskich uczestników puczu zginęło 15, ale ta ofiara przypadkowa, teraz akurat wypadło mi nazwisko z głowy, chyba Karl Koch bodaj, on został uznany za jednego z puczystów, czyli później w tej propagandzie narodowo-socjalistycznej przedstawiono, że on był członkiem Freikorpsu Oberland. Ciekawe jest również w tym kontekście, żeby powiedzieć, że w czasie puczu znaleźli się przedstawiciele różnych grup zawodowych. Tak jak wspominałem, ofiarami tego puczu byli przedstawiciele różnych grup zawodowych. Czyli ci czterej policjanci, było czterech kupców, trzech urzędników bankowych, jeden kapelusznik, jeden kelner, jeden ślusarz, jeden agent ubezpieczeniowy, jeden służący, rotmistrz, jeden radca sądowy, jeden inżynier. Po tym wydarzeniu sprowadzono księdza katolickiego na to miejsce, Ruperta Majera, który udzielił umierającym na Odeon z placu ostatniego namaszczenia, także rozmawiał z rannymi. Wielu ciężko rannych trafiło do kliniki uniwersyteckiej monachijskiej, gdzie przeprowadzono na nich operację. Sam Ludendorff, który dowodził całą akcją, nie odniósł żadnych obrażeń. Został aresztowany tego samego dnia po ponad 5-godzinnym przesłuchaniu. Po godzinie 22 został zwolniony z aresztu na słowo honoru. W międzyczasie uwolniono zakładników, tylko tych radnych miejskich, ale też tych zakładników rządu bawarskiego z piwnicy Birkebräukeller. Hitlerowi udało się uciec dzięki pomocy karetki pogotowia. Później rozpowszechniono taką legendę, kilka lat później, jakoby wyniósł z ognia w czasie strzelaniny na placu Odeons plac bezbronne dziecko. Później ta legenda została szybko obalona przez samego Ludendorffa, zanim sam Hitler się od niej odciął. Dzieckiem tym był 10-letni chłopiec Gottfried Meyer, który odniósł ranę postrzałową w ramię. Pierwsza pomoc temu chłopcu została udzielona, co interesujące, przez zwolennika Hitlera, puczystę Waltera Schulze. Hitler ukrywał się w Uffing nad jeziorem Staffelsee, w takiej wielkiej wiejskiej rezydencji Ernsta Hanfstengla. 11 listopada 23 roku jednak został również aresztowany i w tamtym czasie NSDAP miała zostać zakazana i funkcjonowanie w całej Rzeszy Niemieckiej.
0: Mhm. Ponoć kiedy przyszli po niego policjanci tego 11 listopada, to zastali go w białej piżamie z przypiętymi do tej piżamy oboma krzyżami żelaznymi, które otrzymał w trakcie Wielkiej Wojny. Ponoć też był tak zdruzgotany, że myślał o popełnieniu samobójstwa, ale pistolet z ręki wyjęła mu żona gospodarza. Miała powiedzieć z wyrzutem: jak możesz myśleć o pozostawieniu tych, których pozyskałeś dla idei ratowania ojczyzny. Oczywiście proces rozpoczął się w lutym 24 roku w Monachium. Hitler skupiał największą uwagę opinii publicznej. Gazety relacjonowały te rozprawy na pierwszych stronach. Sędzia otwarcie sympatyzował z nacjonalistami. Nie przerywał tych tyrad, jakie wygłaszał Hitler w trakcie kolejnych posiedzeń sądu. No i choć Hitler liczył się z karą dożywocia, którą przewidywano za próbę przewrotu, to został skazany na ledwie 5 lat więzienia, po czym mógł je opuścić warunkowo już po 6 miesiącach. W więzieniu miał komfortowe warunki, mógł przyjmować gości, przyjął ich około 300 przez te pół roku. I kiedy już opuszczał więzienie, to potem wspominał to przedterminowe zwolnienie tak: płakali wszyscy z wyjątkiem mnie, pozyskaliśmy ich dla naszej sprawy. Czyli w grudniu 24 roku Hitler był już wolny. To teraz na koniec krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo New York Times w listopadzie 23 roku napisał tak: pucz monachijski na zawsze wyeliminował Hitlera i jego narodowych socjalistów. Sporo było takich chybionych prognoz w historii. Jak ważny był pucz monachijski dla Hitlera, patrząc na jego późniejsze losy?
1: Wydaje mi się, że był rodzajem takiego mitu założycielskiego, później mitologizowanego, wykorzystanego skutecznie propagandowo, ale też jeszcze w nawiązaniu do tego tekstu z New York Timesa, ja mogę powiedzieć o bardzo profetycznej wypowiedzi akurat monachijskiego wicekomendanta policji, on się nazywał Friedrich Tenner, który w okresie procesu przedstawił taką proroczą ocenę, tutaj mogę zacytować: Hitler jest dzisiaj duszą całego ruchu narodowego. Przyciągnie on ogromne rzesze do idei NSDAP. Czyli wydaje mi się, że i tutaj miał całkowitą rację akurat ten wicekomendant policji monachijskiej. Wydaje mi się, że w samych Niemczech jednak na tym puczu monachijskim Hitler zyskał z jednej strony taki rozgłos propagandowy, polityczny, ale mimo tej odsiatki w tej twierdzy landsberskiej, tej początkowej też depresji, próbie samobójczej nawet, którą rozważał przynajmniej, później stanowiło to taki katalizator dla rozwoju jego politycznej kariery, mimo tego, że w czasie procesu nie udało mu się retorycznie przekonać przewodniczącego składu sędziowskiego czy ławników do swojej wersji, ale jednak został przez nich w pewien sposób politycznie usprawiedliwiony, że działał jednak dla dobra Niemiec, że myśli i czuje jak Niemiec, więc nie można go skazać na jakąś taką bardzo drastyczną karę. Ten pucz monachijski jeszcze w okresie tak zwanego czasu walki w roku 1925 został chociażby wystylizowany przez Hitlera na taki rodzaj chrzestu krwi. W owym czasie Hitler wygłosił takie przemówienie 2 marca 1925 roku, już po ponownej legalizacji NSDAP, w którym mówił, że pucz stał się symbolem gotowości do poświęcenia wszystkiego, według której w przyszłości będzie każdy członek partii, każdy członek NSDAP miał być później oceniany, czyli czy jest w stanie ponieść śmierć dla idei narodowo-socjalistycznej, czyli ta gotowość do śmierci stała się takim punktem odniesienia. Jeszcze w roku 25, w listopadzie, Hitler zarządził, że od tej pory wszystkie lokalne grupy nazistowskie miały obowiązek organizować co roku 9 listopada uroczystości upamiętniające ten pucz. Ale w tych uroczystościach miano upamiętniać, uwzględniać nie tylko same ofiary puczu, ale też poległych podczas I wojny światowej, a to sugerowało, że puczyści zginęli, jak można było mniemać, w zasadzie za tą samą sprawę, co żołnierze polegli podczas wojny światowej, czyli za ojczyznę. Z okazji tej 10. rocznicy puczu listopadowego w roku 1933 Hitler ufundował tak zwany Order Krwi, czyli Blut Orden, który przyznawało wszystkim ówczesnym uczestnikom puczu monachijskiego, a w momencie ustanowienia było to najwyższe odznaczenie partyjne w NSDAP. Też z puczem monachijskim związany jest kolejny taki symbol nazistowski, mianowicie sztandar krwi, flaga krwi, Blutfahne. Używano tego sztandaru od roku 26 na zjazdach partyjnych do takiego mitologicznie wyidealizowanego poświęcenia innych sztandarów partyjnych, a także sztandarów SS. Znaczy, wydaje mi się, tak jak powiedziałem, to było zwycięstwo propagandowe, wykorzystane później w sposób propagandowy znakomicie przez Hitlera, jako stylizowanie NSDAP jako partii ofiarniczej na rzecz ocalenia Niemiec. I zresztą Hitler później o tym też wspominał. Także później przekuto to bardzo umiejętnie na taki bardzo efektywny, skuteczny symbol polityczno-propagandowy.
0: Dr Wojciech Wichert, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
1: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
2: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
3: Tak, jest to wielki zaszczyt.
4: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
0: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
5: I już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Na razie jeszcze sondażowe wyniki referendum w Krakowie wyraźnie wskazują, że prezydent miasta oraz radni zostaną odwołani. O tym na początek informacji. Służby zapowiadają, że niebawem poznamy szczegóły działań po interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Sygnał GPS samolotu ministra obrony Wielkiej Brytanii został zagłuszony w pobliżu Rosji, donoszą brytyjskie media. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Według sondażowych wyników Exit Poll referendum w Krakowie jest wiążące. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Sondażowe wyniki wskazują, że zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta zostaną odwołani. Frekwencja miała wynieść ponad 33%, a to więcej niż dawały wcześniejsze sondaże, mówi szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
8: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać. Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta. Chociaż oczywiście fala niezadowolenia społecznego wskazywała, że jest to jedna z możliwych opcji.
7: Do udziału w referendum uprawnionych było ponad 586 tysięcy mieszkańców Krakowa. Aby referendum dotyczące odwołania prezydenta było wiążące, potrzebna była frekwencja na poziomie prawie 159 tysięcy głosujących. W przypadku Rady Miasta próg wynosił ponad 179 tysięcy osób. Przeciwnicy zarzucają Aleksandrowi Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic i sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobają im się również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania. Powody, które mieszkańcy Krakowa wymieniają jako te, które wpłynęły na ich decyzję, komentowali w TOK FM goście w specjalnym programie poświęconym referendum. Jak mówiła w TOK FM krakowska radna z ramienia partii Razem Aleksandra Owca, sytuacja w Krakowie to element większy. Zjawiska.
9: Wydaje mi się, że jesteśmy w przeddzień naprawdę wielkiego zdenerwowania całego kraju na to, w jaki sposób politycy traktują te urzędy, które obejmują zgodnie z wyborami.
7: Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń. Przebudujemy cały system, mówił wiceszef MSWiA po nadzwyczajnej odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Zwołano ją po incydencie z fałszywym zgłoszeniem o pożarze w gdańskim mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. To kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Komendant główny policji, generał Marek Boroń i wiceminister Czesław Proczek mówili o kulisach działań służb w sprawie tych zdarzeń.
10: Podjęliśmy czynności celem ustalania spraw tego fałszywego alarmu.

0: Z policjantów Komendy Stołecznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Wczoraj przedstawiciele służb zapowiadali, że szczegółowy komunikat w sprawie działań dotyczących sobotnich zajść w Gdańsku mamy poznać w ciągu kilkudziesięciu godzin. Samolot Królewskich Sił Powietrznych, którym leciał brytyjski minister obrony John Healey, doświadczył w tym tygodniu zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu granicy z Rosją, poinformował The Times. Podczas powrotu z Estonii w czwartek, gdzie minister spotkał się z brytyjskimi żołnierzami, sygnał satelitarny jego rządowego samolotu został zakłócony, przekazał dziennikarz gazety towarzyszący ministrowi na pokładzie samolotu. Telefony i komputery utraciły dostęp do internetu, a piloci musieli skorzystać z alternatywnych metod, aby określić lokalizację samolotu. Zdaniem gazety za incydentem stoi Rosja. W 2024 roku samolot, którym leciał z Polski ówczesny minister obrony Grant Shapps, również doświadczył zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Gazeta powołuje się też na opinię Downing Street, którego zdaniem tego typu zagłuszenie nie jest niczym niezwykłym w pobliżu rosyjskiej enklawy. Informacje zaczęliśmy od Krakowa i jeszcze na koniec na chwilę do Krakowa wracamy, ale już w tematach sportowych. Na krakowskim rynku kilkadziesiąt tysięcy kibiców fetowało awans piłkarzy Wisły do ekstraklasy. 13-krotni mistrzowie Polski po 4 latach wrócili na najwyższy poziom rozgrywkowy. Biała Gwiazda awans zapewniła sobie już 2 tygodnie temu, ale oficjalnie świętowanie odbyło się wczoraj po ostatnim meczu sezonu z Pogonią Siedlce. Po zakończeniu spotkania drużyna z rąk prezesa PZPN Cezarego Kuleszy otrzymała puchar za wygranie rozgrywek pierwszej ligi. A potem piłkarze i sztab szkoleniowy przejechali otwartym autokarem na rynek główny, czyli tradycyjne miejsce fetowania sukcesów sportowych w stolicy Małopolski. Piłkarze udali się na balkon na Sukiennicach, gdzie przywitała ich orkiestra Filharmonii Krakowskiej. Wisła, prowadzona przez trenera Mariusza Jopa, zdominowała rozgrywki pierwszej ligi, prowadząc w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Kolejne informacje w TOK FM o 6. W ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej będzie dziś na wybrzeżu, tam do 18 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 maja 1995 roku premierę miał debiutancki album grupy ONA zatytułowany Modliszka. I to jest 31. rocznica tej premiery. I w tym dniu wysłuchamy teraz na początek pierwszego programu Tok FM utworu Kiedy powiem sobie dość. Dzień dobry Państwu. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Michał Tobolewski i Róża Rumińska to są nasi wydawcy. Ja nazywam się Wojciech Muzal.

0: kalendarzu poniedziałek to 25 maja, 145 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.29, a zajdzie o 20.36. Imieniny obchodzą dzisiaj Grzegorz, Joanna, Leon, Magdalena i Mariusz. Najlepsze życzenia dla Państwa. 1034 lata temu zmarł książę Mieszko I, twórca państwa polskiego. W 1477 roku Witztwosz rozpoczął pracę nad ołtarzem w Kościele Mariackim w Krakowie. W 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonany został wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o niemieckim obozie. Po ucieczce z niego walczył w Powstaniu Warszawskim. 20 lat temu rozpoczęła się pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski, a przed 12 laty w Warszawie zmarł generał Wojciech Jaruzelski, ostatni przywódca PRL-u, współtwórca Okrągłego Stołu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a także Rady Miasta jest ważne. Tak przynajmniej wynika z sondażowych wyników Exit Poll. Po ogłoszeniu tych danych w sztabie Komitetu Referendalnego zapanowała euforia.
1: 3, 2, 1, 0!
2: Czekamy.
3: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
2: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
3: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
0: Mówili członkowie komitetu Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Oficjalnie wyniki tego krakowskiego referendum będą znane jeszcze dzisiaj rano. Myślę, że jest dość mocno prawdopodobne, że nawet w trakcie naszej audycji może się to właśnie wydarzyć. A to, co wydarzyło się w Krakowie, będziemy komentowali po szóstej, po informacjach, w rozmowie z profesorem Andrzejem Piaseckim, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także po 6.40 z profesor Agnieszką Kasińską-Metryką, politolożką. Władze Ukrainy domagają się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Forum OBWE w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Według szefa MSZ-u Ukrainy Andrija Sibichy, przywódca Rosji Władimir Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. Ten niedzielny atak był jednym z największych od lat. W dzielnicy Łukjaniwka spłynęło centrum handlowe, zniszczony został sąsiedni bazar. Fragmenty pocisków znalazły się na asfalcie. Było widać na chodnikach i na ulicach szkło z powybijanych okien i wystraszonych ludzi. To wszystko komentował w niedzielnym magazynie w TOK FM Łukasz Pacholski, redaktor Zespołu Badań i Analiz Militarnych.
4: Widzimy obraz składający się na to, że Rosjanie użyli ponad 600 środków bojowych różnego typu, od dronów bojowych Shahid i ich mutacji lokalnych rosyjskich, poprzez różnego rodzaju pociski balistyczne bliskiego i średniego zasięgu, łącznie właśnie z przynajmniej z dwoma pociskami Orzestnik, które trafiły w Kijów. Nie ukrywajmy, że faktycznie sam atak jest moim zdaniem niejako rewanżem Rosjan za ostatnie sukcesy strony ukraińskiej, która w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie pokazywała, że możliwe jest zaatakowanie kluczowych obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej przy pomocy chociażby platform bezzałogowych produkcji ukraińskiej. I stąd też tego typu dość srogi rewanż. Tak? Nie ukrywajmy, że był to atak o charakterze saturacyjnym, gdzie Rosjanie chcieli maksymalnie doprowadzić do zużycia ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Docierają do nas zdjęcia świadczące o tym, że Ukraińcy użyli wszystkiego, co mieli na stanie, łącznie z pozostałymi pewnie już nielicznymi pociskami PAK-3 MSE. Więc no, był to taki dość ważny odwet, tym bardziej, że to, co widzimy, tak Rosjanie również bardzo szeroko celowali w obiekty publiczne, w obiekty cywilne, więc jak najbardziej był to też taki atak, który możemy, to jest zakwalifikować jako taki atak terrorystyczny.
0: Powiedział rozmówca Przemysława Iwańczyka. Ostatnio mówi się o tym, że kolejne uderzenia mogą nastąpić z kierunku białoruskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, by nie pozwolił, żeby Białoruś została wciągnięta w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie.
4: Jest to dość duży znak zapytania. Wiemy już od wielu miesięcy, że Białorusini udostępniają Rosjanom własną infrastrukturę, udostępniają Rosjanom przestrzeń powietrzną. Natomiast też wiemy, że strona białoruska przygotowuje się do odbywających się regularnie ćwiczeń wojskowych, które być może mają w jakiś sposób sprawdzić stan gotowości białoruskich sił zbrojnych, białoruskich służb bezpieczeństwa przed ewentualnymi kolejnymi protestami stronnictw prodemokratycznych na Białorusi, które w jakiś sposób chciałyby doprowadzić do obalenia prezydenta Łukaszenki. Więc no tutaj powiedzmy dane ukraińskie, które wskazują na potencjalny atak ze strony Białorusi, tym bardziej z użyciem sił białoruskich, no to jest duży znak zapytania. Nie ukrywajmy, że w ostatnich latach konfliktu Białorusini udzieli bardzo szerokiego wsparcia wojskowego Rosji. Także jeśli mówimy o dostarczeniu własnych zapasów z magazynów wojskowych, i no teraz trudno sobie wyobrazić, żeby te zapasy zostały odbudowane w momencie, kiedy Rosjanie całą produkcję niemal przemysłową, wojskową kierują na własne potrzeby. A no, pamiętajmy o tym, że po stronie ukraińskiej mamy jednostki zaprawione w boju.
0: Według najnowszych danych przekazanych przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach dwie osoby zostały zabite, a 81 jest rannych. W sumie w obwodzie kijowskim zginęły 4 osoby. W ciągu kilkudziesięciu godzin, w ciągu tych najbliższych godzin, tak to ujmijmy, ma zostać opublikowany wynik działań służb po interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak deklaruje wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, działania są zaawansowane, ale podkreśla, że różnego rodzaju zgłoszeń w tym roku jest więcej.
5: Otrzymujemy takich zgłoszeń o zagrożeniu życia wiele. W tym roku to jest ponad blisko 1200 zgłoszeń, z czego w 80% dotarliśmy do ludzi, którzy byli w zagrożeniu zdrowia i życia.
0: Centrum Powiadamiania Ratunkowego dostało informacje SMS-owe najpierw o pożarze, a potem o zagrożeniu życia, mówi komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Była próba nawiązania kontaktu z osobą, która wysłała tego SMS-a. Ta osoba nie odbierała, ale z uwagi na to, że następny SMS płynął odnośnie utraty funkcji życiowych, straż podjęła takie decyzje. My się mierzymy każdego dnia z takimi sytuacjami, gdzie w ciągu kilku minut policjanci czy strażacy muszą zareagować.
0: Politycy prawicy mówią o kompromitacji służb i domagają się dymisji szefów MSWiA. To jest temat, który jeszcze powróci w pierwszym programie TOK FM po 6.20. O fałszywych alarmach będziemy rozmawiali z inspektorem Piotrem Celińskim, byłym komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Temat poranka i temat weekendu z pewnością to odwołanie prezydenta Krakowa i tamtejszej Rady Miasta. Mamy na razie nieoficjalne wyniki exit poll, które dotyczą frekwencji, i one mówią o tym, że Kraków czekają wybory zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta. Jak państwo patrzą na to, co wydarzyło się w naszej dawnej stolicy i w stolicy Małopolski. Jaką lekcją w ogóle dla samorządowców, dla klasy politycznej w Polsce jest to, co wydarzyło się w Krakowie? 22 44 044. Pytamy dzisiaj państwa o wynik krakowskiego referendum. 22 44 044. Prosimy dzwonić do nas.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Paweł Pawlikowski po raz drugi zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi. Mamy do czynienia z wielkim sukcesem, przyznają zgodnie krytycy filmowi. W czasie gali zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego jury doceniło Polaka za film Ojczyzna o życiowej historii Tomasza Manna. Pawlikowski pokazuje w nim, że chce rozmawiać o przeszłości, mówiła w TOK FM Daria Sienkiewicz, współpracująca z portalem Filmweb i Wysokimi Obcasami.
9: On potrafi szkicować ją w taki sposób, że jednocześnie opowiada nam o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. I Ojczyzna, choć opowiada o takim konkretnym okresie historycznym, tak, czyli przenosimy się do 1949 roku, no to ten film bardzo dużo mówi też nam o dzisiejszej Europie, o upadku autorytetów, o jakimś takim braku nadziei.
8: A nagroda główna na festiwalu w Cannes, Złota Palma, powędrowała do Christiana Mungiu za film Fjord. Fenomen rysunków Józefa Czapskiego oraz szkice, rysunki i akwaryle z Wysława Maciejewskiego zostały ukazane na wystawie Uchwycić życie w Galerii Atak w Warszawie. Drugi z artystów, choć o dwa pokolenia młodszy, podobnie portretował przyjaciół oraz utrwalał obrazy z codziennego życia. Ponad 90 prac obu artystów, rysunków, szkiców, akwareli składa się na tę wystawę. Na planszach umieszczone są po sąsiedzku autoportrety, portrety kobiet i mężczyzn, widoki wnętrz, scenki z ulicy, kawiarni, barów, zaskakujące fragmenty powszedniego życia. 8 wernisaży w ciągu jednego wieczoru, a potem przeglądy portfolio, wykłady i warsztaty. Tak ma wyglądać Intersection Photo Festival we Wrocławiu w ten weekend. Będzie można m.in. nauczyć się dobrze fotografować samochody, dowiedzieć się, jak promować się na zagranicznym rynku, czy jaka była fotografia reklamowa w PRL, opowiada Martyna Piąta z Wiktor z Concordia Design.
10: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień i cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
8: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na część trzeba się zapisać. Impreza od 29 do 31 maja.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 21 do 26 stopni. Nad morzem będzie trochę chłodniej, miejscami 16-18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty i wygląda na to, że poniedziałek za oknami naprawdę ładnie się będzie nam prezentował.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 24 minuty po piątej. Pytamy dzisiaj państwa o wyniki referendum w Krakowie. Wygląda na to, że prezydent i Rada Miasta zostają odwołani. Telefonuje pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie. Budzi się dzień i to będzie upalny dzień kolejny, 30 stopni. To już jest wynik. Panie redaktorze, Kraków mnie jest bliski, bo tam mieszka mój syn i mam dużo przyjaciół jeszcze z czasów studenckich. Uniwersytet Jagielloński zawsze mocny. I muszę panu powiedzieć, że no fajnie, że mamy taką formułę referendum, tak? No 98% głosowało, żeby tego pana, żeby się tego pana pozbyć. 98%.
0: Panie Andrzeju, dodajmy tylko, że zwolennicy prezydenta i sam prezydent postulowali o brak udziału w tym referendum. Więc mówimy o tym, że 97% spośród osób, które były zachęcone inicjatywą referendalną, zagłosowało.
11: Oczywiście. Ale w każdych wyborach nie bierze udział 100%, tak? Zgadzamy się.
0: Tak, ale tutaj zwolennicy prezydenta po prostu mieli nie iść. Tak.
11: Niestety tak nie jest, proszę pana. Mój syn głosował na tego pana prezydenta w Krakowie i teraz głosował w referendum. I tak jest, że po prostu taka przytłaczająca ilość to nie może być tak, żeby mówić, żeby nie głosować. To nie jest demokratyczne w żadnym słowa tego znaczeniu, ponieważ trzeba się wypowiedzieć. Ten pan był słowem prezydentem, tak? To teraz będą analizy. To nieważne, z jakiej partii jesteś, to nie znaczy, że jak jesteś z Platformy, to wszystko ci wolno. Ludzie byli naprawdę wkurzeni w Krakowie, wie pan? Tam będziemy wyliczać, to ja tutaj nie chcę zanudzać, a tam były te parkingi, te zielone strefy, te ceny biletów, a poza tym kolesiostwo. Panie redaktorze, zawsze w samorządach jest kolesiostwo. No dobrze, to w każdym mieście jeszcze, to będzie Gdańsk, Łódź czy Wrocław. Ale tamta skala, to po prostu oni poszli na całość po Machowskim, który tyle lat rządził, powiedzieli teraz kamy. No i tak się doigrali. Cieszymy się, demokracja rządzi i jest fajnie, że naród mógł tak zadecydować.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Przypominam państwu, nasz numer telefonu to 22 44 044. Oczywiście prosimy, żeby Kraków też do nas dzwonił, bo na razie tutaj odmeldowuje się Warszawa. Zaraz głos pana Marka. Jeszcze tylko jak co dzień poproszę o częstsze telefonowanie do nas nasze słuchaczki. Panie Marku, słuchamy.
12: Witam serdecznie. No, z ust pan mi to wyjął, można powiedzieć, bo chciałem właśnie powiedzieć, że byłoby fajnie, jakby dzisiaj ktoś zadzwonił z Krakowa i kobieta, żeby to była. Jest stała słuchaczka. Fajnie by było, jakby zadzwoniła rzeczywiście. Bo to, że głos narodu, głos ludu, również kobiety głosują i warto by ich posłuchać, tych właśnie krakowianek. Wie pan, moim zdaniem pan Miszalski zapłacił cenę za nie do końca chyba wszystkie swoje winy, bo to, że tam był ogromny nepotyzm, to o tym wszyscy krzyczeli głośno, o tym, i on nie ma barw politycznych, o tym, że tam było na wielką skalę rzeczywiście to kolesiostwo i partyjniactwo, to też o tym wszyscy mówili. Natomiast wydaje mi się, że on odziedziczył w spadku fatalną sytuację miasta po Majchrowskim. Chyba to jest jedno z najbardziej zadłużonych miast, chyba nie tylko w Polsce, chyba w ogóle w Europie. To rzeczywiście jest jakiś tam gigantyczny problem. Ale ja myślę sobie, że to jest trochę inna kwestia. To jest tak, że to jest taka trochę cena, jak się chce zmieniać jakiekolwiek miejsce, trzeba mieć odwagę. I abstrahując od tego, że to nie był dobry prezydent, z tego, co od dawna wszyscy mówili, to myślę sobie, że to zawsze to jest takie łatwe uderzać w takich ludzi, kiedy oni po prostu próbują cokolwiek zmienić. W każdym mieście, jeszcze raz powtarzam, i z każdej partii człowiek. No, ludzie są dzisiaj tacy, politycy są populistami. Obiecują niestworzone rzeczy. Obiecują, że będzie czyste powietrze, tylko zapominają, że to kosztuje. Obiecują, że wszystko usprawnią, tylko zapominają, że do tego trzeba mieć fachowców. Obiecują wreszcie, że będzie gdzie zaparkować samochód, a potem się okazuje, że zabraknie po prostu w najzwyczajniej świecie ziemi pod te parkingi albo chodników. No to jest trudna rzecz, zarządzać dużymi miastami. Ja natomiast w tym wypadku zgadzam się z panem Andrzejem w 100%. Uważam, że społeczeństwo ma prawo po prostu zabrać głos w takich sprawach. Tutaj zabrało. I wydaje mi się, że to jest najlepsza odpowiedź na pytanie, że demokracja działa. Ja tylko jeszcze, taka refleksja przyszła mi do głowy, że tak powinno być też na przykład w województwach, jeśli chodzi o posłów i senatorów. Znaczy, jeżeli jakikolwiek poseł czy senator sprzeniewierza się temu, co głosił w swoich kampaniach wyborczych, takie sprawdzam, nie raz na 4 lata, ale w wypadkach rażących naruszeń sytuacji. Na przykład takie, jak ktoś odchodzi z partii, z której kandydował, takie referendum byłoby fajną sprawą, bo na przykład odchodzi pan Mejza z PiS-u i wtedy, skoro nie ma mandatu PiS-u, to ktoś może głosować na nowo swoje.
0: Panie Marku, nie wiem, jak to się stało, ale jak pan zaczął mówić o możliwości odwoływania parlamentarzystów, to od razu właśnie to nazwisko przyszło mi do głowy, a później padło z pańskich ust.
12: Ale to wie pan, to jeszcze tylko... Natomiast jeszcze na końcu powiem jeszcze jedną rzecz, tak zupełnie już na marginesie tej całej sprawy. To powinien być sygnał nie dla Platformy Obywatelskiej, dla każdej partii politycznej, że lepiej na stanowiska na czele władz miasta, powiatów, gmin stawiać ludzi, którzy korzeniowo są z danego miejsca i nie są uwikłani właśnie politycznie. Jest to bardzo trudne niestety w dzisiejszych czasach, bo to stanowisko jest wybitnie polityczne, ale no, zdarzają się dobrzy gospodarze, zdarzają się gorsi. Ja tylko jeszcze na koniec muszę powiedzieć to jedno zdanie. Gdyby takie referendum zrobić w Warszawie, to zapewniam pana, że wynik byłby zdecydowanie inny i pan Trzaskowski by tą batalię w Warszawie wygrał, bo Warszawa to jest naprawdę nieprawdopodobnie rozwijające się miasto. W Krakowie ludzie wybrali inaczej, trzeba ich szanować.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy. No, Kraków też jest bardzo mocno rozwijającym się miastem, choć zadłużonym. 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia dzwoni. Słuchamy.
13: Witam panie aktorze i wszystkich słuchaczy. No ja po panu Andrzeju z Lubuskiego, który pozdrawiam, i panu Marka, to trudno coś do mądrego powiedzieć, ale ja zawsze swoje trzy grosze mam i dołożę. Ja tylko żałuję, że we Wrocławiu dwa razy się nie udało, bo wrocławianie są tacy bardziej apatyczni, jeżeli chodzi po prostu o i mniej zaangażowani politycznie po prostu i społecznościowo po prostu przy referendach. No, jest jak jest, to są fakty. A powiem tak, ja się bardzo cieszę, że jak ja słuchałem wypowiedzi pana Miesialskiego, do którego nic nie ma po prostu, ale po prostu jego sposób wypowiadania, ton taki normalnie lekceważący, taki buta mówi tam, taki po prostu taka ja nie mam wszystko ludziom pewnych siebie, ale po prostu, że ja tu król słońce, wiem najlepiej po prostu, że no jest demokracja, po prostu to nie idźcie tam, to takie to znaczy to, takie demokracja, to znaczy nie idźcie. Każdy po prostu, nie każdy idzie, ale nikt tak głosuje. Jestem za tę kontynuacją, to idę głosuję, a jestem przeciw, też idę głosuję po prostu. Wtedy jest uczciwe, logicznie. I ja teraz, żeby była puenta, bo mówię, to znaczy uważam tak, że tak samo do pana Marka, żeby poszło na drogę, po dwóch latach zrobić coś na zasadzie stanów, wybory takie połówkowe. Jeżeli na przykład nie tylko jak odejdzie z partii i zmieni poglądy i poseł czy senator, ale po prostu tak samo każdy polityk. Po dwóch latach oceniamy po prostu, robimy coś na wzór amerykańskich połówkowych. Jeżeli nie realizuje po prostu swoich założeń, obietnic po prostu i programu, robimy ten...
0: No to wtedy dziękujemy. Bardzo dziękuję panu, pan Włodek z Wrocławia. No i pani Maria z Krakowa teraz zabierze głos. I na wstępie zapytam panią Marię, czy w ogóle poszła do referendum? Jak zagłosowała? Może pani Maria nam powie. Dzień dobry, pani Mario.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. No więc ja ze względu na prośbę pana Miszalskiego nie poszłam do wyborów, nie zagłosowałam, bo jednak chciałam, żeby pan Miszalski był jeszcze te dwa lata do normalnych wyborów. I po prostu rozmawiałyśmy o tym, jak już wieczorem z kuzynką, i ona faktycznie miała taką słuszną refleksję, że coś tu było nie tak, że to było bardzo nielogiczne, ta prośba, żeby nie pójść do tych wyborów. No bo przecież gdyby zwolennicy poszli, to była szansa, że pan Miszalski wygra te wybory. No po prostu faktycznie ja tak z rozpędu, no bo on prosił, że on sobie jakoś to wyliczył i tak dalej, ale naprawdę w tym momencie tego
0: Pani Mario,
14: nie rozumiem.
0: Bo to jest tak, że...
14: To nie miało sensu.
0: Pani Mario, bo tutaj zdecydowało o te kilka procent, jeśli wierzyć sondażowi, zdecydowało właśnie to duże zainteresowanie tym referendum. Gdyby ono było kilka procent niższe, no to po prostu by referendum było nieskuteczne i to najczęściej mają na myśli ci samorządowcy, którzy uważają, że to
14: tak,
0: jest...
14: Tak, tak, ja że wiem, to jest, że to było...
0: Większe ale, ryzyko by było w przypadku mobilizowania tych swoich zwolenników. No tak to jest tłumaczone.
14: No tak, ale mimo wszystko jednak okazuje się, że założenie było niesłuszne, bo tego nie da się przewidzieć. No,
0: koniec końców, tak.
14: No trudno, no w każdym razie nie jest to po mojej myśli. Taki trochę smutek po prostu. Nie widziałam takich negatywów, no jest mi przykro po prostu. No to tyle, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Dziękujemy, to była pani Maria z Krakowa. Prosimy o większy udział pań i o telefony ze stolicy Małopolski dzisiaj przede wszystkim. Ale oczywiście wszyscy pozostali są mile widziani. Tak jak pan Zdzisław z Warszawy, którego teraz witam, słuchamy.
15: Dzień dobry. No chciałbym wierzyć w to, że będzie to przełom dla wielkich miast w Polsce, że za Krakowem pójdą inne wielkie miasta, a skończy się na mojej Warszawie, gdzie monopol Platformy Obywatelskiej i Lewicy wreszcie zniknie i przyjdą prawdziwi gospodarze. Ale to chyba nieuzasadniony optymizm, bo raczej to, co się w Krakowie wydarzyło, to jest tylko wypadek przy pracy. Sądzę, że nie, jest to odosobniony przypadek i w innych miastach te oligarchie, które rządzą miastami, się utrzymają i spokojnie zakręcą w głowie mieszkańcom tak, że albo nie pójdą do wyborów, albo jak już pójdą, to zagłosują, jak pani Krakowa, moja przedmówczyni, mówiła, za tym, aby poprzeć tych, którzy ich niszczą, bo w końcu najważniejsze jest to, żeby PiS nie doszedł do władzy i żeby nie doszła do władzy prawica, a nie liczy się to, że interes ich własny jako mieszkańców jest całkowicie rozbieżny z tym, co ich wybrali przedstawiciele robią w mieście. Dziękuję.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Jeśli państwo nie mogą do nas zadzwonić, można zawsze napisać na adres pierwszy@tok.fm. Teraz pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
16: Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Panie Zdzisławie, nie o to chodzi, żeby PiS doszedł do władzy, tylko żeby PiS już nie powrócił do władzy, bo mieli 8 lat i pokazali, że Polska dla nich nic nie znaczy. Wracając do Krakowa, tak, demokracja wygrała, tak, w samorządach jest kolesiostwo i to każdy wie, nie tylko dotyczy Koalicji Obywatelskiej. Pokazały to dyplomy, które były kupowane, dzięki którym panowie prezydenci mogli w innych miastach zasiadać w spółkach właśnie podporządkowanych prezydentom różnych miast, zarabiali sowicie, także tutaj nie ma wątpliwości, proszę państwa. Chciałem również zauważyć, że no jednak się tutaj góra nie wtrąciła mocno do tych wyborów. Były tam jakieś poszczególne apele w internecie wysoko postawionych polityków Koalicji Obywatelskiej, ale to naprawdę nie odbiło się dużym echem. I to też nie wiadomo, czy nie wpłynęło na to, że pan Misztalski został, no niestety, ale już chyba można powiedzieć, odwołany. Także tutaj można powiedzieć, że no demokracja się sprawdziła, proszę państwa. Ja się zastanawiam, dlaczego właśnie nie ma możliwości zrobienia połówkowych wyborów. Czy my jako obywatele, bo chyba jestem w błędzie, ale nie możemy zebrać podpisów po 2 latach rządzenia danej partii, aby można było rozpocząć takie referendum do odwołania, że tak powiem, rządzących. Nie wiem, czy to jest możliwe u nas w kraju, czy nie, ale wracając tu jeszcze do pana Zdzisława, oby Warszawa nie poszła krokiem Krakowa, ponieważ tam już byli tacy kandydaci jak pan Jaki, jak pan Sasin. No niestety samotnie dostali od mieszkańców Warszawy. Oni chyba nawet nie mogli startować, ponieważ nie uzyskali jakiegoś tam poparcia góry. Także jak najbardziej Kraków brawo. Mimo że pan Miszalski jest z obozu koalicji, za którym jestem, to tak, jeżeli mieszkańcy mają prawo i chcą go odwołać, dobrze zrobili. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Nasz numer telefonu to 22 44 044. Tutaj warto podkreślić, że wciąż mówimy o nieoficjalnych wynikach, proszę państwa, bo to są dane sondażu Late Poll, który jest sondażem. Jeszcze nie mamy oficjalnych wyników, a według tych nieoficjalnych informacji, no to wszystkie one mówią o tym, że prezydent Krakowa zostaje odwołany w referendum. Natomiast jeśli chodzi o Radę Miasta, to tutaj może być, proszę państwa, problem z frekwencją. Może się okazać, że frekwencja była niewystarczająca, bo to wszystko jest na pograniczu tego właśnie wymaganego progu. Wszystko to na bieżąco w Tok FM, w pierwszym programie Tok FM. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
17: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
18: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
17: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
19: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Prawie bezchmurne niebo dzisiaj nad Polską. Temperatura maksymalna, no proszę Państwa, jak na zamówienie, na przeważającym obszarze od 21 do 26 stopni. Trochę cieplej będzie w Polsce zachodniej. Nad morzem trochę chłodniej, od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny.
21: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 18 minut do 6. To jest pierwszy program Tok FM. Dlaczego prezydent Krakowa został odwołany w referendum? Z jakich powodów? Co nie spodobało się mieszkańcom? Oczywiście zakładając, że te wstępne sondażowe dane na temat krakowskiego referendum się potwierdzą. Bo wszystko na to wskazuje, że prezydent Krakowa będzie musiał pożegnać się ze stanowiskiem. A na razie pytamy Państwa o powody takiej właśnie, trzeba przyznać, mobilizacji, bo frekwencja jest dość wysoka, jak na takie referendum. No i powody tego niezadowolenia. Jakie one są? Pan Grzegorz dzwoni z Krakowa, więc pewnie coś na ten temat wie. Słuchamy pana. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
22: Dzień dobry. Mam na imię Robert, ale powiedzmy, że to o mnie chodziło. Chciałem powiedzieć, że wiele było głosów, które były o pewnej odległości, więc ja nie dziwię się, że powtarzane argumenty były dokładnie tymi, które zostały wypromowane, bo była ogromna promocja dotycząca tego negatywnego działania referendum, która najwątpliwie kosztowała ogromne pieniądze. To jest normalne w momencie, jak się walczy o władzę i powtarzanie pewnych elementów w kółko typu zadłużanie Krakowa, które akurat nie za bardzo logicznie można przypisać aktualnej władzy, bo ta aktualna władza szukała pieniędzy, lecz dzięki czemu, że była niepopularne decyzje o podniesieniu opłat za komunikację, o podniesieniu opłat za parkingi, szczególnie w tym pierwszym przypadku, to bardzo deficytowa działalność. W związku z tym jakby to dokładnie jest coś, co nie potwierdza tych właśnie zarzutów, ale jak słychać było, wszyscy z daleka mieli absolutnie pewne zdanie. Tak samo jak kolesiostwo, które nie za bardzo wiem, czym jest, ale akurat samemu prezydentowi raczej trudno jest zarzucić, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejsze historie, bo starał się być bardzo blisko ludzi. Natomiast przyczyna prawdziwa, którą ja przynajmniej dostrzegam, jest taka, że niepopularne decyzje związane z wprowadzeniem dość dużej strefy czystego transportu, podwyżką parkowania, ceny za parkowanie i wydłużeniem godzin bardzo za parkowanie, podwyżką cen biletów. Były decyzjami trudnymi, ja nie wiem czy słusznymi czy nie, ale jednocześnie według mnie były komunikowane w sposób niewłaściwy. To jest w ogóle przekleństwo nas wszystkich jako społeczeństwa, że były one komunikowane w sposób taki, że jak się nie zgadzasz, to jesteś wsteczny, jesteś nierozsądny, chcesz zatruwania Krakowa. No i żeby nie przedłużać tego typu działania, niestety w trudnych decyzjach są czymś, co jest bardzo trudne, a tutaj nie zostało właściwie wykorzystane. Dodam tylko tyle, że kwestia niepójścia na referendum, wbrew nie wiem, czy świadomym, czy manipulacjom, czy nieświadomym wypowiedziom panów typu pan Andrzej, jest po prostu zwykłą matematyką. Ktoś źle wymyślił te zasady referendalne, które powodują, że bardziej skuteczne skuteczne i bardziej opłacające się rozwiązanie, to jest zachęcenie do nie pójścia do wyborów. To jest po prostu zwykła logika matematyczna i z tego to wynika. W związku z tym chciałem tylko zaproponować tym wszystkim naszym słuchaczom i gadaczom, panu Przysławowi, panu Andrzejowi, żeby do gotowych tez nie wsadzać gotowców dotyczących właśnie promocji, która była tych właśnie tego referendum, a dla pana Zdzisława szczególnie mam opowieść o tym, o dobrych gospodarzach. To nie wiem, czy miałam na myśli pana Sasina, który urządzał Igrzyska Europejskie w Krakowie i tak skandalicznej wyrzucenia pieniędzy, niezorganizowania promocji tego, nikt nie przychodził nawet z najbliższych osiedli, bo nie wiedział, że tam są Igrzyska Olimpijskie. To rzeczywiście nie było. Więc jeśli to ci właściwi dobrzy gospodarze mieliby trafić, to ja przestrzegam wszystkich. Może już nie będę zwracał tymczasem głowy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję. Pan Robert z Krakowa był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Jeśli potwierdzą się dane dotyczące odwołania prezydenta Krakowa, dlaczego on został odwołany w państwa ocenie? Pan Bogdan z Tychów jest z nami. Słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim rycerzom porannej audycji Radia Tok FM. Hura, hura, chciałem delikatnie zawołać, już nie tak ironicznie. Jestem zachwycony powiewem świeżym demokracji w Krakowie. Pomimo zniechęcania, pan Miszalski bardzo prosił ludzi, żeby nie wychodzili z domów, nie głosowali w referendum. Bardzo ożywczy powiew demokracji i to tak wygląda, jakby Budapeszt w Krakowie zawitał po przegonieniu Orbana od łączeniu. To teraz pan Miszalski tak by się przykleił, miał nadzieję i tak się nadął bardzo ten balonik rządzy władzy jako przedstawiciel Platformy w sumie. Mówię jako platformer od urodzenia. Wyssałem Platformę z mlekiem matki i mam nadzieję, że ten pan, który dziękował Donaldowi Tuskowi, że się nie wtrącał w te wybory w Krakowie, to jest taki jeden mały plusik. Jako ironiczny skorpion podziwiam krakowian. I tutaj Platforma się tak nadeła z panem Miszalskim, że odlecieli. No i dobrze, że odlecieli. Mam nadzieję, że powie w tej demokracji z Budapesztu przez Kraków dotrze do Wrocławia. Tam się tak zakonserwowało, że dwa razy nie udało się odwołać pana Sutryka. Nie wiem, czy on się wstydzi tego dyplomu, który podobno wystudiował na Kolegium Humanum. No jest to po prostu żenujące. I tutaj ja kończę może, bo zaczynam się zapętlać. Życzę ożywczych myśli naszych kobiet, które powinny teraz dzwonić i ustawić do pionu tą naszą demokrację całą. Niech się to naprawia. Kłaniam się, dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, pozdrawiamy pana i łączymy się ponownie z Krakowem. Pani Maria telefonuje, słuchamy.
3: Dzień dobry. Do poprzednika mówisz masz. Dziwię się bardzo, że tak mało osób z Krakowa dzwoni, natomiast wypowiadają się specjaliści z różnych miast, prawda, spoza, bardzo dokładnie opowiadający o tym, co się w Krakowie dzieje. Niewiele jest z tego, co ja w tej chwili słyszałam w radio, prawdziwe. Mianowicie wygrana jest, a właściwie przegrana pana Miszalskiego jest efektem nieprawdopodobnej agitacji zorganizowanej, mówi się, że przez komitet, a tak naprawdę przez jednego człowieka, który stara się od kilku lat rządzić w Krakowie. To jest pan Gibała. Cała akcja pochłonęła nieprawdopodobne ilość pieniędzy, którymi można zdobyć wiele. i nie zawsze w sposób prawdziwy. Przez kilka tygodni na każdym przystanku tramwajowym można było spotkać ludzi zbierających podpisy opłacanych przez tego właśnie pana, który zresztą do tego się przyznał, że on to finansuje, tych ludzi zbierających podpisy za referendum. Potem sam pan Gibała chodził z grupą swoich akolitów po różnych zgromadzeniach, a najczęściej po klubach, których w Krakowie jest multum, po klubach seniorów, rozdając prezenty na koniec swoich wystąpień w postaci siatki z ciasteczkami, ohydnym drzemem truskawkowym i oczywiście ulotkami optującymi za nim. Więc to jedno, czego można podziwiać, to nieprawdopodobną organizację zmierzającą do tego, żeby wyrzucić pana Miszalskiego i zostać kolejnym prezydentem Krakowa. Argumenty, które były używane przeciw Miszalskiemu w rodzaju, że jest na przykład za młody i nie ma tej prezencji, którą miał pan poprzedni prezydent Krakowa, Miszalski, tak? Przepraszam, właśnie Jacek Majchrowski. Dla mnie to były śmieszne. Profesor Majchrowski jest człowiekiem w bardzo podeszłym wieku, no więc zachowywał się stosownie do swojego wieku. Miszalski jest młody, więc trudno, nawet komicznie myślę wyglądałby i oceniany byłby, gdyby się zachowywał z taką powagą i jakoś prezentował bardzo poważnie. Bardzo podobały mi się niektóre jego wystąpienia. Był człowiekiem żartobliwym w takim codziennym byciu, więc poza tym już tu była, ktoś poruszył temat zadłużenia miasta, które Miszalski odziedziczył i starał się po poprzednim prezydencie i starał się na to wpłynąć. Także dla mnie gra, która się toczyła, była absolutnie nieczysta. Błędem było sugerowanie nie pójście do na to referendum. No i pozostał smutek i niesmak, bo niestety nie widzę, podobnie jak wielu innych mieszkańców Krakowa, kandydata na kolejnego prezydenta.
0: Niedługo się kampania zacznie. Bardzo dziękuję, pani Maria z Krakowa. Na ostatniej prostej, wyłącznie Kraków i państwa głosy z tego miasta. Pan Witold, słuchamy.
4: Dzień dobry, Witold z Krakowa. Tak krótko do pani Marii. Rzeczywiście dziedziczył po prezydencie Majchrowskim 4 miliardy zadłużenia. Prezydent Majchrowski przez 20 ponad lat zadłużył tak Kraków. Panu Miszalskiemu udało się o 2 miliardy w ciągu 2 lat, także no ale on jest z Platformy, z koalicji, przepraszam, więc on robi wszystko szybciej. A propos prezencji, no to ja uważam, że doskonale pan Miszalski prezentował, bo z 8 gwiazdkami wymalowanymi na czole, zwłaszcza jak wyszedł na dach i zaczął tam tańczyć, wydaje się, że prezencja taka, że strzał na 150. Kolesiostwo totalne. Zresztą może jeszcze tak do pani Marii, bo ona też z Krakowa, że pan Gibała rzeczywiście finansował. Pan Gibała, nie jestem jego zwolennikiem, finansował ze swoich pieniędzy. Pan Miszalski z naszych pieniędzy i mnie, który głosowałem za jego odwołanie, używał pieniędzy z miasta, no miał z czego 2 miliardy zadłużył, na swoją obronę. To dopiero jest bezczelność. Nawet gdybym był jego zwolennikiem, to zmieniłbym opcję. Do tego kolesiostwo na entą potęgę. To, co się zdarzyło, wiadomo, jak w wszystkich miastach, no są pewne układy, układziki, ale to, co się zdarzyło po wygranych wyborach pana Miszalskiego i Rady Miasta, to trzeba pamiętać, że w Krakowie rządzi Koalicja Obywatelska, to po prostu to PSL Turbo, ja nie wiem, chyba pan Miszalski musiał tam ostro z marszałkiem Stuzikiem chciał pracować, bo posłem był również wcześniej, no powiem panu tak, że państwu, bo pewnie jestem na antenie, powiem państwu, że natomiast trzeba to traktować jako dobrą wróżbę, mimo tego, że pełni referendum zostały tak utworzone, żeby nigdy nie dało się władzy odwołać, bo jeżeli potrzebne jest 50% do odwołania danego osobnika, to przecież tak samo powinno być przy wyborach. Jeśli nie ma 50% referencji, to wybory są nieważne. No ale to niestety pracownicy Kiszczaka, jak się zmieniał ustrój, tak ustawili, żeby nie można było oderwać od koryta tych ludzi.
0: Ale okazuje się, że można oderwać. Dziękuję bardzo. Pan Witold z Krakowa, teraz pani Ewa, która także dzwoni z Grodu Kraka. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Czy słuchacie?
0: Jest pani na antenie.
5: Tak, tak. Witam bardzo. Się cieszę, że się mogłam do państwa dodzwonić. Postaram się bardzo krótko w kilku zdaniach powiedzieć, co ja i tutaj moje otoczenie o tym myśli. Byliśmy całym sercem za panem Aleksandrem Miszalskim. Mając też, czy też obserwując różne jego błędy, które się mogły przydarzyć, zwłaszcza, że jeżeli jest się nowo wybranym prezydentem, młodym do tego człowiekiem, ma się z różnych stron oczekiwania takie, śmakie, owakie i on starał się te oczekiwania spełniać. Na pewno nie były to łatwe dla niego decyzje, ale w momencie, kiedy się pojawiał pan Gibała i zaczął rozpracowywać jego i pozyskiwać dla siebie różnych bardzo dziwnych ludzi. Więc on zaczął się wycofywać, pan mówi o panu Miszalskim, zaczął się wycofywać z tych swoich propozycji i robił to bardzo otwarcie. On po prostu mówił, no tu popełniłem, bo nie powinienem to. Będę się starał, żeby do tego nie doszło. A przy tym był człowiekiem młodym, prężnym, który też trochę rozweselił Kraków. Miał dużo świetnych pomysłów, które bardzo nam się podobały. Kraków zaczął żyć zupełnie innym życiem niż to, co było za czasów pana Majchrowskiego, do którego też specjalnych uwag nie mam, poza tym, że zrobił ogromną deweloperkę. Każde trawniki w Krakowie, w osiedlach były zaraz czymś budowane, stawiane domy wbrew woli mieszkańców. Ale to już była epoka zamknięta. Aczkolwiek wczoraj pan prezydent Jacek Majchrowski powiedział kilka bardzo cennych zdań, że uważa, że pan Michalski pomimo tych błędów na wejściu dobrze rokuje. I to była bardzo cenna uwaga ze strony byłego prezydenta. Ja tak samo jak to moje otoczenie, na prośbę prezydenta Miszalskiego też nie uczestniczyłam w wyborach. Wydawało nam się, że może jeżeli wyhamujemy i nie będziemy szli do tych nieszczęsnych wyborów, no to będzie jakiś z tego pożytek. Tak się nie stało. Jeżeli się mówi w Krakowie o tym, że będzie pretendować na to stanowisko niejaki pan Duda, były prezydent, no to chyba wiemy, jak co się może wydarzyć, że tu będziemy mieć 5x2. Jeżeli też gdzieś tam ktoś przebąkiwał, że też nie, jest być może Braun, no a pan Gibała również, no więc Kraków rozstanie się z tym, co już osiągnął, czyli był antypisem. Jeżeli w Gazecie Wyborczej czytaliśmy wstrząsający artykuł, co się podziało w Krakowie, jakie stanowiska zabierał PiS, jak się zachowywał, jakie rzeczy się wyprawiały z PiS-em w Krakowie, no to było po prostu przerażenie.
0: Bardzo dziękuję, tak, bo już nam czas się kończy. Dziękuję pani Ewo za to wnikliwe obserwowanie rzeczywistości w Krakowie. Panie Wacławie, pan Wacław z Krakowa dzwoni. Jakbym mógł prosić o krótki komentarz na koniec.
6: Tak. Dzień dobry. Ja właśnie w 100% chciałbym potwierdzić to, co wcześniej mówił pan Robert, pani Maria i ta ostatnia pani, która tutaj dzwoniła. Mnie najbardziej zaskoczyła ta informacja o frekwencji, bo to raczej przypomina z czasów komuny, podczas gdy ja jako jeden z pierwszych, który się podpisał na listach za referendum, jednak nie poszedłem do referendum, bo im bliżej referendum, więcej informacji się ukazywał na temat zarzutów, które jednak w większości wydają się być raczej wypaczone, żeby nie powiedzieć zmanipulowane. No pan Myszalski, no jak znany antypisowiec z czasów dobrej zmiany, ściągnął jak piorunochron na siebie środowiska pisowskie i Konfederacji, no i stało się jak się stało. Włączyły się nawet telewizja w Polsce, która z Warszawy przyjeżdżała do Krakowa, konferencje robili, no i więcej tyle.
0: Także dużą mobilizację tu można było obserwować. Bardzo dziękuję. Pan Wacław telefonował z Krakowa. Na przegląd prasy zapraszamy po 7 do poranka TOK FM, czyli tutaj proszę zostać z nami. Dominika Wielowiejska zaprasza, a przed nami informacje o 6. Po informacjach kolejne komentarze do krakowskiego referendum.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Lada moment powinniśmy poznać ostateczne wyniki referendum w Krakowie. MSWiA zapewnia, że jest na tropie sprawców ostatniej fali fałszywych zgłoszeń alarmowych. Po ostatnich zmasowanych atakach Rosji władze Ukrainy apelują o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poniedziałek, 25 maja, minuta po 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Krakowa traci stanowisko, tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego według sondażu przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą opowiedziało się 97,8% głosujących. A teraz pytanie do naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk. Kasiu, kiedy poznamy oficjalne wyniki referendum?
9: Nastąpi to lada moment. Ze wstępnych informacji wynikało, że poznamy je około 5 rano, ale z tego, co powiedziała mi Justyna Habrajska, dyrektorka magistratu i przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, jedna z komisji już się rozeszła z powodu drobnych uchybień, które jednak nie wpłyną w żaden sposób na wynik. Musi zebrać się ponownie. Wszystko wskazywało na to, że według wczorajszych sondaży odwołany zostanie nie tylko prezydent, ale też Rada Miasta. Dziś mówi się jednak o tym, że prezydent zostanie odwołany, ale Rada Miasta pozostanie, bo zgodnie z nieoficjalnymi informacjami frekwencja wyniosła nieco ponad 29%, a to by oznaczało, że do odwołania Rady Miasta zabraknie kilku tysięcy głosów. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
8: Bardzo dziękujemy. A tak, krakowianie mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
10: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
23: Kolesiostwo to było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
24: Strefa czystego transportu, które tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
25: Mamy go dość. Nic dobrego dla nas nie zrobił.
26: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowianie. I myślę, że miasto może być lepiej zarządzane.
27: W ogóle mi się nie podoba ten człowiek. Jest po prostu nie tak, jak powinno być.
8: Przebieg referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego to również sygnał dla aktualnie rządzących w kraju środowisk.

0: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, zapewnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Służby w sobotę wieczorem dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia, do którego miało dojść, jak się później okazało, w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zgłoszenia dostawały SMS-owo najpierw o pożarze, jaki miał mieć miejsce w jednym z gdańskich budynków wielorodzinnych, a po potwierdzeniu, że alarm jest fałszywy, nastąpiło kolejne zgłoszenie, opowiada komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
1: Kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy.
0: To już kolejne tego typu zgłoszenie w ostatnich dniach wobec polityków i osób związanych z prawicą. Służby apelują o cierpliwość i zapewniają, że sprawcy zostaną niebawem złapani. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna jutro ma głosować nad przepisami w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Mimo, że jest to projekt kompromisowy, to szanse na podpis prezydenta pod nim są niewielkie. Tym bardziej, że debatę publiczną podgrzewa podpisane rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Część samorządów, jak na przykład Zakopane, nie zamierza nic wprowadzać, a część, jak Warszawa, z dumą informuje, że wykonano już 16 transkrypcji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, podsumował przepisy tak.
2: Anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią po prostu trzeba zdecydowanie bronić. Ja nie mówię tu o obronie przed homoseksualistami, o prześladowaniu.
0: Słowa te krytykuje Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Wraca Kaczyński, jaki znamy, którego odrzucili Polacy w 2023. Mam nadzieję, że nigdy więcej go nie zaakceptują.
0: We wtorek, tuż przed obradami Sejmu, Komisja Nadzwyczajna ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prace mają iść w szybkim tempie, by ustawa znalazła się na biurku prezydenta jeszcze przed wakacjami. Szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha polecił ukraińskim misjom przy organizacjach międzynarodowych domagać się pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia forum OBWE do spraw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że w zmasowanym ataku na obwód kijowski w nocy z soboty na niedzielę Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach mówią o 4 zabitych i ponad 80 rannych. Teraz czas na prognozę pogody. 10 w ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmury i bez deszczu. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu do 18.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 6:07. Jest z nami profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dlaczego krakowianie odwołali prezydenta?
6: Bo było wiele powodów, bo mieli takie prawo, bo wreszcie... Myślę, że dobra kampania wyborcza, informacyjna, taka też motywująca, no i kampania negatywna działa na wyobraźnię i to wszystko, tak sumując, dało taki efekt. No nie ukrywam, bardzo, bardzo wyraźny i zaskakujący. Zajmuję się referendum już ponad 25 lat lokalnymi i takiego wyniku w metropolii, w dużym mieście prezydenckim nie było do tej pory.
5: To z czego wynika frekwencja? Taka dobra frekwencja.
6: Tak powiedziałem, myślę, że z doskonale prowadzonej kampanii wyborczej, przepraszam, referendalnej, w której dominowały kwestie negatywne. Tutaj emocje dotyczące i strefy czystego powietrza, i zadłużenia. To wszystko działało na wyobraźni krakowian. Może nie było tutaj takich zarzutów, na pewno nie było z pogranicza kodeksu karnego, jak na przykład tam we Wrocławiu się o tym mówi, bo będą zarzuty prokuratorskie pewnie wobec prezydenta. Natomiast było coś, co krakowianie uznali za naruszenie swojego, czy większość, znaczna część krakowian, za naruszenie swojej niezależności, swojej strefy komfortu. No i wreszcie tego, że po 22 latach rządów prezydenta, który

0: kojarzył się ze stabilnością, z powagą, z przewidywalnością. Nowy prezydent takich oczekiwań nie spełniał.
1: Czy nawoływanie do bojkotu referendum było błędem? Ze strony oczywiście Miszalskiego.
0: No, patrząc na pewne zasady kultury politycznej, że rządzący przedstawiciel wybrany w sposób demokratyczny nie może, nie powinien nawoływać do tego, żeby takich demokratycznych reguł nie stosować. Po prostu prawo do głosowania.
1: Ale
0: jest,
1: przepraszam, panie profesorze, jednocześnie jest to dość powszechne w kraju, że tam, gdzie dochodzi do referendów, gospodarze wiedzą, że są na straconej pozycji, gdyby mieli zachęcać do zagłosowania na ich rzecz w referendum. Z prostego powodu. Jak jest referendum, to przede wszystkim zmobilizowani są ludzie, którzy chcą tego referendum, chcą odwołania, są przeciwnikami.
0: Tak, to oczywiste, ale między zachęcaniem a zniechęcaniem jest też możliwość zachowania dyskretnego milczenia, nie robienia też gwałtownych ruchów. Tak powiedziałem, to tak samo jakby prezydent państwa wzywał do tego, żeby nie iść na wybory. No, od tego są przedstawiciele, aby do głosowania zachęcać albo przynajmniej nie zniechęcać. I to, co zrobił już urzędujący jeszcze prezydent, myślę, że mu nie pomogło. To w ogóle taka aktywność przed referendum, która miała zmienić politykę władz miasta, wydaje się, że była spóźniona i ona tylko spowodowała u części głosujących takie wrażenie, że coś musi być na rzeczy, skoro tak się prezydent i jego współpracownicy zaktywizowali. Mm-hmm.
1: Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego właśnie jednego z powodów odwołania? Słyszymy, jest taki jeden sondaż, który pokazuje, że uczestnicy referendum wskazują, że to strefa czystego powietrza, czy też czystego transportu tutaj była, przelała czarę goryczy. Co to oznacza?
0: Tak, to rzeczywiście w sondażach jest to brane pod uwagę, bo było o tym głośno. Ale po pierwsze, dotyczy to bardzo wąskiej grupy mieszkańców i także tych, którzy nie są w Krakowie zameldowani, ale jest to pewien taki krok w polityce władz miasta, który dzielił Krakowian na tych, którzy mają lepsze samochody i gorsze, i wydaje się, że to było przyjęte bardzo negatywnie i rzeczywiście i w komentarzach medialnych, a potem w kampanii referendalnej to wypływało, więc myślę, że takie kroki, które mają gdzieś w podtekście jakieś podziały, są bardzo szkodliwe dla tych, którzy to organizują.
1: No tak, ale to Kraków miał nie wprowadzać tej strefy czystego transportu. Ten Kraków, który przecież ma czy miał takie problemy ze smogiem.
0: Jest wiele różnych rozwiązań związanych z polityką czystego powietrza i porównując to, co działo się 10 lat temu, a jest obecnie, jeśli chodzi o tę politykę, mamy już pozytywne efekty. W Krakowie jest czyściej i prawdopodobnie ta zmiana, którą władze chciały wprowadzić, nie byłaby jakimś krokiem milowym. Natomiast stała się no właśnie powodem do krytyki, a potem też do referendum. Jeśli tak już szukać, co tak naprawdę pomagało, czy mogło spowodować to, aby powietrze było czystsze, to i likwidacja pieców, no i współpraca z gminami ościennymi, gdzie, jak to się mówi, obważany krakowski decyduje o tym, jakie będzie powietrze w Krakowie.
1: Jakim prezydentem jeszcze jest Aleksander Miszalski?
0: No cóż, jest prezydentem, który, tak jak powiedziałem, urzęduje po długoletnim władzy miasta i w porównaniu do poprzednika jest na pewno inny. Próbuje różnymi działaniami pozyskać sympatię krakowian. Próbował też w swojej polityce stworzyć no, taki nowy wizerunek prezydenta, takiego bardziej, powiedziałbym, aktywnego, młodego, niekonwencjonalnego, ale widać to Krakowowi, który słynie z konserwatyzmu, z takiego dostojeństwa, które reprezentował poprzednik, profesor, właśnie długoletni prezydent, ten kontrast się raczej nie przyjął. Myślę, że w przyszłości to będzie brane pod uwagę przy wystawianiu kandydatur na prezydenta, który powinien być bardziej podobny do poprzednika Jacka Majchrowskiego niż do obecnie już ustępującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Czym jest przegrana Miszalskiego dla Koalicji Obywatelskiej?
0: Jest też przegraną, jest porażką, jest sporym ostrzeżeniem. I tu można to rozpatrywać w kategorii Krakowa, gdzie Koalicja Obywatelska, przy tym Platforma Obywatelska, no, miała zawsze problemy i z kandydatami na prezydentów, i z taką jednością, bo chyba też zabrakło tego w kampanii referendalnej. Natomiast w skali kraju z pewnością będzie to problem dotyczący innych miast, gdzie przeciwnicy urzędujących prezydentów z Koalicji Obywatelskiej będą bardziej ośmieleni. Cóż więcej można powiedzieć? No jest to problem kadrowy. Jak dobierać liderów lokalnych, aby oni zyskiwali poparcie, a nie zawodzili?
1: Co musi zrobić kolejny prezydent Krakowa, żeby nie podzielić losu poprzednika?
0: Tak jak już powiedziałem, przepraszam, się powtarzam, ale to naprawdę jest ewenement w skali kraju, że po rządzącym 22 lata prezydencie jest jego jak gdyby odmienna osobowość, odmienny polityk. Myślę, że powinien się nowy prezydent wzorować na poprzedniku, starać się łączyć, starać się nie stosować takich innowacyjnych metod zarządzania, które niekoniecznie przyjmują się w szerszych kręgach społecznych. Co więcej, no tu trudno liczyć na to, że połączy też przeciwników politycznych z różnych ugrupowań, ale jeśli już to będzie lider na przykład rządzącej koalicji, to musi się starać, aby partie tworzące tę koalicję stały za nim murem. Tak nie było teraz w tej kampanii referendalnej i to też jedna z przyczyn porażki prezydenta.
1: Co po Miszalskim? Jak wygląda w tej chwili scena polityczna i giełda nazwisk? Bo tutaj taka ciekawostka, Marian Banaś, Andrzej Duda, bardzo ciekawie może być.
0: Pan wymienia nazwiska polityków, którzy są znani, ale no niekoniecznie mają własne wyraźne zaplecze partyjne, polityczne, które by ich poparło. Nie wiadomo też, na ile ich deklaracje, bo pan Banaś zdaje się coś tam powiedział, ale były prezydent nie zabierał głosu w tej sprawie. Tak, giełda nazwisk ruszy. W takich sytuacjach jest to typowe i nieuniknione. Być może jednak to będzie kwestia z jednej strony decyzji partyjnych na najwyższym szczeblu, czyli liderzy Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości zadecydują, ale też mamy tu lokalnego kandydata Łukasza Gibałę, który już kilkakrotnie kandydował i w ostatnich wyborach przegrał niewielką liczbą głosów, więc będzie oprócz takiego kolorytu partyjnego zapewne też lokalny kandydat i to daje do myślenia. To może być też okazja do policzenia głosów, podkreślam, a nie patrzenia sondaża przed wyborami parlamentarnymi, które są za rok.
1: Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o fałszywe alarmy.
2: Autopromocja.
3: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację. TOK FM. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Te oficjalne powinniśmy poznać lada moment. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Według Exit Poll referendum w Krakowie jest ważne. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do Policji i Straży Pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W sumie z powodu wirusa, jak informuje Ministerstwo Komunikacji, zmarło 119 osób, ale dane opublikowane oddzielnie dla każdego regionu Konga mówią o 220 zmarłych osobach. 62 mieszkania zostały zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Ogień został prawdopodobnie wznieciony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego. W gaszeniu jednego z największych w ostatnich latach pożarów w stolicy Finlandii udział brało około 30 jednostek straży pożarnej i służb ratunkowych. Akcja gaśnicza trwała około 10 godzin. Mieszkańcy zostali ewakuowani i nikt nie odniósł większych obrażeń. Czas na informacje sportowe w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Przełamała opór Czeczki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała mecz. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
15: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, bo ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
14: Ale aby to zrobić, Fręch będzie musiała pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. Mecze na francuskich kortach transmituje Eurosport. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę Mistrzostw Świata. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
16: Do szczęścia pełnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
14: A kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a ewentualne zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dvernes-Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo. Teraz czas na pogodę.
12: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: Na północy Polski termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni, w centrum 25, na zachodzie i południu do 26. Dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać.
9: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dwadzieścia pięć minut po szóstej to pierwszy program TOK FM. Fałszywy alarm i siłowe wejście służb do domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku było w weekend przedmiotem odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jest z nami inspektor Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie rektorze, kłaniam się państwu.
1: Jak pan ocenia działanie służb na tym przykładzie?
17: Myślę, że najprostszym określeniem jest profesjonalne, adekwatne do okoliczności, do tej wiedzy, którą służby miały w momencie pozyskania tak zwanego zawiadomienia. Tutaj często w środowisku ekspertów w zakresie antyterroryzmu używa się określenia prawdziwe, fałszywe zawiadomienie czy zgłoszenie. To brzmi trochę jak oksymoron, ale proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia służb było ono prawdziwe, bo budziło głębokie przekonanie, że zawiadomienie dotyczy zagrożenia dla życia lub zdrowia albo mienia, czyli na początku pożar, a później jeszcze wzmocnienie tego przekazu za pomocą informacji, że osobie, dzieciom grozi jakaś zapaść zdrowotna. I drugie, fałszywe, bo obiektywna ocena rzeczywistości była diametralnie odmienna. Tam się nic nie działo, mieszkanie było puste. To mówię o ostatnim mieszkaniu, które przypisano matce pana prezydenta. W związku z tym wydaje się, że mimo tego, że to brzmi jak oksymoron, to określenie jest najbardziej adekwatne. Służby według mnie wykonały to wszystko, co mieści się w ich granicach ustawowych obowiązków. Natomiast to, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo z premedytacją, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego is fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał, ten to zrobił. To, kto był fizycznym wykonawcą, to zapewne się dowiemy zgodnie z deklaracją służb w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Natomiast kto był inspiratorem, jaka okoliczność towarzyszyła praprzyczynie, to jest kwestia do ustalenia pewnie w dalszym toku.
1: Skoro pan patrzy tak pozytywnie na działanie służb, to znaczy, że one się spisały raczej, to dlaczego wciąż nie ustalono sprawcy?
17: Tu wchodzimy w dosyć trudny aspekt, który zresztą przy pierwszym chyba tym zdarzeniu, nie wiem, czy przy panu Sakiewiczu, czy którymś innych z tych medialnych bonzów przekazu radiowego czy telewizyjnego, kiedy to okazało się, że osoba ujawniona jako potencjalny sprawca była tak naprawdę osobą, której zhakowano system informatyczny czy teleinformatyczny, bo tam chyba telefon zhakowano. W związku z tym, kto będzie na pierwszy ogień zdefiniowany jako potencjalny sprawca, to będzie relatywnie nietrudne do ustalenia. Kto jest tym, kto wykorzysta narzędzia cyber manipulacji, żeby pozyskać taki bezpieczny adres, to jest niebotycznie trudniejsze zadanie. Myślę, że nasze służby w zakresie cyberzagrożeń i cyberprzestępczości, tudzież służby wojskowe, które mają potencjał chyba jeden z największych w tej chwili w Unii Europejskiej, poradzą sobie z tym. To będzie trwało, ponieważ tam pewnie wykorzystano tak zwanego tak zwany router cebulowy, czyli zgubiono maksymalnie skutecznie ślady, skąd pochodzi tak naprawdę, jaki jest IP komputera i skąd pochodzi ten przekaz telefoniczny czy komputerowy. To będzie trwało, ale liczę na to, że to też będzie uwieńczone sukcesem.
1: A o czym to świadczy, że ten atak wygląda na to, że był aż tak dopracowany?
17: Z pewnością o profesjonalizmie drugiej strony. To nie jest tak, że pewien młody człowiek obudził się, przepraszam za określenie, z kacem i postanowił narobić zamieszania, bo tego
1: typu incydentów... Bo by już był w rękach policji.
17: Oby był w rękach policji, tam dochodził do równowagi fizjologicznej gdzieś w małym areszcie. Natomiast to, że tego typu ataków, i to trzeba też uwzględnić, w skali 25 roku, czyli rok temu, było około 55 tysięcy tego typu sytuacji, tego typu zdarzeń, więc to nie jest incydentalne. To jest masa takich ataków dokonywana przez żartowników, przez ludzi, którzy mają ochotę zobaczyć, jak straż wyjeżdża pożarna z remizy na sygnałach, ludzi, którzy mają niespełnione jakieś swoje aspiracji chodzenia w kasku albo w czapce policyjnej. Także oprócz tej patologii i tego typu zachowań są też profesjonaliści, którzy się tym zajmują, być może w ramach tej określonej przez Gerasimowa tak zwanej wojny hybrydowej, która ma jeden cel. Budzić chaos, budzić przekonanie, że państwo jest niewydolne i tymi narzędziami po prostu stymulować, pogłębiać, zwiększać nienawiść społeczną poprzez polaryzowanie polityczne społeczeństwa. To nie jest trudny mechanizm. Politologia się tym zajmuje od co najmniej 15 lat.
1: To, o czym pan mówi teraz, wygląda na, nie wiem, jakiś wpływ z zewnątrz, z zagranicy, bardziej niż na przejaw naszego wewnętrznego konfliktu, polaryzacji społeczeństwa.
17: Ale ten przekaz na granicy właśnie temu służy i to nie jest wynalazek dzisiejszy, tylko Leninowi przypisywane jest to takie zwane określenie o pożytecznych idiotach i proszę zwrócić uwagę, że to jest najtańszy mechanizm pozyskiwania osób, którzy tego typu czynności wykonują. To są ludzie, którzy potrafią rozkręcić tory, podłożyć coś gdzieś w jakimś miejscu, które stworzy zagrożenie albo chociaż stworzy pozory takiego zagrożenia. Czyli metodyka działania polega na tym, żeby tworzyć klimat zagrożenia społecznego, klimat braku zaufania do władzy, a jednocześnie dawać paliwo do przeróżnych harcowników politycznych, którzy natychmiast się budzą. Ja wczoraj z pewnym zażenowaniem, albo głębokim zażenowaniem, słuchałem wypowiedzi części polityków strony obecnie opozycyjnej, którzy wykorzystywali to bez żadnych zahamowań, mimo że tak naprawdę była to tragedia służb, bo zmarnowano paliwo, aktywność, zmarnowano czas, byle tylko móc dopiec z drugiej stronie. To jest żałosne, żenujące, jednocześnie pokazuje, jak łatwo zmanipulować, podgrzać atmosferę ludziom, którzy mają poczucie klęski i przegranej, która im towarzyszy. Niestety chyba pytyjsko i kasandrycznie mogę powiedzieć, że przewiduję w perspektywie najbliższego roku eskalację tego typu działań. Tak będzie grzana cała kampania wyborcza.
1: Jakie w tej chwili tryby zostały uruchomione w związku z tą sytuacją? Jak ta kuchnia wygląda służb?
17: Mechanizmy są proste, bo tutaj wykorzystano telefon 112, czyli telefon ogólnie dostępny, którego zadaniem jest koordynowanie wyznaczenia odpowiedzialnej służby, czyli jest centrum kierowania pod 112, gdzie w tym uczestniczy przedstawiciel policji, przedstawiciel straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i te osoby podejmują decyzję, jak się dalej zachować. Padły deklaracje od pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, że zostaną dokonane przeglądy tych procedur, co nie będzie łatwe, bo one wydaje mi się są dosyć precyzyjne, bo całe ostrze krytyki opozycji poszło w kierunku, jak to było mieszkanie prezydenta, to są mieszkania naszych przeróżnych władz instytucjonalnych, partyjnych czy towarzyszących. Więc stworzenie mechanizmu, który pozwoli wyselekcjonować w ciągu 2-3 minut, czy to jest naprawdę zagrożenie, czy to naprawdę jest mieszkanie Jasia Kowalskiego czy pana Sakiewicza, to jest według mnie błędne rozumowanie. Ponieważ straż pożarna, policja, służby ratunkowe udzielają pomocy obywatelom Polski albo gościom Polski, a nie poszczególnej opcji politycznej. Tam jechano nie wiedząc, kto jest właścicielem tego mieszkania, kto jest współwłaścicielem, do kogo należy. Czy to jest pan z Republiki, czy to jest pan z innego tego typu medium. W związku z tym to jest indywidualna ocena, na której to ocenie można skoncentrować minutę, dwie. Wysyła się najpierw poszczególne służby ratunkowe, dopiero później ocenia się, na ile to jest realne. Jeżeli Służba Ochrony Państwa nie ma wpisanej na krótkiej liście obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa osób tak zwanych VIP, no to nie ma czasu na to, żeby to weryfikować. Nie można mieć listy 1 185 000 mieszkań, których być może współwłaścicielem jest ta czy inna osoba pełniąca określoną funkcję państwową. Więc ten przegląd nie będzie łatwy. Jasne, że w czasach scyfryzowania wszystkich informacji można zrobić przegląd ksiąg wieczystych i zobaczyć, kto jest właścicielem, no ale księgi wieczyste nie zawsze są aktualizowane w trybie natychmiastowym.
1: Tak mi przyszło do głowy, słuchając pana, że przecież no, w służby zaalarmowane pod numerem 112 nie będą przed wysłaniem patrolu, czy też funkcjonariuszy sprawdzały ksiąg wieczystych. Bardzo dziękuję.
17: Chodzi o czas, chodzi o życie.
1: Inspektor Piotr Celiński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowej, był z nami. Do usłyszenia. Teraz pierwszy program gospodarczy. Polskie ciężarówki tracą europejski rynek. O tym czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. W pierwszym kwartale 2026 roku zakończyło działalność niemal tyle firm, ile w całym 2025 roku. Paradoksalnie cała branża może na tym skorzystać. Będzie więcej towarów do wożenia i mniejsza walka o zlecenia. Słabnie polska branża transportowa. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w pierwszym kwartale 2026 roku działalność zakończyły 1234 firmy. To prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest zła, mówi Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu właśnie w tym zrzeszeniu przewoźników drogowych. Polska szykuje ofensywę gospodarczą w Ukrainie. Nacisk na rozwój współpracy przy produkcji dronów, rozmowy o prywatyzacji, porozumienie dotyczące energetyki i próby wygaszania sporów gospodarczych. Firmy dobrze oceniają wyjazd do Kijowa z udziałem przedstawicieli rządu. Zakończyła się właśnie największa do tej pory misja polskiego biznesu do Ukrainy, zorganizowana z inicjatywy ministra finansów i gospodarki. Andrzej Domański zabrał ze sobą w podróż wiceministrów rolnictwa i infrastruktury. Wspólnie poruszali podczas spotkań z przedstawicielami ukraińskiego rządu kwestie sporne, których w ostatnich latach nagromadziło się sporo, między innymi w rolnictwie, inwestycjach i transporcie. W czwartek i piątek po Kijowie poruszały się więc trzy różne grupy Polaków, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i mediów. Część programu realizowano wspólnie, ale uczestnicy prowadzili również własne rozmowy i spotkania. Wiele z poruszanych w Kijowie spraw ma znaleźć swój finał podczas Ukraine Recovery Conference. Gdy polscy dziennikarze pytali, czy Ukraina jest rzeczywiście otwarta na współpracę z Polską, czy też te procesy są hamowane, a niektóre sygnały stanowią element rosyjskiej dezinformacji, wicepremier Ukrainy odpowiedział: z punktu widzenia handlu, ruchu ludzi i logistyki, Polska jest naszym najważniejszym partnerem. Współpraca, którą chcę przedstawić podczas wydarzenia w Gdańsku, będzie skoncentrowana na strategicznych projektach infrastrukturalnych. To Rzeczpospolita. A dzisiaj w Gazecie Wyborczej wywiad ze Stefanem Batorym, założycielem platformy Booksy. Booksy będzie najbardziej znaną polską marką, tutaj znak zapytania. Za kilka lat wejdziemy na giełdę w USA, mówi rozmówca Gazety Wyborczej.
2: Autopromocja.
18: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Dziś o godzinie 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
24: Tak, tak.
23: Od 6 do 9?
24: Od 6 do 9 w Żabce.
23: Za 6,99 i że na bogato.
24: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
23: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
24: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
23: Dokładnie.
25: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
26: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
27: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
26: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
27: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
28: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
29: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medis Spirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
30: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
31: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
30: Sprawdź to sam, check it out.
31: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
32: Reklam.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lada moment powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Według tych nieoficjalnych prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Za jego odwołaniem opowiedziało się prawie 98% głosujących. Według Exit Poll referendum w Krakowie jest ważne, bo frekwencja przekroczyła wymagany próg. Gratuluję wszystkim krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto. Dla nas to dopiero początek, napisał w mediach społecznościowych prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ukraina chce pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum OBWE do spraw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański powiadomił, że w zmasowanym ataku na obwód kijowski w nocy z soboty na niedzielę Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczno-oriesznik. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach mówią o 4 zabitych i ponad 80 rannych cywilach. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Już o 11 maja Chwalińska zacznie mecz z Chinką Qin Wen Zheng. Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones w samo południe, a około 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem. Trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji jest poświęcona pierwsza encyklika papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, która zostanie dziś opublikowana. Po raz pierwszy AI będzie wiodącym tematem dokumentu papieskiego nauczania. Nowością jest także udział Leona XIV w jego prezentacji. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Na północy Polski termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni, w centrum 25, na zachodzie i południu do 26. Dużo słońca dziś, mało chmur i nigdzie nie powinno padać.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Prezydent Krakowa odwołany w referendum. Na to wskazują wciąż nieoficjalne dane. Mamy teraz 16 minut do godziny 7 i w tej sprawie łączymy się z profesor Agnieszką Kasińską-Metryką, politolożką z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, witam panią w pierwszym programie TOK FM.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jaką przestrogą dla ludzi, którzy ubiegają się o tego rodzaju funkcje, jak zaszczytna funkcja prezydenta Krakowa, jest wynik tego referendum?
3: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Trochę wchodzimy o poranku w filozofię polityki, ale ja myślę, że to jest bardzo ważna przestroga, nie tylko dla osób, które będą potencjalnie ubiegały się o fotel prezydenta Krakowa, ale przede wszystkim także dla tych, którzy w innych miastach tę funkcję sprawują, a pochodzą z koalicji obywatelskiej. Natomiast właśnie w tym sensie takim bardziej meta powiedziała, że no czasami ta pycha kroczy przed upadkiem, albo po prostu, że kiedy polityk nie jest wystarczająco doświadczony, no to być może sygnały, które pojawiały się wcześniej, sygnały niezadowolenia, są za łatwo bagatelizowane, że trochę wizja tutaj w przypadku prezydentów miast tej pięcioletniej kadencji może usypiać taką czujność, no a na to politycy, zwłaszcza w warunkach no tak daleko idącej polaryzacji, jaką mamy w Polsce, nie powinni sobie pozwalać.
1: A gdzie było widać te pychę i błędy prezydenta Miszalskiego?
3: No widać było niestety w całym tym okresie urzędowania. Wszystkie te potknięcia wizerunkowe, no wydawałoby się, że to nie jest nic wielkiego, że właśnie w trakcie tych kilku lat są te wzloty i upadki, natomiast z drugiej strony no nie było takich spektakularnych sukcesów. Kiedy pojawiały się pierwsze sygnały niezadowolenia, bo przecież proszę zauważyć, my nie mamy do czynienia z sytuacją tak zero-jedynkową i tak spektakularną, że nagle pojawiły się jakieś oskarżenia takiego ciężkiego kalibru, że nagle pojawiła się jakaś afera związana z samym prezydentem. Raczej no to właśnie były te zarzuty związane ze zbyt małym dialogiem społecznym, ze zbyt małą liczbą konsultacji, jednocześnie z podnoszeniem tutaj opłat, co powodowało niezadowolenie osób mieszkających w Krakowie i jak gdyby co dnia spotykających się z tymi podwyżkami, no czy wreszcie coś, co określano nawet na billboardach mianem kolesiostwa, więc należało odpowiednio wcześnie reagować i włączać zarządzanie kryzysowe, zwłaszcza no, w dosyć specyficznym mieście, też jeżeli chodzi o pewne zasady, jeżeli chodzi o pewne konwenanse. No nie chcę tutaj mówić stereotypowo, ale pewien kontekst kultury politycznej też powinien być wzięty pod uwagę. Tego wszystkiego w mojej ocenie zabrakło, a jednocześnie, tak jak powiedziałam, no trudno byłoby tutaj wskazać jakieś bardzo już takie spektakularne osiągnięcia, sukcesy, coś, co się udało na początku tej kadencji zrealizować. No i efekt finalny no właśnie jest taki, jakiego się domyślamy, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, no nie potwierdzone są jeszcze te wyniki, no ale exit poll jest już wystarczająco wiarygodnym badaniem.
1: A może prezydent Miszalski miał trudno po poprzedniku, który był wieloletnim prezydentem i takim kojarzył się mieszkańcom, to słyszeliśmy także przed szóstą w dyskusji z naszymi słuchaczami tutaj w audycji, zapewniał taką stabilność, czy też poczucie takiego spokoju, chociaż Kraków się zadłużał, a ten dług jest dużym obciążeniem dla nowego prezydenta.
3: No pewnie można teraz szukać tego typu wytłumaczeń i rzeczywiście no prawie dwie dekady profesora Jacka Majchrowskiego tworzyły pewne naturalne tło do porównań, ale też format, powiedziałabym, polityka w sensie samorządowca w tym przypadku jest tutaj zupełnie inny. Jednocześnie można by powiedzieć w kontrze, że takie tło no, budowało też przestrzeń dla alternatywnego wizerunku, no, dla właśnie pewnych bardziej, nie wiem, dynamicznych czy nowoczesnych metod zarządzania, dla wizerunku polityka o wiele młodszego, ale jednocześnie no, respektującego te oczekiwania wyborców, którzy mu przecież w niełatwej kampanii również zaufali. I gdzieś tej trzeciej drogi, powiedziałabym, właśnie w tych modelach też kierowania miastem i budowania wizerunku prezydenta Krakowa w mojej ocenie zabrakło.
1: Co po Miszalskim? Już w tej audycji dzisiaj padło to pytanie, ale tutaj ciekawie bardzo wygląda tutaj potencjalnie pojedynek wyborczy, który nas czeka, czeka Krakowian.
3: No to jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony właśnie kto, z drugiej strony rzecz, która mnie jako ekspertkę do spraw marketingu politycznego zajmuje, to znaczy przyjrzenie się bliżej tej kampanii referendalnej, która miała miejsce, bo to nie była typowa kampania, która wyrasta z ruchów oddolnych, biorąc pod uwagę, jak bardzo dobrze była przeprowadzona, jak była profesjonalna, jak była konsekwentna, no i też ile środków zaangażowano. No, to ja bardzo chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście to była taka inicjatywa, jak jest prezentowana, czyli sami mieszkańcy, czy te udziały partyjne tutaj miały miejsce i za chwilę okażemy się, kto tak naprawdę jest największym beneficjentem wyników tego referendum. Mamy deklaracje polityków. Partie polityczne, mam wrażenie, że jednak wykazywały dużą powściągliwość, no bo nie było wiadomo, jak to referendum się skończy. Tutaj jako obserwatorzy też 2-3 dni temu zastanawialiśmy się, czy w ogóle do tego rozstrzygnięcia dojdzie. No i teraz chyba czeka nas druga, równie emocjonująca faza tego spektaklu, żeby właśnie zobaczyć, kto tak naprawdę będzie tym największym wygranym i jak się potoczy przygotowanie do wyborów, bo tak jak zauważyłam na wstępie, ten elektorat Krakowa jest wymagający, trzeba znać specyfikę miasta, no i jednocześnie to, co zawsze na poziomie samorządowym jednak jest pewnym utrudnieniem, czyli że wyborcy mają wrażliwość na próby upartyjnienia, no właśnie tego obszaru, w którym ta nasza decyzyjność jest najbardziej bezpośrednia.
1: A kolejny prezydent powinien być w takim razie bardziej taki stateczny, konserwatywny?
3: No zależy, co rozumiemy przez ten konserwatyzm. Natomiast ja myślę, że taka stabilność i taka przewidywalność i takie odpowiadanie też na te potrzeby wyborców, no to jest klucz do sukcesu właściwie w każdej kampanii i o każdym mogłabym, szczególnie w tych rozchwianych warunkach emocji politycznych to powiedzieć. Ale tak, gdyby było na zasadzie wyboru scenariusza, jaki wizerunek jest preferowany, jaki powinien być zbudowany i kto ma tutaj największe szanse, to właśnie myślę, że po tym rozczarowaniu, po tej dezaprobacie też dla działań prezydenta Krakowa, nowy włodarz miasta powinien takie cechy mieć, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał.
1: Czy wynik tego referendum jest w tej chwili i będzie obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej?
3: Oczywiście. Oczywiście, że będzie, bo nawet proszę zauważyć ten aspekt budowania narracji, ten aspekt medialny. W tej chwili już są odpalane te fanfary, rozlegają się właśnie, odpalane są te informacje takie bardzo afektywne, pokazujące. Bardzo ciekawe są tutaj i według mnie wiele mówiące słowa prezesa Kaczyńskiego, że to jest dopiero początek, bo one wskazują nie na incydentalny charakter tego referendum, które do tej pory w historii Polski też nie było nadużywaną formułą odwoływania z urzędu prezydentów miast, raczej raczej właśnie miało taki charakter jednostkowy. Natomiast tutaj można odnieść wrażenie, że to jest element pewnej szerzej rozpisanej strategii. Więc z tej perspektywy, no chcąc nie chcąc, te wybory samorządowe wpisują się w politykę ogólnokrajową. I jest to obciążenie dla Platformy nie tylko właśnie w aspekcie radzenia sobie z narracją, która się coraz głośniej rozlega, ale też pytanie, a co z pozostałymi miastami? No bo można przyjąć, że jest to pewien plan odbijania poszczególnych miast, tutaj używam cudzysłowu, właśnie przed tym, co najważniejsze, czyli przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
1: A jakie wnioski powinien wyciągnąć tutaj Donald Tusk, Koalicja Obywatelska w związku z referendum krakowskim?
3: Ja nie wiem, czy to jest dobry moment na wnioski. Te wnioski powinny być wyciągnięte wcześniej na etapie budowania scenariuszy alternatywnych. To znaczy, a co jeżeli w Krakowie nie uda się ocalić funkcji prezydenta i utrzymać tego urzędu? Więc te gotowe scenariusze powinny już w szufladzie leżeć. Natomiast w tej chwili no jest presja czasu. Powiedziałabym, że gdyby to miało być takie działanie ad hoc, no to przede wszystkim zmiana narracji i większe wsparcie dla prezydentów miast, nie tylko ze strony samego premiera, ale całego tutaj środowiska, no i też próba jednak pokazywania tego drugiego czy trzeciego dna, tego co się dzieje na poziomie wyborów samorządowych, bo mam wrażenie, że o tym za mało słyszymy. Koncentrujemy się na tych aspektach wizualnych kampanii, rozpatrujemy błędy włodarzy, a przecież wiadomo, że w każdej sytuacji można będzie takie wskazać. Natomiast brakuje przeciwwagi i brakuje tego, o czym powiedział prezydent Majchrowski, czyli że jednak ten kontrakt jest podpisywany na 5 lat i to jest taki okres właściwy do rozliczeń. Jeżeli ta kadencja jest przerwana, no to powinny być rzeczywiście uzasadnione tutaj zarzuty, a można sobie wyobrazić, że takie listy zarzutów w odniesieniu do innych prezydentów już gdzieś tam na kartkach powstają i teraz z jednej strony jest to kwestia implementacji tych sił, którym zależy na zmianie władzy. Z drugiej strony, no właśnie, pytanie co, bo na razie ja nie obserwuję czegoś, co stanowi kontrdziałanie.
1: Mhm. Teraz okres kampanii wyborczej, może jeszcze nie w tej chwili, ale no, prędzej czy później zacznie się ten wyścig w Krakowie. Co czeka mieszkańców Krakowa, biorąc pod uwagę te ciekawe informacje od Marian Banaś na X-ie zapowiada, że wystartuje, słychać głosy, że może Andrzej Duda, to by było dopiero ciekawe. Jak ten bój może wyglądać?
3: No chyba w tej chwili nie nakreślimy takiej wizji, która byłaby mniej lub bardziej prawdopodobna, bo wszystko zależy od tego, kto będzie startował, czyli jaki mamy tutaj wyścig. To jak w zawodach sportowych zawsze istotne jest to pozycjonowanie, czyli z kim tak naprawdę mierzymy się. No mamy tych kandydatów, których tutaj pan redaktor wymienił, którzy deklarują, mamy Grzegorza Brauna jeszcze dla zwiększenia emocjonalności, tak, tego możliwego wyścigu. I mamy, co cały czas podkreślam, ten bardzo specyficzny elektorat, oczekiwania, ale jednocześnie no, stosunkowo małą przestrzeń, w której widać, jak intensywna ta kampania może być, mając na uwadze właśnie tę kampanię przedreferendalną z bardzo dużym zaangażowaniem tutaj różnych narzędzi medialnych. Więc na pewno czeka czas intensywny. No, pytanie, kiedy dokładnie te wybory odbędą się, bo tutaj czas wakacji też on nie do końca sprzyja, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii. No ale można się spodziewać, że znowu wzorem tych kampanii na wyższych szczeblach władzy, właściwie ta prekampania będzie już za chwilę przez nas obserwowana. Najważniejsze teraz, żeby ukształtowała się grupa tych, którzy rzeczywiście, a nie tylko deklaratywnie, w tym wyścigu będą uczestniczyli.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Dominika Wielowiejska, jak zwykle o tej porze w poniedziałek. Dzień dobry,
4: dzień
1: witaj.
4: Dobry.
1: Zaprosi Państwa na poranek TOK FM, w którym oczywiście też będzie sporo o Krakowie.
4: Tak, oczywiście to pytanie o wynik referendum padnie właściwie w każdej rozmowie. Po 7.20 Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, radna krakowska partii Razem, więc na pewno ma swoją ocenę tego wydarzenia. Po 7.40 Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Po godzinie 8 Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Po 8.20 profesor Janusz Majcherek i Piotr Trudnowski. Jeśli chodzi o oczywiście Bartosza Arłukowicza czy Radosława Fogla, no to będziemy także rozmawiać o ostatnich wydarzeniach związanych z wejściem Straży Pożarnej do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego, ale będą także inne tematy.
1: Dominika Wielowiejska i poranek TOK FM. Zapraszamy już teraz, a przed nami informacje o 7:00. Za pierwszy program dziękuję Państwu Michał Tobolewski, Róża Rumińska, także Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
5: Reklama.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9?
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
25: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Czekamy na ostateczne i oficjalne wyniki referendum w Krakowie. MSWiA zapewnia, że jest na tropie sprawców ostatniej fali fałszywych alarmów. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Forum OBWE. Jest poniedziałek, 25 maja. Minuta po 7:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że Kraków jeszcze tego lata będzie wybierał nowego prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum, w którym według wciąż nieoficjalnych informacji frekwencja wyniosła około 29%. Oznacza to, że nie zmieni się skład Rady Miasta, bo do jej odwołania zabrakło kilku tysięcy głosów. Oficjalne dane mają być ogłoszone wkrótce. Katarzyna Młynarczyk.
17: Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do premiera, żeby wskazując komisarza, nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
18: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
17: Wynik referendum jasno pokazuje niezadowolenie mieszkańców z tego, jak prezydent Miszalski zarządzał miastem.
32: Nie podoba mi się polityka, którą sprawuje prezydent miasta, zwłaszcza strefa czystego transportu. Podwyżki cen biletów.
33: Kolesiostwo to jest nie do wytrzymania. Jeśli się chce oszczędzać, trzeba zacząć od siebie, a nie rozdawać kolegom.
17: Do odwołania Rady Miasta zabrakło kilku tysięcy głosów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
11: Chęć startu w przedterminowych wyborach. wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie zapowiedział już były prezes NIK-u Marian Banaś. Na giełdzie nazwisk wymienia się też Łukasza Gibałę, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Do zgłoszenia swoich kandydatów szykują się również Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak mówił wiceszef resortu Czesław Mroczek, powołana jest do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. W weekend po takim, jak się później okazało, fałszywym zawiadomieniu o zagrożeniu, służby weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
10: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
11: Wczoraj w tej sprawie odbyło się specjalne posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby dostały zalecenie, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za takie fałszywe zgłoszenia grozi kara do 15 lat więzienia. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Forum OBWE. To w związku z weekendowym zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów i okoliczne miasta. Zginęły 4 osoby, a 100 zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
14: Ukraińska stolica jeszcze długo będzie dochodzić do siebie po weekendowym ataku. Rosjanie całkowicie zniszczyli lub uszkodzili około 30 budynków, w tym wielopiętrowe bloki. Straty potwierdzono w 7 na 10 kijowskich dzielnic. Rosja użyła do ataku m.in. jeden ze swoich głównych propagandowych pocisków, rakietę balistyczną Oresznik, która według Kremla jest zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych. Atak Oresznikiem krytykują Zachód.

0: sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Dwa mecze, dwie wygrane. Nasze tenisistki zaczęły Rolanda Garrosa ze 100% skutecznością. Zarówno Magdalena Ett, jak i Magdalena French awansowały do drugiej rundy tego wielkoszlemowego turnieju. Pierwsza w dramatycznych okolicznościach, po 3 godzinach gry i walce z rywalką, ale też z własnym ciałem i urazami. A widział to wszystko w potwornym upale i wysłuchał naszych Magd, wysłannik TOK FM na turniej, Przemysław Pozowski.
1: Ja byłam bardzo zdziwiona, co mi się zaczęło dziać w tym trzecim secie, bo po prostu z piłki na piłkę wydarzył się problem. Więc kiedy później udało mi się gdzieś tam opanować jedno kolano, no to po prostu starałam się zostać jak najspokojniejsza i jakby oszczędzać tą energię najbardziej jak mogę.
2: Te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek. One latają tak naprawdę gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było się naprawdę bardzo ciężko zebrać.
1: Miałam w ogóle problem z wyjściem z kortu, bo nie miałam tam za bardzo niestety pomocy. Też poszłam od razu do wanny z lodem i tam myślę, że spędziłam z dobre pół godziny, zanim tam mogłam powoli zacząć się w ogóle ruszać samodzielnie.
0: A dziś w Paryżu 3 polskie mecze z udziałem Maji Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Turniej pokazuje Eurosport. Teraz jeszcze pogoda. Dziś w ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez deszczu. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej na samym wybrzeżu do 18.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A na stronie Interi znajdą Państwo informacje na temat referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Na razie nie są to oficjalne wyniki. Jak tylko je poznamy, to ja natychmiast Państwu je zacytuję. Ale na razie opieramy się na sondażu dotyczącym przede wszystkim frekwencji. I a propos tego sondażu, który właśnie zamówił Polsat, wiele wskazuje na to, biorąc pod uwagę opinie przepytywanych mieszkańców Krakowa, że najistotniejszą przyczyną, i czytam to właśnie na stronie Interi, najistotniejszą przyczyną wskazaną przez 28% wyborców okazało się być wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie. Za tym punktem znalazł się poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. Na dalszych miejscach rosnące koszty życia, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej dopiero na odległym miejscu. I innymi słowy, przede wszystkim strefa czystego transportu w Krakowie przyczyniła się do takiego, a nie innego wyniku referendum. Oczywiście przypomnę Państwu, że w istocie tutaj zawsze gra toczy się o frekwencję, bo po to, żeby referendum było ważne, to właśnie musi być odpowiednia frekwencja, zależna generalnie też od liczby osób, które głosowały w głównych wyborach samorządowych. I ta frekwencja, wiele na to wskazuje, została osiągnięta. Jeśli chodzi o Aleksandra Miszalskiego i jego otoczenie, to oczywiście oni wzywali do tego, żeby nie brać udziału w referendum, bo właśnie ze względu na tę frekwencję chcieli, żeby to referendum było nieważne. Wiele wskazuje na to, że ten konkretny plan się nie powiódł. Na stronie Onetu mogę znaleźć komentarz byłego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Dobrze, bo właśnie spojrzałam, że to Onet cytuje po prostu Gazetę Wyborczą. Otóż sondażowe wyniki referendum w tym mieście też sprowokowały pana prezydenta Majchrowskiego do takiego oto komentarza, że Aleksander Miszalski zasługiwał jednak na dokończenie kadencji i zdaniem Majchrowskiego po prostu powiodła się ta zabawa kilku kolegów, którzy nie lubią Miszalskiego, a tę zabawę wsparł finansowo wieczny kandydat. Chodzi oczywiście o Łukasza Gibałę, byłego działacza ruchu Palikota, też związanego niegdyś z Platformą Obywatelską. Od dawna już Gibała oczywiście

0: nie utrzymuje relacji z tymi środowiskami, jest krakowskim przedsiębiorcą, politykiem, trzykrotnie ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta. Wiele osób wskazuje, że to właśnie Łukasz Gibała stał za tym referendum, chociaż się specjalnie nie afiszował z wsparciem dla referendum. Chodziło o to, żeby komitet referendalny sprawiał wrażenie takiej inicjatywy absolutnie od dolnej, niepartyjnej, pozapartyjnej. Po prostu miało to wyglądać jako sam protest obywateli i po części zapewne tak było. Niemniej, jak słyszymy, jednak Łukasz Gibała bardzo tę inicjatywę wspierał. I właśnie na stronach wyborczych znajdą Państwo tekst Magdaleny Kursy, która pisze o tym, że ruszyła giełda nazwisk, kto w kolejce po urząd prezydenta Krakowa, wymieniany jest nawet Andrzej Duda. Dodajmy, że jednak PiS ma bardzo ograniczone szanse na wygraną w Krakowie, więc każdy, kto by się na to decydował, podejmuje bardzo duże ryzyko związane z porażką. Ale jest bardzo wiele innych nazwisk. A tutaj właśnie Magdalena przypomina, iż o prezydenturę walczyli tacy politycy jak przepraszam, Ryszard Terlecki, Jan Rokita, Małgorzata Wasserman czy Andrzej Duda, który w wyborach prezydenckich pod Wawelem nie wszedł nawet do drugiej tury, choć potem dwukrotnie wygrał wybory na prezydenta. Przed chwilą moi wydawcy wrzucili mi wypowiedź Aleksandra Miszalskiego. Powiedział tak, mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ten wpis prezydent Miszalski zamieścił na platformie X. Powiedział także, wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich, wokół tych decyzji sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie, ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania, plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji, jakość życia, dlatego dziś chcę zaapelować o jedno, żeby po tym referendum Kraków potrafił znów być wspólnotą, bo niezależnie od politycznych sporów, wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas i dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa. Tutaj Miszalski zaznacza, że wynik jest dla niego ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem. Nie wszystko się udało zrobić tak, jak chciałem. To jeśli chodzi o Aleksandra Miszalskiego. Ja nadal nie mam jeszcze oficjalnych wyników referendum w Krakowie. W każdym razie wracam jeszcze do tekstu Magdaleny Kursy, bo tutaj mnóstwo nazwisk się pojawia w grze, łącznie nawet z Andrzejem Dudą. Jeszcze Łukasz Gibała nie zadeklarował, czy będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa, ale zapewne tak się stanie. Tutaj jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jak pisze Wyborcza, politycznym środowiskom w Krakowie nie uszła uwagi wysoka aktywność Moniki Piątkowskiej, wybranej z błogosławieństwem Donalda Tuska do Senatu w wyborach uzupełniających w 2025 roku, po tym jak na placówkę w USA wyjechał Bogdan Klich. Piątkowska publikuje w mediach swoje sprawozdanie z rocznej pracy w Senacie. Nader często udziela się publicznie w Krakowie. Zauważył to m.in. były radny Łukasz Wantuch, pisząc na swoim profilu. Połowa politycznego Krakowa zastanawia się, dlaczego akurat teraz ukazały się te reklamy. Chodzi, jak rozumiem, o panią senator. Druga połowa odpowiada, że to absolutny przypadek, może nawet lekka niezręczność, ale absolutnie nie ma nic wspólnego z referendum. Ten wpis polubił Aleksander Miszalski. W Krakowie spekulowano, że po odwołaniu Miszalskiego do walki mógłby stanąć Bogdan Klich, ale on sam zaprzeczał takiemu scenariuszowi. No, pojawia się też nazwisko Ireneusza Rasia. Pojawia się także nazwisko Aleksandry Owcy. Ja Państwu przypomnę, że Aleksandra Owca porozmawia z Tok FM po godzinie 7:20. Tak jak mówiłam, reprezentuje partię Razem. Pojawia się także wiele innych nazwisk, bo jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to Łukasz Kmita czy Małgorzata Wasserman, ale wydaje się, że Łukasz Gibała jest faworytem, bo przypomnę, że w drugiej turze wyborów w Krakowie różnica między Miszalskim a Gibałą była niewielka. W związku z tym to Łukasz Gibała po tylu próbach może odnieść sukces, choć oczywiście nie można w tej chwili tego wyniku przesądzać. Ja jeszcze oprócz sprawy referendum chcę Państwu zwrócić uwagę na tekst w Gazecie Wyborczej na temat Tomasza L. To jest taka postać, były członek Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI, którą kierował Sławomir Cęckiewicz, ale ta komisja działała wiele, wiele, wiele lat temu i teraz możemy przeczytać na temat szczegółów pana Tomasza L., który jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Tomasz L. został zatrzymany w marcu 2022 roku, 21 dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Z informacji wyborczej, pisze o tym Michał Żyłowski, wynika, że został zwerbowany przez rosyjski wywiad w 2017 roku i ta współpraca trwała do momentu jego zatrzymania. Co w zasadzie Tomasz L. robił? Otóż zadaniem Tomasza L. było kopiowanie z komputera danych, które umożliwiały tworzenie tożsamości dla tak zwanych nielegałów, czyli oficerów kadrowych, którzy działali w Polsce pod przykrywką. Szczegóły nawiązania współpracy Tomasza L. z rosyjskim wywiadem znajdują się w niejawnej części sądowych dokumentów, do których nie otrzymaliśmy dostępu. Wiemy jednak, że urzędnik miał się kontaktować z oficerem SWR za pośrednictwem łączności radiowej, a zgromadzone przez niego informacje były wysyłane przez zaszyfrowane komunikaty. Czas na przegląd prasy już minął. Za chwilę informacje. Po informacjach Aleksandra Owca, partia Razem, radna z Krakowa. Po 7.40 wiceszef Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Po godzinie 8.00 poseł PiS Radosław Fogiel. Po 8.20 profesor Janusz Majcherek i Piotr Trudnowski.
1: Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
2: Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
3: A jaka ocena dla MEN-u?
4: Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
5: Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
1: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
6: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9?
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Napisał na platformie X Aleksander Miszalski, który pożegna się ze stanowiskiem prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem opowiedziało się prawie 98% głosujących. Frekwencja wyniosła niemal 30%, a my cały czas czekamy na oficjalne wyniki. W Ciechocinku burmistrz pozostanie na stanowisku. Wczorajsze referendum w sprawie odwołania Jarosława Jucewicza jest niewiążące, bo frekwencja była za niska. Do końca tego tygodnia Agencja Uzbrojenia musi podpisać umowy w ramach programu SAFE w formule samodzielnych zakupów. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała już, że do końca maja zawartych zostanie 40 nowych kontraktów, a część z już podpisanych ma być refinansowana. Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących wracających z Afryki. Służby kierują ich na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. To reakcja na szybko rozwijające się ognisko eboli. Jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, w Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa. Czas na informacje sportowe.
16: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
18: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
19: Błażej Kulesza, zapraszam. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalena zwycięsko przechodzi przez pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne, walcząc z bólem kolana i skurczami.
20: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żebym mogła zagrać na fajnym poziomie.
19: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet, ale jest także ekspertką Eurosportu.
21: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
19: A wczoraj z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena Fręch. Za to dziś w Paryżu mecze Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy pary barażowe o awans do Ekstraklasy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła już z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje z prób odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza walczyć o swoje przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zadecydował o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali turniej towarzyski Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki, przegrały bowiem 2-3 z Włoszkami w turnieju w Genui, zajmując ostatecznie 2 miejsce. To ostatnie sprawdziane przed startującą w czerwcu Ligą Narodów Siatkarzy i Siatkarek. W TOK FM czas wyjrzeć za okno i sprawdzić, jaka czeka nas pogoda.
16: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
18: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
15: Dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Taka pogoda czeka nas w poniedziałek. Na północy Polski 21 stopni maksymalnie, w centrum 25, na zachodzie i południu do 26.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Aleksandrą Owcą, współprzewodniczącą partii Razem, radną Krakowa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Czy wystartuje pani w wyborach na prezydenta Krakowa?
13: Decyzje partii Razem dotyczące tego, w jaki sposób wystartujemy, kogo wystawimy w tych wyborach, ogłosimy jutro we wtorek o godzinie 17. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, będzie transmisja, więc wtedy wszystkie pytania i wątpliwości zostaną rozwiane.
0: Czy w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa głosowała pani na Aleksandra Miszalskiego czy na Łukasza Gibałę?
13: Głosowałam na Łukasza Gibałę. Ja wówczas startowałam z jego komitetu wyborczego i nasza współpraca przed tymi wyborami w 2024 się faktycznie dobrze układała. Natomiast no, nie da się ukryć, że z perspektywy czasu to był ciężki wybór, bo to było dwoje kandydatów, którzy powiedzmy, że reprezentowali bardzo podobny program. Natomiast no, ta kampania w 2024 roku stała się po prostu bardzo brudna, bardzo brutalna i doprowadziła, myślę, że w dużej mierze do tego, co zaobserwowaliśmy wczoraj i przez ostatnie miesiące, to znaczy do powstania no, najwyraźniej nieuleczalnych już podziałów pomiędzy elektoratami tych dwóch kandydatów.
0: Problem polega na tym, że ten komitet referendalny, który, jak rozumiem, partia Razem wspierała, to jego zastrzeżenia dotyczą strefy czystego transportu oraz podnoszenia opłat za parkowanie. A mnie się zawsze wydawało, że partia Razem chce wprowadzić strefę czystego transportu i wydawało mi się, że jednak obniżka cen za parkowanie no, nie jest w programie partii Razem, bo właśnie partia Razem chciałaby, żebyśmy się przesiedli do komunikacji miejskiej i na rowery.
13: I bardzo dobrze się pani redaktor wydawało, dlatego też partia Razem nie miała nic wspólnego z komitetem referendalnym. Również nie prowadziliśmy zbiórki podpisów, natomiast nasi wyborcy bardzo słusznie mieli również, podobnie jak ja, wiele zarzutów, które były inne do pana prezydenta Miszalskiego i to są te zarzuty, które na przykład ja podnosiłam nie tylko przez ostatnie miesiące, ale tak naprawdę od początku kadencji pana prezydenta Miszalskiego. I to były zarzuty na przykład związane z podwyżką cen biletów na komunikację publiczną, na przykład z zatrudnianiem różnego typu działaczy Koalicji Obywatelskiej i współpracowników prezydenta Miszalskiego w spółkach miejskich, czy w podpisywaniu kontraktów z urzędem, które pozostawiały jakby bardzo wiele do życzenia pod kątem rzetelności i przejrzystości. To były te zarzuty, które podzielają nasi wyborcy. Dlatego też partia Razem nie zachęcała do udziału w referendum, ani też nie zniechęcała. Ja jestem zdania, że było bardzo wiele powodów, dla których ludzie mogli chcieć odwołać pana prezydenta, ale również były powody, dla których wiele osób zostało w domu. I uważam, że dobrym dla Krakowa będzie, jeśli wyjdziemy trochę z tych okopów plemienności, które kampania referendalna bez wątpienia jeszcze pogłębiła.
0: Dobrze, to pozwoli pani, że tylko przeczytam komunikat Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa okazało się ważne i rozstrzygające. Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem prezydenta miasta. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Rady Miasta Krakowa. Także chodzi to także o pani mandat, jak rozumiem. Uznano, że referendum nie osiągnęło wymaganego progu frekwencyjnego i zostało uznane za nieważne. Co to w zasadzie oznacza, że prezydent kończy swoją działalność, a rada działa dalej?
13: Tak jest, dokładnie takie są tego konsekwencje. Przy czym musimy zauważyć, że w Krakowie w tym momencie większość ma Koalicja Obywatelska w koalicji z Nową Lewicą. To jest większość, która wisi na kilku głosach, dwóch czy trzech w tym momencie. I niestety oznacza to, że nowy prezydent, kimkolwiek będzie, będzie współpracował z Radą Miasta, która moim zdaniem również nie zasłużyła trochę na kredyt zaufania. Powiem zupełnie szczerze, że wydaje mi się, że w sytuacji, w której odwołujemy prezydenta, pozostawienie Rady Miasta, która jest współodpowiedzialna za politykę, za którą pan prezydent został odwołany, dlatego że te decyzje, zarówno te podwyżki, o których mówimy, wprowadzanie w ten, a nie inny sposób określonych rozwiązań, ale też później w trakcie kampanii referendalnej wycofywanie się z tych decyzji rakiem w ciągu kilku miesięcy, to są decyzje, które wszystkie przeszły przez Radę Miasta.
0: Ja tylko dodam, bo tutaj cały czas cytuję te oficjalne wyniki, że ostatecznie frekwencja wyniosła 29,9%, a wymagana w przypadku prezydenta miasta wynosiła ten próg, to był 27%, o ile sobie przypominam, więc nie ma żadnych wątpliwości.
13: W przypadku Rady Miasta to było około 30%, więc to się, jak rozumiem, poczekamy oczywiście na oficjalne wyniki,
0: no,
13: ale jak
0: ten
13: rozumiem,
0: oficjalny wynik
13: głosów
0: w sprawie Rady Miasta Krakowa to frekwencja 29,97%, więc jeżeli to było 30, to znaczy naprawdę niesamowicie mała różnica.
13: Głosów.
0: Tak, tak, bardzo mała różnica, jeśli chodzi o los Rady Miasta Krakowa. Ale chciałam zapytać jeszcze o inną rzecz, dlatego że jeżeli powiedzmy będą te wybory na prezydenta Krakowa, to wiele wskazuje na to, że po prostu strefy czystego transportu w Krakowie nie będzie, bo tego chcą krakowianie. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki cen biletów komunikacji, to w motywacji tych, którzy opowiedzieli się za odwołaniem Miszalskiego, no było na jakimś bardzo odległym miejscu.
13: To znaczy, jak rozumiem, pani redaktor powołuje się teraz
0: na badanie.
13: Polsat. Tak jest. Oczywiście jest to ważny wyznacznik, to co wychodzi z tego typu badań. Natomiast strefa czystego transportu to jest temat, który jest bardzo złożony. To jest temat, który tak naprawdę prezydentowi Miszalskiemu został w spadku po prezydencie Majchrowskim i wydaje mi się, że prezydent Miszalski po prostu fatalnie sobie z tym tematem poradził. Natomiast to nie jest tak, że nie da się tego typu zmian wprowadzać dobrze, z dobrą komunikacją. W tym momencie na pewno czeka nas jakaś korekta, no ale ta strefa jest już wprowadzona, dlatego to jaka to będzie korekta, no to to będzie zależało od następnych władz miasta.
0: Jak pani wyjaśni to, że tak, z jednej strony partia Razem właśnie jest przeciwko podwyżkom, a z drugiej strony zarzucacie państwo prezydentowi Miszalskiemu, że zwiększył dług Krakowa, co rzeczywiście się stało. Natomiast warto pamiętać, że Miszalski odziedziczył gigantyczne zadłużenie po prezydencie Majchrowskim, 82% wykonanych dochodów, teraz to wzrosło do o kilka punktów procentowych. Tyle tylko, że no, strona Miszalskiego tłumaczy, że to wynika także z realizacji dalszej kontynuacji rozmaitych inwestycji, które Majchrowski zaczął i że tutaj po prostu prezydent nie za bardzo miał pole manewru.
13: Pani redaktor, jeżeli chodzi o podwyżki, to uważam, że musimy sobie przede wszystkim powiedzieć na to, w jaki sposób prowadzimy politykę miejską. Ja nie jestem przeciwniczką wszystkich podwyżek. Uważam, że są rozwiązania, które być może na początku wydają się niewygodne i uciążliwe, ale prowadzą do jakiejś tam polityki miejskiej. Mam na myśli na przykład wprowadzenie w ścisłym centrum strefy płatnego parkowania również w niedzielę. I głosowałam za takim rozwiązaniem, kiedy zostało wprowadzone przez pana prezydenta Miszalskiego.
0: To jest
13: zdaje
0: się jeden z powodów, dla których Miszalski został odwołany.
13: Pani redaktor, każdy miał inny powód i świetnie, że to poruszamy, dlatego że dokładnie tak jak pani mówi, było bardzo wiele powodów z różnych stron, co oznacza, że ci ludzie, którzy głosowali za odwołaniem pana prezydenta Miszalskiego, to nie jest jednolita masa, która po prostu ślepo wsłuchała się w słowa, czy to radnego Gibały, czy kogokolwiek z organizatorów referendum czy
0: a może jednak się porozumiecie z Łukaszem Gibałą? Może się porozumiecie z Łukaszem Gibałą i wynegocjujecie jakieś swoje postulaty z nim?
13: Pani redaktor, ja wyszłam z klubu Łukasza Gibały na początku
0: właśnie, chociażby
13: tego roku, w pierwszych dniach stycznia. Moim zdaniem to była dobra decyzja, dlatego że to była decyzja, która zapadła na podstawie tego, jakie kroki polityczne podejmuje i podejmował już wtedy Łukasz Gibała. To znaczy ja startowałam z określonym programem, z określonymi wartościami w 2024 i nie wątpię, że dalej jest wiele płaszczyzn porozumienia, czy to z Łukaszem Gibałą, czy z jakąkolwiek inną siłą polityczną w Krakowie, bo w tym momencie oczywiście jako radna niezrzeszona ona również przedkładam swoje projekty, zbierając podpisy pod nimi z różnych stron tej sceny politycznej. Natomiast mam poczucie, że te nasze ścieżki polityczne rozeszły się na tyle, że...
0: Jakby pani chciała zmniejszyć zadłużenie Krakowa?
13: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Jest szereg rozwiązań, które można wprowadzić. Są te rozwiązania, o których politycy krakowscy mówią już od bardzo dawna. I moim zdaniem to jest duży obszar, w którym pan prezydent jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zawiódł, bo nie to obiecywał. To znaczy są rozwiązania krajowe, które są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby miasta takie jak Kraków mogły z tego zadłużenia wyjść. Mam na myśli drobiazgi takie jak opłata turystyczna, ale również większe rzeczy takie jak ustawa metropolitalna, na którą Kraków od bardzo dawna czeka. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie tak naprawdę miasta na prawach powiatu w ostatnich latach na skutek reform podatkowych straciły bardzo dużo przychodów związanych z tymi funkcjami
0: powiatowymi. Muszę przerwać, bo zmierzamy do końca.
13: To jest szerokie pytanie, jak ktoś chętnie opowiem.
0: Tak, oczywiście, tylko że rząd koalicji 15 października już zwiększył przychody samorządów,
13: jak sądzę. Ale nie zmienił przepisów, które mówią o tym, jakie przychody mają miasta na prawach powiatu. To znaczy w tym momencie dostają tylko jako gminy, jako miasta, a nie dostają jako powiaty.
0: Aleksandra
13: zadania
0: Owca.
13: Powiatowe pozostają.
0: Dziękuję za rozmowę. Aleksandra Owca, partia Razem, radna krakowska. Przypomnę tylko państwu, referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest ważne, bo frekwencja osiągnęła 29,97%. Wystarczyło 27%. Natomiast Rada Miasta Krakowa zostaje, bo tutaj ten próg wymagany 30,59% nie został osiągnięty. A teraz już informacje TOK FM.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i TravistO.
23: Aflofarm.
24: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
25: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
28: Tak, tak.
27: Od 6 do 9?
28: Od 6 do 9 w Żabce.
27: Za 6,99 i że na bogato.
28: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
27: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
27: Dokładnie.
29: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
30: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Hot grill.
3: Parilla caliente.
1: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
9: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To już oficjalne, krakowianie odwołali prezydenta miasta. Tamtejsza komisja do spraw referendum podała informacje dotyczące frekwencji i wyników głosowania. Zatem jakie dokładnie były, to pytanie do naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk.
12: W głosowaniu za odwołaniem prezydenta miasta udział wzięło 29,99% osób uprawnionych do głosowania. Tak więc liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne i mandat prezydenta Krakowa wygasa. W sprawie odwołania Rady Miasta udział w głosowaniu wzięło 29,97% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne, Rada Miasta więc pozostanie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Nie chcieliśmy walczyć z partiami politycznymi, nie chcieliśmy się wpisywać w ogólnopolskie spory polityczne, chcieliśmy naprawić Kraków, chcieliśmy rozpocząć tę ścieżkę sanacji, mówił jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. Według niego przyspieszone wybory odbędą się w Krakowie prawdopodobnie 23 sierpnia. Do tego czasu miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska. Rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to Stany Zjednoczone wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. Obecność byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie. Tak uważa 2/3 pytanych o to przez CBOS. Odmiennego zdania jest 17% ankietowanych. Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Ciepłą wiosną rozpoczynamy kolejny tydzień. Na północy Polski dzisiaj 21 stopni maksymalnie, w centrum 25, a na zachodzie i południu do 26 stopni. Dziś spodziewajmy się dużo słońca i mało chmur. Nie powinno padać.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
20: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Wyniki referendum wskazują, że Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa i opozycja uważa, że jest to żółta kartka dla rządu Donalda Tuska.
20: Ja uważam, że jest to bardzo ważny sygnał dla nas wszystkich, dla środowisk demokratycznych, że tak naprawdę dzisiaj opozycja w postaci ludzi związanych z Konfederacją i z PiS-em jest silna, jest dość zmobilizowana i stanowi znaczący procent naszego społeczeństwa. Ja przy tej okazji chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz, bo odwołano pana prezydenta Miszalskiego w referendum z frekwencją 37%, 34%. co świadczy o tym, że 60 kilka procent osób uprawnionych nie poszło do referendum. W związku z tym nie poszli dlatego, że albo nie chcieli pójść, albo nie wiedzieli, że mogą pójść. I to też pokazuje, jak...
0: Nie poszli, bo takie było wezwanie, żeby nie brać udziału w referendum, żeby frekwencja obniżyć.
20: Ale ja przedstawiam swoją opinię. Nie chcieli lub nie wiedzieli. No, nie ma innej drogi. W związku z tym to wezwanie do nieuczestnictwa uważam za nietrafione.
0: Czyli to był błąd taktyczny, jak rozumiem, Aleksandra Miszalskiego, że wezwał do tego, żeby zostać w domu.
20: Ja nie jestem z Krakowa, nie znam lokalnych uwarunkowań, nie znam środowiska krakowskiego, ale generalnie uważam, że jeśli dochodzi do procesu demokratycznego, to frekwencja jest konieczna i wskazana. I uważam, że ten taki moment, taki trudny moment, jakim jest referendum, no to jest tak naprawdę pewnego rodzaju decyzja polegająca na tym, czy jesteśmy za, czy przeciw. Zostając w domu, no pokazujemy, że ta sprawa nas nie dotyczy.
0: Ja zwracam uwagę, że właśnie to pytanie kieruję do pana jako wiceszefa Koalicji Obywatelskiej, że jednak są poważne zarzuty o upartyjnienie struktur i stanowisk w spółkach miejskich i tu jest cała lista osób, które zostały tam powołane, działaczy Koalicji Obywatelskiej, właściwie bez konkursu albo wręcz wbrew wynikowi konkursu. No i to bardzo wzburzyło mieszkańców Krakowa. Czy Koalicja Obywatelska wyciągnie z tego wnioski?
20: Na pewno przeanalizujemy to, dlaczego tak się wydarzyło w Krakowie. To oczywiste i będę na pewno żywo uczestniczył w tej dyskusji. Te informacje, o których pani mówi, ja słyszę, ale mam je tylko z mediów. Na pewno będziemy je sprawdzali.
0: Ja mogę wymienić, nie mam przed sobą listę nazwisk osób nominowanych na rozmaite stanowiska i to są działacze Koalicji Obywatelskiej.
20: Jakby rozumiem, więc na pewno to wymaga analizy, ale jestem absolutnie też o tym przekonany, że jeśli nawet tak było, to wymaga jakichś przemyśleń z naszej strony, zaś stopień upartyjnienia struktur państwa czy samorządu za czas wpisów mojej oceny były jednak wielokrotnie większe, ale nie chcę dzisiaj o tym dywagować, dlatego że to wymaga sprawdzenia.
0: No i jeszcze na dodatek wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta, mimo że miasto jest tak potężnie zadłużone.
20: Myślę, że pan prezydent Miszalski będzie próbował wyjaśnić i nam, i opinii publicznej, dlaczego w jego ocenie tak się wydarzyło. Te dane, o których pani mówi, na pewno są też ogólnie dostępne. W związku z tym, jeśli tak było, no to pewnie z tego trzeba wyciągnąć wnioski.
0: Kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w wyborach na prezydenta Krakowa?
20: Nie wiem tego jeszcze. Jesteśmy świeżo po informacji o referendum. Nie uczestniczyłem w żadnym spotkaniu w tej sprawie. W związku z tym nie chcę państwa wprowadzać w błąd.
0: Ale rozumiem, że Koalicja Obywatelska wystawi jakiegoś kandydata.
20: No na pewno tak. Myślę, że taka decyzja jest przed nami. No ale nie chcę uprzedzać jakby decyzji ciał statutowych, których jestem członkiem. No będziemy o tym dyskutowali rozmowie z panem prezydentem Miszalskim, po rozmowie w składzie Zarządu Krajowego czy Rady Krajowej.
0: A są jakieś już, bo jest duża giełda, no pani senator Piątkowska, na przykład Bogdan Klich. Takie postacie są wymienione.
20: Kraków jest ogromnym miastem, z ogromnymi tradycjami, też z takim ogromnym potencjałem demokratycznym, miastem konserwatywnym, o tym też musimy pamiętać. W związku z tym ta decyzja na pewno nie będzie łatwa, ale ona jest przed nami, na pewno ją podejmiemy. Kto będzie dzisiaj, na dzisiaj, nie wiem. Naprawdę nie chciałbym dzisiaj prowadzić jakichś spekulacji. Nie wiem, na jaką kandydaturę się zdecydujemy.
0: Panie pośle, chciałam zapytać także o sprawę dotyczącą wejścia Straży Pożarnej do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ PiS jest niezwykle zbulwersowany i zarzuca Koalicji Obywatelskiej właśnie, że to jakaś akcja służb, że to reżim Tuska.
20: Ja słucham tych wszystkich wypowiedzi, ręce mi opadają, bo największymi specami od akcji ratowniczych, ratowania ludzi, pożarów, dymu jest dzisiaj Wipler i pisowscy komentatorzy. Panie redaktorze, ja wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiele lat dowodziłem różnymi akcjami i wiem jedno, jak jest informacja, znaczy nawet ciężko powiedzieć, że wiem, ja to mam w genach, jakby w DNA ratownictwa, że jak jest wezwanie do kogoś z zatrzymaniem krążenia, to niezależnie od tego, gdzie to się dzieje, czyje to jest mieszkanie, to się wchodzi drzwiami, oknem i ścianą i nie przypominam sobie sytuacji, a miałem ich setki, żebym sprawdzał, czyje to jest mieszkanie przed wejściem do ratowania człowieka. Zaś na pewno trzeba wyjaśnić, kto te fake newsowe czy fałszywe zawiadomienia składa, ale to jest kompletnie inny temat. Służby dostały wezwanie i jadą ratować ludzi. A to,
0: no ale bardzo
20: się,
0: często,
20: jest
0: no tutaj jest cała seria tych wypadków, tak? Jeśli chodzi o fałszywe alarmy, alarmy wobec pracowników Republiki, przejmowanie numerów telefonu po to, żeby wysyłać te fałszywe alarmy. No i zarzut jest taki, że po prostu państwo sobie nie radzi z tym zjawiskiem.
20: No, panie redaktor, tego typu fałszywe informacje pojawiają się w każdym czasie, a na pewno w ostatnim czasie ich częstość narasta. To wynika z postępu technologii, dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn, urządzeń sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że za czasów ubiegłego rządu, poprzedniego rządu, mieliśmy bardzo podobne sytuacje z Wojtunikiem, jego córką, która dostała telefon i głosem ojca usłyszała, że ojciec nie żyje. Z córką Giertycha, która była szantażowana przez telefon i przez nie wiadomo kogo. W końcu sam pan prezydent Duda. Przypomnę, że pan prezydent Duda odbył bardzo poważną rozmowę jako prezydent państwa z ludźmi, których traktował jako przedstawicieli ONZ. To okazało się, że to byli dwaj ruscy fake newsowcy, którzy po prostu zrobili sobie żart z polskiego prezydenta. I też sobie nie przypominam, żeby PiS w swojej odwadze i patriotyzmie namierzył tych
0: tak,
20: ludzi.
0: Tak, panie pośle, ale problem polega na tym, że gdy była ta sytuacja z Pawłem Wojtunikiem, straszna notabene, tu się chyba zgadzamy, to wtedy Koalicja Obywatelska mówiła dokładnie to, co teraz PiS mówi o służbach nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską. I zacytuję panu Donalda Tuska, który nazwał to, jeśli chodzi o Wojtunika, represją i prowokacją. I w takim państwie żyjemy w Polsce, która przestała być demokracją, powiedział Donald Tusk. Natomiast Roman Giertych stwierdził, to kolejny przykład prześladowania ludzi związanych z opozycją. Jakaś grupa przestępcza na szczytach władzy chce nas zastraszyć. Innymi słowy, Koalicja Obywatelska przedstawiała dokładnie takie same zarzuty, jak teraz PiS przedstawia zarzuty rządowi.
20: Panie dyrektor, każdy fake news czy fałszywa informacja jest fake newsem i fałszywą informacją. Tylko lekko różni się i nie chcę tutaj też jakby specjalnie ważyć, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ktoś dzwoni do córki Wojtunika i wkłada w to wysiłek, żeby podrobić głos ojca i powiedzieć tej córce, że ojciec nie żyje, to jest lekko coś jednak innego.
0: To znaczy, to nie mógł być podrobiony głos ojca, to była kobieta, która twierdzi, że... To było trochę inaczej.
20: Tak, ale świadomie zamierzone działanie. Ja chcę zwrócić uwagę na różnicę i ja bym tutaj nie prowadził pewnego rodzaju relatywizmu. Za naszych czasów nikt nie używa Pegasusa przeciwko politykom, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. To nie my tworzyliśmy wiadomości wtedy w upartyjnionej propagandowej telewizji Kurskiego, tylko PiS to robił, żeby na przykład tworzyć fałszywe informacje jakoby z telefonu Brejzy. Przecież to wszystko miało miejsce. Ja byłem w komisji w sprawie Pegasusa w Parlamencie Europejskim i jesteśmy rekordzistą w Europie pod względem jakby fałszywego stosowania Pegasusa przeciwko przeciwnikom politycznym. Już to robili oni, nie my. Oni to robili i cała Polska o tym wie. I bardzo oczekuję od pana ministra Żurka.
0: Jakoś nie bardzo widać efekty śledztwa w sprawie Pegasusa.
20: Właśnie o tym mówię. Mhm. Dlatego mówię to też bardzo jasno. Przecież pan minister Żurek jest jakby moim w cudzysłowie kolegą z rządu. Jesteśmy z jednej formacji, ale jasno kreuję oczekiwanie wobec pana ministra Żurka. Ja oczekuję wyjaśnienia ostatecznego, kto był tym Pegasusem inwigilowany, w jaki sposób, w jakim celu, za jakie pieniądze i na czyje zlecenie. Ja takiej informacji bardzo precyzyjnie oczekuję i mam nadzieję, że minister Żurek zbliża się do momentu, kiedy publicznie to usłyszymy.
0: Zarzut wobec pana jest następujący, że na platformie ich zamieścił pan wpis, który lekceważy tę sprawę, a jednak to jest niedobre zjawisko, ta cała fala fałszywych zawiadomień, a pan napisał tak, uprzejma prośba do pana Nawrockiego o zgłoszenie do MSWiA wszystkich mieszkań, w których ma udziały, to nie są tanie sprawy, takie wywalone drzwi, potraktował pan tak to wszystko lekko po prostu.
20: Pani redaktor, to nie ja wprowadzałem, nazwijmy to, w rozedrganie opinię publiczną, tylko pan prezydent w czasie swojej kampanii wyborczej nie był w stanie wytłumaczyć jasno sytuacji związanej z mieszkaniem przejmowanym od jednego z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. To nie ja przyprowadzałem notariusza do zakładu karnego czy DPS, już nie pamiętam, ale na pewno do któregoś z tych dwóch instytucji, tylko zdaje się pan prezydent w czasie poprzedzającym swoją prezydenturę. W związku z tym ja naprawdę nie mam świadomości, jaki jest zasób poza oświadczeniem majątkowym pana prezydenta, które w mojej ocenie jest co najmniej, wymaga pewnego wyjaśnienia. Dlatego, że pan prezydent w swoim oświadczeniu majątkowym opisuje, że jest właścicielem jednego z mieszkań i to opisuje jakby w stałym druku oświadczenia majątkowego, po czym ręką jest dopisane, że jest współwłaścicielem innego mieszkania. Przepraszam bardzo, skąd strażak w Warszawie, w Krakowie, Koszalinie, Sianowie czy Łobzie ma wiedzieć, czy pan prezydent nie ma udziału w tym mieszkaniu? Sorry, ja tego nie wiem i chciałbym, żeby państwo to wiedziało. Jeżeli komuś się ten wpis nie podoba, rozumiem, szanuję. Ja ten wpis powtórzę.
0: Panie pośle, chodzi o program SAFE, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której jest podpisana umowa i rząd przekonywał, że pieniądze zaraz przypłyną, a jednak okazuje się, że te procedury trwają o wiele dłużej, więc właściwie nie wiadomo, po co były takie zapewnienia, że pieniądze już natychmiast na koncie się znajdą.
20: Panie dyrektor, no to każdy kredyt, każde finansowanie wymaga swoich procedur. Ja nie bardzo rozumiem,
0: ale to rząd nie wiedział o tym? Nie wiedział o tym, że wymaga procedur i zapewniał, że już natychmiast.
20: No bo kwestia definiowania słowa już, no bo jeżeli pani redaktor uważa, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy uważa, że rząd bierze kredyt i w ciągu 24 godzin pije gotówkę na koncie, to raczej tak nie jest.
0: Nawet no nie, to jest cytat. Zaliczka trafi w ciągu, i tu cytat, zaledwie kilku godzin. To jest wypowiedź pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To po co było to mówić?
20: No to myślę, że o to trzeba pytać panią minister Sobkowiak. Ja nie mam wiedzy w tej sprawie.
0: Chciałam zapytać także o sprawę posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, ponieważ Prokuratura Europejska wysłała wniosek o uchylenie jego immunitetu. Chodzi o przetargi bodajże na tramwaje, chodzi oczywiście o środki unijne. Czy pana zdaniem Wojciech Król powinien zrzec się immunitetu?
20: To jest zawsze decyzja polityka, którego to dotyczy, niezależnie od formacji, z której pochodzi. Ja uważam, że jest wygodniejszym, jeśli polityk, który nie ma sobie nic do zarzucenia, odstępuje od immunitetu. Ale z drugiej strony mamy jasną procedurę demokratyczną polegającą na zdjęciu. W związku z tym, czym to się skończy, nie wiem. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeśli jest taki wniosek od Prokuratury Europejskiej, to pan poseł Wojciech Król powinien się do niego jasno, precyzyjnie odnieść. Ja takiego odniesienia na razie nie widziałem,
0: no właśnie,
20: ale może przegapiłem.
0: Się nie odnosi?
20: Może przegapiłem, tego nie wiem. Mówię, że ja nie widziałem i byłoby pewnie lepiej dla nas wszystkich, gdyby pan poseł Król to po prostu skomentował publicznie i powiedział, jaki ma stosunek do tej sprawy.
0: No, ponieważ jest to Prokuratura Europejska, to czy wyobraża pan sobie, że Koalicja Obywatelska głosuje przeciwko uchyleniu immunitetu?
20: W zależności od tego, co w tym wniosku jest. Ja tego wniosku merytorycznie nie znam, ale raczej jesteśmy zawsze za tym, żeby prokuratura i wymiar sprawiedliwości miał dostęp do polityka, niezależnie od formacji, z której on pochodzi, w pełnym wymiarze. Jeśli jest opinia prokuratury, a jest, że wymaga zniesienia immunitetu po to, żeby postawić zarzuty, no to uważam, że polityk powinien się przynajmniej do tego odnieść, a jeśli nie, to ciało, które o tym decyduje, czyli w tym przypadku Sejm, powinien podjąć decyzję.
0: Czy Wojciech Król nadal może pełnić funkcję szefa Rady Mediów Narodowych, bo takie stanowisko Koalicja Obywatelska mu powierzyła?
20: Ja wiem, że takie stanowisko pełni. Chciałbym uzyskać jakąś opinię od pana posła Króla. Mam nadzieję, że to wydarzy się w ciągu jakiegoś najbliższego czasu. Rozumiem, że pan Król też był zaskoczony, bo takie przekazy medialne... Słyszałem, ja z nim nie rozmawiałem, żeby było jasne. Gdzieś czytałem o tym, że pan poseł Król jest zaskoczony tą decyzją prokuratury. W związku z tym jakiś czas minął, pewnie się do tego odniesie.
0: Tyle tylko, jakie są standardy obowiązujące w Koalicji Obywatelskiej? Czy osoby, które mają zarzuty prokuratorskie, czy też nawet są nieprawomocnie skazane, mogą pełnić dalej funkcje takie, powiedzmy, za które odpowiada decyzja partii?
20: Na razie Król, z tego co wiem, to nie ma postawionych zarzutów, a standardy są takie, że jak ktoś jest w objęciach czy zainteresowaniu prokuratury, to wyciągamy odpowiednie wnioski na decyzją różnych ciał statutowych, najczęściej Zarządu Krajowego czy Sądu Koleżeńskiego. I jak takie zarzuty się pojawiają...
0: No, ale to są osoby, które z nieprawomocnym wyrokiem pełnią funkcje, na przykład, które zawdzięczają Koalicji Obywatelskiej. Mam na myśli
20: na przykład
0: senatora Gawłowskiego, który jest szefem komisji klimatu. To jest decyzja.
20: Ale zdaje się, że szefa
0: Koalicji Obywatelskiej
20: szefa.
0: No ale wie pan, że to zazwyczaj jest rekomendacja partyjna, jeśli chodzi o to stanowisko.
20: Panie redaktor, ale szefa komisji wybiera Senat, nie Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej.
0: Nie Zarząd, ale wiadomo, że rekomendacja partyjna jest ważna przy takim wyborze.
20: To prawda, panie redaktor, aczkolwiek przypominam, kto o takich wyborach decyduje. Decyduje o tym Senat.
0: Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceszef Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
20: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
18: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
18: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
19: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
21: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest poniedziałek, 25 maja, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To już oficjalne. Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wczorajszego referendum, które jest ważne. Frekwencja wyniosła 29,99%. To oznacza, że Kraków czekają kolejne wybory. W poranku TOK FM właśnie ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. O ewentualny start Dominika Wielowiejska pytała współprzewodniczącą partii Razem, Aleksandrę Owce.
0: Czy wystartuje pani w wyborach na prezydenta Krakowa?
32: Decyzje partii Razem dotyczące tego, w jaki sposób wystartujemy, kogo wystawimy w tych wyborach, ogłosimy jutro, we wtorek o godzinie 17. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, będzie transmisja, więc wtedy wszystkie pytania i wątpliwości zostaną rozwiane.
15: Mieszkańcom Krakowa udało się odwołać prezydenta, nie udało za to Rady Miasta. W tym przypadku ze względu na frekwencję referendum okazało się niewiążące. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Ukraina chce pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum OBWE do spraw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. Wczoraj prezydent Ukrainy powiadomił, że w zmasowanym ataku na obwód kijowski w nocy z soboty na niedzielę Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. To trzeci przypadek wykorzystania takiego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Najnowsze dane przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach Rosjan mówią o 4 zabitych i ponad 100 rannych. Dziś w ciągu dnia w całym kraju przebaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, do 18 stopni.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry państwu.
0: Przypomnę i pan poseł pozwoli, Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Była odpowiednia frekwencja, natomiast Rada Miasta Krakowa nie została odwołana właśnie z tego powodu, że ta frekwencja była zbyt niska. Mamy więc nową sytuację. Będzie nowy prezydent Krakowa, ale Rada pozostaje ta sama. Moje pytanie, panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydata, a jeśli tak, to kogo?
3: To zanim odpowiem, to tylko tak powiem, że ja się od rana zastanawiam, jak to się liczy w latach samorządowych, tak jak się inaczej liczy wiek, rok psi, czy dwa lata prezydentury miasta, to jak dwie godziny prezydentury Polski, to się mniej więcej jakoś tak przekłada. Ale rzeczywiście dobrze się stało, że mimo tego antydemokratycznego podejścia samego prezydenta Miszalskiego, Koalicji Obywatelskiej, zniechęcających krakowian do skorzystania ze swojego prawa do wyrażenia opinii, że wystarczająca liczba osób poszła do lokali wyborczych i zagłosowała, to widać, że władza, która jest butna, pyszna, nie dotrzymuje obietnic, po prostu przemierza.

0: Zdarzyło się właśnie w krakowskim magistracie i myślę, że to jest ważniejsze, że krakowianie powiedzieli.
1: Dobrze, ale mówi się, że Andrzej Duda mógłby startować. Czy wydaje się to panu prawdopodobne? Andrzej Duda już kiedyś startował w wyborach na prezydenta Krakowa.
0: Wie pani, no to co się mówi, no mówi się, że Marian Banaś mógłby...
1: on to już zadeklarował, że chce.
0: Startować, albo mógłby startować, jak się nazywa, wyleciało mi z głowy, taki dosyć specyficzny swego czasu kandydat na prezydenta Żółtek? Był taki
1: tak,
0: pan.
1: Tak, to były w okolicy Janusza Korwin-Mikke.
0: Tak, więc no...
1: Dobrze,
0: Ja rozumiem, że w krakowskich kawiarniach się w ogóle mówi bardzo, bardzo dużo. Nic mi nie wiadomo o planach pana prezydenta Andrzeja Dudy i też tu nie chcę... No bo cokolwiek nie powiem, to zaraz będzie interpretowane na dziesiątki sposobów. Nie mam zielonego pojęcia. Ta decyzja jest przed nami. Będzie pewnie rekomendacja krakowskich struktur partii jakaś. No mamy radnych, mamy naszego kandydata, który startował w uzupełniających wyborach do Senatu, który zrobił bardzo, bardzo dobry wynik. W tym momencie tak młody, tak sam brzmi jak dziad, tak mówiąc, czy człowiek. W tym momencie, przepraszam go bardzo, wyleciało mi nazwisko. Rozumiem. Z głowy.
1: Dobrze, bo tam jeszcze oczywiście są wymieniane takie nazwiska jak Łukasz Kmita, czy Małgorzata Wasserman, ale rozumiem,
0: no na przykład myślę, że pani poseł Wasserman też by była świetną kandydatką.
1: Tylko czy chce? Pytanie.
0: Pytanie, czy się widzi, to nie jest kwestia po prostu chcieństwa. No, niektórzy się widzą w takich rolach samorządowych, niektórzy mniej realizują się na polu parlamentarnym na przykład bardziej.
1: Panie pośle, wczoraj doszło do sytuacji, w której na skutek fałszywego alarmu straż pożarna weszła do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego i to wywołało oburzenie w Prawie i Sprawiedliwości, a także w mediach związanych z PiS-em i Przemysław Czarnek, a także Mateusz Morawiecki sugerują, że tak naprawdę jest to akcja służb specjalnych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską i że są to represje wobec opozycji. Czy pan też tak uważa?
0: Nie wykluczam żadnej możliwości, ponieważ mamy za mało informacji. Na razie co mamy, to do czynienia z nasilającą się falą tego typu prowokacji, tego typu działań wobec przedstawicieli jednej tylko strony sporu politycznego w Polsce. Skumulowało się to w mieszkaniu najbliższej rodziny pana prezydenta. To jest absolutny skandal i kompromitacja państwa, że do tego doszło, bo jak Polacy mają mieć świadomość, że głowa państwa jest chroniona, jeżeli tu się nikomu nigdzie czerwone światło nie zapaliło. Ja nie postuluję, żeby przed każdą, oczywiście, bo to zaraz już widziałem te argumenty doprowadzające
1: to do absurdu. No tak, że w takim razie straż pożarna będzie musiała za każdym razem sprawdzać, czy jest mieszkanie.
0: Nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I przecież ja nie mówię...
1: A ma pan pretensje do straży pożarnej, że podjęła taką decyzję?
0: Żadnych.
1: No
0: nie,
1: ale
0: nie.
1: To straż pożarna podjęła
0: nie, nie, nie,
1: decyzję.
0: Dobra, nie, sekundkę, panie redaktor, bo to jest właśnie, to są właśnie sposoby już od ponad 24 godzin przez część opinii, znaczy część komentatorów, część sceny politycznej, rozmywania całej sprawy. Skandalem jest to, że ktoś wodzi za nos państwo polskie od prawie 2 tygodni, wykorzystuje procedury i służby, do których to służb nikt nie ma żadnych pretensji i proszę przestać nam, to tak szeroko mówię, wmawiać dziecko w brzuch, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o brak politycznego nadzoru i polityczną odpowiedzialność nad tym. Ja nie postuluję też, jak niektórzy próbują ad absurdum sprowadzić tę dyskusję, żeby przed każdym członkiem, domem każdego członka rodziny, kogoś pełniącego funkcję publiczną stał oficer SOP-u, ale prezydent jest jeden w Polsce, jest głową państwa i naprawdę to nie jest problem, żeby chociażby nieruchomości jego rodziny były w pewien sposób oflagowane, że jeżeli system alarmowy 112, ale dokończę, jeżeli system alarmowy 112 na przykład zadysponowuje czy straż pożarną, czy inne służby do takiego mieszkania, to po prostu się świeci czerwona lampka, że funkcjonariusze wiedzą, że jest to najbliższa rodzina prezydenta.
1: Pan,
0: bo najbliższa rodzina prezydenta
1: rozumiem,
0: nie może być przecież
1: ale
0: obiektem ataków.
1: Pozwoli pan, że przedstawię panu stanowisko władz. Otóż
0: proszę bardzo, niczego
1: była
0: innego
1: próba,
0: się nie spodziewałem.
1: Była próba, no chcę, żeby słuchacze też to usłyszeli, była próba skontaktowania się z właścicielami mieszkania. Ona się nie udała, to jest punkt pierwszy i po prostu służby w takich sytuacjach bardzo szybko reagują. A druga sprawa jest taka, że sam prezydent Karol Nawrocki wskazuje nieruchomości, które powinny być

0: objęte ochroną służby ochrony państwa.
1: To nieprawda.
0: No nie, nie, no to jest prawda, dlatego że prezydent po prostu informuje SOP, gdzie przebywa i gdzie powinna być taka ochrona. Nie, to taka procedura nie, to jest,
1: gdzie,
0: panie pośle.
1: Nie, to gdzie powinna być ochrona, decyduje o tym służba ochrony państwa,
0: ale prezydent zgłasza
1: polityk.
0: Te miejsca, przecież pan wie o tym.
1: Ale służba ochrony państwa tworzy tak zwane plany ochronne, one są szersze.
0: No ale
1: niż...
0: zasięga opinii prezydenta, pani, przecież pan wie o tym.
1: Nie, nie, pani redaktor, to znaczy przestańmy naprawdę... Chodzić meandrami i próbować rozmywać duży problem dyskusją o tym, czy mieszkanie należy w 50%, czy 25%, czy to, czy śmo.
0: Ale ja nie o tym mówię.
1: No, a ja mówię właśnie o tym, bo ja też nie mówię, ja nie mówię o tym, żeby pani mi próbuje przekonać, że to, o czym powiedziałem już wcześniej, żeby nie sprowadzać sprawy do absurdu, że ja mam rzekomo pretensje, że to mieszkanie nie było objęte ochroną SOP. Ja takich pretensji nie mam.
0: Rozumiem.
1: Ja mówię, nie ma żadnego problemu, żeby służby w Polsce miały oflagowane miejsca zamieszkania członków najbliższej rodziny pana prezydenta. No bo co to jest? Chronimy tylko prezydenta, a ktoś zaatakuje jego matkę, jego siostrę, żeby wywrzeć presję na głowie państwa i to jest okej? Uznajemy, że na takie ryzyko polskie państwo stać? No nie. Jaki jest problem? Skoro wszystko mamy już dzisiaj zdigitalizowane, jest zadysponowanie przez system 112 na konkretny adres, to powinno się zaświecić na
0: panie
1: czerwono,
0: pośle,
1: że to jest adres rodziny głowy państwa.
0: Rozumiem.
1: Ja nie mówię o posłach,
0: tylko...
1: których jest 460. Prezydent, premier, nie wiem, może marszałkowie Sejmu i Senatu. Naprawdę, polskie państwo, 40-milionowy kraj, 20 gospodarka świata, chyba jest w stanie ogarnąć
0: rozumiem.
1: To, że cztery najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione.
0: Panie pośle,
1: nie mówię
0: tutaj
1: też o kompromitacji
0: dodajmy,
1: w ogóle
0: dodajmy.
1: W całej tej sprawie.
0: No bo... właśnie, mówi pan o kompromitacji, że państwo
1: no
0: źle działa.
1: Jaki jest?
0: Okej, ale proszę
1: efekt.
0: Zwrócić uwagę.
1: Złapano jakiegoś Bogu ducha winnego człowieka tydzień temu, pokazano go wszystkim w kajdankach, że tutaj proszę. Ten...
0: Okazuje się, że zhakowano mu skrzynkę mailową. Zgadzam się. I teraz moje pytanie jest takie, ponieważ te fałszywe alarmy polegają na tym, że albo się przyjmuje, hakuje skrzynkę mailową, albo przyjmuje się numery telefonów, to chciałam pana zapytać, czy za czasów Prawa i Sprawiedliwości znaleziono osobę, która zhakowała skrzynkę Michała Dworczyka? Czy państwo polskie zdołało wskazać tę osobę lub grupę?
1: Grupa została wskazana przez międzynarodowe ośrodki analityczne.
0: Nie, ja pytam, czy prokuratura i policja znalazła osoby za to odpowiedzialne?
1: Ta grupa z dużą dozą prawdopodobieństwa znajduje się w murach
0: czyli
1: rosyjskich
0: nie wiemy. Dobrze,
1: rosyjskich
0: a teraz,
1: służb specjalnych.
0: Czy służby za czasów PiS znalazły sprawcę tego wydarzenia z Pawłem Wojtunikiem dodajmy, że tutaj był przyjęty telefon i zadzwoniono do matki, do córki Wojtunika i informuje, że on nie żyje. Czy znaleziono sprawcę?
1: Z tego, co wiem, finalnie chyba został znaleziony.
0: Nie został.
1: No to został w takim razie znaleziony.
0: A jeśli chodzi o przejęcie telefonu posłanki Matysiak, czy został
1: dobrze,
0: znaleziony?
1: Ale przepraszam.
0: Nie, bo
1: ale, co to jest za złoty bałtyzm? Przepraszam bardzo. Znaczy, to, że nie zawsze znaleźliście. To został schwytany na przykład autor wielokrotnych alarmów bombowych w biurach poselskich wszystkich partii. Przepraszam. To, że w przeszłości kogoś się nie udało schwytać, to jest jakiś argument na dzisiaj? No pani redaktor, przepraszam bardzo. No naprawdę, ja rozumiem rolę adwokata diabła, ale no pani...
0: Nie, panie pośle, pan reprezentuje partię, która rządziła przez 8 lat. Takie
1: nie,
0: przypadki,
1: redaktor,
0: jak teraz, zdarzały się za czasów.
1: Wspomniała pani pana Wojtunika.
0: To jeszcze mam jedno pytanie. Czy służby wykryły, kto wysłał maila w imieniu Jakuba Banasia, w którym Banaś informuje i do ojca też, że popełni samobójstwo? Czy znaleziono sprawców wysłania, bo ponieważ służby weszły do mieszkania rodziny
1: redaktor,
0: Banasiów.
1: Pani,
0: czy znaleziono sprawcę?
1: Pani redaktor, tu mówimy o sytuacji zupełnie innej, ponieważ mówimy o masowym, bez wątpienia zaplanowanym nękaniu części sceny politycznej i sprawcy mogą być bardzo różni, to jest rzecz pierwsza. Po drugie, ja nie mówię o tym, czy już złapano, próbowano nam wmówić, że złapano, a złapano Bogu ducha winnego człowieka. Ja mówię o tym, że reakcja nadzorujących służby jest absolutnie kompromitująca. Wychodzą politycy na konferencję prasową i robią sobie żarty z tego, co się dzieje. A ja wspomniała pani o sytuacji pana...
0: Jeśli chodzi o wystąpienie premiera, pani... to nie robił wrażenia osoby,
1: wspomniała,
0: która robi żarty.
1: Pani...
0: Wystąpił w niedzielę rano.
1: Wspomniała, no dopiero jak dotknęło to prezydenta, a kilka dni wcześniej, co wicepremier Kosiniak-Kamysz, co minister Kierwiński robili na konferencji prasowej.
0: Powiedzieli, no, że jak służby mają zawiadomienie, to
1: nie,
0: sprawdzają.
1: Nie, nie to powiedzieli.
0: Nie, no ja robili sobie żarciki,
1: robili sobie żarciki z tej sytuacji. I pani redaktor, wspomniała pani pana Wojtunika. To proszę zauważyć, jak dalece zachowawczo my jako opozycja tutaj działamy. Kiedy to się działo, kiedy ten atak na rodzinę pana Wojtunika się odbywał, momentalnie ówczesna opozycja sugerowała odpowiedzialność rządzących. Proszę sobie wyobrazić, bo pani tu mówi...
0: No, no właśnie, i teraz się zachowujecie tak jak wtedy Koalicja Obywatelska.
1: Pani mówi, służby weszły do mieszkania matki pana prezydenta, no przecież SOP nie będzie tego chronił. Proszę sobie wyobrazić.
0: Nie, no mówię tylko, że prezydent wskazuje nieruchomości, które trzeba chronić.
1: Proszę mi dać dokończyć. Mm-hmm. Co by się działo? Co tutaj w tym studiu, co pani by mówiła, co pani zaproszeni goście by mówili, gdyby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób służby weszły do matki Donalda Tuska? Co by się działo?
0: Ale przecież tak było. Był atak na mieszkanie Michała Tuska. Był i sprawcy nie zostali ukarani.
1: No ale...
0: Za czasów PiSu. No nie zostali ukarani. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że rzucano kamieniami. Bo prokuratura i policja nie zgromadziły odpowiednich dowodów.
1: Sąd ich uniewinnił. Pani ukochany, wolny sąd ich uniewinnił. I to jest właśnie, proszę bardzo, koronny dowód, że opowieści dziwnej treści o tym, jak to rzekomo Prawo i Sprawiedliwość wpływało na wymiar sprawiedliwości, są funta kłaków warte. Był jakiś chuligan, obrzucił kamieniami mieszkanie. Rzecz absolutnie karygodna. Panie na całe Boże, szczęście nie było
0: ja nie
1: wtedy
0: rodziny.
1: Nie wiem,
0: czy pan wie, na czym polega proces przed sądem.
1: Sędzia go wypuścił, dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, czy pan wie, na czym polega proces sądowy. On polega na tym, że prokuratura i policja muszą przedstawić niezbite dowody. Wiadomo, że kamienie zostały rzucone, sprawcy nie zostali ukarani. Ale panie pośle, bo chcę panu powiedzieć, że tu była cała seria tych sytuacji za czasów PiSu, bo to były groźby wobec Szymona Hołowni, fałszywe zgłoszenia z telefonu żony Krzysztofa Brejzy. No naprawdę. I wtedy nie znaleźliście ani jednego sprawcę, ani jednego wszystkich ataków.
1: Pani redaktor, ale czym innym jest to, że ktoś dokonuje włamania na przykład telefon, czyjś, czy podszywa się dzwoniąc, czym innym jest to, że państwo polskie daje się wodzić za nos, wykorzystywane są procedury służb do tego, żeby paraliżować państwo. Przepraszam bardzo. Premier mówi, że podobno za kilka miesięcy będzie wojna. I tak się zachowuje państwo, które jest przygotowane do sytuacji kryzysowej?
0: Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Tok FM.
1: Bardzo
0: dziękuję, panie pośle, za chwilę informacje, a po informacjach Janusz Majcherek oraz Piotr Trudnowski.
2: Autopromocja.
3: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Dziś o godzinie 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Widać, że władza, która jest butna i pyszna i nie dotrzymuje obietnic, po prostu przemija i to jest nadzieja dla całej Polski. Tak wynik wczorajszego referendum w Krakowie komentował przed chwilą w poranku TOK FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Aleksander Miszalski nie będzie już prezydentem Krakowa. We wczorajszym referendum za jego odwołaniem zagłosowało 171,581 mieszkańców, a przeciwko 3631. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji. Ruszyła już giełda nazwisk następców Miszalskiego. Bartosz Bochańczak, przedsiębiorca i ekonomista pełniący funkcję sekretarza krajowego partii Nowa Nadzieja, ma być kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa. Zapowiedział to w rozmowie z Law Kraków Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w stolicy Małopolski. Chęć startu w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie zapowiedział już były prezes NIK-u Marian Banaś. Na giełdzie nazwisk wymienia się także Łukasz Gibałek, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno zniżkują, bo wygląda na to, że Stany Zjednoczone i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Porozumienie mające na celu zakończenie wojny z Iranem może zostać zawarte jeszcze dziś, oznajmił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Baryłka ropy jest wyceniana na $97 w tej chwili. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
17: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwa odnotowały Magdalinet oraz Magdalena Fręch, a dziś polskich kibiców będą emocjonować trzy spotkania, które częściowo się pokryją. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na spotkanie Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej za to na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają jednak arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wenzhen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar, a mecze Polaków do obejrzenia w Eurosporcie. Jak na razie największą sensacją turnieju jest porażka mistrzyni US Open sprzed 5 lat, Emmy Raducanu. Brytyjka uległa niżej notowanej Argentynce Solanie Sierze w 2 setach 6-7. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
19: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
18: A kolejną rundą będzie rajd Rzymu. Impreza odbędzie się na początku lipca. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6. zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w 4. meczu finałowym konferencji zachodniej NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek. Teraz w TOK FM pogoda.
17: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Taka pogoda czeka nas w poniedziałek. Na północy Polski 21 stopni maksymalnie, w centrum 25, na zachodzie i na południu do 26 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: A na łączach profesor Janusz Majcherek, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
22: Witam, dzień dobry.
20: Chciałam rozpocząć naszą rozmowę od wyniku referendum w Krakowie i pozwolą panowie, że przypomnę wyniki, a mianowicie Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa, bo okazało się, że jest ku temu wystarczająca frekwencja. Dodajmy, że ta wymagana frekwencja to niecałe 27%, a ostatecznie wyniosła prawie 30%, natomiast nie odwołano Rady Miasta Krakowa, dlatego że tutaj zabrakło tej frekwencji, a mianowicie, tak jak wspomniałam, wyniosła ona blisko 30%, a wymagana frekwencja była w tym przypadku 30,59%. Także naprawdę niewiele brakowało, żeby Rada Miasta także została odwołana. I dzisiaj mamy sytuację, w której będziemy mieć nowe wybory prezydenta Krakowa, ale Rada pozostaje stara, a w niej większość ma Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica, więc ktokolwiek będzie prezydentem, to z tą większością będzie musiał się liczyć. Panie profesorze, jak pan skomentuje wynik tego referendum?
23: Od dawna było wiadomo, że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska mają w Krakowie około 30% przeciwników. Przypomnę, że Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich dostał około 32%. W związku z tym można uznać, że ten pisowsko-konfederacki elektorat nawet w całości nie stawił się przy urnach referendalnych. Rzeczywiście ma pani rację, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym, powtórzę, precedensem, Mianowicie, jeżeli dojdzie do tego, że prezydentem miasta zostanie ktoś spoza rządzącej obecnie miastem w Radzie Miasta większości, dojdzie do takiej sytuacji, jaką mamy na arenie ogólnopolskiej, to znaczy prezydenta, który walczy z Radą Miasta, tak jak Karol Nawrocki walczy z większością sejmową. Ja pani powiem coś zupełnie uczciwie. Ja nie chcę się bawić w politologiczne dywagacje, kto z kim, przeciw komu i tak dalej. Ja się urodziłem w tym mieście. Żyję tutaj kilkadziesiąt lat. Całe swoje życie spędziłem w Krakowie. Nie jest dla mnie obojętne, co się z nim stanie. I pragnę zapewnić wszystkich słuchaczy, którzy w tym mieście nie żyją, nie mieszkają. Kraków przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Być może od czasów autonomii galicyjskiej, a może nawet od utraty stołeczności w XVI wieku. To nie wewnętrzne problemy Krakowa spowodowały, że Miszalski został odwołany. To była po prostu mobilizacja pisowsko-konfederackiego elektoratu, który ma też swojego faworyta.
20: Także zwolenników Łukasza Gibały, który
23: To chciałem dokończyć, który to pisowsko-konfederacki elektorat ma swojego przedstawiciela, bo sam PiS kandydaci PiSu notorycznie nie wchodzą nawet do drugiej tury wyborów w Krakowie. Więc mają swojego lokalnego oligarchę, którego wspierają. Łukasz Gibała z całą pewnością będzie znaczącym kandydatem, może nawet i faworytem w przyszłych wyborach, ponieważ w poprzednich przegrał z Miszalskim niewielką różnicą głosów. No ale wszystko jeszcze jest przed nami. Proszę jednak, jeszcze raz to powtórzę, nie wiązać odwołania Miszalskiego z sytuacją miasta Krakowa, która jest znakomita. Mogę przytaczać długą listę danych, argumentów, które o tym świadczą. To jest odzwierciedlenie pewnej ogólnopolskiej tendencji, która polega na tym, że Donald Tusk, Koalicja Obywatelska i rządząca większość w Polsce, ma nawet w takich miastach jak Kraków 30% przeciwników i oni się mobilizują. Teraz spodziewam się, że ta zaraza przewali się przez cały kraj, że kolejne miasta staną się widownią podobnie gorszących widowisk.
20: Piotr Surnowski.
0: Demokracja, konstytucja, zaraza. Uwielbiam takie zbitki. Przypominam o tym wszystkim obrońcom konstytucji i demokracji, zwolennikom rządów demokratycznych, że referendum lokalne to jest instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, artykuł 170, który gdzie bardzo wysoko w systemie aktów prawnych zagwarantowano prawo mieszkańców do organizowania takich referendów i również odwoływania władz. Przypominam, że to referendum wyglądało tak, jak wyglądało, dlatego że mamy tragiczne prawo, które sprawia, że no nie było uczciwej konfrontacji, bo nie ma w Polsce uczciwej konfrontacji zwolenników i przeciwników Miszalskiego, tylko ta antydemokratyczna, antyobywatelska gra na bojkot. Po raz pierwszy okazała się ona dla włodarza dużego miasta niebezpieczna. Komisja Wenecka od lat mówi o tym, że progi kworum, progi frekwencji w referendach są działaniem szkodliwym dla demokracji i przez lata te słowa były ignorowane. Mówienie o tym, że zgodnie z konstytucyjnymi procedurami mieszkańcy chcą coś zmienić, chcą wyrazić swój głos zgodnie z prawem i nazywanie tego zarazą, to jest coś, na co uważam w polskiej debacie publicznej nie może być miejsca, bo to jest po prostu podważanie absolutnych fundamentów wspólnoty politycznej. To do czego, o czym mówił pan profesor na temat przyczyn. No ja zacząłbym w ogóle od tego, że to z tą pisowską konfederacją to trochę bez przesady, bo Gibała jako kryptopisowiec, człowiek wywodzący się z Platformy i Ruchu Palikota, skrajny liberał, wyrazisty liberał, wydaje mi się, że to trochę nadinterpretacja. Jan Hoffman, który był inicjatorem, szefem kampanii referendalnej, wszedł do Rady Miasta, zdaje się, że z komitetu jednego z wiceprezydentów z ekipy Jacka Majchrowskiego i zdaje się, że jego jedyne partyjne uwikłanie w historii to była Unia Wolności. Więc no, to nie jest tak. Oczywiście prawica się mobilizowała i liczyła na to, że ta zmiana się wydarzy, no ale nie będzie tego głównym beneficjentem, bo nie ma szans prawie na to, żeby prawica te wybory w Krakowie wygrała. Natomiast co do tych kwestii powodów, jeszcze za czasów Jacka Majchrowskiego powstała inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców w sprawie strefy czystego transportu. Rekordową liczbę podpisów zebrano pod nią. Kraków to jedyne miasto, gdzie z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców można korzystać drogą elektroniczną. Zebrano kilka tysięcy podpisów. Już wtedy był było wiadomo, że to jest temat. Wystarczy porozmawiać chociażby z warszawskimi samorządowcami.
20: Przeciwko tej strefie, jak rozumiem.
0: Tak. Przeciwko tej strefie wystarczy zapytać samorządowców warszawskich i oni robili porównania tego, jak wygląda strefa czystego transportu w Krakowie, jak wygląda w Warszawie i byli zszokowani tym, jak trudna dla mieszkańców jest ta regulacja krakowska. Jednocześnie ceny biletów, miasto wysłało sygnał, nie możesz wjeżdżać starym samochodem, ale za bilety komunikacji miejskiej będziesz płacił jeszcze więcej, więc nie ma co się dziwić, że te emocje były duże. I kwestia trzecia, moim zdaniem, z tych tematów merytorycznych, która była istotna w tych wyborach w Krakowie, i to jest też temat, który myślę, że będzie trochę wpływał na politykę ogólnopolską. Kraków od lat rozwijał się dzięki tym centrom outsourcingowym, tak? Dzięki temu biznesowi wielkiemu, globalnemu, które budował swoje zaplecza w Krakowie. To była taka przestrzeń, do której wiele osób migrowało do Krakowa. Tam powstawała taka nowa klasa średnia, dynamicznie awansująca. Wszelkie doświadczenia, które mamy z tego, co się nazywa rewolucją populistyczną, to jest moment, w którym klasa średnia boi się swojego zubożenia i w związku z sytuacją na rynku pracy, rewolucją AI, przenoszeniem miejsc pracy, tam jest bardzo duży strach, o co tam się wydarzy, i myślę, że to w ogromnym stopniu te osoby, które nie darzyły zaufaniem Miszalskiego, to byli wyborcy Rafała Trzaskowskiego, Koalicji Obywatelskiej, którzy właśnie w tych miejscach
20: pracują.
0: Dobrze,
20: to dajmy jeszcze głos panu profesorowi, bo to rzeczywiście zupełnie dwa odrębne punkty widzenia panowie reprezentują w tej sprawie.
23: Weto prezydenta Rzeczypospolitej też jest wpisane do konstytucji. Karol Nawrocki zrobił z tego narzędzie destrukcji, dewastacji i paraliżu władzy w Polsce. Analogia z referendum odwoławczym samorządu jest czytelna. To jest po prostu czysto destrukcyjne narzędzie. Dwa lata temu wybraliśmy władzę w Krakowie, teraz po dwóch latach grupa 30%, nawet poniżej 30% mieszkańców chce unieważnić werdykt wyborczy sprzed dwóch
0: Panie
23: lat.
0: Panie profesorze, tak jak Karol Nawrocki
23: chce unieważnić. Werdykt wyborczy z 2023 roku i paraliżować władzę w Polsce. To jest analogicznie destrukcyjny instrument paraliżowania władzy, w tym przypadku samorządowej.
20: Proszę państwa, wrócimy jeszcze do dyskusji. Jeszcze wiele tematów przed nami, a teraz już informacje TOK FM.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
24: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
27: Tak, tak.
26: Od 6 do 9?
27: Od 6 do 9 w Żabce.
26: Za 6,99 i że na bogato.
27: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
26: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
27: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
26: Dokładnie.
28: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
29: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
30: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
31: Co masz?
32: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
31: Chips Lays? Dzięki.
32: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
31: Ej!
3: Przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
32: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Dochodzi 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Kraków zdecydował. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta miasta. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Frekwencja wyniosła 29,99%, mówi przewodnicząca komisji Justyna Habrajska.
10: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
16: W sztabie Komitetu Referendalnego euforia zapanowała już wieczorem po ogłoszeniu wyników sondażowych.
11: 3, 2, 1, 0!
12: Czekamy.
13: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
12: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy czyli tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze, dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
13: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
16: Mówili członkowie komitetu Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Mieszkańcom Krakowa udało się odwołać prezydenta, nie udało za to Rady Miasta. W tym przypadku ze względu na frekwencję referendum okazało się niewiążące. Po Krakowie widzimy, że władza, która jest butna, pyszna i nie dotrzymuje obietnic, po prostu przemija. To nadzieja dla całej Polski, mówił w rozmowie z Dominiką Wielowiejską w poranku TOK FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Czy my wystawimy kandydata? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Nie chcę uprzedzać decyzji.
20: Mówi się, że Andrzej Duda mógłby
14: nominatowi Tuska.
20: Czy wydaje się to panu prawdopodobne?
14: Wie pani, co się mówi? No mówi się, że Marian Banaś mógłby...
20: Nie, on to już zadeklarował, że chce.
14: ...startować. Nic mi nie wiadomo o planach pana prezydenta Andrzeja Dudy.
20: Tam jeszcze oczywiście są wymieniane takie nazwiska jak Łukasz Kmita, czy Małgorzata Wasserman, ale
14: no na przykład myślę, że pani poseł Wasserman też by była świetną kandydatką.
16: Kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa ma być Bartosz Bochańczak, przedsiębiorca i ekonomista pełniący funkcję sekretarza krajowego partii Nowa Nadzieja. Na giełdzie nazwisk wymienia się także Łukasz Agibałek, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Dziś w ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu do 18.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu profesor, nie, przepraszam, Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński w studiu, a na łączach profesor Janusz Majcherek. I chciałam panów zapytać także o sprawę serii fałszywych alarmów, które dotyczyły pracowników Republiki. Takie apogeum w przypadku Republiki nastąpiło wtedy, kiedy policja weszła do mieszkania Tomasza Sakiewicza, ponieważ dostała zgłoszenie, iż dziecko popełni tam samobójstwo, a nawet wysadzi mieszkanie w powietrze. W związku z tym policjanci weszli. Asystentka Tomasza Sakiewicza nie chciała posłuchać poleceń policjantów, więc została skuta kajdankami, a w niedzielę przyszła informacja o tym, że Straż Pożarna wkroczyła do mieszkania matki Karola Nawrockiego, ponieważ otrzymała właściwie dwie informacje niepokojące. Jedna to o pożarze, a potem jeszcze była kolejna informacja. W związku z tym Straż Pożarna w momencie, kiedy nie mogła się skontaktować z właścicielami mieszkania, to weszła do tego mieszkania i to wywołało oburzenie Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek sugerują, że to służby specjalne nadzorowane przez rząd Tuska organizują serię tych ataków. To jest jeden zarzut. Drugi zarzut jest taki, że państwo sobie z tą serią alarmów nie działa. I no, pytanie, jak ocenić tę sytuację? Oczywiście rząd zapewnia, że bardzo intensywnie szuka sprawców tych wszystkich ataków i że być może wkrótce poznamy tych sprawców. Na razie ich nie znamy. Piotr Rudnowski.
0: Ja się bardzo cieszę, że rząd zmienił i też tu rzeczeń zwolenników rządu zmieniła narrację po tym, co się stało w weekend. To znaczy, że premier zareagował bardzo poważnie i wysłał taki komunikat, którego powinniśmy byli oczekiwać od samego początku tej sprawy. Tak? Czyli dużej mobilizacji na szczeblu władzy centralnej. Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, kiedy z tych alarmów, sygnałów sytuacji sobie śmieszkowano, politycy Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że ta historia Usakiewicza to jest tylko sprawa obyczajowa, że tu nie ma żadnego tematu, żartowano sobie, że on był bez spodni i tak dalej, no to było po prostu obrzydliwe, bo mieliśmy do czynienia z sytuacją skandaliczną, kiedy główne opozycyjne medium w Polsce, a potem okazało się, że również ludzie z otoczenia politycznego prawdopodobnie byli elementem jakiegoś ataku hybrydowego. To samo, co mieliśmy do czynienia z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy te ataki spoofingowe dotykały polityków drugiej strony, Pawła Wojtunika, mecenasa Giertycha, etc. No,
20: rodziny Brejzów, Szymona Hołowni i wielu innych.
0: Teraz sobie żartowali właśnie państwo Brejzowie, to oni mówili o tej obyczajówce. To jest bardzo szkodliwe, powinniśmy umieć rzeczy takie traktować poważnie, no ale niestety tak jest, że w tym spolaryzowanym świecie media takie jak Telewizja Republika czy Gazeta Wyborcza w takich momentach mówią, to są służby specjalne, które pracują za naszym prześladowaniem. No przecież to, co ty zarzuciłaś na Twitterze, że mamy do czynienia na prawicy dzisiaj z nowym kłamstwem smoleńskim, to samo robiliście w Wyborczej przed laty, kiedy z Wysocką Sznepf Piotr Niemczyk opowiadał o tym, że to na pewno spisowskie służby albo w ogóle jakaś inna straszna prowokacja. Nawet Ewa Siedlecka.
20: To dajmy, takich poglądów nie głosiłam. Znalazłeś jedną wypowiedź Piotra Niemczyka na ten temat.
0: Ewa Siedlecka w Polityce, którą pewnie wspólnie szanujemy merytorycznie za podejście, też pisała o tym, że cała ta historia spoofingowa to jest po to, żeby rozmyć aferę Pegasusa i że to jest oczywiste, że z tych środowisk powinniśmy poszukiwać źródła tych akcji. No niestety, jeżeli będziemy w taki sposób funkcjonowali i nie będziemy umieli w takich kryzysowych sytuacjach powiedzieć, słuchajcie, dzieje się coś złego, poważnego, groźnego dla demokracji, odłóżmy tą codzienną nawalankę na bok, bo po prostu sytuacja jest groźna i niebezpieczna, bo było, nie było. Można lubić Sakiewicza albo uważać o nim to, co pewnie większość słuchaczy Tok FM-u, ja to rozumiem, ale to nie znaczy, że on nie jest dziennikarzem, którego nie należy traktować poważnie.
20: Poczekaj, bo tutaj jakby też trochę przeatakowałeś mnie pośrednio, więc chcę powiedzieć jedną rzecz, że faktem jest, że wszystkie te alarmy zdarzały się i zarządów PiS-u, i zarządów obecnych i reakcje były różne. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że o tyle symetryzm jest nieuzasadniony, iż poprzednia władza używała Pegasusa i naprawdę bardzo głęboko ingerowała w prywatność znanych osób, włącznie z rozmowami Romana Giertycha z jego ojcem. I nieufność wobec władzy w takiej sytuacji, jak została potraktowana rodzina Brejzów, jest jednak, no ma o wiele większe uzasadnienie w moim odczuciu niż teraz. Ale oczywiście możesz tutaj mieć inne zdanie. Ja chciałam oddać głos panu profesorowi Januszowi Majcherkowi.
2: Jeżeli służby specjalne nie mają informacji, nie były w stanie dociec, kto jest autorem tych prowokacji, kto je wszczyna, jakie ma motywacje, no to cóż ja mogę powiedzieć na ten temat? Należy je oczywiście potępić, niezależnie od tego, kto jest ich autorem, niezależnie od tego, jakie ostatecznie ma motywacje. Natomiast cała praca jest do wykonania przez służby, a nie przez dziennikarzy, którzy będą komentować, kto komu, z kim, przeciw komu i tak dalej. Więc uchylam się od odpowiedzi na pytanie, kto za tym stoi, jakie ma motywacje i komu to służy, chociaż w tym ostatnim przypadku to można by nieco spekulować, ale uważam, że to byłyby tylko spekulacje, czy Tusk na tym zyska, czy straci, czy Kaczyński albo Czarnek zyskają, czy stracą. Nie wydaje mi się to ciekawe.
20: Rozumiem. No, chcę tylko zwrócić uwagę, że oczywiście opozycja zarzuca, i to jest jej dobre prawo, że rząd nie potrafi sobie z tym zjawiskiem poradzić, ale kiedy pytam rząd, przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy znaleźli hakera od skrzynki Michała Dworczyka, tego, który wysłał informację o samobójstwie domniemanym, którego oczywiście nie było, Jakuba Banasia, czy znamy sprawców, którzy działali w sprawie Szymona Hołowni, posłanki Matysiak i wielu innych, to odpowiedź jest taka, oni nie zostali znalezieni, więc jest to problem ponadpartyjny w tym
0: sensie.
20: I
0: tak na niego powinniśmy reagować, no a niestety te reakcje ani za jednym, ani za drugim razem tak nie wyglądały po prostu i to jest kłopot. No to jest kłopot, moja pierwszy komentarz do tej sprawy dokładnie był taki, kiedy wybuchła ta sprawa Sakiewicza, że no niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, w której po prostu jak coś takiego się będzie działo z szefem TVN-u albo z szefem Republiki, to pół Polski będzie mówiła, ha, ha, ha, prowokacja, nabijają sobie zasięgi i jakoś nauczyliśmy się tego, w jakiej rzeczywistości my funkcjonujemy i że te słowa o zagrożeniach hybrydowych są na serio.
20: Panie profesorze, ja chciałam też jeszcze pana zapytać o pańską ocenę tego, co się działo wokół kwestii stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce, dlatego że mieliśmy zamieszanie i wstrzymanie rotacji. Przypomnę, że obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest rotacyjna i to wstrzymanie rotacji było bardzo niepokojące. Ostatecznie Donald Trump zamieścił taki wpis, w którym zapowiedział zwiększenie tej obecności o 5000 żołnierzy i że jest to zasługa właśnie Karola Nawrockiego. Pan profesor Majcherek.
2: Pani redaktor, użycie słowa ostatecznie w przypadku wpisu Donalda Trumpa jest pochopne. Donald Trump może jutro zmienić zdanie. Cały problem z analizą i komentowaniem tego, co robi Donald Trump, polega na tym, że on jest kompletnie nieprzewidywalny. Jego decyzje dzisiejsze mogą zostać jutro podważone i my naprawdę nie wiemy, na jakim gruncie stoimy. Jeżeli chcemy mieć pewność sojuszy, pewność wsparcia, powinniśmy zwrócić się ku Unii Europejskiej. To jest od dowien dawna dość oczywiste, że Stany Zjednoczone, tak było jeszcze za poprzednich prezydentów, coraz niechętniej wspierają Europę w wysiłkach zbrojnych, coraz niechętniej utrzymują tutaj, czy tym bardziej wysyłają swoje wojska, dlatego w Stanach Zjednoczonych nie mamy już niezawodnego sojusznika, powinniśmy zatem pomyśleć o tych, którzy są bliżej i mogą nam pomóc skuteczniej, wcześniej, a ci są w Unii Europejskiej. To, że Karol Nawrocki ma jakieś specjalne stosunki z Donaldem Trumpem, może nam pomóc, ale tylko doraźnie i tylko w ograniczonym zakresie. Natomiast Europa jest i będzie, my w Europie jesteśmy i będziemy. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest chwiejny, trzeba więc poszukać takiego, który może być bardziej stabilny. Ten, moim zdaniem, jest w Europie.
20: Panie profesorze, ja tylko zwrócę uwagę, że pańskie stanowisko odbiega od stanowiska premiera Donalda Tuska, tak nawiasem mówiąc, bo ewidentnie Tusk w ostatnich dniach bardzo podkreślał, że niezależnie od dobrych relacji w Unii Europejskiej, musimy mieć też dobre kontakty z administracją Stanów Zjednoczonych, dlatego że to także jest bardzo ważny sojusznik w NATO, więc tutaj akurat Donald Tusk prezentował odrobinę inaczej, nazwijmy to, rozkładał akcenty, niezależnie od swojego krytycyzmu wobec Donalda Trumpa, panie
2: profesorze.
20: Ale to,
2: panie redaktor, żaden polski polityk nie może powiedzieć tego, co komentator czy publicysta może powiedzieć o Donaldzie Trumpie i o sojuszu polsko-amerykańskim. To jest oczywiste, że jakiś rodzaj kurtuazji, czy nawet zaklęć politycznych w stosunku do Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest niezbędny, ale politykom, komentatorzy, publicyści mogą sobie pozwolić na bardziej, jakby to powiedzieć, no, kontrowersyjne także, ale przede wszystkim bardziej dosadne komentarze.
20: Piotr Rudnowski.
0: To ja może drugi raz pochwalę Donalda Tuska, bo już mówiłem o tym, że dobrze zareagował. Szkoda, że tak późno na tą sprawę z Nawrockim. I tutaj też uważam, że dobrze w ogóle, że ten jego komunikat tak brzmiał, że były podziękowania dla prezydenta. Myślę, że to jest też duża zasługa Kosiniaka-Kamysza, który jednak no, czuł, że to jest jego kryzys numer jeden być może w tej kadencji i chyba rzeczywiście starał się jakoś budować te współpracę pomiędzy dwoma ośrodkami władzy. W tej sprawie tak to powinno wyglądać. Ja oczywiście no, zgadzam się z tym, o czym mówił profesor Majcherek, że pewność tego sojuszu z Stanami Zjednoczonymi jest w ogóle z powodów niezwiązanych z Trumpem, tak? Tylko w ogóle z przedefiniowaniem się Amerykanów jest pod pewnym znakiem zapytania, a przewidywalność teraz za kadencji Donalda Trumpa jest bardzo, nie, bardzo ograniczona, to w ogóle będzie problem dla polskiej klasy politycznej, jeżeli faktycznie ta polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie obecności w Europie będzie się dynamicznie zmieniać. Natomiast no, to też tak nie jest, że Unia Europejska jest tutaj jakąś oczywistą odpowiedzią, bo zaraz możemy mieć w Niemczech AfD, możemy mieć we Francji Zjednoczenie Narodowe i okaże się, że tutaj też chętnych do budowania sił reakcji europejskich, zwłaszcza przeciwko zabezpieczających nas przed Rosją, wcale tak wielu nie będzie.
20: A Wielkiej Brytanii Nigel Farage.
0: No właśnie. No jeżeli się spojrzy na te średnie sondażowe wyniki zaufania w wielu państwach europejskich, no to to po prostu wygląda tragicznie. To znaczy jakby średnia, mówimy, że jest ta trójka odpowiedzialna za europejskie bezpieczeństwo, Niemcy, Francja i Wielka Brytania, no to myślę, że wszędzie ci premierzy mają mniej więcej taki sam poziom zaufania do swojej działalności, jak miał Aleksander Miszalski w Krakowie, czyli 19%. Naprawdę. Można sobie zajrzeć na strony chociażby Politico, gdzie te zestawienia są publikowane i to naprawdę wygląda bardzo niepokojąco dla przyszłości Europy, również pod kątem tej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc tutaj dobrych odpowiedzi nie ma, poza tym, że powinniśmy wszędzie starać się mieć dobre, możliwie dobre relacje i rozwijać własne zdolności, bo bez tego po prostu żadnej polityki odstraszania w Polsce nie będzie, jeżeli będziemy tylko liczyli na sojuszników.
2: Ale ja bym jeszcze tutaj wskazał na dwa kraje, których pan nie wymienił. Szwecja i Finlandia. Szwecja i Finlandia to są kraje graniczne z Rosją i one doskonale rozumieją zagrożenia, jakie stamtąd wynikają. Szwecja jest krajem o bardzo wysokim poziomie produkcji zbrojeniowej. Trzeba szukać sojuszników wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć zrozumienie. Jasne, że nie w Portugalii. Natomiast prezydent Macron już oferował parasol nuklearny. Mamy pewne możliwości. Trzeba z nich skorzystać. Sojusznicy europejscy są bliżej i możemy uzyskać większą pewność ich zaangażowania w nasze bezpieczeństwo.
20: Pytanie, czy to jest takie zagrożenie? Rzeczywiście w ważnych krajach europejskich do władzy dojdą właśnie takie siły jak AfD czy Marine Le Pen. Co wtedy, panie profesorze?
2: Tak, to jest pewne zagrożenie i dlatego ja bym się wcale nie cieszył z tego, że tam takie siły wyrastają. To jest zagrożenie, aczkolwiek... Na przykład Węgry pokazały, że to nie jest jakiś fatalizm prawicowego populizmu, że to nie jest fatalizm nieodwracalności trendu, który wskazuje Europę na prawicowych populistów. Być może to jest trend odwracalny. Węgrzy pokazali, że to się da odwrócić. Zobaczymy, jak sobie Peter Madzior poradzi z rozliczeniami poprzedniej ekipy i stabilizowaniem ładu politycznego na Węgrzech. Być może wcale te zagrożenia ofensywą prawicowych populistów w kluczowych krajach Europy Zachodniej nie są aż tak duże, jak teraz by to wynikało.
20: Profesor Janusz Majcherek oraz Piotr Rudnowski byli gośćmi TOK FM. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Za chwilę informacja o godzinie 9:00, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
4: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. No, mieszkańcy Krakowa zostali zapytani o to, co sądzą o tym, czy należy jakieś zmiany zrobić, czy nie. Ale to były pytania o zmiany polityczne. Natomiast nikt nie pytał mieszkańców Krakowa o to, czy chcą mieć kleszcze na plantach. Więc kleszcze wciąż na plantach są. Co na ten temat kleszcze sądzą, na temat referendum? O tym będziemy rozmawiać po informacjach w programie Owczarek.
20: A ja już państwu dziękuję. Zapraszam na informacje TOK FM. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
11: Reklama.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: No, to jedziemy.
23: Tato, czy dziś ja prowadzę?
22: Jasne, w końcu to twój dzień.
23: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
24: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
25: Kto zwalcza ból?
26: Voltaren!
25: Kto?
26: Voltaren!
25: Voltaren!
27: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
28: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
29: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kto będzie nowym prezydentem Krakowa? Ruszyła giełda nazwisk po referendum wygranym przez przeciwników Aleksandra Miszalskiego. Z powodu wirusa Ebola Stany Zjednoczone zaostrzają procedury dla podróżnych wracających z Afryki. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Za chwilę powiemy, co to jest Plum. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. To już pewne. Kraków jeszcze tego lata będzie wybierał nowego prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum, w którym frekwencja wyniosła 29,99%. W stolicy Małopolskiej ruszyła już karuzela nazwisk przed wyborami, które najprawdopodobniej odbędą się pod koniec sierpnia. I już teraz łączymy się z naszą reporterką Katarzyną Młynarczyk. Kasiu, powiedz, jakie nazwiska zaczynają się pojawiać?
30: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
16: We wczorajszym referendum zabrakło głosów, by odwołać Radę Miasta. To skandal i kompromitacja państwa, że doszło do takiej sytuacji. Tak o sobotniej interwencji służb w mieszkaniu należącym do rodziny Karola Nawrockiego mówił w poranku TOK FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Straż pożarna wyważyła drzwi do gdańskiego mieszkania po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu o pożarze. To już kolejna taka sytuacja wobec polityków prawicy i osób związanych z tym obozem w ostatnich dniach. Tym razem mieliśmy do czynienia z kumulacją tych zdarzeń, mówił Radosław Fogiel.
14: Nie ma żadnego problemu, żeby służby w Polsce miały oflagowane miejsca zamieszkania członków najbliższej rodziny pana prezydenta. No bo co to jest? Chronimy tylko prezydenta, a ktoś zaatakuje jego matkę, jego siostrę, żeby wywrzeć presję na głowie państwa i to jest okej? Okay? Uznajemy, że na takie ryzyko polskie państwo stać? No nie.
16: Służby nie mogły zachować się w tej sprawie inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie inspektora Piotra Calińskiego, straż pożarna i policja, szybko reagując na zgłoszenie, zeznania postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich pretensji o to, że okazało się ono fałszywe. Gość pierwszego programu TOK FM zastanawiał się, kto tak naprawdę stoi za tym procederem, bo to już kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach.
0: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i z fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał. Kto był fizycznym wykonawcą, to zapewne się dowiemy zgodnie z deklaracją służb w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Natomiast kto był inspiratorem, to jest kwestia do ustalenia pewnie w dalszym toku.
16: O niewykorzystywanie sprawy w celach bieżącej polityki w weekend zaapelował premier Donald Tusk. Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżnych wracających z Afryki. Służby kierują ich na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. To reakcja na szybko rozwijające się ognisko eboli, jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia w Demokratycznej Republice Konga. Zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządził godziny rektorskie na czas protestu naukowców. Ma do niego dojść w najbliższą środę przed Sejmem. Protest wspierają rektorzy uczelni wyższych, organizacje wspierające rozwój nauki, ale także badacze i badaczki z całej Polski. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Już prawie 20 tysięcy osób podpisało się pod petycją do rządzących o przeznaczenie 3% produktu krajowego brutto właśnie na naukę. Tych podpisów jest kilka razy tyle, co przed rokiem. Jak mówi jeden z organizatorów, profesor Łukasz Okruszek, 3% to minimum.
6: Spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41.
1: Naukowcy w mediach społecznościowych opowiadają o tym, czym się zajmują i dlaczego finansowanie nauki jest ważne. Mówi dr Anna Górska z Akademii Leona Koźmińskiego.
7: 3% to nie jest abstrakcyjny postulat, bo inwestycja w naukę oznacza inwestycję w przyszłość.
1: Protest przed Sejmem już w środę, a naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego na czas manifestacji dostali wolne, tak by móc wziąć w niej udział. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologii.

0: Dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Dziś w ciągu dnia w całym kraju przewaga słońca, mało chmur i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, do 18.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pani doktor Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: Kiedy słońce zaczyna mocniej przygrzewać, pewnie wszyscy Polacy, oprócz jednego, to ja, cieszą się, że wreszcie będzie można iść na spacer do lasu, na łąkę, a ja wtedy zaczynam drżeć z przerażenia, bo to oznacza, że najgorsze na świecie potwory, pajęczaki, które nazywamy kleszczami, zaczynają swe urzędowanie. I podobnie było w Krakowie. Na pytanie, czy chcecie odwołania prezydenta, ludzie odpowiedzieli tak lub inaczej, ale nikt nie pytał ich o kleszcze. Dlatego na przykład w Krakowie na plantach kleszcze wciąż mają się dobrze. I kiedy wydawało się, że jakoś te przerażające kleszcze zdobywają nowe tereny, to sprawa się jeszcze pogorszyła, bo są jeszcze, tak mi się zdaje, jeszcze gorsze, jeszcze większe kleszcze. To nie takie, które się czają i wskakują, albo przyczepiają się, ale takie, które gonią ludzi. Przynajmniej tak wyczytałem i rozumiem, że pani doktor teraz albo mnie uspokoi, albo jeszcze sprawi, że będę jeszcze bardziej przerażony.
4: No najpierw panu powiem, że nie jest pani jedyną osobą, która się nie cieszy, że jest ciepło, bo są kleszcze. Kilka lat temu Instytut Praw Pacjenta zrobił ankietę na reprezentatywnej grupie Polaków i wyszło na to, że 75% Polaków chociaż raz nie wyszło na zielone, dlatego że boi się kleszczy. Więc no bardzo mi przykro, jest pan w większości, nie w mniejszości.
3: O, okej, dobrze, to przynajmniej w jakiejś większości jestem.
4: Tak, tych, co się boją kleszczy. Jeśli chodzi o te kleszcze biegające, czyli po polsku w latach 30. zeszłego wieku, czyli 100 lat temu, dostały nazwę kleszcze wędrowne. My dzisiaj najczęściej mówimy o nich kleszcze afrykańskie i taka nazwa jest w mediach. To tak, są większe i biegają za zdobyczą.
3: I ja mam być tą zdobyczą?
4: One by wolały konia, krowę albo owce.
3: Ja
4: ale
3: też.
4: Jak nie ma
3: ja
4: co, też... to może być człowiek.
3: Czyli jeżeli ktoś ma na podorędziu konia, krowy lub owce, to jest szansa, że po prostu może się wywinąć.
4: Tak, i też jest szansa, że może takiego kleszcza znaleźć na swoim zwierzęciu gospodarskim czy domowym.
3: No dobrze, kiedy mówimy o wielkich kleszczach, które za nami biegają, to jak wielkie są te kleszcze w rzeczywistości?
4: No
3: te
4: tak,
3: wędrowne
4: wielkości paznokcia.
3: Łomatko.
4: Wielkości paznokcia i mają takie długie nóżki, więc wyglądają bardziej jak pająk. Zresztą no są pajęczakami, tylko tak, że w przeciwieństwie do pająka nie mają osobno główki wyodrębnionej.
3: A jakie prędkości rozwijają?
4: Nie, no to jest kilkanaście metrów na sekundę, czy nie, źle. Kilka metrów na sekundę, źle. No można zobaczyć filmiki i one rzeczywiście szybko biegną. No i oczywiście my jesteśmy w stanie im uciec, tak? No bo to nie o to chodzi, kleszcze są małe, mają mało energii, więc to nie, daleko nie pobiegną. Tylko chodzi o to, że ich zachowania są zupełnie inne od tych kleszczy, które znamy z naszego podwórka, z naszych lasów i z naszych ogródków. One żyją normalnie w zupełnie innych warunkach, na sawannach, na łąkach, a nie w lasach i dlatego mają zupełnie inne przystosowania do tego, żeby coś zjeść.
3: A co je przyciąga? No bo rozumiem, że żeby wystartowały za swoją ofiarą, zdobyczą w nawiasie za nami, to coś się musi zainteresować. Wiem, że z badań na kleszczach tych mniejszych wynika, że na przykład telefony komórkowe są też takie.
4: No tutaj, jeżeli chodzi o to badanie na telefonach komórkowych, to poza tym, że ono jest bardzo medialne, to bardzo wiele osób i fizyków, i ekologów zajmujących się kleszczami

0: koryguje jego wyniki, więc nie skupiajmy się na nim.
1: Dobra.
0: Skupmy się na tym, co naprawdę powoduje, że kleszcze za czymś biegną. No, tak jak my na, nie wiem, przechodzimy gdzieś i czujemy zapach schabowego, tak? I chociażbyśmy byli najedzeni, to tak nas ściska z żołądku z głodu, to kleszcze tak mają na zapach dwutlenku węgla, czyli tego, co my wydychamy, naszego potu. Plus reagują też na temperaturę wyższą, temperaturę otoczenia. Czyli samo to, że jakieś zwierzę lub człowiek jest w najbliższej okolicy takiego kleszcza. Do tego kleszcze wędrowne mają oczy, w przeciwieństwie do kleszcza pospolitego. Co prawda one mają ciemność, widzę, światło widzę, ale no, jak im coś przejdzie, tak, i przez chwilę mają ciemność, zauważą cień, to lecą za tym cieniem.
1: No dobra, czyli na razie z tego, co pani mówi, to bezpiecznie jest wychodzić, kiedy temperatura podniesie się do około 40 stopni Celsjusza i
0: no, niekoniecznie.
1: Kiedy przechodzimy koło krzaczków, to nabieramy powietrza i nie oddychamy.
0: To w wypadku kleszczy pospolitych i łąkowych. Ale kleszcze wędrowne mają taką nazwę, bo przywędrowują do nas na plaktakach wędrownych z rejonu basenu śródziemnego, Morza Śródziemnego i tak naprawdę tutaj z Afryki. Tak? Więc dla nich plus 40 to jest akurat ta temperatura. Tak? 30
1: no ale wtedy nasza
0: stopni.
1: Temperatura jest niższa.
0: No
1: ciała.
0: Tak, ale białka nam się zagotowują i możemy umrzeć.
1: A, okej, okay. No to o tym nie pomyślałem. Ale może to lepsze niż te kleszcze.
0: No zależy. No bo nie każdy kleszcz przenosi chorobę, więc czasem spotkanie z kleszczem poza strachem i śladem nie zostawia nic, tak? A spotkanie z temperaturą powyżej 40 stopni raczej ścina nam białka w mózgu i tego się już nie da odwrócić.
1: No tak, czyli już wtedy nie jesteśmy jak schabowy, tylko
0: chyba
1: bardziej jak...
0: Wybrałabym kleszcza.
1: Dobra. A czy wiemy, ile tych większych, czyli tych afrykańskich, wędrownych, tych jak paznokieć, co mają oczy, jest, ile ich mieszka w naszym kraju?
0: Nie wiemy. Mamy tutaj reklama.
1: Chociaż jeden jest?
0: Współpracowników. Tak, jest. Zebrano 14. W ciągu 3 lat. To jest 3. sezon. Więc tutaj reklama prac koleżanek. Uniwersytet Warszawski. Wchodzimy na stronę, która nazywa się Narodowe Kleszczobranie. I tam zespół z Warszawski prosi o to, żeby przesyłać kleszcze, które znajdziemy i które wydają nam się podejrzane, czyli wziąć udział w działaniu nauki społecznej, do czego bardzo zachęcam. I na razie po 2 latach i kawałku badań dziewczyny mają 14 kleszczy.
1: Tych wielkich?
0: Tych wielkich. Z całej Polski. Głównie północ. Pierwszy Śląsk i północ, tutaj Wielkopolska, Gdańsk, te okolice. Coś
1: znając
0: było Olsztyna też.
1: Moje szczęście, wiem, gdzie znajdę 15.
0: Wie pan co, no na przykład w miejscowości rodzinnej mojej mamy się znalazły 2, nie? Więc tak nie wiem, czy to tak, one tak przyszły, bo to chciały się mi pokazać, czy o co chodzi.
1: No dobrze, jestem coraz bardziej przerażony, ale jeszcze pytanie od słuchaczy. Nasz słuchacz, pan Jarosław z Warszawy, pyta, czy do badania zakleszczenia na metr kwadratowy lub na kilometr kwadratowy wciąż używa się jeży?
0: Nie. To jeże mają zupełnie inne kleszcze niż ludzie. Mają nawet kleszcza jeżowego, tak się nazywa. I kleszcze z jeży nie przechodzą za bardzo na ludzi. One wolą jeże. Poza tym preferują taki domowy tryb życia, to znaczy nie bardzo wychodzą z norek i przenoszą się z jeża na jeża. I tam, gdzie jeż sobie, prawda, no może nie norkę, ale usypuje sobie spanko, to one tam schodzą z mamy, przechodzą na dzieci i tak dalej. Więc kleszcze jeżowe są niezwykle rzadko na innych zwierzętach i niezwykle rzadko na ludziach. Więc do badań na kleszczach używamy takich płacht. metrowych białych płach, które sobie trzeba samemu uszyć.
1: I chodzimy
0: po lesie z tą metrową flagą, na przykład 10 metrów, tak, dokładnie wyliczone. Sprawdzamy, ile jest kleszczy, zabieramy te kleszcze, następne 10 metrów i w ten sposób wtedy przeliczamy na metr kwadratowy, ile mamy kleszczy. Niestety Polska jako kraj, który nie chcę powiedzieć, że nie bogaty, bo w sumie według wszelkich wskaźników dość bogaty, ale nie inwestujący aż tyle w zdrowie publiczne, ile większość nas by chciała, nie prowadzi, na przykład sanepidy nie prowadzą regularnych badań w całej Polsce. A inne kraje europejskie, co prawda mniejszość, takie badania mają, więc u nas punktowo na przykład w Poznaniu sprawdzają niektóre parki. No plus to, co mamy z badań. A akurat badań na kleszczach jest dość sporo i w okolice większych miast typu Warszawa, Gdańsk, Poznań jest literatura, co tam, ile mamy kleszczy, jak dużo i co w nich siedzi. Więc można do tego dotrzeć, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany.
1: W każdym razie wiemy już, że jeże są passé, a po informacjach dowiemy się, co zrobić, żeby nie stać się ludzkim kotletem schabowym dla afrykańskiego kleszcza. Gościem jest pani dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Informacje TOK FM już za 3 minuty o 9.20. Po informacjach wracamy.
2: Autopromocja.
3: Jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z pomocą przychodzi jednak uważne rodzicielstwo i neurobiologia. W trudnych chwilach weź oddech, poczuj stopy na podłodze i bądź tu i teraz. A czasem pozwól po prostu iść dziecku w dwóch różnych butach do przedszkola. Dobrostan. Dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Hot grill.
3: Arilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek ważna informacja dla kierowców w Warszawie. Po wypadku na południowej obwodnicy miasta na wysokości mostu w kierunku zachodnim tworzy się wielokilometrowy korek. Za to robią cały wawerski odcinek ekspresówki i sięga już węzła z trasą lubelską w Majdanie. Kraków jeszcze tego lata będzie wybierał nowego prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum, w którym frekwencja wyniosła 29,99%. Co teraz mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
14: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
13: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie pod koniec sierpnia. A we wczorajszym referendum nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku ze względu na frekwencję referendum okazało się niewiążące. Niewiążące jest również wczorajsze referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocińskiego. Jarosława Jucewicza. Z danych PKW wynika, że do głosowania poszło 28 osób za mało, aby wypełnić próg frekwencyjny. Za odwołaniem były 2004 osoby, a przeciw 85. Inicjatorzy akcji referendalnej zarzucali Jucewiczowi m.in., że ignoruje głos mieszkańców, przede wszystkim w kwestii budowy biogazowni w okolicach symbolu uzdrowiska, czyli tężni. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, by kraje sojuszu przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Informuje o tym dziennik Telegraf. Rutte przyznał, że jego plan nie zostanie wdrożony z powodu braku wystarczającego poparcia. Szef NATO miał nadzieję na ratyfikację propozycji na zbliżającym się dorocznym szczycie NATO w Ankarze w lipcu. Propozycję poparło 7 państw sojuszu, które przeznaczają ponad 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska po raz pierwszy przyjechała z oficjalną wizytą do stolicy Ukrainy. Cichanouska spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szefem MSZ-u Andrzejem Sybichą, kierownictwem Rady Najwyższej oraz dyplomatami z delegatury Unii Europejskiej w Kijowie. Liderka białoruskiej opozycji uczciła także pamięć Maryi Zajcawej, która brała udział w protestach na Białorusi, a po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę dołączyła do ukraińskiej armii. Zajcawa zginęła pod Bachmutem w styczniu zeszłego roku. Do wieczora dziś dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Na północy Polski 21 stopni, w centrum 25, na zachodzie i południu do 26. Teraz jeszcze krótki raport smogowy. Krótki raport, bo na zielono świeci mapa smogowa Polski. To oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wągrowiec, wronki, zdaje się, że te wielkie kleszcze afrykańskie, czyli wędrowne, wybierają miejscowości na W. Gościem jest pani Anna Jeżbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I no, na razie jestem przerażony, pani doktor. Nasz słuchacz, pan Marek, sugeruje, że być może sensem istnienia kleszczy jest to, że kontrolują populację innego szkodnika, czyli gatunku Homo sapiens. Bo tak to, żebyśmy do końca zadeptali tę przyrodę, a tak to chociaż czasem boimy się, no właśnie, wyjść na trawkę czy pójść do lasu. Ale mówiąc troszkę bardziej poważnie, naukowcy, wiem, że przygotowują się do protestu, ale może zamiast protestować w końcu by wynaleźli szczepionkę przeciwko tym różnym dziwnym rzeczom, które kleszcze przenoszą. Dlaczego psiakom możemy zaaplikować tabletki, a człowiek musi wciąż zakładać jasne spodnie?
15: No to tak, to po kolei. Po pierwsze, na jedną chorobę mamy szczepionkę, na kleszczowe zapalenie mózgu i jest to choroba, która w naszych warunkach bywa śmiertelna, ale także prowadzi do poważnych powikłań, dlatego warto się zaszczepić. Niestety w Polsce objęci szczepieniem obowiązkowym są tylko leśnicy i żołnierze, ale bardzo polecam porozmawiać z lekarzem rodzinnym na temat tej szczepionki. Szczepionka na boreliozę kończy trzecią fazę badań. Została ona przedłużona. Wyniki są całkiem fajne, bo to jest 70-80% skuteczności, więc myślę, że niedługo będziemy mieli następną. A i tak kleszcze wędrowne, czyli afrykańskie, nie bardzo te choroby przenoszą. Przenoszą coś zupełnie innego.
4: Gorszego.
15: Bardzo groźnego i akurat na to nie mamy szczepionki. To gorączka krymsko-kongijska, której objawy mogą przypominać rzeczy, które znamy z filmów. Tak, jakieś krwawienia, nagła śmierć. Tak, i to bardziej włośnica tak potrafi. To też co roku się zdarzają przypadki i najwięcej w Wielkopolsce. To coś jak z kleszczami. Ale
4: włośnica jeszcze?
15: Tak, tak, ale to przez mięsko to inny temat, to w ogóle nie o kleszczach.
4: Dobrze.
15: Więc tutaj też różnego typu krwawienia z narządów wewnętrznych i tak jak znamy z filmów, że nie wiem, ktoś właśnie zaczyna pluć krwią i umiera, to jest możliwe. Na razie w Europie mamy niewiele przypadków. W zeszłym roku to były 3 przypadki. Wszystkie w krajach cieplejszych od Polski, Hiszpania i Bałkany, więc tutaj na razie nie przerażajmy się. Pamiętajmy, że zagrożenie jest, ale jeszcze nie ma co panikować. No, zobaczymy, co wyjdzie dziewczynom z badań tych kilku kleszczy, które do tej pory mieszkańcy Polski znaleźli, bo tego jeszcze nie ma opublikowanego. Czy były czyste, czy nie. Pamiętajmy też, że zawsze mniejszość kleszczy przynosi choroby. Nawet osłabiona borelioza to maks to był 30-kilka% w Polsce, ale w większości badań wychodzi 0 albo 1-2. A nie wszędzie 30, tak? Więc tutaj też warto pamiętać, że no to jest trochę gra hazardowa i jeżeli zachowamy wszystkie potrzebne środki ostrożności, to małe prawdopodobieństwo, że coś nam się stanie. Zagrożenie zawsze jest, ale nie jest 100%. I zaraz wracając do tabletek. Mhm.
4: Dobra.
15: Tak. Wracamy do tabletek. Na kleszcze odstraszająco działa DET i geranium. Olejek z geranium, olejek z trawy cytrynowej. To bardzo podobne zapachy. A jeżeli chodzi o to, co dajemy psom, to jest to permetryna. I tak naprawdę permetryna działa w ten sposób. To też jest substancja naturalna. Bo ja często dostaję pytania, no ale coś naturalnego. Tak. Permetryna pochodzi z chryzantemy. Taki kwiat. Kupujemy na 1 listopada.
4: Te, co w kryształowym wazonie.
15: Tak. I ona, substancja właśnie z tego służy do produkcji tych tabletek i także do różnego rodzaju repelentów na skórnych czy na ubraniowych dla ludzi. I ona ma inne działanie. ona wbitego kleszcza albo kleszcza, który będzie szedł i coś poliże, powoduje, że jego układ nerwowy zostaje porażony i on zdycha i odpada. No więc to jest tak, że zwierzętom je dajemy, no bo jak on się wbije, zdechnie i odpadnie od naszego zwierzaka, no to o to nam chodzi, ale nie dajemy ich ludziom, dlatego że kleszczowym zapaleniem mózgu można się już zarazić w kilkanaście minut od wbicia kleszcza, bo on nam jakby te wirusy pluje nimi śliną, tak? Więc jak wpluwa nam pierwszą ślinę, to już wtedy może nam w nas przetransportować KZM. I taka permetryna by nie chroniła nas przed tą chorobą. Dlatego jej nie dajemy ludziom. Niemniej są takie środki odstraszające, repelenty, szczególnie reklamowane jako takie, które bierzemy w tropiki, które aplikujemy tylko na ubranie, nie na skórę, które zawierają mieszankę detu i permetryny i olejków właśnie eterycznych z innych roślin.
4: A olejk geraniowy możemy aplikować na skórę?
15: Tak, no oczywiście, jeżeli ktoś nie jest uczulony, pamiętajmy też, że możemy być uczuleni na przeróżne rzeczy. Tak, więc najpierw trzeba zrobić próbę. I kolejna rzecz, że pamiętajmy, bo repelenty mają jedną ważną cechę, one parują. Tak? Szczególnie jeśli mamy na skórze, to w takie dni jak dzisiaj mamy 20 kilka stopni, to one dość szybko wyparowują z naszej skóry. Aplikacje repelentów trzeba powtarzać. To nie jest tak, że się rano wypsikamy albo nas natrzemy, tak, i wyjdziemy na cały dzień i jesteśmy bezpieczni. Powinniśmy tą aplikację powtarzać w warunkach kontrolowanych, czyli w pomieszczeniu wentylowanym w temperaturze 20 stopni i jak człowiek siedzi, to działanie tych repelentów jest 4 godziny. A jeżeli się ruszamy, pocimy, to jest wyższa temperatura, to ta skuteczność będzie niższa. Więc jeżeli chcemy używać repelentów, powtarzajmy aplikację.
4: To jakich, jeżeli ktoś jest przewrażliwiony, to ja, to jakich terenów unikać, a jeżeli już absolutnie nie da się ich unikać, to jak się zabezpieczyć, ubrać, przygotować?
15: No to jeżeli ktoś jest przewrażliwiony, to nie powinien wychodzić z domu.
4: No, staram się. Jak mogę. Nie zawsze się udaje, ale...
15: Bo tak naprawdę kleszcze są wszędzie, w miastach też. Na niekoszonych trawnikach, w parkach, na ogródkach działkowych. To jak najbardziej. W lasach oczywiście, w lasach mamy dużo. Na takiej granicy polno-leśnej, czyli idziemy drogą z jednej strony pole, z drugiej las, to na brzegach tej drogi będzie najwięcej kleszczy. Dlatego, że też tam najwięcej zwierząt chodzi.
4: Ale na trawę.
15: Tak, bo nasze kleszcze, czyli kleszcze pospolite i kleszcze łąkowe, one czekają na nas na trawach, tak?
4: Nie na drzewach.
15: Na tej niszy, nie na drzewach, na trawach, one śpią w ziemi i wyjdą, duże nie są, siły nie mają dużo, więc tylko na taką wyższą trawę i to jest wszystko. Więc przede wszystkim musimy chronić nasze łydki. Tak? Łydki, stopy. Robiłam takie badania, gdzie się kleszcz najpierw loguje na człowieku, a potem sobie wędruje. To 70% wszystkich kleszczy, jakie zdjęliśmy z obiektów badań, to były na łydkach i one dopiero potem lezą po nas w inne miejsca. Więc to jest tak. Jeżeli chodzi o kleszcze afrykańskie, to one wolą tereny otwarte. Więc to będą łąki. Dlaczego wronki wieluń? No poza tym, że to Wielkopolska, więc jest ciepło. Więc one są tam w stanie przetrwać, bo jednak temperatury wyższe niż w Suwałkach. To też właśnie krowy, tak, rolnictwo, takie wypas, to są te miejsca, gdzie będą kleszcze afrykańskie.
4: No dobrze, ale jeszcze to kary koło Sopotu, patrzę.
15: No też, no wydmy, ptaki,
4: piecki.
15: Przecież ptaki, tak, to tutaj nad morzem to też są kolonie ptaków, które przylatują na lęgi. Więc wszędzie tam, gdzie jest cieplej, wszędzie tam, gdzie są tereny otwarte, wszędzie tam, gdzie będzie piasek, jakieś wydmy, jakieś łąki, a przecież, a wronki to jest las na wydmach na przykład, tak?
4: Kraków więc... już nie jest bezpieczny.
15: Tak. To też tam jest trochę mniej, pojedyncze przypadki, no ale też w Polsce odkryto na Śląsku w 1930 te kleszcze, bo po prostu ja to zawsze się śmieję, że spadło z bodźka, który leciał i akurat naukowiec znalazł. Więc tak naprawdę spaść z bodźka może w każdym miejscu w Polsce. Tylko pytanie, czy spadnie i zdechnie, czy spadnie i będzie miał na tyle ciepło, że się przeobrazi i będzie szukał posiłku.
4: Niestety obecnie mamy.
15: Niestety mamy teraz tą drugą wersję. Tak? Ale da pocieszenie, w całej Europie jest podobne zagrożenie. Ja teraz biorę udział w takim projekcie międzynarodowym, unijnym. Właśnie za tydzień jadę do Hiszpanii łapać kleszcze wędrowne. Podobny projekt łapania kleszczy przez społeczeństwo jest na przykład na Węgrzech. W całej Europie teraz staramy się zbadać to, jak te kleszcze się przemieszczają, czy przeżywają u nas, czy przynoszą choroby, bo po prostu zmiany klimatyczne, ocieplenie, szczególnie latem, im sprzyja i stajemy w obliczu nowego wyzwania, nowego gatunku, nowych chorób.
4: Pani doktor, a czy mrówki są naszym sojusznikiem w tej wojnie?
15: Trochę tak. Chociaż niestety, jeśli chodzi o kleszcze i ich jakichś wrogów, naturalnych, to oni są, ale nie mają dużego wpływu na populację kleszczy.
4: O matko.
15: Więc owszem, możemy zobaczyć na przykład mrówki, taką najedzoną samicę transportujące sobie do tego, czy gdzieś tam kleszcza, który został zarażony przez muchówki i prawda, zżerają go od środka. Ale to niestety nie jest na tyle dużo, żeby to w jakiś sposób taki porządnie kontrolowały tę populację kleszczy.
4: Dobra, wracam do domu. Pani doktor, dziękuję. Dziękuję. Pani doktor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ostrzega państwa, trzeba inaczej referenda konstruować. Pytania o kleszcze powinny być, a nie tam. Dobrze, dziękuję serdecznie,
15: ja
4: pani
15: jeszcze
4: doktor.
15: Jeśli mogę, to jak wyciągnąć kleszcza, jak się ubrać? Mamy kampanię Nie igraj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu Instytutu Praw Pacjenta i tam nagraliśmy ja, pani profesor Zajkowska, kilku innych lekarzy, nagraliśmy takie krótkie filmiki, one też są na TikToku i na YouTubie, jak jesteśmy wystraszeni, chcemy odpowiedzi na te pytania albo zobaczyć, jak się wyciąga kleszcza, żeby to zrobić szybko, to naprawdę zachęcam do obejrzenia tych filmików, a jak ktoś ma 10 minut, to YouTube Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest dłuższy film i tam na końcu jest pytanie, można mi wysłać odpowiedź i dostać nagrodę w postaci narzędzia do wyciągania kleszczy.
4: Wow, cudownie. Bardzo dziękuję za to, pani doktor. Dziękuję serdecznie.
15: Bardzo.
4: Pani doktor Anna Wierzbicka. Informacje TOK FM już za kilka minut o 9.40, a po nich program EKG i miłośnik leśnych spacerów Maciej Głogowski.
16: Dzień dobry, a naszym gościem w magazynie EKG będzie pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dobrze, zapytam o spacery w lesie.
4: Serdecznie zapraszam na EKG po informacjach o 9.40.
17: Autopromocja.
18: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
17: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
19: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny?
19: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
19: No.
25: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty

0: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
1: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najprawdopodobniej pod koniec sierpnia krakowianie wybiorą nowego prezydenta. We wczorajszym referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta miasta. Frekwencja wyniosła 29,99%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
8: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
7: Rada Miasta nie została odwołana z powodu braku minimalnej liczby głosów do uznania referendum za wiążące. Po wypadku na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości mostu w kierunku zachodnim tworzy się wielokilometrowy korek. Za to robią cały bawerski odcinek ekspresówki i sięga już węzła z trasą lubelską w Majdanie. Co z amerykańsko-irańskim porozumieniem, które ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie? Jak pisze agencja Reutera, punktami spornymi wciąż są m.in. nuklearne ambicje Iranu czy izraelska wojna przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Przedstawiciele Teheranu twierdzą też, że Waszyngton nie chce zgodzić się na zniesienie sankcji i odblokowanie miliardów dolarów zamrożonych w zagranicznych bankach. Sekretarz stanu USA Marco Rubio po wczorajszych pozytywnych zapowiedziach dziś o ewentualnym porozumieniu wypowiada się już ostrożniej. Według stacji CNN projekt wstępnego porozumienia przewiduje 60 dni na rozmowy o kolejnych punktach spornych. Ponad 20 osób doznało obrażeń po rozpyleniu przez napastnika nieznanej substancji w pobliżu bankomatu w luksusowym tokijskim centrum handlowym Ginza Six. Świadkowie widzieli osoby wywożone na noszach, a pobliskie ulice zostały zablokowane. Jak przekazał portal Nippon, osoby przebywające wówczas w centrum skarżyły się na ból gardła i inne dolegliwości. Poszkodowani kaszleli z powodu drażniącego zapachu. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open już o 11 maja. Chwalińsk zacznie mecz z Chinką Qin Wen Zheng. Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones w samo południe, a około 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munar. 27 stopni pokażą dzisiaj termometry we Wrocławiu, 25 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 24 w Katowicach i Lublinie, 23 w Gdańsku. Do wieczora dziś dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
10: Jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym gościu, w naszym studiu jest gość, któż by inny, pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Pana i państwa przepraszam za przejęzyczenie, pan minister reprezentuje także Lewicę. Jaki będzie poziom płacy minimalnej w 2027 roku?
11: Poziom płacy minimalnej będzie taki, jak zostanie ustalony zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to znaczy taki, jak wynegocjują strona pracodawców i strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego.
10: Chyba, że nie wynegocjują.
11: Chyba, że nie wynegocjują w ciągu 30 dni od przedstawienia propozycji przez Radę Ministrów, to musimy zrobić do 15 czerwca. No a jeżeli nie wynegocjują, to wtedy do 15 września ustalimy jako Rada Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2027 w drodze rozporządzenia. I na pewno będziemy stosować tutaj przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w której jest zapisany algorytm ustalania tej minimalnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
10: Państwo tego nie widzieli, nie widzą, to ja opowiem, jak to w radiu. Pan minister wszystkie te zdania wypowiedział z głowy, bez notatki. Brzmiało to jak z automatu, jak wyuczone, a pan przecież wie, że ja pytam o konkret.
11: Konkret przedstawia nie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko przedstawia Rada Ministrów. Będzie propozycja zgodnie z ustawą do 15 czerwca. Na pewno zmieścimy się w terminie ustawowym i na pewno będziemy stosować ten algorytm z ustawy. Tu chcę podkreślam
10: nie mniej niż 4927 zł. Tak, mam rację?
11: Podkreślam to co roku, że kwestia ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwestią uznania politycznego po stronie ministra rodziny, ministra finansów, czy po stronie Rady Ministrów, czy
10: ale
11: kogokolwiek.
10: Trochę polityki w tym jest.
11: Zawsze jest we wszystkim, co robi rząd, trochę polityki, a nawet więcej niż trochę. To jest kwestia zastosowania algorytmu, który jest precyzyjnie opisany w ustawie, gdzie jest szereg zmiennych, które bierze się pod uwagę. Niektóre bierze się w każdym roku, niektóre w niektórych latach.
10: Do algorytmu można oczywiście dodać jeszcze więcej polityki.
11: Oczywiście, że można, natomiast to, co wiemy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na 2027 rok na pewno, to po pierwsze, że będzie kształtowany w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, a ten prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 102,5. To po pierwsze, w związku z czym będzie tylko jedno minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2027, bo jeżeli mamy inflację wyższą niż 5%, to wtedy są dwa minimalne wynagrodzenia za pracę, pamiętamy, ale w 2027 roku tak nie będzie, ponieważ mamy w pierwszym kwartale to minimalne wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż 50%, to nie będziemy powiększać tej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę o 2/3 realnego przyrostu produktu krajowego brutto. To już wiemy i w oparciu o te zmienne będziemy ustalać wysokość najpierw propozycji Rady Ministrów, którą skierujemy do naszych partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego.
10: Czyli o kwotach już pan ze mną nie porozmawia dziś.
11: Kwota będzie podana w propozycji
10: myślę,
11: Rady... Kwota będzie podana w propozycji Rady Ministrów. My wierzymy w dialog społeczny i wierzymy w to, że uda się uzgodnić minimalne wynagrodzenie za pracę między partnerami społecznymi i będzie wtedy naszą rolą tylko wydanie stosownego obwieszczenia. Dobrze. Ale to zobaczymy.
10: To ostatnie pytanie, bo widzę, że tu nie przesuniemy... Nie, chyba więcej się nie uda nam osiągnąć. Jeśli ja się nie mylę, to nie może być ta podwyżka z 4806, które mamy obecnie, brutto, prawda? Nie może być chyba mniejsza niż 4927.
11: To jest kwestia zastosowania algorytmu z ustawy, tak. Bo musimy przemnożyć, mamy przepis, który mówi wyraźnie, że to minimalne wynagrodzenie za pracę na rok kolejny nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w roku poprzedzającym, przemnożone przez wskaźnik inflacji prognozowanej na rok przyszły. Dodatkowo mamy jeszcze pewne zmienne, to znaczy wskaźnik weryfikacyjny, który może być zastosowany.
10: Mnóstwo
11: technicznych spraw, które się przekładają na tę wysokość.
10: Ja zapytam teraz jako polityka, polityka lewicy. Mówimy o płacy minimalnej w roku wyborczym. Będzie powyżej 5000, gdyby pan miał dzisiaj obstawiać.
11: Kwestia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwestią, na którą powinien mieć wpływ fakt, że w danym roku odbywają się takie czy inne wybory.
10: Ale nie można tego politycznie pominąć.
11: Tak nie powinno być. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma określone funkcje. Ono czemuś służy? Przede wszystkim utrzymaniu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę plus pewnemu oddziaływaniu na gospodarkę. Tego też nie można pominąć. Na pewno wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być i w naszym rządzie nie będzie przed przedmiotem politycznych gier polegających na tym, że będziemy ustalać takie to, a takie minimalne wynagrodzenie za pracę, bo w tym roku są wybory parlamentarne.
10: Ale może przekroczyć 5 tysięcy, w pana opinii?
11: Mamy, w tej chwili mamy 4806 złotych. Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5 tysięcy nie wychodzi. Zobaczymy. Ja bym podchodził z dużą ostrożnością i nie poszukiwał w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę symboli, czy będzie 5 z przodu, czy jednak 4,9.
10: Nie poszukuję symboli w tej sprawie. Pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, który jest gościem magazynu EKG. Sporo czasu w debacie publicznej, niektórzy to już nawet w latach liczą, poświęciliśmy na to, co można by nazwać tak, ja bym powiedział, rozmową o godności, to znaczy na przykład respektowaniu decyzji osób, które są tej samej płci i chcą żyć w związku formalnym, a nie tylko tak, jak dzisiaj Polska to oferuje. Sprawa rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych też toczyła się długa dyskusja. Przesilenie, które nastąpiło...
11: Rozporządzenie jest ministra cyfryzacji, tylko podpisywane w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Tak. Myśmy napisy przygotowali, rozporządzenie premier Gawkowski, minister Standerski i przekonywaliśmy ministra Kierwińskiego, żeby zechciał złożyć ten podpis.
10: I przesilenie w tej sprawie. Zmierzam do pytania, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych też będzie respektował wszystkie prawa do różnego rodzaju świadczenia, nie będę teraz z głowy ich wymyślał, które mają osoby będące w formalnym związku małżeńskim, tak jak to jest dzisiaj, wobec osób, które są w związku takim, o którym teraz mówimy, małżeńskim, które mamy respektować, mam nadzieję, nareszcie.
11: Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Bezpośrednio po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie małżeństwa Trojanów ja skontaktowałem się z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spełniącym obowiązki prezesa, panem prezesem Pawłem Jaroszkiem. Poświęciliśmy cały weekend na zastanawianie się, czy bezpośrednie przełożenie wyroku TSUE i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na sferę świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie napotyka jakichkolwiek trudności prawnych, nie ma tutaj żadnych raf prawnych. I w poniedziałek po piątkowym wyroku, to była połowa marca, mieliśmy już komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzgodniony z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie traktował wszystkie pary małżeńskie tej samej płci, które zarejestrują swoje związki małżeńskie w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego jako małżeństwa, w związku z czym będą im przysługiwać świadczenia dla małżonków oraz dla wdów i wdowców. Realnie mówimy o świadczeniach na niezbyt przyjemne okoliczności, czyli zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna, zasiłek opiekuńczy na chorego współmałżonka. Badamy też...
10: I to po prostu się będzie działo z automatu, jeśli osoba wystąpi o takie świadczenie.
11: Tak, wszystkie świadczenia przyznajemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no, prawie wszystkie na wniosek, więc oczywiście taki wniosek jest konieczny. I tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek traktować te pary jak małżeństwa. Zresztą nie ma powodu, żeby traktował je inaczej. Wyraźne jest...
10: Niestety w Polsce doszliśmy do takich czasów, czy żyjemy w takich czasach, że warto usłyszeć taką deklarację, a nie tylko mieć przekonanie, że tak powinno
11: to
10: być.
11: To jeszcze powiem, że nie tylko warto usłyszeć, ale też można przeczytać. Na moją prośbę na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wisi komunikat,
10: w tej
11: który
10: już
11: jednoznacznie mówi, jakie jest stanowisko zakładu w tej sprawie.
10: Pan o tym wspomniał, czy... To ja dopytam, bo to jest ważna sprawa. Czy nastąpi personalna zmiana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w kierownictwie?
11: W tej chwili mamy sytuację, że od początku stycznia pan prezes Zbigniew Derdziuk jest na zwolnieniu lekarskim. Każdy pracownik, w tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma prawo być na zwolnieniu lekarskim. W tej chwili zgodnie ze statutem i regulaminem zakładu, zakładem kieruje pierwszy wiceprezes zakładu, pan prezes Paweł Jaroszek. Zobaczymy. Wszystkie kwestie dotyczące obsady kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są uzależnione od stanu zdrowia pana prezesa Zbigniewa Derdziuka, no oraz dalszych orzeczeń lekarzy, którzy będą w jego wystawiać zwolnienia lekarskie.
10: Panie ministrze, czy pan ma jakiś pogląd, pan na pewno ma, czy zechciałby się podzielić, pani Pełczyńska-Nałęcz, która jest członkinią Rady Ministrów i liderką jednej z formacji tworzących polityczne zaplecze obecnego rządu. Chciałaby szerokiej w Polsce dyskusji, tak to rozumiem, o wieku emerytalnym, czy powinien zostać wyrównany. Czy dla pana resortu i lewicy to jest dobry kierunek?
11: Dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne prace zmierzające do podwyższenia wieku emerytalnego, czy zmiany wieku emerytalnego, który dzisiaj obowiązuje, 60 lat dla kobiet, 65 lat
10: to jest zastrzeżenie polityczne ważne.
11: Dla mężczyzn. Po drugie, ja zapoznałem się z tą argumentacją, którą pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawia, znaczy ona uważa, że należy podnieść wiek emerytalny, tylko zrównać, ale zrównać do góry z tego powodu, że jest to niezbędne dla zachowania stabilności finansowej systemu emerytalnego. Ta diagnoza jest dosyć atrakcyjna i wydaje się przekonująca w punkcie wyjścia, tylko ja nie do końca ją podzielam. Znaczy system, który dzisiaj mamy, czyli system zdefiniowanej składki, on jest skonstruowany tak, żeby on się względnie samobilansował i to pokazuje nam kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie ta wydolność, czyli pokrycie wydatków składkami nam wzrasta z roku na rok i historycznie te ostatnie lata to są najlepsze czasy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym Funduszu Emerytalnego. Trzeba też pamiętać, że podniesienie wieku emerytalnego to nie jest tylko spadek, jakby się
10: mogło wydawać. Tam jest tyle wyjątków w tym systemie emerytalnym, moglibyśmy o nim porozmawiać.
11: Ale chcę powiedzieć coś innego. Wzrost, podniesienie wieku emerytalnego to wbrew pozorom jest wzrost wydatków, bo po pierwsze emerytury będą wyższe, po drugie będzie więcej rent z tytułu niezdolności do pracy, po trzecie będą wyższe wydatki na świadczenia przedemerytalne, po czwarte
10: będzie... To już jest trochę karkołomna argumentacja,
11: wydatków na zasiłki.
10: Będą wyższe, ale też osoby będą dłużej pracować. Dłużej składkowały. No halo.
11: To nie jest tak do końca, dlatego że proszę sobie zobaczyć, jakie są wskaźniki waloryzacji składek i środków na subkoncie, jakie są wskaźniki waloryzacji świadczeń.
10: Ale puenta jest taka, że nie ma takiej dyskusji.
11: Nie ma takiej.
10: I pan nawet nie widzi potrzeby
11: takiej
10: dyskusji.
11: Po pierwsze, nie ma takich prac w ministerstwie. Po drugie, uzasadnienie pod tytułem stabilność finansowa jest uzasadnieniem, z którym można dyskutować i trzeba na nią patrzeć szerzej, bo w określonych realiach, w szczególności realiach rynku pracy, wtedy kiedy bezrobocie będzie wyższe. Może się okazać, że podniesienie wieku emerytalnego będzie skutkowało wzrostem wydatków, a nie ich spadkiem. To po drugie. Po trzecie, mamy wiek emerytalny. To nie jest jedyny element systemu emerytalnego, w którym mamy zaszyte różnicowanie ze względu na płeć, bo to różnicowanie ze względu na płeć na przykład jest zaszyte w formule wymiaru emerytury, dlatego że mamy tablice średniego dalszego trwania życia, które są unisex, a jak wiemy, kobiety i mężczyźni nie żyją tyle samo. Mężczyźni żyją krócej, kobiety żyją dłużej. Mamy chociażby przeliczenie, z którego korzystają.
10: No ale rozumiem, że będzie się pan przysłuchiwał tej dyskusji, panie ministrze.
11: Mężczyźni nie korzystają. Jeżeli chcemy podyskutować poważnie, możemy podyskutować o różnych różnicach w systemie emerytalnym, które są ze względu na płeć, ale niekoniecznie o zmianach w wieku emerytalnym. Ja jestem otwarty na taką dyskusję, ale podwyższaniu wieku emerytalnego mówimy stanowcze nie. I w Ministerstwie Rodziny i w Lewicy.
10: Pan Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
10: To był magazyn EKG, ale zanim ostatecznie zaproszę Państwa na informację, to jeszcze Cezary Łasiczka.
6: Ostatecznie, nie wiedziałem, właśnie, że jest tak, że można nie, ostatecznie zapraszać i nie ostatecznie.
10: Starałem się z tego szybko wycofać, ale już było za późno, Cezary. I co u ciebie,
6: Maćku,
10: informacjach?
6: Powiedz, czy w dzieciństwie, a może wciąż, fascynowały cię stare mapy?
10: Średnio?
6: No dobrze, no to posłuchaj programu po informacjach, może cię zainteresują. Będzie o starych mapach.
10: Bardzo dziękuję, Cezary Łasiczka, z państwem po informacjach. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Aleksander Miszalski odwołany, Rada Krakowa nie, a w Ciechocinku zabrakło chętnych do głosowania. O tym na początek. Wojna na Bliskim Wschodzie nadal uzależniona od kaprysów Donalda Trumpa znów zmienił zdanie w sprawie zawarcia pokoju z Iranem. Ważny dzień dziś dla Polaków na turnieju Rolanda Garrosa. W Paryżu jest nasz wysłannik. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Kraków czekają wybory prezydenta miasta. To po wczorajszym referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali, że nie chcą już, by miastem rządził Aleksander Miszalski. Nowy prezydent musi być wybrany w ciągu 3 miesięcy. Chętnych nie brakuje. Kandydować się chce były szef NIK-u Marian Banaś. Konfederacja zgłasza przedsiębiorcę Bartosza Bocheńczaka. PiS nie ogłosiło jeszcze publicznie, czy wystawi swojego kandydata, ale jak mówił w poranku TOK FM poseł tej partii Radosław Fogiel, jest to bardzo prawdopodobne, a Dominika Wielowiejska dopytywała, czy będzie to Andrzej Duda.
14: Nic mi nie wiadomo o planach pana prezydenta Andrzeja Dudy.
15: Tam jeszcze oczywiście są wymieniane takie nazwiska jak Łukasz Kmita czy Małgorzata Wasserman, ale
14: no na przykład myślę, że pani poseł Wasserman też by była świetną kandydatką.
13: O ewentualny start w poranku do TOK FM pytana była także współprzewodnicząca partii Razem krakowska radna Aleksandra Owca.
16: Decyzje partii Razem dotyczące tego, w jaki sposób wystartujemy, kogo wystawimy w tych wyborach, ogłosimy jutro. Wtedy wszystkie pytania i wątpliwości zostaną rozwiane.
13: Mieszkańcom Krakowa we wczorajszym referendum nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była za niska. Burmistrz Ciechocinka z kolei zostaje na stanowisku. Wczorajsze referendum nie jest wiążące, ponieważ do urn wyborczych poszło za mało mieszkańców. Do odwołania Jarosława Jucewicza zabrakło niespełna 30 głosów, informuje nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
17: Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku. W przypadku Ciechocinka były to dokładnie 2123 osoby. Podczas wczorajszego referendum wydano 2095 kart do głosowania. Referendum jest zatem nieważne. Zabrakło 28 osób. Burmistrz może mówić zatem o dużym szczęściu, bo jednak większość, aż 95% osób była za jego odwołaniem. A że referendum jest nieważne, to zmiany w fotelu burmistrza Ciechocinka nie będzie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
13: Po dużych oczekiwaniach na szybkie zawarcie porozumienia z Iranem, Donald Trump znowu studzi nastroje i polecił swoim przedstawicielom, by nie spieszyli się z zawarciem ostatecznej umowy. Donald Trump dodał też, że do tego czasu nie zamierza rezygnować z amerykańskiej blokady cieśniny Ormus. Teheran twierdzi za to, że Waszyngton celowo blokuje część porozumienia. Cezary Jaszczyk.
18: Jak pisze agencja Reutera, punktami spornymi wciąż są m.in. nuklearne ambicje Iranu czy izraelska wojna przeciwko Hezbollah. Hezbollahowi w Libanie. Przedstawiciele Teheranu twierdzą też, że Waszyngton nie chce się zgodzić na zniesienie sankcji i odblokowanie miliardów dolarów zamrożonych w zagranicznych bankach. Sekretarz stanu USA Marco Rubio po wczorajszych pozytywnych zapowiedziach dziś o ewentualnym porozumieniu wypowiada się już ostrożniej. Rozmawiamy o gotowości do otwarcia cieśniny i rozpoczęcia bardzo realnych i ograniczonych czasowo negocjacji w sprawie programu nuklearnego. Według stacji CNN projekt wstępnego porozumienia przewiduje 60 dni na rozmowy o kolejnych punktach spornych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżnych wracających z Afryki. Będą musieli przejść badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. To reakcja na szybko rozwijające się ognisko eboli w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. WHO podniosła ocenę ryzyka krajowego w Kongo do poziomu bardzo wysokiego, jednocześnie wskazując, że globalne ryzyko zakażenia pozostaje na niższym poziomie. Iga Świątek zaczyna dziś Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka zagra w południe swój pierwszy mecz w Paryżu. Ale nie będzie jedyna. Kibice zobaczą też na kortach Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza. O czym teraz? Z Paryża. Wysłannik TOK FM Przemysław Pozawski.
11: Świątek zmierzy się z młodą Australijką Emerson Jonesa. Przyjechała do stolicy Francji po raz pierwszy z Francisco Roigiem, ale także zainspirowana wiosennymi treningami z królem Paryża Rafą Nadalem.
19: To, że miałam okazję z nim być na korcie, raczej dało mi dużo takiej energii i inspiracji. No na pewno powiedział mi kilka rzeczy, które uważa o moim tenisie.
11: Z kolei Maja Chwalińska zacznie turniej o 11 od meczu z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Chin Wen Zheng, mówi nasza była gwiazda tenisa Agnieszka Radwańska.
20: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Nie każdy to wytrzymuje. To też może być dla Maji na plus, bo raczej tutaj widzę, że Maja jest osobą, która też raczej nic sobie nie robi z upałów.
11: A dziś po południu zagra także Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
13: A paryski turniej pokazuje Eurosport. Z kolei informacje w TOK FM wracają o 10.20.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: 27 stopni dziś na zachodzie Polski i to najcieplejszy region. W innych miejscach też całkiem ciepło. 25 w Warszawie i Rzeszowie, 24 w Lublinie i 22 w Gdańsku. Sporo słońca w ciągu dnia.
21: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: pan i nasz słuchacz, pan Piotr, który przed chwilą też napisał, że wciąż go fascynują stare mapy. To skąd te stare mapy? Ile ich jest?
1: No, historia pewnie...
0: I czy są skarby zaznaczone?
1: Skarby na pewno są, tylko trzeba założyć odpowiednie okulary, żeby te skarby zobaczyć. Natomiast tak, zajmujemy się tą nowoczesną, powiedzmy, kartografią, mówiąc w kontekście map, ale wracając do pytania, skąd ta fascynacja. W zasadzie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo no nie ma tak naprawdę jednego czynnika, który by spowodował, że te mapy gdzieś tam na dłużej zostały ze mną. Jak dostałem podobne pytanie jakiś czas temu, to miałem troszeczkę więcej czasu na odpowiedź i tak myślę sobie, że to jest kwestia pewnych wydarzeń z dzieciństwa, gdzie no nie było takich możliwości, które mamy teraz, żeby czas wolny spędzać w zasadzie bez większej aktywności fizycznej, więc ten czas się spędzało na dworzu, w lesie, budowało się szałasy, budowało się kusze, budowały się łuki, bawiliśmy się w Robin Hooda, więc gdzieś tam to wszystko myślę, że ewoluowało i koniec końców przyszła taka historia, że no te mapy się zaczęły pojawiać. Najpierw mapy turystyczne, potem padł pomysł w szkole średniej, żeby pójść na studia związane z geografią. Co ciekawe, ja ani lekcji nie miałem geografii w szkole średniej, bo jestem po technikum. Przez to miałem może nie duże nieprzyjemności, ale jakieś tam nieprzyjemności z panem dyrektorem, który próbował mnie naprowadzić na prawdziwe tory związane z moim zawodem. Natomiast ja się uparłem i tam nomen omen pani od elektrotechniki bardzo często zapraszała nas, uczniów, na różne wycieczki, gdzie z tymi mapami się zapoznawaliśmy. To chyba taki był, powiedzmy, namacalny moment, kiedy te mapy zaczęły się pojawiać. No a potem studia geograficzne, studia doktoranckie i te mapy cały czas gdzieś przy nas są, przy mnie są i staramy się o nie dbać. Czy są skarby? No pewnie, tak jak powiedziałem, pewnie trzeba odpowiednie okulary założyć.
0: Czasami mapa jest skarbem.
1: Czasami mapa jest skarbem, tak, bo te mapy są z różnych okresów, różne informacje niosą, ale te skarby są nie tylko w naszych fantazjach, te mapy można podotykać, więc można powiedzieć, że te skarby są namacalne.
0: I tych map jest ile? Kilkanaście tysięcy?
1: W naszej składnicy, która można powiedzieć jest taką lokalną składnicą map, bo my działamy przy Wydziale Oceanografii, Geografii. Historia jest troszeczkę dłuższa, bo nastąpił pewien podział samej geografii na geografię społeczno-ekonomiczną, która teraz znajduje się na Wydziale Nauk Społecznych, a ta geografia fizyczna pozostała na Wydziale Oceanografii i Geografii i składnica map przy tym wydziale działa. Natomiast cel był taki tej składnicy, żeby on służył naukowcom i studentom do prac, które były wykonywane, do ćwiczeń, które były zadawane studentom. Natomiast mamy też na Uniwersytecie bibliotekę, która ma bardzo bogaty zbiór tych map. Tylko jak chcielibyśmy porównać ilościowo, my mamy około 15 tysięcy. Ja nie pamiętam dokładnie, ile ma biblioteka, ale to 15 tysięcy jest znacznym udziałem tego, co jest w bibliotece. To znaczy, ten zbiór jest tak duży, że udało nam się przekonać naszych kolegów, koleżanki z biblioteki, żeby włączyć je do ogólnego systemu bibliotecznego, tak żeby każdy co najmniej mógł się dowiedzieć, że one tam są i w razie czego mieć informację, jak z nich skorzystać.
0: I najstarsze mapy to jakie? Skąd? Znaczy z jakiego okresu? Może
1: najstarsze tak? Mapy to jest pewnie XVIII-XIX wiek. Wiadomo, jakie to mogą być mapy. Mapy radzieckie, mapy niemieckie, mapy francuskie.
0: Radzieckie z XVIII wieku, to chciałbym zobaczyć.
1: W Związku Radzieckiego...
0: Z XVIII wieku?
1: A dlaczego nie?
0: W sensie, no bo Związku Radzieckiego nie było jeszcze wtedy.
1: No tak, ja nie jestem historykiem, więc tutaj... No, bardzo
0: znaczy, chodzi o to, że to jest z zasobów Związku Radzieckiego.
1: Nie, to są z tamtego okresu. Mapy fizycznie, papierowe z tamtego okresu. Ja nie jestem historykiem, przepraszam, jeżeli nie używam nieadekwatnych sformułowań co do nazewnictwa państw. Dla mnie no, nie jest to aż takie istotne. Zakładam, że nie wszyscy muszą aż tak dokładnie znać tą historię. Natomiast tak.
0: Ale to ustalmy. Mówiąc o mapy z XVIII czy XIX wieku, mówimy o mapach, które pokazują tereny dotyczące, powiedzmy, topografii z XVIII i XIX wieku. Czy...
1: Nie.
0: Znaczy, mówimy o tym, kiedy powstały mapy.
1: I jedno, i drugie.
0: Okej, bo jeżeli powstały mapy, no to Związku Radzieckiego to dopiero początek XX wieku.
1: Tak, ale tam w tamtych rejonach funkcjonowało państwo, które nazywało się...
0: Od 1922, bo wcześniej była Rosja Carska.
1: No to mamy mapy rosyjskie.
0: Rosyjskie, dobra.
1: Dokładnie.
0: Czyli mapy rosyjskie z XVIII-XIX wieku, niemieckie.
1: Mapy niemieckie, brytyjskie,

0: i przede wszystkim francuskie. No to byli, to były państwa, które przede wszystkim wiodły prym, jeżeli chodzi o kartografię. I to są wersje papierowe tych map. Oprócz tego mamy atlasy, bardzo bogato zdobione. Co ciekawe, te atlasy, jak kogoś się pytamy, czy jest w stanie sobie wyobrazić atlasy z XVIII wieku, przede wszystkim niemieckie, austriackie, no to każdy opisuje, że to czarno-białe i tak dalej. Zaskoczeni bylibyśmy. Pełen kolor, plastyka terenu, piękno tych atlasów, no nieporównywalne w stosunku do tego, co obecnie próbujemy sprzedawać jako takie prawdziwe atlasy. No i co zaskakujące, ta treść jest całkiem adekwatna do tego, co w tamtym okresie występowało.
1: Czyli jeżeli porównujemy to z dzisiejszą naszą wiedzą, to jest zbliżone, jeżeli chodzi o...
0: Zdecydowanie. Ja jestem zaskoczony, no bo wiadomo, że wiek XIV, XIII, odkrycia i tak dalej, że to wyobrażenie o świecie było zupełnie inne, ale wiek XVIII jeszcze nie mieliśmy żadnych przyrządów satelitarnych. To były mapy, które były robione w sposób całkowicie manualny i dokładność tych map jest naprawdę zaskakujące. Tutaj podam przykład mapy niemieckie, to jest końcówka XIX wieku, początek XX wieku. No, tak zwane Mestizblaty, mapy topograficzne, stały się podstawą do opracowań polskich map, które w tamtym okresie przygotowywało wojsko. Więc ten materiał, jeżeli chodzi o dokładność, ilość informacji, jest no, fantastyczny. Bardzo często w opracowaniach takich historycznych, albo nawet w rozprawach sądowych te mapy są wykorzystywane do tego, żeby ustalić, jak dany obszar funkcjonował, albo konkretny przykład, jaki charakter wody miały w tamtym okresie. I tutaj nikt się nie zastanawia, że to są stare mapy i tam jest tylko generalizacja i nie ma bardzo dokładnych informacji. Nie, to jest główny, podstawowy materiał, bardzo dokładny, który jest wykorzystywany również obecnie do takich analiz historycznych.
1: I teraz macie kilkanaście tysięcy map, czyli rozumiem, że może pan oszacować ogólną liczbę map, ale tak jest. Jakich? To nie wiadomo, bo rozumiem, że jesteście w trakcie inwentaryzacji i digitalizacji.
0: Tak jest. Znaczy, jakich, gdybyśmy się zapytali, czy mamy konkretny arkusz, te osoby, które znają się na mapach, to pewnie wiedzą, co to jest arkusz, godło mapy i tak dalej.
1: Co to jest arkusz i godło mapy?
0: To jest identyfikator tego skrawka papieru, na którym jest treść kartograficzna w dużym skrócie. Czyli on ma arkusz, czyli kartka papieru, a godło to jest jego nazwa, unikalny numer, w zależności od tego, w jakim układzie współrzędnych był wykonywany. Długa historia. Natomiast jeżeli ktoś mnie zapyta...
1: Czy tam jest skala, tak? Nazwa, skala?
0: Tak, nazwa, skala, wydawnictwo i co najważniejsze, odwzorowanie, w jakim ta mapa została wykonana. My na to mówimy serie mapowe. Serie mapowe układu 65, 92 i tak dalej, i tak dalej.
1: I to coś znaczy dla ekspertów?
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. To jest bardzo istotne. I teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, jakie mamy serie mapowe, to mogę wymienić jednym tchem. Jak ktoś się mnie zapyta, czy mamy arkusz, na przykład kartuzy z danej serii mapowej, to tutaj już takiej odpowiedzi szybko nie będę miał, ponieważ mamy tego dużo i jesteśmy w trakcie inwentaryzacji.
1: A czym się różni 65 od 92?
0: To są układy współrzędnych, które... To cofnijmy się troszeczkę. Ziemię, uogólnimy, że Ziemia jest kulą, nie możemy bardzo łatwo na kartce papieru przedstawić. I są różne sposoby przenoszenia sfery na kartkę papieru. I ten układ 65, który był funkcjonował w Polsce w zasadzie dla map topograficznych, które mają aktualność lata 80, on został zastąpiony nowym układem. Nowym układem to znaczy taki, który wykorzystał troszeczkę inne parametry. Układ 65, inne parametry elipsoidy, inne algorytmy albo modele matematyczne, które nam przenoszą sferę na płaszczyznę. No i układ 92, ten najnowszy, który w Polsce obowiązuje dla obecnych danych topograficznych, bo nie tylko mapy topograficzne mamy.
1: Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś patrzy na mapę i zastanawia się, dlaczego lecąc z Warszawy do Toronto, gdzieś tam lecimy w górę, potem w lewo, tak potem jest. W dół. Czyż nie prościej byłoby polecieć prosto? No ale teraz, jeżeli nałożymy tę trasę na kulę, czy, no dobrze, Ziemia nie jest kulą, chociaż
0: ale
1: mówimy, że Ziemia ma,
0: spokojnie.
1: Że mówimy, że Ziemia ma kształt geoidy, co jest oczywiście durne, bo geoida oznacza kształt Ziemi. No więc Ziemia ma kształtu Ziemi, więc jeżeli nałożymy teraz tę mapę na kulę, to widzimy, że to wcale nie jest takie głupie, że tamtędy lata.
0: Zdecydowanie osoby, które leciały na półkulę zachodnią, do Stanów Zjednoczonych, to lecą sobie nad Grenlandią, nad Islandią. Natomiast tutaj właśnie trzeba było powiedzieć, dlaczego tak jest. I to jest związane z odzorowaniami, że nam się wydaje na płaskiej kartce papieru, która jest w konkretnym odzorowaniu, że my lecimy dookoła, ale jakbyśmy sobie wzięli niteczkę, wstawili niteczkę początek w Warszawie i załóżmy w Nowym Jorku, to rzeczywiście, gdybyśmy chcieli przenieść tą informację na kartkę papieru, wyszłoby nam, że musimy lecieć dokładnie w taki, a nie inny sposób. To jest magia odzorowań. Polecam materiały, książki, ale też artykuły, żeby sobie poczytać o tego typu rzeczach. To jest bardzo istotne. I nie tylko w kontekście latania, ale też w kontekście finansowym, odpowiedzialności prawnej, więc cały szereg zagadnień związanych z prawidłowymi odzorowaniami.
1: A no właśnie, to jest ciekawe. Powrócimy do tego wątku i do innych wątków związanych z różnicą między 65 a 92. 92 jest lepsze?
0: Obecnie obowiązujące zgodnie z rozporządzeniem ministra.
1: Dobrze. Pan doktor Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii, pracowni Systemów Informacji Geograficznej i składnicy map. Uniwersytet Gdański jest gościem. Rozmawiamy o mapach, o starych mapach, o nowych mapach, o odzorowaniach, a informacje o 10.20. Po nich wracamy do programu Off Czarek.
2: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
3: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
4: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
5: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczają tego typu incydenty. 171 581 mieszkańców Krakowa zdecydowało o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99%, przekraczając próg ważności o 3 punkty procentowe. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Zaledwie 28 osób zabrakło przy urnach do głosowania w Ciechocinku. Referendum w sprawie odwołania burmistrza tego miasta jest nieważne. Na głosowanie poszli głównie przeciwnicy Jarosława Jucewicza. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno zniżkują. Stany Zjednoczone chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Kraje są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. To jeszcze spójrzmy na cenniki na stacjach paliw w Polsce. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Fjord, film Christiana Mungiu, otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. To opowieść o rumuńsko-norweskim małżeństwie, które mieszka z pięciorgiem dzieci w niewielkiej miejscowości w Norwegii. Głęboka religijność rodziny, niezrozumiała dla lokalnej społeczności i norweskich instytucji, prowadzi do konfliktu ze służbami socjalnymi, które odbierają małżeństwu dzieci. Nagrody jednej z najważniejszych filmowych imprez zostały przyznane w sobotę. Wśród obrazów, które ubiegały się o wyróżnienie, była Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Złotej Palmy nie otrzymała, jednak sam Pawlikowski po raz drugi zdobył na Lazurowym Wybrzeżu nagrodę za reżyserię. Pawlikowski pokazuje w nowym filmie skupiającym się na historii Tomasza Manna, że chce rozmawiać o przeszłości. Mówiła w TOK FM Daria Sienkiewicz, współpracująca z Filmwebem i Wysokimi Obcasami.
9: On potrafi szkicować ją w taki sposób, że jednocześnie opowiada nam o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. I Ojczyzna, choć opowiada o takim konkretnym okresie historycznym, tak, czyli przenosimy się do 1949 roku, no to ten film bardzo dużo mówi też nam o dzisiejszej Europie, o upadku autorytetów, o jakimś takim braku nadziei.
8: Polska premiera Ojczyzny 19 czerwca. W ten weekend wręczono też wrocławską nagrodę poetycką Silesius. I tak, nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Konrad Góra. Piotr Matywiecki odebrał Silesiusa za książkę roku, a Aga Zano za debiut roku. Nagrody zostały przyznane po raz 19. Mamy już też pewien obraz 12 Festiwalu Góry Literatury. Wydarzenie rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 18. Tegoroczne hasło to terytoria. Zapowiedziało się prawie ćwierć tysiąca gości w ramach 170 wydarzeń na terenie ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotliny Dzierżoniowskiej. Prócz spotkań autorskich planowane są dyskusje, koncerty, czytania, warsztaty, pokazy filmowe i akcje społeczne. Z publicznością spotkają się m.in. Joanna Bator, Marek Bieńczyk, Jacek Denel, Radek Rak i Wit Szostak. 165 milionów dolarów wyniosą światowe wpływy ze sprzedaży biletów na film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu w ciągu 4 dni otwarcia. Tak szacują studia Disneya. Wyniki osiągnięte w USA są wyższe od prognozowanych, ale niższe niż w przypadku pozostałych weekendów otwarcia filmów z serii.
7: Dużo słońca dzisiaj przez cały dzień i bardzo ciepło. W większości kraju od 21 do 26 stopni. Nad samym morzem miejscami 16 do 18.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W
5: Wracamy do map tych starych i tych najnowszych. Gościem jest pan dr Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownia systemów informacji geograficznej oraz składnica map. Ta składnica map ma kilkanaście tysięcy map. Rozumiem, że mapy są inwentaryzowane i digitalizowane, więc jak już się projekt zakończy, to będzie można nie tylko ich dotykać i brać do ręki, ale także mieć dostęp zdalnie, czyli właśnie na pytanie, czy jest taka i taka mapa, proszę bardzo wpisać, można sobie to sprawdzić. Ale mówiliśmy o tym, że mapa rozumiana jako przedstawienie jakiegoś terenu na płaskiej powierzchni, czyli na przykład na papierze, ale też na przykład na ekranie, wygląda inaczej niż gdybyśmy na tę przestrzeń patrzyli jako na coś, co się dzieje na powierzchni, używajmy jednak słowa kuli, tak, kuli ziemskiej, jakiegoś fragmentu. Czasami te różnice mogą być znaczne. Pewnie ci, którzy kupili albo sprzedawali jakąś nieruchomość, działkę, spotkali się z tym, że inny sposób mierzenia zaowocował tym, że tego terenu mają trochę więcej albo trochę mniej. To oznacza, że mogą sobie może posadzić jakieś, nie wiem, truskawki przy granicy, ale to też oznacza, że być może muszą trochę więcej zapłacić podatku. Czyli odwzorowanie kartograficzne. Cóż to jest za pies?
10: Dokładnie. Jak ja to tłumaczę dzieciakom, które do nas przychodzą na uczelnię ze szkoły podstawowej czy średniej? Ja mówię, to jest taka sztuczka magiczna. Sztuczka magiczka czy sztuka magiczna, w zależności jak dzieciaki reagują, trzeba troszeczkę ich pozabawiać. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby informacje ze sfery, bo my posługujemy się w rzeczywistości modelem Ziemi, który nie jest kula. Ja mówię, że kulę to my się uczymy w szkole podstawowej, a w szkole średniej to przechodzimy na bardziej skomplikowaną bryłę, czyli elipsoida, ale dalej to będzie gdzieś tam sfera. Czyli próbujemy znaleźć taką sztuczkę, tak naprawdę pewien algorytm, pewien wzór matematyczny, model, który nam przeniesie informacje ze sfery, w cudzysłowie, na kartkę papieru. To nie jest takie proste. Znaczy są proste sztuczki i one rzeczywiście są łatwe i szybkie do wykonania, tylko one niosą ze sobą pewne problemy. Te problemy my nazywamy w kartografii zniekształceniami. I mamy trzy rodzaje zniekształceń. Zniekształcenie powierzchni, kątów i odległości, to co pan redaktor powiedział. No jeżeli chcemy nawet w kontekście działki, taką działkę pomierzyć, no to nie ma wyjścia. Jeżeli nie chcemy ponosić konsekwencji, czy to finansowych, czy prawnych, no chyba, że ktoś się pomyli na naszą korzyść, bo jak urząd się pomyli, jak my się pomylimy i przekażemy urzędowi na niekorzyść urzędu, zakładam, że dosyć szybko dostaniemy informację zwrotną i to nie będzie na naszą korzyść. Więc tak, tutaj odwzorowania to są takie sztuczki, które pozwalają nam przenieść informacje ze sfery, z modelu Ziemi, które wykorzystujemy, model matematyczny, na tą w cudzysłowie kartkę papieru czy płaski ekran monitora. I to nie jest takie proste. Trzeba stosować różne algorytmy, a co najciekawsze, tych algorytmów jest cała masa, więc odwzorowań mamy setki, jak nie tysiące, i każdy z nich może dostarczać nam zupełnie inne informacje na temat tego, co mierzymy.
5: No i rozumiem, że w Polsce głównie to są odwzorowania Mercatora i Gaussa-Krugera?
10: Mercator generalnie nie funkcjonuje w polskim prawodawstwie. My wykorzystujemy odwzorowania, które bazują na odwzorowaniu Gaussa-Krugera. To jest układ 92 dla map topograficznych i układ 2000 dla skal większych. My tak w skrócie mówimy, dla normalnego użytkownika to układ 92, a dla geodetów i tych, którzy chcą mierzyć, to przede wszystkim układ 2000. To są dwa główne, które są dedykowane dla Polski. Natomiast mamy jeszcze według ustawy trzy inne odwzorowania, ale nie wiem, czy to jest teraz czas i miejsce, żebyśmy teraz wchodzili w detale, kiedy i jakie się stosuje odwzorowania przy konkretnych przypadkach.
5: No, od czasu do czasu właśnie pojawiają się takie, no bo to gdzieś tam, że tak powiem, w takim systemie memicznym, pytanie o Grenlandię. Czy Grenlandia jest małą wyspą, czy jest wielgachną, gigantyczną wyspą? To zależy się od tego, jakiego odwzorowania, rozumiem, używamy, tak, żeby spojrzeć na Grenlandię.
10: Tutaj, żeby sobie to wyobrazić, to słuchaczom proponuję, żeby wejść sobie na stronę The True Size, czyli prawdziwy rozmiar. Tam akurat jest aplikacja, która wyświetla nam świat w odwzorowaniu Mercatora, w odwzorowaniu wiernokątnym, który no w żaden sposób nie można wykorzystywać do pomiarów powierzchni ani odległości. Tam rzeczywiście Grenlandia jest wielką, białą, zlodowaconą wyspą, bodajże nawet większą od Afryki albo zbliżoną do Afryki, co jest generalnie mocną nieprawdą. I tutaj taka historia, bodajże w zeszłym roku się pojawiła, gdzie Unia Afrykańska bardzo lobbowała, żeby ten najbardziej znany sposób odzorowania, czyli odzorowanie Mercatora, on był najbardziej znany dlatego, że no, w czasach, kiedy ono było wynajdowane, było potrzebne zachowanie kątów, a Mercator zachowuje kąta. Poza tym możemy cały świat obejrzeć w jednym kawałku w miarę w przystępny sposób. Ale ta Unia lobbowała, żeby zrezygnować z tego powszechnego stosowania Mercatora, dlatego że ta Afryka w rzeczywistości jest dużo większa. 6-7-8-krotnie nawet większa od Grenlandii. Tak, żeby ta Afryka była pokazywana w rzeczywistych kształtach. A Grenlandia jest rzeczywiście no, większa od Polski, ale w stosunku do Afryki to jest niewielka powierzchnia.
5: A czy dzisiaj jeszcze się mapy robi? No bo żyjemy trochę w dobie map w komputerze.
10: To powiem tak. Ze strony naszego państwa mapy oficjalne już nie są produkowane seryjnie. Zbieramy dane, bazy danych, tworzymy bazy danych w systemach informacji geograficznej, czyli w GIS-ach i z tych baz danych są tworzone wizualizacje konkretnych serii mapowych. Oczywiście te wizualizacje mogą być drukowane, jeżeli jest taka potrzeba, ale generalnie seryjnych map takich z poziomu Głównego Urzędu Geodezji, kartografii raczej nie produkujemy. Chyba, że są one na zamówienie, ale generalnie nie. Natomiast cały rynek turystyczny no, mimo wszystko dalej funkcjonuje i te mapy się pojawiają. Mapy, plany miast.
5: Tak.
10: Więc to gdzieś tam funkcjonuje. Ja się cieszę, że coś takiego jest. A żeby jakby wspomnieć o tym, że się produkuje te mapy, to też jestem członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, która działa w Polsce. I jesteśmy odpowiedzialni między innymi za udział w pracach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, która ma co dwa lata konferencję, gdzie co dwa lata są prowadzone konkursy związane z mapami. Mapami są cyfrowe oczywiście, konkursy dla map cyfrowych, ale są też konkursy dla map tradycyjnych. I tam są wystawcy z całego świata. Nie ma tego może bardzo, bardzo dużo, jak można było się spodziewać, tyle, ile mieliśmy tego 20 lat temu, ale dalej te konkursy są, to znaczy, że mają sens, to znaczy, że są wydawnictwa, które te mapy produkują i bardzo często to są no, przepiękne mapy, bo techniki poszły w kierunku takim, żeby mieć możliwości dużo większe niż wcześniej, więc tak, produkuje się.
5: A te konkursy na czym polegają? Co tam trzeba zrobić na konkursie?
10: Generalnie wystawcy, czyli wydawnictwa przede wszystkim. Mhm. Znaczy każde państwo przygotowuje pulę materiałów kartograficznych jako dane państwo i te wydawnictwa przedstawiają swoje prezentacje. Brane są pod uwagę różne aspekty. I piękno takich map, ale też musi to być poprawne, użyteczność, więc szereg różnych elementów, które no tak jak w każdych konkursach, tam nie ma konkursu osobnego tylko na piękno ma, bo pewnie by ciężko było to nazwać.
5: Czy mapa musi spełniać wszystkie...
10: Tak, ona musi spełniać wszystkie wymagania, żeby można w ogóle mówić o mapie, a nie na przykład o planie. To jest konkurs. Znaczy plany też się pojawiają, natomiast tutaj w związku z tym, że to jest asocjacja kartograficzna, mocno skupiamy się na samych mapach, ale planów
5: nie wykluczamy. I kto zwycięża głównie? Jakie państwa są... najlepsze, jeżeli chodzi o...
10: To jest bardzo trudne pytanie. Raczej bym powiedział, albo inaczej, powiem bardzo w kierunku naszego państwa, że polskie produkty są naprawdę bardzo dobrej jakości i zdobywają również nagrody.
5: Na przykład mapa czego?
10: To są mapy bardzo często niewielkich obszarów, mapy jakieś turystyczne, mapy jakieś specyficzne, mapy jakichś parków narodowych. Tak jak mówię, no nie wydajemy już map takich seryjnych, tak jak powiedziałem, map topograficznych, czy innych map, które są w większych skalach. Więc to są zazwyczaj mapy tematyczne.
5: Ale mapy tematyczne w wersji elektronicznej?
10: Nie, w wersji, papierowej. Bo są osobne, jest osobny konkurs, który dotyczy nie tyle map, co produktów cyfrowych związanych z mapami, bo na przykład geoportale, które są, albo same serwisy mapowe. To są zagadnienia bardzo szerokie i tam rzeczywiście też jest osobna taka kategoria, która to ma służyć temu, żeby dać możliwość udziału w takim konkursie. A to też jest promocja poszczególnych, czy to są firmy, czy to są instytucje, tak żeby można było się tym pochwalić.
5: No bo rozumiem, że jeżeli korzystamy z jakiegoś geoportalu, na przykład, żeby ustalić, gdzie jest jakaś działka, gdzie są granice i tak dalej, to za tym wszystkim są jakieś bebechy, czyli serwery i wiedza. I ta wiedza to jest właśnie, to są systemy informacji geograficznej, czyli GIS od angielskiego akronimu.
10: Tak. Generalnie można powiedzieć w dużym skrócie tak, że te GIS-y to tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie, jak niektórym się wydaje, rysowanie mapek i pokazywanie mapek. GIS-y to jest cały system, system informatyczny, albo często mówimy geoinformatyczny, gdzie taka osoba, która jest tylko kartografem, albo może aż kartografem, no tutaj nie wystarczy. Tutaj, żeby mieć cały ten system, jest potrzebny cały sztab ludzi, informatyków przede wszystkim, a później geoinformatyków, a później już koniec samych geografów czy kartografów, żeby te wszystkie materiały były zgodne po pierwsze z wytycznymi, a po drugie zgodne z tym, co my przyjmujemy jako słuszne w kontekście samej kartografii. I tym w Polsce zajmuje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
5: GUGiK.
10: Na szczęście, tak, GUGiK, na szczęście teraz w większości przypadków płacimy tylko raz za materiały, z których możemy korzystać przez internet, dlatego że weszła ustawa, która uwalnia dane, tak żeby mieszkańcy naszego kraju mogli z tych danych korzystać. Mówię, że płacimy raz, bo tylko w podatkach płacimy. Jeszcze za czasów moich studiów, żeby wykorzystać materiały kartograficzne z głównego urzędu albo z wojewódzkiego urzędu geodezji, no trzeba było nieduże pieniądze, ale trzeba było za to zapłacić, więc bardzo dobry ruch w kierunku tego, żeby te dane były szeroko wykorzystywane.
5: Bardzo dziękuję. Pan dr Maciej Markowski z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownia systemów informacji geograficznej, ale też składnica map był gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
5: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10.40, a po informacjach dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry, co dzisiaj w dobrostanie?
11: Dzień dobry, dziś w dobrostanie, tuż przed Dniem Matki, porozmawiamy o wypaleniu rodzicielskim i o tym, jak sobie z nim radzić, bo statystyki niestety stawiają nas w czołówce europejskiej, w tej niechlubnej czołówce. 8% polskich rodziców doświadcza skrajnego wypalenia, a 70% jest permanentnie przemęczonych. Jak wyjść z tego dołka? Tu odpowiedź daje neurobiologia. A co konkretnie? A o tym już w programie za chwilę. Zapraszam.
5: Za chwilę, czyli po informacjach, a te o 10.40.
12: Reklama.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
14: Codziennie.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
23: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
25: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
26: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 4 osoby zginęły, a 34 zostały ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach chersońskim, donieckim i sumskim, informują lokalne władze. Siły powietrzne Ukrainy powiadomiły, że Rosja wykorzystała do nalotów na sąsiedni kraj 262 drony. Rosjanie atakowali obiekty infrastruktury krytycznej, budynki publiczne oraz dzielnice mieszkaniowe. 5 krajów NATO odrzuciło propozycję sekretarza generalnego przeznaczenia 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. To Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada, przekazał dziennik Telegraph. Mark Rutte stwierdził, że jego plan nie zostanie wdrożony z powodu braku wystarczającego poparcia. Rutte miał nadzieję na ratyfikację propozycji na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Referendum w Krakowie to początek fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy odejściem premiera Donalda Tuska. Z takim przekazem na rynku w Krakowie wystąpił wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek. Dodał, że dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. We wczorajszym referendum szef małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta. Frekwencja wyniosła 29,99%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
28: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
7: Mieszkańcom Krakowa nie udało się jednak odwołać Rady Miasta, w tym przypadku ze względu na frekwencję. Referendum okazało się nieważne. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach w Polsce od końca marca. Agencja Uzbrojenia do końca tygodnia musi podpisać umowy w ramach programu SAFE w formule samodzielnych zakupów. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała już, że do końca maja zawartych zostanie 40 nowych kontraktów, a część już podpisanych ma być refinansowana. W ramach SAFE Polsce przysługuje ponad 180 miliardów złotych. Najpierw Komisja Europejska wypłaci Polsce 15%. To zaliczka, której wysokość wyniesie 6,5 miliarda euro. Powinna trafić do Polski w najbliższych dniach. Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków. Przewiduje to projekt ministerstwa, który trafił do konsultacji. Nowy system, czyli centralna elektroniczna rejestracja, ma wystartować 1 lipca. Co za poniedziałek, dużo słońca w całym kraju i ciepło, w większości kraju od 24 do 26 stopni, na północy od 21 do 23, nad samym morzem miejscami 16 do 18, podobnie będzie jutro.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie, tuż przed Dniem Matki, porozmawiamy o wypaleniu rodzicielskim i o sposobach radzenia sobie ze zmęczeniem rolą i mamy, i taty. A jesteśmy w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. 70% polskich rodziców jest przemęczonych. Niemal 40% widzi u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego, a aż 8% polskich rodziców doświadcza skrajnego wypalenia. Gościnią Dobrostanu jest dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia. Pani doktor, co się właściwie z nami dzieje? Czy naprawdę jesteśmy tak wypaleni i zmęczeni tym rodzicielstwem? Jak to wypalenie może się objawiać?
1: Myślę, że tych objawów jest całkiem sporo, począwszy od jakiegoś podirytowania na takim poziomie emocjonalnym, wzrastająca frustracja, takie poczucie, że no, nasze granice są przekraczane, na przykład, co później też jakoś manifestuje w relacjach z innymi, w naszym kontakcie z innymi, ale to też mogą być takie objawy, objawy somatyczne, na przykład to, że gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy i to wszystko gdzieś razem tworzy nam ten obraz wypalenia.
0: Do tego się trudno przyznać, bo tak naprawdę kulturowo to jest, zwłaszcza dla kobiet, taka podstawowa funkcja w społeczeństwie, prawda? Bycie matką, już takie kulturowe etykiety rzeczywiście są kobietom nadawane. Mężczyźni też wyczerpani i w pracy, i w tym domu. I tu nagle trzeba sobie stanąć przed lustrem i powiedzieć: jestem wyczerpana.
1: To hasło "jestem wyczerpana" jest chyba takim hasłem przewodnim w ostatnich czasach, bo te czasy mamy bardzo trudne. To jest ten rodzaj też kreowanego wizerunku kobiety, która spełnia się na każdym poziomie. Z hasłem "możesz wszystko" też jakoś pcha nas, kobiety, do tego, że no właśnie, możemy być na 100% w rodzicielstwie, na 100% w pracy zawodowej, w związkach i społecznie aktywne, więc to "możesz wszystko" jakoś pozbawia nas możliwości posiadania ograniczeń, które mamy wszystkie, czy jako gatunek ludzki mamy wszyscy. Więc to jest takie złudne poczucie, że możemy wszystko, bo nie możemy wszystkiego, bo mamy ograniczony czas, mamy ograniczone możliwości, pewne uwarunkowania też, czy na przykład zdrowotne, czy rodzinne. Zatem próba jakoś spełnienia tych oczekiwań społecznych i takiego przesłania ogólnego jest no, bardzo, bardzo trudna, ale łapiemy się w tę pułapkę i próbujemy to robić, a to niestety prowadzi właśnie do wyczerpania, do takiego przewlekłego zmęczenia, no i wypalenia też rodzicielskiego, bo to jest takie hasło, które gdzieś pojawiło się też w przestrzeni publicznej jakiś czas temu. Na początku była mowa o wypaleniu zawodowym, ale później też i wypalenie chociażby rodzicielskie.
0: My chcemy się postrzegać jako dobrzy rodzice, jako rodzice perfekcyjni.
1: Ten rodzaj dążenia do bycia idealnym rodzicem jest ogromną pułapką. Dodajemy sobie ciężaru do już i tak bardzo wymagającego codziennego życia, jakie mamy jako rodzice czy jako opiekunowie. I to jest taka pułapka, w którą wpadamy, bo też jakoś społecznie jest to promowane, prawda? Bądź idealnym rodzicem, te różne obrazki, gazety czy w mediach społecznościowych, które takie sielankowy wymiar mają. No to nie do końca jest to życie, którego doświadczamy na co dzień, powiedzmy to sobie szczerze, gdzie jest dużo wyzwań po stronie dorosłych, ale też i po stronie dzieci, które mają coraz więcej takich trudności z koncentracją uwagi, różnych orzeczeń, ale też w samej codzienności jest to bardzo wymagające. Wracając do tego perfekcjonizmu, to jest też coś, co po prostu nie jest możliwe i warto to sobie powiedzieć szczerze, głośno, bo jest to prawda. Nie jest to możliwe, ponieważ jako człowiek, jako gatunek ludzki, mamy tak skonstruowany układ nerwowy i mózg, w związku z tym, który dowodzi różnymi reakcjami, że spełnienie tych wszystkich oczekiwań własnych i innych jest po prostu niemożliwe. Jesteśmy nieidealni, jesteśmy reaktywni, bywamy wybuchowi, bo znów wracając do układu nerwowego, zostaliśmy zaprogramowani nie po to, by żyło nam się przyjemnie, tylko żeby przetrwać. Warto tak przysunąć się może do tego stwierdzenia, być wystarczająco dobrym rodzicem.
0: Ale dobra wiadomość jest taka, że można sobie jakoś pomóc w tym wypaleniu, że są sposoby, są narzędzia, które mogą nas wspomóc. czym jest to uważne rodzicielstwo?
1: Na początku pewnie warto powiedzieć, czym jest w ogóle uważność, bo wtedy możemy to połączyć ze słowem rodzicielstwo i wyjdzie nam to, czym to uważne rodzicielstwo jest. A uważność jest po prostu świadomością tego, co się dzieje, więc wtedy, kiedy to się dzieje i tego jakoś nie staramy się oceniać, czyli przyjmujemy właśnie to, co się dzieje wtedy, kiedy się dzieje. Żeby połączyć to z rodzicielstwem, to dla mnie jest to po prostu bycie świadomym rodzicem, świadomym siebie, świadomym też tego, co się dzieje dookoła, bo to jakoś idzie ręka w rękę wtedy.
0: To jak to w praktyce może wyglądać? Nie wiem, przedszkolak wychodzi do przedszkola, jest w 7:30, trzecia para bucików jest nieodpowiednia, rajtuzy różowe są złe, bo dzisiaj był pomysł na to, żeby były niebieskie, zegarek tyka, do pracy trzeba dojechać, korki w mieście.
1: Ja tak się uśmiecham, bo bardzo dobrze rozpoznaję te symptomy poranka i myślę, że wszyscy rodzice, albo większość rodziców, to dla nich chleb powszedni. Świadomość tego, że irytujemy się w danej chwili, bo podlegamy też jakiejś presji. Potrzebujemy zdążyć do pracy albo na spotkanie. Nasz układ nerwowy jest dużo bardziej rozwinięty niż układ nerwowy dzieci. No to pałeczka jest po naszej stronie, czyli my jesteśmy tym kierowcą autobusu i od nas zależy, jakie będziemy nadawać tempo i czy będziemy jechać bezpiecznie. Zatem wzięcie odpowiedzialności za własne emocje, uświadomienie sobie tego, jak jest i sięgnięcie po naprawdę bardzo proste, takie zręczne środki, żeby sobie poradzić z tymi emocjami najpierw własnymi, a później objąć emocje dziecka, no to właśnie tu jest ten nasz potencjał, który tkwi w uważności.
0: No to dobra, jest dyskusja o tych bucikach. I co ja mam zrobić, żeby sobie poradzić?
1: Zanim zaczniemy dyskusję na temat bucików, może warto wziąć 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. To taki bardzo prosty sposób ugruntowania się, żeby nie popłynąć z myślami, żeby nie pójść w jakieś scenariusze, że za chwilkę się spóźnimy, albo że to kolejny raz. Bo te wszystkie myśli, które wtedy się pojawiają i nasze takie zasilanie uwagą tych myśli też prowadzi nas do różnych emocji, a wtedy już jest cała kaskada. Że taka reaktywność się budzi. No i pojawiają się nerwowe reakcje wobec dziecka, podniesiony ton głosu, czasem próba przeniesienia dziecka z jednego miejsca na drugie albo siłowe założenie tychże bucików. A to jest coś, co oczywiście dziecko odczuwa, obserwuje. Mówimy też o modelowaniu w przypadku rodziców, prawda, swoim zachowaniem, że to z tego poziomu dzieci od nas czerpią i jakoś nas naśladują, a nie wtedy, kiedy im tłumaczymy, jak się należy zachować poprawnie. Więc tak, w takiej chwili, zanim zaczniemy dyskutować o bucikach, czy poczyniać jakieś kroki w butach albo bez, to warto się ugruntować wtedy i uspokoić. A oddech jest takim sposobem bardzo prostym. Oddech zawsze jest z nami, więc pogłębienie oddechu też nam reguluje układ nerwowy. I wtedy możemy zyskać trochę więcej takiego miejsca w środku, żeby wybrać, okej, no mogę pójść w to, co bardzo dobrze znam z pozostałych poranków, czyli nerwy, próbę właśnie wymuszenia, pospieszenia się i wyjścia z domu, byle tylko wyjść z domu, albo możemy spróbować inaczej. I oczywiście na początku to się może wydawać takim dużym wyzwaniem, bo z tym jest też związany czas, ale też z czasem dojdziemy do wprawy i to będzie łatwiejsze i dla nas, i dla naszych dzieci.
0: To jest potwierdzone naukowo?
1: Oczywiście. Badania, które dotyczą uważnego rodzicielstwa, czy też uważności w rodzicielstwie, pokazują to, co często nie jest oczekiwaniem rodziców, bo rodzice, jak się interesują uważnością, to chcą konkretnych narzędzi, które zmienią ich dzieci, czyli sprawią, że te dzieci będą uważne. No a badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie. Badania w obszarze uważności w rodzicielstwie pokazują różne aspekty, jak można regulować naszą uwagę, napięcie układu nerwowego, jak możemy regulować emocje, a to wszystko przekłada się na nasze więzi i na nasze relacje z innymi.
0: Mnie ta neurobiologia bardzo interesuje. Co tam się dzieje w mózgu?
1: No tam jest cała feria różnych zjawisk. Mówimy o tym, że mózg jest plastyczny, zatem pewne powtarzalne zachowania, to jest tak jak z kształtowaniem nawyków. Jeżeli powtarzamy pewne rzeczy systemowo, automatycznie, to one się utrwalają. I one się utrwalają w bardzo konkretnych strukturach mózgu, w związku z czym można to porównać do takiego wydeptywania ścieżek. Te ścieżki zaczynają być wydeptane, które są wynikiem na przykład powtarzalnego sięgania po oddech, wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani albo w jakimś napięciu, i wtedy konkretne struktury w mózgu też zmieniają swoją gęstość, co jest widoczne w badaniach neuroobrazowych. A jeżeli zmienia się struktura, to zmienia się funkcja, czyli też w tych badaniach, które pokazują, że te obszary są nieco bardziej gęste czy większe, no to znaczy, że one zaczynają też jakoś dominować, i więc łatwiej się wtedy regulujemy na poziomie emocji, napięcia.
0: Ja wiem, że to się nie da w jednej audycji powiedzieć. Jak zrobić, żeby to rodzicielstwo było bardziej uważne? Jeżeli taki rodzic nas dzisiaj słucha i myśli sobie, może warto spróbować, to od czego powinien zacząć?
1: Od siebie. Od siebie, żeby wiedzieć, jak się ma. To może brzmi tak banalnie, ale to, co wybrzmiało na początku naszej rozmowy, czyli właśnie tak stwierdzić, przyznać się, że ojej, jest trudno, tak? Jestem wyczerpana, jestem zmęczony. Samo zatrzymanie się albo spowolnienie tempa, rozglądnięcie się tak w środku. Ach, ale co ja teraz myślę sobie, albo co ja czuję, albo jak się ma moje ciało w tej chwili? To jest czysta uważność. My po prostu wiemy wtedy, co się z nami dzieje. A jak wiemy, co się z nami dzieje, no to też jest nam łatwiej zrozumieć innych, bo oni mają podobnie jako drugi człowiek. Sprowadzamy uwagę do ciała. Mówimy o tym, że ciało jest tu i teraz i ono nie ma myśli czy tych historii, w które idziemy. Zwrócenie uwagi na ciało, na przykład na takie poczucie stóp na podłożu, że cała nasza podeszwa prawej, lewej stopy przylega do podłoża. Czujemy twardość tego podłoża. Wszystkie zmysły też możemy uruchomić, na przykład to, czego dotykamy albo o co się opieramy, zmysł wzroku, to, co widzimy, to, co jest w polu widzenia, zapachy, dźwięki, które do nas docierają, czyli taka celowana uwaga na te wszystkie elementy pozwala nam przepuścić trochę te myśli, które przepływają jak obłoki na niebie, a pozostać tutaj i teraz, czyli właśnie ze świadomością tego, co dzieje się w ciele, bo to wtedy nas nie napina, a właśnie pozwala się nieco bardziej rozluźnić. Odniosę się do oddechu raz jeszcze, bo to jest coś, co cały czas nam towarzyszy, jakoś nie, póki nie jesteśmy przeziębieni, to jakoś nie zwracamy uwagi na oddech, a on cały czas jest i ma ogromną moc, taką regulującą układ nerwowy, więc spowolniony oddech, pogłębiony, nieważne czy nosem, czy ustami, ale to, że jesteśmy świadomi tego, że oddychamy, że nabieramy powietrze, że je trochę wolniej wypuszczamy i dłużej, to jest coś, co w ciągu naprawdę kilku minut, to już jest możliwy efekt do osiągnięcia, bardzo nam pomaga się uspokoić. I to są też takie bardzo proste rzeczy, proste, ale niełatwe do zrealizowania, czyli dbanie o własne potrzeby, które często jako opiekunowie, szczególnie tych małych dzieci, pomijamy. Potrzeby odpoczynku, zjedzenia posiłku ciepłego, możliwość też spotkania się z innymi, bo to jest ogromne wsparcie. Przecież do wychowania dziecka jest potrzebna cała wioska, więc to wsparcie jest ogromnie ważne.
0: Czyli to nie wytrych, weź 5 głębokich oddechów i będzie lepiej.
1: To jest prawda, że nawet 3 oddechy świadome i głębokie już mogą wnieść trochę inne zabarwienie w naszym środowisku wewnętrznym.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To była dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia. To na tyle dziś w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia. A w studiu jest już Cezary Łasiczka. Czarku, opowiedz, co przygotowałeś dzisiaj dla słuchaczy.

0: Jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciekać, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już boję współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Pod koniec sierpnia najpóźniej Kraków będzie miał nowego prezydenta i o tym na początek. Będzie też o politykach PiSu, którzy z wyników wczorajszego krakowskiego referendum wydają się być mocno zadowoleni. Nie żyje Stanisław Janicki, przez lata prowadził w Starym Kinie. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. I już mówi się o tym, kto w tych wyborach wystartuje. I o tym Katarzyna Młynarczyk.
18: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
19: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
18: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
17: Z wczorajszej decyzji krakowian cieszą się politycy PiSu. Wskazują teraz na inne miasta, w których rządzą samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej. I jak mówi reporterowi TOK FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, wielu z tych miast niezadowolenie mieszkańców jest widoczne.
9: Jest niezadowolenie także w moim rodzinnym mieście, w Radomiu. Rządzi włodarz z Platformy już kolejną kadencję. Potężnie zadłużył miasto, nie realizuje inwestycji, jest marazm. Kto wie, czy z tego rodzaju inicjatywami obywatelskimi nie będą występowali mieszkańcy teraz liczniej.
20: A będziecie wspierali albo też sami inicjowali w innych miastach tego typu akcje?
9: To są inicjatywy obywatelskie. W związku z tym jakby stawanie na czele tych inicjatyw moim zdaniem im nie służy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jeżeli takie inicjatywy się pojawią w dużych miastach, to Prawo i Sprawiedliwość będzie je wspierać.
17: Na wyznaczenie komisarza w Krakowie premier ma tydzień. Do tego czasu miastem będzie rządził sekretarz. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Więcej na ten temat wie Maciej Kluczka.
21: Opozycja wykorzystuje ten temat do walki politycznej. Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
9: Do otoczenia, do funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
21: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: 5 krajów zablokowało pomysł sekretarza generalnego NATO w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy, donosi brytyjski The Telegraph. Mark Rutte proponował, by państwa członkowskie przeznaczyły na ten cel 0,25% swojego PKB. Sprzeciw okazał się jednak zbyt duży. Cezary Jaszczyk.
22: Sprzeciw wobec takiego rozwiązania zgłosiły państwa z silnymi gospodarkami, których składka w tym przypadku okazałaby się dość wysoka. To Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy, ale i Hiszpania. Mimo tego Rutte nie składa broni i ma nadzieję, że pomysł ostatecznie zyska pełne poparcie sojuszników. Szef NATO chciałby, by inicjatywa została zatwierdzona na lipcowym szczycie paktu w Ankarze. Dziennikarze, opisując całą sprawę, wyliczyli 7 państw członkowskich, które już teraz przekazują Ukrainie ponad 0,25% swojego PKB. W tym gronie znalazła się Polska i Holandia, także państwa skandynawskie i bałtyckie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje kolejną nowelizację programu Czyste Powietrze. Urzędnicy mają otrzymać dostęp do nowych baz danych, by skutecznie weryfikować osoby ubiegające się o dofinansowanie. Zmiany mają dotyczyć m.in. sprawdzania liczby mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta zapowiada, że nowelizacja będzie podzielona na 2 etapy.
23: Szykujemy się, że one będą podzielone na 2 tury. Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
17: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta. Był gospodarzem w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mieszkał w Bielsku-Białej, miał 92 lata. Informacje w TOK FM wracają o 11.20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Dziś maksymalnie 27 stopni na zachodzie. Jutro będzie tam jeszcze cieplej, nawet 29. W innych regionach dziś około 25 i sporo słońca.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: To jest program Owczarek, kiedy słyszymy nepotyzm, czyli faworyzowanie członków rodziny, kiedy obsadzamy jakieś stanowiska, no to oczywiście burzymy się, mówimy precz z nepotyzmem, to nie w porządku, w demokracji nepotyzmu być nie powinno. Przyglądamy się podejrzliwie różnym państwom ościennym także, które z nepotyzmu korzystają, tworząc

0: właściwie od początku historii, bo czy to studiując historię starożytną, średniowieczną, czy nowożytną, czy nawet późniejsze dzieje, prędzej czy później napotykamy na biografie ludzi, którzy w nieoczywistych warunkach awansują, uzyskują urzędy. Więc tutaj zawsze kryje się takie pytanie, z jakiego powodu to się stało. Jest taka nauka pomocnicza w historii, nazywa się prosopografia i ona zajmuje się badaniem takich kręgów wspierających określonych ludzi, awansujących na określone urzędy, zdobywających trony, no, będący ludźmi na świeczniku. No i właściwie dzisiaj chciałem troszkę poopowiadać o polityce dynastycznej, dynastii średniowiecznych, z takim skoncentrowaniem się przede wszystkim na oczywiście naszej części Europy, w tym przede wszystkim Polski, ale też z takim próbą rozszerzenia tego na jakiś taki szerszy zakres. Dlatego, że przygotowując się do tej audycji, no, postarałem się sięgnąć do takich słownikowych haseł dotyczących pojęcia w ogóle polityki dynastycznej. No i w tej chwili żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, więc każda próba wpisania w przeglądarkę hasła polityka dynastyczna w pierwszym rzędzie wyświetla zawsze to, co zaproponuje nam ta sztuczna inteligencja. No i według mnie jest to świadome działanie władców mające na celu zapewnienie władzy w kraju i na arenie międzynarodowej członkom własnej rodziny. W historii czy w dziejach Europy było kilka takich dynastii, które świetnie opanowało umiejętność wpływu na losy własnego kraju, sąsiednich krajów poprzez tą politykę dynastyczną. No i oczywiście takim sztandarowym rodem, który tutaj się pojawia, to jest ród Habsburgów i hasło, które miało tutaj jakby przez ten ród być propagowane. Brzmiało ono mniej więcej tak: niech inni prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio urzęź się. Więc ten ożenek był drogą do uzyskania takich samych korzyści politycznych, jakim dostarczała zwycięska wojna, czy też jakieś inne rzeczy,
1: czyli po co bić się, podbijać, tak, skoro można dobrze
0: się ożenić. Tak. Tak. No i właściwie średniowiecze jest takim okresem, kiedy ożenek jest, zwłaszcza pomiędzy rodami dynastycznymi, świadectwem zawarcia sojuszu, zawarcia pokoju. Jest bardzo taki fajny przykład z kroniki polskiej mistrza Wincentego, który opowiadał o zamachu stanu. To jest jeden z pierwszych zamachów stanu tak dobrze udokumentowany w Polsce, który miał miejsce między 1177 a 1180-81 rokiem. No i właściwie to właściwie na tle polityki takiej zjednoczeniowo-fiskalnej Mieszka III i oporu kościoła i możnowładztwa przeciwko tej polityce, no, wybuchła taka rewolta w całym kraju. Ona wyniosła do władzy Kazimierza Sprawiedliwego, najmłodszego synu Bolesława Krzywoustego. No i teraz właściwie mistrz Wincenty przedstawiał o siły obu stron przed rozpoczęciem tej wojny i właściwie napisał w ten sposób, że właściwie o sile Mieszka III stanowiły związki dynastyczne, które on zaaranżował. Czyli tutaj wymieniał swoich synów i ich żony, ale też córki, to było bardzo ważne. Pisał na przykład: książę czeski Sobiesław, zięciem jego, książę zaski Bernard, zięciem jego, książę lotaryński Fryderyk, wnuk cesarza, zięciem jego, margrabia, syn Dedy, zięciem jego i tak dalej, dalej. Więc naprawdę to jest taki wyścig zbrojeń i pokazuje siłę na arenie międzynarodowej księcia. Oczywiście stało się tak, że Kazimierz Sprawiedliwy okazał się sprytniejszy, też miał swoje wejścia w Rzeszy, bo to jest właściwie kraje Rzeszy są tutaj pokazane, i też przez małżeństwo, bo się bardzo dobrze ożenił z jedną z przedstawicielek Przemyślidów, a jej krewny za czasów, które tutaj są opisane, przede wszystkim Henryka VI cesarza, był nazywany osią imperium. Więc te wszystkie jakby zdobycze rodzinne Mieszka III okazały się w ogóle nieprzydatne w wyniku tego, czym dysponował Kazimierz Sprawiedliwy. Polityka taka związana z rozwojem wpływu rodzinnego, związków dynastycznych, mariaży zawieranych pomiędzy poszczególnymi dynastiami, cechowała się jednak z naszego punktu widzenia pewnego rodzaju rzeczami, które właściwie wydawać by się mogło, że z punktu widzenia człowieka żyjącego w XXI wieku są niedopuszczalne. To znaczy, oczywiście kierowała się taką zasadą, że władca ma dwa ciała. On reprezentuje państwo.

0: małżeństwo. W związku z czym, po pierwsze, musi się dobrze ożenić.
1: Czyli ożenek nie jest dla tego ciała prywatnego, tylko tak, dla tego ciała
0: dla państwa,
1: państwowego.
0: Tak. I teraz jego obowiązkiem jest oczywiście uzyskanie jakichś tam odpowiednich korzyści z tego powodu, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości dynastii. Teraz niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami jest jakieś uczucie, czy też nie. Jest taka opowieść o troszkę z okresu już wczesnej epoki nowożytnej, mówiącej o życiorysie Katarzyny Medycejskiej. To jest też taka osoba niemalże związana z popkulturą obecną, chyba ze względu na powieść Królowa Margo i potem jej ekranizację. No więc ona, kiedy została wydana za mąż, była bardzo posażną kobietą za Henryka, który wówczas jeszcze nie był królem Francji oczywiście. No to się nagle okazało, że pomimo tego orzenku, który wniósł Henrykowi pokaźny posag, no właściwie nie ma żadnego pożycia między nimi. Problem zaistniał, kiedy nagle Henryk stał się dziedzicem królestwa, stał się królem. 10 czy 11 lat i właściwie nie było żadnego dziecka z tego powodu, że byli małżeństwem. I teraz historycy oczywiście tłumaczą to na różne sposoby. Pierwszy to jest taki, że Katarzyna była urody określonej mianem nienachalnej. No i Henryk właściwie miał duże opory przed zbliżeniem z nią. A druga była taka, że od wielu lat Henryk miał kochankę, starszą w ogóle od Katarzyny. Która była, proszę państwa,
1: Diana de Poitiers.
0: Tak, Diana de Poitiers. No i właściwie ale w momencie, kiedy został królem, tutaj właściwie wszystkie względy takie osobiste musiały zostać odrzucone, czyli musiał się doczekać potomstwa płci męskiej. I teraz niektórzy historycy twierdzili, że Katarzyna Medycejska zarządziła tak urządzenie dworu, że swoją komnatę urządziła pod sypialnią króla, gdzie on przyjmował Dianę. No i oczywiście niektórzy historycy twierdzą, że właściwie igraszki miłosne Henryk rozpoczynał z Dianą, a potem szybko zbiegał na dół, żeby skończyć ją z Katarzyną Medycejską. Dzięki temu z tego związku narodziło się aż około dziesięciorga dzieci, w tym trzech królów francuskich. No i też...
1: I trzy żony władców europejskich.
0: No, dokładnie. Jej się też przypisuje takie powiedzenie, może niezbyt słusznie, bo to jest właściwie coś, co zafunkcjonowało dopiero chyba w powieści Balzaca w XIX wieku, oderis et excepta, czyli nienawidź i czekaj. Bo ona tą Dianę, chociaż była jej krewną, nienawidziła, ale ze względu na to, na dobro dynastii, dopóki Henryk żył, nie ośmieliła się nic zrobić. Dopiero jak umarł, to ją wygnała, pozbawiła wszelkiego rodzaju dochodów. Diana nawet miała sama z siebie oddać klejnoty, którą obdarował ją Henryk. Więc to jest taki przykład naprawdę bardzo dobry na to nieposiadanie własnej woli, jeżeli chodzi o interesy władz.
1: Panie profesorze, pomysł wydaje się prosty. Dzieci, córki, synów wydajemy dobrze, to znaczy wydajemy za wpływowe osoby, najchętniej za króla, królową, królową może nie, ale za jakichś możnowładców w ten sposób nasza siatka kontaktów networkingowa rośnie. No ale nie zawsze można w praktyce to wykonać, bo można nie mieć dzieci, można mieć mało dzieci, można w końcu mieć za młode dzieci. No, pytanie brzmi, co znaczy za młode? Średniowiecze zdaje się już sankcjonowało, dopuszczało małżeństwa 4-5-latek i latków?
0: Tak, dokładnie. Oczywiście wówczas takie małżeństwo było traktowane jako tak zwane sponsalia de futuro, czyli tak naprawdę zaręczyny z naszego punktu widzenia. Bo właściwie w średniowieczu ważne małżeństwo uzyskiwało 100% ważności dopiero po konsumpcji, więc te wydawanie za mąż małoletnich dzieci i żenienie ich jest taką cechą, która właściwie miała zabezpieczyć interesy dynastii, miała zabezpieczyć interesy polityczne, majątkowe i jest kilka takich naprawdę przykładów, które z naszego punktu widzenia jeżą włosy na głowie, kiedy te 4-letnie, 5-letnie, 8-letnie dzieci są wydawane za mąż. No ale oczywiście, jak już powiedziałem, to jest tak naprawdę małżeństwo na przyszłość. Tak jest w całej Europie, Polskim takim przykładem jest oczywiście przykład Bolesława Wstydliwego i księżniczki węgierskiej Kingi. On miał 13, ona 5 lat w momencie, kiedy zawarto małżeństwo. Ono nigdy nie zostało skonsumowane, bo oczywiście święta Kinga ślubowała czystość w pewnym momencie, ale mamy też inną naszą księżniczkę.
1: Ale co to za księżniczka? Dowiemy się po informacjach TOK FM. Te już za 2 minuty o godzinie 11.20. Gościem jest pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.20, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nowa Lewica wystawi swojego kandydata lub swoją kandydatkę na urząd prezydenta Krakowa, poinformował lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że wszystkie dotyczące tego decyzje będą podejmowane wyłącznie przez środowiska krakowskie Nowej Lewicy. Wczoraj w wyniku referendum z urzędu prezydenta odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Rada Miasta nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Większość w Radzie ma Koalicja Obywatelska wraz z Nową Lewicą, zaś kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni. USA zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżnych wracających z Afryki, kierując ich na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. Jest to reakcja na szybko rozwijające się ognisko eboli w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ognisko, które rozpoczęło się w Kongu i rozprzestrzeniło na Sudan Południowy oraz Ugandę, obejmuje około 750 podejrzewanych przypadków i 177 podejrzewanych zgonów, przy czym rzeczywista skala może być znacznie większa. Premier Węgier Peter Modzior poleci w tym tygodniu do Brukseli, aby zawrzeć porozumienie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w celu odblokowania prawie 10,5 miliarda euro zamrożonych funduszy Unii Europejskiej. Umowa uratowałaby węgierską gospodarkę, ale ma swoją cenę, zauważa portal Politico. W zamian za to rząd Węgier musi zobowiązać się do osiągnięcia super kamieni milowych, w tym przeprowadzenia poważnych reform sądownictwa, zanim środki wygasną w sierpniu. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył na klub PZPN na początku sezonu. W związku z problemami finansowymi. finansowymi. A więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu. Przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Dużo słońca dzisiaj przez cały dzień i bardzo ciepło. W większości kraju będzie od 21 do 26 stopni. Nad samym morzem miejscami od 16 do 18.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Święty Jadwiga.
1: Średniowieczna polityka dynastyczna, czyli nepotyzm do potęgi Entej. Pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego opowiada o też czasami takich małżeństwach dynastycznych, czyli zawartych w celu przedłużenia dynastii, zapewnienia sobie władzy i wpływu, które dzisiaj budzą nasze zdziwienie, oburzenie, przerażenie z racji tego, że osoby, kobiety i mężczyźni, czy dziewczynki i chłopcy, pewnie tak należy powiedzieć, były bardzo, bardzo młode. No, rekord to nie jest polski rekord, ale rekord to jest, zdaje się, 5-latka, która poślubiła 4-latka. To jest 1478 rok. Anna Mowbray i Richard Shrewsbury. To tam chodziło, zdaje się, o polityczne połączenie ogromnych majątków ziemskich w dynastii Yorków. Ale wspomniał pan, panie profesorze, o polskim rekordzie kolejnym, tak, niechlubnym.
0: No, naszym rekordem to była oczywiście Bolesław Kędzierzawy i, przepraszam, nie Kędzierzawy, a Bolesław Wstydliwy i Kinga, ale na przykład jeżeli przyjrzymy się jednej z naszych świętych, a więc świętej Jadwidze Śląskiej, pochodzącej z Andeksów, takiego bardzo ważnego rodu w Rzeszy, to wychodząc za Henryka Brodatego miała tak mniej więcej 12-13 lat i zaraz po tym małżeństwie najprawdopodobniej urodziła pierwszego syna, czyli jako 13-latka mniej więcej miała pierwszego syna.
1: Przerażające.
0: Nie wiadomo, ile dzieci z tego małżeństwa było. Przeżyło 7 na pewno, ale w 1209 roku ona namówiła swojego męża do tego, żeby złożyli śluby czystości, no i według kodeksu obrazkowego, czyli takiego dzieła dołączonego do żywoty świętej Jadwigi, kiedy spała z mężem w łożu, to między nimi czuwała mniszka strzewnicy, żeby nie dopuścić do jakiegoś takiego zbliżenia. Być może dlatego przeżyła męża i dość długo sobie żyła. Ale to nie jest ostatni problem związany z tą polityką dynastyczną i ze zgorszeniem. Kolejny to jest dowolne do pewnego momentu oczywiście oddalanie żon. I to wynika z tego, że tak naprawdę małżeństwo pierwotnie w średniowieczu do pewnego momentu było po prostu taką umową pomiędzy dwiema stronami, do którego zawarcia nie był potrzebny ksiądz. Kościół wtrącał się tylko do instytucji małżeństwa, próbując instruować swoich wiernych, jak ono ma wyglądać. Czyli mówiło się o tym, że jeżeli człowiek ma żonę, to nie powinien mieć konkubiny, ale jak nie ma żony, to może mieć konkubiny oczywiście. Wspominało się o tym, po co jest pożycie małżeńskie, czyli że chciałoby się uzyskać potomstwo z tego pożycia. No i właściwie to były takie nauki bardziej moralne, dlatego że też piętnowano na przykład sodomię, tak? Za sodomię wtedy uważano przeróżne zjawiska, które dopiero w dziele chyba Piotra Damianiego z XI wieku zostały w odpowiedni sposób opisane, ale to jest zupełnie inna historia.
1: No czyli oddalenie czy porzucenie żony polegało na tym, że małżonek, jak rozumiem, bo kobiety nie miały praw, mówi, dobra, to już nie jesteś mi potrzebna, znudziłem się.
0: Zostaw swoje potomstwo i idź do ojca. Albo wyjeżdżaj. No, mamy przykład naszego...
1: Na pierwszym miejscu Bolesław Chrobry.
0: Tak. To jest w ogóle, w zeszłym roku była przecież taka rocznica jego koronacji. Jeden z najwspanialszych polskich władców. Ze źródeł wynika, że miał przynajmniej 4 żony, czyli córkę Rygdaga Margrabiego Miśni, kiedy ojciec umarł, oddalił ją. Potem miał jakąś księżniczkę węgierską, nie znamy jej imienia, też ją oddalił. Jego ukochaną najprawdopodobniej była Emnilda, księżniczka, córka Dobromila, jednego z takich włodyków słowiańskich, z Poławia być może. No i oczywiście ostatnia to była ta Oda Miśnieńska, poślubiona w 1018 roku. Więc 4 żony przynajmniej...
1: A z każdą dawno rozwiedzione.
0: Tak, no nie z każdą, no te dwie poddalał sobie. I tak naprawdę Kościół też zajmował się tym, żeby no, nie było możliwości oddalenia, tak? Na przykład we Francji, ponieważ no, feudalizm francuski wyglądał w ten sposób, że to jest taki no, specyficzny model, kiedy właściwie majątek, tytuł, ziemię dziedziczył zawsze najstarszy z rodu. Pozostali synowie właściwie pozostawali z niczym. Stąd też ich taki akces do wypraw krzyżowych, ale oni właściwie musieli sobie organizować życie. I w takim XI wieku we Francji stworzył się taki kasus, taka moda, kiedy to właściwie ci drudzy synowie zaczęli polować na sąsiadki majętne. Po to tylko, żeby właściwie zniewolić taką, najlepiej, żeby z tego zniewolenia wyszło dziecko i w ten sposób ojciec tej zniewolonej jakiś tam byt zapewniał. Ale średniowiecze i Kościół miało taki dość specyficzny podgląd na grzech, który wynika z pokrewieństwa i z powinowactwa. Czyli w takim najbardziej ostrym momencie przestrzegania tych dwóch zasad okazywało się, że siódmy stopień pokrewieństwa uniemożliwiał teoretycznie zawarcie małżeństwa. I to jeszcze do tego wchodziło powinowactwo, bo wierzono po prostu, że w momencie, kiedy łączy się dwóch ludzi, miesza się krew, więc rodzina mojej żony na przykład jest moimi krewnymi, więc tutaj też bardzo ostro tego przestrzegano. W związku z czym w tej Francji bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że po napadzie na jedną sąsiadkę nagle młody drugi czy trzeci syn jakiegoś rycerza orientował się, że za miedzą jest jeszcze bogatsza, więc tutaj mówił, no niestety, jesteśmy spokrewnieni albo spowinowaceni, nie możemy się tworzyć związku małżeńskiego. On ją porzucał, oddalał i robił taki wyskok na kolejną tam córkę rycerza. I Kościół to zaingerował na tyle mocno, że wtedy dopiero pojawił się ksiądz tak naprawdę przy instytucji zawierania małżeństwa. I to jest dość późno, bo formalnie to jest 1215 rok, chociaż oczywiście głosy były wcześniejsze, a w ostateczności to jest XVI wiek w ogóle, 1563 rok. I te dwie daty, 1215-1563, spinają taki moment, kiedy nagle przy zawarciu małżeństwa potrzebny jest ksiądz, potrzebni są świadkowie i potrzebne są zapowiedzi. Więc właściwie to, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
1: Panie profesorze, ktoś może powiedzieć, no to taka dynastia, czyli że władzę przejmuje syn, potem wnuk, potem prawnuk i tak dalej, to jest nieszczęście. Ale przecież nieszczęściem, być może jeszcze większym, było to, co się działo, kiedy dynastia panująca wygasała.
0: Tak, ma pan oczywiście rację. W historii Europy jest kilka takich przykładów zajść, do których dochodziło, wojen, walk, konfliktów wewnętrznych, w które mieszali się sąsiedzi w momencie, kiedy taka dynastia wygasała. No, możemy kilka takich przykładów podać, chociażby wygaśnięcie Babenbergów po śmierci Henryka, po śmierci Fryderyka Bitnego albo Kutnika, w zależności jak będziemy jego przydomek Bajname tłumaczyli, który dał się zabić w bitwie z Węgrami tak naprawdę. I właściwie Austria, Styria, czyli te dziedzictwa Babenbergów, no właściwie stały się miejscem wojen prowadzonych przez Przemyślidów z Arpadami do momentu, kiedy właściwie w 70. latach XIII wieku tam dość mocno weszli Habsburgowie i właściwie nie oddali tej Austrii już do końca I wojny światowej, zdaje się. Poza tym mamy przykład chociażby wygaśnięcia Askańczyków Brandenburskich w 1320-21, potem pojawienia się takiego no, fałszywego troszkę Askańczyka. No i tutaj właściwie oczywiście pojawiły się siły w Rzeszy, które próbowały go na ten urząd margrabiego wprowadzić. Potem doszło do wojen w ogóle pomiędzy Wittelsbachami i Luksemburgami, więc znowu mamy cały okres zamętu. Kolejna rzecz to są oczywiście wygaśnięcie Przemyślidów na początku XIV wieku, kiedy znowu to Wacław III dał się zasztyletować i właściwie to kilka lat niepokojów i konfliktu o tron Przemyślidów. Dopiero właściwie zdecydował Sejm chyba czeski plus Eliszka Przemyślidówna, czyli ostatnia z rodu w tej żeńskiej linii, która zdecydowała się na Jana Luksemburskiego, no i wyszła za niego za mąż. To małżeństwo było bardzo nieszczęśliwe. Małżonkowie się kłócili, nienawidzili. Jan Luksemburski potrafił pozbawić Eliszkę dochodów, która stała na czele tej opozycji antyczeskiej, ale mimo to spotykali się w momentach zawierania pokoju, zgody. No i po tych spotkaniach bardzo często pojawił się kolejny przedstawiciel dynastii, więc mimo kłótni tak naprawdę wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o trwanie dynastii, było zapewnione.
1: A polskie dynastie?
0: No, to mamy chociażby moją rodzimą, czy naszą rodzimą, a więc Sobiesławiców z Pomorza Gdańskiego. Ostatni książę, czyli Mściwoj II, który zmarł w 1294 roku i w 94. Niestety nie pozostawił najprawdopodobniej potomstwa płci męskiej. Miał dwie córki. Niewykluczone, że miał też jakiegoś syna, bo w jednym z dokumentów jest taka sugestia, że nie tylko córki, ale też synowie, bo są dzieci, taka forma, ale jeśli miał, to nie przeżyły, albo potem miał nielegalne. W każdym razie musiał zadbać o to, żeby zapewnić po sobie potomstwo. Dodatkowo był mój szef, jeżeli mogę wspomnieć na antenie, i mistrz naukowy, profesor Śliwiński, który napisał biografię Mściwoja II, miał kiedyś powiedzieć, o ile pamiętam, to był pierwszy polityk na skalę europejską. Wszystkim wszystko obiecał i nikomu nie spełnił, ale no właściwie on to tak naprawdę pod naciskiem rycerstwa pomorskiego władzę po nim odziedziczył Przemysł II, książę wielkopolski.
1: Czyli początki przemysłu w Polsce.
0: Tak, przemysł. Znaczy też on, na przykład Przemysł II też miał bardzo... miał pecha, jeżeli chodzi o małżeństwo, dlatego że też nie miał potomstwa płci męskiej. Co więcej, nie mogąc rozwiązać tych małżeństw, no dochodziło do takich sytuacji jak z Ludgardą, taką jego młodą żoną, z której nie mógł się doczekać potomstwa, no więc ona w tajemniczych okolicznościach umarła. Już w średniowieczu oskarżono go o to, że spowodował, że ludzie, chyba jego ludzie, udusili Ludgardę i potem wyrzucili zwierzę, tak? Więc właściwie on też...
1: Jak w grze o tron.
0: Tak, no jego ostatnia żona, bo on zginął w Rogoźnie w lutym 1296 roku, margrabianka brandenburska, była przez źródła niemieckie z późniejszego okresu oskarżana o to, że ona maczała w tym palce, że to przez nią doszło do tego małżeństwa.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść o początkach nepotyzmu w Polsce.
0: No,
1: to, i w Europie.
0: I w Europie. Ten sam nepotyzm to się wiąże tak naprawdę do przekazywania majątku rodzinie, ale rzeczywiście w dużej mierze, jeżeli uznamy, że w średniowieczu państwo należy do władcy, jest jego majątkiem i to przekazywanie, jak najbardziej zgadzam się, że pod tym terminem nepotyzmu możemy to zamknąć. Dziękuję bardzo.
1: Pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego był gościem. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
10: Dzisiaj w Kulturze Osobistej odwiedzi nas Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki o Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, wszystkie twarze bogini. Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo naprawdę trzeba być niezwykle odważnym, żeby napisać książkę o amerykańskiej gwieździe, wiedząc, że co najmniej 500 publikacji jest już na rynku, jeśli chodzi o Marilyn Monroe. Zapraszamy na tę rozmowę, na nasze spotkanie w Kulturze Osobistej po informacjach o 11.40. Czekamy na Państwa.
1: Ja już w gotowości, zamieniam się w słuch. Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska po informacjach TOK FM.
3: Autopromocja.
11: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
12: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.40, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach Mysłowic na Śląsku. Jest korek na trasie w kierunku Wrocławia. To po zderzeniu dwóch autokarów, które wiozły dzieci. Nie ma informacji o poważnie rannych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji, twierdzą politycy PiSu. Ich zdaniem minister nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa. To reakcja na informację o wejściu służb po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. MSWiA odpowiada, że służby zadziałały prawidłowo. Szef czeskiego kontrwywiadu ostrzegł przed możliwym atakiem Rosji na jeden z krajów NATO. Generał Michał Kołdelka ocenił, że Rosja nie jest obecnie w stanie przeprowadzić inwazji na taką skalę jak najazd na Ukrainę w 2022 roku. Znacznie bardziej prawdopodobna jest według niego próba zaatakowania jednego z państw NATO, na przykład któregoś z krajów bałtyckich. Celem takiej operacji Kremla może być sprawdzenie szybkości i stanowczości reakcji sojuszu. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele w ramach polskiego systemu sztucznej inteligencji. Plum ma usprawniać pracę polskiej administracji i być bezpieczną alternatywą dla popularnych zagranicznych modeli. Choć model jest dostępny dla wszystkich, korzystać będą z niego głównie urzędnicy państwowi i firmy. Benedykt O'Connor.
3: Polska potrzebuje własnego systemu sztucznej inteligencji, by nie opierać się na zagranicznych bazach danych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Jeżeli wykorzystujemy Plum, to mamy zawsze to bezpieczeństwo i świadomość, że pracujemy zgodnie z europejskimi przepisami.
3: Sztuczna inteligencja staje się strategicznym zasobem państwa, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
5: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
3: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że polska sztuczna inteligencja ma być stale rozwijana. Benedykt O'Connor, TOK FM.
2: Do 10 lat więzienia grozi byłemu dyrektorowi departamentu jednego z banków działającego na terenie całego kraju, podejrzanemu o oszustwa na szkodę klientów w łącznej kwocie ponad 8 800 000 zł, a chodzi o sprzedaż przez placówki bankowe funduszy inwestycyjnych, które nosiły cechy tak zwanej piramidy finansowej. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta. Był gospodarzem w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji, emitowanym nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku. Janicki miał 92 lata. Piękny poniedziałek, dużo słońca w całym kraju i ciepło. W większości kraju od 24 do 26 stopni, na północy od 21 do 23. Nad samym morzem nieco chłodniej, tam 16 do 18. Podobnie będzie jutro.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj w Kulturze Osobistej wielka gwiazda, śmierć, piękno i teorie spiskowe, czyli opowieść o Marilyn Monroe. Moją i Państwa gościnią jest krytyczka filmowa Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, wydanej przez wydawnictwo Mando. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Napisałaś książkę o Marilyn Monroe, dołączając tym samym do co najmniej ponad 500 publikacji na temat amerykańskiej aktorki. Skąd ta decyzja?
8: Przede wszystkim stąd, że o Marilyn Monroe właściwie zawsze piszemy przez pryzmat jej życia, prywatnego zwłaszcza, bo to nas najbardziej interesuje. Natomiast bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, jak to się stało, że aktorka, która urodziła się 100 lat temu, zmarła ponad 60 lat temu, wciąż żyje w naszej wyobraźni, wciąż jest elementem kultury wokół nas, wciąż mamy taki skrót, kiedy pokazujemy sobie na przykład podobiznę Marilyn Monroe, to myślimy właśnie o Hollywood, myślimy o glamour, myślimy o pewnych skojarzeniach i to mnie zainteresowało. I zwróciłam uwagę, tak się rozejrzałam po rynku, że jest mnóstwo biografii Marilyn Monroe. Już nie ma sensu pisać kolejnej biografii Marilyn Monroe, zwłaszcza w Polsce. Ale właśnie o tym jej życiu po życiu, o życiu tego konceptu jakim jest Marilyn Monroe, napisano zdecydowanie mniej. I to był dla mnie taki impuls, żeby się tym zająć.
7: Ty trochę odpowiadasz już na samym początku na to pytanie, dlaczego cały czas nas Marilyn Monroe fascynuje. No, jest to osoba, która spełniła najważniejszy postulat Hollywood. Piszesz, pozostała wiecznie młoda.
8: Tak, to jest taki postulat niewypowiedziany wprost, ale gdzieś tam zapisany w takim niewidzialnym kontrakcie ze światem sławy, że zwłaszcza dla kobiet, zwłaszcza dla aktorek, wczesne odejście oznacza nieśmiertelność rzeczywiście, oznacza, że z jednej strony mamy takie poczucie straconego potencjału, to nam towarzyszy zawsze, no, chociażby jak wspominamy Jamesa Deana też nam towarzyszy, ale z drugiej strony, kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to one oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania, zawsze jest symbolem pewnej także epoki lat 50. i 60. Marilyn Monroe umiera, zanim następuje ta wielka przemiana kulturowa, zanim upadnie słynny system studyjny kontrolujący wizerunek gwiazd. Więc ona zostaje tak zamrożona w czasie, w bardzo konkretnym czasie, też, także bardzo ważnym dla kultury amerykańskiej, ale też kultury światowej jako pewien punkt odniesienia. I to razem sprawia, że po prostu, kiedy chcemy pomyśleć o tych czasach, to nie możemy nie myśleć o Marilyn Monroe.
7: W Polsce Monroe, też o tym piszesz, była nam potrzebna w czasach komuny jako symbol Zachodu. No i pytanie, po co dzisiaj potrzebujemy?
8: No rzeczywiście, w Polsce myśmy w ogóle Marilyn Monroe poznali z pewnym opóźnieniem, bo jej największe hity wchodzą do kin w latach 50. No myśmy mieli trochę co innego na głowie w latach 50. Więc nam się ta Marilyn Monroe trochę przesunęła, ale rzeczywiście też jej potrzebowaliśmy, to prawda. Natomiast dzisiaj to jest fascynujące, bo ja od kiedy zaczęłam pisać tą książkę, mam wrażenie, że widzę Marilyn Monroe wszędzie. I rzeczywiście spogląda na mnie, na przykład niedawno przechodziłam obok nowego sklepu z butami, jest cała kolekcja sygnowana nazwiskiem Marilyn Monroe, co mnie po prostu pogłusza. Ja wiem, że jest stulecie jej urodzin, więc to się samo prosi, ale nie ma właściwie innych takich gwiazd klasycznego Hollywood, może poza Audrey Hepburn, którym można sprzedawać jeszcze rzeczy współcześnie nowym pokoleniom. Po co ona nam jest dzisiaj? Powodów mamy bardzo wiele. Czasem historia jej życia, jej kariery, jej osobowości jest dla nas pewną przypowieścią, taką przypowieścią z morałem, tak? Wydaje mi się, że kierowaną bardzo często do kobiet. Proszę, spójrzcie. Była piękna, była pożądana, miała karierę, no ale była nieszczęśliwa w miłości. Uważajcie, czego sobie życzycie, bo to jest za mało. Czasem jest nam potrzebna jako taki właśnie skrót myślowy. Myślimy Marilyn Monroe, myślimy aktorka, myślimy Hollywood, myślimy to, co Hollywood może zrobić kobiecie. Myślimy pewna ofiara też często. Bardzo często to jest taka narracja o ofiarach.
7: W Polsce myślimy też o różnych na przykład utworach, piosenkach, bo zawsze gdzieś tam ta Marilyn Monroe się przewija.
8: Tak, tak. Twórcy bardzo chętnie sięgają po Marilyn Monroe w piosenkach do bardzo różnych celów, tak? Bo czasem to jest dla nich właśnie ten skrót, że spójrzcie, jaka to była piękna kobieta, prawda? Ty jesteś tak piękna jak Marilyn Monroe, albo ty nie jesteś jak Marilyn Monroe, albo ja nie jestem jak Marilyn Monroe. A czasem na przykład, i to mi się też wydaje bardzo charakterystyczne, Marilyn Monroe staje się symbolem takiej kruchości, tak? Takiej wrażliwości zdeptanej przez świat i takie poczucie jej niezrozumienia. I to się rzeczywiście bardzo często właśnie w tych przetworzeniach, w tych narracjach też powtarza, tak? Że ona była zbyt delikatna, zbyt krucha, zbyt wrażliwa na ten, no, dosyć okrutny świat rozrywki, show biznesu, życia publicznego.
7: Gdzie szukałaś jej śladów przede wszystkim? Rozumiem, że research trwał dłużej o wiele niż pisanie książki.
8: Tak, to był chyba trudniejszy research w ogóle w moim życiu, dlatego, że kiedy zaproponowałam ten temat i zaczęłam zastanawiać się nad tymi polami, gdzie jest Marilyn Monroe, to zorientowałam się, że ona jest wszędzie, więc musiałam bardziej zawężać pola poszukiwań. Ale kiedy na przykład zawęziłam, to ja sobie poczytam, jakie piosenki mają frazę Marilyn Monroe, to taka najpopularniejsza wyszukiwarka słów, piosenek w różnych językach wyrzuciła mi ponad 1000 wyników, a wiedziałam, że to nie jest wszystko. Postanowiłam szukać Marilyn Monroe w kilku przestrzeniach. Jedna, która mnie bardzo zainteresowała, to jest kwestia wizerunku, tego obrazu Marilyn Monroe. I to mi się wydaje, że to było dla mnie najciekawsza wyprawa, dlatego że oczywiście musiałam tutaj zajrzeć do Andy'ego Warhola i jego przetworzeń tego wizerunku, ale także zatrzymałam się na chwilę na tym słynnym zdjęciu zrobionym, tutaj powiem w cudzysłowie, na planie Słomianego Wdowca, bo to nie był do końca plan filmowy, to było takie specjalne wydarzenie prasowe. I wydaje mi się, że to jest bardzo charakterystyczne, że te dwa najpopularniejsze wizerunki Marilyn, które są powielokrotnie przetwarzane, to są dwa zdjęcia promocyjne. Że to nie są zdjęcia zdjęcia prywatne, to nawet nie są kadry filmowe, to są zdjęcia promocyjne, co od razu było dla mnie fascynujące. No ale na przykład też zrobiłam coś, co sprawiło mi chyba największą satysfakcję, czyli wybrałam się na podróż po filmowych i serialowych biografiach Marilyn Monroe, bo tutaj chyba najbardziej odbija się to, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jak układamy sobie opowieść o jej życiu i jakie wnioski chcemy z niej wyciągać i jakie puenty tam sami wstawiamy. I tutaj jest dla mnie niesamowite, jak właściwie praktycznie wszystkie te narracje są o jej życiu prywatnym, gdzie życie zawodowe jej jako aktorki, jako gwiazdy hollywoodzkiej pojawia się właściwie tylko na marginesie i bardzo niewiele filmów tak naprawdę poświęca nawet większe sceny temu, co się działo na planie filmów, umacniając nasze przekonanie, że życie Marilyn Monroe toczyło się w rytmie kolejnych związków i małżeństw, a niekoniecznie w rytmie jej pracy zawodowej.
7: To jest bardzo ciekawe, bo zastanawiałam się właśnie, jaką Marilyn Monroe tak naprawdę znamy. Z tych filmów, z tych książek. Czyli taką prywatną bardzo.
8: Tak, to znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która nas niesamowicie przyciąga do Marilyn Monroe. Mówi się, że największą rolą Marilyn Monroe była Marilyn Monroe. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że wszyscy mamy poczucie, że my nie wiemy o niej wszystkiego. Że ona miała przed nami jakąś tajemnicę. Że ona nam pokazywała tylko to, co chciała. Że jej sposób chodzenia, jej głos, jej wygląd, blond włosy, jej sukienki, to wszystko była kreacja. Dlatego moim zdaniem jesteśmy tak zafiksowani na jej życiu prywatnym, bo próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dobrze, ale kto był pod spodem? Kim była ta kobieta, która wytworzyła tą Marilyn Monroe? I stąd te narracje bardzo często opowiadają dużo o jej dzieciństwie, zwłaszcza o kwestii relacji z matką, która cierpiała na chorobę psychiczną. Mhm. Niektóre narracje mówią, gdzie był ojciec i w ogóle idą tą drogą. Inne z kolei skupiają się na jej kolejnych relacjach, które no rzeczywiście budziły olbrzymie emocje, no bo Joe DiMaggio, prawda, jeden z najsłynniejszych sportowców swojej epoki, czy Arthur Miller, wybitny dramatopisarz, ale to wszystko właściwie jest też trochę takie na zasadzie, że jeśli my podrążymy w tej jej życiu prywatnym, to w końcu dojdziemy, kim ona była, tak? Bardzo często stosuje się taki zabieg, mówiąc, że była Norma Jane, która była prawdziwą osobą i była Marilyn Monroe, która była kreacją. Wydaje mi się, że bardzo niewiele filmów dochodzi do wniosku, że tak naprawdę nie da się tego tak prosto podzielić, a właściwie żaden nie szuka jej w jej filmach. Zakłada się, że bardzo często w ogóle, że ta filmografia Marilyn Monroe nie była przez nią, że się tak wyrażę, samodzielnie sterowana, że ta kariera była taka bardzo studyjna, że ona była też ofiarą tego systemu, co moim zdaniem jest nie do końca prawdziwe. To jest też jakaś wybrana narracja. Ja tylko przypomnę, że przynajmniej pod koniec swojej kariery Przystanek autobusowy był filmem wyprodukowanym przez firmę producencką Marilyn Monroe, czy Skłóceni z życiem, które było już kompletnie innym rodzajem filmu. No to pokazuje, że Marilyn Monroe miała bardzo dużo do powiedzenia w sprawie swojej kariery. Nawet jej wyjazd do Nowego Jorku, żeby uczyć się aktorstwa. To nie była rzecz, którą robiły wtedy gwiazdy. Więc to pokazuje, że tam było sporo sprawczości. Ale co nam nie pasuje do tej narracji? Bo ta narracja musi być też bardzo mocno i jest bardzo mocno oparta o to, że ona była z jednej strony ambitna i chciała zrobić karierę, z drugiej strony bardzo delikatna i bardzo wrażliwa i cały czas trochę na granicy załamania nerwowego.
7: Skoro cię interesuje to potem, to może też zastanawiałaś się, co by było, gdyby. Gdyby nie ta przedwczesna śmierć.
8: Tak. Ja mogę nawet powiedzieć, bo jestem niemalże pewna, że wiem, jakby to wyglądało. Podejrzewam, że w okolicach 68 roku, kiedy kończy się Studio System i kiedy załamuje się stary Hollywood, Marilyn Monroe trochę by zginęła, trochę poszłaby na drugi plan. Potem gdzieś, podejrzewam, w połowie lat 70. odkryłby ją do zupełnie nowych ról, prawdopodobnie takich bohaterek w trochę bardziej średnim wieku, może czyjejś matki już w końcu, a może takiej kobiety, która uwodzi młodszego mężczyznę, jakiś reżyser tej nadchodzącej fali. Podejrzewam, że wtedy pojawiłby się Oscar. Potem jeszcze jeden, drugi dobry film, znowu by zniknęła gdzieś na lata 80., a potem w latach 90. pojawiłaby się gościnnie w jakimś serialu, być może nawet sitcomie, gdyby weszła po prostu na plan, to wysłyszelibyśmy oklaski przez jakieś 30 minut. Potem zagrałaby jeszcze jedną wybitną rolę, zanim w końcu zostałaby uznana za taką wieczną legendę Hollywoodu i potem w tych wszystkich spotkaniach, w programach porannych, które są popularne w telewizji, wyciągano by jej stare zdjęcia i pokazywano by, jaka była niewyobrażalnie piękna. Ona by opowiadała właśnie o tym, jakim była symbolem seksu, a potem by mówiła o tym, jak dużo ciekawsze były role, które zaczęły się pojawiać w jej życiu, kiedy przestała już być tak postrzegana. Więc ja ją tak sobie wyobrażam, trochę bazuje to, co mówię teraz, na karierze Elizabeth Taylor, bo Elizabeth Taylor dożyła dużo późniejszego wieku. Też myślę, że w życiu Marilyn Monroe byłoby za dwóch jeszcze mężów. Być może też skandalizujące byłyby to związki. Ale tak, tak to sobie mniej więcej wyobrażam, bo tak mniej więcej wyglądała kariera tych aktorek, które przeżyły to przejście pomiędzy systemem studyjnym a późniejszym Hollywoodem.
7: No ale żadna z nich nie była Marilyn Monroe.
8: Tak, ale Marilyn Monroe jest Marilyn Monroe. Dlatego, że nie poszła dalej. Myślę, że gdyby na przykład odpukać Elizabeth Taylor, nie przeżyłaby tego, tej przemiany, prawdopodobnie też byłaby dużo większą legendą, bo byśmy ją pamiętali wyłącznie jako niewyobrażalną piękność, jaką była w młodości. Myślę, nie wiem, gdyby Lauren Bacall, prawda, nie dożyła późnego wieku i dobrze, że dożyła, bo była wybitną aktorką całe swoje życie, też byśmy ją inaczej wspominali. Więc to jest troszeczkę tak, że jest, to trochę tak jakby James Dean zagrał jeszcze w 10 filmach, nie byłby już Jamesem Deanem, tym, którego pamiętamy, więc to jest właśnie ten niewypowiedziany warunek Hollywoodu. Jeśli chcesz być prawdziwą legendą, no to musisz odejść zbyt wcześnie, żebyśmy nie zobaczyli tobie w końcu starzejącego się człowieka. Człowieka, który ma górki i doły swojej kariery. Tylko żebyśmy zawsze cię zobaczyli właśnie w tej kreacji, którą też bardzo system studyjny na to pomagał, tak? Bo to wszystko było wystudiowane, wszyscy fotografowie byli wcześniej umówieni, wszystkie kreacje były zaplanowane, wszystkie sesje były umówione. To nie są te czasy, co dzisiaj, prawda? Gdzie widzimy gwiazdy, nie wiem, na Instagramie, jak robią sobie selfie. No, jakby Marilyn Monroe nie ma selfie, bo Marilyn Monroe ma tylko dobre zdjęcia.
7: Wspaniale opowiada i wspaniale pisze. Krytyczka filmowa Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która była moją i Państwa gościnią, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A rozmawiałyśmy o książce Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, wydanej przez wydawnictwo Mando. Proszę się rozejrzeć po księgarniach, bibliotekach i poczytać o tym, co potem, po śmierci Marilyn Monroe, też się działo. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
9: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Poniedziałek, 25 maja, minęło południe. Rozpoczynają się przymiarki do kampanii prezydenckiej w Krakowie. Wczoraj w referendum mieszkańcy stolicy Małopolski odwołali swojego włodarza. Dziś od rana do miasta przybywają kolejni politycy.
7: Ceny ropy naftowej spadają. Inwestorzy przypuszczają, że Waszyngton i Iran są coraz bliżej porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
6: Trwa dyskusja na temat wzrostu płacy minimalnej. Może się okazać, że ten wzrost będzie najniższy od lat.
7: Iga Świątek za chwilę rozpocznie zmagania na kortach Rolanda Garrosa. Na miejscu w Paryżu jest też nasz specjalny wysłannik.
6: To jest Tok 360 w południe.
7: Tamara Pawlik-Lipska.
6: Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Kto będzie następcą Aleksandra Miszalskiego?
7: To pytanie, które od rana rozbrzmiewa w Krakowie po tym, jak okazało się, że po wczorajszym referendum nie może już rządzić miastem. Pojawia się coraz więcej nazwisk kandydatów, którzy mogliby wziąć udział w wyborach na prezydenta stolicy Małopolskiej.
6: I o tych nazwiskach teraz nasza krakowska reporterka Paulina Nawrocka.
8: Pierwsi chętni zaczęli zgłaszać swoją gotowość już wczoraj. To m.in. Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli. Już wczoraj swojego kandydata zaprezentowała też Konfederacja. To szef kampanii prezydenckiej Sławomir Mencena, Bartosz Bochańczak. Naturalnym kandydatem wydaje się być też szef inicjatywy referendalnej Jan Hoffman, ale wczoraj unikał odpowiedzi na pytanie, czy wystartuje.
9: Ja myślę, że naturalnych kandydatów zawsze jest wiele, a potem przychodzą wybory, potem przychodzi praca kampanijna. Będziemy to rozważać i informować Państwa o decyzjach.
8: W gronie najczęściej wskazywanych kandydatów znajduje się także Łukasz Gibała, przedsiębiorca i były poseł w wyborach samorządowych w 2024 roku. Minimalnie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Nie jest tajemnicą, że w kampanię referendalną włożył sporo pieniędzy. Wystawienie kandydata lub kandydatki bez oglądania się na kolegów z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział też szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.
10: Wszystkie decyzje będą podejmowane, co jest dla nas oczywiste, w Krakowie, przez środowiska krakowskie, przez Nową Lewicę krakowską.
8: Nieoficjalnie mówi się, że kandydatką Lewicy może być posłanka Daria Gosek-Popiołek. Jutro po południu swoją konferencję zapowiedziała też partia Razem. Tu najprawdopodobniej kandydatką będzie współprzewodnicząca partii Aleksandra Owca, krakowska radna. Dziś o poranku na rynku głównym w Krakowie Przemysław Czarnek zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość również w tych wyborach kandydata wystawi, ale pytanie o to, kto nim będzie, odpowiedział tak.
11: Ktoś, kto będzie miał wielkie szanse na to, żeby zmienić rzeczywistość w Krakowie, ale wszystko jest otwarte, szanowni państwo, wybory są w sierpniu.
8: Ważna będzie też oczywiście decyzja Koalicji Obywatelskiej i wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, która niedawno zdobyła mandat senatorski, ministra finansów Andrzeja Domańskiego czy posła Dominika Jaśkowca.
6: To była Paulina Nawrocka. Wybory odbędą się najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września. W okresie przejściowym miastem pokieruje komisarz wyznaczony przez premiera. Donald Tusk na wybór komisarza ma tydzień.
7: Tymczasem wśród wiodących polityków pojawiają się pytania o to, czy odwołanie Miszalskiego to jedynie wypadek przy pracy, czy może teraz nastąpi efekt domina. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Politycy PiSu nie kryją zadowolenia z wyniku referendum w Krakowie. Choć Prawo i Sprawiedliwość stało nieco z boku i niezbyt angażowało się w kampanię przed niedzielnym głosowaniem.
13: Ponieważ to była inicjatywa obywatelska, to zawsze jakby próby angażowania się partii politycznych przez tych ludzi nie są przyjmowane najlepiej i my to uszanowaliśmy. Chcieliśmy, żeby to do końca była inicjatywa obywatelska, ale z tego co wiem, koledzy i ich współpracownicy z biur poselskich wspomagali tę akcję i zbierali podpisy, także jest tam sporo, na pewno w tych podpisach sporo podpisów, że tak się wyrażę, naszych sympatyków.
12: Mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, który podkreśla, że pomysł odwołania prezydenta czy burmistrza powinien wychodzić oddolnie, od mieszkańców, a ci jego zdaniem w wielu miastach rządzonych przez Koalicję Obywatelską są coraz bardziej niezadowoleni. Jeśli pojawią się inicjatywy referendalne, to Prawo i Sprawiedliwość je wesprze. Nie będzie ku temu zbyt wielu okazji, uważa Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który przekonuje, że to, co wydarzyło się w Krakowie, to wyjątek.
4: Rozstrzygnięcie w 2024 roku było niezwykle wyrównane w drugiej turze. Tylko 5 tysięcy, w tak wielkim mieście, tylko 5 tysięcy głosów zdecydowało, kto zostaje prezydentem. Podziały były cały czas bardzo głębokie.
14: Propozycji referendów w innych miastach trochę jest i pytanie, czy na przykład opozycja nie będzie chciała tego wykorzystać jako pewnego narzędzia w kampanii przed przyszłorocznymi wyborami.
4: Tego typu zjawiska kształtują się w sposób naturalny, w sposób oddolny. Jeśli są prawdziwe, jeśli jest ta emocja, a w Krakowie była, no już tutaj sobie musimy to uczciwie powiedzieć.
14: Czy nie spodziewa się pan lawiny wniosków o rozpisanie referendum?
4: Nie spodziewam się.
12: Ale choćby dziś w Rzeszowie lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa, lokalny radny Jacek Strojny, poinformował, że złoży niebawem wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Sejm Wawrzyniec Krzepski, TOK FM.
6: Do sprawy referendum w Krakowie i jego konsekwencji będziemy wracać w TOK 360.
7: Dodajmy jeszcze, że również mieszkańcy Ciechocinka wczoraj także mogli zdecydować o odwołaniu prezydenta, burmistrza Jarosława Jucewicza. Ten samorządowiec zostaje jednak na stanowisku. Do tego, by referendum było wiążące, zabrakło 28 głosów.
6: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzają kontrolę poselską w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
7: Chcemy sprawdzić, jak to się stało, że na podstawie fałszywych alarmów służby weszły do domu matki prezydenta, mówi poseł PiSu Paweł Sałek.
15: Komenda powiatowa, policji, komenda miejska, no ma różnego rodzaju informacje, więc powinna bardziej rozważnie do tych spraw podchodzić. To jest sytuacja zadziwiająca, że policja i służby wchodzą do mieszkania, gdzie mieszka matka pana prezydenta.
6: Prawo i Sprawiedliwość nadaje tej sytuacji polityczny kontekst i rzuca oskarżeniami niepopartymi dowodami, odpowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
4: Ta histeria kompletnie ma nieracjonalny charakter, bo gdyby chcieć racjonalnie spojrzeć na to, co się wydarzyło, to po pierwsze, to nie jest mieszkanie objęte ochroną SOP-u, bo nie zamieszkuje tam sam prezydent, głowa państwa. Po drugie, wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie, że może być zagrożone życie, muszą służby reagować i można dyskutować dzisiaj na temat uszczelniania pewnych procedur. Żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym, graniczymy z wojną. Tego typu sabotaże, prowokacje, jeżeli takowe się potwierdzą, zawsze mają charakter wojny hybrydowej.
7: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dodaje, że trwają intensywne prace w celu ustalenia autorów fałszywych alarmów.
6: Eksperci uważają, że służby nie mogły zachować się w tej sprawie inaczej.
7: Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, szybko reagując na zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich pretensji o to, że okazało się ono fałszywe.
6: Gość pierwszego programu TOK FM zastanawiał się, kto tak naprawdę stoi za tym procederem, bo to już kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach.
16: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał. Kto był fizycznym wykonawcą, to zapewne się dowiemy zgodnie z deklaracją służb w najbliższych kilkudziesięciu godzin. Natomiast kto był inspiratorem, to jest kwestia do ustalenia pewnie w dalszym toku.
7: W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które, jak podał szef MSWiA Marcin Kierwiński, należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

0: mieć wpływ fakt, że w danym roku odbywają się takie czy inne wybory.
1: Ale nie
0: tak
1: można
0: nie
1: tego
0: powinno,
1: politycznie tak, pominąć.
0: Tak nie powinno być. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma określone funkcje. Ono czemuś służy. Przede wszystkim utrzymaniu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Plus pewnemu oddziaływaniu na gospodarkę. Tego też nie można pominąć. Na pewno wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być i w naszym rządzie nie będzie przedmiotem politycznych gier polegających na tym, że będziemy ustalać takie to, a takie minimalne wynagrodzenie za pracę, bo w tym roku są wybory parlamentarne.
1: Ale może przekroczyć 5 tysięcy, w pana opinii?
0: W tej chwili mamy 4806 zł. Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5 tysięcy nie wychodzi. Zobaczymy. Ja bym podchodził z dużą ostrożnością i nie poszukiwał w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę symboli, czy będzie 5 z przodu, czy jednak 4,9.
2: Jeśli pracodawcy i związkowcy nie dogadają się w Radzie Dialogu Społecznego, wówczas w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie rządowa propozycja.
3: Demokratyczna Republika Konga mierzy się z coraz większą liczbą przypadków wirusa Ebola. Służby medyczne potwierdziły go już o ponad 100 osób.
2: Ale jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba podejrzanych przypadków przekroczyła już 900. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Światowe agencje mają teraz problem z ustaleniem liczby zmarłych z powodu nowej, rzadkiej odmiany wirusa Ebola. Bo to właśnie on w błyskawicznym tempie zaczyna rozprzestrzeniać się po regionie. Według różnych szacunków zmarło od 119 do 220 osób. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost o bardzo wysokim ryzyku epidemicznym dla całego Konga. Władze twierdzą, że wirus może rozprzestrzeniać się między innymi w czasie pogrzebów. Dlatego zakazały udziału rodzin w pochówku osób, które zmarły przez ebolę. To, jak relacjonuje agencja AP, doprowadziło do zamieszek, a nawet strzelaniny w jednym ze szpitali. Agresywni młodzi mężczyźni żądali od lekarzy natychmiastowego wydania ciał ich bliskich. Dyrekcja zarządziła ewakuację personelu i pacjentów. Organizacja Lekarze Bez Granic alarmuje, że sytuacja niebawem może wymknąć się spod kontroli. Pierwszym wyzwaniem jest to, że ta epidemia jest zupełnie nietypowa. Obecnie w jednym z regionów mamy już ponad 700 podejrzanych przypadków. Zazwyczaj zaczynaliśmy interweniować po wykryciu zaledwie kilku, a tu mamy do czynienia już z poważną epidemią. Co więcej, występuje ona w dużych ośrodkach miejskich, liczących kilkaset tysięcy mieszkańców. To niestety sprzyja jej dalszemu rozprzestrzenianiu. Organizacja zaapelowała już o większe wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej. Na nową odmianę wirusa nie ma dostępnej szczepionki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Zaniedbania w zarządzaniu mieniem, trzykrotnie przepłacone wydatki czy brak transparentności. Całą listę zarzutów do miasta ma część lokatorów warszawskich kamienic.
2: Rok temu w TOK FM nagłośniliśmy sytuację przejmowania przez miasto zarządów wspólnot, czego efektem były kłopoty mieszkańców z nowymi, często jednoosobowymi zarządcami.
3: Nasz reporter po roku znów przyjrzał się tej sprawie. Błażej Kulesza.
5: Nowy zarządca jednej ze wspólnot miał być panaceum na troski lokatorów.
6: Urzędnicy powołali nowego administratora. Pana lat 76 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, po udarze.
5: Jak mówi Rafał Stępnik, jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Przemysłowej w Warszawie, jest gorzej niż było.
6: Tamten nic nie robił, a ten można powiedzieć, że wspólnotę już powoli skubie. W zimę odśnieżał dach na przykład za 15 tysięcy złotych, gdzie takie usługi po 5 tysięcy złotych chodzą.
5: Błędów w zarządzaniu miasto nie widzi, ale przyznaje, że zarządca jest jedynie tymczasowy, mówi Anna Łopko z Urzędu w Śródmieściu.
7: Na lipiec 2026, jeszcze w tym roku, jest zaplanowane roczne zebranie wspólnoty i w czasie tego spotkania będzie możliwość rozszerzenia składu zarządu.
5: Do tego czasu szans na jakiekolwiek zmiany lokatorzy nie mają. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: Żeglarze z Gdyni mają powody do zadowolenia, choć właściwie nie tylko oni.
3: Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
8: Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe. I to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa.
0: Bardzo proszę. Nie zgu-

0: robić?
1: Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
2: Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja będzie kosztować około 40 milionów.
3: Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwa Świata w żeglarstwie, które właśnie w Gdyni odbędą się w przyszłym roku.
2: Czterokrotna mistrzyni z Paryża zaczyna turniej.
3: Iga Świątek przed chwilą zaczęła swój pierwszy mecz na turnieju Rolanda Garrosa, a awans do drugiej rundy zapewniły już sobie dwie inne nasze reprezentantki.
2: Więcej o tym wie nasz wysłannik do Paryża, Przemysław Pozowski.
4: To na początek króciutki raport pogodowy z Paryża, bo dziś tutaj znów wielkie upały i temperatury powyżej 30 stopni, a jakie to miało wczoraj skutki, to widać było chociażby w meczu Magdalinet, gdzie były skurcze, gdzie był ból kolana i gdzie Magdalinet serwowała z dołu, co jak powiedziała mi, zrobiła pierwszy raz w życiu.
5: To był pierwszy, totalnie pierwszy raz. Szczerze, próbowaliśmy już parę razy na treningu, żebym tak zrobiła sami. Jako część taktyki w ogóle i Mark jakby powiedział, nie masz szans, żebyś w ogóle umiała coś takiego zrobić, więc jak mu pokazałam, że potrafię, to stwierdziłam sama, byłam zaskoczona, mówię, okej, w sumie nie jest to takie najgorsze uderzenie, więc kiedy przyszedł ten moment, że zupełnie nie wiedziałam, co zrobić, tak trochę sobie zaufałam.
4: Magdalinet i Magda Fręch są już więc w drugiej rundzie, a teraz może do nich dołączyć Iga Świątek. Iga Świątek, która dziś zmierzy się z Australijką Jones. Agnieszka Radwańska, która tutaj jest w dwóch rolach, trenerki Magdy Linet oraz ekspertki Eurosportu, mówi mi, że to nie powinna być zbyt wymagająca przeszkoda.
6: Jeżeli chodzi o samą Igę, to też nie sądzę, żeby tutaj ona miała problem w pierwszej rundzie. Są to mecze dla Igi raczej taką chyba dobrą rozgrzewką, można by powiedzieć, bo nie sądzę, żeby 17-latka, która wchodzi chyba pierwszy raz tutaj na kort, dała radę czterokrotnej mistrzyni tego turnieju. Więc nie widzę tutaj, żeby ona była takim zagrożeniem dla Igi w tym meczu, a jeżeli chodzi o dalsze, no to myślę, że tutaj się wszystko już okaże w praniu, nie ma co wybiegać za daleko.
4: A gra już od dobrej godziny Maja Chwalińska, będzie także mecz Huberta Hurkacza, ale na to jeszcze chwilę poczekamy. Z Paryża Przemysław Pozowski. Tok FM.
3: Mecz Igi Świątek pokazuje Eurosport. Na razie świetny początek polskiej zawodniczki, jest 2-0 w gemach dla Igi. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, a potem wrócimy do tego, co dziś od rana dzieje się w Krakowie wokół wyników wczorajszego referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego.

0: Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 46% Polaków dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Źle 42%, tak wynika z majowego sondażu CBOS-u. Notowania prezydenta minimalnie wzrosły w porównaniu z kwietniem. Gorsze ma Sejm, który zaliczył spadek. Jego pracę pozytywnie oceniła 1/3 respondentów, a negatywnie prawie połowa. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz leci do Kanady. W Ottawie spotka się z tamtejszym ministrem obrony, by omówić udział Kanady w programie SAFE. W zeszłym tygodniu Parlament Europejski wyraził zgodę na to, by Kanada dołączyła do unijnego programu. Oznacza to, że państwa europejskie będą mogły realizować finansowane z programu projekty wspólnie z Kanadą. Jutro na stacjach paliwa będą tańsze niż dzisiaj. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75.
19: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Magdalena Kursa, Gazeta Wyborcza, redakcja w Krakowie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, został odwołany ze stanowiska. Referendum, które odbyło się wczoraj, okazało się wiążące. O tym mówiliśmy w Radiu Tok FM w ostatnich godzinach wielokrotnie. No a kiedy samorządowiec zarządzający drugim najliczniejszym miastem w Polsce traci stanowisko, bo tak zdecydowali mieszkańcy, no to nagle robi się dynamicznie, bo trzeba znaleźć kogoś na jego miejsce. I zanim jednak przejdziemy do tego, co się dzieje dziś w Krakowie od rana, to najpierw jak Aleksander Miszalski przyjął wyniki referendum?
0: Aleksander Miszalski na razie odniósł się w mediach społecznościowych do tego, co się wydarzyło. No, można powiedzieć, że przyjął godnie, podziękował mieszkańcom, tym, którzy poszli na referendum, tym, którzy nie poszli, tym, którzy na niego głosowali, tym, którzy byli za nim, tym, którzy byli przeciwko niemu. No, na razie, ale pewno ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Pewno jeszcze się odniesie do tego, co działo się w ostatnich miesiącach. Jeszcze nie obserwowaliśmy przysłowiowego wynoszenia pudeł z magistratu. Pewno wtedy też będzie okazja do porozmawiania z prezydentem.
19: Pytanie, czy ostatniego słowa nie powiedzieli też przełożeni Aleksandra Miszalskiego, no bo on jest przewodniczącym małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Po tak prestiżowej porażce pytanie, czy utrzyma to stanowisko?
0: Mnie wydaje się, że tego stanowiska nie utrzyma ani on, ani też inne osoby, które znajdują się w jego otoczeniu. Myślę tu również o strukturach czysto krakowskich, bo tak naprawdę ta porażka Miszalskiego w Krakowie to jest duża porażka Platformy Obywatelskiej. Ja jestem osobiście bardzo ciekawa, co o godzinie 15 powie premier Tusk, który zapowiadał, że się do Krakowa odniesie, a który zresztą do tej pory przed referendum nie wypowiadał się właściwie na ten temat. No właśnie, mieliśmy wrażenie, że on zostawił Miszalskiego w tarapatach, że żadnego wsparcia mu tutaj nie zapewnił.
19: Podobnie jak inni politycy z centrali, z Koalicji Obywatelskiej, którzy generalnie w ostatnich tygodniach Kraków raczej omijali.
0: No więc właśnie dlatego też mi się wydaje, że lokalne struktury, w tym właśnie prezydent, były za chwilę prezydent Miszalski, będą głównym kozłem ofiarnym tej sytuacji. Oni zostaną tą sytuacją obciążeni. Oczywiście pewno też będzie mowa, że była to sytuacja polityczna, że powstała cała koalicja polityczna przeciwko Miszalskiemu, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Niemniej jednak myślę, że tutaj z czasem polecą głowy w strukturach Platformy.
19: No, tymczasem czekając na premiera Donalda Tuska i jego stosunek do tego, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie, mamy już pierwsze wypowiedzi polityków innych sił politycznych, którzy od rana lecą i jadą do Krakowa. Pierwsi byli Beata Szydło i Przemysław Czarnek, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, którzy pojawili się niedługo po 8 w stolicy Małopolski. Przemysław Czarnek twierdzi, że koniec, tu cytat, krakowskiego Tuska uruchamia proces, który doprowadzi do odwołania tego warszawskiego Tuska. I chcę spytać o pani doświadczenie, dlatego że pani obserwowała to, co się działo w Krakowie wokół referendum w sprawie Aleksandra Miszalskiego bardzo uważnie. Czy to jest takie przełożenie 1:1? Czy tę sytuację z Krakowa można rozciągnąć na całą Polskę?
0: To w pewnym sensie jest przełożenie, ale nie 1:1. Dlaczego jest to przełożenie? Na pewno dlatego, że prawica i PiS, i Konfederacja, i środowiska wokół Grzegorza Brauna dostały teraz wiatru w żagle. Skoro zobaczyli, że da się w Krakowie odwołać, to dlaczego mamy tego nie spróbować w innych miastach? Nawet jak się nie uda, to przynajmniej zrobimy tam sporo zamieszania, pouderzamy w rządzących prezydentów, jeśli są z Koalicji Obywatelskiej, więc te próby na pewno będą podejmowane w innych miastach. Natomiast dlaczego nie da się tego przełożyć 1:1? W Krakowie mieliśmy bardzo silnego przeciwnika Aleksandra Miszalskiego, czyli Łukasza Gibałę, który w ostatnich wyborach prezydenckich w Krakowie przegrał właściwie o włos. I on zaraz po tym, jak przegrał, już wtedy mówiło się, że w Krakowie może dojść do referendum. Oczywiście Łukasz Gibała nie był inicjatorem oficjalnym referendum, ale jego stowarzyszenie przyznało się do finansowania referendum, zarówno zbiórki podpisów, jak i organizacji i promocji całego referendum, więc trudno sobie wyobrazić, żeby Łukasz Gibała nie wystartował teraz w wyborach prezydenckich i żeby nie chciał z tej sytuacji skorzystać. A dlaczego mówię, że nie da się tego tak wprost przełożyć? No pewno dlatego, że był tutaj w Krakowie człowiek, któremu bardzo zależało, żeby to referendum się odbyło, żeby to referendum się powiodło i który to referendum w jakimś stopniu, nie wiemy jakim, jeszcze finansował. Nie wiem, czy takie osoby będą w innych miastach.
19: Z jednej strony tak, oczywiście ta kampania referendalna była dosyć intensywna, co pewnie przełożyło się na frekwencję, a z drugiej strony, gdyby nie było niezadowolenia ze strony mieszkańców, to tej frekwencji i tak by nie było, bo ludzie niezależnie od tego, w jaki sposób byliby nakłaniani, nie poszliby do urny, żeby odwoływać prezydenta.
0: To tak, ale z drugiej strony my dokładnie nie mamy jeszcze teraz przebadane, jakie były motywacje osób, które poszły do referendum. Jeśli ta frekwencja wynosiła około 30%, to być może są to głównie wyborcy PiS-u, Konfederacji, częściowo Łukasza Gibały, którzy chcieli po prostu wypowiedzieć się przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że nie wszyscy, oczywiście, że są ludzie, którzy są niezadowoleni, że wzrosły im bilety komunikacji miejskiej, ktoś jest niezadowolony, bo miejsca parkingowe są w niedzielę płatne. Sporo osób zdenerwowało się na strefę czystego transportu, bo jak wiadomo, ona chcąc nie chcąc jakoś podzieliła mieszkańców na bogatszych czy biedniejszych, przy czym zaznaczam, ona w ogóle nie dotyczyła mieszkańców Krakowa. Oni byli z tych opłat tak czy inaczej zwolnieni, niemniej jednak mogło to jakoś psychologicznie zadziałać na ludzi. Poza tym część osób się też dopisała do spisu wyborców. To mogli być właśnie ludzie z gmin podkrakowskich, których strefa wyjątkowo zdenerwowała, więc to na pewno jest bardzo ciekawe, kto poszedł i dlaczego.
19: Wspomnieliśmy o Beacie Szydło i Przemysławie Czarnku. Wspomnieliśmy o tym, że Łukasz Gibała prawdopodobnie będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Czy jest jeszcze ktoś, kto już teraz rzucił rękawicę, nawet nie rzucił rękawicę Miszalskiemu, bo raczej nie zostanie on wystawiony ponownie przez Koalicję Obywatelską, a czy są jeszcze jacyś ludzie, którzy już zapowiedzieli, że będą ubiegać się o to stanowisko?
0: No właśnie, kończę tekst na ten temat. No pierwszy był Marian Banaś, były prezes NIK, który zapowiedział, że jest do dyspozycji mieszkańców. To kandydatura zresztą trochę chyba niekomfortowa dla PiS-u i Konfederacji, bo kiedyś z nimi związany, teraz na przeciwnym, po przeciwnej stronie barykady sporo może powiedzieć. Na pewno kandydata wskazała już Konfederacja. Sławomir Mentzen wskazał swojego byłego szefa sztabu wyborczego w wyborach prezydenckich. Również skrajna lewica, jeśli tak powiemy, o Razem. Kandydata co prawda jeszcze nie wskazała, ale niemal pewne jest, że będzie to Aleksandra Owca, która już zapowiedziała, że dla mieszkańców Krakowa ma dobre rozwiązanie. Dla tych, którzy nie lubią, tutaj cytuję, nie wiem na ile wiernie z jej wpisu, że dla tych mieszkańców, którzy nie chcą kolesi z PO, ale którzy nie chcą też Konfederacji, właśnie Razem i ona mają rozwiązanie, ma to jutro ogłosić, więc pewno też taką kandydaturę będziemy mieć. Z Nowej Lewicy pewno wystartuje posłanka Daria Gosek-Popiołek, rzeczywiście bardzo aktywna, czy wybory, czy nie, cały czas ją tutaj w Krakowie widać. Kto jeszcze? No pewno Gibała. Pytanie też, czy ktoś z takiego środowiska zastępców prezydenta Krakowa nie wystartuje, to też jest możliwe. No i teraz najważniejsze, kto będzie startować z Koalicji Obywatelskiej i z PiS-u. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską Platformę, to tym razem kandydata wyznaczy już Donald Tusk, bo Miszalski to był kandydat struktur tutaj lokalnych.
19: Tak, i teraz będzie potrzebne pewnie zarządzanie centralne. Bardzo dziękuję. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej, redakcja w Krakowie, była z nami. Przed nami jeszcze Bliski Wschód. Doktor Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest teraz z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
19: Ceny ropy w ciągu ostatnich godzin bardzo mocno spadły. W tym momencie baryłka ropy Brent kosztuje niecałe $95. To jest bardzo nisko, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich 2-3 miesięcy. Inwestorzy pełni optymizmu, jak się okazuje, w związku z ostatnimi doniesieniami na temat rozmów między delegacjami Waszyngtonu i Teheranu. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, powiedział, że porozumienie może być osiągnięte jeszcze dzisiaj. Iran natomiast trochę ten optymizm studzi. Panie doktorze, czy my jesteśmy w stanie nie powiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy i co jeszcze jest taką kością, która sprawia, że nie możemy jeszcze mówić o ich zakończeniu?
10: Znaczy, w jakim stopniu, czy też na jakim poziomie są te rozmowy, co zostało uzgodnione, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego określić, z tego względu, że zarówno strona amerykańska, jak i irańska są dość spolegliwe. No, niewiele informacji przekazują. Oczywiście tutaj Amerykanie, prawda, używają dużych słów, prawda, że sukces jest blisko i tak dalej, ale no nie podają szczegółów. Irańczycy, tak jak pan powiedział, troszeczkę do tego inaczej podchodzą i mówią o ostrożności w tym, że jeszcze nic nie zostało ustalone, ale wiemy na pewno, co jest kością niezgody. No przede wszystkim, jakie są tutaj główne elementy, które no myślę, że stwarzają problem. Oprócz tego, że wszystko stwarza problem, no to takimi głównymi tematami, no to to jest otwarcie cieśniny Ormuz, no i ewentualna, prawda, kontrola, czy też kontrola tego przepływu, czy też żeglugi przez tą cieśninę, przez Iran. No tutaj Stany Zjednoczone otworzyły puszkę Pandory, prawda, no przed 28 lutego, prawda, no to był międzynarodowiony kanał. W wyniku tej akcji militarnej Izraela i Stanów Zjednoczonych ten przesmyk został, ta cieśnina została zamknięta przez Iran, ale nie do końca, bo należy tutaj podkreślić, że niektóre z tankowców przechodzą, czy też gazowców przechodzą przez tą cieśninę, zarówno z portów irańskich, jak i innych portów, więc no dzisiaj tutaj prasa donosi, że przeszły gazowce do Chin, do Indii, do Pakistanu, więc no Iran przepuszcza określone statki, no i Amerykanie także przepuszczają określone statki, prawda, w ramach tej własnej blokady portów irańskich. No i drugim takim ważnym tematem, no to chyba to deklarowany cel, prawda, Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, no żeby zniszczyć potencjał nuklearny, czy wyeliminować możliwości nuklearne Iranu. No i tutaj cały czas negocjacje trwają, jeżeli chodzi o ten wzbogacony uran, o kontrolę zarówno amerykańskie, jak i międzynarodowe. No ale tak mi się wydaje, że Irańczycy także tutaj mocno obstawiają na to, żeby włączyć do tego porozumienia Liban, prawda, temat Libanu, a myślę, że Amerykanie no, są temu przeciwni z tego względu, że osobiście uważam, że Amerykanie nie są w stanie wymusić na Izraelu określonych zachowań. Dlatego Donald Trump chciałby ogłosić sukces, przywrócić wolną żeglugę. No i nawet mówi się tutaj, doniesienia prasowe mówią o tym, że dopiero ten po 60 dniach od podpisania jakiegoś tam wstępnego porozumienia nastąpiłyby negocjacje na temat tego potencjału nuklearnego i innych kwestii. No, mi się wydaje, że Amerykanie wycofują się rakiem. Tutaj to jest kolejna porażka Donalda Trumpa. No i tak naprawdę ten chaos wywołany przez Stany Zjednoczone, no teraz jest normalizacja tej sytuacji, jest blokowana przez Iran, który no, de facto uzyskał pewną siłę i możliwość wpływu na tą sytuację regionalną.
19: Niezwykle trudno będzie sprzedać te warunki porozumienia w takim kształcie, w jaki wydaje mi się, że one mogą nastąpić Donaldowi Trumpowi, biorąc pod uwagę, że będzie gorzej dla Stanów Zjednoczonych niż było przed 28 lutego.
10: Jak najbardziej. No dlatego mówię, że i argumentuję tak, że Stany Zjednoczone no, nie doprowadziły tej akcji do końca. Cele nie zostały zrealizowane, to znaczy ani potencjał nuklearny przecież nie został zniszczony, prawda, gdyż Irańczycy dobrze ukryli, a także są w stanie odbudować, prawda, swoje możliwości w tym programie nuklearnym dość bardzo szybko i to są doniesienia, które płyną ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi też o zniszczenie potencjału militarnego, no to też to się nie udało w takim stopniu, jak Amerykanie zakładali, a później informowali nas. No tak samo w czasie zeszłorocznej wojny 12-dniowej. Po tej wojnie no Donald Trump ogłosił, że Iran nie posiada już potencjału nuklearnego, a no niecały rok później zaatakował właśnie, by ten potencjał zniszczył. Więc no ja uważam, że Iran tutaj jest w lepszej sytuacji, z tego względu, że świat naciska już na Stany Zjednoczone, na wszystkich, by otworzyć cieśninę Ormuz, nie tylko ze względu na surowce energetyczne, ale także na inne produkty pochodne, które płyną z Zatoki Perskiej na cały świat, w tym półprodukty czy też nawozy sztuczne, które są potrzebne w rolnictwie. Prawda? Globalne południe czeka na to i przedłużająca się sytuacja może według tutaj ONZ-u, według państw na przykład Unii Afrykańskiej doprowadzić do kryzysów głodu na całym świecie.
19: Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. A teraz Rafał Hirsch, ponieważ EKG po godzinie 12.40. Witaj, dzień dobry.
20: Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o czymś, co troszeczkę jest powiązane z sytuacją w Zatoce Perskiej, bo nasz rząd broni nas przed nadmiernie wysokimi cenami paliw poprzez taki program, który się nazywa CPN, prawda? I pojawia się pytanie... Kiedy zacząć się z tego programu wycofywać i w jaki sposób, bo wtedy, kiedy go wprowadzono w życie, to mam wrażenie, że rząd chyba liczył na to, że to nie będzie trwać tak długo, a ten program jednak kosztuje po stronie budżetu 1,6 mld około miesięcznie. No, gdyby założyć, że funkcjonuje przez cały rok, to byłoby prawie 20 mld zł, to jest jednak poważny wydatek, czy też ubytek po stronie dochodów w budżecie, więc co dalej z tym programem, o tym będzie mowa już za kilka chwil w EKG.
19: To był Rafał Hirsch, który zostaje z Państwem. Przedtem o 12.40 informacje.
21: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Kto zwalcza ból?
23: Woltaren!
22: Kto?
23: Woltaren!
24: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
25: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
26: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
27: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
28: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
29: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
30: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
31: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
32: No, to jedziemy.
33: Tato, czy dziś ja prowadzę?
32: Jasne, w końcu to twój dzień.
33: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
34: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
35: Castorama!
36: Teoria
35: i praktyka.
36: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
35: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
37: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
38: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Choć w rozmowach Teheran-Waszyngton osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, nie oznacza to, że Iran jest bliski podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział dziennikarzom rzecznik MSZ-u Iranu Esmail Baghei. Cytowany przez agencję Reutera rzecznik podkreślił, że Iran aktualnie nie rozmawia na temat programu nuklearnego. Głównym celem rozmów pozostaje zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Według jego słów negocjowany dokument nie zawiera szczegółów dotyczących zarządzania cieśniną Ormus. Około 300 obiektów w Kijowie zostało uszkodzonych we wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiadomo o 87 rannych w stolicy. Wcześniej władze lokalne powiadomiły o 4 ofiarach śmiertelnych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Polski konsul poinformował, że w ataku ucierpiały również siedziby polskich organizacji. Papież Leon XIV w ogłoszonej dzisiaj encyklice Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo, napisał, że trzeba rozbroić sztuczną inteligencję, to jest wyrwać ją z logiki zbrojnej rywalizacji. Jak podkreślił, w dobie AI, w której godność człowieka jest zagrożona, trzeba pozostać prawdziwie ludźmi. To pierwsza encyklika Leona XIV.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
20: Na antenie TOK FM czas na drugie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tym momencie. Jest na co popatrzeć, bo mamy znowu rekordy. Proszę Państwa, warszawski indeks giełdowy idzie w górę o 1,7%, jest najwyżej w całej swojej historii. WIG20 też rośnie o 1,9%, jest najwyżej od wielu, wielu miesięcy. Wszystko wygląda bardzo optymistycznie. Złoty nam się umacnia dzisiaj, dolary tanieją o ponad 1 grosz. I ropa naftowa tanieje dość mocno dzisiaj o ponad 5%. Cena zeszła poniżej $100 za baryłkę, już jest poniżej $95 nawet. Więc nagły przypływ optymizmu ewidentnie na rynkach finansowych. Może rynek zakłada, że za chwilę zakończy się konflikt w Zatoce Perskiej i wtedy będzie można też na przykład zrezygnować z programu CPN w Polsce. O tym, co z tym programem zrobić, teraz będę rozmawiał z moim gościem, pan Ignacy Morawski, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, ekonomista. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
20: Mamy końcówkę maja. Rząd robi tak, że ten program, który obowiązuje od początku kwietnia, jest przedłużany tak co 2 tygodnie, prawda? Tak jakby ten rząd liczył na to, że za chwilę coś się zmieni i po 2 tygodniach już nie trzeba będzie go przedłużać. Ja przynajmniej mam takie wrażenie zawsze. Więc pewnie w tym tygodniu znów go przedłuży. Ale na przykład minister energii Miłosz Motyka przed weekendem już wypowiadał się o tym, że, bo był pytany o to, kiedy będziemy się wycofywać z tego programu, bo on jest kosztowny, i mówił, że wycofywanie się będzie następować stopniowo, co moim zdaniem brzmi interesująco, stopniowo, czyli może za chwilę jakiś pierwszy krok. Ten program jest problemem z punktu widzenia finansów państwa i trzeba będzie jakoś szybko z niego rezygnować?
5: Jest to kosztowny program. On kosztuje mniej więcej 1,5 miliarda złotych miesięcznie, czyli gdybyśmy go trzymali cały rok, to zapłacilibyśmy około 0,5% naszego PKB na to, żeby wspierać konsumpcję paliw, więc jest to kosztowne.
20: Tak, 0,5% to jakieś 20 miliardów złotych byłoby.
5: Tak. I sądzę, że rząd chciałby się z tego jak najszybciej wycofać, ale myślę, że czeka na to, aż po prostu spadną ceny ropy na rynkach, aż skończy się konflikt, spadną ceny ropy, w związku z tym spadną te hurtowe ceny paliw. I po skończeniu programu CPN klienci nie zauważą wzrostu cen na stacjach. Pytanie, gdzie jest ten próg bólu, poniżej którego, czy powyżej którego rząd będzie utrzymywał cały czas ten program. Trudno powiedzieć. Na razie minister finansów mówi, że program będzie przedłużany. No pamiętajmy, że ceny paliw to są takie ceny, które ludzie często obserwują. One mają duży wpływ na oczekiwania inflacyjne, na to, jak ludzie postrzegają inflację, sytuację w kraju. Więc to jest bardzo wrażliwy towar z punktu widzenia też politycznego. Więc sądzę, że rząd będzie trzymał ten program tak długo, aż ceny ropy na rynkach nie spadną wyraźnie.
20: Nie wrócą, tak. Minister energii wspominał, że powinny wrócić do poziomów z początku marca i wtedy będzie można program odwołać, a wtedy ropa kosztowała jakieś $80 za baryłkę. Dzisiaj jest w okolicach 95. No to jeszcze trochę brakuje.
5: Tak, jeszcze dodajmy, że rząd pozyska prawdopodobnie jakieś dochody z podatku od zysków spółek produkujących paliwa.
20: Zysków nadzwyczajnych, tak.
5: Tak, zysków nadzwyczajnych, czyli takich, które są uzyskiwane dzięki wyższym marżom. No bo jeżeli ktoś wydobywa paliwa, nie wiem, gaz czy ropę i sprzedaje ją po wyższych cenach, to ma pewnie wyższą marżę i z tego powodu rząd chce ściągnąć część tych dodatkowych dochodów i pokryć koszty. Wydaje mi się, że ten podatek od nadmiarowych zysków nie wystarczy, żeby pokryć koszty programu przez cały rok, ale przez 4-5 miesięcy możliwe, że tak. Więc podejrzewam, że jest takie, że teraz rząd liczy na to, że cały program będzie trwał jakieś 4-5 miesięcy i zostanie pokryty z podatku od nadmiarowych zysków. Jak będzie to miało trwać dłużej, do końca roku, to będzie pewien problem.
20: Wspominał pan, że ceny paliw to jest ważna rzecz w gospodarce, bo ludzie na to często patrzą. Zresztą to mam wrażenie, że są takie najbardziej wyeksponowane ceny w ogóle w całej gospodarce, bo widać je z daleka, jak się jedzie ulicą, prawda? Żaden inny produkt nie ma tak dużej ceny wyświetlanej chyba na żadnym monitorze, jak cena paliw.
5: Chyba, że czasami ceny promocyjne w supermarketach na takich plakatach jeszcze chyba się pojawiają. Ale to się zmienia. Nie? Raz szynka, raz ser. Nie ma jednego. Ale tak dokładnie jest. Tak. No, rzadko jest taka cena, którą się tak często obserwuje. To ma duży wpływ na to, jak ludzie postrzegają inflację generalnie.
20: No właśnie, nawet jeśli jest pasażerem i niekoniecznie kierowcą, to przecież te ceny też widać z daleka, jak się jedzie jakąś drogą. A stacji benzynowych mamy bardzo dużo. W każdym razie Główny Urząd Statystyczny publikował dane o nastrojach konsumentów w ubiegłym tygodniu i wśród tych badań nastrojów są także badania a propos tego, co my myślimy o inflacji, jak będzie się przedstawiać w kolejnych miesiącach, czyli tak jakby GUS trochę badał nasze oczekiwania inflacyjne. I z tych badań za ostatni miesiąc wyszło, że nam spadły te oczekiwania inflacji, że nie boimy się szybszego wzrostu cen w przyszłych miesiącach, że to wygląda lepiej niż w marcu na przykład, czyli można to powiązać z tym programem? Czyli on jakby zadziałał tak, jak miał zadziałać?
5: Tak, myślę, że tak. I to jest dość ciekawe, dlatego że inflacja ewidentnie wzrosła. Może nie bardzo, ale wzrosła, prawda? Ona kilka miesięcy temu wynosiła niecałe 2,5%, teraz wynosi ponad 3% i drożeją nie tylko jakieś takie energochłonne produkty, ale generalnie widać lekko wyższy wzrost cen. Więc wydawało się, że ludzie będą się bardziej obawiać tej inflacji. A mimo wszystko w maju widać było ewidentną korektę oczekiwań inflacyjnych, czyli tych obaw inflacyjnych w dół. I to sugeruje, że ten mechanizm, czyli przytrzymania niżej cen paliw w celu ograniczenia oczekiwań inflacyjnych może działać. Czyli jest koszt, prawda? I tak, to jest negatywne, bo to jest koszt fiskalny. Wszyscy ponosimy ten koszt w istocie jako podatnicy, ale dzięki temu kosztowi, taka przynajmniej jest kalkulacja tutaj, że dzięki temu kosztowi nie rozkręcą się oczekiwania na wyższy wzrost cen, i przez to może uda się uniknąć różnych efektów drugiej rundy tak zwanych, czyli przełożenia wzrostu cen paliw na inne ceny, na później na płace i na taką spiralę cenowo-płacową.
20: Czyli
5: więc to jest idea całego programu i na razie wydaje mi się, że to jakoś działa. No, gorzej będzie, jak to trzeba będzie trzymać bardzo długo, no, bo koszty wtedy będą rzeczywiście trudne do utrzymania.
20: Czyli per saldo można powiedzieć, że na razie do tej pory to był dobry pomysł, tak? To nie była, bo wiadomo, że z politycznego punktu widzenia rząd jakby trochę nie miał wyjścia, musiał coś zrobić, ale z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to ten program też się broni, tak?
5: Myślę, że per saldo tak. No, chociaż pamiętajmy, że w ostateczności działa to w ten sposób, że dotujemy konsumpcję paliw zarówno samotnej matki, która wiezie dziecko do szkoły samochodem, jak też konsumpcję paliw zamożnego człowieka, którym swoim piątym samochodem jedzie na majówkę 300 km od Warszawy. Tak? Więc w pewnym sensie dotujemy nie tylko konsumpcję tych najbardziej potrzebujących, ale też konsumpcję zamożniejszych. Więc jest w tym pewna kontrowersja. Czy powinniśmy rzeczywiście dotować konsumpcję paliw dla wszystkich. Najczęściej takie przekonanie formułowane przez ekonomistów i ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy też to bardzo podkreślał, jest takie, że jeżeli już mamy pomagać w czasie kryzysu, to pomagajmy tym, którzy są najbardziej potrzebujący. No tyle, że politycy nigdy tej rady nie słuchają. Jakby ta logika polityczna, ona jest trochę inna od logiki i teorii. I politycy rozumieją, że trudno jest rozdzielić w społeczeństwie tych, którzy potrzebują, od tych, którzy nie potrzebują, prawda? To jest to niezmiernie trudne i technicznie, i politycznie. Więc zwykle jest tak, że pomagamy wszystkim. I podobnie było podczas poprzedniego kryzysu energetycznego, kiedy rząd też obniżał ceny paliw, ceny gazu.
20: Wtedy jeszcze ceny energii też były zamrożone.
5: I ja sądzę, że ostatecznie to mogło się sprawdzić. Tak? I teraz może jest podobnie.
20: Chciałbym jeszcze nawiązać do tych słów ministra o tym, że wycofywanie się będzie prawdopodobnie stopniowe, czyli tak jakby etapami. I sprawdziłem sobie, że na przykład dzisiaj cena maksymalna oleju napędowego to jest 6,85 za litr. I gdyby na przykład teraz przywrócić poprzednią akcyzę, ale zostawić obniżony VAT, to byłoby 7,16, a nie 6,85. A gdyby przywrócić stawkę VAT 23%, a zostawić obniżoną akcyzę, byłoby 7,80, czyli znacznie wyżej. Ale to nadal byłoby taniej niż diesel na początku kwietnia, który wtedy kosztował nawet prawie 7,90, bo generalnie ceny diesla na rynkach światowych w ciągu ostatnich tam półtora miesiąca dość mocno poszły w dół, czyli tak właściwie rząd mógłby już w tej chwili wycofać się, nie, albo z akcyzy, albo z VAT-u, bo są dwa podatki obniżone w tej chwili, tak? Zrezygnować z jednego z tych dwóch. I wtedy nie mielibyśmy rekordów na stacjach, znaczy cena poszłaby w górę, ale nie byłaby rekordowo wysoka.
5: Ja podejrzewam, że rząd będzie szukał takiego rozwiązania, w którym będzie wycofywał ten program w taki sposób, żeby cena nie wzrosła istotnie, tak? Więc w miarę jak cena ropy będzie się obniżać, no to ta, można powiedzieć, ta dotacja do cen paliw, która jest potrzebna, żeby utrzymać się na poziomach sprzed kryzysu paliwowego, będzie coraz mniejsza.
20: Czyli można powiedzieć,
5: że... można zrobić to już? Ciężko powiedzieć, bo na razie te ruchy ceny ropy są gwałtowne z dnia na dzień. Jednego dnia ceny spadają, drugiego nie. Mi się wydaje, że taka decyzja o częściowym wycofaniu może zapaść wtedy, kiedy będzie jakiś wyraźny sygnał, że ten konflikt zmierza do końca, że cieśnina Ormus jest odblokowana, handel rusza.
20: Takie sygnały to właśnie co chwilę słychać, prawda, stamtąd. Donald Trump co drugi dzień mówi, że już jest blisko porozumienia, a co inny drugi dzień mówi, że za chwilę będzie bombardować, ale generalnie te sygnały są bardzo często, tak właściwie. Trudno powiedzieć, w które sygnały wierzyć, a w które nie.
5: Ja myślę, że kluczowy będzie moment, kiedy pełen przepływ przez cieśninę zostanie odblokowany. To jeszcze nie będzie oznaczało, pamiętajmy, dla rynku paliw od razu powrotu do sytuacji z lutego, dlatego że część mocy produkcyjnych w Zatoce Perskiej została wyłączona i ich restart, odblokowanie będzie trwało wiele miesięcy. Więc nawet w scenariuszu, w którym wszystkie statki zaczynają płynąć dziś, w tej wewte, swobodnie, cena może nie wrócić tak bardzo szybko do poziomu, nie wiem, $60 za baryłkę, tak, w przypadku ropy Brent, jak gdzie była w lutym. Trochę to może potrwać, więc dlatego też idea stopniowego wycofywania programu. Ale ja myślę, że podejrzewam, że w rządzie istnieją też obawy o to, na ile rząd ma zdolności utrzymywania bardzo wysokiego deficytu fiskalnego. Na razie jest popyt na polskie obligacje, one się sprzedają. Ale sądzę, że jest pewna nerwowość z tym związana. Czy my możemy ten deficyt fiskalny utrzymywać na właściwie najwyższym poziomie w Unii Europejskiej, bo w tym roku chyba tak będzie, że już będziemy mieli wyższy deficyt niż Rumunia. Tak. I tutaj takim istotnym na pewno czynnikiem, który rząd obserwuje, jest właśnie popyt na obligacje. Tak? Czy inwestorzy kupują obligacje, czy nie? Na razie kupują, na razie jest popyt i nie ma problemu ze sprzedażą polskich papierów skarbowych. Ale jeżeli mielibyśmy takie sygnały, że przed wyborami przyszłorocznymi zaczyna się znowu jakiś festiwal obniżania podatków, zwiększania wydatków, to kto wie, jaka będzie reakcja inwestorów. Więc sądzę, że dziś minister finansów chce się zachowywać tak ostrożnie i bardziej restrykcyjnie, jeżeli chodzi o budżet.
20: Żeby dalej trzymać obniżoną akcyzę na paliwa, to trzeba będzie uchwalić nową ustawę w czerwcu, bo ta ustawa, która została uchwalona w marcu, ona tam ma termin do końca czerwca. Że do końca czerwca można rozporządzeniami kolejnymi trzymać niżej podatek akcyzowy, więc jeśli mielibyśmy przedłużać ten CPN, to tak czy inaczej będzie potrzebna nowa ustawa z Sejmu w czerwcu. To przy okazji tej ustawy...
5: Chyba nie będzie problemu.
20: Nie wiem, z samą ustawą pewnie nie będzie problemu, ale myślę, że może przy okazji, skoro już posłowie wrócą do tematu, to może przy okazji właśnie coś tam zmodyfikują w całym tym nowym systemie.
5: No jest to prawdopodobne, chociaż trudno coś przewidywać. No. Wszystko będzie zależało od tego, gdzie będą ceny ropy. Mi się wydaje, że jest tutaj pewna pułapka dla rządu, no bo wchodzimy w powoli w okres kampanii wyborczej, prawda?
20: Tak. To może jeszcze... tym bardziej lepiej teraz zaoszczędzić, żeby mieć więcej do wydania w przyszłym roku.
5: Jeżeli się okaże, że ceny ropy nie spadają istotnie, to będzie problem, no, dlatego że trzeba będzie z politycznego powodu podtrzymywać ten program. On będzie dość kosztowny, a jednocześnie no tak, bliskość wyborów uniemożliwi jakikolwiek manewr obniżający koszty tego.
20: A po wakacjach jeszcze agencje ratingowe będą miały coś do powiedzenia na ten temat. To
5: ostatnio największa z tych agencji, S&P, wydała swoją ocenę. To było dość ciekawe, bo napisali, że rating Polski jest bez zmian, perspektywa bez zmian. Pozostałe dwie agencje obniżyły perspektywę ratingu, czyli zagroziły obniżeniem samego ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej rządu w walutach zagranicznych. S&P, czyli największa z tych agencji, nie zrobiła tego i wskazuje, że wysoki wzrost gospodarczy, napływ funduszy europejskich i wysokie oszczędności Polaków sprawiają, że na razie budżet jest bezpieczny.
20: No to może...
5: to pole manewru rządu jakieś tam jest. No, to nie jest tak, że już zaraz zacznie się jakiś kryzys fiskalny. To w ten sposób nie działa.
20: No tak. Jakoś to będzie. Może damy radę. Bardzo dziękuję. Zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu Ignacy Morawski był naszym gościem. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.
20: Już za chwilę 13 i po 13 na antenie TOK FM informacje, a kolejne wydanie EKG o 14.40.
0: Sponsorem programu był Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
7: Autopromocja.
20: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Nie milkną komentarze po sobotniej akcji służb w mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego. Daleko jeszcze do porozumienia USA i Iranu. Dlaczego? Najnowsze fakty w tej sprawie za chwilę. Sprawdzimy też, co z cenami truskawek w tym roku. 13:02. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To bulwersujące, tak o interwencji w mieszkaniu matki Karola Nawrockiego mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał w Radiu Z, że prezydent oczekuje szybkich reakcji, poprawy systemu i sprawnego ujęcia sprawców. Politycy rządzący odpowiadają, by w tej sprawie wyciszyć emocje i dać pracować służbom, które starają się namierzyć autorów tych alarmów. Maciej Kluczka.
24: Szef BBN-u przyznaje, że nie zna szczegółów akcji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, ale stwierdza jednocześnie, że mieszkanie to powinno zostać objęte ochroną.
25: Ten obiekt nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
24: Niewykluczone, że tak się stanie, odpowiada Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
26: To jest poważna sprawa, bo ona oczywiście może dotyczyć różnych osób czy różnych sytuacji. Procedury uszczelnimy tak, żeby maksymalnie eliminować tego typu fałszywe alarmy.
24: A służby starają się dowiedzieć, kto jest autorem tych fałszywych alarmów. Maciej Kluczka, TOK FM.
23: Nowa Lewica wystawi własnego kandydata na prezydenta Krakowa, zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. We wczorajszym referendum stanowisko stracił dotychczasowy włodarz małopolskiej stolicy Aleksander Miszalski. To dla partii zmiana kursu, bo 2 lata temu Nowa Lewica popierała kandydata Koalicji Obywatelskiej i miała wiceprezydentkę w gabinecie Miszalskiego. Rada Miasta Krakowa nie została wczoraj odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Referendum odbyło się też w Ciechocinku. Burmistrz tego miasta nie został jednak odwołany ze stanowiska. Wczorajsze głosowanie nie jest wiążące, ponieważ do urn wyborczych poszło za mało mieszkańców. Do odwołania zabrakło mniej niż 30 głosów, informuje nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
27: Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział 2123 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Tymczasem wydano 2095 kart, dlatego referendum nie ma mocy wiążącej. Gdyby do urn poszło jeszcze 28 osób, to Jarosław Jucewicz zostałby odwołany, bo aż 95% głosuje. Opowiedziało się za zmianą. Taki wynik to na pewno czerwona kartka od mieszkańców. Dla Jarosława Jucewicza referendum to też kłopot wizerunkowy dla miasta.
28: To jest przykre, że miasto na tym traci, bo przez te walki lokalne uzdrowisko Ciechocinek, które jest renomowane na świecie, traci na wizerunku, bo cały czas jest jakiś konflikt zaogniony.
27: Burmistrz ma jeszcze 3 lata na wywiązanie się z obietnic wyborczych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
23: Mimo porozumienia w wielu kwestiach, Teheran nie jest bliski podpisania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, poinformował rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych. Esmail Baghaei odniósł się w ten sposób do ostatnich zapowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji, w tym sekretarza stanu Marco Rubio, który stwierdził, że umowa może zostać zawarta nawet jeszcze dziś. Na stole wciąż leży zbyt wiele punktów spornych, w tym przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Wiele wskazuje na to, że Waszyngton znalazł się w potrzasku w sprawie zakończenia wojny, mówił w TOK FM politolog socjolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Bartosz Bojarczyk.
0: Mi się wydaje, że Amerykanie wycofują się rakiem. Tutaj to jest kolejna porażka Donalda Trumpa. No i tak naprawdę ten chaos wywołany przez Stany Zjednoczone, no teraz jest normalizacja tej sytuacji, jest zablokowana przez Iran, który no de facto uzyskał pewną siłę i możliwość wpływu na tą sytuację regionalną.
23: Według amerykańskich mediów, które piszą o szczegółach ewentualnego porozumienia, podpisanie wstępnej umowy umożliwiłoby otwarcie cieśniny Ormus. Później strony miałyby 60 dni na negocjacje w sprawie pozostałych punktów spornych. Są duże problemy na śląskim odcinku autostrady A4 w stronę Wrocławia. To po tym, jak zderzyły się tam dwa autokary. Podróżowało nimi ponad 90 osób, głównie dzieci. Dwoje z nich trafiło do szpitala. Pozostałe dzieci po przebadaniu kontynuują podróż, mówi Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
1: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
23: Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na autostradzie, a policja bada przyczyny wypadku. Susza zagraża nie tylko lasom. Fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
23: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i bardzo suche lato. Osiemnaście stopni na Pomorzu i to najniższa temperatura dzisiaj w Polsce, wreszcie kraju, całkiem przyjemnie. 27, tyle dzisiaj na zachodzie.
3: Trzynasta siedem, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie profesorze, rozmawialiśmy wczoraj w programie specjalnym w Radiu TOK FM zaraz po zamknięciu lokali wyborczych w sprawie referendum nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa, i nad odwołaniem Rady Miasta. I wtedy byliśmy jeszcze w takiej sytuacji, w której wiele wskazywało na to, że Rada Miasta może zostać odwołana. Tak się jednak nie stało. Referendum w jej sprawie okazało się niewiążące, aczkolwiek było bardzo blisko. Natomiast jesteśmy już w sytuacji, w której wszystko jest jasne. Wiadomo, że prezydent Aleksander Miszalski ze stanowiska odchodzi i mamy też już pierwsze wypowiedzi polityków, również szczebla centralnego, o tym, co się może wydarzyć dalej. I chciałbym pana zapytać, panie profesorze, czy kampania wyborcza, której pierwsze ślady już się pojawiły, politycy z Warszawy przyjechali do Krakowa, żeby przedstawiać swoje opinie na temat tego, co się wydarzyło, czy ta kampania będzie o Krakowie, czy będzie o całej Polsce?
4: Będzie i o Krakowie, i myślę, że jednak też o Polsce.

0: ale też z uwagą skierowaną tutaj szerszą niż tylko tej lokalnej opinii publicznej. Natomiast ostatecznie tak naprawdę wydaje się, że to się rozstrzygnie w tych środowiskach, które faktycznie tutaj w Krakowie mają coś do powiedzenia, mają struktury, mają propozycje czy wizję miasta.
1: I jakie to są środowiska? Kto tutaj ma szansę przeforsować kandydata, który byłby w stanie stanąć w szranki, wejść ewentualnie do drugiej tury, a potem zwyciężyć na stanowisku prezydenta w drugim największym, najliczniejszym mieście w Polsce?
0: Myślę, że ten układ sił jest tutaj dosyć czytelny. On się raczej nie zmienił nawet od roku 2024. Mimo tej porażki Aleksandra Miszalskiego, to wciąż bardzo silnym graczem tutaj ze względu na struktury, wciąż jeszcze przecież też jakieś bardzo silne relacje z koalicją rządzącą. Ma tutaj właśnie koalicja obywatelska. Ja przypomnę tylko wynik wyborów prezydenckich w 2024 roku. Rafał Trzaskowski tutaj w drugiej turze zdobywał ponad 300 tysięcy głosów. W pierwszej turze również 35% wygrywał z Karolem Nawrockim. Także Koalicja Obywatelska wciąż tu jest silna. Jest Prawo i Sprawiedliwość, które zwykle liczyło na kilkanaście procent. Tak? To nie była ta siła, która gdzieś tam do władzy się dobijała w sposób taki realny. Natomiast jest oczywiście jeszcze Łukasz Gibała, który wczoraj o tym rozmawialiśmy, który był bardzo aktywny w środowisku inicjatorów tego referendum, no ale samo to środowisko jest też mocno, może nie poróżnione, ale zróżnicowane, tak? I w zależności od tego, jakie osoby tutaj się pojawią, kojarzone też, które weszły do świadomości społecznej, bo tutaj mamy parę takich osób i nazwisk, które wcześniej zupełnie nie były kojarzone w szerszych kręgach społecznych wśród mieszkańców Krakowa. Więc myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym, kto te wybory wygra. Natomiast stawka tych faworytów, myślę, że zawęzi się gdzieś do trzech, może czterech osób.
1: Trudno jeszcze mówić o tym, kto te wybory wygra. Natomiast wydaje mi się, że będzie potrzeba znaleźć jakiegoś kandydata, który będzie skrojony pod potrzeby mieszkańców Krakowa i pod ich gusta. I to będzie też ktoś... No właśnie zastanawiam się, czy kandydatem potencjalnym, który może wygrać, jest ktoś, kto reprezentuje zupełnie inny wizerunek niż Aleksander Miszalski? Czy są jakieś inne wartości, które sprawiłyby, że ten kandydat zyska w oczach większości mieszkańców Krakowa?
0: No to jest, myślę, też pytanie o taki instynkt partii politycznej. Czy wystawi po prostu innego kandydata, który będzie reprezentował organizację partyjną, czy to będzie jakiś parlamentarzysta, czy osoba, która bardzo silnie jest kojarzona, może dzisiaj poza strukturami parlamentarnymi, ale kojarzona ze strukturami partyjnymi tutaj w mieście, czy być może spróbuje Koalicja Obywatelska postawić na kogoś, kto podziela może ten światopogląd czy sposób myślenia, ale niekoniecznie jest jakoś bardzo silnie powiązany strukturalnie z partią polityczną. Wydawałoby się, że ten sygnał, który poszedł wczoraj od mieszkańców, powinien budzić tutaj, rozwijać pewną refleksję i raczej skłaniać do myślenia o tym drugim scenariuszu. Natomiast prawdopodobnie te wybory też będą się w takiej atmosferze spolaryzowanej odbywać, zero-jedynkowej. W drugiej turze będziemy mieć dwa obozy, które będą ze sobą bardzo ostro konkurować, więc nawet jeśli tam się pojawi jakiś kandydat partyjny, no to wyborcy będą musieli rozstrzygać, głosując często właśnie przeciw tej drugiej stronie. Natomiast wydaje się, że kiedy wracamy do tych nastrojów z roku 2024, do wyborów lokalnych, no to tutaj w Krakowie faktycznie takie oczekiwanie na osobę, która poniekąd zaproponuje inny styl uprawiania polityki niż te długoletnie kadencje profesora Majchrowskiego, który wygrywał wybory, miał poparcie, ale też czuło się pewnego rodzaju zmęczenie i chęć

0: wskazania na kogoś, kto trochę inaczej spojrzy na miasto. No i tutaj bardzo często było słychać przez ostatnie miesiące, że ten typ zmiany, który został zaproponowany, to właśnie nie jest to, czego oczekiwano. W związku z tym jakaś szansa na przykład dla Łukasza Gibały się otwiera, który od lat pozycjonuje się jako osoba spoza układów partyjnych. Oczywiście osoba o określonym światopoglądzie i niekoniecznie tak, jak to jest w tych rozmaitych narracjach tutaj przedstawiane, sympatyzująca z prawicą, natomiast no, taktyczne sojusze zawiera takie, jak zawiera, głównie dlatego, że jego pozycja sondażowa jest w ostatnich latach była albo taka, że był faworytem, liderem, a na ostatniej prostej przegrywał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym tam, gdzie mógł te sojusze budować, no to raczej prawa strona sceny politycznej tutaj, która w Krakowie, która jest i podzielona, ale też no, nie ma takich preferencji, takich nastrojów społecznych, które wskazywałyby na to, że któryś z tych kandydatów bezpośrednio powiązanych z formacjami prawicowymi mógłby takie wybory wygrać.
1: Mamy jeszcze minutę, więc chciałbym zapytać na koniec, panie profesorze, czy spodziewa się pan, że temat tej kampanii w Krakowie umrze za kilka dni, jeśli chodzi o media i dyskusję polityków? Czy to jest taki temat, który będzie wiodącym, jednym z wiodących tematów politycznych aż do sierpnia, do końca sierpnia, kiedy te wybory prawdopodobnie się odbędą?
0: Mam takie przeczucie, że przez kilka dni będziemy jeszcze tym żyć. To, że w ciągu nocy okazało się, że Rada Miasta jednak nie będzie odwołana, to też każe troszkę inaczej spojrzeć na ten sukces inicjatorów referendum i tam na tą porażkę Aleksandra Miszalskiego, czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że tutaj jedni mogą się trochę bardziej cieszyć, inni czują pewien rodzaj niedosytu. Pewnie niektórzy będą też trochę myśleć inaczej o tym swoim starcie w tych wyborach. Natomiast no, temat pewnie wróci gdzieś tam w tym okresie, w tym sezonie ogórkowym, w środku wakacji, w związku z tym nie dotrze do tak szerokich kręgów odbiorców, jakby chciały tego partie polityczne, ale myślę, że powoli będziemy odchodzić od tego. Myślę, że tu w Krakowie będziemy tym oczywiście żyć. Powróci temat za jakiś czas, natomiast nie sądzę, żeby on jakoś głęboko, silnie, bezpośrednio rezonował na politykę krajową, a w szczególności miał wpływ na wybory parlamentarne w roku 2027.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był z nami. 13:20, wtedy to czas na informacje, a po nich z Wojciechem Koreńczukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, porozmawiamy o weekendowym, bardzo intensywnym ataku Rosji na Kijów.
2: Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
3: Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
4: A jaka ocena dla MEN-u?
5: Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
6: Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
4: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Jak Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Co za dzień.
11: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. I na początek dobre wieści z paryskich kortów. Iga Świątek wygrała z australijską tenisistką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Wcześniej niezłą niespodziankę sprawiła w stolicy Francji Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie turnieju pokonała mistrzynię olimpijską. A więcej o tym zwycięstwie opowie prosto z Paryża Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
17: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną, jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka i tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
16: Nadal są spore utrudnienia na A4, utrudnienia w okolicach Mysłowic na Śląsku w kierunku Wrocławia. Jedzie się jednym pasem. Zderzyły się tam dwa autokary. Podróżowało nimi ponad 90 osób, głównie dzieci. Dwoje z nich trafiło do szpitala. Pozostałe po przebadaniu kontynuują podróż. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jest za tym, by kandydat na prezydenta Krakowa nie miał szyldu partyjnego. Zaznaczył, że Kraków potrzebuje poważnego, odpowiedzialnego przywództwa, autorytetu, który połączy różne środowiska polityczne, społeczne i ruchy. Zadeklarował, że chciałby osobiście włączyć się w proces znalezienia takiego kandydata. We wczorajszym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Przywódca Chin Xi Jinping przyjął w Pekinie premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, podały chińskie media państwowe. Podczas spotkania Xi powiedział, że oba kraje wypracowały nierozerwalną tradycyjną przyjaźń oraz z uznaniem wyrażał się o mediacji Pakistanu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Za poważnym wyciekiem danych osobistych, do którego doszło na Litwie w ubiegłym tygodniu, może stać wywiad Rosji, twierdzi lider opozycji Laurynas Kasčiūnas, cytowany przez agencję informacyjną ELTA. Prokuratura Generalna Litwy wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwego wycieku danych z centralnej państwowej bazy danych. Mogło dojść do ujawnienia ponad 600 tysięcy wypisów z rejestru nieruchomości. Do dymisji podał się dyrektor Centrum Rejestrów. 11 czerwca zatrzymamy Mundial, zapowiadają protestujący w Meksyku. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą dla protestujących pretekstem do zwrócenia uwagi na długotrwałe problemy kraju. W dniu otwarcia turnieju blokadę stolicy zapowiadają m.in. rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy. Słonecznie i ciepło dzisiaj w większości kraju od 21 do 26 stopni, nad samym morzem miejscami 16 do 18. Jutro znowu ciepło, ale mogą pojawić się burze.
1: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Niezwykle intensywny był atak Rosji na Ukrainę, na Kijów i obwód kijowski. W nocy z soboty na niedzielę użyto tam ponad 600 dronów i 90 rakiet. Wciąż chyba tak naprawdę trwa liczenie strat i sprzątanie po tym ataku. Natomiast jeśli chodzi o siłę tego ataku, po raz trzeci od początku tej wojny na pełną skalę Moskwa użyła w ataku przy pocisku balistycznego Oriesznik. I powiedzmy więcej o tej broni, dlatego że to jest chyba istotne i to świadczy o tym, czym mógł być ten atak, jaki co sobą reprezentował.
14: Oresznik to jest rosyjska rakieta balistyczna, która jest nową, jeśli chodzi o wyposażenie armii rosyjskiej. Ona jest od niedawna używana. Rosjanie się nią bardzo intensywnie chwali w ostatnich latach, mówiąc, że to jest coś, czego nie mają armie natowskie. Użyli to, rzadko tego używali w ciągu ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński. Więc dla nich jest to z jednej strony rzeczywiście możliwość testowania tego wciąż jeszcze nowego pocisku balistycznego, ale z drugiej strony to jest oczywiście robienie pustoszenie w ukraińskich miastach. My też nie znamy wielu szczegółów, jeśli chodzi o to, gdzie dokładnie, w co trafił, na ile to był celne trafienie na Ukrainie, ale to też jest demonstracja pod adresem NATO. Znaczy Rosjanie po raz kolejny pokazują, że jak nie zakończymy tej wojny na naszych warunkach, to tego typu ataki będą się powtarzały. Armia rosyjska, taki jest przekaz, który płynie do nas wszystkich, armia rosyjska ma być postrzegana jako silna i jako stanowiąca zagrożenie dla świata zachodniego, więc im szybciej, mówią Rosjanie, tą wojnę w domyśle na naszych warunkach zakończycie, tym lepiej będzie dla was wszystkich.
1: Dopowiedzmy, z punktu widzenia militarnego nie ma sensu używać tego typu broni w atakach na osiedla mieszkaniowe.
14: Zdecydowanie tak. Chociaż ten atak, o którym pan redaktor wspomniał z soboty na niedzielę, on był miał rzeczywiście duże rozmiary, bo tam użyto nie tylko Oresznika, ale użyto również kilku pocisków Iskander, no, które są od dawna na wyposażeniu armii rosyjskiej, ale one jednak robią wrażenie, no plus różnego rodzaju drony bojowe. Więc skala tego ataku, ona przyniosła duże spustoszenie, straty cywilne, straty materialne, rzecz jasna. I z jednej strony można powiedzieć, że Ukraińcy się do tego przyzwyczaili, a z drugiej strony każdy taki atak na większą skalę niż normalny to znaczy, że Ukraińcy się jednak do tych ataków ciągłych rosyjskich przyzwyczaili, no on ma zrobić wrażenie nie tyle na Ukraińcach, co bardziej na świecie zachodu.
1: Też właśnie mówimy o tym, że się przyzwyczaili Ukraińcy do tego. Ja pamiętam, że kiedy Oriesznik był użyty pierwszy raz, to przedtem Rosja ostrzegała przed możliwością takiego dużego ataku na Kijów i wtedy kilka instytucji zachodnich zostało po prostu w Kijowie zamkniętych. To znaczy, to jest jednak ogromne zagrożenie, nawet biorąc pod uwagę to, że Rosjanie regularnie używają dronów, żeby atakować cele cywilne.
14: Można powiedzieć, że Rosjanie używają wszelkich możliwych środków wojskowych, aby atakować cele także cywilne. I oczywiście do tego Rosjanie potem dorabiają narrację polityczną mówiącą, że tu rzekomo jakiś zakład produkcji wojskowej się mieścił. Natomiast z premedytacją atakują również cele wojskowe, cele cywilne, chcąc zastraszyć ludność. Chociaż, wie pan, wydaje mi się, że po tych czterech ponad latach wojny, no to trudno już tutaj czymkolwiek ukraińskie społeczeństwo zadziwić, które jednak przeżyło bardzo trudną dla nich zimę, kiedy w wielu ukraińskich miastach po prostu było zimno, a zima była równie srogo jak w Polsce. Więc to raczej jest to próba znowu wpłynięcia na polityków zachodnich, także jeśli chodzi o dyslokację Oresznika na Białorusi, co się wydarzyło ostatnio.
1: To powiedzmy o tym coś więcej.
14: No to jest, myślę, że to trzeba łączyć razem z tymi ćwiczeniami nuklearnymi, które mają miejsce rosyjsko-białoruskim na terytorium Białorusi, dyslokacją Orysznika, o czym usłyszeliśmy kilka miesięcy temu. Więc to ma pokazywać, że Białoruś jest bardzo silnym, nierozerwalnym sojuszu wojskowym z Rosją. I mimo tego, że armia białoruska nie jest bezpośrednio używana do działań na terytorium Ukrainy, no to Ukraińcy jakiś czas do tego wracają, że takie niebezpieczeństwo może się pojawić. Moim zdaniem to jest wciąż mało prawdopodobne, ale tak, bo tutaj są pewne też problemy, które z tym byłyby związane dla samego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Natomiast no, ten sojusz wojskowy Rosji z Białorusią ma rosyjską pozycję wzmacniać, w związku z tym, że to Białoruś ma kilkaset kilometrów granicy z państwami natowskimi, prawda, w tym oczywiście z nami.
1: Tyle jeśli chodzi o w tym momencie, w tej rozmowie, jeśli chodzi o kwestie militarne, natomiast jest jeszcze dyplomacja i są jeszcze jeszcze rozmowy przywódców i tak jak dowiadujemy się m.in. z Guardiana i z agencji Reutera, kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugerował, by umożliwić Ukrainie udział w spotkaniach Unii Europejskiej bez prawa głosu jako etap przejściowy prowadzący do pełnego członkostwa we wspólnocie. To jest... Jak to odczytywać? Czy to jest raczej wyciągnięcie ręki w stronę Ukrainy, czy raczej hamowanie jej przed tymi europejskimi aspiracjami?
14: To trochę pytanie, kto postrzega propozycję Merca. Mhm. Bo Ukraińcy patrzą na nią negatywnie, bo dla nich jest to ograniczanie ich ambicji. Oni by chcieli, to jest dla nich idealna sytuacja, aby Ukraina mogła szybko do Unii Europejskiej przystąpić, nawet nie na specjalnych warunkach, tylko oni by chcieli ten proces, który zwykle trwa długie lata, oni by chcieli możliwie szybko go przejść. Mówią, że oni są zdolni do szybkiego wdrożenia rozwiązań prawnych, reform i tak dalej, które są związane z procesem akcesji. Nie ma tutaj pozytywnej odpowiedzi po stronie unijnej, to znaczy raczej Unia Europejska postrzega tego typu ambicje ukraińskie jako nierealistyczne. I rzadko to słowo nierealistyczne pada w narracji ważnych polityków europejskich. Stąd też odpowiedzią kanclerza Merca na te właśnie nierealistyczne ukraińskie ambicje, aby Ukraina mogła się w ciągu, jak chcieliby Ukraińcy, 2-3 lat znaleźć w Unii Europejskiej, jest ta propozycja, że w związku z tym to się nie stanie tak szybko, jakbyście wy Ukraińcy chcieli, i tutaj kanclerz Merc nie napisał, kiedy to się miałoby się wydarzyć, to naszą propozycją kompromisową jest, abyście dołączyli na zasadzie pewnego członka stowarzyszonego, ale mielibyście pewne... No, to byłoby takie rozwiązanie, które nie było wcześniej stosowane. Tak? Mielibyście pewne wyjątkowe możliwości, tak? Komisarz ukraiński, ale bez prawa głosu, deputowani w Parlamencie Europejskim ukraińskim, ale bez prawa głosu. Ukraińcy chłodno na to patrzą, bo z ich perspektywy to jest ograniczanie właśnie ukraińskich ambicji, a oni by chcieli szybko i taki sposób bezprecedensowy, chyba trochę jednak nie zdając sobie sprawy z tego, że no nie będzie zgody na takie rozszerzenie na specjalnych zasadach, bo ten proces trudny także w przypadku nie tylko państwa, miejsca, w którym jest dzisiaj Ukraina, ukraińska gospodarka, ale także państwa, które przecież prowadzi cały czas pełnoskalową wojnę.
1: To właśnie powiedzmy, co stoi na przeszkodzie poza tymi najbardziej oczywistymi względami w dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej? Gdzie tutaj są te największe problemy, z którymi Ukraina powinna się uporać, żeby rzeczywiście do wspólnoty dołączyć?
14: No przede wszystkim musi zacząć te negocjacje, bo cały czas nie mamy zgody na to, żeby ten pierwszy klaster, czyli on się nazywa po angielsku fundamentals, tak, czyli takie bazowe zasady wartości, aby go otworzyć, ze względu na utrzymujące się wciąż weto węgierskie. Nowy premier tego kraju, Peter Madziar, on postawił pewne warunki dla zniesienia weta węgierskiego i one są pewnie osiągalne. Ukraińcy mówią, chcielibyśmy nie tylko jeden otworzyć, ale w ideale wszystkie 6. I tutaj też raczej nie ma na to dzisiaj klimatu politycznego, aby mogło do tego dojść. Poza kwestiami podstawowymi, one nie będą najtrudniejsze. Myślę, że one są wręcz najłatwiejsze do przejścia. No to jest kwestia wymiaru sprawiedliwości, kwestia korupcji, kwestia trójpodziału władzy. To są takie właśnie sprawy, które są z punktu widzenia oczekiwań Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, one są absolutnie kluczowe i myślę, że nie ma wiary też w to, że Ukraina będzie w stanie szybko dostosować się do wymogów unijnych. Kolejną sprawą to jest kwestia ukraińskiego sektora rolnego, który generuje ponad połowę ukraińskiego PKB i tutaj mamy różne interesy sprzeczne z producentami rolnymi w Unii Europejskiej i to są z jednej strony państwa sąsiadujące z Unią Europejską, od Polski po Rumunię, ale to jest też na przykład bardzo w połowę agrolobby francuskich rolników, no które postrzega wejście ukraińskiego rolnictwa do Unii Europejskiej, do wspólnego rynku rolnego, jako fundamentalne zagrożenie dla swoich interesów. I myślę, że tutaj rozmowy Kijowa z Komisją Europejską właśnie w tej sferze, no one będą niezwykle, niezwykle trudne i długotrwałe z wieloma okresami przejściowymi i z całą pewnością ten proces potrwa wiele, wiele lat.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Teraz jeszcze przenosimy się na chwilę do Paryża. A w Paryżu jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, dzień dobry.
18: Dzień dobry, jestem Wojtku, to prawda.
1: Iga Świątek bardzo szybko wygrała swój pierwszy mecz w wielkoszlemowym French Open. Z Emerson Jones, Australijką, zwyciężyła równo w godzinę 6-1, 6-2. Obserwowałeś ten mecz. No to był tryb turbo.
18: To prawda. Powiem ci, że mecz trwał 60 minut. Zdradzę najbardziej pilnie strzeżoną tajemnicę wysłannika TOK FM na turniej w Paryżu. Oglądałem pierwsze trzy gemy meczu Igi Świątek. Potem, wiedząc, że dzieją się rzeczy niesamowite i dzieje się sensacja, Maja Chwalińska eliminuje Chinkę Chin Wenzeng, mistrzynię olimpijską z Paryża, na chwilę z kortu Szatriera wyszedłem na siódemkę, żeby zobaczyć, czy to się dokona przy stanie 3-0. I dopiero wróciłem do drugiego seta Igi Świątek. Natomiast umówmy się, ten mecz z Emerson Jones to było spodziewane, że on będzie trwał godzinę, może półtorej, gdyby Australijka się mocniej postawiła. Iga grała przeciwko 17-latce. To nie jest jeszcze ten etap turnieju, kiedy te mecze po prostu cokolwiek nam mediom relacjonującym Rolanda Garrosa mówią, tylko chcieliśmy zobaczyć, czy jakby Iga weszła pewna siebie, czy jest w dobrym nastroju, moodzie takim na wejściu w turniej. I to potwierdziła, bo pierwsze 8 piłek, te, które widziałem, wygrała. Potem jednego gema, gdzie rzeczywiście Australijka się postawiła, to był gem ten przegrany na 1-2. No i generalnie wynik, który mówiłeś, 6-1-6-2, także mecz absolutnie bez historii. Historią jest to, co się wydarzyło.
1: Chyba straciliśmy, a nie.
18: Eliminacji.
1: Mamy problem z połączeniem.
18: I weszła do drugiej rundy tego wielkoszlemowego turnieju. Pierwszy raz od czasu, gdy udało jej się to zrobić na Wimbledonie.
1: No i dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy, skoro Iga Świątek... Nie, zapytam się ciebie jeszcze o to. Czy Iga Świątek rzeczywiście wyszła pewna, czy jest to jakiś prognostyk przed kolejnymi meczami?
18: Żaden, poza tym, że wiemy, że nic się złego nie dzieje, że jest zdrowa, że przyjechała do Paryża, jak to zazwyczaj przyjeżdżała, jako jedna z faworytek, bo jest tutaj jedną z faworytek, więc oczywiście mecz drugiej rundy to będzie młodziutka też Czeszka Sara Bejlek. Tu też nie powinno być problemu. Schody i weryfikacja tego, w jakiej jest formie, zaczną się od rundy numer 3. Natomiast my się naprawdę możemy dzisiaj cieszyć, bo z czterech naszych zawodniczek, które w Paryżu zaczęły turniej, wszystkie cztery przeszły tę pierwszą rundę i tak jak wspomniałem, coś tam słyszałem, że przerywało połączenie, ale powtórzę raz jeszcze, najciekawszym wydarzeniem chyba i największą sensacją jest to zwycięstwo w pierwszej rundzie Mai Chwalińskiej, chociaż też nie można zapominać o tym, czego wczoraj w tych arcytrudnych, gorących warunkach dokonała Magda Gniet, która też wygrała bardzo emocjonujący mecz.
1: I do tych wszystkich meczów polskich zawodniczek będziemy jeszcze wracać z Przemkiem, który wielokrotnie będzie się z nami łączył z Paryża. Tymczasem bardzo ci dziękuję. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM był z nami. To był taki przedsmak tego, co będzie się działo w kolejnych rundach na kortach Rolanda Garrosa. 13.36 za 4 minuty informacje, a po nich na magazyn europejski zaprosi państwa Maciej Zakrocki.
19: Reklama.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: ZUS, podatki, czynsz, konto.
25: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
24: Ty nie?
25: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
24: Płacą ci? Dużo?
25: 4000 się uzbierało.
24: No żartujesz.
26: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
27: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
28: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3. z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
28: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że jeszcze dziś może dojść do porozumienia w negocjacjach pokojowych z Iranem. Przedmiotem negocjacji oprócz blokady cieśniny Ormus ma być zablokowanie irańskiego programu nuklearnego. Konserwatyści i komuniści pozostaną największymi frakcjami w parlamencie Cypru. Po wczorajszych wyborach parlamentarnych w tym kraju zyskały skrajna prawica oraz nowo powstałe ugrupowania, a mocno straciła koalicja rządowa. Papież Leon XIV poprosił o przebaczenie za to, że w przeszłości Watykan odegrał rolę w legitymizowaniu niewolnictwa i handlu niewolnikami i że nie potępiono tego przez stulecia. Dodał, że jest to rana w chrześcijańskiej historii. Kwestia ta znalazła się w ogłoszonej dzisiaj pierwszej encyklice Leona XIV Magnifica Humanitas. Wspaniałe człowieczeństwo. Żaden papież nie przyznał nigdy wcześniej publicznie, że Kościół odgrywał rolę w popieraniu niewolnictwa i nigdy nie przeprosił za to. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy E. coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych, ani może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów, informuje Sanepid. 57-letni mieszkaniec Gdyni, który miał podawać się za lekarza i prowadzić nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez internet, usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego m.in. zakaz opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Do zatrzymania doszło w środę, gdy 57-latek nadawał przesyłki w paczkomacie na terenie Gdyni. Turysta z Polski, który mimo sezonowego zamknięcia szlaków wszedł na Gerlach w Słowackich Tatrach, utknął na noc podczas zejścia. Ratownicy przeprowadzili akcję w trudnych warunkach. Dzisiaj rano sprowadzili 69-latka na dół. Mężczyzna telefonicznie zawiadomił o kłopotach i poprosił o pomoc w sobotni wieczór. Podczas zejścia zgubił właściwą trasę i nie potrafił określić swojego położenia. Słowaccy ratownicy zaapelowali o przestrzeganie regulaminu Parku Narodowego oraz zaleceń służb górskich. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w Mysłowicach. Ruch w kierunku Wrocławia jest prowadzony oboma pasami. Przed południem doszło tam do zderzenia 2 autokarów, którymi podróżowała młodzież. Nikomu nic poważnego się nie stało. Słonecznie i ciepło dzisiaj, w większości kraju od 21 do 26 stopni, nad samym morzem miejscami 16 do 18, w nocy będzie od 9 do 14, na Dolnym Śląsku nawet około 15. Jutro, podobnie jak dziś, jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To
4: jest magazyn europejski. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Cały chaos dotyczący obecności wojsk amerykańskich w Polsce i szerzej w Europie zachęcił Michała Kobosko, posła do Parlamentu Europejskiego, do złożenia propozycji przeprowadzenia na posiedzeniu plenarnym debaty na ten temat.
8: Polska udowodniła, że jest lojalnym i niezawodnym sojusznikiem. Lojalni sojusznicy oczekują partnerstwa, przewidywalności i wzajemnego szacunku. Z przykrością muszę dziś powiedzieć naszym amerykańskim przyjaciołom, że wasz europejski sojusznik jest rozczarowany. Pracujemy razem, aby przezwyciężyć ten kryzys.
4: Debata odbyła się przed decyzją prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale to w sensie myślenia strategicznego o bezpieczeństwie nie kończy dyskusji. Nie ma przecież pewności, czy amerykański prezydent nie zmieni zdania. Stąd coraz więcej głosów o zwiększeniu europejskich zdolności obronnych. Tobias Kremer z grupy socjalistów.
8: Koledzy, na miłość boską, przestańmy się wściekać na każdego tweeta, który wychodzi z Białego Domu, a zamiast tego skupmy się na naszej sile, na budowaniu naszego potencjału i na obronie naszego kontynentu. Nie z powodu czegokolwiek, co mówi lub robi Donald Trump, ale dlatego, że Europejczycy na to zasługują.
4: Tyle, że wymaga to dalszych zbrojeń, podniesienia w wielu państwach Unii wydatków na obronność, co często politycznie jest trudne. I trzeba dalej myśleć o tym jako o wzmocnieniu NATO, nie w kontrze do amerykańskiego partnera. Christian Terhes, grupa konserwatystów i reformatorów.
8: Musimy pozostać wierni NATO i sojuszowi transatlantyckiemu. Jednak przyjaźń z Ameryką nie może oznaczać zależności, co podkreślają sami Amerykanie. Aby odzyskać siłę, Europa musi odbudować własny przemysł, zwiększyć produkcję amunicji i obrony powietrznej, zabezpieczyć granice i osiągnąć niezależność energetyczną. Przesłanie musi być jasne. Do Moskwy, że Europa nie da się zastraszyć, do Waszyngtonu, że sami wniesiemy swój sprawiedliwy udział.
4: Są jednak takie siły polityczne, które uważają, że trzeba iść dalej, że nie niszcząc relacji z USA powinniśmy stawiać na większą autonomię Europy w tej dziedzinie. Nathalie Loiseau, grupa Renew.
8: Donald Trump się myli. Zamiast pomagać w budowaniu europejskiej obrony, jest zdeterminowany, by ją utrudniać. Co gorsza, osłabia NATO w momencie, w którym zagrożenie ze strony Rosji nigdy nie było tak oczywiste. Mimo to dalej jesteśmy w silnym i szanowanym sojuszu wojskowym. Ale dość o Donaldzie Trumpie. Zabierzmy się do poważnej pracy, aby uczynić europejski filar NATO sercem sojuszu i aby włączyć Ukrainę w obronę naszego kontynentu.
4: Hannah Neumann z Grupy Zielonych jednak chciała jeszcze dwa słowa o Donaldzie Trumpie, wypominając mu nieprzychylne działania wobec Europy.
8: Donald Trump nie jest wiarygodny, można mu schlebiać, można go uspokajać, a on i tak będzie atakował cłami, groźbami aneksji czy redukcją wojsk. Wszystko to nie uczyni nas bezpieczniejszymi. Alternatywa jest jasna i prosta. Wzmocnić europejski przemysł obronny, zniwelować luki w naszych zdolnościach, wspierać wschodnią flankę i wreszcie działać jak Europejczycy, a nie jak 27 nerwowych klientów czekających na aktualny nastrój Trumpa.
4: No to też trzeba widzieć. Rzeczywiście byliśmy zaskakiwani nakładanymi cłami czy groźbą aneksji Grenlandii. Poza tym już od czasów prezydenta Obamy wiemy, że punkt ciężkości w amerykańskiej polityce globalnej przesuwa się poza Europę. Przypominała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
8: Obecność wojskowa USA w Europie stanowi główny element odstraszania i obrony NATO. Jednak priorytety geopolityczne Waszyngtonu ulegają zmianie. Wiedzieliśmy o tym już od jakiegoś czasu. Przewidywano, że Stany Zjednoczone mogą wycofać wojska z Europy, ponieważ Waszyngton coraz bardziej koncentruje się na Indo-Pacyfiku i półkuli zachodniej.
4: A skoro tak, kontynuowała wysoka przedstawiciel?
8: Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym krajom, musimy nadal wzmacniać europejską gotowość obronną, a to oznacza zwiększanie wydatków na obronę, eliminowanie luk w zdolnościach i zwiększanie europejskiej produkcji obronnej. Wszystko to wiąże się z kosztami, ale odstraszanie agresji jest tańsze niż prowadzenie wojny.
4: To na pewno. Tylko czy to wszystko będzie się działo we wszystkich państwach naszej Unii? Czy wszędzie jest zgoda co do realnego zagrożenia ze strony Rosji? I w jakim stopniu mamy brać tę odpowiedzialność za obronę na siebie, a w jakim liczyć dalej na Amerykanów? Pora na rozmowę w magazynie europejskim.
9: Gościem magazynu jest pan Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Komisji Obrony w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: W tej debacie na sesji plenarnej mówił pan, że jest pan zaniepokojony, przysłuchując się europejskiej debacie o budowie bezpieczeństwa w kontrze do USA. No, czy rzeczywiście tak jest? Bo ja z kolei odnosiłem wrażenie, że no, większość przynajmniej tego mainstreamu nie mówi o kontrze, tylko po prostu akcentuje potrzebę wzmacniania tak zwanego europejskiego filara NATO.
10: No nie, ja odniosłem zupełnie inne wrażenie i to wrażenie jest poparte też szeregiem dokumentów i wypowiedzi koleżanek i kolegów z Parlamentu Europejskiego, nie tylko w czasie tej sesji, ale w ostatnich miesiącach w różnych formatach, czy to na posiedzeniach komisji, czy to na posiedzeniu plenarnym. Przebija się bardzo często hasło strategicznej suwerenności Unii Europejskiej, budowy własnych sił i środków wojskowych, pojawiają się postulaty budowy europejskiej armii. To wszystko są ciekawe i interesujące pomysły, ale one są przede wszystkim interesujące z punktu widzenia takich krajów jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Portugalia, czyli krajów, które nie są dzisiaj narażone na atak ze strony Federacji Rosyjskiej. Takich głosów jest o wiele mniej płynących z krajów wschodniej flanki NATO. Dlaczego? Dlatego, że my naprawdę jesteśmy zagrożeni. A skądinąd słuszne postulaty, żeby budować jakąś siłę w ramach Unii Europejskiej, nie są możliwe do zrealizowania w krótkim terminie. Rzeczywistą siłą dysponuje Sojusz Północnoatlantycki, którego głównym filarem są Stany Zjednoczone. To one dysponują największą armią, a przede wszystkim zdolnościami wojskowymi, których nie posiada żaden inny z krajów NATO. Związanymi z dalekim rozpoznaniem, ze wsparciem lotniczym, z możliwością dalekiego uderzenia. No, dlatego to zaniepokojenie, bo teoretyczne dyskusje, które mogą prowadzić kraje niezagrożone, przekładają się na rzeczywistość całej wspólnoty, a dla nas, dla kraju frontowego, po prostu to może być groźne.
9: Ale też akcentowane jest, że przecież w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa same Stany Zjednoczone sygnalizowały redukcję swoich sił w Europie. Mówią wyraźnie o tym przenoszeniu swojej uwagi na Bliski Wschód i Pacyfik, a często słyszeliśmy od samego Donalda Trumpa wręcz żądanie. Weźcie się za siebie, weźcie odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, no to może rzeczywiście nie jest, są w kontrze te głosy, które mówią, no to weźmy się.
10: Jest jak najbardziej prawdą to, o czym pan mówi, że Donald Trump zarówno w poprzedniej, jak i w tej kadencji oczekuje zwiększonego zaangażowania, zwiększonych nakładów finansowych na Sojusz Północnoatlantycki, na budowę własnych zdolności przez kraje należące do NATO. Ale od tego, od wzmacniania własnego potencjału obronnego i współpracy w ramach sojuszu do budowy jakichś alternatywnych przedsięwzięć do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest daleka droga. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo pan mówi, że Stany Zjednoczone w swojej strategii mają takie czy inne proponowane rozwiązania albo priorytety naszkicowane. Wszystko racja, ale my musimy się kierować nie interesem Unii Europejskiej, nie interesem Stanów Zjednoczonych, a wyłącznie interesem państwa polskiego, bo jako polscy politycy jesteśmy odpowiedzialni za obywateli polskich, za ich bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo naszego kraju. I tym powinniśmy się kierować. Czasami, i bardzo dobrze, jest synergia działań i mamy wspólne cele, ale czasami cele mamy rozbieżne. I wtedy, jak cele są rozbieżne, no to naprawdę nie powinniśmy przejmować się niczym innym, tylko realizować interes Polski.
9: Na tym nieformalnym szczycie ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji na ten temat oczywiście rozmawiano i krótki cytat z Radosława Sikorskiego. Do końca dekady musimy stanąć na własnych nogach, mieć Stany Zjednoczone jako ważne wsparcie w nowej konfiguracji. O tym tutaj mówi się jako NATO 3.0, w którym to Europa bierze na siebie większość konwencjonalnej obrony swojego terytorium, ale ma wsparcie tych tak zwanych strategic enablers. W tym żargonie natowskim chodzi o takie zdolności jak odstraszanie nuklearne, jak przerzut strategiczny, jak wywiad w sensie wybierania celów i tak dalej. No więc w samym NATO no również ta większa odpowiedzialność, przynajmniej jeśli chodzi o konwencjonalną obronę, no jest poważnie dyskutowana.
10: Ja jeszcze raz powtórzę, powinniśmy w ramach NATO budować potencjał zarówno nasz, polski, jak i też współpracę z innymi krajami Unii Europejskiej, ale to, co mnie niepokoi i o tym mówiłem w czasie debaty, którą omawiamy, to deklaracje i postulaty formułowane przez część polityków dotyczące podejmowania projektów, które są sprzeczne do spójności NATO, które mogą rozbijać czy osłabiać sojusz północnoatlantycki. To jest po prostu z punktu widzenia Polski szkodliwe. I tutaj nam może się, powtórzę znowu, może się podobać albo nie podobać polityka amerykańska, ale fakty są takie, że na dzień dzisiejszy i w najbliższych latach bez Stanów Zjednoczonych nie będziemy jako Europa, jako Polska posiadali bardzo konkretnych zdolności niezbędnych nie tylko do odstraszania, no ale przede wszystkim do potencjalnej obrony.
9: Ale może to jest jednak też spowodowane trochę tym, czego byliśmy świadkami chociażby właśnie w kontekście stacjonowania wojsk w Polsce, że no dotarły do nas sygnały zza oceanu pokazujące, że no na najwyższych szczeblach związanych z samym prezydentem i jego otoczeniem, Pentagonem, na przykład no nie było takiej stuprocentowej jasności, o co to chodzi z tymi wojskami w Polsce. I teraz no otrzymaliśmy potwierdzenie od Donalda Trumpa, że będzie, ale no niektórzy zadają pytanie, a skąd mamy pewność, że za tydzień się nie okaże, że prezydent nie zmieni zdania, bo rzeczywiście w tych ostatnich latach parokrotnie takie rzeczy pokazywał. No i rodzi się pytanie, czy można budować swoje bezpieczeństwo jakieś w sensie strategicznym, no spotykając się właśnie z takimi sytuacjami niejasnymi.
10: Proszę pana, dlatego zawsze powtarzam, że najważniejszą sprawą z punktu widzenia polskiej polityki i zresztą każdego państwa narodowego jest budowa własnego potencjału odstraszania, własnych sił zbrojnych. Dopiero w drugim rzędzie są sojusze. A jeżeli mówimy teraz o wiarygodności i pan podaje słusznie zresztą sprzeczne czasami komunikaty czy działania, których no nie wszystkie rozumiemy albo nie wszystkie nam się podobają, naszych sojuszników, to ja się z panem zupełnie zgadzam. Natomiast nie zmienia to faktu, że o ile Stany Zjednoczone są tym sojusznikiem posiadającym zdolności i potencjał militarny, o tyle w przypadku naszych partnerów z Unii Europejskiej po prostu tych zdolności nie ma, a zachowania są jeszcze bardziej kontrowersyjne. Ja przypomnę, że nie tak dawno, w 2022 roku, na początku wojny na Ukrainie, Niemcy nie chciały odciąć Federacji Rosyjskiej w ramach sankcji od systemu międzynarodowego systemu bankowego SWIFT, bo uważały, że to jest zbyt daleko idący postulat i zbyt daleko idąca represja. Przypomnę, że Niemcy przez lata, mimo próśb, gróźb, zabiegów Polski, realizowały antyunijne i antypolskie projekty, takie jak Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. W związku z tym tego rodzaju wątpliwości co do partnerów zagranicznych mamy bardzo dużo i w tej sytuacji trzeba wybierać to, co jest najkorzystniejsze dla Polski, a najkorzystniejsze dla Polski dzisiaj jest posiadanie dobrych bilateralnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i wzmacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo przy wszystkich jego wadach i zastrzeżeniach, które możemy mieć, to jest to cały czas najpewniejsze spośród partnerów zagranicznych i zagranicznych sojuszy wsparcie, jakie Polska może uzyskać.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gościem magazynu był pan Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Komisji Obrony w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
9: Miłego dnia. Oddajemy głos do głównego studia Radia Tok FM. No i słyszymy się jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
1: A tymczasem za kilka minut zapytam inaczej Janna Piekutowska. Ania już w studiu. Witaj, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: I będzie o...
11: Będzie między innymi o tym, że jedna z najstarszych instytucji świata właśnie zabrała głos na temat jednej z najnowszych technologii. Chodzi oczywiście o nową i pierwszą encyklikę papieża Leona XIV, który ostrzega przed AI. Mówi o tym, że sztuczna inteligencja może stać się dla XXI wieku tym, czym był niekontrolowany kapitalizm przemysłowy dla XIX wieku, czyli z jednej strony źródłem ogromnego postępu, ale z drugiej strony też źródłem nowych nierówności i koncentracji władzy, a już od jakiegoś czasu wokół tej nowej encykliki krążyli politycy, regulatorzy, a także przedstawiciele Mety, Google'a, Amazona. Czego oni szukali w Watykanie? Może rozgrzeszenia? Tego się dowiemy o 15.
1: To i o wiele więcej w Zapytam Inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a to ok 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Do usłyszenia. Dziękujemy.
12: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Polskie tenisistki w drugiej rundzie turnieju Rolanda Garrosa awansowały w komplecie i od tego zaczynamy. Kto stoi za fałszywymi alarmami, które w weekend spowodowały między innymi interwencję w mieszkaniu matki Karola Nawrockiego? Służby starają się to wyjaśnić. Zdjęcia do nagrodzonej ojczyzny Pawła Pawlikowskiego powstawały także na Śląsku. Film zdobył na festiwalu w Cannes nagrodę dla najlepszego reżysera. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny Fręch. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. Więcej o tym prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
9: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie straty Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Roland Garrosa. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: Mecze Polaków na kortach Rolanda Garrosa można oglądać w Eurosporcie. Przed centralną Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników. W całodobowym miasteczku namiotowym chcą oni dochodzić swoich praw. Skarżą się m.in. na przeciążenie pracowników, braki kadrowe, za niskie wynagrodzenie i brak zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
10: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych. Łamie przepisy kodeksu pracy. Łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Hańba!
8: Protestujący domagają się podwyżek o 900 zł i zwiększenia zatrudnienia. Policja ostrzega, że w najbliższych dniach mogą pojawić się tam utrudnienia dla kierowców. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania matki prezydenta w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, a sprawa nie powinna być wykorzystywana politycznie. Mówią ministrowie klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oraz obrony Cezary Tomczyk.
11: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wypełnione wnioski, to nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
6: Państwo polskie musi budować wspólnie i tu mamy odpowiedzialność całej klasy politycznej za to, odporność naszą na tego typu prowokacje.
8: W związku z tą sprawą część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Prezydenci miast i burmistrzowie dostali sygnał, że coś, co wydawało się niemożliwe, może się jednak wydarzyć, mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Prezydent Krakowa stracił stanowisko w referendum, które zdaniem polityczki zakończyło się sukcesem z dwóch powodów.
12: Potrzeba absolutnego sojuszu od sasa do lasa politycznego, czyli sojuszu sił, które za chwileczkę po referendum będą ze sobą walczyły na noże, bo będą miały własnych kandydatów. I trzeba drugiej rzeczy, trzeba pieniędzy, bo nie wystarczą lokalni politycy i aktywiści, którzy będą chodzić po domach, ale trzeba w taką akcję referendalną zainwestować duże środki.
8: I to przesądziło o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Jednocześnie, jak przekonuje posłanka Lewicy, szanse, że taki scenariusz ziści się w innych miastach, są raczej nikłe. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu w Cannes jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska podkreśla, że 8 dni zdjęciowych Ojczyzny, opowiadającej o relacji między pisarzem noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką, było realizowanych na Śląsku.
13: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku, aż 6 dni zdjęciowych. Następnie Mann z Frankfurtu przejeżdża do Weimaru i tam wygłasza odczyt w Teatrze Polskim w Cieszynie, więc Weimar, Cieszyn to jest ta lokacja, a na koniec bardzo wzruszające zdjęcie, jedno z ostatnich, Sławikowo pod Gliwicami, ruiny pałacu.
8: Polska premiera filmu Ojczyzna jest zaplanowana na 19 czerwca. Sporo słońca dziś na niebie, jutro będzie bardzo podobnie, choć na północnym wschodzie będą już pojawiać się przelotne opady. Dziś maksymalnie 27 stopni na zachodzie, jutro tam nawet 29. W reszcie kraju około 24-25.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od referendum w Krakowie, które, jak Państwo dobrze wiedzą, zakończyło się odwołaniem prezydenta Miszalskiego, ale nie Rady Miasta. To referendum zwycięskie dla jego inicjatorów to pierwszy tak spektakularny przypadek w dużym polskim mieście i o politycznych konsekwencjach wyniku, o przepisach i o tym, czy Kraków właśnie stał się polską stolicą demokracji bezpośredniej. O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Panie profesorze, nasi słuchacze i słuchaczki chyba już wiedzą, że pan krytykuje przepisy dotyczące referendów odwoławczych, bo między innymi dlatego, że premiują bojkot, wzmacniają taką negatywną politykę i nie wymuszają odpowiedzialności za to, co się dzieje po odwołaniu władzy. Ale czy to, że referendum w Krakowie no właśnie spełniło swoją funkcję, to podważa pańskie argumenty?
15: Nie, doszły jeszcze nowe. Doszły nowe takie, że system nie jest przemyślany pod względem kalendarzowym. To znaczy, jeśli chodzi o normalne wybory w Polsce, umówiliśmy się, że one się odbywają o takiej umiarkowanej porze. Nie może być za zimno i nie może być za gorąco, znaczy nie mogą być wakacje. I co do tego wszyscy się zgadzają, że październik, listopad, później kwiecień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No a tutaj mamy zupełny absurd, bo jest tak, że wybory będą w sierpniu. Pierwsza tura, druga tura, do której pewnie dojdzie, będzie we wrześniu. Ja już wiem, że w niej nie zagłosuję, ponieważ jestem na konferencji we Włoszech i mój samolot ląduje w niedzielę wyborczą o 22.30. Mam już wykupione bilety. No przykra sprawa, no ale co zrobić? No ale to oczywiście nie jest tylko mój problem, ale też problem wielu osób. Gdyby referendum było miesiąc temu, a przecież jest to możliwe, to wybory byłyby na przełomie lipca i sierpnia. Normalnie się na takie rzeczy nie umawiamy. Więc dobrze byłoby teraz ten dodatkowy element tutaj wyprostować, tak, żeby dało się takie wybory przeprowadzić wtedy, kiedy normalnie w Polsce przeprowadza się wybory, czyli w takich miesiącach, w których wszyscy są raczej w pracy niż na wakacjach i w których nie ma za dużego mrozu, bo wiemy po doświadczeniach 2010 roku, kiedy się wybory przesunęły na grudzień, że samorządowe, że ludzie po prostu nie chodzą wtedy, kiedy jest mróz powyżej 10 stopni. to tam co szósta osoba mniej więcej zrezygnowała z udziału. Także doszedł dodatkowy argument. Natomiast no, prawda jest też taka, że to, co się to teraz się pojawiło, co jeszcze sprawdziłem dzisiaj rano, to na przykład to, że szansa na odwołanie prezydenta, czy burmistrza, czy wójta w Polsce zależy od tego, czy był wybrany w pierwszej, czy w drugiej turze. Chyba, że na przykład prezydenci z Warszawy, Gdańska i Łodzi, gdzie przecież kiedyś udało się też referendum, wtedy chyba jeszcze nawet Łódź w ogóle była drugim co do wielkości miastem w Polsce w 2010 roku. I wtedy ci prezydenci nie muszą obawiać, dlatego że zostali wybrani w pierwszej turze. W pierwszej turze z reguły wyższa frekwencja w dużych miastach. I ich próg jest dużo wyższy. I nawet gdyby była taka mobilizacja w Krakowie, no to oni by spokojnie

0: o polskich wyborach, to wtedy prezydenta jest odwołać trudniej, a jak wtedy, kiedy się wszystko rozstrzyga w drugiej turze, to wtedy jest odwołać łatwiej.
1: Ta frekwencja w Krakowie wyniosła niespełna 30% i to wystarczyło do odwołania prezydenta, ale już nie Rady Miasta. Nie ma zmiany, jeśli chodzi o większość polityczną. To znaczy, że referendum było po prostu wentylem emocji niż próbą zmiany modelu rządzenia Krakowem?
0: Znaczy, to jest na pewno, żeby nie było wątpliwości. To znaczy, każde takie referendum, każdy oddech konkurencji na plecach, każdy kubeł zimnej wody wylany na głowy rządzących jest wielką wartością. Więc ja tego nie podważam. To znaczy, to na pewno jest tak, że nie jest to, nie w każdym mieście się to odbywa, więc tutaj na pewno zdarzyło się tak, że prezydent podeptał po odciskach wystarczająco dużej ilości osób. Do tego się dołożyły te, które głosowały przeciwko niemu, bo tak naprawdę głosowały przeciwko Donaldowi Tuskowi. No i to razem dało taki pasjans, złożyło się tych pasji wystarczająco dużo, żeby odwołać urzędującego prezydenta. Natomiast co do właśnie tego faktu, że Rada Miejska została, no to dlatego, że Rada Miejska była wybierana w innych wyborach, w pierwszej turze, już wtedy frekwencja była wyższa. To mniej więcej znaczy tyle, że gdyby wybory prezydenckie w Polsce, w Krakowie rozstrzygnęły się w pierwszej turze, no to wtedy Miszalski by został, ponieważ rozstrzygnęły się w drugiej, co samo w sobie jest dość głupią metodą wybierania rządzących, takie dwuturowe wybory, no to wtedy też przy okazji jest ich odwołać łatwiej. To nie są najrozsądniejsze metody, znaczy nie ma żadnego dramatu, no ale po co uczestniczyć w grze, która jest tak źle skonstruowana?
1: No tak, ale też może po wyborach sierpniowych dojść do takiej sytuacji, że prezydent i Rada będą miały zupełnie inną legitymację polityczną i Rada będzie mogła ograniczyć jakoś działalność nowego prezydenta. Oczywiście partie opozycyjne próbują sobie dopisać ten wynik krakowski, ale czy pana zdaniem referendum w Krakowie coś mówi o Polsce, czy po prostu tutaj jest tylko i wyłącznie ten lokalny konflikt?
0: Nie no, na pewno mówi też o Polsce to, co tam się mówi od dłuższego czasu. To znaczy, że zadaniem rządzących jest raczej łagodzenie konfliktów niż podgrzewanie. I taka sytuacja, w której tam 1/3 wyborców jest na tyle zła na rząd, żeby pójść na wybory lokalne i pójść i odwołać urzędującego prezydenta na złość premierowi, no to też jest taki sygnał ostrzegawczy. To znaczy, że rządzący nie powinni podjudzać opozycji i wyborców. To jest podstawowa reguła, jeździć prętem po kracie i te wszystkie inne rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość było tutaj, to znaczy dostarczyło tutaj wielu dowodów, że tak lepiej nie robić. Natomiast nawiasem mówiąc, już nasza rozmowa mi uświadomiła, że jeśli będzie tak, że te wybory będą w sierpniu, to frekwencja będzie jeszcze niższa i w związku z czym tego następnego wybranego prezydenta w sierpniu będzie jeszcze łatwiej odwołać niż tego, który był odwołany teraz. To też jest taki dodatkowy element, że jeśli te wybory przedterminowe zostaną przeprowadzone w niekorzystnym terminie z punktu widzenia wyborców, wtedy kiedy wielu ich nie ma, no to też mniej więcej w obecnym systemie oznacza, że każdego kolejnego prezydenta będzie odwołać łatwiej.
1: Czyli Kraków teraz wynalazł nowe narzędzie politycznej zemsty.
0: Nie, no tak się dzieje. Znaczy widzieliśmy tego typu rzeczy w różnych miejscach. Warto pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że to referendum jest oczywiście taką spektakularną dyscypliną wiszącą nad głową rządzących i nic się z tego powodu złego nie dzieje, ale tak naprawdę dużo skuteczniejsze w odsuwaniu od władzy są regularne wybory. Bo teraz kluczowe, to opozycja się cieszy, to jest jej moment radości, niewiele ich miała ostatnio. Natomiast zobaczymy dopiero, co się stanie w drugiej turze wyborów. Znaczy, co się stanie 6 września, bo wszystko na to wskazuje, że wtedy się to rozstrzygnie. No jeśli się skończy tak jak ostatnie wybory w Krakowie, a ostatnio później wybory w Zabrzu przedterminowe, to znaczy, że ani kandydat PiS, ani Konfederacji nie wejdzie do drugiej tury, tylko wejdzie do tury, z drugiej tury Gibała plus jakiś kandydatka czy kandydat Koalicji Obywatelskiej, no to wtedy będą mieć trochę mniej powodów do radości, więc pytanie, co wtedy z tym będą robić, no bo Zabrzu to można było tak przemilczeć, to w zasadzie tylko osoby bardziej zainteresowane wiedziały, że co innego jest odwołać prezydenta z PO, a co innego go zastąpić własnym prezydentem, nawet w takim mieście, no nie aż tak przesuniętym w stronę KO jak Kraków. No ale tu w Krakowie będzie ciężko to pominąć i to wydarzenie, ten 6 września może być też ciekawym wydarzeniem politycznym na polskiej scenie. No ale wiemy też, że takie rzeczy się zdarzały w drugą stronę.

0: to znaczy nie jest przekreślony. Na przykład w Elblągu w 2013 roku to było też traktowane jako właśnie taki sygnał, że idzie zmiana, bo nie tylko udało się odwołać prezydenta z Elblągu, z obozu rządzącego ówczesnego, jak i też zastąpić go kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Także no tu będzie ciekawe.
1: Pan nie ma takiego poczucia, że teraz nadchodzi wreszcie czas Gibały, który już startował 3 razy, bo wydaje mi się, że taka właśnie opinia rządzi po tym referendum.
0: Tak, tak, no Gibała jest bez wątpienia faworytem, dlatego też, że jest jakby gotowy, stoi w flankach, ma doświadczenie, ma aparat, wie jak to się robi i cała reszta, jestem zaskoczona, no Koalicja Obywatelska z oczywistych powodów, bo rozumiem, że liczyła, że jednak nie wyjdzie. To Prawo i Sprawiedliwość, no wiemy, że z ostatnich poprzednich wyborów, że słabo tutaj szło startowanie w Krakowie, że to wystawianie kandydatury było w ostatniej chwili, że ten kandydat no, nie wszedł do drugiej tury. Wiemy też, co prawda, że jeden z kandydatów, który nie wszedł do drugiej tury w 2010 roku, to później zrobił wielką karierę, no ale nie w Krakowie. A to znaczy w takim sensie, że nie miało to wiele wspólnego, mówi Andrzeju Dudzie, który też nie wszedł do drugiej tury w wyborach prezydenta Krakowa. Więc ciekawi mnie bardzo, jak co się stanie w krakowskim PiS-ie, który też jest przecież głęboko podzielony. Widzieliśmy to przy okazji wyborów marszałka województwa, że bardzo długo to zajęło i do dzisiaj nie jest takie oczywiste. Konfederacja już zgłosiła swojego kandydata, więc prawdopodobnie jeden kandydat wspólny. To jest mało prawdopodobny scenariusz. Podobnie jak fakt, że pojawił się Braun, no to też raczej utrudnia realną alternację władzy w Polsce, w Krakowie, niż to, że ją przybliża. Także ta gra dopiero się rozpoczęła. Znaczy na pewno to jest potężny, tak już mówiłem, kubeł zimnej wody zarówno dla krakowskiej platformy, jak i dla centralnej platformy. Natomiast no to nie jest tak, że od takiego kubła zimnej wody to się od razu tam ucieka, gdzie wyrośnie. No wiemy, że po niektórych to spływa i tak robią stare błędy. Ale niektórzy przytomnieją, to się może zdarzyć.
1: A czy jest sens rozpatrywać te wybory w kontekście wyborów parlamentarnych w 2027?
0: No tak, to znaczy to jest oczywiście jakieś zbieranie punktów, ale to nie jest jakieś proste przełożenie, że tak się dzieje. No to jest samym szacunkiem, ale to 30%, które poszło zagłosować, no to wiemy, że w wyborach parlamentarnych ostatnich tutaj frekwencja w Krakowie mocno przekroczyła 70%, więc było no ponad dwukrotnie więcej, więc to też wyciąganie z tego wniosków, no dobrze, że się opozycja cieszy, no niech nie ludzie mają radość wiosną, ale jak się za bardzo rozochoci, to może ją to tego kosztować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Biedronka bierze kaucję na siebie.
11: Tak jest.
10: Od 25 do 20.

0: testuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Czy odwołanie prezydenta Krakowa to początek lawiny? Lider Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny zapowiedział złożenie wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Konrada Fijołka. Według Strojnego głosowanie nad uchwałą w sprawie referendum będzie dla radnych testem na odwagę. Sąd Okręgowy w Koninie skazał trzech mężczyzn na 25 lat więzienia za zabójstwo z 2016 roku. Fabiana Z. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca jednego z oskarżonych zapowiedział apelację. Ciała 17-latka do dziś nie odnaleziono. Sąd potwierdził jednak ustalenia śledczych. Skazani skatowali chłopaka, a jego ciało wrzucili do rzeki. Motywem miał być narkotykowy dług nastolatka. Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta. Nagrody dla najlepszego strzelca lig europejskich w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek. Drugie miejsce zajął Norweg Erling Haaland z Manchesteru City. 27 goli. Kane został 12 piłkarzem w historii, który zdobył tę nagrodę więcej niż raz. W tym gronie jest też Robert Lewandowski. Za chwilę Kultura w Toku.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 8 wernisaży w ciągu jednego wieczoru, a potem przeglądy portfolio, wykłady i warsztaty. Intersection Photo Festival odbędzie się we Wrocławiu po raz pierwszy. To już w najbliższy weekend. Będzie można m.in. nauczyć się dobrze fotografować samochody, dowiedzieć się, jak promować się na zagranicznym rynku, czy jaka była fotografia reklamowa w PRL-u, mówi Martyna Piąta z Wiktor z Concordia Design.
6: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień i cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
5: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na część trzeba się zapisać. Krakowska Manga zaprasza na wystawę japońskiego designu do zobaczenia około 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa. Mówi Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony Japanese Design Today 100.
7: Zaczyna się takim krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny.
5: Japanese Design Today 100 w Krakowie do 30 sierpnia. Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczci przypadającą jutro setną rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego trębacza jazzowego Milesa Davisa. Z tej okazji odbędzie się pokaz filmu Windą na szafot Louisa Mala z 1958 roku z muzyką Davisa. A w Teatrze Rozrywki w Chorzowie Marta Król wraz z zespołem zabiorą nas w świat agenta 007, wykonując najbardziej ikoniczne utwory z ponad 60-letniej historii filmów o Bondzie.
8: Jeśli wymieniać konkretne tytuły, to z tych najbardziej ikonicznych i legendarnych na pewno GoldenEye, na pewno License to Kill, ostatnia produkcja filmowa i piosenka tytułowa wykonywana przez Billie Eilish, No Time to Die, Die Another Day wykonywane przez Madonę.
5: Koncert jutro o 19 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta. Był gospodarzem w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Stanisław Janicki miał 92 lata.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Słonecznie i ciepło dzisiaj w większości kraju od 21 do 26 stopni na termometrach. Nad samym morzem chłodniej, tam miejscami 16 do 18. Jutro, podobnie jak dziś, jedynie na Pomorzu Zachodnim, Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 14.25, Anna Piekutowska, a teraz ze mną w studiu Natalia Broniarczyk, Aborcyjny Dream Team, Aborcja bez granic. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: W zeszłym tygodniu opublikowałyście historię kobiety w ciąży bliźniaczej, która nie z powodów medycznych, ale z powodów życiowych, z powodów ekonomicznych zdecydowała się na tak zwaną aborcję selektywną, czyli terminację jednego z płodów przy pozostawieniu drugiego w przypadku ciąży bliźniaczej. Mhm. Bardzo gwałtowne reakcje ta sprawa wywołała. Mhm. Myślę, że to jest jedna z największych debat wokół aborcji. Naprawdę? Ostatnich kilku miesięcy przynajmniej. Mhm. I Czy kiedy publikowałyście tę historię, to spodziewałyście się takiego odbioru?
1: Zupełnie nie. To znaczy, może też z naszej strony powiem, jak to wyglądało. Justyna raz na jakiś czas, bo to Justyna opublikowała, Justyna Wydrzyńska opublikowała rolkę, w której opowiada właśnie historię kobiety, która zadzwoniła na Aborcję Bez Granic. Justyna raz na jakiś czas opowiada po prostu, kto dzwoni i z jakimi problemami się zgłasza. I wrzuciła tą rolkę. Minęły dwa dni, nagle się okazało, że jest jakaś wielka awantura, tutaj dzwoni Rzeczpospolita, twierdzi, że kontaktowała się z czeskimi klinikami i że w czeskich klinikach powiedziano Rzeczpospolitej, że to jest niemożliwe, podczas my wiemy, że wysyłamy pacjentki do Czech na takie aborcje, rzeczywiście z przyczyn medycznych częściej, ale to nie jest tak, że tylko w Holandii można taką aborcję zrobić bez wskazań medycznych. No i jakoś tak przez przypadek chyba naruszyłyśmy jakieś nowe tabu. Znaczy nie nowe, stare tabu, ale kolejne tabu. I ja nawet rozumiem tą reakcję emocjonalną wielu osób na tę sytuację, dlatego że ona przez prawicowe media została tak opowiedziana, jakby Justyna w zasadzie, nie wiem, wyciągnęła po prostu z łóżeczka w nocy z łóżka dziecko, matce nieświadomej i po prostu postanowiła je uśmiercić.
9: Zostałyście oskarżone o przesuwanie granic, o normalizację, realizowanie selekcji dzieci, o logikę eugeniczną.
1: Eugenikę.
9: Tak. No zabójstwo to jest klasyk. Mówię ale o takich rzeczach, które były...
1: Tak, ludobójstwo. Okay.
9: O takich rzeczach, których raczej nie słyszymy codziennie, że, które są jakoś nowe dla tego dyskursu, ale też zauważyłam, że część osób, które popierają jakieś prawo do aborcji, skonfrontowane z tą aborcją selektywną też mówiła, że to dla nich jest nie do zaakceptowania. Mhm. I jak rozumiesz, co konkretnie w takim przypadku ludzi oburza?
1: Nie chcę tutaj występować z pozycji jakiejś takiej osoby, która mówi ludziom, że za bardzo emocjonalnie do tego podchodzą, bo rozumiem, że to budzi jakieś emocje. Natomiast ja wyciągam z tej historii taki wniosek, że my w Polsce nie potrafimy rozmawiać o aborcji, nie potrafimy ciągle postawić tej kobiety w centrum i nie potrafimy praktycznie podejść do tego tematu. To znaczy, na tak na chłodny rozum, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli z osoby, która pomaga w aborcjach. Jeżeli dzwoni do mnie osoba, która potrzebuje aborcji, albo dzwoni i mówi, że jest w ciąży mnogiej, niekoniecznie to musi być ciąża bliźniacza, to może być ciąża nawet trojacza, dlatego że my mówimy też o ciążach, które często powstały w wyniku in vitro i one są ciążami mnogimi. I ona mówi, że ją to zaskoczyło, że ona takiej ciąży nie chce. My, jako osoby, które pracujemy w tym temacie, mamy obowiązek przedstawić tej osobie, jakie są rozwiązania w tym momencie dostępne dla takiej kobiety, zupełnie zatajając swoje poglądy na ten temat, bo my nigdy nie mówimy, co my myślimy o tym. Tylko mówimy, jest taka opcja, jest taka. Czyli ma pani do wyboru de facto albo przerwanie całej ciąży, albo przerwanie ciąży redukując. To się nazywa dokładnie w takim technicznym języku redukcja płodu. I ta kobieta dostała od nas taką informację. To, co jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną, to, co jest zgodne z aktualną praktyką medyczną. No i takie aborcje się dzieją. One się dzieją rzadko, ale się dzieją. I ja rozumiem, że ludzi to oburza, że jest taka opcja, ale będę to zawsze powtarzać. Wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I ja wiem po mojej pracy, że to, co ludzie myślą o aborcji, a to, co ludzie robią, to są często inne rzeczy. My możemy o sobie myśleć, że my jesteśmy przeciwni wielu rzeczom, ale w momencie, kiedy jesteśmy tu, teraz, w tej sytuacji i ta sytuacja nas przerasta i dostajemy informację, że mamy możliwość rozwiązania tej sytuacji, właśnie tak jak ta kobieta usłyszała, czyli mamy możliwość bycia matką, ale nie dwójki dzieci, ale jednego i ona ma prawo z tej opcji skorzystać i to będzie zrobione legalnie, bezpiecznie i zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. I mnie to nie oburza, ale staram się myśleć z empatią o osobach, które gdzieś tam to jakoś wstrząsnęło.
9: A z waszej perspektywy to jest niecodzienny zabieg? To znaczy powiedziałaś, że wysyłacie kobiety na takie zabiegi do Czech.
1: I do Holandii głównie. Mhm.
9: Jak często to się zdarza?
1: Kilka razy w roku, kilkanaście maksymalnie.
9: Czyli to jest tak naprawdę promil tego, co robicie?
1: Oczywiście. To są wydarzenia dosyć, bym powiedziała, incydentalne, również dlatego, że ciąża bliźniacza w sumie sobie nie jest częsta. I mówimy o sytuacjach naprawdę, naprawdę rzadkich i też Justyna dlatego nagrała tę rolkę, żeby pokazać po prostu kobietom, że takie opcje są. Mało tego, ja dostałam informację od polskich lekarzy, nie zdradzę od których, że w polskich szpitalach też robi się redukcję, ale nie powiem gdzie i nie powiem, kto mi to powiedział. To jest po prostu zabieg, który się wykonuje, ale dlaczego się go wykonuje? Nie tylko dlatego, że kobieta czuje, że nie ma siły na ciążę bliźniaczą albo nie będzie ją stać na dzieci, dwójkę dzieci, czwórkę dzieci, ale ciąża bliźniacza jest ciążą podwyższonego ryzyka. To nie jest normalnie rozwijająca się ciąża. Według badań widzimy, że ryzyko przedwczesnego porodu, czy w ogóle poronienia jest większe. Kobieta o wiele większy wysiłek wkłada, żeby tę ciążę przejść. Są kobiety, które zwyczajnie zdrowotnie sobie na to nie mogą też pozwolić i po prostu apelowałabym trochę więcej empatii od ludzi, którzy tak łatwo rzucają te super surowe oskarżenia, żeby zobaczyli, że to jest bardzo podobne do tego, co mamy de facto w in vitro. To jest, jeżeli w in vitro przed transferem zarodka lekarz razem z pacjentką, z rodziną, jeżeli taka jest wola pacjentki, dokonują selekcji zarodka, który będzie przetransferowany do macicy, no to podejmuje się ten wybór na podstawie paru czynników, żeby ten zarodek przetrwał. Dokładnie tak samo jest w redukcji. To jest bardzo podobna procedura, tylko tu mamy o redukcji. I ja rozumiem, że dla ludzi to jest wtedy, o Jezu, jak można, ale na podstawie nauki, bazując na nauce, badaniach i takich technicznych rozwiązaniach, to jest realne i to się dzieje.
9: Mówisz o ostrych reakcjach. Jedną z tych reakcji to była reakcja Krzysztofa Bosaka, który odpowiedział na waszą informację o tym, że tutaj akurat, nazwijmy to, przesłanka ekonomiczna wchodziła w grę, że jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko, to dał się zmanipulować albo nie mówi prawdy, bo dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy. Jak odpowiadasz na ten argument? I ja wiem, że wy nie pytacie chyba zazwyczaj
1: nigdy nie pytamy o powody,
9: ale one i tak się pojawiają, bo...
1: Tak, bo kobiety chcą się wytłumaczyć. Tak działa też stygmatyzacja, że mają potrzebę powiedzieć dlaczego. Krzysztof Bosak, to nie jest jego pierwsza wypowiedź taka skandaliczna wobec kobiet, moim zdaniem, bo jeszcze parę lat temu zasłynął z powiedzenia a propos wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, powiedział, że jak ktoś ma umrzeć, to umrze. Jakby a propos tego, że kobiety będą umierać w szpitalach. Więc mnie to nie dziwi, nawet już mnie to nie żenuje. To znaczy tak, nikt mi nie wmówi, że do wychowania dziecka nie są potrzebne pieniądze. No znaczy, przepraszam bardzo, ale pieluchy nie spadają z nieba, leki nie spadają z nieba. Za te pieniądze się też kupuje różne rzeczy, które pomagają dziecku przeżyć. Według badań wychowanie dziecka miesięcznie kosztuje około 1500-1700 zł. Pewnie w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Ja mówię o badaniach, które dzisiaj przeczytałam w internecie, chyba z Centrum Adama Smitha. Nie jest to mój jakiś ulubione źródło badań, no ale innych nie znalazłam tak na bieżąco ostatnich. I no jakby nikt mi nie wmówi, że dziecko wychowuje się praktycznie bezkosztowo.
9: A dobrze, wydaje mi się jednak, że jesteś jedną z najlepiej poinformowanych osób w tym kraju skłonną odpowiedzieć na to pytanie. Jak często w Polsce zdarza się aborcja z przyczyn ekonomicznych?
1: Codziennie około pewnie 100-110 kobiet z tego powodu przerywa ciążę, dlatego że my jak rozmawiamy z dziewczynami o aborcji, tak jak mówiłam przed chwilą, one się mają potrzebę wytłumaczyć, te pieniądze wracają non-stop. A żyjemy w inflacji, żyjemy w kryzysie finansowym. Kobiety zawsze surowiej obrywają kryzysem finansowym, dlatego że to kobiety często zarządzają domowym budżetem, to kobiety często mniej zarabiają od mężczyzn, mniej przynoszą do tego domu tych pieniędzy i to one są często odpowiedzialne za to, żeby tą skromnymi pieniędzmi jakoś tak zarządzać, żeby na wszystko starczyło. I kobiety często przerywają ciążę właśnie z tych powodów, bo chcą być odpowiedzialne i rozsądne, bo wiedzą, że dziecka się nie wychowuje, jakoś to będzie. Tak sobie może myśleć Krzysztof Bosak, ale większość kobiet tak nie myśli i wie, że to jest odpowiedzialne zadanie.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team, Aborcja bez granic.
1: Dziękuję.
9: I teraz Wojciech Kowalik.
10: Kłaniam się.
9: Zaprosi państwa na EKG.
10: I my dziś przyjrzymy się kondycji polskiego konsumenta, bo mamy najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. No i w kwietniu w naszej chęci do wydatków coś się zacięło, bo sprzedaż wprawdzie rosła, ale wyraźnie wolniej niż się tego spodziewali ekonomiści. A zatem poszukamy powodów, dla których mocniej złapaliśmy się za kieszeń. No i czy to główne koło zamachowe całej gospodarki, jakim są nasze wydatki, zaczyna zwalniać.
9: To po informacjach o 14.40, a ja Państwa zapraszam po 15 na resztę audycji Zapytam Inaczej.
11: Reklama.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
20: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
24: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
25: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
26: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
28: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
29: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
30: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
31: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
30: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. To po sobotniej akcji służb w sobotę. Funkcjonariusze na podstawie fałszywego wezwania weszli do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem posła PiS-u Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
2: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
1: Rządzący odpowiadają, że w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie i czy mieszkanie, do którego jadą służby, należy do rodziny ważnej osoby w państwie. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek ocenił, że odwołanie w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i jego zastępców nie będzie miało wpływu na pracę Rady. Sesje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, a na pytania rządzących zamiast odwołanych władz będą odpowiadać urzędnicy. Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że finał podpisywania większości umów w ramach SEJF przypadnie na czwartek, piątek i sobotę. Przypomniał, że część z zawartych już umów będzie aneksowanych, by mogły być finansowane z unijnych środków. Agencja Uzbrojenia musi podpisać umowy do końca maja. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle w województwie mazowieckim. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. W krajach Unii Europejskiej odnotowano rekordową zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową, takie jak kiła i rzeżączka. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób. W Polsce w ciągu 5 lat zanotowano ponad 5-krotny wzrost zakażeń kiłą. To dane oficjalne. Faktyczna liczba zakażeń jest znacznie wyższa, bo wiele tego rodzaju infekcji wywołuje jedynie łagodne objawy, z którymi wiele zakażonych osób nie zwraca się do lekarza. Słoneczny poniedziałek, ciepło, w większości kraju od 21 do 26 stopni, nad samym morzem chłodniej, miejscami od 16 do 18. W nocy będzie od 9 do 14, na Dolnym Śląsku nawet 15. Jutro, podobnie jak dziś, jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale miejscami także burze.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym dziś przyjrzymy się kondycji polskiego konsumenta. Mamy dane o sprzedaży detalicznej, która w kwietniu trochę rozczarowała ekonomistów, rosnąc tylko o 1,3% w rocznej skali. Czy zatem my, konsumenci, złapaliśmy się za kieszenie, czy stoją za tym inne czynniki? Zastanowimy się za moment, a na razie sprawdźmy jeszcze, co dzieje się z paliwami, bo te jutro stanieją. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 42 grosze i to o 4 grosze mniej niż dziś, a oleju napędowego 6,75, no i to już o 10 groszy mniej niż dziś. I dalsze prognozy dla cen paliw mogą być całkiem niezłe, bo na rynkach na fali kolejnych nadziei na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie wyraźnie tanieje dziś ropa naftowa. Baryłka spadła grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę, teraz jest notowana po niespełna 95 dolarów. No i przy okazji spójrzmy jeszcze, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj szeroki indeks WIG poprawia swój historyczny rekord. Rośnie dziś o 1,7%. Teraz taki wzrost, a na WIG-u 20 teraz też w górę o 1,8%. I jeszcze rynek walutowy, na którym euro po 4,23 zł, frank szwajcarski po 4,65, dolar 3,63, a brytyjski funt po 4,90. I w popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę. A naszym gościem jest Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czyli wracamy do danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Danych, które, jak mówiłem przed chwilą, trochę rozczarowały. Co się stało? Czy my, konsumenci, złapaliśmy się za kieszeni i zaczęliśmy ograniczać wydatki?
6: Trochę tak. My te dane oceniamy jako raczej z tych słabszych. Natomiast kiedy analizujemy sprzedaż detaliczną wiosną, no to musimy mieć na uwadze, że dane są dość pod mocnym wpływem czynników jednorazowych. Zobaczmy, że sprzedaż wzrosła o prawie 9% w marcu i tylko trochę ponad 1% w kwietniu, co w istotnym stopniu wynikało z terminu, w jakim odbywała się Wielkanoc. Z kolei termin Wielkanocy wpływa na to, kiedy chodzimy do sklepów i zapatrujemy się w żywność, więc jakby ten czynnik na pewno obniżył dynamikę sprzedaży w kwietniu, a podbił ją w marcu. To nie był jedyny czynnik jednorazowy, który zadziałał. Przykładowo mieliśmy bardzo, bardzo mocną sprzedaż odzieży i obuwia w marcu i bardzo słabą w kwietniu, co do pewnego stopnia możemy powiązać z czynnikami pogodowymi i z fakt, że początek sezonowej sprzedaży, wiosennej sezonowej sprzedaży wydarzył się w marcu, a nie w kwietniu. Natomiast są też takie kategorie, które wskazują wprost, że Polacy złapali się za kieszenie. I tą chyba najbardziej jaskrawym przykładem jest sprzedaż dóbr trwałych, mebli, sprzęt RTV i AGD, która jeszcze w grudniu zeszłego roku rosło o 20%. W ostatnim miesiącu wzrosło o 1%. To jest zjazd z wieloletnich maksimum do stagnacji. To chyba pokazuje, że my jako konsumenci nie mamy w tej chwili ochoty na podejmowanie takich dyskrecjonalnych decyzji. Znaczy, jeżeli nie musimy czegoś kupować, to raczej się wstrzymujemy przed takimi decyzjami.
5: No właśnie, te dobra trwałego użytku to ciekawa historia, bo one dość mocno przyhamowały, jeżeli chodzi o ich sprzedaż. Ta sprzedaż dóbr trwałych, ona przecież od kilku miesięcy odbijała, czyli śmielej kupowaliśmy lodówki, pralki czy telewizory, no a teraz znów hamowanie. To właśnie dlatego, że jakoś tak nie chcemy już wydawać pieniędzy, wstrzymujemy się z takimi wydatkami?
7: Wydaje się, że tam kilka czynników wchodziło w grę. No, po pierwsze, w zeszłym roku systematycznie spadały stopy procentowe. Stopa procentowa nam mówi dużo o tym, czy mamy oszczędzać, czy wydawać teraz. I na początku tego roku cykl obniżek się zakończył, a nawet pod pewnymi względami, w niektórych aspektach stopy procentowe wzrosły od tego czasu, więc to musiało wpłynąć na decyzje zakupowe konsumentów. Po drugie, tempo poprawy naszych finansów, czy tempo wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich. To też się dołożyło do tego. No ale nie możemy też abstrahować od faktu, że na początku 2026 wybuchła wojna w Zatoce, która znacząco wpłynęła na inflację i na nasze kalkulacje. Przypomniała konsumentom o tym, że funkcjonujemy w niestabilnym i niepewnym świecie i wydaje się, że to też mogło wpłynąć na skłonność do podejmowania dużych zakupów.
5: No właśnie, wojna w Zatoce, a wojna w Zatoce Perskiej, to ceny paliw. Czy w kwietniu wciąż tankowaliśmy samochody pod korek?
7: Na to wygląda i to było duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten odczyt. Spodziewaliśmy się, że wprowadzenie cięć podatków od paliw pod koniec poprzedniego miesiąca sprawi, że ukróci trochę tą praktykę. Zresztą są takie sygnały, że generalnie konsumenci, że polscy konsumenci generalnie już przestali kupować na zapas paliwa w kwietniu. Natomiast GUS pokazał wzrost sprzedaży paliw o 25% rok do roku. To jest dużo, bo to wskazywało na to, że tego tankowania pod korek było tyle, ile po wybuchu wojny w Ukrainie czy jesienią 2023. Nie wiemy dokładnie, z czego to wynika. Być może mieliśmy do czynienia z turystyką paliwową, Być może to za to odpowiadały zakupy małych firm. No nie mam możliwości zweryfikowania tego. Natomiast fakt jest faktem, że ta sprzedaż paliw znacząco podbiła całą sprzedaż i gdyby nie ten czynnik, no to wyświetliłby nam się nie jeden z kawałkiem, a prawdopodobnie zero.
5: A zakupy żywności? Mieliśmy w kwietniu przecież i święta, robiliśmy też pewnie zakupy na majówkę.
7: No, majówka jest co roku w tym samym terminie, a trzeba przyznać, że w tym roku zakupy na pod kątem Wielkanocy były generalnie realizowane wcześniej. No te wahnięcia sprzedaży żywności z miesiąca na miesiąc są generalnie spore, trochę większe niż w ostatnim drugim miesiącu, niż oczekiwaliśmy. Natomiast one się mieszczą w granicach tego, co do tej pory widzieliśmy w marcu i kwietniu. Dlatego dobrą praktyką jest pewnie uśrednianie odczytu marcowego i kwietniowego, zwłaszcza przy sprzedaży żywności. No, jeżeli uśrednimy te dwa odczyty, jeżeli chodzi o sprzedaż żywności, to dostaniemy liczbę -0,8 rok do roku, co jest generalnie spójne z trendem z ostatnich lat i z faktem, że no tak co do zasady to w Polsce konsumentów tak z roku na rok troszeczkę ubywa ze względu na demografię. Natomiast to jest dość ważne. Natomiast jeżeli chodzi o całość sprzedaży, no to znowu to uśrednienie nam trochę nam też tutaj pomaga. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o samą sprzedaż żywności, to tutaj no nie mieliśmy małe zaskoczenie, ale nie wydarzyło się coś, co byśmy nazwali szokującym czy bardzo zaskakującym. W przeciwieństwie do paliw.
5: Zerknęliśmy w szczegóły, no to tak zbierając je razem, co możemy powiedzieć? Czy na fali szoku paliwowego wraca ostrożność konsumentów w wydatkach?
7: To znaczy, najwięcej dowodów za ostrożnością, czy za powrotem ostrożności po stronie konsumentów jest faktycznie w twardych danych za kwiecień. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że znowu to skala tego wyhamowania sprzedaży w kwietniu jest pewnie przesadzona i trzeba sobie to troszeczkę skorygować. Ja myślę, że taki trend na sprzedaży detalicznej obecnie w Polsce jest mniej więcej 3% rok do roku, czyli jakby taka jest mniej więcej wartość, która byłaby spójna z fundamentami. Czy to jest trochę mniej niż w 2026, kiedy sprzedaż wzrosła o prawie 4% średnio, w 2025, przepraszam. Także mamy trochę wolniejszy wzrost wydatków konsumpcyjnych. Ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, bo jednak biorąc pod uwagę to, że przy obecnym stanie rynku pracy i generalnie stanie gospodarki, prawdopodobieństwo, że pracownicy pójdą do swoich szefów po podwyżki i skompensują sobie ten szok wyższym wzrostem płac jest bardzo małe, no to biorąc to pod uwagę, no to konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku paliwowego, szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Naszym zdaniem pewnie do mniej więcej 3% w drugiej połowie tego roku i nawet poniżej 3% w 2027, chociaż tutaj oczywiście dużo zależy od tego, jak długo potrwa ten okres podwyższonej inflacji. Natomiast to, co ciekawe, zwróciłbym uwagę, że my tak naprawdę tej ostrożności w gruncie rzeczy nie widzimy za bardzo w danych o sentymencie polskich konsumentów, bo te dane były, jeżeli w ogóle, to one były zaskakująco dobre w ostatnich miesiącach. Owszem, mieliśmy pogorszenie sentymentu nastrojów gospodarstw domowych bezpośrednio po wybuchu wojny w Zatoce, natomiast w ostatnim czasie one się odbiły i tak naprawdę no, poruszamy się gdzieś na takich poziomach, które już widzieliśmy przez większość ostatniego roku. Także powiedziałbym, że polscy konsumenci zagłosowali portfelem w kwietniu, natomiast to nie jest tak, że zmienił się ich światopogląd.
5: A czy to właśnie przez to hamowanie wydatków ten szok paliwowy będzie się przekładał na całą gospodarkę?
7: Ja myślę, że to główny kanał. Po pierwsze, niższe wydatki konsumpcyjne polskich konsumentów. Po drugie, niższe wydatki konsumentów zagranicznych, co przełoży się na niższy wzrost, na wolniejszy wzrost eksportu w Polsce. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że są takie wewnętrzne silniki wzrostu w Polsce. My dużo czasu poświęciliśmy omawiając przyczyny i skalę, powiedzmy słabości polskiego konsumenta. Natomiast na tle europejskim polski konsument generalnie wygląda bardzo dobrze, głównie z powodu tego, że wzrost dochodów w Polsce jest dużo wyższy niż w Europie Zachodniej. To się tak kształtuje od wielu, wielu kwartałów. Jest związane częściowo z tym, że polska gospodarka radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o produktywność, która jest główną determinantą płac w średnim okresie. Więc to jest z jednej, to jest na drugą nogę. Jeszcze dodajmy, że mamy oczywiście solidny wzrost inwestycji i równolegle z danymi o sprzedaży detalicznej o 9.30 dzisiaj rano GUS opublikował dane o nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw, które pokazały, że przedsiębiorstwo 50+ zwiększyły swoje inwestycje o prawie 9% rok do roku w pierwszym kwartale, pomimo słabych warunków atmosferycznych i tej zimy, która opóźniła inwestycje budowlane i obszarowe. Także to był bardzo dobry wynik i pokazuje, że inwestycje będą czymś, co będzie amortyzować ten szok, w tym sensie, że po prostu mamy taki wewnętrzny silnik, który w tym momencie leci w dużej mierze na autopilocie.
8: Czyli konsument, choć trochę ostrożniejszy, to jednak nic złego się z nim nie dzieje. Tak chyba możemy podsumować naszą rozmowę.
7: Ja bym powiedział, że po prostu polski konsument jest bardziej wstrzemięźliwy. Konsumpcja w tym roku wyhamuje, natomiast tutaj nie dzieje mu się krzywda w tym sensie, że mówimy o znaczącym, ale nie katastrofalnym wyhamowaniu spadku czy wyhamowaniu jego siły nabywczej. Podajmy taki przykład. W końcówce zeszłego roku płace realne w Polsce wrosły o takie 4-5%, powiedzmy. Scenariuszu, który takim konserwatywnym, dość negatywnym, bo taką mamy ścieżkę inflacji, płaca realna w Polsce będzie rosnąć w tym roku pewnie mniej więcej o 1%, ale w dalszym ciągu to będzie wzrost realny. Natomiast w strefie euro dla porównania 1% to jest to, czego się spodziewaliśmy jeszcze przed wybuchem wojny, a teraz będziemy mieli solidny minus prawdopodobnie.
8: Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę. A w studiu już Adam Ozga, TOK 360 po 16.
9: Polski konsument to ja. Tak, szybciutko, również ty. Będzie oczywiście o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Jasna sprawa, z różnych stron, jak zwykle w TOK 360. Zapytam też, czy wyrzucanie ze strefy Schengen na 5 lat człowieka, który wjechał samochodem do Morskiego Oka, niezależnie od tego, jak głupie to było, to czy to jest proporcjonalny środek do przewinienia?
8: Po 16 o tym u ciebie.
9: To nie jest drobna przesada?
8: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
10: Reklama.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czeki dał.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Blik.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Iran jest gotowy do rozmów o otwarciu cieśniny Ormuz. Tak twierdzą Amerykanie. Po odwołaniu prezydenta Krakowa opozycja zapowiada kolejne wnioski o referenda. Polscy kibice koszykówki mogą zacierać ręce. W nocy o finał zagra drużyna jedynego Polaka w NBA. Minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś może dojść do porozumienia w negocjacjach pokojowych z Iranem, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Przedmiotem negocjacji oprócz blokady cieśniny Ormus ma być zablokowanie irańskiego programu nuklearnego.
3: Myśleliśmy, że wczoraj wieczorem będziemy mieli jakieś ustalenia. Teraz myślimy, że mogą pojawić się dzisiaj. Powrót do tematu zajmie trochę czasu, ale mamy coś, co uważam za całkiem solidne deklaracje. Chodzi o gotowość Iranu do otwarcia cieśniny, rozpoczęcia bardzo realnych, znaczących, ograniczonych czasowo negocjacji w kwestii programu nuklearnego i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
2: Donald Trump napisał wcześniej na platformie True Social, że rozmowy pokojowe z Iranem wciąż trwają i nie wszystkie elementy porozumienia zostały na razie wypracowane. Do jutra prezydent musi wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki zgodnie z przepisami ma do wyboru 5 przedstawionych mu kandydatów. To Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. Wszyscy zostali powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Maciej Kluczka.
4: Bez względu na to, kogo prezydent wybierze, to i tak na reformę Sądu Najwyższego nie ma teraz co liczyć ze względu na pracujących tam neosędziów. Mówią rząd i powołują się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
5: No moim zdaniem nie ma żadnych przesłanek, żeby nie uznawać Sądu Najwyższego, niezależnie kto tam będzie prezesem.
4: Odpowiada poseł PiSu Kazimierz Smoliński. Pierwszym zadaniem nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, instytucji kluczowej przy powoływaniu nowych sędziów.
5: Powinien jednak zwołać to posiedzenie, tak? No bo to byłby kolejny paraliż państwa polskiego, no.
4: Nowy prezes Sądu Najwyższego zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
6: To jest, proszę państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. W środę w Warszawie odbędzie się protest naukowców, a rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządził na ten dzień godziny rektorskie, by każdy mógł wziąć w nim udział. Badacze i badaczki z całej Polski domagają się wzrostu nakładów na naukę o minimum 3% PKB, mówi jeden z organizatorów, profesor Łukasz Okruszek.
7: Spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41.
2: A protest odbędzie się przed Sejmem. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa w Gdyni coraz bliżej. Projekt zdobył dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. Paweł Radzewicz.
8: Gdy minister sportu Jakub Rutnicki przekazywał 11-milionowe dofinansowanie, wiatr, który jest częścią żeglarskiego życia, przewracał planszę z wizualizacjami centrum.
9: O, widzicie państwo, trzymamy. Zaczniemy realizować Olimpijskie Centrum Żeglarskie. Adepci żeglarstwa popatrzą na te nowoczesne budynki i będą mówić wtedy z dumą. Tu chcę realizować swoje marzenia.
8: Marzenia miasta właśnie się spełniają, nie ukrywała zadowolenia prezydent Aleksandra Kosiorek.
10: Budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
8: Urzędnicy będą się teraz mierzyć z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku. Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału. Muszą jednak pokonać po raz czwarty Cleveland Cavaliers. Polscy kibice zastanawiają się, czy jedyny Polak w amerykańskiej lidze chociaż na chwilę pojawi się na parkiecie. Błażej Kulesza.
0: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
11: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
0: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
11: Są w karierze zawodnika i wzlot i upadki. Rzeczywiście jest tak, że póki co Jeremi nie pełni większej roli.
0: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: Wieczór w przeważającej części kraju bezchmurny i ciepły, na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie. Nieco chłodniej nad samym morzem, tam 19 kresek. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a wieczorem także na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska, wracamy z audycją Zapytam Inaczej, jest 15.06 i chcę Państwa zaprosić na rozmowę o filmie Ridleya Scotta Thelma i Louise. Zapewnie doskonale tytuł Państwu znany, choć możecie być Państwo też zaskoczeni, dlaczego akurat dzisiaj. Powody są dwa. Raz, że właśnie minęło 35 lat od momentu, kiedy dwie kobiety uciekające przed amerykańską pustynię wywołały jedną z największych kulturowych awantur w historii Hollywood. A drugi powód jest taki, że właśnie Thelma i Louise zobaczyłam na plakacie tegorocznego, dopiero co zakończonego festiwalu w Cannes i to zainspirowało mnie do zadania pytania, jak bardzo aktualny jest ten film, nie tylko jako film klasyk kina drogi, ale przede wszystkim jako jakiś symbol kobiecego gniewu, solidarności, queerowej fantazji o życiu poza światem, który został kobietom napisany odgórnie. A te wszystkie pytania zadam profesor Agnieszce Graf z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani profesor zna się na amerykańskim kinie jak mało kto. Ten film wszedł do popkultury jako feministyczny klasyk teraz już, ale kiedy miał premierę, no to oskarżano go o mizoandrię, widziano w nim bardzo toksyczny feminizm, dyskryminację mężczyzn. Dzisiaj w sumie te oskarżenia trochę brzmią aktualnie, a trochę brzmią groteskowo, ale są na pewno ciekawe, bo pokazują, jak wielkim skandalem było w ogóle to, że widzowie mieli kibicować kobietom, które łamią zasady. Co tak przestraszyło ludzi w tym 91 roku?
13: Może lepiej zadać pytanie, co tak przestraszyło niektóre feministki, bo to był rzeczywiście film, którego twórcy nie wypowiadali się na temat jego feminizmu lub antyfeminizmu, zawieszali to pytanie, natomiast awantura była z różnych stron i wewnątrz feminizmu również. Niektóre feministki uważały, że właśnie tak jak chyba my dzisiaj w większości, że to jest fenomenalny, ikoniczny i wkrótce już legendarny film, który tematyzuje kobiecy gniew i jest to film o traumie, przemocy i takiej fantazji o zemście. I takich filmów wiele nie powstało, ale to jest taka matka tych filmów. Najsławniejszy to jest przed paru lat film Obiecująca młoda kobieta, który zresztą nawiązuje do Thelmy i Louise. Ale z drugiej strony, i to chyba była większość głosów wtedy, feministki uważały, że ten film się nie przyczyni do wyzwolenia kobiet, tylko wręcz przeciwnie, wytwarza taką wizję kobiet jako irracjonalnych, nieodpowiedzialnych, przemocowych i że będzie zachętą do takich również przemocowych, odwetowych fantazji ze strony mężczyzn. Więc też oczywiście konserwatyści się bardzo niepokoili, czy przypadkiem ktoś nie będzie chciał, czy ktoś nie będzie chciała iść w ślady Thelmy i Louise, jak kilka lat później jakieś dwie kobiety przez pustynię się przejechały, dokonując przestępstw. Natychmiast media je ochrzciły Thelmą i Louise, więc to też tak zadziałało. Ale ja myślę, że te

0: I to zresztą było jakoś wpisane w sposób jego powstawania, bo Ridley Scott świadomie odpuścił, świadomie pozwolił na improwizację i jest kilka scen w tym filmie ikonicznych, przede wszystkim pocałunek między głównymi bohaterkami, tak, który spowodował, że ten film potem stał się ikonicznym filmem lesbijskim, który był zaimprowizowany przez Susan Sarandon, co więcej, ona to zrobiła w taki sposób, żeby tego się nie dało cofnąć, bo już się robiło ciemno i to było już właśnie ostatnie chwile, żeby uchwycić światło słoneczne tuż przed, no wiadomo, finałową sceną, więc postawiła ich trochę, tą ekipę przed faktem dokonanym.
1: Ale dla mnie najbardziej queerowy w tym filmie to nie jest scena pocałunku, tylko właśnie ta fantazja ucieczki od mężów, chłopaków, kobiecych ról, od tego heteronormatywnego porządku.
0: No tak, to jest odczytywane jako film, w którym dwie panie z małego miasteczka, o bardzo miasteczkowych imionach, żegnają się ze swoimi koszmarnymi mężami, myśląc, że wrócą wkrótce, jak trochę odsapną. No i po zetknięciu z męską przemocą dokonują czynów, które już są nieodwracalne i zaczynają uciekać. I po drodze gubią te swoje małomiasteczkowe kobiece atrybuty. Włosy przestają być ładnie ułożone i stają się rozczochrane. Sukienki z falbankami zamieniają się w podarte podkoszulki. Legendarne w tym filmie też jest użycie jeansu. Jeans wtedy wrócił dzięki temu filmowi do łask, stał się bardzo popularny. Właściwie jedyne, co się nie zmienia przez cały czas trwania tego filmu, to jest samochód. I to też jest bardzo ciekawe, jak teraz ludzie oglądają ten film jako 35-letnią, no już właśnie ikoniczną czy klasykę, to może tego nie zauważają, ale to nie jest samochód z 91 roku, to jest samochód z 66 roku. Thunderbird, kabriolet błękitny. I ten samochód jakoś od początku reprezentuje tęsknotę za innym życiem. Zwłaszcza, bo to jest samochód Louise. I to jest to jedno miejsce w jej życiu, w którym ona sobie pozwala na przyjemność czy szaleństwo. Zresztą w tym filmie wykorzystano 5 sztuk tych Fordów, właśnie wyczytałam, przygotowując się do naszej rozmowy. W tym 2 zostały wrzucone w przepaść. W tej ostatniej sekwencji. Ale poza tym to one przechodzą przez, poza tym, że samochód jest cały czas ten sam, to one przechodzą ogromne przeobrażenie i w takiej ikonografii amerykańskiej kobiecości, no to jest od pań domu do radykalnych lesbijek, jeśli chodzi o wygląd, bo oczywiście tam nie ma explicite pokazanego romansu między nimi, ale tych sygnałów jest na tyle dużo, że lesbijki w Stanach nie mają żadnych wątpliwości, że to jest kino lesbijskie, kino drogi i wspominanie o tym filmie jest takim znakiem rozpoznawczym.
1: Myślę, że po 35 latach możemy się rozgrzeszyć ze spoilerów, więc pytanie, czy finał jest emancypacyjny, czy rozpaczliwy? No bo z jednej strony to jest triumf wolności, ale też opowieść o świecie, w którym dla tych kobiet nie ma innego miejsca niż tylko przepaść.
0: No, to jest słynna scena, w którym te ostatnie kadry, w którym widzimy ten samochód zawieszony nad Wielkim Kanionem Colorado. I oczywiście wiadomo, że jak wisi, to zaraz spadnie, ale nie widzimy tego upadku. I to jest bardzo świadoma decyzja twórców filmu. Były 2 zakończenia. Ridley Scott zdecydował się na to, które znamy, a w tym drugim był taki element właśnie, tak jak mówisz, rozpaczy czy porażki, bo co prawda nie widzimy samego upadku, ale widzimy tych mężczyzn, którzy nad przepaścią się pochylają i są bardzo smutni, że oto właśnie te bohaterki zginęły. I on świadomie wybrał zakończenie bajkowe właśnie, które przeszło do historii kina jako pełne nadziei, a nie pełne rozpaczy. Więc ja wielokrotnie ze studentami o tym filmie rozmawiałam i oni właśnie zwracali uwagę na to, że chociaż wiemy, że spadnie, to jednak nie widzimy tego, że spada.
1: A to jest bardzo ciekawe.
0: Wierzymy, że Thelma i Louise żyją wiecznie, co zresztą jest hasłem na słynnej podkoszulce, którą do dziś można w Stanach kupić. Thelma i Louise live forever.
1: To jeszcze jedno krótkie pytanie o tych studentów. Czy dla młodych feministów, feministek ten film jest jakoś istotny, czy może jednak jest za biały, za amerykański, za drugofalowy?
0: No ja miałam takie poczucie, ja prowadziłam różne zajęcia, w które wklejałam Thelma i Louise.

0: O kobietach w kinie amerykańskim i o filmie Drogi. I ten film na zawsze zdobywa ogromny entuzjazm wśród studentów, bo on jest po prostu niesłychanie zabawny i wciągający. I on się nieźle zestarzał rzeczywiście, jak na kino tej epoki. I myślę, że on lepiej teraz wybrzmiewa, kiedy po fali Me Too mamy mamy w pamięci po prostu gniew kobiet i ich poczucie, że nie da się już wytrzymać z tymi facetami i że ta fantazja o zemście, ona po prostu ma sens we współczesnej kulturze, a wtedy to się właśnie mówiło, że to może za ostro, może jednak trzeba było tych mężczyzn ładniej pokazać. To, na co zwracają moi studenci, zwłaszcza studentki, uwagę, to jest postać Brada Pitta. I to jest bardzo ważne i warto to zauważyć, że w ogóle to był pierwszy film, w którym Brad Pitt brał udział i scena z suszarką, w której on tłumaczy Telmie, jak obrabowuje banki i parę innych scen, gdzie dziewczyny go na przykład obserwują w lusterku samochodu. To są sceny przełomowe dla kina amerykańskiego pod względem prowadzenia kamery i pod względem w ogóle sposobu myślenia o pożądaniu. To są sceny, w których pożądliwe i pełne takiej wolności i woli mocy kobiety patrzą na mężczyznę pożądliwym wzrokiem, a nie odwrotnie. Bo oczywiście cała historia Hollywood to jest opowieść o tym, jak mężczyźni pożądają kobiet. I to się bardzo moim studentkom podoba i to odwrócenie męskiego spojrzenia to jest ważny element tego filmu. Ale przede wszystkim jest w nim furia i jest w nim fantastyczna zabawa i teraz jak sobie go przypomniałam, zamierzam go z moim synem obejrzeć. Zobaczymy, co młodzi mężczyźni mają do powiedzenia o Telmie.
1: Mnie też bardzo interesuje, co państwo mają do powiedzenia na temat tego filmu. Jeśli ostatnio go państwo widzieli albo zobaczą, to proszę napisać do nas inaczej@tok.fm. A ja bardzo dziękuję profesor Agnieszka Graf z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Była moją państwa gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdak.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15:20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Resort Spraw Zagranicznych sprawdza doniesienia o zatrzymaniu Polki z globalnego konwoju lądowego Sumut. Kobieta miała zostać zatrzymana w Libii. Rzecznik ministerstwa przekazał, że służby konsularne są w kontakcie ze służbami libijskimi. Kobieta miała zostać zatrzymana wczoraj przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Khalifa Haftara. Globalny konwój lądowy Sumut, który analogicznie do flotylli, stawia sobie za cel protest przeciwko blokadzie Gazy i otwarcie drogi dla pomocy humanitarnej. Lider Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny, zapowiedział złożenie wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Konrada Fiołka. Według Strojnego głosowanie nad uchwałą w sprawie referendum będzie dla radnych testem na odwagę. Konrad Fiołek, odnosząc się do zapowiedzi wniosku o referendum, ocenił, że chodzi tylko i wyłącznie, i tu cytat, o ogromne ego pana Strojnego, który przegrał wybory i chce teraz koniecznie się zemścić. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele w ramach polskiego systemu sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się jeden z modeli, ma usprawnić pracę polskiej administracji i być bezpieczną alternatywą dla popularnych zagranicznych modeli. Choć model jest dostępny dla wszystkich, korzystać będą z niego głównie urzędnicy państwowi i firmy. Polska potrzebuje własnego systemu sztucznej inteligencji, by nie musieć opierać się na zagranicznych bazach danych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
17: Jeżeli wykorzystujemy Plum, to mamy zawsze to bezpieczeństwo i świadomość, że pracujemy zgodnie z europejskimi przepisami.
16: A nad systemem od roku pracowała naukowa i akademicka sieć komputerowa. Wzrostu nakładów na naukę do minimum 3% PKB domagają się naukowcy. W środę w Warszawie odbędzie się protest badaczek i badaczy. O tym, dlaczego dofinansowanie nauki jest ważne, mówi dr Anna Górska z Akademii Leona Koźmińskiego.
18: 3% to nie jest abstrakcyjny postulat. To lepsze badania, większa innowacyjność, silniejsze uczelnie i w końcu realne, lepsze życie dla nas wszystkich. Bo inwestycja w naukę oznacza inwestycje w przyszłość.
16: A naukowcy w środę protestować będą przed Sejmem. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
16: Wieczór w przeważającej części kraju bezchmurny i ciepły, na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie. Nieco chłodniej nad samym morzem, tam 19 kresek, bez opadów także w nocy, a słupki rtęci pokażą od 11 do 14 stopni.
14: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: 15.23, Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Dzisiaj papież Leon XIV opublikował swoją pierwszą encyklikę, która jest między innymi poświęcona sztucznej inteligencji. I tutaj zderzają się dwa światy, czyli najstarsza światowa instytucja, Kościół katolicki, z technologią, która no, dzisiaj w ciągu kilku zaledwie lat zaczęła zmieniać i pracę, i edukację, i politykę, i właściwie też to, jak rozumiemy człowieczeństwo. I co jest papieskim dokumencie o sztucznej inteligencji. O tym porozmawiam z Ignacym Święcickim z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Watykan sugeruje, że sztuczna inteligencja jest dla XXI wieku tym, czym rewolucja przemysłowa była dla wieku XIX i dlatego też się odwołuje papież Leon XIV do Leona XIII, autora słynnej encykliki Rerum Novarum, który to dokument traktował o prawach robotników, o nierównościach, o społecznych kosztach kapitalizmu przemysłowego. I czy dzisiaj w ogóle jest szansa na to, żeby papież odegrał podobną rolę wobec sztucznej inteligencji, tak jak Leon XIII wobec kapitalizmu, czyli tam wpłynął na sposób myślenia o gospodarce i o prawach człowieka?
20: No moim zdaniem to jest kilka kwestii, tak? Znaczy z jednej strony to jest, można powiedzieć, że jest jakby dobry timing, mam wrażenie, tego dokumentu. Znaczy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja od kilku lat jest już obecna, te obietnice są cały czas, powiedzmy, pompowane, coraz więcej oczekujemy, czy jest nam mówione, co ta sztuczna inteligencja może nam dać i rzeczywiście ten wpływ zaczyna być widoczny, ale jeszcze nie jest tak, że to jest technologia ugruntowana, że nie są ugruntowane też, powiedzmy, zasady zarządzania nią i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie tutaj tego wpływu potencjalnego, no mam wrażenie, że ten timing jest niezły. Znaczy, pokazuje się jeszcze dokument, który mówi o różnych etycznych zasadach, odwołuje się do antropologii, do znaczenia tego, w ogóle do pewnych podstawowych zasad, w ogóle czemu ma służyć działalność technologiczna czy gospodarcza i w tym kontekście osadza sztuczną inteligencję. Więc wydaje mi się, w sensie takiego czasowego umieszczenia tego w dyskusji, to jest ten wpływ jest możliwy. Z drugiej strony, patrząc na to, kto to ogłasza, no ogłasza to papież, powagą Kościoła katolickiego i tak dalej, tutaj oczywiście różnie można patrzeć też na rolę i różne mieć zdania a propos roli Kościoła w życiu społecznym, ale jednak, można patrząc krótkoterminowo, no ostatni rok też pokazał, że papież jednak mówi z pozycji pewnych zasad etycznych i nie boi się tego głośno powiedzieć, tak? No jego spory z Donaldem Trumpem a propos wojny, tego co można robić, żeby podporządkować sobie, czy przymusić do współpracy inny naród, no były bardzo medialnie głośne i tam też papież mówił z pozycji pewnych fundamentalnych zasad, które jakby reprezentuje jako głowa Kościoła. I w tym sensie, znaczy mam wrażenie, że połączenie tych dwóch elementów, no plus to, że jakby Kościół, oczywiście ta pierwsza encyklika Rerum Novarum była 135 lat temu, ale od tego czasu był cały szereg dokumentów, które tę naukę społeczną rozwijały, tak? I papież Jan Paweł II, i poprzedni papież, i papież Franciszek też zabierali głos w tych sprawach, powiedzmy, gospodarczo-społecznych. Więc wydaje mi się, że to złożenie tych trzech czynników, no powoduje, że jednak ten głos może mieć jakiś wpływ, tak? Może być słyszalny, będzie na pewno dyskutowany i wydaje mi się, że to jest jakby dobry moment.
19: Leon XIII w Rerum Novarum chciał bronić człowieka przed kapitalizmem przemysłowym, ale czy Leon XIV chce bronić człowieka przed sztuczną inteligencją?
20: Przed samą sztuczną inteligencją to chyba nie, bo znaczy ja tego tak, całego dokumentu jeszcze nie przeczytałem, on się pojawił dzisiaj o 11:00,
19: tak.
20: Ma ponad 100 stron, to jest obszerny dokument, tam jest sporo wątków, ale czytając, jakby przeglądając go i czytając też komentarze i fragmenty tego dokumentu, no to nie jest tak, że ten dokument potępia sztuczną inteligencję, on nie mówi, że sztuczna inteligencja jest zła, że ona, nie wiem, nam jako taka nam zagraża. Bardziej tam jest skupienie na tej logice, która stoi za pewną narracją wokół sztucznej inteligencji. Tego właśnie, jak my musimy zwiększać naszą produktywność, efektywność, że to ma znaczenie, jak my jesteśmy w stanie, właśnie, że jakby efektywność pracy, czy jakichś różnych działań, że to jest kluczowe znaczenie, że to ma kluczowe znaczenie, to musimy na wszelkie sposoby podnosić. No papież to jakby przeciwstawia się temu, wskazuje zgodnie z tą ponad stuletnią tradycją na godność, jakby znaczenie człowieka, że tak powiem, nie wiem...
19: Samego w sobie.
20: Samego w sobie, tak, dokładnie, który jest czymś więcej niż zbiorem danych o nich, niż profilem, który jest wygenerowany w mediach społecznościowych i wartość człowieka jest czymś więcej niż to, ile on w stanie jest w możliwie najbardziej efektywny sposób wypracować czy uzyskać za pomocą swoich czynności, tak? To jest bardzo mocno w tej encyklice przypomniane. To nie jest nowość, no, Kościół to mówi, przypomina o tym od lat, no ale jest to przeciwstawione właśnie tej bardzo mocnej tutaj logice, która stoi za tym szybkim rozwojem, wdrażaniem sztucznej inteligencji i tą narracją.
19: Bardzo ciekawe było to, że na prezentacji encykliki obok papieża Leona wystąpił także przedstawiciel firmy Anthropic, która no, buduje taki swój wizerunek wokół tej bezpiecznej, etycznej, tutaj z przekąsem tak mówię te słowa, sztucznej inteligencji. Czy... W jaki sposób Watykan w ogóle odnosi się do tych firm? To znaczy, on pyta twórców sztucznej inteligencji o zdanie, włącza ich w ten proces decyzyjny? Po co tam był w ogóle ten człowiek?
20: Znaczy, w ogóle sama refleksja taka właśnie społeczna w Watykanie, no ona jest prowadzona w dialogu. Tam są różnego rodzaju grupy, jest też spotkania nieformalne, grupy właśnie takie złożone z przedstawicieli i kościoła, i biznesu, które jakby dyskutują na temat różnego rodzaju aspektów, czy gospodarczych, czy aspektów ochrony powiedzmy dzieci przed w świecie nowych technologii. I jakby w tym sensie różne, tak jak przynajmniej no, donosi prasa, no, różne firmy były obecne w Watykanie na spotkaniach z przedstawicielami Kościoła.
19: To jest fascynujące, że takie firmy jak Google, jak Meta uznają Watykan za takie bardzo ważne miejsce wpływu jednak.
20: No to też pokazuje to, o czym mówiliśmy na początku, tak? Czyli że jednak ten wpływ może być istotny, że one odczuwają, że to jest jakiś ośrodek, który może kształtować debatę. Tak mi się wydaje, że jakby to też potwierdza w pewnym sensie ten udział tego typu podmiotów. No, ze strony Kościoła pokazuje, że oni chcą, jakby się interesują, chcą się dowiedzieć, jak, co się dzieje w świecie, czy w technologii, czy w nauce. Natomiast sama obecność firmy przedstawiciela firmy Anthropic jest rzeczywiście bardzo, mam wrażenie, ciekawa. No, Christopher Olach, który tam siedział w panelu razem z papieżem i z kardynałami, z innymi ekspertami i ekspertkami, on też tam miał wystąpienie, takie krótkie wystąpienie przy prezentacji tej encykliki. I tutaj wydaje mi się to akurat ciekawe, że on zwraca uwagę na takie aspekty, które są oczywiście ważne, ale są w sensie wygodne dla tych firm tworzących modele sztucznej inteligencji i uczestniczących w tym wyścigu, tak? Takie rzeczy jak właśnie wsparcie dla osób, które tracą pracę, czy będą poza rynkiem pracy, czy są w jakiś sposób narażone na te rosnące nierówności ze względu na AI, no, że im trzeba pomagać. No, oczywiście jakby jest trudno się z tym nie zgodzić, tak? Że trzeba się zastanawiać, jak w tym nowym świecie technologii, co to znaczy, że człowiek się rozwija i jakby robi się coraz właśnie, nie wiem, lepszy, tak? No, to jest ogólne też takie, powiedziałbym, ogólnie słuszny kierunek, albo właśnie kwestie zastanawiania się, poddania pod rozwagę tej jakby osobowości, która być może się wytwarza w tych modelach AI, tak? Gdzie on mówi, że tam widać, że tam powstają różne stany emocjonalne w tych modelach, może tego doszukiwać.
19: Straszne ogólniki.
20: To są, więc mi się wydaje, że to są jakby dla niego wygodne tematy. One są jakoś zgodne z tą encykliką, ale nie ma tam mowy o tym, o czym jest w tekście, tak? O tym, że jest zagrożenie monopolami, że ten rozwój, obecny rozwój AI grozi koncentracją władzy bardzo dużą i podejmowaniem decyzji poza społeczną kontrolą, tak? O czym w tym dokumencie jest napisane, a co, no, rozumiem, że tak, ja to przynajmniej tak interpretuję, oglądając dzisiejszą prezentację, no, że tym wielkim firmom no nie jest na rękę o tym dyskutować, tak? Czy one są monopolami, czy nie, jak bardzo one kontrolują dostęp do zasobów, czy te zasoby są dzielone sprawiedliwie, czy nie. No jakby tutaj oni trochę, mam wrażenie, szukają takiej swojej drogi, ale ta encyklika, mimo tych wcześniejszych spotkań z różnymi firmami, które można by określić mianem pewnie lobbingu, wydaje mi się, że jednak ona się trzyma mocno tych głównych zasad, podstawowych zasad, które Kościół reprezentuje.
19: Czyli dostali rozgrzeszenie w przeciwieństwie do Mety, czy Google.
20: Że Anthropic dostał rozgrzeszenie. No, w każdym razie z jakiegoś powodu jest traktowany inaczej, tak? No, on jest bardziej kojarzony z taką właśnie pracami nad etycznymi aspektami sztucznej inteligencji. Ten konflikt, o którym wspomniałaś z Pentagonem, to, że Anthropic nie chciał, żeby jego model był używany do masowej inwigilacji oraz w wojsku właśnie do rozwoju broni, no to był dość głośny kilka miesięcy temu, tak? Tam był bardzo duży spór. Administracja w pewnym momencie wpisała, a firma Anthropic czy planowała wpisać na taką czarną listę firm, z którymi nie można współpracować, no co było ewenementem w przypadku amerykańskiej firmy. I natychmiast to miejsce jakby wypełniło OpenAI, to, które Anthropic zwolniło. Więc oczywiście te firmy, no, mają różny profil, różnie się pozycjonują. sam ten właśnie wspomniany Christopher Ola, który był na tej prezentacji, on w firmie zajmuje się tymi kwestiami właśnie wyjaśnialnej czy interpretowalnej AI, więc jakby tam jest ten aspekt jakoś tam obecny. No ale wciąż jakby jest to też firma, która w tym wyścigu bardzo mocno uczestniczy.
19: A czy w ogóle może istnieć coś takiego jak katolicka, a może po prostu szerzej humanistyczna wizja sztucznej inteligencji?
20: No, znaczy, jakby to przypomnienie tych zasad, którymi trzeba się kierować też tworząc te modele, czy jakby je potem wdrażając, czy wreszcie regulując, wydaje mi się, że można technologię poddać tego typu zasadom. Może też sobie, jakby pamiętając, co się dzieje w takiej dyskusji, powiedzmy, politycznej wokół AI, no jeszcze ze 2 czy 3 lata temu, a może nawet 1,5 roku temu, jak był taki duży szczyt AI Summit we Francji, tam te kwestie etyczne, regulacji były dość mocno promowane. W tym roku był szczyt, taki sam szczyt w Indiach w lutym i tam wydaje mi się, że tak, czytając relacje, że jakby na pierwszym miejscu już były kwestie inwestycji, wdrażania i tak dalej. Także jakby ta dyskusja etyczna troszeczkę została zepchnięta na boczny tor. Więc mi się wydaje, że to może być tworzone, to może być wdrażane i dobrze, że taki głos właśnie tutaj jest podnoszony, no bo to te kwestie właśnie, jak ta sztuczna inteligencja będzie zarządzana, też jakie zasady stoją za jakby tworzeniem tych modeli, tak? To nie jest tak, że technologia powstaje w neutralny sposób sama z siebie się tworzy w taki sposób obiektywny, tak? No ktoś te kody pisze, ktoś jakieś tam ustala zasady optymalizacji, czy cele, czy te algorytmy trenuje. I o tym wszystkim też jest wspomniane, jakby, że to też trzeba wziąć pod uwagę w tym procesie. Trzeba wziąć pod uwagę też te podstawowe zasady. Więc mi się wydaje, że to jakby jest pole do tego, żeby to ten świat był lepszy z wykorzystaniem tego AI, niż by był na takiej drodze, która by, powiedzmy, była bardziej samoistnie się tworzyła, czy w oparciu właśnie tylko o to, co chcą robić duże firmy.
19: Co z przykazaniem nie kradnij, jeśli mówimy o LLM-ach, które się karmią często danymi, które właśnie nie są jakoś legalnie pozyskane, prawnie autorsko i tak dalej.
20: No, na przykład, tak. To jest też oczywiście jedna z kwestii, która bardzo mocno się zderza z katolicką etyką, tak? Oprócz tych wszystkich kwestii pracy, czy wykorzystywania czyjejś pracy. Też papież też pisze o takiej niewidzialnej pracy osób, które, nie wiem, tagują dane, czy moderują treści, czy wiesz, są sobie nastawione na, wystawione na bardzo drastyczne treści, moderując takie rzeczy na portalach społecznościowych. To wszystko tam jest w tej encyklice rzeczywiście wspomniane.
19: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był ostatnim gościem Zapytam Inaczej.
20: Dziękuję bardzo.
19: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich Michał Waszkiewicz, który już jest i opowie, co w programie. Halo, halo, witaj.
0: Jestem już i będziemy łączyć się z Paryżem. Nie może być inaczej, skoro mamy tam swojego człowieka, bo Przemek Pozowski pojechał do Paryża.
19: A dziś intensywny dzień.
0: Dziś intensywny, wczoraj intensywny. Tak, na razie bardzo dobre wieści. O tym będziemy mówić. Wczoraj dwa zwycięstwa Polek. Dziś 2 zwycięstwa Polek, w tym Igi Świątek, więc jest o czym opowiadać. Przemek nabiegał się. Wyciągamy go zaraz z kortu, bo Hubert Hurkacz rozpoczyna swój pierwszy mecz, ale będę musiał na chwilę Przemka z tego kortu wyciągnąć, żeby opowiedział nam o tym, co działo się wcześniej na kortach, więc dużo się dzieje i o tym będziemy wszystkim mówić po godzinie 15.40. Zapraszam.
19: Tak jest, po informacjach TOK FM, a ja się z Państwem żegnam i zapraszam jutro. Słyszymy się o 14.00. Anna Piekutowska.
21: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.

Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że po zakończeniu wojny z Iranem wszyscy partnerzy USA z Bliskiego Wschodu powinni obowiązkowo dołączyć do porozumień abrahamowych, czyli znormalizować stosunki z Izraelem. Trump ocenił, że podobny krok mógłby zrobić także Iran. Negocjacje z Islamską Republiką Iranu przebiegają pomyślnie. Albo będzie wielka umowa, albo dla wszystkich, albo nie będzie żadnej. Powrót na pole bitwy i do strzelania, ale większego i silniejszego niż kiedykolwiek, a tego nikt nie chce, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym True Social. Minął rok, a problem dalej pozostał nierozwiązany. Skarżą się mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych w stołecznym Śródmieściu. Ich zdaniem, tam gdzie miasto ma większość udziałów, cały czas dochodzi do przypadków niegospodarności. Jak powiedzieli naszemu reporterowi, mieszkańcy wspólnot, miasto nie dba o swoją własność, a działania jednoosobowych zarządów powołanych przez urzędników godzą w interes lokatorów. Problemów, jak mówi Rafał Stępniak ze wspólnoty przy Przemysłowej, jest bez liku. Najważniejsze to te dotyczące wydatków.
18: Z tego, co gdzieś tam nam się udało ustalić, to w zimę odśnieżał dach na przykład za 15 tysięcy złotych, gdzie takie usługi po 5 tysięcy złotych chodzą.
17: W lipcu ma dojść do zebrania wspólnoty. Wtedy dopiero możliwe są zmiany. Wieczorem na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie. W przeważającej części kraju bezchmurnie, bez opadów także w nocy, a słupki rtęci pokażą od 11 do 14 stopni. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a także wieczorem na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni, to w centrum kraju.
16: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
19: Jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dla fanów polskiego tenisa nawet bardzo dobry. Wczoraj Magda Linet i Magdalena French. Dziś najpierw Maja Kwalińska, a potem Iga Świątek wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, czyli Polki w komplecie grają dalej. I o ile oczami wyobraźni widzimy Igę Świątek w najważniejszej fazie turnieju, o tyle każde zwycięstwo pozostałych zawodniczek to już jest sukces, który trzeba docenić. Zmagania naszych tenisistek obserwował z Hubert ta Hurkacza chwilowo zrezygnowałby się z nami połączyć. Przemek Pozowski z redakcji sportowej TOK FM, który jest na miejscu w Paryżu. Witam cię bardzo serdecznie.
20: Witam cię bardzo serdecznie. Przepraszam, że zaczynam od takiego uśmiechania się do siebie samego, ale już wyjaśnię, o co chodzi, bo jak zawsze chciałem sobie znaleźć jakieś spokojne miejsce, żeby porozmawiać już poza kortem. I nagle zaczęła mi otaczać grupa chłopców i dziewczyn w wieku mniej więcej, nie wiem, 14, 15, 13 może lat. I oni są wszyscy ubrani w pomarańczowe koszulki z logo francuskiej federacji i w tym momencie wymachują rytmicznie przede mnie nogami, rozgrzewają stawy skokowe. To są chłopcy i dziewczyny do podawania piłek, które po prostu mają taką odprawę. I zaraz wejdą na jakiś kort i będą za tymi piłkami biegać w tej i we w te. Więc to zamiast meczu Hurkacza na razie. Tak metr przede mną.
19: No ale też się dzieje. No to jest co oglądać. To także są jakieś kulisy tego dużego turnieju, na razie rozgrywanego w potężnym upale. O tym za chwilę. Powinniśmy oczywiście oddać się królowej co królewskie i zacząć od Igi Świątek. No ale nie oszukujmy się. No chyba zdecydowanie większym wydarzeniem jest dziś zwycięstwo Maji Chwalińskiej.
20: No tak, bo Iga Świątek to mecz formalność tak naprawdę. No 17-latka z Australii, której nazwiska dopiero się pewnie nawet eksperci tenisowi uczą, Emerson Jones, no postawiła się tam w kilku gemach, w trzech dokładnie, które wygrała 6-1, 6-2 i godzina. I właściwie tyle o tym meczu. No wiemy, że Iga jest zdrowa, wiemy, że wyszła w dobrym nastroju na mecz i ten nastrój po meczu też był dobry, bo chętnie podczas konferencji prasowej udzielała odpowiedzi. I rzeczywiście widać, że trochę taka inna Iga przyjechała do Paryża, niż ją pamiętaliśmy z ostatnich tygodni, a jeśli chodzi o Maję Chwalińską, to rzeczywiście jest to wydarzenie, bo ona grała przeciwko tej, która Iga Świątek pokonała w Paryżu, czyli na Igrzyskach Olimpijskich, gdy Iga chciała zdobyć to złoto, to właśnie Qin Wenzheng jej pozbawiła tych marzeń o złocie, pokonując ją w półfinale. Tu przyjechała z urazem, czy właściwie po urazie, już nie w rankingu pierwszej dziesiątce, tylko w bodaj szóstej dziesiątce, więc to nie było tak, że przed meczem moglibyśmy powiedzieć, że o, na pewno nie wygra tego meczu Maja Chwalińska, albo nie wiem, nie wygra nawet seta. No ja szczerze mówiąc myślałem, że jednak Dzęk przyzwyczai się do tej gry Maji Chwalińskiej, polegającej na tych topspinowych uderzeniach, tej skaczącej piłce, takiej gry kombinacyjnej i że gdzieś odzyska kontrolę nad meczem w miarę jego trwania, jeśli w ogóle taki będzie początek, a był, bo się zaczęło od 4-1 na Chwalińskiej i pierwszy set wskazywał na to, że tak będzie, ale potem przełamanie 6-4, a drugi set wygrany do zera. No coś niesamowitego, więc tak, to jest ta historia, ale miałem, czekaj, krótko odpowiadać. No nie mogę, jak jestem na garażu krótko. Maja Chwalińska absolutnie bohaterka dnia dzisiaj.
19: Nie no, Maji Chwalińskiej możesz mówić się dłużej. O jedną rzecz chciałem się zapytać, mówiłeś o tym, o tej specyficznym koźle po zagraniach Maji Chwalińskiej, bo to z perspektywy telewizora, mogę ci to powiedzieć oglądając transmisję w Eurosporcie, że to wygląda trochę tak, jakby ona z głębi kortu w jakimś strachu grała takim półlobem. Natomiast rozumiem, że jest to po prostu kwestia techniki uderzenia, bo ta piłka rzeczywiście po odbiciu się od kortu leci naprawdę wysoko. Ja widziałem, że ta Dzęk aż pod bandę okalającą tor musiała się cofać, żeby tę piłkę odbić.
20: No tak, znaczy w ogóle jest jeszcze gorąco, więc ta piłka jeszcze bardziej skacze. Kolejna część rozgrzewki, teraz wymachy przede mną, słuchaj, są chłopców i dziewczyn do podawania piłek i w rzędzie to robią, ale tak, to jest piłka, która leci na totalnie nieprzyjemnej wysokości takiej, no nie wiem, jak kiedyś grałeś tenisa, możesz sobie na pewno wyobrazić, jak oglądałeś tenisa, też sobie możesz wyobrazić, że ta piłka nie leci ci na wysokości mniej więcej biodra, tylko ona leci, nie wiem, nagle się odbija dość mocno, szybko, z rotacją do przodu.
19: I leci nad głową.
20: Tak, i leci ci albo na wysokości głowy, albo nad głową, więc się trzeba cofnąć. Ten kort jest w ogóle krótki, bo te siódemki, ósemki to nie są korty aż tak jakby no, fajnie przystosowane do i pokazywania, i do grania, tak jak te największe. Natomiast no tak czy inaczej, no to ja się śmiałem, że zaraz Chinka będzie sobie musiała zamontować jakieś skrzydełka i wyfrunąć za ten płot, żeby do tej piłki tak wysoko się odbijającej w ogóle móc dojść. I to ją frustrowało, tak? W ogóle frustrowali ją kibice, bo mówiła co chwilę, a wiadomo, jak ktoś przechodzi na trybunach i się rusza, to jest jakby niedobre. Tak się nie robi w trakcie meczów tenisowych, to często też sędziowie muszą zwracać uwagę kibicom, którzy gdzieś między gemami, znaczy nie między gemami właśnie, tylko w trakcie gemów, w trakcie wymian, przed serwisem chodzą, nie? Więc Dzęk mówiła często, oh, sorry, please, don't move, nie? Więc ona była od początku meczu taka nabuzowana i po prostu wkurzała ją ta gra Mai, która ma niesamowitą technikę użytkową. No musi nadrabiać, ona wprawdzie teraz ćwiczy od roku przygotowanie fizyczne, robi z Maciejem Ryszczukiem, czyli z trenerem przygotowania fizycznego Igi Świątek, i ona nabrała masy, ale to ciągle jest jednak zawodniczka no, niskiego wzrostu, tu nie ma tej siły, tu nie ma serwisu 180 czy 190 km na godzinę, tylko 40 km mniej, więc ona musi szukać swoich innych zalet, ale jak ona pięknie gra, no, ja jestem zachwycony, zresztą jakby nie pierwszy raz oczywiście oglądałem Maję Fańską i doskonale znam jej potencjał, natomiast rzeczywiście chyba jest takim momentum tego sezonu i tej kariery swojej tenisowej, że no, jest przede wszystkim wirtualnie od dzisiaj w pierwszej setce, po raz pierwszy w karierze, 97 miejsce.
19: Krótko z troski o twoje zdrowie, bo powiedziałeś, że jest gorąco, a ty dzisiaj także kroczki musiałeś robić, bo początek meczu, właściwie końcówka meczu Igi Świątek nakładała się na końcówkę meczu Mai Chwanińskiej, a ty wiem, że starałeś się złapać obie sroki za ogon i tak biegałeś między szatrierem a tym kortem, na którym grała Maja. Rozumiem, że ty w dobrej formie jesteś cały czas.
20: Ja jestem w dobrej formie, w przeciwieństwie do mojego telefonu, który mi dzisiaj raz już powiedział, że niestety, ale musisz go schłodzić, żeby go dalej móc używać, więc tak jest na kortach, jeżeli trzymasz ekran w kierunku słońca po paru minutach, jest ponad 30 stopni. No teraz rozmawiając z tobą zaczynam czuć, jak się mocno pocę, natomiast całe szczęście w nieszczęściu, bo nie lubię, jak się oczywiście mecze polskich tenisistów nakładają na siebie i trzeba dokonywać tych wyborów trudnych, natomiast całe szczęście Szatrier i siódemka, to jest kwestia przejścia tak naprawdę 30 metrów, te korty są obok siebie, więc tu nie było większego problemu, a też i blisko cały czas tego głównego centrum prasowego i głównego kortu Szatriera, na którym grała Iga Świątek, gra Hubert Hurkacz, bo Hubert Hurkacz gra właśnie teraz na korcie numer 8, on jest dokładnie między Szatrierem a Lenglenem, czyli tą drugą najważniejszą i też zadaszoną od bodaj 2 lat, tak, to jest drugi sezon, kiedy jest zadaszony kort Suzanne Lenglen, więc to jest też informacja dla wszystkich kibiców, którzy przyjeżdżają do Paryża, że jak mają, a może o tym nie wiedzą, że jak mają bilety kupione na główny kort albo na drugi Lenglena, gdzie częściej są to najważniejsze mecze kobiet, tak to najczęściej układają organizatorzy, no to oni bez względu na to, jaka będzie pogoda, to będą mieć warunki łatwiejsze, no bo nie ma tam takiej patelni jak na tych mniejszych kortach, gdzie no można się usmażyć po prostu.
19: No mogłeś nabudować jednak bardziej tą historię, to radio, mogłeś powiedzieć, że jednak nabiegałeś się generalnie, zrobiłeś 18 tysięcy kroków, ale dobra, zrobisz tych kroków dużo jeszcze także w ciągu dzisiejszego dnia i kolejnych. Krótko, Przemek, wróćmy do tego, co działo się wczoraj, bo ten turniej zaczął się bardzo dobrze dla nas. Magda Fręch wygrała łatwiej niż się spodziewała, bo Elena Gabriela Ruse z Rumunii skreczowała w drugim secie, za to no strasznie długo na korcie, cierpiała momentami. Magda Linet, to może poczekaj, bo nie twoimi słowami, a Agnieszki Radwańskiej, która pracuje z Magdą Linet, opowiemy o tym meczu, bo tobie się udało z Agnieszką Radwańską po spotkaniu Magdy Linet z Terezą Walentową porozmawiać. Posłuchajmy.
20: Aga, słuchaj, Magda Linet to lubi sobie zagrać długi mecz, prawda? Ale od kiedy razem współpracujecie, to chyba takiego, z taką dawką emocji, z takimi zwrotami, z takimi dramatami, to chyba nie było.
0: No nie, ja też myślałam, że już wszystko widziałam na korcie i że sama też przeróżne mecze grałam, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Myślę, że dzisiaj na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko, od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Po dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy, po dobry serwis, troszkę znowu wycofanie się, po skurcze, po problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu. No ale brawa dla Magdy, że naprawdę to wyszarpała.
20: A właśnie, skurcze i kolana, dwie osobne rzeczy, bo ja na początku w ogóle jeszcze było takie lekkie podkręcenie nogi, bo sobie coś tam sprawdzała w stawie skokowym. Ja się potem bałem, że to jest właśnie kolano, że to jest coś bardzo poważnego, ale bardziej skurcze czy bardziej kolano, wiemy?
0: Wszystko, wszystko tam było, więc ma troszkę problemu z kolanem, które nasila się niestety i pogarsza na tej nawierzchni tutaj, bo jednak tutaj zupełnie człowiek się inaczej porusza i niestety przy tym poruszaniu się to kolana daje znać. No a skurcze no to po prostu były z emocji, z temperatury, z gorąca. Więc wszystko to się skumulowało w jedną całość i naprawdę było ciężko w tym trzecim secie. Jak widzieliśmy, przez dwa gemy nie była w stanie nawet zasterować, w ogóle wyjść do góry i w ogóle się poruszać, więc no brawa za to, że wytrwała, że mimo to walczyła o każdą piłkę, jakby jutro nie miało nie być. I to nie są łatwe mecze, ale przede wszystkim też dają naprawdę takiego kopniaka naprawdę na wiele, wiele meczów do przodu, że się da i pokazała na pewno to, że sercem można wygrać mecz.
2: To, że to był taki mecz długi, trzygodzinny, w takiej temperaturze, to będzie mieć wpływ na drugą rundę? Chociaż ten odpoczynek jest jednak.
0: Tak, no na pewno to w kościach czuć, tym bardziej, no nie da się ukryć. PESEL ma się jeden, więc jeżeli ma się pewien bieg, no to już te mecze troszkę się odczuwa, nawet jak się ma tą przerwę. Faktycznie, tutaj jest o tyle to dobre, że mamy dwa dni przerwy, a to nas ratuje, więc to na plus i całe szczęście, że akurat Magda grała w niedzielę i są te dwa dni do środy, ale tak jak mówię, no to jest dobre, są dwa dni na regenerację, ale mimo wszystko to też nie jest tak, że się jest świeżynką na kolejny mecz, ale myślę, że mam nadzieję, że Magda wyjdzie na ten mecz mając z tyłu głowy to, że mogło jej na tym już korcie nie być. Tak. Że mogła przegrać i nie ma i teraz wyjdzie na ten mecz naprawdę luźniejsza, z radością, że tu jest, że tamten mecz wytrwała, przeżyła, wyszarpała i teraz może się cieszyć tym, że jest kolejny i po prostu walczymy do końca.
19: Agnieszka Radwańska powiedziała, że PESEL ma się jeden. No i ty, i ja akurat na PESEL z Magdą Linet byśmy się z chęcią zamienili. Przemku, teraz zasadnicze pytanie. Agnieszka Radwańska powiedziała, że dwa dni przerwy, że Magda Linet będzie miała czas się zregenerować, ale teoretycznie ona jutro powinna zagrać w deblu. Czy są jakieś informacje, że ona się wycofuje, czy na razie nie ma żadnej?
20: Na razie takiej informacji nie ma, natomiast no nie zdziwiłbym się, gdyby tak zrobiła, ale no przede wszystkim ważne jest to, widzę, że pana Drzewka tutaj przybiera na sile, więc ja może zamienię ławkę, wiesz, bo ci chłopcy, o których mówiłem, teraz robią skipa i skip C, który pamiętasz pewnie, bo to ten PESEL z WF-ów, nie wiem, czy to dzisiaj jest praktykowane, ale wracając do Magdy Linet, oczywiście ona ma i tak więcej odpoczynku niż jej rywalka, bo tutaj ten mecz, który wyłoni rywalkę dopiero dzisiaj. Magdalena Frank swoją drogą też już poznała rywalkę i tej Elizę Mertens. Natomiast tak, no myślę, że to nie byłaby zła decyzja, gdyby odpuściła debla Magdalenie. Z drugiej strony ona raczej powiedziała, że jak dograła mecz, no to znaczy, że jest na tyle zdrowa, że może grać, więc być może będzie chciała tego debla potraktować ewentualnie treningowo. Jak tylko będę to wiedział, oczywiście będę te informacje przekazywać słuchaczom Radia Tok FM.
19: Dla ciebie mam złą informację. Oczywiście jutro Kamil Majchrzak, Alejandro Tabilo, tyle jeśli chodzi o singla. Natomiast jeśli Magda Linet wyjdzie na kort, ona zagra w parze z Julią Starodubcewą z Ukrainy. Natomiast jej rywalką będzie francuski debel Elsa Jacquemot i uwaga, nie wiem, czy jesteś gotowy, Tiancoa, Sara Rakotomanga Rajanoa. Więc powodzenia jutro, jak będziesz o tym informował, jeśli chodzi o wyniki. Ja tylko uzupełnię, Magdalena Fręch z Jill Taichman ze Szwajcarii zagra w drugiej rundzie, a z Elize Mertens z Belgii zagra Maja Chwalińska. Iga Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, to wszystko w drugiej rundzie. Przemku, my musimy kończyć, usłyszymy się jeszcze z tobą po godzinie 18.30 w Sport 360, a teraz pędź na Huberta Hurkacza, który już wygrał pierwszego seta 6-3.
20: Tak jest. Ja widzę właśnie na tablicy, wiesz, tak się wyświetla.
19: Dobrze.
20: Stan Wawrinka może dzisiaj zagrać ostatni mecz na Garosie, bo przegrywa 1-2 setach, mistrz 2016 roku. No ale to jest inny temat, inna historia, jeszcze będzie czas.
19: Może będzie okazja jutro, może będzie okazja 18.30. Dzięki wielkie. Przemek Pozowski prosto z Paryża był moim gościem. Przemku, leć na mecz Huberta Hurkacza. Tyle w magazynie, jeszcze więcej sportów. Tok FM, za chwilę Tok 360. Podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi.
21: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
23: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Rewelacja. W Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
28: Citroen.
29: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
30: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Jest 16. Prezydent Rzeszowa na celowniku jako drugi po usunięciu z urzędu prezydenta Krakowa. PiS chce odwoływać kolejnych włodarzy związanych z obozem rządzącym. Włodarzy miast, rzecz jasna. W TOK 360 także poszukiwania sprawców fałszywego zawiadomienia o pożarze w domu matki prezydenta oraz ponownie ostudzone nadzieje na porozumienie i zakończenie wojny między USA a Iranem. Adam Ozga, dzień dobry. No i na początek Kraków, gdzie sekretarz miasta przejmuje sprawy organizacyjne do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, który będzie rządził Krakowem do wyborów prezydenta. Wybory po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego muszą odbyć się najpóźniej za 3 miesiące. Wszystko więc wskazuje na sierpień i wszystko wskazuje na to, że czekają nas intensywne wakacje w Krakowie pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej, o czym z Krakowa teraz właśnie Katarzyna Młynarczyk.
34: Poza wyjątkami nie pojawiają się jeszcze konkretne nazwiska, ale wszystko wskazuje na to, że poznawać będziemy je niebawem. Na razie przedstawiciele różnych ugrupowań odnoszą się do wyniku. I tak na przykład Prawo i Sprawiedliwość przenosi go całkowicie na grunt ogólnopolski, jak mówi europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. To ważny moment nie tylko dla Krakowa.
35: To jest początek drogi, którą powinniśmy wszyscy w Polsce podjąć do tego, żeby tak jak zły gospodarz został odwołany tutaj w Krakowie, żeby zły gospodarz naszej ojczyzny Donald Tusk został odwołany.
34: Kandydata na prezydenta nie przedstawiła też Koalicja Obywatelska, ale jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Kraków potrzebuje autorytetu i poważnego prezydenta,
36: który połączy różne środowiska. Nie może to być ktoś, kto będzie sprofilowany bardzo wąsko. W ten proces osobiście będę chciał się również włączyć, przedstawienie takiej kandydatury.
34: Wszystko wskazuje na to, że kandydatką Nowej Lewicy będzie posłanka Daria Gosek-Popiołek, a Aleksandra Owca partii Razem. Konfederację najpewniej reprezentował będzie Bartosz Bochenek. Hańczak. Swoją gotowość do kandydowania jeszcze przed referendum zadeklarował Marian Banaś, były szef NIK-u. Niemalże pewna jest też kandydatura Łukasza Gibały.
33: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Marian Banaś, on nie w Krakowie czasem miał te kamienice? Tak, wydaje mi się, że w Krakowie właśnie. A po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego politycy Prawa i Sprawiedliwości zacierają ręce, spoglądają na inne miasta i wskazują włodarzy z Koalicji Obywatelskiej, którzy powinni teraz podzielić los prezydenta Krakowa. Ale zdaniem przedstawicieli koalicji rządzącej zorganizowanie i przeprowadzenie referendum z takim skutkiem jak w stolicy Małopolski to raczej wyjątek potwierdzający regułę. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Świat jest czarno-biały, przynajmniej w mniemaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że w miastach rządzonych przez KO bardzo źle się dzieje. Mówią posłowie PiSu Janusz Cieszyński i Zbigniew Kuźmiuk.
2: Jako rodowity wrocławianin liczę, że na tej liście prezydentów do odwołania jest najwyżej Jacek Sutryk, tragiczny włodarz Wrocławia, zamieszany w aferę z lewym dyplomem z Collegium Humanum.
4: Widzi pan, że tak powiem, szansę na to, żeby we Wrocławiu doszło do referendum i skutecznego odwołania prezydenta?
2: Myślę, że kiedy wrocławianie zobaczą, że w Krakowie to się udało, to mogą nabrać wiary.
6: Jest niezadowolenie także w moim rodzinnym mieście, w Radomiu. Rządzi włodarz z Platformy już kolejną kadencję. Potężnie zadłużył miasto, nie realizuje inwestycji, jest marazm. Kto wie, czy z tego rodzaju inicjatywami obywatelskimi nie będą występowali mieszkańcy teraz liczniej.
0: Ale przedstawiciele koalicji rządzącej uważają, że to, co wydarzyło się w Krakowie, to odosobniony przypadek. Efekt specyfiki tego miasta. Przekonuje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
7: To jest w jakimś sensie pokłosie również bardzo wyrównanego wyniku z drugiej tury w 2024 roku, no bo tylko 5 tysięcy głosów w tak dużym mieście zdecydowało, kto ostatecznie zostanie prezydentem.
8: Lokalni samorządowcy dostali sygnał, że coś, co do tej pory było niemożliwe, a więc referendum, albo bardzo rzadkie, że się takie referenda lokalne mogły powieść, że to już jest możliwe. Natomiast myślę, że też będą trochę bardziej spokojni, zważywszy na to, że do przeprowadzenia skutecznie i akcji przedreferendalnej, czyli do zebrania podpisów i do później zmobilizowania ludzi do pójścia do referendów, potrzeba dwóch rzeczy.
0: Mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic i wyjaśnia, że potrzeba sojuszu niemal wszystkich lokalnych sił politycznych przeciwko odwoływanemu prezydentowi oraz pieniędzy, i to nie małych, bo przeprowadzenie skutecznej kampanii referendalnej jest bardzo kosztowne. A to, że te dwa czynniki wystąpiły w Krakowie, nie oznacza zdaniem polityczki, że wystąpią także w innych miastach. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
33: No, o tym, czy odwołanych prezydentów może być więcej, a także o tym, jakie znaczenie w odwołaniu Aleksandra Miszalskiego miała osławiona strefa czystego transportu w Krakowie. Jeszcze dziś w TOK 360. Prokuratura w Gdańsku wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i o zagrożenia życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała burzę polityczną, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami, a teraz cel numer jeden jest jasny – znalezienie autorów fałszywych alarmów. Maciej Kluczka.
9: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
10: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji. Bezpieczeństwo pana prezydenta zostało zagrożone.
9: Opozycja nie chce jednak pamiętać, że także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gróźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. Dlatego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o wyciszenie emocji.
11: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione. Słowa komentarza, które usiłują na tym zrobić kapitał polityczny, potępiam i uważam za niesmaczne.
9: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że całkowite wyeliminowanie tego zjawiska jest niemożliwe, ale na pewno można system uszczelniać. Sprawdzona będzie możliwość wysyłania alarmów drogą SMS-ową, a tę metodę wykorzystano w tym przypadku. To metoda dla osób niemówiących i niesłyszących, przypomina Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
7: My możemy rzeczywiście dyskutować o tym, jak ma funkcjonować numer 112, czy jak mają działać pewne procedury, żeby to nie była przestrzeń do siania niepokoju w Polsce. I to jest poważna sprawa.
9: A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
33: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Canickiego, Straż Pożarna, szybko reagując na to fałszywe zgłoszenie, postąpiła prawidłowo i tutaj żadnych pretensji mieć nie można. Gość Wojciecha Muzela w pierwszym programie TOK FM zastanawiał się, kto tak naprawdę stoi za tym procederem, bo przecież to nie pierwsze fałszywe zgłoszenie, a kolejne w ostatnich tygodniach.
1: Służby według mnie wykonały to wszystko, co mieści się w ich granicach ustawowych obowiązków. Natomiast to, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo z premedytacją, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał, ten to zrobił. To, kto był fizycznym wykonawcą, to zapewne się dowiemy zgodnie z deklaracją służb w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Natomiast kto był inspiratorem, jaka okoliczność towarzyszyła praprzyczynie, to jest kwestia do ustalenia pewnie w dalszym toku.
3: Skoro pan patrzy tak pozytywnie na działanie służb, to znaczy, że one się spisały raczej, to dlaczego wciąż nie ustalono sprawcy?
1: Tu wchodzimy w dosyć trudny aspekt, który zresztą przy pierwszym chyba tym zdarzeniu, nie wiem, czy przy panu Sakiewiczu, czy którymś innych z tych medialnych bonzów przekazu radiowego czy telewizyjnego, kiedy to okazało się, że osoba ujawniona jako potencjalny sprawca była tak naprawdę osobą, której zhakowano system informatyczny czy teleinformatyczny, bo tam chyba telefon zhakowano. W związku z tym, kto będzie na pierwszy ogień zdefiniowany jako potencjalny sprawca, to będzie relatywnie nietrudne do ustalenia. Kto jest tym, kto wykorzysta narzędzia cybermanipulacji, żeby pozyskać taki bezpieczny adres, to jest niebotycznie trudniejsze zadanie. Myślę, że nasze służby w zakresie cyberzagrożeń i cyberprzestępczości, tudzież służby wojskowe, które mają potencjał chyba jeden z największych w tej chwili w Unii Europejskiej, poradzą sobie z tym. To będzie trwało, ponieważ tam pewnie wykorzystano tak zwany router cebulowy, czyli zgubiono maksymalnie skutecznie ślady, skąd pochodzi tak naprawdę, jaki jest IP komputera i skąd pochodzi ten przekaz telefoniczny czy komputerowy. To będzie trwało, ale liczę na to, że to też będzie uwieńczone sukcesem.
3: A o czym to świadczy, że ten atak wygląda na to, że był aż tak dopracowany?
1: Z pewnością o profesjonalizmie drugiej strony.
33: To może ślady prowadzą za granicę, na przykład wschodnią granicę. Zadam to pytanie dzisiaj w TOK 360. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiada, że w ciągu najbliższych kilku dni będą nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów. Alarmów, w wyniku których między innymi policja, straż pożarna wzywane są do domów polityków i osób związanych z opozycją. Przez najbliższy miesiąc opracowywany ma być dokładny model obecności dodatkowych żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapowiada wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zapewnia, że prace będą prowadzone ze stroną amerykańską i z NATO, które deklaracjami Donalda

0: rozmowach, ale postępy są takie, że kwestie sporne pozostają bez zmian, więc przełomu nie ma. Ben O'Connor.
1: Jak mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, do zakończenia rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi może dojść w każdej chwili. Powrót do tematu zajmie trochę czasu, ale mamy coś, co uważam za całkiem solidne deklaracje. Mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Innego zdania jest jednak minister spraw zagranicznych Iranu Ismail Bakai, według którego mówienie o sukcesie rozmów jest przedwczesne. Ustalenia, które ujrzały światło dzienne w ciągu ostatnich dni, są wynikiem kilku tygodni rozmów prowadzonych za pośrednictwem pakistańskiego mediatora. Inne kraje również poczyniły w tym okresie godne pochwały wysiłki. Dlatego można śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie w znacznej części omawianych kwestii. Twierdzenie jednak, że oznacza to szybkie podpisanie umowy, jest bezzasadne. Przedmiotem rozmów jest obustronne odblokowanie szlaków handlowych w cieśninie Ormuz, a także wypracowanie porozumienia co do prowadzonego przez Iran programu jądrowego. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Jak się mają ceny ropy? Z Rafałem Zywertem z Biura Analitycznego Reflex rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
3: Gdyby do takiego porozumienia doszło i transport ropy przez cieśninę Ormuz zostałby przywrócony, to ile musi minąć czasu, żeby ten łańcuch dostaw zachwiany wiele tygodni temu się odtworzył i ceny paliw mogłyby wrócić do tych sprzed ataków na Iran?
2: Wydaje się, że samo udrożnienie cieśniny Ormuz w kwestii przywrócenia jakiegoś normalnego ruchu, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Natomiast wiemy, że są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej i tutaj może być różnie. Może być nawet tak, że przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do poziomu z lutego, mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
0: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu obniżek cen na stacjach. Za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, za diesla 6,90 i to są niemal najniższe ceny w Europie, niemal, bo taniej jest na Malcie, a bez programu CPN za benzynę i olej płacilibyśmy około złotego kilkunastu groszy więcej. Samochody wróciły w okolice rynku w Chorzowie i zamkniętej niemal rok temu estakady. Piesi również mogą przechodzić pod obiektem. Wkrótce ma też wznowiony być ruch tramwajowy. 50-letnia estakada zamknięta została, gdy ekspertyzy wskazały jej fatalny stan techniczny i ryzyko katastrofy. Decyzja sprawia, że miasto zostało podzielone, a właściciele firm działających w okolicy ponieśli straty. I to spore. Grzegorz Kozioł.
4: Życie przy estakadzie wraca, bo ostatnia ekspertyza wskazała, że obiekt może być czasowo użytkowany w ograniczonym zakresie. Mieszkańcy są zadowoleni.
5: Teraz można normalnie przechodzić z jednej połowy rynku na drugą.
6: Tylko szkoda tutaj tych sklepów, które niestety chyba już tego nie będzie, tych restauracji.
4: Rok temu właściciele pawilonów znajdujących się pod estakadą zostali zmuszeni do natychmiastowej ewakuacji. Księgarnia Dopełniacz zwijała się w popłochu. Jej właścicielka Sonia Draga nie zdecydowała się na lokal zastępczy. Niedawno zwróciła się do miasta z wnioskiem o odszkodowanie. Chodzi o ponad 100 tysięcy złotych.
7: To był koszt stricte poniesiony na personel, który musiał ekstra pracować, na straty, zniszczenia i tak dalej, więc to są takie dokładnie wyliczone koszty.
4: Pod estakadą działał jeszcze m.in. sklep Gryfnie, oferujący asortyment z regionalnymi motywami. Firma jednak znalazła nowy lokal w Chorzowie, a właściciele nie mają pretensji do miasta. Inaczej do sprawy podchodzi Jadwiga Żłobińska, prowadząca obok estakady Charity Shop. Po zamknięciu obiektu obroty sklepu spadły o 80%.
8: Niestety jestem w głębokim takim dołku finansowym. Liczymy na to, że nas, tych mikroprzedsiębiorców, nasze władze kochane, które wybraliśmy, docenią i będą z nami rozmawiać, bo jak na razie nikt z nami nie rozmawia.
4: Zgodnie z opublikowanym przez miasto harmonogramem, roboty naprawcze estakady potrwają do 4 czerwca bieżącego roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: I zostajemy w Chorzowie właśnie. Metallica zatrzęsła tam ziemią podczas koncertu na Stadionie Śląskim. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi. Opowiada o nich Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
9: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Plus naukowcy wiedzą bardzo dobrze, kiedy, przy jakich piosenkach fani w miejscu stać nie mogli.
9: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później

0: I pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy. Tam też czuliśmy takie dosyć intensywne dźwięki. Myślę, że to jest dobre zadanie domowe, żeby zobaczyć sobie ten wykres na naszych mediach społecznościowych i spróbować dopasować setlistę do tych właśnie tąpnięć, do tych dźwięków tam.
1: Poprzednio taka sytuacja odnotowanych wstrząsów miała miejsce podczas, i tu nie będzie zaskoczenia, koncertu zespołu Rammstein. I jeszcze krótko. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Takie informacje przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński to jest neosędzia, awansowany przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i pierwszym zadaniem sędziego Kapińskiego jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie właśnie zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, których członków nowych powołanie przez Sejm właśnie kwestionuje opozycja. To jest TOK 360, Adam Ozga, informacje TOK FM o 16.20, po nich o Krakowie, gdzie już nie ma prezydenta Miszalskiego.
2: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
3: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
4: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10.40.
5: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsze dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 16.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Dwie osoby zginęły, a 22 zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na cywilny zakład w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, przekazały lokalne władze. Armia rosyjska zaatakowała też bombą lotniczą w obwodzie donieckim. Nie żyją dwie osoby, podała prokuratura tej części kraju. 2 tony pomocy humanitarnej zostaną przetransportowane z Polski do Libanu, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To pierwszy taki transport od rozpoczęcia pod koniec lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pomoc trafi do Libanu na wniosek Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Fundacji Wolne Miejsce. W informacjach TOK FM za chwilę prognoza pogody.
0: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
6: Wieczór pogodny i ciepły, bez opadów także w nocy. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a wieczorem także na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni, to w centrum kraju, 29 we Wrocławiu i Szczecinie, 27 w Krakowie i Rzeszowie, 23 w Gdańsku i Białymstoku.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jak ma się polski konsument, czyli pan, pani, no może nie społeczeństwo? Jest 16.22 przed państwem, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
19: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
22: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Polski konsument zaczął się bardziej pilnować na zakupach. Pokazująca naszą skłonność do sklepowych wydatków, sprzedaż detaliczna w kwietniu wprawdzie rosła w rocznym tempie 1,3%, ale znacznie wolniej niż spodziewali się ekonomiści. Drogie paliwa, rosnąca znów inflacja oraz coraz wolniej rosnące dochody przełożyły się na naszą większą ostrożność z wydawaniem pieniędzy, mówił w popołudniowym EKG Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA.
23: Mamy wolniejszy wzrost wydatków konsumpcyjnych. Ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, bo jednak przy obecnym stanie rynku pracy i generalnie stanie gospodarki, prawdopodobieństwo, że pracownicy pójdą do swoich szefów po podwyżki i skompensują sobie ten szok wyższym wzrostem płac jest bardzo małe. Biorąc to pod uwagę, to konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji.
22: Czy to właśnie przez to hamowanie wydatków ten szok paliwowy będzie się przekładał na całą gospodarkę?
23: Ja myślę, że to główny kanał. Po pierwsze, niższe wydatki konsumpcyjne polskich konsumentów. Po drugie, niższe wydatki konsumentów zagranicznych, co przełoży się na niższy wzrost, na wolniejszy wzrost eksportu w Polsce.
22: W kwietniu było już widać, że znów wstrzymujemy się z większymi wydatkami na tak zwane dobra trwałe, czyli na przykład na pralki, telewizory czy lodówki. Za to mimo wysokich cen paliw, samochody tankowaliśmy pod korek. A skoro jesteśmy przy paliwach, to jutro dość wyraźnie stanieją. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, a to o 4 grosze mniej niż dziś. Litr diesla 6,75 i to już o 10 groszy mniej niż dziś. A rządowy pakiet paliwowy prawdopodobnie będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. Nie wykluczają tego rządzący. Mimo, że to program bardzo kosztowny dla państwowej kasy, przypominał w południowym EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
24: Dotujemy konsumpcję paliw zarówno samotnej matki, która wiezie dziecko do szkoły samochodem, jak też konsumpcję paliw zamożnego człowieka, którym swoim 5. samochodem jedzie na majówkę. W pewnym sensie dotujemy nie tylko konsumpcję tych najbardziej potrzebujących, ale też konsumpcję zamożniejszych, więc jest w tym pewna kontrowersja. Czy powinniśmy rzeczywiście dotować konsumpcję paliw dla wszystkich? Najczęściej takie przekonanie formułowane przez ekonomistów i ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy też to bardzo podkreślał, jest takie, że jeżeli już mamy pomagać w czasie kryzysu, to pomagajmy tym, którzy są najbardziej potrzebujący. No tyle, że politycy nigdy tej rady nie słuchają. Jakby ta logika polityczna, ona jest trochę inna od logiki i teorii. Politycy rozumieją, że trudno jest rozdzielić w społeczeństwie tych, którzy potrzebują, od tych, którzy nie potrzebują, prawda? To jest to niezmiernie trudne i technicznie, i politycznie.
22: Rządowy program paliwowy kosztuje około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Rząd, jak podkreślał ekonomista, ma nadzieję, że kilka miesięcy funkcjonowania tego programu pokryje nowy podatek od nadmiarowych zysków, które mają płacić koncerny energetyczne, a zwłaszcza Orlen. A dalsze prognozy dla cen paliw mogą być całkiem niezłe, bo na rynkach dziś nagły przypływ optymizmu na fali kolejnych nadziei na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wyraźnie tanieje dziś ropa naftowa. Baryłka spadła grubo poniżej 100 dolarów, w okolice 95 dolarów. Optymistycznie też dziś na warszawskiej giełdzie. Jej szeroki indeks WIG pobił dziś znów rekord wszechczasów i trochę mocniejszy jest złoty. Euro kosztuje 4,23 zł, frank po 4,64, dolar 3,63, a funt po 4,90. Do połowy czerwca rządzący pokażą swoją propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że mogłaby ona wzrosnąć najwolniej od lat do okolic 4900 zł brutto. Takiemu wariantowi przyklaskują pracodawcy. Związkowcy nie wykluczają swojej propozycji, żeby pensja minimalna przekroczyła psychologiczny próg 5000 zł brutto. Teraz obie strony będą próbowały się porozumieć w Radzie Dialogu Społecznego. Jak jednak sugerował w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim wiceminister pracy Sebastian Gajewski, raczej przekroczenia progu 5000 zł nie powinniśmy się spodziewać.
3: Będzie powyżej 5000, gdyby pan miał dzisiaj obstawiać.
4: W tej chwili mamy 4806 zł. Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5000 nie wychodzi. Zobaczymy. Ja bym podchodził z dużą ostrożnością i nie poszukiwał w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę symboli, czy będzie 5 z przodu, czy jednak 4,9.
22: Jeżeli pracodawcy i związkowcy nie porozumieją się w Radzie Dialogu Społecznego, wówczas w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie propozycja rządu. Susza fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i to może odbić się na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
22: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i bardzo suche lato.
7: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
1: Zapowiedź tego ciepłego i suchego lata powoli chyba zaczynamy odczuwać już w temperaturach majowych. 16.29, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zaskoczyło pana, że prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, czy nie szczególnie?
8: Nie, zaskoczyło mnie, że tak wiele osób było zaskoczonych. Myślę, że biorąc pod uwagę punkt wyjścia, to w ogóle nas nie powinno zaskakiwać.
1: Biorąc pod uwagę punkt wyjścia, to znaczy?
8: Wybory w 2024 roku. Tutaj Miszalski wygrał bardzo niewielką przewagą. To było 51,04% głosów nad Łukaszem Gibałą. I to była taka już sytuacja pokazująca, że elektorat jest bardzo mocno podzielony. Jeżeli w momencie, kiedy udało się później zebrać głosy za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, to wszystko wskazywało na to, że ten próg frekwencyjny, który jest bardzo niski, biorąc pod uwagę liczbę osób, które głosowały, no jednak będzie wystarczający na odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Także mnie to zupełnie nie zaskoczyło.
1: Po odwołaniu prezydenta Krakowa politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Są takie sygnały z Rzeszowa. Tam Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny, zapowiedział wniosek o odwołanie Konrada Fijołka, ale to zakładam jest pewna strategia polityczna, pewna narracja. Nie pytam więc o to, czy kolejni prezydenci będą odwoływani w kolejnych referendach. Bardziej widzę w tym jakieś przełożenie tego, co wydarzyło się w Krakowie, na politykę krajową i pewne kampanijne strategie przed wyborami parlamentarnymi. Podziela pan tę intuicję, czy nie szczególnie?
8: Myślę, że to jest nieco przesadzone. Mamy teraz do czynienia z taką walką narracyjną właśnie. Na pewno środowiska prawicowe, które zainicjowały tę kampanię i bardzo mocno ją wspierały, budują tego typu narracje. Nie sądzę, żeby tutaj było jakieś automatyczne przełożenie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozgrywała w Rzeszowie. Ale wiemy z przeszłości, że były takie próby też w innych miastach, między innymi właśnie we Wrocławiu na przykład.
1: Czy nawet w ten weekend w Ciechocinku nie wyszło?
8: Tak, też nie, tam brakowało bardzo niewiele, ale we Wrocławiu nie udało się już podwójnie zebrać głosów dwukrotnie, podpisów potrzebnych, żeby w ogóle zainicjować ten proces. Więc widzimy, że tutaj nie ma bezpośredniego przełożenia. Myślę, że są pewne specyficzne warunki w Krakowie, które tutaj miały to istotne znaczenie, czyli po pierwsze to, o czym wspominałem, podział elektoratu, ale też wprowadzenie strefy czystego transportu, czyli potrzebny jest taki trigger, taki element, który zainicjuje, zmobilizuje wyborców. Jeżeli wyborcom rzeczywiście, oni będą mieli poczucie, że coś im chcemy zabrać, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, czy w jakiś sposób ograniczyć ich przywileje czy prawa, to jest większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do mobilizacji. Czy to się przełoży na sytuację ogólnokrajową, wątpię. Na pewno będzie narracyjnie wykorzystywane przez jakiś czas przez przede wszystkim środowiska prawicowe, które w większości właśnie stały za tym wnioskiem o odwołanie, ale to nie były tylko środowiska prawicowe. Tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że udało się zbudować taką szeroką koalicję, ale z drugiej strony widzimy pewną niekonsekwencję w tej narracji, bo z jednej strony przedstawiciele Komitetu Referendalnego mówią, że nie chodziło o politykę ogólnopolską, z drugiej strony wyskakują za ich pleców politycy, którzy mówią, że tu chodzi tylko i wyłącznie o politykę ogólnopolską, więc myślę, że tutaj jest takie niebezpieczeństwo dla ugrupowań prawicowych, że troszeczkę przedobrzą z tą narracją, zbyt duże oczekiwania zbudują, a będzie bardzo ciężko też prawicy wygrać, tym bardziej, że tam szykuje się dość wielu kandydatów ze środowisk prawicowych do wygrania, więc przestrzegałbym przed nadmiernym entuzjazmem.
1: Ale może jednak rząd Donalda Tuska i Koalicja Obywatelska powinna odebrać to, koalicja rządząca, obywatelska też zresztą, powinna odebrać to jako ostrzeżenie, jeżeli nie policzek.
8: W pewnym sensie tak i to jest myślę taki kolejny czynnik. To znaczy po pierwsze mieliśmy ten trigger, czyli strefę czystego transportu, coś co zmobilizowało wyborców i po drugie mieliśmy taką raczej nie tak często występującą sytuację, że mieliśmy prezydenta miasta z legitymacją partyjną. Najczęściej mamy taką sytuację w bardzo wielu miastach, tych największych, że prezydenci jednak ukrywają te swoje afiliacje partyjne, nie wiążą się bezpośrednio z taką czy inną partią. I tutaj rzeczywiście te dwa czynniki się ze sobą zebrały, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w drugiej turze w Krakowie na pana prezydenta Nawrockiego głosowało 187 tysięcy osób. Teraz w referendum wzięło udział 176 tysięcy, więc to jest liczba mniej więcej porównywalna. To nie były te same osoby oczywiście, ale widać było, że ten potencjał istnieje taka możliwość, żeby to odwołanie nastąpiło. Ale nie myślę, żeby tutaj była jakaś fala i żeby to świadczyło o jakiejś fali w prawo czy w lewo, no w tym przypadku raczej w prawą stronę zmierzającej. Poza tym mieliśmy taki aspekt też tej kłótni w środowiskach wywodzących się w pewnym sensie z Platformy czy z Koalicji Obywatelskiej, bo mamy Łukasza Gibałę, który przez wiele lat był związany jednak z Platformą Obywatelską, z ruchem Palikota, a jednak tutaj nastąpiło jakieś przesilenie, zresztą już nie teraz, bo on przez dłuższy czas już budował opozycję do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego. Myślę, że rzeczywiście można w pewnym sensie zrozumieć entuzjazm, można zrozumieć taki właśnie falę zadowolenia po prawej stronie. To jest też bardzo ciekawe pytanie, w jaki sposób to się rozłoży pomiędzy ugrupowaniami prawicowymi, bo nie zapominajmy, że PiS dołączył się do tej inicjatywy i zaczął ją mocno wspierać dopiero dość późno, więc ja tutaj postrzegałbym jako pierwszego takiego głównego wygranego przede wszystkim Konfederację Mentzena, która bardzo mocno od początku wspierała tę inicjatywę. Jeżeli to mielibyśmy próbować przenieść na na te warunki ogólnopolskie, więc tutaj myślę, że to też nie jest taka do końca komfortowa sytuacja dla PiS-u, tym bardziej, że zobaczymy, to jest dopiero pierwszy etap, tutaj nie mamy konstruktywnego wotum nieufności, chociaż to byłoby sensowne, żeby od razu głosować nad nowym prezydentem, to jest dopiero pierwszy etap, gdzie około mniej niż 30% uprawnionych się wypowiedziało. Zobaczymy, co będzie w głosowaniu, które teraz będzie musiało być zarządzone i myślę, że tam sytuacja będzie bardzo ciekawa, prawdopodobnie nie skończy się na jednej turze, biorąc pod uwagę ilość osób deklarujących teraz to zainteresowanie. I trzeba przyznać, że Kraków będzie teraz orbitował i skupiał na sobie zainteresowanie całej Polski. Ale Kraków nie jest reprezentatywny dla Polski, tak samo jak Warszawa nie jest reprezentatywna dla Polski. I w każdym miejscu są osobne, różne interesy. Więc myślę, że jest to jakiś sygnał ostrzegawczy, też takie może lekcja na przyszłość, że należy się zastanowić, czy rzeczywiście wyborcy na poziomie lokalnym chcą kandydatów silnie związanych i legitymujących się przynależnością partyjną. Czy jednak rzeczywiście ten układ, ten sposób występowania kandydatów w wyborach prezydenckich, które widzieliśmy w większości miast w ostatnich 20 czy nawet 30 latach, to znaczy próbowanie budowania własnych środowisk gdzieś z poparciem partii ogólnopolskich, czy on nie jest bardziej korzystny zarówno dla partii ogólnopolskich, jak i dla tych prezydentów
1: miast. To też Warszawa z prezydentem Trzaskowskim, partyjnym prezydentem. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem TOK 360, ten trigger i strefa czystego transportu, który stał u podłoża odwołania Aleksandra Miszalskiego, ale nie tylko. Wróci jeszcze w TOK 360. Informacje TOK FM po informacjach o fałszywych alarmach, między innymi w domu matki prezydenta.
9: Autopromocja. W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 16.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa poinformowali, że w przedterminowych wyborach poprą kandydata, który spełni ich główne postulaty. Wśród nich jest złagodzenie zasad strefy czystego transportu. Ich zdaniem to już komisarz, którego powoła premier, może rozpocząć te zmiany. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Politechnika Poznańska oficjalnie uruchomiła dzisiaj komputer kwantowy. Rektor uczelni, profesor Teofil Jesionowski, podkreślił, że Poznań, zyskując trzecie tego typu urządzenie, staje się najmocniejszym ośrodkiem naukowo-technicznym w tej części Europy. Rektor powiedział, że komputer ma wspierać rozwój badań naukowych i edukację na najwyższym światowym poziomie.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pożaru i zagrożenia życia i zdrowia w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Takich fałszywych zgłoszeń w ostatnim czasie jest więcej, dotyczą między innymi pracowników telewizji Republika i wydaje mi się, że tutaj służby stoją przed pewnym konfliktem. Z jednej strony te fałszywe, oczywiście zagrożone bardzo poważną karą alarmy, z drugiej strony zagrożenie życia. I widzę, że jest problem. Jest problem z tymi fałszywymi politycznymi alarmami. I chyba może być trudno o rozwiązanie, kiedy z drugiej strony na szali jest to ten strach, że z kimś może być bardzo źle i po prostu do tego mieszkania wejść trzeba.
16: Ma pan redaktor absolutną rację. To jest taka sytuacja, w której właściwie nie ma dobrego wyjścia i nie ma wygranego sposobu na rozwiązanie takiej sytuacji, ponieważ dzisiaj spotykamy się z zarzutami w stosunku do administracji rządowej i podległych jej służb o to, że weszli do mieszkania jak mogli naruszyć mir domowy osoby z rodziny pana prezydenta, ale gdyby, broń Boże, zdarzyło się tak, że rzeczywiście działoby się coś złego, to wtedy dopiero odezwałyby się głosy dotyczące tego, że ta administracja rządowa i podległe jej służby nie chciały udzielić pomocy osobie, która jest głową naszego państwa. Więc źle jest coś zrobić, podejrzewając, że jest to fałszywy alarm. Absolutnie tragicznie byłoby nic nie zrobić w sytuacji, w której byłby to alarm prawdziwy.
15: A są na stole jakieś opcje rozwiązań, żeby unikać takich sytuacji w przyszłości? Mowa jest o liście adresów, przy których powinna zapalać się czerwona lampka. W sposób naturalny na takiej liście mogłyby się znaleźć adresy chronione przez Służbę Ochrony Państwa, no ale już nie wyobrażam sobie, żeby na taką listę wpisywać dziesiątki, jeżeli nie setki adresów dziennikarzy i pracowników telewizji.
16: Szczerze, panie redaktorze, gdybym miała, była dyspozytorem służb i miała listę adresów, pod którymi mieszkają osoby ważne w państwie albo osoby bliskie osobom ważnym w państwie i dostałabym informację, że dzieje się tam coś złego, to zadysponowałabym tam służby ratunkowe szybciej raczej niż wolniej. To znaczy oczywiście podjęłabym jednocześnie działania weryfikujące, ale z całą pewnością nie czekałabym na to, aż ktoś umrze albo poniesie trwałe szkody na zdrowiu tylko i wyłącznie dlatego, że powinna mi się zapalić czerwona lampka. To jest sytuacja, w której ewidentnie lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś zaniedbało, więc nie sądzę, żeby ta lista adresów jako taka mogła coś pomóc, chyba że będziemy w stanie postawić żywego człowieka albo zainstalować monitoring 24/7, na dodatek taki, do którego nie można się włamać, żeby dyspozytor mógł na własne oczy zweryfikować, co się w miejscu, z którego dotyczy zgłoszenie, dzieje.
15: Czyli co, zostaje nam nieuchronność kary?
16: Zostaje nam nieuchronność kary, a tak naprawdę wykrycie, szybkie wykrycie, czyli powiązane rzeczywiście z tą nieuchronnością kary, ale to jest drobna różnica, bo tu nie chodzi o to, jak bardzo wysoka ta kara będzie, tylko istotniejszą częścią tej frazy, której pan redaktor użył, jest właśnie ta nieuchronność. To znaczy musimy mieć tego rodzaju narzędzia, przede wszystkim techniczne, jak zakładam, i nad wypracowaniem ich z całą pewnością trwają w tej chwili zaawansowane prace. Przecież został powołany i specjalny zespół do tego rządowy. Spotyka się i administracja i konsultuje te kwestie z kancelarią pana prezydenta, żeby nikt, kto pozwala sobie na tego rodzaju żarty, że ujmę to w bardzo duży cudzysłów, i destabilizuje w ten sposób Polskę, nie mógł sobie wyobrażać, że będzie grał naszemu państwu na nosie.
15: No ale okazuje się, że chyba trudno takiego sprawcę złapać. Prawdę mówiąc, oczekiwałbym, że to już się wydarzy. Powinno być źródło, z którego telefon nastąpił, no i po nitce do kłębka. Podobno nie ma już anonimowych, oczywiście. Podobno nie ma już trudnych do zlokalizowania telefonów.
16: Trudnych do zlokalizowania, jeżeli to jest faktyczny telefon, w sensie faktyczne urządzenie z rzeczywistą kartą SIM i ktoś nawet kupując na słupa taką kartę, nie rejestrując ją na prawdziwe dane, dzwoni z telefonu, no to rzeczywiście pewnie jest nieco łatwiej to wykryć niż w sytuacji, w której mamy do czynienia z wykorzystywaniem narzędzi, które właściwie funkcjonują już w samej cyberprzestrzeni, które pozwalają na spoofing zarówno numerów telefonów, jak i adresów e-mail, które pozwalają się ukryć za tymi narzędziami, które zapewniają anonimowość w sieci. I zanim zapytamy o to, czy to jest dobrze, że takie narzędzia istnieją, no to pewnie dobrze by było, żebyśmy uświadomili sobie również, że jeżeli zlikwidujemy tego rodzaju narzędzia całkowicie z lęku przed tym, że ktoś będzie zgłaszał fałszywe zagrożenia, to zlikwidujemy je również dla wszystkich i w każdych innych okolicznościach. Więc pytanie brzmi, czy chcemy dać się zastraszyć tego rodzaju dowcipnisiom albo sabotażystom, jak określił ich prezes Rady Ministrów, i pozwolić na to, żeby nasz system zmienił się pod dyktando ludzi, którzy próbują wykorzystać w nim luki.
15: A to już na koniec zapytam, na ile poważnie brać pod uwagę opcję, że tropy prowadzą na wschód?
16: Być może to zabrzmi trochę jak paranoja, ale ja jestem wielką zwolenniczką takiego zdania, że to, że ktoś jest paranoikiem, to wcale nie oznacza, że nie ma wrogów. Więc brałabym tę opcję pod uwagę bardzo poważnie. To znaczy, po pierwsze jest tak, że nie jest powszechną wiedzą, gdzie mieszkają członkowie rodzin najważniejszych osób w państwie. Jak pan redaktor wspomniał, gdybyśmy mieli to brać pod uwagę przy procedurach, to musiałaby powstać taka lista i ta lista musiałaby zostać rozdystrybuowana wśród osób odbierających i instytucji odbierających zgłoszenia o zagrożeniu. Więc ktoś musi dostarczać tych danych, konkretnych danych dotyczących konkretnych adresów zamieszkania, jeżeli to jest spoofing numerów telefonów tych osób albo mieszkańców takich miejsc, to również tych numerów telefonów. To się samo nie dzieje. Wrzucenie w Google zapytania, gdzie mieszka mama prezydenta Nawrockiego, raczej takiego wyniku nie zwróci. Więc gdzieś musi być źródło informacji, które pozwalają na przeprowadzanie tego rodzaju działań. To po pierwsze. A po drugie, mnie się wydaje, że naprawdę sensownym takim argumentem i jednocześnie poszukiwaniem w takich sytuacjach jest poszukiwanie tego, kto na tym zyskuje, kto odnosi korzyść. I przy tak dobranej grupie celów, czyli przy tworzeniu takiego wrażenia, że administracja obecnie rządząca zaniedbuje bezpieczeństwo, spokój i mir domowy opozycji politycznej, no to ewidentnym zwycięzcą tego rodzaju rozgrywek narracyjnych i konfliktów społecznych z tego wynikających jest Federacja Rosyjska.
15: Bardzo dziękuję. Dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, była gościnią TOK 360.
16: Dziękuję bardzo.
15: 16.50, Adam Ozga, a kolejnym gościem TOK 360 jest dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: Obywatel Ukrainy, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na 5 lat, przekazał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Opuścił już Polskę, wrócił na Ukrainę i przyznam, że pańskie wpisy na Instagramie skłoniły mnie do zadania sobie paru pytań o tę sprawę, bo kocham Tatry i Morskie Oko, więc straszną złość we mnie wzbudziła ta akcja ukraińskiego influencera. Jeszcze większą, ten nieproporcjonalny 100-złotowy mandat, no ale zakaz wjazdu do kraju na 5 lat przy wjechaniu samochodem w miejsce, gdzie prowadzi asfaltowa droga, to jest jeszcze bardziej nieproporcjonalne. To jest populistyczne?
17: No tak, bo zastanówmy się, o co tutaj Donaldowi Tuskowi, czy Kierwińskiemu, ministrowi Kierwińskiemu, czy panu Duszczykowi chodzi. No nie chodzi tutaj o morskie oko oczywiście. Chodzi o to, żeby pokazać, jacy jesteśmy twardzi wobec tych strasznych imigrantów z Ukrainy, że my tutaj będziemy bronić Polski, bronić polskiej granicy i będziemy szeryfami polskiego bezpieczeństwa w obliczu zalewu, i tutaj używam cudzysłowa, imigrantów z Ukrainy, i będziemy bronić polskości bardziej niż Przemysław Czarnek, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun. I to my będziemy tymi prawdziwymi strażnikami polskości. Tylko o to tutaj chodzi. Nie chodzi o morskie oko czy troskę o naturę, bo gdyby chodziło o troskę o naturę, no to byśmy mieli choćby Turnicki Park Narodowy czy ochronę przyrody w innym zakresie. Natomiast ten rząd poza Ministerstwem Środowiska, które jest, nie jest z Koalicji Obywatelskiej, niewiele robi.
15: Czyli stawia pan tezę, że gdyby to był sięgnijmy poza strefę Schengen i poza Unię Europejską, brytyjski influencer, to by go takie ostra reakcja, taka ostra reakcja by go nie spotkała.
17: Myślę, że gdyby to był influencer polski albo influencer szwedzki, czy influencer, nie wiem, norweski, portugalski, czy amerykański, brytyjski pewnie też, to podejrzewam, że to oburzenie byłoby znacznie mniejsze i prawdopodobnie wręcz pies z kulawą nogą by się tym nie zainteresował, ale ponieważ był to Ukrainiec, jeszcze gorzej jakby to był Arab albo muzułmanin, albo ta jego dziewczyna byłaby w hidżabie, to prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z jeszcze większym hejtem i nienawiścią, no bo nienawiść jest efektem strachu, który jest w społeczeństwie rozgrzewany przez polityków. No więc jak politycy mogą skorzystać z okazji, dolać paliwa do tego strachu, który jest dla nich paliwem do kampanii wyborczych, kampanii politycznych, no to Donald Tusk jest pierwszy, który z tego teraz niestety korzysta i to jest czystej wody populizm oczywiście.
15: Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Doktor Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był gościem TOK 360. Obok mnie już Karolina Lewicka.
18: Dzień dobry.
15: Wywiad polityczny po godzinie 17. Ja już zdradziłem naszym słuchaczom i słuchaczkom, że będzie wiceszef MONU Paweł Zalewski.
18: I może wie coś więcej na temat obietnicy amerykańskiego prezydenta dotyczącej dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jak liczyć? Czy to 11, czy może 15. Paweł Zalewski, powrócony z Waszyngtonu, będzie z nami po 17, natomiast potem komentatorzy. Kraków to nie cała Polska, ale PiS usiłuje przekonać wyborców, że najpierw Kraków, a potem cała Polska. Przemysław Czarnek nazywa odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego krakowskim Tuskiem i czeka na falę, która zmyje tego warszawskiego, ale też PiS przekonuje, że wygrana przez inicjatorów referendum batalia może zachęcić innych do takiej próby. Może w Gdańsku, może we Wrocławiu. Słyszymy teraz o Rzeszowie, że
15: tam już jest zapowiedziany wniosek.
18: Tam jest pomysłodawca, tak, takiego wniosku. Łukasz Gibała, wielokrotny dotychczasowy kandydat na prezydenta Krakowa i potencjalny kandydat w tych pewnie sierpniowych wyborach, one przynajmniej muszą się odbyć do 23 sierpnia, twierdzi, że w efekt domina nie wierzy. Pewne jest jedno, kłopot ma Koalicja Obywatelska, która może oczywiście z tej przykrej dla siebie sytuacji jakoś wyjść, pod warunkiem, że wystawi kandydata, kandydatkę, która wygra te kolejne wybory prezydenckie. No i o tym wszystkim właśnie z komentatorami po 17.20, ale zaczynamy właśnie od wieści z Waszyngtonu.
15: A do tych wyborów w Krakowie, które odbędą się w sierpniu, a przynajmniej do 23, tak? 23 sierpnia. Ja też wrócę w TOK 360 z trochę innej strony. Pochylimy się nad tą strefą czystego transportu, która była jednym z głównych powodów odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, czy jedynym?
18: To mogę? Kandydat Konfederacji zamieścił na swoim profilu na Facebooku taczkę przed magistratem. Nie wiem, czy to zdjęcie, czy sztuczna inteligencja wykreowała.
15: Sztuczna inteligencja 100%,
18: na pewno,
15: tak?
18: Tak, i podpisał, że właśnie pojazd spełniający wszystkie standardy strefy czystego transportu.
15: Okej. Okay. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia. Wywiad polityczny i Karolina Lewicka już za chwilę.

0: Autopromocja. Plan działania.
1: Broń palna w kontekście bezpieczeństwa cywilnego zaczyna się od pytania, kto powinien mieć do niej dostęp, a dla kogo to realne ryzyko. Ważne jest też, jak broń wpływa na poczucie naszego bezpieczeństwa. A gdy mowa o odstraszaniu albo nawet samoobronie, broń palna to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za czyjeś życie. O broni palnej w bezpieczeństwie cywilnym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13:40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny.
8: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień Mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 17 zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki, do którego doszło po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne kierowane są na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Sędzia Zbigniew Kapiński został powołany przez prezydenta na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nową funkcję obejmie w środę, ponieważ jutro upływa kadencja obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Kapiński to niezwykle doświadczony sędzia, który rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Podkreślił, że Karol Nawrocki decyzję o powołaniu Kapińskiego podjął samodzielnie. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że po południu siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Ataki mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademicki w Starobilsku. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
15: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
14: Nadchodząca noc pogodna i w miarę ciepła. Słupki rtęci pokażą od 11 do 14 stopni. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a wieczorem także na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni. To w centrum kraju.
15: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry, panie redaktor.
17: A ponieważ pan wrócił z Waszyngtonu, to z pewnością pan wie więcej niż my i teraz chcemy się od pana wielu rzeczy dowiedzieć. Jest wpis amerykańskiego prezydenta o tych 5000 dodatkowych żołnierzy. Za chwilę ich policzymy. Jest też wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, że trwa czas implementacji tej decyzji przez wojsko, przez tych, którzy będą to realizować. Czy my jesteśmy pewni tego rozstrzygnięcia na naszą korzyść? Ze względu na to, że ta sytuacja w ostatnim czasie była niezwykle dynamiczna.
18: Dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy także z tego materiału, który został ujawniony przez Politico, czyli tego raportu ambasady amerykańskiej do prezydenta, do Departamentu Stanu. No ale zakładam, że jego wnioski też dotarły do prezydenta Trumpa. I zobaczyliśmy, jak Amerykanie na nas patrzą i jak widzą ten kryzys, który został wywołany decyzją o wstrzymaniu rotacji. Natomiast dzisiaj wiemy również, i to jest komunikowane przez nas, to jest naturalna rzecz, że sposób realizacji tej dyspozycji pana prezydenta, tej dobrej dyspozycji pana prezydenta Trumpa, jest uzależniony od dowództwa amerykańskiego w Europie. I to jest naturalne i czekamy na informacje, na propozycje, które będą miały miejsce w kontekście właśnie tej zmiany rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie i w kontekście decyzji pana prezydenta,
17: aby Polska nie została tym. Raz jeszcze to pytanie, że za chwilę, na przykład z czwartku na piątek, Amerykanie znowu zmienią zdanie. Bo mieliśmy najpierw decyzję, która była dla nas niekorzystna, potem zmianę tej decyzji, korzystne rozstrzygnięcie dla nas. No i pytanie, czy tak już zostanie?
18: Wiemy, że ta decyzja tak naprawdę nieprecyzyjnie, ta decyzja o zatrzymaniu rotacji nieprecyzyjnie realizowała wolę pana prezydenta Trumpa, no bo pan prezydent Trump podjął decyzję o tym, żeby wycofać
17: około 5 tysięcy
18: żołnierzy z Europy, no ale ta sytuacja miała nie dotknąć Polski i dzisiaj pan prezydent Trump w sposób całkowicie jednoznaczny przekazał, że zwiększa obecność amerykańską w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy i to jest bardzo dobra decyzja dla Polski.
17: Dobrze, czyli będzie tych żołnierzy 15 tysięcy.
18: Pani redaktor, ja...
17: Bo jeżeli prezydent zwiększa...
18: Tak, ale...
17: Amerykańską obecność wojskową w Polsce było około 10 tysięcy, przyjmijmy, pani, tak? A ma być 5 tysięcy dodatkowych,
18: pani,
17: 10 plus 5 daje 15.
18: Pani redaktor ma prawo zadać to pytanie, a ja chciałbym odpowiedzieć na nie w inny sposób. Ale proszę nie traktować tego jako uniku, ale jako wskazanie na ważniejszą kwestię. Otóż, po pierwsze, obecność rotacyjna była zmienna, samego charakteru rotacji. Żołnierze przyjeżdżali, wyjeżdżali, część była tutaj kilka miesięcy, część przyjeżdżała na ćwiczenia, wyjeżdżała, a więc mówiliśmy o tym, że ta obecność waha się pomiędzy 8 a 10 plus minus, tak? Natomiast z naszego punktu widzenia, mówię tutaj o Ministerstwie Obrony, fakt, że żołnierze amerykańscy będą w Polsce i stacjonują w Polsce, jest kluczowy. Ale także istotne jest, obok liczby tych żołnierzy, istotne jest to, jakimi zdolnościami, mówiąc krótko, jakim uzbrojeniem oni tutaj dysponują. I dla nas najważniejsze jest to, aby te zdolności miały najbardziej poważny charakter. Tak?
17: Ale czyli... to po kolei, panie ministrze. Interesująca jest dla nas liczba amerykańskich żołnierzy, zdolności, jakimi oni dysponują,
18: tak,
17: oraz charakter ich obecności,
18: tak,
17: czyli czy stała, czy rotacyjna.
18: Tak. I, teraz...
17: I ja bym chciała ustalić, po pierwsze, liczbę, czy państwo to wiedzą, charakter zdolności, czy państwo już to wiedzą, jakimi zdolnościami będą te wojska dysponować i wreszcie, czy część amerykańskich żołnierzy w Polsce zmieni swoją obecność z rotacyjnej na stałą? Bo na przykład słyszałam wiceministra Tomczyka, który mówił, że paradoksalnie całe to zamieszanie spowodowało, że możemy na tym zyskać.
18: Mamy potwierdzenie ze strony pana prezydenta o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5 tysięcy. To jest punkt wyjścia wszystkich naszych rozważań.
17: Ale 6 czekamy, plus 5 czy 10
18: czekamy,
17: plus 5.
18: Czekamy na gotowe propozycje ze strony generała Grinkiewicza i jak otrzymamy propozycje, jak generał Grinkiewicz planuje realizację decyzji pana prezydenta Trumpa, to wtedy będziemy mogli to powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o zdolności, no to mogę powiedzieć najbardziej ogólnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, że zależy nam na tym, żeby Amerykanie mieli zdolności także strategiczne, związane z poważnym odstraszaniem. A po trzecie...
17: Czyli?
18: Na tym postawię kropkę. A po trzecie, pani redaktor, stała zdolność.
17: Stała obecność, przepraszam bardzo.
18: Otóż ja zostałem upoważniony przez ministra Kosiniaka-Kamysza, aby w rozmowie w Pentagonie przekazać, że jesteśmy gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich na obecność
17: stałą. Ale to wiadomo od dawna, że jesteśmy gotowi.
18: To oznacza,
17: zabiegi
18: że...
17: trwają od wielu lat.
18: No, ale w tym momencie uzyskałem odpowiedź, że strona amerykańska
17: dostrzegła naszą gotowość.
18: Jest gotowa do rozpoczęcia rozmowy na ten temat.
17: I jaka to jest perspektywa? Kilkuletnia?
18: No, bo jeżeli mówimy tutaj o kilkutysięcznym kontyngencie amerykańskim, no to to jest razy dwa, albo dwa i pół, bo to są żołnierze plus rodziny. To tak naprawdę jest małe miasteczko, które powinno być wybudowane, bo to jest kwestia nie tylko mieszkań, ale także całej infrastruktury, szkół, różnych innych obiektów, które są niezbędne zgodnie ze standardami amerykańskimi do tego, aby miały miejsce w bazach tam, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy. Ale uważamy, że to jest, i to jest koszt, i to będzie kosztowało, ale uważamy, że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, a także w odstraszanie Rosji i że nam się to po prostu opłaci. Zatem spodziewam się, że wkrótce rozmowy na ten temat zostaną podjęte.
17: A nie poszedł mimo wszystko sygnał do Moskwy, że Stany Zjednoczone to jest patron wahliwy?
18: Do Moskwy poszedł sygnał, że Stany Zjednoczone prowadzą różnego rodzaju kalkulacje operacyjne, ale w sytuacji, w której te kalkulacje operacyjne, mówię tutaj o wycofaniu rotacji, idą w poprzek woli prezydenta Trumpa, wówczas następuje korekta. I to, że prezydent Trump jednoznacznie powiedział o tym, że w Polsce mają być żołnierze amerykańscy, jest silnym, bo najsilniejszym, jak można sobie tylko wyobrazić, ze strony amerykańskiej, przekazem odstraszającym Rosję.
17: A dlaczego, panie ministrze, w ogóle do tej sytuacji doszło? Słyszeliśmy o nieporozumieniu, o zamieszaniu. Było też zaprzeczanie, że taka decyzja dotycząca Polski zapadła, bo pan już trochę o tym powiedział przed chwilką, że nieprecyzyjnie wojskowi wykonali jakąś dyrektywę dotyczącą redukcji sił amerykańskich w Europie. Że widać, jak rozumiem, uznali, że najłatwiej będzie ograniczyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie, nie wysyłając tych, którzy właśnie mieli ruszyć w drogę, a właśnie mieli ruszyć z Teksasu do żagania.
18: Uważam, że to jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź na pani pytanie.

0: Wyjaśnij Nawrocki Trump. Myślę, że... Trump też mówi, że to w uznaniu tego, że Nawrocki wygrał wybory.
1: Myślę, że jest na to wiele odpowiedzi. Myślę, że sytuacja, w której pan prezydent Trump uważa, że prezydent Nawrocki, że pan prezydent Nawrocki jest osobą mu bliską, odegrała rolę. Myślę, że odegrała rolę, i to widzieliśmy w tym raporcie ambasady amerykańskiej ujawnionym przez Politico, że Amerykanie uważają, iż procesy, które zostały wywołane tą decyzją, jednak zdziwienia, ale także wielkiego zawodu, no, że jednak są złe z punktu widzenia interesów amerykańskich.
0: Że Stany Zjednoczone zdradziły Polskę.
1: I to jest odpowiedź tak naprawdę w moim przekonaniu najbardziej istotna, bo rzeczywiście ta decyzja i ten czas, który minął, tydzień, który minął, no może nie tydzień, bo tak naprawdę pierwszą informację otrzymaliśmy we wtorek z rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, kiedy to sekretarz Hexet powiedział jednoznacznie, że te zmiany nie dotkną Polski, a więc no jednak kilka dni było.
0: Mówi pan od wtorku 19 maja, tak?
1: Tak, no bo to był ten moment rozmowy sekretarza Hexeta z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ten raport...
0: Że ta rotacja się nie odbędzie, dowiedzieliśmy się 13 maja.
1: Tak, a więc... Że jednak ten raport pokazuje, jak ważne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest nastawienie Polaków do Stanów Zjednoczonych. Jak ważnym kapitałem amerykańskim jest to, że Polacy uważają Amerykanów za strategicznych sojuszników. I dlatego w moim przekonaniu, no biorąc pod uwagę także przecież działalność pana premiera Kosiniaka-Kamysza, premiera Sikorskiego, nas z ministrem Tomczykiem w Waszyngtonie, także wielki napór kongresmenów amerykańskich, w tym republikanów, tak? Ambasady z ambasadorem Klichem, to są wszystko elementy, które się składają na ten wynik, ale sądzę, że naprawdę najważniejszą kwestią było to, że Amerykanie zobaczyli, iż ten wielki kapitał, który mają w Europie w postaci wielkiego zaangażowania wszystkich Polaków na rzecz współpracy z Amerykanami, sojuszu z Ameryką, może być zagrożony.
0: Może zostać zmarnowany, roztrwoniony.
1: Dlatego uważam, że najlepszą odpowiedzią jest to, że to Polacy po pierwsze swoim stosunkiem do Amerykanów, tym...
0: A amerykańska administracja się zreflektowała, tak?
1: Amerykańska administracja się zreflektowała, tak jest.
0: Pan mówił, panie ministrze, zresztą na antenie TOG FM, że podczas piątkowego spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, to był ten piątek po 13 maja, czyli 15, że wówczas wicepremier apelował o to, by ośrodki władzy w Polsce mówiły jednym głosem.
1: Tak.
0: I te kolejne dni pokazały, że był to głos wołającego na puszczy. Przy czym uczciwie przyznać należy, że to Pałac Prezydencki próbował najmocniej zbić na tym kapitał polityczny. Czyli najpierw były te zarzuty, że to, co rząd robi, co Tusk mówi, to wszystko właśnie teraz ma swoje konsekwencje w tej decyzji amerykańskiej, a potem, że to wielki sukces Pałacu Prezydenckiego i nikogo innego.
1: Takie są fakty.
0: Bardzo niebezpieczne. To już jesteśmy na tym etapie, tak? Że polaryzacja polityczna jest tak silna, że nawet w takich momentach
1: ja nie chcę wchodzić. No, bo jak powiedziałem, w moim przekonaniu dla Amerykanów najważniejsze jest to, że Polacy traktują Stany jako swojego strategicznego sojusznika i że niebezpieczne byłoby dla Ameryki, gdyby to się zmieniło. I uważam, że to jest tak naprawdę czynnik kluczowy. Ale idąc dalej... Panie redaktor, ja nie będę wchodził w ten wyścig, kto więcej zrobił. Myślę, że każdy z nas wykonał swoją pracę. Ja mam pewną, myślę, że z Cezarym Tomczykiem, z ambasadorem Klichem możemy mieć pewną satysfakcję z tego, co zrobiliśmy. Ale chcę powiedzieć rzecz ważniejszą. Otóż mam wrażenie, że w tej dyskusji o liczbie Amerykanów w Polsce, żołnierzy amerykańskich w Polsce, umyka nam proces istotniejszy, albo co najmniej równie istotny. Mianowicie proces transformacji NATO. Przechodzenia z takiego stanu, w którym to Ameryka gwarantuje bezpieczeństwo Europie, do sytuacji, w której państwa europejskie biorą to na własne barki. I to jest proces, który musi być zarządzalny, tak? Który musi być negocjowalny.

0: który musi być stopniowy. No bo to oznacza, mówiąc krótko, że pewne kluczowe amerykańskie zdolności, o tym mówią sami Amerykanie, muszą być przeniesione na inny teatr działań, czyli na Bliski Wschód, czy do Azji, na Daleki Wschód. Otóż to jest rzecz dzisiaj najważniejsza i ona będzie przedmiotem rozmów w najbliższym czasie. Ja uzyskałem deklarację, że ten proces będzie zarządzalny, że będzie negocjowalny i że będzie stopniowy i że głównym czynnikiem, i to jest bardzo ważne, w tym procesie będzie staranie się, aby nie było żadnych luk odstraszania wobec Rosji. I chcę powiedzieć, że w tej kwestii...
1: Czyli żeby odstraszać wszystkim, co jest w dyspozycji do odstraszania,
0: I żeby nie ograniczać tego, co odstrasza. To jest ważny proces i w tym procesie niezbędna będzie dobra współpraca rządu i prezydenta. Po stronie rządu jest pełna do tego gotowość, udowodniona...
1: A ma pan nadzieję na dobrą wolę drugiej strony?
0: Udowodniona wiele razy. Ja czekam na spotkanie z ministrem Grodeckim, szefem BBN-u. Mam nadzieję, że tutaj również będzie zrozumienie powagi sytuacji i gotowość do współpracy. Pierwsze sygnały, które odebrałem od ministra Grodeckiego, na to wskazują. Także jestem ostrożnie, bardzo ostrożnie, no bo taki jest charakter polityki Pałacu Dużego, ale optymistą.
1: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej i poseł niezrzeszony. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktor.
1: O krakowskim referendum porozmawiamy tuż po informacjach. Będą z nami Zuzanna Dąbrowska i Michał Danielewski.
2: Autopromocja.
3: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjallbacki. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Decyzja o wstrzymaniu rotacji żołnierzy amerykańskiej brygady do Polski nie do końca odzwierciedlała wolę prezydenta USA Donalda Trumpa, przekonywał w wywiadzie politycznym Tok FM wiceminister obrony narodowej. Paweł Zalewski, który w ubiegłym tygodniu uczestniczył w rozmowach w Pentagonie, nie doprecyzował jednak, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonować w Polsce. Zalewski zaznaczył, że potwierdzenie obecności Amerykanów w Polsce ma być najsilniejszym czynnikiem odstraszającym Rosję. Po zamieszaniu informacyjnym dotyczącym wstrzymania rotacji amerykańskiej amerykańskich wojsk w Polsce prezydent USA Donald Trump poinformował o zwiększeniu o 5 tysięcy liczby żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych zajmie się ustaleniem przyczyny zderzenia pociągu z tirem. Do wypadku doszło po południu pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 17 zostało rannych. Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
4: To jest, proszę państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
11: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
8: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność, a ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
11: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyn amunicyjny z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Wieczorem na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie. W przeważającej części kraju bezchmurnie, bez opadów także w nocy, a słupki rtęci pokażą od 11 do 14 stopni. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a także wieczorem na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni. W informacjach TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, a ta w przeważającej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Jedynie lekko podwyższone normy pyłów PM10 mamy obecnie w Rzekuniu pod Ostrołęką.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym są z nami kolejni goście. Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani redaktor.
12: Dzień dobry.
1: Oraz Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
13: Dzień dobry.
1: Mamy od rana wyniki referendum krakowskiego i wiemy, że odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, natomiast nieodwołana została Rada Miasta, gdyż zabrakło 3,5 tysiąca głosów, żeby to odwołanie stało się faktem. Będę pytać was o konsekwencje tego referendum i jego wyniku, a ponieważ polityka jest silnie spersonalizowana, to zacznę od samego Aleksandra Miszalskiego, który przestaje pełnić funkcję prezydenta, jego rolę przejmie wyznaczony przez premiera komisarz. Nowe wybory odbędą się w ciągu 90 dni. On pozostaje nadal szefem Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. To stanowisko dzierży od marca tego roku. No ale przypomnę, że od 2016 był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Krakowie, a od 2017 przewodniczącym Platformy w Małopolsce. Ma 45 lat, do Platformy wstąpił w 2009 roku. W 2014 został radnym miejskim, potem 4 lata później reelekcja, 2018 mandat poselski, 2023 reelekcja, no i wreszcie w 2024 roku prezydent Krakowa. Zapytam was o ciąg dalszy kariery politycznej Aleksandra Miszalskiego. Będzie czy nie będzie? Zuzanno?
12: Wydaje mi się, że jakaś tam będzie. Jest to człowiek partii. Tacy ludzie z reguły nie wypadają całkiem z obiegu, swoje odczeka, jakiś taki czyściec polityczny pewnie przejdzie. Jest młody, a jak na polityka to nawet można powiedzieć, że bardzo młody, więc na pewno ma przed sobą przyszłość, tylko to też jest uzależnione od tego, czy czegoś go to referendum nauczy, bo wydaje mi się, że popadł w taki nawyk polityków rządzących, który polega na tym, że wszystko, co ma się do zakomunikowania, komunikuje się w mediach niesłusznie zwanych społecznościowymi, bez dialogu i bez kontaktu z dziennikarzami. Nie było wcale łatwo, nawet w czasie tej kampanii przedreferendalnej, dowiedzieć się, co prezydent Krakowa by chciał tak naprawdę. Nie można było...
1: Ale był kontakt z mieszkańcami, słynne ławki dialogu.
12: No tak, no to jest raczej humorystyczne niż prawdziwe. Więc myślę, że tak, ma przyszłość polityczną, ale jeśli odrobi lekcje. I też jest pytanie, z jakim poziomem tej polityki będzie chciał mieć do czynienia, bo przez dłuższy czas w Krakowie będzie tym, który przegrał. I to jest bardzo dla polityka ciężka okoliczność.
1: Chociaż nie z takich porażek politycy wychodzili, Michale?
13: No tak, myślę, że na pewno ma przyszłość. Myślę, że po prostu zobaczymy pana Miszalskiego w przyszłym Sejmie jako posła Koalicji Obywatelskiej najzwyczajniej w świecie. No, porażka jest przykra. Odwołanie z funkcji prezydenta przez obywateli to nie jest najlepszy punkt w politycznym CV, ale jednak no, Miszalski nie został odwołany dlatego, że nie wiem, jakaś afera korupcyjna mu się przydarzyła, coś bardzo skandalicznego. Tam generalnie zdecydowała pewnie trochę niepopularność w Krakowie. Koalicji Obywatelskiej trochę zapłacił za wizerunek rządzących.
1: Trochę za kłopoty finansowe pozostawione przez
13: prezydenta Majchrowskiego. Trochę oczywiście również zapłacił za to, że komunikacja ta przedreferendalna magistratu krakowskiego samego Miszalskiego nie była najlepsza.
1: Także styl sprawowania urzędu,
13: jeśli już istniała,
1: taniec
13: to
1: na dachu.
13: To była fatalna taniec na dachu. Ja do tej pory nie za bardzo wiem, o co chodziło w tym tańcu. Natomiast trochę się też złożyło dla Miszalskiego pechowa konfiguracja w krakowskiej polityce. To znaczy, no bo Miszalskiego nie odwołali tylko wyborcy PiS i Konfederacji. Gdyby to było takie proste, gdyby to była tylko ta grupa, to pewnie tej frekwencji by zabrakło, żeby go odwołać. Ale jednak w Krakowie jest silna opozycja związana z Łukaszem Gibałą i też z taką no, z lewicową opozycją, czyli tutaj mówimy o wyborcach partii Razem. No i biorąc to wszystko razem do kupy, no to dało ten nie aż tak duży przewagę frekwencyjną, że to referendum jest ważne.
12: Trochę się dziwię panu Miszalskiemu, bo wiedząc, że wygrał o włos wybory w drugiej turze, powinien poszerzyć sobie bazę. To tak każdy podręcznik do robienia polityki, czy ze Stanów, czy z Pekinu, to samo powie. Jeżeli masz 50+1, to po to, żeby utrzymać się na stanowisku, musisz mieć 60, 55. Bo oczywiście, że odwołała go 30-procentowa grupa obywateli. To nie jest tak, że przegrał, że jest blamaż, ponieważ w swoim okręgu przegrał większość. Nie, jego odwołała mniejszość. Ale wiedząc o tym, powinien mieć pomysł na to, w którą stronę wyjść. Jakiś front sobie rozbroić. Nie wiem, na przykład spróbować rozmawiać o sprawach mieszkaniowych, albo spróbować rozmawiać o gentryfikacji centrum Krakowa, albo o tym, czy Kraków jest dla mieszkańców, czy tylko i wyłącznie dla turystów. No było ileś tematów, które nawet nie implikowały jakichś wielkich sum pieniędzy, które trzeba natychmiast wyjąć z kieszeni. Wymagały tylko dobrej woli i pokazanie takiej twarzy kogoś, kto chce się dowiedzieć, czym miasto żyje. I przede wszystkim tego zabrakło i dlatego tych kilku tysięcy głosów także zabrakło.
13: Bo też trzeba powiedzieć, że sama strategia grania na to, żeby nie było frekwencji wystarczającej do tego, żeby referendum było ważne, moim zdaniem była słuszna. To znaczy zawsze w takich plebiscytach łatwiej się mobilizują ci ludzie, którzy są przeciw. Więc tak naprawdę gdyby Miszalski nie grał na demobilizację, no to po prostu przegrałby rzeczywiście przy całkiem dużej, pewnie około 50-procentowej frekwencji zostałby odwołany. Tak czy inaczej, więc granie na demobilizację operacje było sensowne. No tylko pytanie, czy wszystkie właśnie, wszystkie elementy i wszystkie zasoby, które mógł mieć Miszalski, zostały wykorzystane. No bo też dość krzyczące było milczenie no, centrali, czyli rządu, który w żaden sposób Miszalskiemu nie pomógł. No można było sobie wyobrazić obietnicę jakiejś ustawy, jakiegoś rozwiązania specjalnie dla Krakowa, czegoś, co Miszalski w przyszłości jeszcze jako prezydent mógłby krakowianom i krakowiankom gwarantować. No niczego takiego nie było.
12: Ale może dlatego, że piłka była po jego stronie, to on powinien zaproponować swojemu środowisku politycznemu, o co trzeba walczyć w Krakowie, i powinien mieć inicjatywę.
1: Ale też chyba był taki pomysł, żeby te kampanie prowadzić lokalnie, tak? A może to jest tak, że Donald Tusk, który ponoć wcale nie był chętny, żeby w trakcie kampanii w 2024 roku wspierać Miszalskiego, w końcu został nagrany taki spot, w którym mówi, że tutaj by powierzył to miasto oczywiście z pełnym zaufaniem panu Miszalskiemu. Może wtedy też bez entuzjazmu, to i tym bardziej teraz bez entuzjazmu ze strony premiera. A czy to jest w ogóle duży problem dla Koalicji Obywatelskiej? Bo takie wrażenie usiłuje stworzyć PiS. Przemysław Czarnek ustawił się dzisiaj na krakowskim rynku i mówił: Tusku, ty będziesz następny, że tu mamy krakowskiego Tuska, który został przez ludzi odwołany, a za chwilę ten warszawski, prawdziwy Tusk zostanie odwołany. Także Jarosław Kaczyński mówi: dla nas to dopiero początek, tak jakby Kraków był takim zaczynem rewolucji, tak, falą, która w tym Krakowie wezbrała i teraz popłynie właśnie Wisłą do Warszawy.
12: Nie wiem, czy Tusk będzie następny, raczej nie, ale inni prezydenci miast mogą być następni i to jest taki dość koszmarny scenariusz. Koszmarny dlatego, że takie kampanie, które mają przekonać przekonanych, czyli te 30% w każdym mieście, są straszne, bo są o niczym. I wyobrażam sobie, że gdyby sytuację przenieść do Poznania, do Gdańska, do Warszawy, jako ukoronowanie, ten znienawidzony przecież Rafał Trzaskowski, znienawidzony przez prawicę, no to jest świetny cel ataków dla tych 30%. I wszyscy będą się zajmować tym, kto ma jakie zarzuty, a zarzuty z reguły są takie polityczno-złośliwe, a nie merytoryczne, bo ja też nie słyszałam bardzo dużej dyskusji o polityce miejskiej w ramach tej kampanii. To raczej były takie hasła. I to wróży dla sezonu przed następnymi wyborami jak najgorzej. Oczywiście to też jest ryzyko dla prawicy, że się nie uda i wtedy będzie porażka, jasne. Ale gdyby, czego wyraźnym zwolennikiem jest choćby Przemysław Czarnek, gdyby pójść w tę stronę, to byłaby to taki wygodny podest do atakowania przeciwników właściwie.
1: No może to będzie jakiegoś rodzaju inspiracja, bo teraz słyszymy o Rzeszowie, że tam jest jeden radny, który jest chętny, żeby uruchomić taką inicjatywę referendalną, tak?
13: Ale to nie jest jednak takie proste, to znaczy gdyby to było takie proste, to referendum odwoławcze w Zabrzu, które się udało rok temu, byłoby takim początkiem fali referendów w dużych miastach w Polsce, no jednak tak się nie stało.
1: Na przykład Jacek Sutryk. Dwukrotnie próbowano zebrać podpisy pod wnioskiem referendalnym i dwukrotnie się nie udało, tych głosów zabrakło.
13: No bo jednak musi być to, o czym mówiliśmy.
1: Albo na przykład
13: wcześniej.
1: Jeszcze tylko wtrącę Poznań. Słyszałam bodajże na początku roku, że jest jakaś grupa inicjatywna, tak, która chciałaby te podpisy zbierać. Potem nie słyszałam, żeby te podpisy zostały zebrane i żeby wniosek został złożony.
13: No bo jednak ta konstelacja polityczna musi się lokalnie bardzo korzystnie dla takiej inicjatywy ułożyć. No, mapa polityczna jakby Krakowa była idealna ku temu, żeby właśnie bez żadnego szczególnego powodu tego Miszalskiego w takim trochę głosowaniu politycznym, a nie merytorycznym odwołać, no ale w innych dużych miastach, no ja sobie nie wyobrażam jednak skutecznego referendum odwoławczego, czy nawet zebrania podpisów, żeby je przeprowadzić w Warszawie i również w Poznaniu. To znaczy jestem sceptyczny, myślę, że do wyborów parlamentarnych to będzie jedyne skuteczne referendum w dużym polskim mieście.
12: Jest jeszcze jeden powód tego, mianowicie Łukasz Gibała. To znaczy kandydat, który nie jest kandydatem pisowskim, jest konkurentem Miszalskiego, ale występuje z pozycji freelancera politycznego, tak chyba można go określić. I dzięki temu organizatorzy referendum cały czas mieli ten argument, pan Hoffman na przykład, radny Hoffman, że to jest wielkie polityczne spektrum, które po prostu uważa, że prezydent Miszalski jest do niczego. W innych miastach tak nie jest. Jednak ten podział na koalicję i prawicę jest bardziej wyraźny. W niektórych miastach jeszcze jest dość silna nowa lewica, która wspiera, i dlatego to nie jest dobre. A poza tym ostatni warunek, który musiałby być spełniony, żeby te referenda się udawały, to jest dobra współpraca z Konfederacją. A tutaj może być bardzo wiele raf.
1: Zresztą dzisiaj Łukasz Gibała był w Kanale Zero i był pytany o ten efekt domina i stwierdził, że on w to nie wierzy, że jest sceptyczny, że to będzie bardzo trudne do powtórzenia w innych dużych miastach. Michał Danielewski, Zuzanna Dąbrowska z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
14: Autopromocja.
15: Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Adam Mirek.
14: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
23: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
24: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
23: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
25: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 17.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce na stałe. Udaliśmy się do Waszyngtonu z prośbą o rozmowę w tej sprawie, mówił w wywiadzie politycznym Tok FM wiceszef resortu Paweł Zalewski.
4: Strona amerykańska jest gotowa do rozpoczęcia rozmowy na ten temat. Mówimy tutaj o kilkutysięcznym kontyngencie amerykańskim. No to jest razy dwa albo dwa i pół, bo to są żołnierze plus rodziny. To tak naprawdę jest małe miasteczko, które powinno być wybudowane. I to jest koszt. I to będzie kosztowało. Ale uważamy, że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, a także w odstraszanie Rosji i że nam się to po prostu opłaci.
3: Zdaniem wiceministra, przy obecnej rotacyjnej formie obecności wojsk amerykańskich trudno zadeklarować stałą liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować się na terenie Polski. Potwierdził jednak, że mowa tu o 5000 dodatkowych żołnierzy, którzy w najbliższym czasie przybędą do baz wojskowych na terenie kraju. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja wczoraj wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Z krakowskiego referendum musimy wyciągnąć wnioski, alarmuje polityk Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w drodze referendum. Na stanowiskach pozostają za to miejscy radni. Zdaniem Tomczyka, mimo specyficznej politycznej sytuacji w mieście, jego partia powinna wsłuchać się w głos mieszkańców.
5: Szanowni Państwo, głos społeczny w oczywisty sposób musi być uszanowany i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. To jest w ogóle najprostszy też wniosek, który płynie z tego referendum. On dotyczy bezpośrednio pana prezydenta Miszalskiego i w oczywisty sposób trzeba poddać to dalszej analizie i wyciągnąć z tego naturalne wnioski.
3: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Do czasu powołania komisarza Krakowem będzie zarządzać sekretarz Urzędu Miasta. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a wieczorem także na północnym zachodzie. Termometry pokażą nawet 30 stopni, to w centrum kraju 29 we Wrocławiu i Szczecinie, 27 w Krakowie i Rzeszowie, 23 w Gdańsku i Białymstoku.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W wywiadzie politycznym nadal są z nami komentatorzy. Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: A rozmawiamy o krakowskim referendum. PiS, o tym już też mówiliśmy, straszliwie ucieszył się z wyników i potraktował je jak zapowiedź tego, co wydarzy się w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Ale no, PiS raczej nie ma szans na prezydenturę Krakowa. Będzie miał gigantyczny problem z kandydatem, kandydatką. Przypomnę, że reprezentujący PiS Łukasz Kmita, poseł w 24 roku, który startował właśnie na prezydenta Krakowa, uzyskał w pierwszej turze niespełna 20% poparcie. Na sojusz z Konfederacją, która już wystawiła kandydata w tych wyborach, raczej szans nie ma, więc dla PiSu nie jest to jakaś wielka szansa. A może jednak. Zuzanno?
8: Dla nikogo nie jest to szansa poza Łukaszem Gibałą. On jest jedynym wygranym tego układu, też pewnie dzięki serdecznemu wsparciu swojego taty, który mu bardzo kibicuje na wszelkie sposoby. Rzeczywiście on ma szansę na całym tym bałaganie skorzystać, chyba że pojawi się jak Deus Ex Machina jakiś kandydat lub kandydatka z pierwszej linii, no ale chyba dla prezydenta Andrzeja Dudy nie byłoby to wystarczające, by przechadzać się wokół sukiennic jako prezydent miasta, skoro był prezydentem kraju. Więc myślę, że jednak Łukasz Gibała.
6: Łukasz Gibała, radny, który startował trzykrotnie w wyborach krakowskich, jeżeli chodzi o prezydenturę, rzecz jasna. I w 24 roku przegrał wybory z Miszalskim w drugiej turze, uzyskał o 5,5 tysiąca głosów mniej niż Miszalski. I to było zaskoczenie, bo Gibała był jednak uważany za faworyta. to zwycięstwo Miszalskiego nas zaskoczyło. Gibała wspierał tę inicjatywę referendalną, choć nie był jej twarzą. Do tej pory nie zadeklarował, czy będzie startował ponownie. W Kanale Zero, już cytowałam fragmenty tego wywiadu, mówił: miasto jest w fatalnej sytuacji finansowej, ma wiele problemów, ja muszę po prostu zbudować ekipę, zbudować program, to mi zajmie 2-3 tygodnie, jeśli się okaże, że się uda, to tak wystartuję, natomiast na razie muszę z tymi wszystkimi ludźmi porozmawiać. Pytano o kandydowanie z poparciem jakiejś partii politycznej, odparł, że to absolutnie wykluczone. No to co, teraz krakowianie, krakowianki, jeżeli Gibała się zdecyduje, postawią jednak na tego Gibałę za czwartym razem, czyli do 4 razy sztuka?
1: No na pewno jest faworytem. Przegrał bardzo minimalnie wybory w drugiej turze z Miszalskim. Natomiast przekonuje mnie hipoteza, że tak naprawdę największym wyzwaniem dla... Oczywiście nie znamy pełnej konstelacji, nie znamy nazwisk, nie wiem, z kim będzie Gibała konkurował. Natomiast jakoś przekonuje mnie hipoteza, że najtrudniejszym zadaniem dla niego będzie wejście do drugiej tury. To znaczy w takiej choreografii politycznej, która zakłada dwie silne lewicowe kandydatki, które będą się siłą rzeczy...
6: Aleksandra Owca, Daria Gosek-Popiołek.
1: Zwłaszcza w przypadku kandydatki partii Razem Aleksandry Owcy będą zgarniać ten młody elektorat. Również Konfederacja będzie celowała w takich z kolei mężczyzn młodych, młodych gniewnych, ale też trochę takich młodych krakowskich profesjonalistów, tak to sobie wyobrażam. No generalnie taki elektorat, do którego Łukasz Gibała chciałby apelować. Jeśli z trzeciej strony będzie niezły kandydat PiSu na przykład, albo jeszcze ktoś nam się objawi, no to możemy mieć zaciętą walkę o wejście do drugiej tury, bo pewnie można zakładać, że kandydat, czy raczej kandydatka Platformy, bo przypuszczam, że może to być pani Monika Piątkowska, która wygrała dość pewnie wybory uzupełniające do Senatu. Pytanie, czy by chciała kandydować na prezydentkę Krakowa, ale przypuszczam, że tak. To będzie silną kandydatką, chociaż dzisiaj, jak można było wyczytać między wierszami z tego, co mówił Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, no to on zakreślił taki projekt wspólnego kandydata, jak powiedział Kosiniak-Kamysz, koalicyjnego, ale rozumiem, że chodziłoby...
6: No, ale Miszalski też był niby takim wspólnym kandydatem, poparty przez koalicję, no bo z koalicji i Nową Lewicę, prawda? Ale też wspierany przez PSL. Zresztą w tej kampanii teraz przed referendum Władysław Kosiniak-Kamysz no, też udzielił takiego wsparcia Miszalskiemu, że powinien dokończyć tę
1: kadencję.
6: Tylko,
1: że tym razem, jakby, jak rozumiem słowa Kosiniaka-Kamysza, miałby być to kandydat lub kandydatka taka pozapolityczna, to znaczy wyjęta trochę spoza partyjnych układów.
6: To trzeba znaleźć kogoś.
1: Trzeba znaleźć, należy życzyć powodzenia, ale sądzę, że jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz kreśli takie cechy kandydata lub kandydatki, to już kogoś na myśli ma.
6: I to jest pewnie ktoś sympatyzujący z ludowcami, niech zgadnę.
8: W najlepszym razie, sądząc po kandydaturze na prezesa IPN-u, to nie musi to być nawet PSL, ale to są pomysły, które są bardzo trudne do realizacji. W Krakowie wszystko jest bardziej. Ja mam taką koncepcję tego miasta. Lewica jest bardziej lewicą, prawica jest bardziej prawicą. Zagadka dotyczy Koalicji Obywatelskiej troszkę, ale w sumie, gdyby tak posłuchać, to też jest takie bardzo zdecydowane grono zwolenników, patriotów Koalicji Obywatelskiej, właśnie krakowskie.
6: No przecież w Radzie Miasta oni mają 20 radnych Koalicji Obywatelskiej.
8: Dlatego trzeba to zrobić tak, żeby okazać się bardziej jeszcze wyrazistym niż inni. I to jest bardzo słuszna uwaga, że będzie kłopot w pierwszej turze, że tutaj ci kandydaci mogą i kandydatki mogą iść łeb w łeb. I w tym sensie nie jestem wcale pewna, czy pani senator Piątkowska to jest osoba, która jest na tyle wyrazista, znana i powszechnie lubiana, żeby w takie ryzyko się mieszać. Boję się też, że takiej postaci, o której mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, to jak już nie ma z nami Piotra Skrzyneckiego, to już nie ma ani jednej.
1: Prezydent Majchrowski.
8: Nie odpali cygara i
6: 22
8: nie ma czasu,
6: lata, dwa lata przerwy.
1: Żartuję. No, Jeszcze nie zapominajmy o tym, że będzie kandydat lub kandydatka Polski 2050, co też dosyć wyraźnie było dzisiaj zapowiedziane.
8: Oczywiście.
1: Jest, wydaje mi się,
8: chyba
1: też,
8: możemy zapomnieć jednak.
1: Ale mówię o tym nie bez przyczyny, bo istnieje takie ryzyko, że te wybory, ryzyko lub też hipoteza, scenariusz możliwy w realizacji, że te wybory w Krakowie trochę zmienią się w wybory na prezydenta Polski w pierwszej turze. Znaczy będzie masa różnych kandydatów,
6: to na
1: którzy
6: pewno
1: będą.
6: Od że kandydatów Schreiber będzie wielu,
1: przez,
6: tak.
1: Kolejnych różnych egzotyczne, kolejne różne egzotyczne.
8: No Marian Banaś przecież.
6: Ale oczywiście.
1: Marian i Marianna, więc...
6: Mamy już dwóch kandydatów, którzy się zgłosili. To jest Bartosz Bocheńczak, czyli kandydat Konfederacji, doradca lidera Nowej Nadziei i właśnie Marian Banaś. Nie wiem, który z nich ogłosił się jako pierwszy, ale Marian Banaś jakiś czas temu już deklarował swoją gotowość i dyspozycję. Natomiast teraz informuje, wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa i przedstawi kandydatów do Rady Miasta. To jeszcze, kiedy myślano, że i Rada Miasta zostanie odwołana. Stolica Małopolski zasługuje na normalność oraz uczciwe zarządzanie bez poleceń partyjnych baronów. Ale też na przykład profesor Stanisław Mazur, dotąd zastępca Aleksandra Miszalskiego, który startował w poprzednich wyborach prezydenckich, a w drugiej turze przekazał poparcie Miszalskiemu, też nie wyklucza udziału. No pytanie, co zrobi wspominany przez Zuzannę Jan Hoffman, tak? Czyli inicjator referendum, czy będzie startował. Grzegorz Braun, który też nie wykluczył startu.
8: No i teraz Małgorzata jeszcze... Wasserman, która powiedziała, nie ode mnie to zależy.
6: No ale wiemy, że to nie ma ochoty.
8: Ja wiem, ale to jest troszkę inny ton niż takie zdecydowane powiedzenie, że nie, a ona też miałaby szansę na zrobienie dobrego wyniku.
6: Dwie kandydatki lewicy, jak mówił Michał, jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej, jakiś kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak? Jakiś kandydat Polski 2050.
1: No więc to rozdrobnienie głosów może być spore i mogą być w związku z tym różne ciekawe niespodzianki. Tym bardziej, że jeśli będzie tylu kandydatów, jeśli ta kampania przybierze trochę kształt happeningu, różnych niekoniecznie merytorycznie miejskich wydarzeń, no to dynamika może być specyficzna, tym bardziej, że prawdopodobnie frekwencja w tych wyborach nie będzie wysoka. Sierpień, koniec
8: wakacji. To prawda, ale jeżeli będzie takie rozdrobnienie i będzie dużo różnych kandydatów, to jednak może się uskładać ta frekwencja. To jest w sumie pozytywne, że to, że ta walka będzie tak zażarta, spowoduje większe zainteresowanie niż gdyby to było tak, a wiadomo, że albo wygra ktoś z koalicji, bo to miasto jest koalicji, albo ktoś z PiSu i nie, tutaj rzeczywiście może być o wiele ciekawiej.
6: To jeszcze zapytam was na koniec, czy można jakieś wnioski z Krakowa wysnuć dla naszej polityki krajowej, tej na szczeblu centralnym, bo na przykład Barbara Brodzińska-Mirowska, pani profesor, w Wirtualnej Polsce mówi tak, krakowski werdykt uderza w dwa filary kluczowe dla żelaznego elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Dotyka głębokiego rozczarowania, rozpodkopuje wiarę w sprawczość, której wyborcy tej partii niezwykle mocno oczekują. Jeśli te emocje się utrwalą, to w 2027 roku Koalicja Obywatelska nie będzie mogła liczyć drugi raz na taki poziom mobilizacji, jaki wyborcy pokazali w 2023 roku, bo to Zuzanna chyba mówiła, że dalsza kariera polityczna Miszalskiego zależy od tego, czy on wyciągnie wnioski z tego referendum. Czy rządzący też powinni wyciągnąć wnioski z referendum w Krakowie?
8: No oczywiście, że powinni, ale jest pytanie co do kwestii, o której mówiła pani profesor Mirowska, czyli pytanie, czy bez referendum w Krakowie Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na podobną mobilizację? Na razie na pewno nie. I referendum jest po prostu kolejnym elementem tej układanki, która zapowiada bardzo zażartą walkę o każde miejsce po przecinku i o każdy mandat i nie trzeba będzie już chyba darmowej pizzy zamawiać, bo część wyborców jest rozczarowana co do siły swojego głosu, bo to niedowożenie obietnic, nie tylko o to chodzi, czy ktoś dostanie 100 zł więcej, czy mniej, czy będzie waloryzacja taka, czy inna, jak wygląda ochrona zdrowia, chociaż to jest szalenie ważne, ale to jest opowieść o tym, czy warto w ogóle się angażować i pójść głosować. Jeżeli tej kampanii Koalicja Obywatelska nie wygra, a w ogóle nie zacznie jej prowadzić, no to rzeczywiście może mieć problem.
6: Michale?
1: Ja uważam, że to niekoniecznie musi mieć przełożenie. To znaczy oczywiście taka atmosfera polityczna budowana przez te przegrane referendum, to nie jest, wiadomo, nie jest korzystne dla Koalicji Obywatelskiej. To jest taki krakowski splin KO w pewnym sensie. Natomiast zobaczymy, co się wydarzy. Wbrew pozorom, ponad rok czasu prawdopodobnie do wyborów parlamentarnych, to jest wystarczający okres, żeby zapomnieć o tym Krakowie. To znaczy, żeby on nie miał bardzo decydującego wpływu na to, jak będzie wyglądała kampania parlamentarna. Tym bardziej, że w 2024 roku Miszalski o włos wygrywa z Gibałą wybory prezydenckie w Krakowie. W tym samym Krakowie Rafał Trzaskowski zmiażdżył po prostu Karola Nawrockiego. No, miał bardzo dużą przewagę w samym mieście. Więc jak widać, to, że Miszalski na centymetry bił się z Gibałą do ostatniej chwili, nie spowodowało, że ten wynik już w wyborach ogólnokrajowych był dla Platformy kiepski. Do drugiej turze.
6: Michał Danielewski, polityka.pl, dziękuję.
1: Dziękuję.
6: Zuzanna Dobrowska, Polska Agencja Prasowa, dziękuję.
8: Dziękuję.
6: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360 na naszej antenie. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
7: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Podróż za granicę, spotkanie z obcokrajowcem, tekst w nieznanym języku. Jeszcze niedawno każda z tych sytuacji wymagała słownika lub znajomości języka obcego. Dziś aplikacje na smartfonie tłumaczą tekst, mowę, a nawet obrazy w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja analizuje całe zdania i kontekst wypowiedzi, nie tylko pojedyncze słowa. Dlatego tłumaczenia są naturalne i uwzględniają idiomy. Funkcja tłumaczenia aparatem pozwala skierować kamerę smartfona na napis w obcym języku, na przykład etykietę produktu czy tablicę informacyjną na ulicy, a aplikacja nakłada przetłumaczony tekst na obraz. W trybie konwersacji dwie osoby mogą rozmawiać w różnych językach. Aplikacja tłumaczy wypowiedzi na zmianę. Teraz możemy komunikować się tam, gdzie dotąd porozumienie było niemożliwe bez tłumacza.
7: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
10: Reklama.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
19: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
18: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
20: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Co za dzień?
4: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Jest 18. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Kraków bez prezydenta i póki co same polskie sukcesy na paryskiej tenisowej mączce. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi dotychczasową pierwszą prezes Małgorzatę Manowską, powołaną na to stanowisko jeszcze przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent Karol Nawrocki, szukając jej następcy, mógł wybrać spośród pięciorga kandydatów przedstawionych przez Sąd Najwyższy. Wszyscy to byli tzw. neosędziowie, a więc powołani na stanowiska przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. A wszystko na ten temat wie Maciej Kluczka.
25: I właśnie z tego powodu, zdaniem polityków rządzących, nowy prezes Sądu Najwyższego nie przyniesie jakościowej zmiany. Zresztą sam Kapiński w ogóle nie widzi problemu neosędziów i nie uznaje podziału sędziów na tych powołanych prawidłowo, jak i tych powołanych z wadą prawną, mimo wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Wybór Zbigniewa Kapińskiego ma też wymiar polityczny. W ostatnich dniach krytycznie wobec tej kandydatury wypowiedział się prezes PiSu. Jarosław Kaczyński stwierdził, iż nie wyobraża sobie, by prezesem sądu został sędzia, który orzekał w procesie lustracyjnym w sprawie Lecha Wałęsy. W wyroku uznano, że nie był on współpracownikiem SB i że złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Mimo tej krytyki prezesa PiSu, wybór Karola Nawrockiego padł właśnie na Kapińskiego. Może dlatego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wymieniał listę jego zdaniem zasług sędziego Kapińskiego.
26: To właśnie sędzia Zbigniew Kapiński był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd. To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
25: A przed nowym, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie zadanie zwołania pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
24: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Telewizja Republika, jak widzę, w furii recydywa postkomunistycznej kasty sędziowskiej w Sądzie Najwyższym. A temat tejże recydywy wróci we wtorkowym poranku TOK FM. Gościem Macieja Kluczki po 7.20 będzie już zupełnie poważnie Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego. Sekretarz miasta Antoni Fryczek kieruje bieżącym funkcjonowaniem krakowskiego ratusza po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Sekretarz działa do czasu powołania przez premiera komisarza i w rozmowie z Pauliną Nawrocką zapewnia, że miejskie jednostki działają normalnie.
27: Uspokajacie, miasto działa.
28: Oczywiście, że tak i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany. Rolą najwyższego kierownictwa w jednostkach administracyjnych publicznej jest to, żeby zapewnić ciągłość działania tych jednostek, tak żeby mieszkańcy nie odczuwali tego dyskomfortu, który z tą nadzwyczajną sytuacją z pewnością jest jakoś tam związany.
27: W tym momencie czekamy na oficjalne obwieszczenie wojewody, a potem decyzję premiera.
28: Tak, dokładnie tak. Z wytęsknieniem.
24: Z wytęsknieniem. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów, te za 3 miesiące najpóźniej. Klub PiSu złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Politycy PiSu twierdzą, że Kierwiński nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa, bo w sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie o zagrożeniu życia siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta. prezydenta Karola Nawrockiego. Rządzący odpowiadają na to, że trzeba szukać winnych, a premier Donald Tusk twierdzi, że mamy do czynienia z sabotażystami, bo takich alarmów było więcej. A tak mówili o tym goście Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Radosław Fogiel z PiSu.
1: Ja wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiem jedno, że jak jest wezwanie do kogoś z zatrzymaniem krążenia, to niezależnie od tego, gdzie to się dzieje, czyje to jest mieszkanie, to się wchodzi drzwiami, oknem i ścianą. I nie przypominam sobie sytuacji, a miałem ich setki, żebym sprawdzał, czyje to jest mieszkanie. Zaś na pewno trzeba wyjaśnić, kto te fałszywe zawiadomienia składa.
2: Jaki jest problem, skoro wszystko mamy już dzisiaj zdigitalizowane, jest zadysponowanie przez system 112 na konkretny adres, to powinno się zaświecić na czerwono, że to jest adres rodziny. Głowy państwa. Rozumiem. Ja nie mówię o posłach, tylko... których jest 460. Prezydent, premier, nie wiem, może marszałkowie Sejmu i Senatu. Naprawdę, polskie państwo, 40-milionowy kraj, 20 gospodarka świata, chyba jest w stanie ogarnąć to, że cztery najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione.
24: Sprawców zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta szuka i sprawę bada prokuratura. Ilu żołnierzy amerykańskich ma stacjonować w Polsce? To wcale nie jest jasne, mimo deklaracji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 wojskowych. Nie jest jasne, bo wcześniej Pentagon zdecydował o odwołaniu rotacji 4000, więc Karolina Lewicka o te liczby dopytywała w wywiadzie politycznym wiceszefa MON-u Pawła Zalewskiego.
3: Mamy potwierdzenie ze strony pana prezydenta o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5000. To jest punkt wyjścia wszystkich naszych rozważań.
19: Ale 6 plus 5 czy 10?
3: Czekamy na gotowe propozycje ze strony generała Grinkiewicza i jak otrzymamy propozycję, jak generał Grinkiewicz planuje realizację decyzji pana prezydenta Trumpa, to wtedy będziemy mogli to powiedzieć.
24: Z tą rotacją jest też dużo zamieszania. Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce na stałe. A Rosja wciąż nas atakuje, wciąż testuje naszą jedność, wciąż próbuje polaryzować nasze społeczeństwa. Tak ostrzega szef czeskiego wywiadu generał Michał Kołdelka, którego zdaniem w nieodległym czasie można spodziewać się ograniczonego, podkreślam to słowo, militarnego ataku na jednego z członków NATO.
5: Nie wydaje mi się, by atak o takiej skali jak na Ukrainę miał się w najbliższym czasie powtórzyć. Bardziej prawdopodobne jest napaść Rosji na przykład na jeden z krajów bałtyckich, by przetestować jedność NATO.
24: Generał Michał Kołdelka przypomina, że wojnę hybrydową przeciw krajom Unii Rosja prowadzi od lat, więc ma w tej kwestii doświadczenia i czasem, jak w przypadku przeprowadzonego przez rosyjski kontrwywiad zamachu na magazyny amunicji w Czechach, w takiej wojnie hybrydowej giną obywatele państw NATO. Jedna osoba zginęła, kilkanaście osób zostało lekko na szczęście rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce, pod Rogoźnem Wielkopolskim, to jest między Poznaniem a Piłą, tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu, a pociąg wypadł z szyn. Zginął kierowca, a część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
24: Trasa, kolejowa trasa jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile te utrudnienia potrwają. Dwie przyjaciółki awansowały do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Mowa o naszych tenisistkach Mai Chwalińskiej i Idze Świątek. Nasza rakieta numer jeden wygrała w godzinę z Australijką Emerson Jones, a Chwalińska sprawiła wielką sensację, bo wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Naszych zawodniczek po meczu wysłuchał wysłannik TOK FM do Paryża Przemysław Pozowski.
7: Z Igą łączy nas kawał historii. Znamy się od 10 roku życia, więc już naprawdę bardzo długo i grałyśmy wszystkie te drużynowe mistrzostwa i świata, i Europy, i indywidualne. Tak samo jeździłyśmy po tych wszystkich turniejach razem, więc dużo przeszłyśmy razem i myślę, że to łączy i jakby sprawia, że no po prostu chcesz, żeby ta druga osoba też spełniała te swoje marzenia.
8: Od dawna wiedziałam, że w sensie każdy w sumie wiedział, że Maja też ma taki talent i takie czucie, że może spokojnie zagrozić dobrym zawodniczkom i grać daleko w turniejach, więc ogromnie się cieszę, że teraz wygrała właśnie z Kimłem, bo na pewno jest to wymagająca przeciwniczka. Ogólnie no, żaden mecz na Wielkim Szlemie nie jest łatwy, więc super, że moja wygrała i że no z tego, co słyszałam, właśnie wykorzystała ten swój styl gry, który ma wyjątkowy i to czucie, które no, ma wyjątkowe i no, mam nadzieję, że dalej właśnie będzie z tego korzystała, bo no, w sumie nikt nie gra takich skrótów ani takich lobów i nikt tak nie potrafi zamieszać przeciwniczką, więc naprawdę fajnie i oby jak najdalej.
7: Ja oczywiście Igę ogromnie szanuję. Jestem niesamowitym sportowcem. To, co ona osiągnęła, jest po prostu no, wielkie. Nie ma co ukrywać. I tak, i kibicuję jak najbardziej. Myślę, że ona też mi kibicuje, co jest bardzo, bardzo miłe. I mam nadzieję, że się będziemy po prostu częściej spotykać, bo to będzie oznaczało, że ja się pnę, a ona raczej, no mam nadzieję, że się nigdzie indziej nie wybiera, nie? Jakby ona już się tutaj zadmówiła.
24: Turniej pokazuje Eurosport. Do drugiej rundy awansowały też Magda Linet i Magdalena Fręch, a w meczu Huberta Hurkacza z Hiszpanem Jaumem Munarem w setach jest w tej chwili 2 do 1 dla Huberta Hurkacza, a w czwartym secie Polak prowadzi w gemach 4 do 2. To jest TOK 360, 18:10. A gościem TOK 360 jest dr Łukasz Drozda, politolog, urbanista z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
24: Tak, prawdę mówiąc, nie do końca przemawiają do mnie wyniki sondażu opublikowanego przez Polsat News, w którym najistotniejszą przyczyną odwołania Aleksandra Miszalskiego w Krakowie okazało się wprowadzenie strefy czystego transportu jako powód głosowania przeciw. Ponad 28% badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Była też wśród tych wysoko wybieralnych odpowiedzi był poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. Prawdę mówiąc, ta strefa czystego transportu wydaje mi się trochę za prosta w tej układance.
9: No, mi się nie wydaje za prosta, natomiast na pewno można powiedzieć o tym, że sam skład takiej bardzo eklektycznej koalicji, która stała za organizacją referendum w Krakowie, pokazuje, że tam były różne przyczyny i różni aktorzy byli zainteresowani różnymi tematami, które rozciągają się od tematu

0: mówimy o ograniczeniach dla motoryzacji indywidualnej, które wchodzą na takie symboliczne kwestie, jak właśnie prawo swobodne przemieszczania się albo kojarzenie z takim prawem, prawa wjeżdżania samochodem wszędzie i najlepiej bezpłatnie, no to mogło stworzyć wybuchową mieszankę i myślę, że to był jeden z głównych powodów. Natomiast to nie jest tak, że w Krakowie zadziałała jedna zmienna, tam różne strony interesowały się różnymi kwestiami, no bo jeżeli mieliśmy w tym środowisku zarówno zwolenników i współpracowników Łukasza Gibały, ale też nawet poprzedniego jeszcze prezydenta Majchrowskiego, plus lokalne ugrupowania prawicy od mniej po bardziej radykalnej odłamy, czy nawet część tej opozycyjnej lewicy, no to w związku z tym trudno byłoby tutaj mówić o tym, że Miszalski poleciał tylko za jedną rzecz.
1: Miasta się muszą zmieniać, między innymi w kwestii transportowej. Te zmiany są teraz bardzo wyraźne. One rzeczywiście są powodem bardzo też dużej polaryzacji, ale widzę chociażby w Warszawie, jak zmienia się Warszawa. To jest kwestia komunikacji, efektów tych zmian, czy czegoś więcej?
0: To jest kwestia napięć, które się w tej chwili toczą na poziomie czy ogólnokrajowym, jeżeli pomyślimy sobie o polityce, która powoduje to, że mamy bardzo wyraźny zwrot prawicowy, w takich właściwie radykalnie prawicowy na poziomie politycznym, nie tylko w Polsce, nawet nie tylko w Europie, tylko to jest ogólnoświatowa tendencja, która pokazuje, że ugrupowania skrajnie prawicowe, które dawniej były jakoś na antypodach systemów partyjnych, w tej chwili mogą dążyć niekiedy nawet do samodzielnej większości albo być przynajmniej kluczowymi rozgrywającymi w systemach partyjnych. Do tej pory miast myślę, że stereotypowo nie kojarzyliśmy z takimi zjawiskami. One się wydawały tymi bardziej umiarkowanymi, liberalnymi bastionami, no a tymczasem w miastach dochodzi do bardzo dużej liczby napięć. Transport chociażby jest związany z polityką mieszkaniową, no bo im mamy gorsze warunki mieszkaniowe, tym bardziej musimy mieszkać w coraz bardziej peryferyjnych lokalizacjach, co powoduje, że no właśnie gorzej dojeżdżamy, trudniej stoimy w dłuższych korkach, musimy więcej wydawać pieniędzy, więcej poświęcać czasu, no i to powoduje w nas napięcie. Z drugiej strony miasta są też miejscami, gdzie jest więcej wymiarów polaryzacji, na przykład imigracja, która przecież jest takim tematem zapalnym w polityce, bardzo mocno w tej chwili odczuwalnym. Ona też dotyczy głównie obszarów miejskich, do których ciągną imigranci i imigrantki, które poszukują lepszych warunków na rynku pracy. Więc miasta, które z jednej strony mają taką renomę obszarów bardziej umiarkowanych, w rzeczywistości są też pełne napięć, pełne konfliktów interesu, pełne też konfliktów związanych z większymi pieniędzmi, które są ulokowane chociażby w miejskich nieruchomościach. Więc ta niestabilność, która tyczy się całego świata, musi też tyczyć się największych miast. I wydaje mi się, że jakkolwiek można by pewne kwestie rozwiązywać lepiej lub gorzej na poziomie poszczególnych samorządów, to jednak pewną iluzją byłaby wiara w to, że skuteczniejsza komunikacja z mieszkankami, mieszkańcami mogłaby pozbawić też takie miasta jak Kraków tego typu namiętności, jak ich skutkiem stało się referendum, w wyniku którego obalono, odwołano i prezydenta, jak i Radę Miasta.
1: Rada Miasta jeszcze się trzyma. Okazało się, że frekwencja była zbyt mała, żeby odwołać Radę Miasta, co będzie też budowało polityczne napięcie, ale jeszcze na sam koniec zapytam, bo to by znaczyło, że skoro te napięcia rosną, jeżeli politycy samorządowi nie znajdą na to odpowiedzi, to zaraz po Miszalskim będą kolejni.
0: No, myślę, że to jest właśnie ta rzecz, której się w tej chwili w najbliższym czasie spodziewamy. Kraków jest jeszcze o tyle specyficznym miejscem, że tam występowało właśnie bardzo dużo sił zainteresowanych odwołaniem prezydenta. To nie jest taki prosty układ, który jest bardzo charakterystyczny dla wielu miast w Polsce, gdzie mamy władzę mniej lub bardziej ściśle powiązaną z Koalicją Obywatelską, główną siłę opozycyjną skupioną wokół PiS-u, który jednocześnie ma wystarczająco dużo siły, aby być główną siłą opozycyjną, ale nie ma jej odpowiednio dużo, aby być jedyną aby stanowić realne zagrożenie i móc przejąć władzę. W Krakowie jest tutaj więcej takich podmiotów polityki lokalnej, w związku z czym ta procedura mogła

0: ma być bardziej efektywna. Natomiast no już w czasach i mniejszej polaryzacji i udawało się przecież w Polsce odwołać prezydenta w Łodzi. Więc nie jest powiedziane, że tym bardziej w tej chwili, kiedy ta polaryzacja jest silniejsza, to działanie nie nastąpi w innych miejscach w Polsce. Myślę, że bardzo by na tym zależało szczególnie PiS-owi, który chciałby w ten sposób uderzyć symbolicznie Koalicję Obywatelską na tym polu, które było dla niego do tej pory najtrudniejsze, czyli właśnie rywalizacji w ramach wielkich ośrodków miejskich, ale w wielu sytuacjach zapewne się to nie uda. Natomiast wydaje mi się, że pokusa inicjowania referendów w sprawie odwołania prezydentów i próba ataku na ten element demokracji w Polsce, który do tej pory był najbardziej stabilnym elementem tego systemu, czyli właśnie prezydentów, którzy potrafili rządzić przez wiele kadencji, no teraz wreszcie będzie to ograniczenie, do dwóch kadencji wchodziło w życie realnie. Natomiast wydaje mi się, że tego typu wydarzenia będą się toczyć w innych miastach w Polsce również, chociaż Kraków miał szczególnie sprzyjające warunki do tego, aby tutaj ta procedura mogła się powieść.
1: Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Drozda, politolog, urbanista z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Ideas Uniwersytetu SWPS, był gościem TOK 360.
0: Dziękuję.
1: Informacje TOK FM, a po informacjach o pierwszej encyklice papieża Leona XIV o sztucznej inteligencji.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 18.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Według polityków PiS-u Marcin Kierwiński nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa. To pokłosie sobotniej akcji służb w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Po fałszywym wezwaniu o możliwym pożarze i zagrożeniu życia ludzkiego straż i policja siłowo weszły do mieszkania. Zdaniem PiS-u polskie służby pod wodzą Kierwińskiego nie są w stanie zabezpieczyć się przed tego typu prowokacjami. Sprawców wezwania wciąż ustala policja. Słowacki premier Robert Fico uważa, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Jego zdaniem najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Albanii, Serbii i Czarnogóry, a Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych. Przyznanie Ukrainie członkostwa stowarzyszonego zaproponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Prezydent Boliwii ogłosił, że obniży o połowę swoje wynagrodzenie oraz pensje swoich ministrów. Decyzja zapadła w obliczu trwających od ponad 3 tygodni masowych protestów i blokad dróg, które zakłócają transport w kraju.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Osiemnasta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Arkadiusz Stępin, historyk i watykanista z uczelni Janusza Korczaka w Warszawie oraz Albert Ludwik z Uniwersytetu we Fryburgu. Dzień dobry.
2: Witam pana rektora, witam państwa.
1: Papież Leon XIV w ogłoszonej dzisiaj encyklice Magnifica Humanitas, wspaniałe człowieczeństwo, napisał, że trzeba rozbroić sztuczną inteligencję, to jest wyrwać ją z logiki zbrojnej rywalizacji. Podkreślił, że w dobie AI, w której godność człowieka jest zagrożona, trzeba pozostać prawdziwie ludźmi. Myślę sobie, bardzo, ale to bardzo aktualna tematyka. To jest reguła, jeśli chodzi o papieskie encykliki?
2: Papieskie encykliki w tym wymiarze społecznym no właśnie sięgają tego nie bezpośredniego poprzednika Leona, ale tego papieża, który jako ostatni nosi to imię Leon XIII. I on właśnie, Leon XIII, do którego mamy teraz na pewno już stuprocentową pewność, odwołuje się wielowymiarowo, podkreślam, wielowymiarowo Leon XIV, no to Leon XIII stanął naprzeciwko wyzwania przed ponad 120 laty, kiedy ludzkość, a przynajmniej to serce świata pulsujące w Europie i Stanach Zjednoczonych, stanęło naprzeciwko rewolucji przemysłowej, która wchłonęła człowieka. Bo to, że rewolucja przemysłowa przed tam 120-130 laty nakręciła rozwój ludzkości ze wszystkimi zjawiskami społecznymi, łącznie z takimi jak rozwody czy upadek autorytetu Kościoła, bo to na końcu tej paraboli przemysłowej się znalazło, to tak samo w tej chwili Leon XIV staje naprzeciwko tej rewolucji cyfrowej, digitalnej, tej, którą najbardziej określa i zasadniczo AI, sztuczna inteligencja. I stając naprzeciwko tego wyzwania, przypomina albo podnosi Leon bardzo wysoko sztandar, albo może inne porównanie, wyśpiewuje dytyramb, czyli pieśń pochwalną na rzecz człowieka, jego sumienia, jego prawa do piękna, prawa do nienaruszalnych praw, do godności człowieka. No, brzmi to dla niektórych być może konfuzyjnie, ale Kościół w XXI wieku jest tym, który upomina się powszechnie o prawa człowieka w momencie konkretnego punktu na osi czasu, kiedy populiści, to musimy dopowiedzieć, ich Leon nie wymienia oczywiście z imienia i nazwiska, ale kiedy to populiści ze swoim programem podmywają równość i godność ludzką, także w tym aspekcie, że depresjonują tak zwane elity. To możemy jak najbardziej podpiąć pod to, co usłyszeliśmy, czy przeczytaliśmy w tej encyklice.
1: Nie musi Leon XIV wymieniać z imienia i nazwiska. Wiemy, o kogo może chodzić i ten sam człowiek, o którego może chodzić, z pewnością jest zaangażowany we wciąganie sztucznej inteligencji do logiki zbrojnej rywalizacji, o czym wspominałem na początku, dlatego trochę się zastanawiam, czy te słowa Leona XIV nie są trochę takim, nie chcę mówić krzykiem wołającego na puszczy, ale że no jest trochę na przegranej pozycji, mogą że jednak jego poprzednik, ten ideowy Leon XIII, że on miał łatwiej z rewolucją przemysłową.
2: Łatwiej oczywiście z naszej optyki, ale jeśli byśmy porównali te współrzędne, w których poruszał się Leon i tamtejsze Leon XIII, tamtejsze społeczeństwo przemysłowe u końca XIX wieku, czy na początku XX, no to skala wyzwania była analogiczna. Ale pan redaktor pyta o skuteczność słów papieża. No, tak jak kiedyś odpowiedziano Stalinowi, że papież nie dysponuje dywizjami militarnymi, armią wymierną, bo gwardia szwajcarska, no to jednak pomimo
1: armia niewymierna, tak.
2: O, o, o czym nie wiemy, bo tam są również służby specjalne i ochroniarze, którzy nie występują w tych paradnych, renesansowych strojach z tymi halabardami, hełmami, które przeszkadzają tylko skutecznej, czy przeszkadzałyby skutecznej interwencji. Tam jest mnóstwo gwardzistów po cywilu, którzy rzeczywiście bronią i chronią papieża, no ale papież nie ma takiego przełożenia jak inne podmioty polityczne dysponujące siłą militarną w porządku międzynarodowym. Natomiast tego się od papieża nie oczekuje. Od papieża oczekuje się podobnie jak od wymiaru sprawiedliwości, sprawiedliwego ferowania wyroku, a nie koniecznie egzekutywy. I tutaj jest papież w tym morzu populistów. Przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach u państwa, jak katolicki premier Fico realizuje społeczną naukę Kościoła. On jej nie realizuje. I by mieć punkt odniesienia, tak jak społeczeństwo dysponuje sądami, jako punktem odniesienia, wprawdzie jest jakąś tam egzekutywą, ale z tą przede wszystkim tym wolumenem aksjologii, to po to jest potrzebny ten głos papieża, by pogroził tym właśnie, którzy sprowadzają człowieka do jakiegoś algorytmu lub też podwykonawcy zbioru równań. Odbierają mu godność, przekształcają go tylko w dobrze naoliwioną i dobrze funkcjonującą maszynę. Nie mówi papież. Człowiek to coś więcej. Ale papież mówi jeszcze jedno, jeżeli mogę, na tym samym wydechu. Bo papież w kontekście właśnie tego politycznego agura, który rości sobie prawo do pięści, uderzenia pięścią w stół, również napomina go pośrednio lub dla innych bezpośrednio, kiedy mówi o poszanowaniu w ramach dobra wspólnego, któremu podległa, powinna podlegać również i na których usługach powinna być ta sztuczna inteligencja, no to papież stoi na gruncie poszanowania prawa narodów do samostanowienia. Więc nie ma podboju Grenlandii, nie ma podboju Kuby, jest napiętnowanie porwania Maduro zakamuflowanymi słowami, zawalowanymi słowami, ale jest. Dobrze, ponieważ ten człowiek, Donald Trump, uzurpuje sobie nie tylko bycie tym jednym z trójki lub dwójki agorów świata, ale również prawo do kreowania aksjologii. I tu papież mówi stanowcze nie. Masz sumienie, jest godność ludzka, jest prawo narodów do samostanowienia i nie ma przyzwolenia, właśnie nie ma przyzwolenia nawet na wojnę sprawiedliwą. Jest tylko prawo do samoobrony. Nie ma wojny sprawiedliwej, czyli ukutego pojęcia, które długo stało na usługach Kościoła katolickiego.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk i watykanista z uczelni Janusza Korczaka w Warszawie oraz Albert Ludwik z Uniwersytetu we Fryburgu. Był gościem TOK 360. Jest 18.30. Halo, halo, Paryż. Przemysław Pozowski w Paryżu.
13: Tak, dobry wieczór. Właśnie przed chwilą w granatowej, spoconej po prostu na maksa koszulce w ochronie ochroniony przez dwóch pracowników umundurowanych turnieju przeszedł koło mnie przegrany meczu Jaume Munar, meczu właśnie Hiszpana z Hubertem Hurkaczem, bo jak Adam Szuraj, który dziś realizuje ten program, do mnie dzwonił, to ja właśnie wychodziłem z kortów, kiedy Hubert Hurkacz grał ostatnią piłkę trwającego 3 godziny i 3 minuty meczu, 6-3, 6-3, 2-6, 6-3, a więc 5-5 mamy, jeżeli chodzi o polskiego Rolanda Garrosa, bo po czterech paniach, także Hubert Hurkacz właśnie awansował do drugiej rundy w potwornym upale. Ja już się bałem, że nie zdążymy tej informacji przekazać słuchaczom, chociaż wszystko wskazywało, że Hubi wygra tego swojego czwartego seta, bo tuż przed gemem decydującym, jak się potem okazało, zasłabł kibic i musiały wjechać, właściwie wejść na ten kort numer 8 służby. Tu jest ciągle ponad 30 stopni, potworny upał. Tak to wygląda.
1: A jak sobie w ogóle wszyscy z tym upałem, zaraz wrócimy do sportu, ale jak sobie wszyscy z tym upałem radzą? Jest jakieś, nie wiem, no kortu to nie można polać wodą, ale...
13: Korty się polewa wodą ziemną właśnie i to bardzo regularnie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tenisistów, może zacznę od nich, to ręczniki oczywiście, parasole rozkładane w trakcie przerw, oczywiście dużo picia, oczywiście kładzenie sobie, nie wiem, lodu na głowę właśnie schowanego w tymże ręczniku. Jeżeli chodzi o publiczność, no to tutaj niekoniecznie mają takie udogodnienia, więc albo sami się zabezpieczają jakimiś ręcznikami, płachtami, czapkami, albo szukają cienia, który daje na przykład słup oświetlający kort, albo cienia, który daje dach kortu Suzanne Nguyen, w zależności od tego, na którym z tych bocznych kortów to spotkanie jest rozegrane. Tak więc to jest tak, logistyka przetrwania też na trybunach.
14: Okej, dzięki wielkie. W sumie to bardzo logiczne z tym polewaniem ziemnego kortu, bo strasznie dużo pyłu by chyba było, gdyby tego się nie robiło, zwłaszcza w takim upale. Powiedziałeś, że jest 5-5, bo rzeczywiście wcześniej inni polscy zawodnicy awansowali do drugiej rundy. Sam opowiadałeś i cytowałeś w TOK 360 Maję Chwalińską i Igę Świątek, które wygrały w pierwszej rundzie. A może być 6-6 niedługo? Mam na myśli Kamila Majszaka.
13: Zadanie. Tak, ale to już jutro. Mecz jest wyznaczony już na godzinę 11, także na tym otwartym korcie małym, jednym z tych małych kortów numer 8 między Szapsierem a Lenglenem, tak więc Majszak będzie grał. No o 11 jeszcze nie jest ten upał najgorszy, on się robi gorszy właśnie po południu. Natomiast też będzie grał w podobnej temperaturze, będzie grał z Alejandro Tobilo, czyli z Chilijczykiem, generalnie Południowa Ameryka, Argentyńczycy, Chilijczycy, też Hiszpanie. Choć to oczywiście Europa, to są specjaliści od kortów ziemnych, więc raczej Majszak nie jest faworytem tego meczu, ale też nie jest tak, że jest na straconej pozycji. To są jednak zawodnicy o powiedzmy zbliżonym potencjale, no może właśnie przemawia rodzaj nawierzchni ewentualnie za rywalem, no ale dzisiaj też się mówiło, że Hubert Hurkacz wcale nie musi pokonać Munara, a właściwie miał taką jedną zapaść w meczu, bo pierwsze dwa sety bardzo pewnie, a najgorszy był ten trzeci, który właściwie dwa razy dał się przełamać, tak grał jak to nie on, albo jak on w tych gorszych czasach, gdy nie potrafił domknąć meczów. Były też problemy z domknięciem w czwartym secie, ale to się udało. Kamil Majszak nie ma zbyt dobrej relacji z Rolandem Garrosem, tak to powiem, bo tutaj zazwyczaj odpadał szybko, chociażby w zeszłym roku, ale może tym razem przełamie, pójdzie na fali tego dobrego polskiego tygodnia, jak na razie pierwszego na Garrosie.
14: Dobra, bardzo mi zależy, żebyśmy jeszcze o tej porze odnotowali i Igę Świątek, i Maję Chwalińską. Igę Świątek dlatego, że chyba dla niej ten turniej dopiero się zacznie, a Maję Chwalińską, i może od niej zacznijmy, no dlatego, że ona odniosła dzisiaj bardzo duży sukces, eliminując mistrzynię olimpijską z Paryża.
13: Tak, kto wie, czy nie największy sukces w karierze. Oczywiście była druga runda Wimbledonu kilka lat temu, ale Maja Chwalińska gra tutaj bardzo dobrze. To było już widać w eliminacjach, że jest no, w takim dobrym stanie i mentalnym, i tenisowym, i siłowym, bo też pracuje z Maciejem Ryszczukiem, czyli z trenerem przygotowania fizycznego Ligi Świątek, ale dzisiaj stanęła naprzeciwko niej tenisistka, która przez długi czas była w pierwszej dziesiątce, potem były problemy zdrowotne i z tej dziesiątki wypadła, która półtora roku temu, no prawie dwa, tutaj w Paryżu pokonała w półfinale olimpijskim Ligę Świątek i ona w pierwszym secie no, prowadziła 4-1, 6-4 się skończyło. Wydawało się, że Chinka się przyzwyczai do tego trudnego stylu gry Maji Chwalińskiej, bo ona gra piłki, które się bardzo wysoko odbijają, dużo kombinowanego takiego tenisa, skróty, lobby, ale Chinka była bezradna, frustrowała się, przegrała 0-6 drugiego seta, tak więc to jest absolutnie super sprawa, że jest w drugiej rundzie. No a jeżeli chodzi o Igę Świątek, to tu wielkiej historii nie ma. No, wyszła i odrobiła, że tak powiem, zadanie, czyli pokonała 17-letnią Australijkę Jones, debiutującą w turnieju wielkoszlemowym, więc tutaj bardziej była kwestia tego, jak szybko ten mecz potrwa, nie kto to wygra.
14: W drugiej rundzie także Magda Linet i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski prosto z Paryża z French Open. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Tak chyba powinienem powiedzieć.
13: Bardzo dziękuję.
14: 18.36. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
15: Reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
20: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
20: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
20: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: Hot grill.
23: Arilla caliente.
22: Grilla calda.
24: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
25: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Green Cafe na stacjach BP.
26: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: Cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
28: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
29: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
30: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
31: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
30: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
31: Super. Kiedy płyniemy?
32: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
33: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Reklama.
35: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Około 10% zgłoszeń wpływających codziennie do polskich służb ratunkowych i porządkowych stanowią fałszywe informacje, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ocenił, że całkowite wyeliminowanie tego zjawiska drogą systemową jest niemożliwe. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Policja wciąż ustala sprawców tej prowokacji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o ataku na bazę paliwową w obwodzie Briańskim na zachodzie Rosji oraz o uderzeniach w składy amunicji i punkty dowodzenia armii rosyjskiej na okupowanych przez nią terytoriach ukraińskich. Dowództwo ukraińskiej armii zapowiedziało, że siły zbrojne Ukrainy będą nadal systematycznie podejmować działania mające zmusić Rosję do zakończenia zbrojnej agresji. Prezydent Brazylii Lula da Silva rozpoczął prewencyjną radioterapię, ponieważ wykryto u niego nowotwór skóry we wczesnym stadium, poinformowali lekarze 80-letniego polityka. Zapewnieni, że terapia nie zakłóci jego codziennej pracy. W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstawaniu kolejnych zmian.
35: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Chwila minęła, Adam Ozga po godzinie 23. Gościem Kamila Wróblewskiego w audycji Nic o nas bez was będzie Jacek Żakowski. Ten Jacek Żakowski. Po 22. Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę o bezpieczeństwie Europy w kontekście obecności lub Trzeba to brać pod uwagę nieobecność wojsk amerykańskich w Europie, a po godzinie 20 mikrofon Tok FM. Szymon Kępka zapraszam na mikrofon Tok FM i Szymon jest ze mną.
0: Witam, dzień dobry.
1: Niespodzianka, dzień dobry. O czym dzisiaj w mikrofonie?
0: Powiemy Państwu o suszy, ale o suszy w kontekście tego, że to jest coraz poważniejszy problem, coraz bardziej rosnący właściwie, bo o wyższych rachunkach za wodę i żywność, o ryzyku pożarów, o gorszej jakości powietrza, o skutkach suszy będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym, jak odczuwacie Państwo te skutki suszy na co dzień, bo to nie tylko rolnictwo, to nie tylko portfel, to nie tylko nasze otaczające środowisko, no, i to, że rośliny nam po prostu usychają.
1: Kupił mieszkanie na nowych osiedlach pod jakimś dużym miastem, to może mieć problem wręcz z wodą w kranie.
0: No właśnie, woda to kolejny aspekt. Kolejny aspekt to rachunki, kolejny aspekt to wszystko to, co na suszę się składa. Ona w Polsce coraz poważniejsza, coraz bardziej w środkowej, najbardziej to widać w środkowej części Polski, że ta susza staje się dotkliwa, mamy problem z wodami gruntowymi. O tym też będziemy rozmawiać i o to będę pytał Mikołaja Dorożałę, wiceministra klimatu i środowiska, o to, co my dzisiaj na poziomie rządu, na poziomie państwa jesteśmy w stanie z zastanym już problemem, czyli z suszą, co jesteśmy w stanie zrobić, jak to przekłada się na obywateli. Będziemy też rozmawiać z ekohydrologiem z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk o sposobach, o właściwie diagnozie tejże suszy w Polsce, ale przede wszystkim skutki suszy, te, które dotykają nas na co dzień, państwa. Przede wszystkim prosimy o państwa głosy, telefony na 22 44 44 044.
1: Albo mikrofon małpatok.fm, to też jest dobra metoda dotarcia do Szymona Kępki. Przyszedł tutaj z laptopem, więc na tym laptopie odbiera te wszystkie maile. Dzięki wielkie.
0: Zapraszam.
1: Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też oczywiście w samo południe. A już teraz, jaka jest twoja ulubiona część samochodu?
0: Rozrząd. Bo
1: o rozrządach między innymi. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
3: Dzień dobry, w nowym słonecznym tygodniu witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, a to znaczy, że zaczynamy codzienny magazyn motoryzacyjny.
4: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się pięknie i sporo ciekawych tematów. W ogóle mam wrażenie, że ten tydzień będzie trochę ciekawszy od ubiegłego.
3: Nie jest to możliwe. Słuchaj, ja mam dwie marki na M i o jedną jestem już tak nakręcony, że chyba nie będę czekał.
4: Masz dwie marki na M.
3: Na M.
4: Jakie to mogą być marki? Mazda i Maserati albo Mercedes i MG.
3: No właśnie, trafiłeś za drugim razem, ale nawet nie wiesz, co ja dokładnie powiem, ale wiesz, że Mercedes i MG, a Maserati był w zeszłym tygodniu, Mazda dwa tygodnie temu, więc czas na tak zwany płodozmian. Pewnie pamiętasz, ja na pewno pamiętam, bo zwierzałem się Państwu 12 czy 11 lat temu, jak pierwszy raz miałem dostęp do tego samochodu, mieliśmy okazję jeździć na torze Poznań, Mercedes AMG GT, to właściwie po raz pierwszy to nie był Mercedes-Benz, tylko po prostu Mercedes AMG. I wiesz, ten samochód, który był wtedy zupełną nowością, ta nazwa też była nowością, ale był następcą samochodu, który ty na pewno też znasz. Nie wiem, czy nim jeździłeś. Ośmiocylindrowiec o silniku o pojemności ponad 6 litrów. Nazywał się SLS. Był krótko produkowany ten SLS. Jeszcze miałem okazję wtedy na torze Poznań nim pojeździć. Chyba 570 czy 580 koni. Przepiękne auto. Pamiętasz te SLS-y?
4: Oczywiście.
3: Oczywiście. Nie mówię o tych Gullwingach z lat 50.
4: Ale to było tak, nawiązanie, nie?
3: No, nawiązanie, bo drzwi do góry podnoszone. No dobra, ale ten AMG GT był jego następcą. Świetne auto. Wtedy miałem okazję jeździć silnikiem 4.0. W ogóle wprowadzili 4.0, nie 6.2. 480 koni. Potem stopniowo były wzmacniane różne wersje, aż do wersji czarnej, która miała chyba prawie 700 koni. Mieliśmy w testach nieraz, prawda, Jacku, w parku prasowym. Nie wiem, jakie wrażenie na tobie zrobił, na mnie bardzo dobre. Długa maska, pięknie wyglądający samochód, oryginalne wnętrze, przyspieszenie tak minimum 4. 4 sekundy, w najgorszym wypadku 4 sekundy, w najlepszym chyba trochę ponad 3. No i nadszedł czas na drugą generację, to było 2-3 lata temu, samochód trochę urósł, ale prawdę mówiąc jakoś to chyba i u nas też tak cichutko przeszło. Nie pamiętam, żebyśmy się ekscytowali tą kolejną generacją AMG GT. Nie wiem, o co chodzi, może po prostu było tak dużo innych marek i modeli, że się już tą drugą generacją takiego wrażenia nie zrobiła. Może tak bym to ujął, choć być może ty masz inne.
4: Nie, wiesz co, ale nie. Sławek, to też myślę, że... Myślę, że to też to był ciężki czas dla europejskiej motoryzacji, dlatego, że ona tak za bardzo nie wiedziała, w którą stronę pójść, czy w stronę samochodów spalinowych. Jeżeli szła w stronę spalinowych, robiła to bardzo nieśmiało. Czy w stronę samochodów elektrycznych? Jeżeli szła w stronę samochodów elektrycznych, to nie spotykało się to z takim przyjęciem ze strony klientów, jak zakładano. No tutaj Audi tego najlepszym w Europie ofiarą, przypadkiem, przykładem. Więc wiesz, jakoś nam to wszystko przeszło, wiesz, ale...
3: Tak, on zniknął, ale powiem ci właśnie, dobrze, że powiedziałeś o tej elektryfikacji, może nie powiedziałeś, czy powiedziałeś o nowych trendach, bo wiesz, co się pojawiło w tej nowej generacji? Dla odmiany miałem okazję nim jeździć na Silesii torze, bo pamiętam, aż przecierałem oczy ze zdziwienia. Hybryda doładowywana z gniazdka, w czterocylindrowym silniku, to jest 63S Performance, ale też słuchaj, miękka hybryda z silnikiem 2.0. Niewiarygodne. Tak, było coś takiego.
4: Sławku, przejdźmy proszę do tego samochodu, bo obawiam się, żeśmy o nim jeszcze nic nie powiedzieli.
3: Nie, właśnie o tym...
4: Nowe AMG...
3: Właśnie o tym bardzo mało, o tym, no może nie bardzo mało. Jedno jest pewne, Jacku, że to jest samochód elektryczny. W najmocniejszej wersji ma 3 silniki, 1170 koni, prawda? Przyspieszenie do setki w najmocniejszej wersji trochę ponad 2 sekundy, do 206,5 sekundy, prędkość maksymalna 300 km na godzinę, 720 koni, wnętrze całkiem mi się podoba.
4: Niech to jeszcze, niech to jeszcze wybrzmi. Co to jest za samochód? To jest czterodrzwiowe coupé, a samochód nazywa się AMG GT i jest narysowany w taki sposób, że wiesz, na pierwszy rzut oka to trochę zasłaniasz logo z przodu, które jest w takim dziwnym grillu pod światłami i nie wiesz, czy to nie jest przypadkiem jakieś Xiaomi, nie? Ale to jest bardzo ciekawie narysowany samochód, chociaż on będzie trochę polaryzujący. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj 6 lamp, które są okrągłe. W każdej z tych lamp jest logo Mercedesa. Natomiast ma to wygląd, pachnie to trochę latami 70., 80. i tymi wspaniałymi włoskimi projektami ze znaczkiem Lamborghini albo Ferrari. Słuchaj, to jest fajne projekt wizualny, natomiast lekko kontrowersyjny. Mercedes idzie ostatnio...
3: Ja się uczę tego tyłu, bo mi się ten tył, powiem ci szczerze, nie
4: podoba. A mnie się ten tył obłędnie podoba, natomiast ja mam cały czas lekki problem z przodem. To znaczy doceniam to, że to jest świeże, nowe, bo jest... Natomiast jest to trochę kontrowersyjne, dlatego że te nowe Mercedesy, sedany, które ostatnio testowaliśmy, przede wszystkim CLA, ale też nowa C-klasa, zrobione są w ten sposób, że pod linią maski masz dwa reflektory i taki pasek LED-owy, a potem poniżej masz taką paszczę, która wygląda, jakby chciała cię wciągnąć. A...
3: Dla mnie ten grill jest trochę za nisko, ale wiesz, on tak jakby szorował po ziemi.
4: To jest inna sprawa, że te grille będą pod kamykami rozwalane bardzo szybko i pewnie będą kosztowały mnóstwo pieniędzy i nie mówię tutaj tylko o tym AMG GT. Natomiast jest ta stylizacja wyjątkowa, natomiast ona jest trochę kontrowersyjna. Czy to się będzie dobrze sprzedawało? Wnętrze, będzie się to bardzo dobrze sprzedawało.
3: Jedna sprawa, bo wnętrze przede wszystkim nie ma takiego wielkiego ekranu ciągnącego się aż do drzwi pasażera. Jest masywne...
4: Przede wszystkim
3: ekrany,
4: wnętrze jest skupione na kierowcy. Minimalnie, niezbyt pięknie, ale mimo wszystko. Dlatego, że dwa ekrany, czyli ekran przed oczami kierowcy i ekran umieszczony centralnie, ten ekran umieszczony centralnie, on jest podgięty w stronę kierowcy. Natomiast potem masz jeszcze jeden ekran przed oczami pasażera, potrzebny jak świni siodło, ale jest... No i on jest po prostu przed oczami pasażera, więc jest, powiem ci, w tym wszystkim jakaś logika. Fajnie to jest wykończone. Też podoba mi się to, że to jest jeden z tych Mercedesów, w którym nie ma nadmiaru piano black, dlatego że wszystko, co jest normalnie piano black, czyli ten plastik taki połyskujący, to tutaj wykończone jest kewlarem i wygląda to bosko.
3: Słuchaj, wrażenie, że to zrobi. Znaczy wzbudzi zainteresowanie, sporo będzie klientów, ale to, że on jest elektryczny, to jest najważniejsza wiadomość dnia, czyli ta nowa generacja MGG. To jest po prostu elektrykiem w najmocniejszej wersji 1170 koni. Dobra, Jacku, przechodźmy dalej, bo jeszcze u mnie czeka kolejna marka na M, a ty masz jeszcze coś
4: po drodze. Słuchaj, ja mam coś świeżego i postaram się, żeby nie było to w żaden sposób nacechowane politycznie. Rozmawialiśmy przy okazji wprowadzenia w Warszawie strefy czystego transportu dużo na temat tego, jak zostało to zrobione. A nadal uważam, że nie zostało to zrobione tak, jak trzeba. Były potężne społeczne protesty. Sama idea jest słuszna, dlatego że powinniśmy dążyć w tę stronę, by oddychać czystym powietrzem. I jakby i nie ma...
3: A w mieście to nie jest łatwe,
4: a w mieście to jest trudne, a akurat bardzo potrzebne. No więc jeżeli chodzi o samo zmierzanie w kierunku światła i w kierunku dobrych decyzji i w kierunku pracy nad tym, by faktycznie samochody, które zanieczyszczają powietrze, które nas trują, żeby one zniknęły, zwłaszcza z centrów dużych miast, to ja z tym jest pełna zgoda. Moje ogromne zastrzeżenia budziła forma. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jak to zostało przeforsowane, jak nie zostało, jak to wszystko zostało zrobione w jakieś takie okno Overtona, tak? Ale to był przykład.
3: Nie w Krakowie,
4: ale poczekaj, do Krakowa zaraz przejdę. To, co w Warszawie mi potwornie przeszkadzało, to po pierwsze te takie marketingowe triki nazywane fachowo oknem Overtona, czyli najpierw zaproponowano plan, potem zaproponowano powiększenie tego planu, a potem zmniejszono ten plan do takiej wersji pierwotnej, żeby ciemny lud za przeproszeniem się cieszył, że nie jest to w formie XXL, tylko w formie L czy XL. Natomiast wiesz co, jeszcze bardziej mi przeszkadza... Słuchaj, jeszcze bardziej mi przeszkadza to, że wprowadzenie w Warszawie SCT było okazją do zepsucia państwa. Dlatego, że to było coś, co wzbudziło ogromne emocje, ale przeszło, zostało wprowadzone i jest martwe. I jest totalnie martwe, nikt tego nie pilnował. Przez pierwszy rok wystawiono jeden mandat. To jest kpina z państwa i to jest kpina z samorządności, tak, z przepisów. To jest coś, co najbardziej mi przeszkadza. Jeżeli chodzi o Kraków, ja szczerze powiem, ja tego nie śledziłem. Oczywiście doniesienia medialne były. Natomiast efekt tego jest taki, jeżeli ktoś by się nie zorientował, że wczoraj w referendum w Krakowie został odwołany prezydent Aleksander Miszalski.
3: Pożegnał się
4: z klasą.
3: Po to, prawda, żeby no, wiele osób się nie zgadzało.
4: Tak,
3: to znaczy... ta strefa czystego transportu była jakimś takim, powiedzmy, no nie wiem, niech to będzie czymś, co przeważyło. Tak?
4: Dobrze pamiętam, około 30% czy nawet ponad 30% ankietowanych podawało powód SCT w Krakowie jako główny powód pójścia na referendum i głosowania za odwołaniem prezydenta.
3: 30% tylko poszło niestety, ale z tych 30%
4: Sławek,
3: 90%. To nieźle. A powiem ci jeszcze jedną rzecz.
4: Przypomnij sobie referendum zorganizowane przez Bronisława Komorowskiego, które zresztą było kuriozum i kolejnym przykładem niszczenia państwa.
3: W Szczecinie, wiesz, też weszła w życie ta strefa czystego transportu w kwietniu i też tam jest jakiś, jak to bym powiedział kolokwialnie, śmiech na sali, bo tam, żeby dostać mandat, czy żeby w jakiś sposób zostać ukaranym, to rzeczywiście 30 dni w roku możesz wjeżdżać na teren tej strefy czystego transportu bez ograniczeń. No,
4: ale wiesz co, to znaczy nie, to nie jest śmiech. Wiesz co, bo ma to sens, dlatego że jest to coś, co macie w pewien sposób...
3: W pewien sposób
4: przyzwyczaić, dać czas, podjąć jakieś decyzje. Natomiast moim zdaniem dużo gorszą rzeczą jest wprowadzenie, ustalenie mandatów, natomiast potem wystawienie jednego mandatu w ciągu roku. To jest kpina.
3: Masz rację. Będziemy wracać, słuchaj, 2 minuty na dla MG. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten samochód już będzie w naszych rękach wkrótce. Być może już wspominałem o tym tydzień temu. Szczególnie ten największy mnie ekscytuje, wiesz. Okazuje się, że MG jest wciąż liderem sprzedaży, jeśli chodzi o marki chińskie w Polsce, ale przy takim tempie wzrostu o mody, to wydaje mi się, że to ten lider się zmieni. MG jest 12, jak podaje Samar, po kwartale. Omoda jest 14, ale tam jest 5400 i 4700. Słuchaj, a wzrost Omody jest dużo większy. BYD jest dopiero 4, a po drodze jest jeszcze Chery. Ale do rzeczy. Ten, który mnie najbardziej ekscytuje, o którym państwu powiemy za 2 tygodnie, bo będziemy obaj jeździć przez parę dni na zmianę. Znaczy nie, że jeden dzień tam jakoś się podzielimy, mam nadzieję, prawda? Ma 5 metrów długości, hybryda doładowywana z gniazdka, prawie 2 metry szerokości, 1,80 m wysokości, kawał samochodu. No, byłem na tej prezentacji statycznej, robi wrażenie jakość wykończenia, rozstaw osi prawie 3 metry, więc miejsc dużo. Przy 5 miejscach, przy 5 fotelach, słuchaj, bagażnik to chyba około 1000 litrów ma.
4: Wow.
3: Jest to auto dość imponujące, natomiast no, pomyślimy, pojeździmy, powymądrzamy się, zobaczymy, co na to konkurencja. Chińskich takich dużych chyba nie mamy jeszcze pluginów, a drugi samochód, ale uważaj, ten plugin ma silnik 1.5,
4: no ale
3: akumulator
4: młoda.
3: Pojemności, no, jak to, no wszystkie mają chyba 1.5 no. albo 1.6, prawda? Oprócz tego, którym jeździłem ostatnio 2.0, ale o nim to powiem przy okazji testu. Moc 300 koni, 9,6 do setki przyspieszenie, no tak, wyposażenie super, jakość dobra, dobre wrażenie to robi. 172 tysiące, naprawdę mało. To jak, nie wiem, czy, to już nikt mi nie powie, że to jest cena średnia, wysoka.
4: Jeszcze raz,
3: wysoka.
4: Powiedz mi, jak ten samochód się nazywa?
3: MS9 mhm. Plug-in, MG.
4: MG, hybryda MS9 plug-in, okej. Okay.
3: Tak, 172 tysiące. A drugi, mhm. to już krótko o nim, bo też dopiero będziemy, bo on wchodzi w wakacje, ale będziemy, mamy go już w teście zapisany na lipiec. I to jest elektryczny SUV, dużo większy niż MGS6, bo ma 4,70 długości, a nie 4,45. No i co o nim można powiedzieć? Można powiedzieć, że bagażnik też duży, ponad 600 litrów i można też o nim powiedzieć, że ma akumulator o pojemności 77 kWh. Zasięg teoretyczny, w zależności czy na tył, czy na obie osie, to tam trochę ponad 500, trochę mniej niż 500. Ta mocniejsza wersja 4 na napęd na obie osie, 360 koni, 5 do setki. Wiesz co, elektryki to w przypadku nawet MG jestem rozczarowany, jak sprzedaje się czwórka, nigdy się dobrze nie sprzedawała, a cena tej S6 jest 200 tysięcy i tutaj sprzedaż według mnie będzie śladowa, podobnie jak S5 obecnej na rynku. Ale hybryda z gniazdka, czy zwykła hybryda, to jest co, na czym opiera się sprzedaż MG.
4: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy już jutro. Do usłyszenia.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
6: Reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Utrudnienie na trasie kolejowej w Wielkopolsce to po zderzeniu pociągu z ciężarówką. Rosja zapowiada ataki na Kijów. Nie liczba żołnierzy, ale ich zdolności. W MON-ie trwa analiza dotycząca rozlokowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Minęła 19. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Po wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie kolejowej między Piłą a Poznaniem wciąż nie jeżdżą pociągi. W wyniku zderzenia składu relacji Rogoźno-Poznań z ciężarówką zginęła jedna osoba. To kierowca ciężarówki, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Straż pożarna poinformowała, że w wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a część składu pociągu wykoleiła się. Obecnie pociągi dalekobieżne kierowane są na objazdy, a dla połączeń lokalnych działa autobusowa komunikacja zastępcza.
12: Oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zapowiedziało serię uderzeń w obiekty w Kijowie, oznacza zamiar kontynuowania terroru wobec ludności cywilnej, ocenił szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko. Rosyjski MSZ ostrzegł, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Według Rosjan uderzenia będą wymierzone w centra decyzyjne i punkty dowodzenia. Przez najbliższy miesiąc opracowany będzie dokładny model obecności dodatkowej liczby żołnierzy USA w Polsce, poinformował wiceminister obrony. Cezary Tomczyk dodał, że prace będą prowadzone ze stroną amerykańską i NATO. Jak zaznaczył, ważna jest nie tylko liczba żołnierzy, ale też zdolności amerykańskiego wojska.
6: Czy to są brygady bojowe? Czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji, w jakim czasie, czyli w ciągu ilu godzin mogą być włączone do walki w przypadku zagrożenia. To są te elementy, które będą negocjowane czy planowane.
12: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o powiększeniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce o 5000 żołnierzy. W informacjach TOK FM to prawie wszystko, a za chwilę sport.
14: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mocno zaakcentowałaś ten sport, bo mocno w wielkoszymowy French Open weszli polscy tenisiści. Do drugiej rundy awansowało już pięcioro biało-czerwonych. Przed chwilą swój mecz wygrał Hubert Hurkacz. Pokonał Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Iga Świątek bez trudu z kolei pokonała dziś Australijkę Emerson Jones do 1 i do 2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
17: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
16: Świetny mecz rozegrała też Maja Chwanińska. Pokonała mistrzynię olimpijską Hinkę Kinwenzheng 6-4, 6-0.
18: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
16: Wczoraj do drugiej rundy awansowały obie Magdy, Fręch i Linet. Został nam jeszcze Kamil Majszak, on swój pierwszy mecz rozegra jutro. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Mecz pokaże Eurosport. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy FC Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 ujemnych punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Błażej Kulesza.
19: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu. Przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu i nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: A za chwilę w TOK FM pogoda.
14: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
12: Noc pogodna, nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 11 do 14 stopni. Jutro deszcz możliwy jedynie na Suwalszczyźnie, a wieczorem także na północnym zachodzie. 29 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i Szczecinie, 27 w Krakowie i Rzeszowie, 23 w Gdańsku i Białymstoku.
35: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
0: Czy edukacja jest po to, żebyśmy samych siebie lepiej zrozumieli, czy po to, żeby nas wpasować w system społeczny i przygotować do określonych ról? Czy edukacja ma wychować idealnego obywatela, czy może po prostu karnego pracownika? Czy edukacja ma nas uczyć rozwiązywania problemów, czy wtłaczać informacje, które i tak stracimy? A może edukacja jest po to, żebyśmy się nauczyli życia w przymusie, znosili nudę, upokorzenie, hamowali własne popędy, kwestionowali sensowność własnych potrzeb? Znam bardzo niewiele osób, które potrafiłyby odpowiedzieć na te pytania kategorycznie. Co może i dobre, bo chyba kategorycznych odpowiedzi tutaj być nie może. A jednak problem pozostaje, bo skoro w system edukacji nieustannie pompujemy mnóstwo pieniędzy publicznych i prywatnych, to odpowiedź na to pytanie, co mamy uzyskać na wyjściu, powinna być jasna, a nie jest. Dzisiejsza rozmowa właściwie trochę o tym traktuje, choć jej zasadniczy temat jest zupełnie inny. Anna Sawińska, autorka wydanej niedawno książki Kraina Jednej Szansy o edukacji w Korei Południowej, wie, dlaczego wywiozła z Korei swojego syna i dlaczego woli, żeby uczył się w Polsce. Odpowiedź dlaczego tak, dlaczego tu, a nie tam, jest jednak zaskakująca i przynosi nieoczywiste wnioski. Na przykład takie, że czasem może nawet lepiej nie wiedzieć, po co nam szkoły i po co edukacja, niż wiedzieć o tym zbyt dużo. Wydaje się, że Korea Południowa doskonale wie, po co jej dzieci mają chodzić do szkoły, ale niekoniecznie jest dzięki temu szczęśliwsza. I to jest bardzo, ale to bardzo ciekawy wniosek.
20: Reklama. Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki. I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95. Sprawdź to sam, czy Kida odkusi ceną każdy dział. Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Kamper spakowany? Jedziemy?
26: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
25: Znowu? Przecież już brałeś.
26: Ale działała za słabo i za krótko.
27: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
35: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: No i jak twój kręgosłup?
27: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
35: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
28: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
29: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
30: Reklama.
35: To jest powtórka.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Anna Sawińska. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
0: Autorka książki Kraina Jednej Szansy, edukacja w Korei Południowej. Książki, która poza tym, że opisuje rzeczywiście bardzo wnikliwie i całościowo koreański system edukacji, koreańską kulturę i pewien, powiedziałbym, fetysz edukacji, to robi jeszcze jedną rzecz, to znaczy pokazuje w zasadzie, że Koreańczycy przy całej swojej niezwykłości aż tacy odmienni od całego globu nie są. I to jest taka refleksja, która myślę w dość gorzki sposób w którymś momencie do czytelnika dociera. Ale zanim do tego dojdziemy, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że pani zamieszkała w Korei Południowej?
1: To był zupełny przypadek. Otóż w 2002 roku otrzymałam stypendium, też trochę ku mojemu własnemu zdziwieniu, oferowanemu przez Samsung. Nie wiem, czy mogę wymienić tą nazwę, ale jest to stypendium ogólnie dostępne, więc ono tak się nazywa. To jest Global Samsung Scholarship. I tutaj chodziło o to, że miałam uczyć się właśnie na jednym z tych najlepszych uniwersytetów w Korei przez 2 lata, a następnie pracować przez 2 lata w głównej siedzibie Samsunga. Na tym to polegało i tak zaczęłam.

0: pewną cechą koreańskiej edukacji. Pani oczywiście o tym dużo pisze, ale chciałbym, żebyśmy to spróbowali zebrać. Jakby pani miała to nazwać, najkrócej jak się da, to co to jest?
1: Rezultat. Dlatego, że Korea naprawdę w każdej dziedzinie życia tak naprawdę bardzo stawia na rezultaty. I to są i w edukacji, i w sporcie, i w polityce, i w ekonomii. To dążenie do perfekcji, do efektywności. I tutaj właśnie mamy z tym do czynienia, jeżeli chodzi o edukację. I to widać na arenie międzynarodowej. Dlatego, że w tych międzynarodowych testach umiejętności, które są przeprowadzane co 2 lata, to są umiejętności 15-latków, one są oceniane pod różnymi względami. Pod względami analitycznymi, czyli tam matematyka, wiadomo, nauki przyrodnicze, nauka, myślenie takie logiczne, ale też właśnie kreatywność, rozwiązywanie różnych problemów społecznych, wiedza finansowa. Oni po prostu osiągają niesamowite wyniki. I to przyciąga uwagę nie tylko Europejczyków, ale też polityków na całym świecie, bo teraz edukacja jest dużym problemem, dużym znakiem zapytania, jak w ogóle edukacja wpływa na rozwój społeczeństwa, jak przyczynia się do rozwoju gospodarki. No i okazuje się, że to jest bardzo ważny czynnik i właśnie wszyscy spoglądają na Koreę, o, Korea ma takie wyniki, co ona robi aż tak bardzo dobrego, że tak to się dzieje. No i ja zdecydowałam się to przeanalizować właśnie z tego względu, ale też dla samej siebie, żeby zrozumieć, czy moja decyzja właśnie tej przeprowadzki z Korei do Polski, czy ona była właściwa. I ja cały czas się waham, prawdę mówiąc, bo z jednej strony mamy te rezultaty, tą niezwykłą efektywność tych Koreańczyków w rozwiązywaniu testów, w myśleniu, w stosowaniu tej wiedzy, ale z drugiej strony no jest ogromny koszt tego systemu, jakiego te dzieci przede wszystkim doświadczają.
0: Tutaj warto powiedzieć, że właściwie budowa tego systemu, czy jego reforma, czy jego tworzenie zaczęło się relatywnie późno i to jest o tyle interesujące, że my się możemy właściwie zestawiać z tymi datami, bo to był 89 rok.
1: Tak, tylko że troszeczkę tu jest, wydaje mi się, że jest bardzo duża różnica z tego względu, że ta edukacja, problem edukacji, czy nawet może nie problem, kwestia edukacji już od setek lat w Korei odgrywała bardzo ważną rolę. I to było widać już za czasów Joseon, kiedy właśnie tylko dostęp do edukacji był dla wybranych, dla tego rodu arystokratycznego, gdzie właśnie miały miejsce te urzędnicze egzaminy kwago, które w jakiś sposób są również obecne w tych egzaminach urzędniczych w Korei teraz, ale co ciekawe też na przykład w systemie instytucji europejskich. Dokładnie tak samo się tutaj zdaje te egzaminy na różne kategorie urzędników. Później oczywiście mieliśmy okupację japońską, więc ta edukacja zupełnie spełniała inną rolę. Później po okupacji japońskiej mamy odbudowę kraju, czyli ta edukacja stała się taka właśnie bardzo pragmatyczna, żeby kształcić budowniczych kraju, tak, techników, rzemieślników, i tak dalej. No i później właśnie z edukacją rozpoczęła się demokratyzacja kraju, czyli właśnie tak jak u nas, te przemiany społeczne, właśnie zwrot ku od dyktatury wojskowej, która naprawdę zainicjowała tą edukację taką pragmatyczną, do właśnie takiego bardziej liberalnego podejścia, kiedy to konfucjanizm w ogóle znowu został w jakiś sposób wywyższony, tak?
0: To wytłumaczmy, co się kryje za tym hasłem konfucjanizmu. Pani często do tego wraca w swojej książce, to jest jakiś taki margines, czy przepraszam, taki mianownik, do którego się pani odwołuje, więc spróbujmy słuchaczom trochę wyjaśnić, o co tu chodzi, jakie to były idee, jakie to były koncepcje, kim jest człowiek właściwie w systemie Konfucjusza.
1: Dokładnie. Więc tradycyjnie Konfucjusz zakładał, że człowiek musi się samo udoskonalać, czyli w każdej wolnej chwili musi dążyć do pewnej doskonałości poprzez naukę. Więc Koreańczycy, oczywiście Koreańczycy teraz nie myślą, o ja wyznaję myśl Konfucjusza, więc będę się uczył, tylko po prostu to już jest tak zakorzenione w tej koreańskiej kulturze, że każdy nawet w wolnej chwili czuje, że musi coś z tym czasem wolnym zrobić, coś pożytecznego. Nie będzie oglądał, nie wiem, Netflixa czy pił piwa, tak? Tylko po prostu pójdzie na jakiś kurs i będzie się udoskonalał. Więc to jakby jest taką podwaliną tego dążenia do uczenia się, ciągłego uczenia się, zdobywania nowych umiejętności. I teraz,
0: przy czym uczenie, jeśli dobrze rozumiem, jest tam postrzegane jako też samodyscyplina, jako pewien wysiłek.
1: Tak.
0: To nie ma się odbywać tak po prostu. Nie uczymy się tak zwyczajnie, uczymy się z wysiłkiem, przełamując opór.
1: Tak, jest nawet takie powiedzenie, że dopiero po przejściu trudności, po wysiłku, do

0: Dopiero wtedy można dostąpić szczęścia i tej nagrody. Czyli nic łatwo nie może przyjść. Generalnie trzeba zawsze się trochę postarać. Ale konfucjanizm nie spełnił swojej roli w okresie tym właśnie pookupacyjnym, dlatego że generalnie nauka wiązała się z analizą myśli konfucjańskiej, z naukami humanistycznymi, z uczeniem się chińskich znaków. Czyli to była takie kształcenie mało pragmatyczne, ono tak naprawdę do niczego nie było potrzebne, tylko do zdania testów, żeby pójść gdzieś tam wyżej i żeby właśnie przejść z tej niższej warstwy społecznej do wyższej. W okresie pookupacyjnym, po II wojnie światowej, no oczywiście tego rodzaju wykształcenie nikomu nie było potrzebne i dlatego właśnie wtedy jakby odeszło się od tego konfucjanizmu na rzecz takich bardziej pragmatycznych nauk, no ale znowu, w momencie, kiedy idee demokratyczne zaczęły przewyższać, no to znowu po prostu konfucjanizm znowu nabrał znaczenia jako taka nauka akademicka, czyli taka, która ulepsza człowieka jako takiego. Też ponieważ mieliśmy do czynienia z tym cudem, tak, nad rzeką Han, wiadomo, tygrysy azjatyckie, lata 80., wspaniały postęp gospodarczy. Wszystkie te kraje właśnie, co ciekawe, były pod wpływem myśli konfucjańskiej i wtedy znowu zaczęto myśleć o konfucjonizmie jako takim fundamencie teorii modernizmu. Czyli, że właśnie tak naprawdę konfucjanizm doprowadził Koreę właśnie na to miejsce, gdzie ona jest gdzieś tam wysoko w tych wszystkich krajach rozwiniętych. Także to się tak zmieniało trochę.
1: Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że odkryto wtórnie, że to się opłaca. Wychowywanie społeczeństwa w tym duchu daje określone korzyści. To jest bardzo interesujące. Pani przywołała przykład czeboli południowo-koreańskich i tego gigantycznego sukcesu gospodarczego, niebywałego w gruncie rzeczy. Często, kiedy się rozmawia z analitykami, ze specjalistami od Korei Południowej, oni często mówią, że my zapominamy o tym, jaką cenę zapłaciło to społeczeństwo za ten progres. Mam wrażenie, że ta książka bardzo to właśnie pokazuje. To znaczy cena za postęp, cena za przesuwanie się o te parę oczek rocznie wyżej w rozmaitych rankingach i ratingach. I to w edukacji też widać. Kiedy się w Korei zaczyna edukacja człowieka? Kiedy on powinien zacząć ten właśnie wysiłek w sobie już wypracowywać?
0: Właściwie to już w brzuchu mamy. To jest tak, że jest taka myśl, czy takie ukierunkowanie, ono się nazywa tekio. I generalnie chodzi o to, żeby właśnie już kiedy dziecko jest w brzuchu matki, ono było wystawione na pewnego rodzaju na przykład muzykę, tak? Na muzykę klasyczną, Mozarta, żeby kobieta nie, w ciąży nie przeżywała jakiegoś stresu. Na przykład kobiety w ciąży bardzo rzadko chodzą na wszelkiego rodzaju pogrzeby. Że kobieta w ciąży musi oglądać, nie wiem, naturę, tak? Musi słuchać pięknej muzyki, musi bardzo dobrze jeść. Więc to już wtedy jest poprzez wysiłek matki próbuje się po prostu dać większą szansę dziecku na prawidłowy, czy jakiś tam, nie wiem, lepszy rozwój umysłowy. I to już właśnie się wtedy zaczyna. Natomiast później
1: czyli już budujemy ten kapitał.
0: Taki fundament, tak. Później oczywiście chodzi też o to, żeby dziecko urodziło się w odpowiednim szpitalu. Jeżeli dziecko urodzi się w odpowiednim szpitalu, na przykład w sławnej dzielnicy Gangnam, to też kiedy będzie aplikowało, czy rodzice jego będą aplikować do lepszego, bardziej prestiżowego żłobka czy przedszkola, no to też będzie się liczyło. Wszystko, najmniejsza rzecz punktuje. Ale kiedy faktycznie, bo na pewno pan pyta bardziej o to, kiedy faktycznie dziecko musi jakby zacząć tutaj przedkładać jakiś wysiłek, bardzo wcześnie. To są już, kiedy dziecko jest 4-5-letnie, już wtedy jest podejście do takie bardzo regularne do kształcenia. Ja powiem tak, że mój syn na przykład tabliczki mnożenia uczył się w trzeciej, czwartej klasie szkoły podstawowej, a w Korei jest tak, że dzieciom, tak jak u nas, nie wiem, śpiewa się kołysanki, puszcza się pioseneczki właśnie z tabliczką mnożenia, tak żeby te dzieci po prostu śpiewały sobie tabliczkę mnożenia, a przez to później automatycznie odtwarzały te równania. Także dziecko, które idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli wieku około 6 lat, no to jest podstawa, że już tą tabliczkę mnożenia zna i to ma po prostu w paluszku, tak? Więc to jest to. Plus język angielski na przykład. No to jest bardzo wcześnie. Ja na przykład miałam takie koleżanki, które zaczynają mówić same potrafią mówić po angielsku, więc do dziecka mówią częściowo po koreańsku, częściowo po angielsku, tak żeby to dziecko było no takie powiedzmy dwujęzyczne. I to od małego nawet dziecko nie potrafi mówić jeszcze, a już po prostu eksponuje je się właśnie w kierunku obcego języka, żeby tak się zaznajomiło trochę. Jest mnóstwo tego. Wszyscy rodzice na przykład mają cały dom oblepiony w koreańskim hangulu, czyli tym alfabecie koreańskim, żeby też dziecko sobie już tam jakoś patrzyło się na to, jakoś tam się zaznajomiało z tymi literkami. Wszystko przemyca się oczywiście na zasadzie zabawy, no ale gdzieś tam to jest, że to dziecko już musi się uczyć. Także ale bardzo wcześnie.
1: Czy już pojawia się na tym etapie logika, nie wiem, testów sprawdzianów i jakiegoś takiego badania, co one umieją?
0: Nie. To jest na razie takie powiedziałabym mało krzywdzące, ale jednak jest ta presja. To nie jest tak, że tego ktoś może sobie nie robić, bo wszyscy na siebie spoglądają. Kto, co, jak robi i jest to naprawdę, ja sama przeżyłam taką presję właśnie w żłobku i później w przedszkolu i to jest naprawdę bardzo mocne. Z tego się jakby bardzo ciężko też rodzicom jakby ciężko z tego wyjść na jakąś własną inną ścieżkę.
1: A kiedy zaczynają się sprawdziany? Kiedy zaczyna być ta logika testu, kiedy to zaczyna wchodzić na poważnie?
0: No już jak idzie się do jakiegoś takiego bardziej prestiżowego żłobka czy przedszkola, no to wtedy już są może nie oczywiście testy pisemne, tak? Ale jednak sprawdza się umiejętności, nie wiem, reagowania, właśnie tą tabliczkę mnożenia, tego śpiewania. Także już od samego początku te dzieci są w jakiś sposób oceniane. To, że właśnie patrzy się również na to, w jakim szpitalu dziecko zostało urodzone. To, czy dziecko, nie wiem, chodziło na jakąś specjalną salę zabaw, czy nie wiem, czy chodziło na taekwondo. To wszystko jest oceniane, dziecko otrzymuje punkty, no i albo dostaje się do danego żłobka, albo nie. Także naprawdę też bardzo wcześnie. A potem te testy, no już takie, tak jak my, takie w tradycyjnym znaczeniu, no to jest to szkoła podstawowa, no to już jest codzienność generalnie.
1: Pani pisze o tym sporo, w jaki sposób edukacja jakby ta wymagana, jeśli można tak powiedzieć, systemowa jest cały czas wzbogacana przez edukację dodatkową. To znaczy, to nie jest taki biznes, który realizuje się tak po prostu zgodnie z wymogami systemu edukacji danego kraju. Tutaj cały czas trzeba doinwestować. Trzeba dołożyć od siebie. Jak to wygląda? Jak wygląda system właśnie dokształcania poza godzinami lekcyjnymi, poza samą szkołą?
0: Jest tak zwana edukacja cieni. Czyli generalnie powtarza się materiał, który był w szkole państwowej i się go pogłębia w ten sposób, że testuje się go. I to jest taki system, dlaczego edukacja cieni? Dlatego, że bez niej tak naprawdę nie można też kontynuować nauki w tym systemie państwowym. Bo nauczyciele są przyzwyczajeni do tego, że nauczą jakąś część materiału i nauczyciele oczekują, żeby to dziecko poszło do szkoły prywatnej po szkole państwowej i się tego douczyło dobrze. I to jest właśnie ten system taki tego nacisku, że jeżeli ktoś tego nie zrobi, to dziecko przychodzi następnego dnia i nie wie, tak, nie potrafi materiału powtórzyć, więc wszystkie dzieci muszą na to dziecko czekać, więc rodzice tych dzieci są niezadowoleni, więc rodzice naciskają, inne dzieci naciskają, dzieci naciskają rodziców, że mamo, ale ja tego nie potrafię, ja muszę pójść do szkoły prywatnej, więc to się wszystko tak zazębia, nie ma tak naprawdę wyboru i oczywiście ten system pozaszkolny jest bardzo drogi. No to są po prostu niesamowite pieniądze. Ja miałam kolegę i to naprawdę było z 10 lat temu, który miał dwójkę dzieci i on na dwójkę dzieci na miesiąc wydawał równowartość około 6 000 zł, żeby po prostu zapłacić za te wszystkie dodatkowe lekcje.
1: A czy znała pani kogoś, kto nie korzystał z tych dodatkowych lekcji, nie mógł sobie na to pozwolić, nie posłał tam dzieci?
0: Nikogo takiego nie znałam, dlatego że rodzice zrobią wszystko, łącznie ze sprzedażą samochodów, pożyczkami, żeby te dzieci w ten system włożyć. Dlatego Korea to jest najbardziej wyedukowany kraj. Tam 80% osób pomiędzy 24 a 35 rokiem życia posiada jakąś formę wyższej edukacji. Dla Polski ten procent to jest 41.
1: No to jest po prostu... i tak jest bardzo dużo.
0: ale i tak poniżej średniej OECD. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy sobie nie mogą na to pozwolić i to jest problem, który w tym momencie bardzo narasta, dlatego że dzieli się właśnie dzieci na takie brudne łyżeczki i złote łyżeczki. Te brudne łyżeczki to są te dzieci rodziców, którzy faktycznie, którzy po prostu nie mają absolutnie żadnej możliwości, żeby opłacić wystarczającą ilość tych dodatkowych zajęć, tak żeby to dziecko dostało się do tego nieba, czyli do tych trzech najlepszych uniwersytetów. To jest właśnie Seoul University, Korea University i Yonsei, czyli Sky, czyli niebo. Oczywiście mogą dostać się te dzieci do innych uniwersytetów, no ale to już jest po prostu nieporównywalne. A złote łyżeczki to są właśnie te dzieci, które mogą edukować się w tych dzielnicach jak Daejeon czy Mokdong, czyli tam, gdzie są te najlepsze hagwony, gdzie naprawdę nauczyciele w tych hagwonach, czyli hagwony są te prywatne instytucje akademickie, gdzie naprawdę te dzieci piłują, motywują, wychowują, pomagają też tak psychicznie, psychologicznie, żeby te dzieci zdały. No i te dzieci po prostu zdają. A jak już się zda taki egzamin, ten suneng, czyli taka nasza matura, dostanie się do jednego z tych trzech najlepszych uniwersytetów, to nie tylko dostanie się świetną pracę, załóżmy, nie wiem, w Jebolu, czyli w tym koreańskim konglomeracie, ale to też wpływa na życie osobiste. Ma z tytułem takim ma się o wiele większy status, co oczywiście przekłada się na to, że można wybrać, tak w cudzysłowie, lepszego partnera życiowego. Można mieć po prostu lepsze życie, tak? Więc to jest naprawdę taki zero-jedynkowy system troszeczkę.
1: No dobrze, ale to teraz tak, bo studiowała pani na jednym z tych najlepszych uniwersytetów, prawda? Była pani w tym niebie. Przez 2 lata.
0: Tak.
1: No i co, nie dało się tego przeżyć? To było, nie wiem, system wymagający nieprawdopodobnego wysiłku intelektualnego? Jak to jest?
0: Jak ja leciałam do Korei, to mieliśmy byliśmy na dywaniku prezesa właśnie tutaj Samsunga i on powiedział, czy z moją koleżanką, która również dostała to stypendium, czy my będziemy w stanie spać po 3 godziny. No my oczywiście nie wiedziałyśmy, o co chodzi. I on po prostu powiedział, że tak będzie nasze wyglądać życie, jeżeli chcemy nadążyć za koreańskimi studentami. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
1: Ile pani spała?
0: Ja spałam tyle, ile mogłam i kiedy tylko chciałam. Nie wiem, być może dlatego, że te studia były trochę pokrewne z tym, co ja robiłam tutaj w Polsce, ale nie wydaje mi się.
1: Nie
0: było aż tak ciężko. Ja skończyłam te studia w 3 semestry. Tak naprawdę napisałam pracę magisterską i wykorzystałam ten czas pomiędzy pracą na podróżowanie po Azji. Natomiast ja później sobie zdałam sprawę, że to była taka bańka mydlana, bo to były studia podyplomowe, to właśnie były takie studia dla elity, powiedziałabym, która ma, koreańskie oczywiście, która ma w przyszłości zarządzać krajem i tak dalej, więc to były bardzo studia postępowe, tam byli profesorowie, nie wiem, z Harvardu wizytujący i tak dalej, więc ta nauka miała zupełnie inny charakter. Kiedy ja rozmawiałam właśnie też częściowo dla książki z ludźmi, którzy przeszli przez ten taki zwykły koreański uniwersytet, no to tu już jest zupełnie inaczej. I też studia licencjackie, które trwają w Korei zazwyczaj 4 lata, a te studia takie podyplomowe, magisterskie, no to też jest zupełnie 2 różne rodzaje podejścia.
1: No to czy ci, z którymi pani rozmawiała, którzy przeszli przez ten system edukacji, który jest taki, powiedziałbym, no też dla elity, bo powiedzieliśmy, że to są najlepsze uniwersytety, ale bardziej powiedziałbym, nie elitarny, tylko ludowy, jak na uniwersytety elitarne, to czy oni rzeczywiście wspominają to jako ciężką orkę, gdzie się śpi 3 godziny dziennie? Czy to też jest pewna mitologia, którą Korea sobie wytwarza na okoliczność właśnie statusu tych najlepszych uniwersytetów?
0: 3 godziny to na pewno w szkole średniej. Jest nawet takie powiedzenie, że jeżeli się śpi 3 godziny, to można dostać się właśnie do nieba, 4 godziny na uniwersytet, a jak 5 godzin się śpi, no to już się nigdzie nie można dostać generalnie. I to chyba bardziej odzwierciedla rzeczywistość. Na uniwersytecie już jest prościej, zdecydowanie, no bo już przeszło się przez ten cały taki rygor i ludzie już trochę tak odsapują, ale z drugiej strony znowu jest kolejny wyścig, żeby dostać najlepszą pracę. Bo prawnik, doktor, urzędnik państwowy, na który też trzeba zdać osobny egzamin, albo kto? Urzędnik, powiedziałam. Lekarz. Prawnik, urzędnik, albo pracownik korporacji. No ale też trzeba się dostać, tak? Trzeba zdobyć pracę, trzeba zdobyć kierunek i tak dalej. Więc ludzie wtedy uczą się, tak? Uczą się bardzo dużo. Natomiast to już nie jest taka nauka właśnie testowa, typowo testowa, ale też jakby zdobywają kolejne punkty po to, żeby uzyskać dobrą pracę, jak najlepszą pracę, w najlepszym dziebolu teraz, tak? Czyli w Samsungu, nie wiem, Hyundai, Kia, LG, tak? SK. I wtedy też są kolejne takie etapy nauki, która jest mało związana z uniwersytetem. Na przykład trzeba zapunktować, obecnie przynajmniej tak jest, tak zwane, wyrobić sobie takie speki, specs od angielskiego specifications, tak? Czyli na przykład, nie wiem, trzeba mieć jakąś pracę taką, wolontariat, czyli na przykład, nie wiem, ktoś jedzie do Afryki budować domy. Albo trzeba robić coś takiego bardzo wyjątkowego, więc ludzie, którzy mają pieniądze, jadą w Himalaje, tak? Żeby mieć takie kolorowe, ciekawe CV, bo to też się liczy. I do tego nawet są firmy konsultingowe, które kierują te dzieci, rodzice płacą ogromne pieniądze, co zrobić i jak, żeby właśnie dopasować ten swój życiorys pod dany kierunek, wybrany kierunek. To oczywiście kosztuje dużo pieniędzy, więc w tym kierunku idzie test, ale to już nie jest takie kształcenie, taka nauka, tylko właśnie takie bardziej, powiedziałabym, budowanie swojego profilu.
1: Skąd się wziął ten tytuł? Ta kraina jednej szansy. Dlaczego jednej szansy? Mimo tego, że w gruncie rzeczy, jak się uważnie tą książkę przeczyta, to widać, że tam te szanse się powtarzają. Okej, może to nie jest to samo, jeżeli od pierwszego rzutu nie dostaniesz się na wymarzone studia, ale potem próbujesz ponownie i może ci się udać, prawda? Więc jednak to nie jest tak do końca, że to jest jedna szansa. O co pani chodziło z tą jedną szansą?
0: Kraj jednej szansy. Korea często jest nazywana krainą porannego spokoju, the land of the morning calm. I właśnie tutaj chciałam użyć właśnie trochę tego. Natomiast dlaczego jedna szansa? Dlatego, że ten sunek to jest naprawdę raz w roku egzamin, który decyduje moim zdaniem i zdaniem Koreańczyków o całej przyszłości. Ja wiem, że można powtarzać ten egzamin i niektórzy powtarzają ten egzamin nawet 5 razy, tylko po to, żeby właśnie uzyskać punkty, które będą plasować ich w tych 2% ludzi, którzy dostają się właśnie na ten uniwersytet Sky, jeden z tych uniwersytetów. Jeżeli ktoś się nie dostanie na ten uniwersytet, faktycznie, no może mieć inne życie, tak? Ukończy inny uniwersytet, ale teraz bezrobocie wśród młodych jest tak wysokie, że ludzie, którzy kończą inne uniwersytety, bardzo często po prostu pracują, nie wiem, w kawiarni jako bariści przez lata i nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy, nie chcą innej pracy, nie chcą pracować na przykład w przedsiębiorstwach małych i średnich, dlatego że tam wynagrodzenie jest małe. Jak już się tam raz wejdzie, to już bardzo ciężko stamtąd wyjść, więc tak naprawdę od jednego takiego wyboru, jednego ruchu całe życie wpada na taką określoną ścieżkę, z której bardzo ciężko wyjść. I Koreańczycy sobie świetnie z tego zdają sprawę, dlatego dążą tylko właśnie do tej idealnej jednej ścieżki, bo to jest ta jedyna szansa, żeby faktycznie ich życie było po prostu odbyte z sukcesem, tak? Bo dla nich sukces właśnie jest jedyna definicja sukcesu. Oczywiście są artyści, są muzycy, są ludzie, którzy chcą podążać alternatywną ścieżką i tak robią. Natomiast nawet jeżeli odniosą oni sukces finansowy, nawet jeżeli są rozpoznawani, to zawsze jest takie coś, że w pewnym momencie już mają pieniądze i tak dalej, więc idą na ten uniwersytet, żeby jednak ten ich status był w jakiś sposób uzasadniony. Jeżeli ktoś zarabia mnóstwo pieniędzy, ale nie ukończył tego uniwersytetu z nieba, to ludzie tak sobie myślą trochę, a no tak, udało mu się, ale nie poważają danego człowieka, nie darzą go szacunkiem. Dopiero jak zda ten, jak po prostu ukończy taki uniwersytet, to wtedy ma szansę na takie prawdziwe poważanie, na taki prawdziwy status w tym społeczeństwie.
1: To wróćmy do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziała pani, i w pewnym sensie ja to zasugerowałem w swoim pytaniu, pani to potwierdziła, że cała ta książka jest jakby wynikiem takiej decyzji, żeby uratować swoje dziecko przed tym systemem. Ale teraz zadajmy sobie pytanie, przed czym tak naprawdę? Czy przed tym systemem, czy przed Koreą, która tak mocno kategoryzuje ludzi, która tak mocno jakby nadaje etykiety, która odsiewa, która mówi, pasujesz do tej szuflady, a nie do tej. Ta szuflada jest wyżej, a ta jest niżej, że to jest jakby bardzo kastowe społeczeństwo. Pani wreszcie coś takiego opisuje.
0: Tak. Ja myślę, że to są I to, i to, tak naprawdę. Ta edukacja tak naprawdę zabiera dzieciństwo i dla mnie to było bardzo ważne, żeby mój syn jednak nudził się, żeby wariował na podwórku, żeby robił głupie rzeczy i żeby się na podstawie, na takiej właśnie podstawie uczył życia. Dla mnie to było bardzo ważne.
1: Pobrzmiewa tutaj ewidentnie doświadczenie osoby, która dorastała w latach 80.
0: Tak, tak, ja myślę, że tak, dokładnie tak, bo ja wiem, jak
1: znamy
0: to wygląda
1: to
0: z drugiej strony, dokładnie, ale pan trafił niesamowicie, dokładnie. Więc ja chciałam bardzo właśnie dla... Ale jeżeli bym została w Korei, to nawet jeżeli bym podążała tą ścieżką, to on nie miałby z kim wariować, on nie miałby z kim bawić się i tak dalej, no bo te wszystkie dzieci siedzą w szkołach tak naprawdę, albo chodzą do tych hagwonów, no faktycznie, nie wiem, jakieś tam taekwondo, no to może kogoś spotkać, no ale to są takie jakby bardzo formalne, powiedziałabym, sytuacje. Więc na pewno tak, no ale druga część, o której pan mówi, że właśnie ta hierarchia, tak, między ludźmi. No mi się to do tej pory bardzo nie podoba, a jednak Korea to jest bardzo hierarchiczne społeczeństwo. Ja tam tyle, powiedziałabym, przetrwałam, nie wiem, czy to dobre słowo, bo mi się tam bardzo podobało, ale dlatego, że ja po prostu nie jestem Koreanką. Znaczy jestem Koreanką, mam koreańskie obywatelstwo, ale inaczej wyglądam i dlatego do mnie, jeżeli nie chcę...
1: Pada pani do reguły... jeszcze innej szuflady.
0: Tak, jestem zupełnie w innej szufladzie. Jestem do tego jeszcze jestem kobietą i w ogóle, więc ja mogłam z tego jakoś też korzystać, tak? Czasami to faktycznie było na moją niekorzyść, no ale ja jakoś tam sobie lawirowałam. Natomiast no mój chłopiec jest, on jest, jego tata jest Koreańczykiem, więc on wygląda jak Koreańczyk. Do tego dochodzi to, że właśnie jest i Koreańczykiem, i Polakiem, więc wygląda trochę inaczej. Też byłyby pod tym względem różnego rodzaju tam sytuacje, więc ja tych trzech rzeczy się najbardziej właśnie obawiałam. Oczywiście, ja teraz wracam do Korei i ja naprawdę mam wątpliwości, tak, bo i tam spotyka się ze swoimi kolegami, nie wiem, z przedszkola czy tam ze żłobka, jeździmy co Korei co rok. No i te dzieciaki już tam prawie, nie wiem, w tej szóstej klasie to prawie różniczkują, nie, z matematyki, więc, a mój tam ledwo tą tabliczkę mnożenia tak do końca potrafi ogarnąć. Więc no obawiam się, tak? Obawiam się
1: bardzo.
0: Ale czego
1: się pani obawia?
0: No, że będzie gdzieś tam z tyłu. No właśnie ja mam coś takiego już koreańskiego.
1: Czego?
0: No właśnie z tyłu tych wszystkich innych ludzi, którzy posiadają jakieś takie super umiejętności, na przykład zdawania testów. No bo tego dzieci się uczy w Korei, nie? Jak używać tą wiedzę. To jest kolejna rzecz, dla której ja nie chciałam dla Ethana. Nie jak używać tej wiedzy, jak ją wykorzystywać do polepszenia świata, tylko właśnie jak zdawać te testy. W hagwonach dla licealistów to jest tak, że oni po prostu dwa razy w tygodniu testy zdają. I to jest test za testem, test za testem. Nauczyciele sprawdzają każdemu dziecku test i mówią dokładnie, jaką metodologię przyjął, dlaczego ona jest zła, dlaczego ona jest dobra. To jest naprawdę bardzo analityczne podejście. Te dzieci wiedzą, jak te testy zdawać. I nawet takie właśnie międzynarodowe testy umiejętności, gdzie sprawdza się kreatywność, no to i tak to jest test. Oni, te dzieciaki i tak wiedzą, jak podejść do takiego testu z kreatywności, jak coś wymyślić, jaka jest metodologia kreatywności również, no bo to też jest technika, tak?
1: Tak.
0: Więc te dzieciaki naprawdę to wiedzą, natomiast to jest tak, że po liceum te dzieci idą do szkoły, na uniwersytet i po prostu zostają z niczym, bo te dzieci nie miały ani dzieciństwa. Te dzieci nie wiedzą, co tak naprawdę one chcą. Te dzieci nie znają siebie w takim wieku. Więc to jest takie naprawdę mocno rozczarowujące moim zdaniem. I ja właśnie też, nie wiem skąd ja zaczęłam nagle o tym mówić, ale tego właśnie też nie chciałam dla mojego syna. Natomiast mówiliśmy o tym, kiedy wracam do Korei. Na przykład teraz byliśmy w tym roku, no i tam po prostu jest naprawdę ta łatwość tej edukacji. Tam wszystko jest tak wspaniale zorganizowane. Ta infrastruktura, nauczyciele, no każda najmniejsza rzecz jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Tania względnie, no teraz w porównaniu do polskich cen to już w ogóle, ze wspaniałą infrastrukturą, z taką giętkością w przyjmowaniu studentów czy uczniów. Na przykład, już powiem tak bardzo konkretnie, mój syn spędził 2 miesiące teraz w Korei w czasie wakacji i tak, chodził na taekwondo codziennie, pod domem. Wszystko jest pod domem. My nawet nie mieszkamy teraz w Seulu, tylko tak na obrzeżach Seulu. Wszystko jest pod domem. Chodzi na taekwondo, sam sobie tam biega. Na boks też zaczął chodzić, bo mu się zaczęło to podobać. I to jest tak, że on może sobie wybrać godzinę, może iść kiedy chce w ciągu całego dnia, 5 razy w tygodniu. Zawsze będzie dla niego dostępny nauczyciel, żeby mieć 10 minut przynajmniej tej lekcji. Jeżeli chodzi na pływanie, to przyjeżdża busik pod sam dom. Takie jest specjalne wyznaczone miejsce dla dzieci, gdzie te busiki przyjeżdżają, takie żółte. Tam dzieci same się po prostu pływają, ale później... Taka jest taka fabryka mycia w ogóle. Jest dwóch trenerów. Jeden trener gąbkami myje to dziecko, drugi opłukuje, a trzeci jeszcze pomaga się ubrać. Więc to tam naprawdę wszystko jest takie świetnie zorganizowane, uporządkowane, takie flexible, nie wiem jak to z angielskiego...
1: Elastyczne,
0: tak. Więc cokolwiek, jeżeli ktoś ma pasję, na przykład, nie wiem, jakaś dziewczynka uwielbia gimnastykę i chce to robić przez całe życie, no to Korea jest rewelacyjna, no bo wtedy, jeżeli jest ta pasja, to dziecko ma talent, no to oczywiście to dziecko będzie naprawdę wyedukowane w tej gimnastyce niesamowicie, bo tam są i nauczyciele, i ta infrastruktura, i zajęcia non-stop, także no pod tym względem jest fajnie.
1: Ale czy to jest tak, że panią przeraża to, że pani syn nie będzie właśnie studiował na jakimś światowym uniwersytecie? Że nie będzie tą elitą? Czy to jednak zostało trochę? Bo tak też sobie myślę, że jeżeli przypuszczalnie jesteśmy w podobnym wieku, tak zresztą czytając tę książkę, miałem wrażenie, że też w podobnym momencie wyszliśmy na rynek pracy tu w Polsce i że trochę pani pisze o Korei tak, jak Polacy bardzo często myśleli w ogóle o krajach lepiej rozwiniętych niż Polska w latach 90. Poczucie prowincji, poczucie takiego... Może nie gorszości, ale że za ścianka, że jesteśmy za ścianka, prawda? I że w sumie trochę wracając tutaj, opisuje pani takie spotkanie ponowne właśnie z tą Polską, która no Koreą nie jest, umówmy się, ale może to i lepiej.
0: Właśnie, może i tak. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mój syn był szczęśliwy i żeby wiedział, kim jest i co chce w życiu robić. Oczywiście ja ciągle mam taką obawę, że on w ogóle nie pójdzie na ten uniwersytet, że w ogóle wybierze jakąś zupełnie inną ścieżkę. I no właśnie, siedzę, no i co się stanie? No nic się nie stanie, ale ja mam, no być może dlatego, że właśnie się wychowywaliśmy w tych latach 80., kiedy ta edukacja dla nas też była tym progiem,
1: awansu,
0: tym narzędziem awansu, tak, dokładnie. Więc ja mam coś takiego, ten strach w sobie, ale ja sobie zdaję z jego sprawę i ja mam ten luksus, że ja mam wybór. Koranki często inne mamy właśnie mi mówiły, ale Ania, my naprawdę musimy podążać tą drogą dla swoich dzieci. My przecież wiemy, że to jest złe. My też oczywiście chcielibyśmy, żeby te dzieci były szczęśliwe, żeby mogły się pobawić, wyjść sobie gdzieś i tak dalej, no ale my nie mamy...
1: To jest ciekawy wątek, bo w tej książce przewija się taki ton elegijny takich matek, które właściwie patrzą tylko jakby z tego systemu uciec. Jak właściwie emigrować dla dobra dziecka.
0: Tak, dokładnie.
1: I pani się trochę wpisuje w ten trend, no bo jakby wiadomo, kanał jest otwarty.
0: Tak, dokładnie. Ale znowu, emigrować mogą te osoby, które mają pieniądze i to się dzieje naprawdę na coraz większą skalę. Szczególnie małe dzieci wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, często też na Maltę, co ciekawe, no bo tam jednak angielski też jest tym językiem takim ogólnodostępnym. No ale tak, ojciec zostaje właśnie w Korei, pracuje tam w tym dziebolu, zarabia pieniądze i wysyła mamę i dzieci właśnie gdzieś tam za granicę na długi okres czasu. I wtedy już na te dzieci zupełnie inaczej się patrzy też w tym systemie edukacyjnym w Korei. Ja na przykład mam też siostrzeńców, którzy wymigrowali na Filipiny i w momencie, kiedy wrócili do Korei właśnie w czasie, kiedy mieli rozpocząć studia, mają zupełnie inny system dostępu na uniwersytet. Zupełnie inny system, no bo nie zdawali tego suning, czyli tego egzaminu, tylko po prostu, ponieważ byli więcej niż tam 12 lat za granicą, to wtedy mogą jakiś tam tylko mieć jakiś tam interview i po prostu pójść na dobry uniwersytet. Więc też na te osoby się troszeczkę inaczej patrzy. Też te osoby mają, no może dla nas to nie jest aż takie jakieś wielkie, tak, ale mówią po angielsku płynnie, w sensie takim, że faktycznie komunikują się w tym języku, a Koreańczycy świetnie zdają testy w języku angielskim, natomiast no, ta komunikacja jest o wiele gorsza, tak? Więc, no, więc to jest ten przykład właśnie tej wiedzy, którą oni mają. Więc nawet się nazywa tych ojców właśnie, którzy zostają w Korei kirogyapa, tak? Czyli tacy... tatowie gęsi, którzy właśnie tak dolatują do tych Stanów Zjednoczonych na kilka dni i później wracają z powrotem do Korei, żeby tam dalej pracować i zarabiać na rodzinę.
1: Ale to jest bardzo ciekawe czytać tą książkę, która teoretycznie opisuje świat bardzo odmienny od naszego, z nastawieniem innym niż nasze. Tak by się wydawało, a równocześnie paradoksalnie można się w tym świecie całkiem nieźle przejrzeć. To znaczy właśnie z takim... To jest interesujące. Jadąc tutaj do studia, żeby się z panią spotkać dzisiaj, żeby nagrać tą rozmowę, przeczytałem post mojej znajomej, która zajmuje się polską edukacją, polskim systemem edukacji, która napisała właśnie tekst dla polityki, jak to my wszyscy do tego systemu dokładamy, jak to go łatamy, jak to właściwie edukacja w Polsce jest na poły prywatna, na poły państwowa, na poły publiczna. To jest jakaś taka hybryda. To było w tonie biadolenia. I równocześnie, czytając pani książkę, można by powiedzieć, a gdzie taka nie jest? Mm-hmm. Tak naprawdę, zastanówmy się nad tym, gdzie taka nie jest. I jeszcze dalej idąc, można sobie zadać pytanie, po co jest w ogóle edukacja? Czego my chcemy w ten sposób? Co ta szkoła ma dać? Co ona ma zrobić? Czy ona ma wychować idealnego pracownika? Czy ona ma wychować idealnego obywatela, który szanuje hierarchię? Co ona ma zrobić? To jest właściwie ten... To jest to, co na przykład... we mnie budziło takie największe pytania i największe zainteresowanie, kiedy czytałem pani książkę, to znaczy to właśnie ten fundament, ta baza, to znaczy ten najbardziej ogólna odpowiedź na to pytanie. Po co to jest? I ciekawi mnie, czy na przykład pani umie sobie już odpowiedzieć, jako użytkowniczka tego systemu, można by powiedzieć, jako z jednej strony survivor, jak każdy z nas, prawda, przyszliśmy przez tę maszynkę, a z drugiej strony właśnie jako użytkowniczka, czyli ktoś, kto no po prostu ma dziecko w tym systemie i chce, żeby przeżyło, tak jak my wszyscy, więc... Czy pani ma odpowiedź na pytanie, po co to jest?
0: Ja mam takie pierwsze spostrzeżenie, że chyba pan jest kolejnym wcieleniem Konfucjusza. Zastanawianie się właśnie nad tym, czym jest edukacja. To jest podstawowe pytanie, tak? Mm-hmm. Cel edukacji. Moim zdaniem te cele edukacji, które mamy teraz, no one są chybione mocno. Dla mnie edukacja... to jest zachwyt nad światem, po prostu. I od tego powinno wszystko wychodzić, żeby wzbudzać w młodym człowieku zachwyt nad światem, nad tym wdzięczność, że tutaj jesteśmy, ale ten zachwyt też wzbudza ogromną ciekawość. Ciekawość wzbudza dalej jakiś postęp, tak?
1: Więc... Znalazła to pani w swojej edukacji?
0: Ach, nie, w mojej absolutnie nie. Moja była odtwórcza, uczyłam się na pamięć, na testy
1: to
0: i tak dalej.
1: To gdzie pani to znalazła?
0: No chyba właśnie, że szukamy jakiejś alternatywy, tak jak świat powinien wyglądać i w moim...
1: No to może też o to chodzi, żeby szukać samemu, nie?
0: No właśnie. Tylko, że żeby szukać samemu, trzeba mieć na to czas. Trzeba mieć na to czas, trzeba mieć czas na czytanie książek na przykład, tak? Bo to jest moim zdaniem absolutna podstawa. I tutaj też taka anegdota. Mój mąż mówił, że on przeczytał braci Karamazow, jak miał 11 lat, dlatego że wiedział, że już później nie będzie w ogóle czytania książek, bo nie będzie na to czasu. Więc tak to wygląda. No to jest straszne. No właśnie, trzeba mieć czas, żeby się zastanowić. Trzeba mieć czas, żeby popodróżować, bo to też jest bardzo ważne. Ja na przykład właśnie po podróżach po Azji, cały ten pobyt w Azji mi też dużo dał, bo ja po prostu pojechałam do Korei i ja czułam się jak po prostu jakiś obcy, który wylądował na Marsie, naprawdę. Po prostu wszystko mnie zadziwiało. Ja w ogóle nic nie rozumiałam. Wtedy Korea nie była znana tak kulturowo. My znaliśmy historię Korei, tak, że to był tygrys gospodarczy i tak dalej. Wtedy nie było smartfonów, nie było blogów, nie było vlogów i tych wszystkich innych rzeczy. No nikt nie wiedział tak naprawdę o Korei. I ja dlatego zaczęłam pisać sama bloga, zaczęłam robić takie swoje researchy, żeby sobie sama poukładać w głowie, jak ten system, jak ci ludzie w ogóle myślą, jak oni są inni od nas. I to jest ten zachwyt. Ja oczywiście z wieloma rzeczami się mnie o mnóstwo rzeczy denerwuje.
1: Ale zawsze jest przyjemne.
0: Oczywiście, że tak. To może być zachwyt nad rzeczami, z którymi się nie zgadzamy, prawda? No ale to też jest zachwyt i dopuszczenie inności, tak? Różnorodności. I to otwiera strasznie właśnie całe spojrzenie na cały świat. Natomiast jeżeli ktoś tylko uczy się, nie wiem, no takiej historii, która jest podana na talerzyku, że w 1900 którymś tam roku coś się stało i tak dalej, i później jest z tego test, no to co z tego?
1: Ale może to doświadczenie edukacji ma być doświadczeniem w pewnym sensie zaryzykuje negatywnym, a nie pozytywnym. Może my się właśnie mamy od tego odbić. Może się mamy jakby, nie wiem, zbuntować, zbudować siebie na nowo. Może to nie o to chodzi, że tam się ma wszystko wydarzyć.
0: Tylko, że nie każdy ma na to siłę ani predyspozycję, tak? I szczególnie w Korei dzieci, to też jest chyba ważne, jak te dzieci są motywowane. No bo my sobie wyobrażamy, że te dzieci po prostu, załóżmy, uczą się 16 godzin dziennie, no ale jak one mogą, jak one wytrzymują, czy one się nie buntują? No tam ten system motywacji jest taki, że ta hierarchia znowu, tak? Ta różnica pomiędzy rodzicem a dzieckiem. U nas my jesteśmy tak mniej więcej na równi, tak? Te dzieci też mają prawa, my się liczymy ze zdaniem tych dzieci i tak dalej. Natomiast tam no trochę może to mocno wybrzmi, ale dzieci są jakby własnością rodziców, tak? Jest coś takiego, że rodzice poświęcają się dla dziecka, zarabiają, właśnie cały swój czas przeznaczają na to, żeby wyznaczyć mu tą najlepszą ścieżkę do dobrego życia. I dziecko ma być wdzięczne. I ta wdzięczność właśnie okazywana jest tym, że te dzieci się uczą. Więc to jest taki ciągle dług do spłacenia wobec rodziców. I to jest nam to się może wydawać niezbyt mocne, ale to jest bardzo mocne w Korei. Mm-hmm. To jest taka w ogóle hyo, to się nazywa ta tradycja taka. Też to, że rówieśnicy są w takiej samej sytuacji. Okej, my jesteśmy razem w tym wszystkim, w tym całym trudzie, w tym błocie, musimy razem po prostu pracować. Więc to też jest ta część, ta wspólnoty, gdzie w Korei ten kolektywizm też jest bardzo silny, tak? U nas bardziej indywidualistycznie podchodzimy, że nie, ja zrobię coś innego, może moje życie będzie inne. A tam jednak przynależność do tej grupy, szczególnie dla tych młodych dzieci, to jest bardzo ważne. No nawet u nas jest to ważne, tak? Te dzieci bardzo są przynależeć. No to jest też ten właśnie taki środek motywujący. Kolejna rzecz, no przemoc. Kary cielesne. W Korei dopiero w 2021 roku usunięto z konstytucji zapis, że rodzice mogą dyscyplinować dzieci właśnie w celach ochrony i w celach edukacyjnych. Z 2017 roku były takie badania rządowe, które pokazywały, że prawie 80% rodziców uważało, że kary cielesne są, no muszą być, no bo jak nie może być, tak? Nie da się edukować dzieci bez kar cielesnych. Też w 2021 roku dopiero zlikwidowano w całej Korei kary cielesne w szkole. Ja też o tym piszę dosyć dużo. Więc no to jest... I te dzieci są właśnie w taki system włożone, gdzie ten bunt jest o tyle trudniejszy. No my to mamy troszeczkę inaczej, tak? Ale no, ten bunt już jest teraz, to się troszeczkę zmienia, no ale są te ramy takie, które jednak ograniczają mocno te dzieciaczki.
1: A za czym pani najbardziej tęskni w Korei?
0: Za sauną, za jedzeniem, za też właśnie jesienią, która jest przepiękna w Korei. Właśnie teraz jest tak słonecznie zawsze, nie tak pochmurnie jak u nas. Te dni są tam dłuższe troszeczkę niż u nas. Za zimą, która nie jest mokra, tylko właśnie też jest słoneczna i taka crispy z tym śniegiem i w ogóle. No także dużo rzeczy, bardzo tęsknię.
1: Anna Sawińska, autorka książki Kraina Jednej Szansy, edukacja w Korei Południowej, wydanej przez wydawnictwo Czarne, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pięć minut do godziny 20. Mikrofon Tok FM po godzinie 20 w Radiu Tok FM. Szymon Kępka, dobry wieczór Państwu. Po raz pierwszy mówić będziemy po godzinie 20 o suszy, o tym jak susza dotyka nas właściwie w każdej dziedzinie naszego życia. Zapytamy Państwa dzisiaj o skutki suszy, bo wyższe rachunki za wodę, za żywność, za większe ryzyko pożarów, jakość powietrza także gorsza i te skutki suszy, te jakie odczuwamy na co dzień. O to dzisiaj Państwa zapytamy. Zanim głosy od Państwa, to najpierw głos ekspertów, głos naukowy, ale też głos polityczny, bo to Państwo przecież zarządza wodą jako zasobem naszej przyrody i infrastruktury, a więc być może recepta na to, jak z suszą poradzimy sobie jako państwo i jak radzimy sobie tu i teraz. Od Państwa z kolei czekamy na telefony pod 22 44 44 044 po godzinie 20:30. Zachęcamy do podzielenia się swoją perspektywą na radzenie sobie z suszą, ale też tego, gdzie Państwo zaczynacie odczuwać i widzieć ten rosnący problem z tym, że wody mamy coraz mniej. Bo jednym usychają kwiaty, inni zapłacą więcej za klimatyzację, jeszcze innym odbija się to na zdrowiu. Każdy Państwa głos dzisiaj na wagę złota właśnie w temacie suszy. Po godzinie 20 mikrofon Radia Tok FM poleca się do słuchania. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam. Za moment informacje, a po nich po godzinie 20 mikrofon Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolei w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym. Prezydent wyznaczył następcę Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Najwyższym. Najpierw Chwalińska, potem Świątek, a na koniec Hurkacz. Nasi tenisiści w komplecie wygrali dziś swoje mecze w Paryżu. Minęła 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O nieuleganie szantażowi Rosji apeluje do sojuszników szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Jak przekazał dziennikarzom, obecnie Ukraina prowadzi na ten temat rozmowy z partnerami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło dziś, że armia rosyjska rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. W związku z planowanymi atakami zalecono cudzoziemcom i pracownikom placówek dyplomatycznych jak najszybsze opuszczenie miasta. MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów będą odwetem za atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie ługańskim w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że jej celem była jednostka kierująca atakami dronowymi. Jedna osoba zginęła, a 17 odniosło lekkie obrażenia w zderzeniu pociągu i ciężarówki na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Tory po wypadku są zablokowane. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Jak poinformowała rzeczniczka PKP PLK, do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami, krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem STOP. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w serwisie X, że przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, bo kadencja dotychczasowej prezeski Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
17: Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W TOK FM czas teraz na sport.
8: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To był świetny dzień dla Polaków na wielkoszynowym French Open. Najpierw Maja Chwanińska sprawiła dużą niespodziankę, pokonując mistrzynię olimpijską z Paryża Hinkę Kinwen-Dżeng. I to jak? Wygrała do 4-0. Jeszcze łatwiej, choć to żadna sensacja, swój mecz wygrała Iga Świątek, pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. To nie koniec. Do drugiej rundy awansował dziś także Hubert Hurkacz. Mecz z Jaume Munarem obserwował nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
18: Na ubiegłorocznym Rolandzie Garrosie Hubert Hurkacz był, ale jakby go nie było, bo wyeliminowała go absolutna sensacja tamtego turnieju João Fonseca. Teraz już jest postęp, bo jest druga runda na liście ofiar Hubiego. Jaume Munar, a więc Hiszpan, a więc specjalista od mączki, który w pierwszych dwóch setach nie miał nic do powiedzenia. Hubert wygrał je 6-3, 6-3. No i jak to bywa u Huberta, nastąpiła lekka zapaść. Dał się przełamać dwukrotnie w secie numer 3 i trzeba było grać czwartego. Czwarta partia, znów Hubert z nową wiarą i mimo tego, że mecz był przerwany przez interwencję służb medycznych, zasłabnięcie, bo jest potworny upał, to Hurkacz domknął go i wygrał 6-3. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
12: Czyli mamy już pięcioro Polaków w drugiej rundzie, a jutro może do nich dołączyć Kamil Majszak. O 11:00 zagra z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Mecz pokaże Eurosport. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawionym i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. To m.in. mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii, FC Thun oraz Szwecji, Mjalby AIF. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, LASK Linz, Omonia Nikozja czy słoweński NK Celje. Dużo trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny walkę o Champions League rozpoczną w drugiej połowie lipca. Nie ma Ligi Mistrzów, to nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego. To efekt dopiero piątego miejsca w Serie A, na które Rossoneri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też trzech dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed kolejnym sezonem. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
8: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Noc bezchmurna lub z małym zachmurzeniem i bez deszczu. Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat około 10 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Jutro przeważnie słonecznie, tylko na Suwalszczyźnie mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 stopni na północy, około 25 w centrum do nawet 30 na krańcach zachodnich.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: To jest mikrofon Radia TOK FM. Szymon Kępka, dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Program przygotowujemy dzisiaj z Karoliną Kłaczyńską i Filipem Wejherem. Susza, brak wody, trudna sytuacja dla rolnictwa, dla zdrowia, dla miast, dla terenów podmiejskich, o państwa doświadczenia z suszą. Będziemy dzisiaj pytać, będziemy dzisiaj rozmawiać. Wyższe rachunki za wodę, coraz częstsze ograniczenia w podlewaniu, wysychające rzeki, rosnące ryzyko pożarów. Susza przestaje być odległym problemem rolników, klimatologów, a coraz mocniej zaczyna wchodzić w naszą codzienność, do naszych domów, portfeli, do naszego zdrowia. Dlaczego w Polsce brakuje wody, mimo że deszcz się przecież pojawia? Jak ta susza wpływa na ceny żywności? Jak wpływa na jakość powietrza, na bezpieczeństwo miast? I czy już jesteśmy na etapie, w którym nie chodzi o to, czy będzie gorzej, tylko jak bardzo w temacie suszy właśnie? O tym między innymi dzisiaj w mikrofonie TOK FM. Ta susza rolnicza, o której częściowo też rozmawiamy, ona dotyczy nawet 64% gmin w Polsce. W województwach takich jak mazowieckie, lubelskie dotyczyła nawet 90% regionu. Nawet jeżeli rolnicy mają jakieś poszczególne problemy, no to widzimy na przykład na targowiskach, jak kosztują owoce, warzywa, to też jest element suszy. W mikrofonie TOK FM w pierwszej rozmowie o reakcjach państwa i o działaniach systemowych mówić będziemy. Później spojrzymy na taką perspektywę bardziej naukową. Być może uda nam się odpowiedzieć na te pytania dotyczące suszy, o jej źródła także. Po tych rozmowach państwa głos na wagę złota po godzinie mniej więcej 20:30. To już przecież temat, który nie dotyczy przyszłości, tylko teraźniejszości, a więc susza, która dotyczy każdego z nas i właściwie w każdym miejscu Polski przez różne przypadki można byłoby ją odmieniać. Z nami wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Dzień dobry, dobry wieczór.
20: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
19: A czy susza przestała już być problemem rolników, stała się doświadczeniem zwykłych ludzi, no bo te wyższe rachunki to coś, co dotyczy nas wszystkich. Ograniczenia w podlewaniu, no w kolejnych gminach wystarczy, że jest trochę cieplej, też to widzimy, problemy z wodą w miastach, pod miastami również. A czy państwo ten kryzys traktuje już jako kryzys infrastrukturalny, czy to jest nadal środowisko?
20: To jest coś, co wpływa na nas bezpośrednio w każdym aspekcie i faktycznie taka dyskusja o zmianach klimatycznych, o tej niestabilności klimatu już od dawna nie jest dyskusją taką akademicką gdzieś tam na katedrach uniwersyteckich, tylko jest taką dyskusją realną w naszych domach. No i dzisiaj tak na dobrą sprawę jedyne rozwiązania, które mają jakiś sens, które są no, pewnego rodzaju jakimś antidotum, mogą być, mogą opóźnić pewne procesy, mogą trochę zmienić te procesy, mogą pomóc nam zaadaptować się, to są rozwiązania systemowe. No i prawda jest taka, że oczywiście, jak to w Polsce bywa, część takich rozwiązań mogło być już wdrożonych trochę wcześniej. Ja, jak przyszedłem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to w styczniu 2024 wygrzebałem z głębokiej szuflady taką strategię, nad którą pracował jakiś pan profesor Kotowski ze swoim zespołem naukowców, który w 2018 roku bodajże przygotował dla Ministerstwa ówczesnego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, taką strategię ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Przygotował ją dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ona trafiła sobie gdzieś tam bardzo głęboko do szuflady. My ją w styczniu 2024 roku wyjęliśmy. 2 lata nad nią pracowaliśmy. Udało mi się stworzyć taki zespół przy premierze złożony z 5 resortów, między innymi z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministerstwem Infrastruktury, ale też z MON-em, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z Ministerstwem Finansów. Wypracowaliśmy taką strategię w ramach pierwszej polskiej strategii zarządzania obszarami wodno-błotnymi, co de facto oznacza no, taką strategię bezpieczeństwa wodnego Polski w tych obszarach, gdzie tą Polskę żeśmy zmeliorowali przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, gdzie ta woda odpływała, w dużej części nadal odpływa. I my nie mamy takiego dokumentu, który by w jasny sposób integrował takie spojrzenie właśnie nie tylko środowiskowe, to o czym powiedziałem na początku, ale też taką perspektywę finansową, środków europejskich, perspektywę infrastrukturalną, perspektywę rolniczą.
19: No dobrze, ale panie ministrze, to jest przez cały czas jednak pewne działanie dotyczące strategii, jednak trochę w teorii, a co w praktyce robi rząd dzisiaj, żeby ograniczyć skutki suszy tu i teraz?
20: No dosłownie dzisiaj robiliśmy konferencję prasową wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, pokazując projekt tak zwanego zielonego komponentu Tarczy Wschód, czyli tej części przyrodniczej Tarczy Wschód w pasie do 5 i do 50 kilometrów we wschodniej Polsce, na przykład w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim czy lubelskim, gdzie tam konkretnie pokazaliśmy instrumenty finansowe, pokazaliśmy, jak to w ogóle ma działać, tak? Czyli mamy dzisiaj około 500 mln zł ze środków europejskich, które możemy na przykład wykorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Miasta, gminy mogą sięgnąć po te środki na przykład w kontekście odbetonowywania miast, tworzenia zbiorników retencyjnych wody w taki naturalny sposób. Robimy to w lasach państwowych. To jest też takie epokowe wydarzenie, bo muszę panu powiedzieć, że z nami pracują eksperci, którzy pamiętają czasy 20 lat temu, kiedy przychodzili w lasach państwowych, mówili o retencji wody i ówczesne władze lasów państwowych robiły wielkie oczy, ale co my mamy wspólnego z retencją wody? My się musimy zajmować gospodarką leśną. Dzisiaj lasy państwowe są jednym z czempionów, jeśli chodzi o gospodarkę wodną też, czyli retencję wody, zatrzymywanie wody w środowisku. To są też tak zwane dual use, czyli podwójnego użycia projekty, czyli i obronność, no bo jeśli będziemy mieli te bagna, tereny zalewowe, w czwartek mamy otwarcie dużego projektu w Biebrzańskim Parku Narodowym, renaturyzacji rzeki Ełk, która tam płynie. To jest jeszcze projekt z czasów carskich. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze za cara tam zmeliorowali ten teren, zrobili kanał. Dzisiaj Park Narodowy stworzył projekt, który renaturyzuje, odtwarza koryto, dawne koryto tej rzeki, dzięki czemu ta rzeka może bardziej meandrować, ona może się bardziej rozpływać tam po tych polach, no, utrzymywać też wyższy poziom wód gruntowych. No ja jakby, trudno mi znaleźć bardziej namacalny sposób wpływ na bezpieczeństwo, na rolnictwo, niż właśnie tego typu projekty. Ja nawet osobiście byłem w marcu w Puszczy Białowieskiej, żeśmy zrobili taki 30 progów spiętrzających wodę w rezerwatach przyrody. To była symboliczna akcja, ale ona też ma znaczenie, dlatego że

0: Na, mówimy, no przecież nie od kilku miesięcy, a zdaje się już od kilku lat. No i też na to właśnie patrząc, nawet jeżeli mamy te najróżniejsze inwestycje, mamy te najróżniejsze pieniądze, to czy te inwestycje w retencji, w infrastrukturę nadążają za tymi wyzwaniami, które susza za sobą niesie, właściwie za zmianami klimatu?
1: No oczywiście, że jesteśmy w tyle, no bo to... Nie trzeba w ogóle tutaj, że tak powiem, specjalnie się rozwodzić w tej sprawie. Jesteśmy w tyle, no bo w jakimś sensie musimy trochę reagować. No, ale niech pan zwróci uwagę, że mamy w tym kraju inicjatywy na przykład prezydenta, który organizuje jakieś referendum w sprawie, prawda, Zielonego Ładu, że pokazuje, gdzie my jesteśmy. Tak? No, to jest jakby ten poziom absurdu. Natomiast z drugiej strony są też realne działania. Ta strategia, o której powiedziałem, to jest element szerszego dokumentu europejskiego. Mamy w Europie taki dokument o odbudowie na zasobów przyrodniczych. My zrobiliśmy ten polski komponent, czyli tą strategię obszarów wodno-błotnych. I ona dotyczy oczywiście ten komponent Polski Wschodniej, tam jest istotna. Ona dotyczy całej Polski, też województwo łódzkie, południowa Wielkopolska, Mazowsze. No to są te tereny, gdzie fakt mocno też eksplorowane rolniczo, gdzie ten problem poziomu wód już widać. I tam oczywiście też zakładamy wsparcie dla samorządowców, wsparcie dla rolników. Pojawiły się nowe komponenty nawet już w ramach wspólnej polityki rolnej dotyczące dopłat. Tak? Gdzieś, no, załóżmy, że rolnik zdecyduje się zostawić tam część tego terenu, który będzie nieużywany rolniczo, ale na przykład tam będzie jakaś woda, to on też będzie mógł uzyskać jakieś konkretne dopłaty. Kwestia zachęt finansowych, kwestia instrumentów, które na przykład odtworzą miedzę, które przed wojną były takim, no, dosyć znanym komponentem polskiej wsi. Kwestia projektów, które mamy też w wielu wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, gdzie jest możliwość na przykład małej infrastruktury, jakaś ścieżka rowerowa, jakiś szlak pieszy, prawda, chodnik, gdzieś tam przy rzece, przy okazji jakiś zbiornik, który może powstać retencyjny. Niekoniecznie wielkie betonowe zbiorniki typu Jeziorsko na Warcie, które tam powstało 56 lat temu, tylko właśnie mała naturalna retencja, bo to się najbardziej sprawdza. I widzimy to na wielu przykładach, dobrych przykładach właśnie tej retencji w lasach państwowych, gdzie mniej betonu, więcej naturalnej przestrzeni, czasami to jest kilka sadzawek czy kilka jakichś zapór, które można w odpowiednim momencie wykorzystać. No i też edukacja, chociażby rola bobrów bardzo często, która jest pożyteczna. No i ta strategia na rzecz obszarów wodno-błotnych, ona w zasadzie parasolowo dotyka całej tej kwestii dotyczącej zarządzania wodą w Polsce. No ale mamy wyzwania takie, no wie pan, no, Ministerstwo Środowiska nie zarządza wodą w sensie na przykład rzekami, tak? No bo one są w Ministerstwie Infrastruktury, to jeszcze jest dziedzictwo PiS-u, które zostało. Raczej nie sądzę, żeby to się teraz zmieniło. Natomiast no, jest jakiś problem, tak? No bo cały czas myślimy o rzekach w kategoriach jednak bardziej infrastrukturalnych, a one poza tą infrastrukturą, którą też oczywiście pełnią, no mają przede wszystkim funkcję dotyczącą też retencji wody, odpowiedniego gospodarowania wodą jako zasobu przyrodniczego w centrum Polski na przykład, tak? Bo to widać.
0: A czy rząd, Ministerstwo Klimatu jednocześnie dysponuje predykcjami, które wskazują, że to najbliższe lato, ono w kontekście suszy właśnie będzie, no po pierwsze, znacznie cieplejsze niż poprzednie. I czy my to już dzisiaj jesteśmy w stanie zlokalizować i stwierdzić, że oto nadchodzi susza, jakiej dotąd nie mieliśmy? Czy może takich danych nie ma?
1: Wie pan co, znaczy, dane są dosyć jednoznaczne, pokazują poziom wód na niektórych rzekach. My to widzimy chociażby na terenach parków narodowych. Widzieliśmy to w kilku obszarach, chociażby na Biebrzy w zeszłym roku. Ja byłem, pierwszy pożar torfowisk na Biebrzy w zeszłym roku mieliśmy w marcu. Drugi w kwietniu, takie akurat święta wielkanocne. I w tym roku tylko dlatego, że mieliśmy dosyć długo pokrywę śnieżną w połowie Polski, tego pożaru nie było. No ale mieliśmy 3 tygodnie temu pożar w Puszczy Solskiej, prawda, który też został bardzo intensywnie zmeliorowany, bo tam jakaś była droga wojewódzka, która była zalewana 30 lat temu, zmeliorowano ten teren. Przed wojną to były tereny bagienne, gdzie się partyzantka polska tam kryła w Puszczy Solskiej. Dzisiaj to nie ma nic wspólnego z takim lasem, który tam istniał 70-80 lat temu, bo to jest las gospodarczy, gdzie jest 95% sosny, silnie zmeliorowany, prawda? Więc ponosimy jakąś cenę, no jednak takiego krótkowzrocznego podejścia, zwłaszcza w czasach PRL-u, gdzie no, ten czynnik środowiskowy, to było widać po serialu Owiane Dzieci, prawda, no nie był najważniejszy. Tam ciężką walką, krwią i prawie że życiem dzieci ludzie walczyli na Śląsku, żeby ktoś tam wreszcie jakieś filtry zainstalował w tych szopienicach. Więc to pokazuje, jak efekty są dzisiaj. No jedno wiemy, klimat jest niestabilny. My nie wiemy, oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć dzisiaj, żeby powiedzieć, jak będzie wyglądała pogoda do końca tych wakacji, powiedzmy do końca

0: sierpnia, no, a możemy się spodziewać właśnie to, co widzimy po lasach, to widzimy zmianę okresu opadów, czyli tą niestabilność, czyli dziesiątki lat pewnego systemu, który funkcjonował w tej przyrodzie jako pewna stała. Dzisiaj, no, już nie mówię świerki, bo świerki mają bardzo płytki system korzeniowy i one najbardziej są narażone na te zmiany klimatyczne. W Parku Narodowym Bory Tucholskie czy w Parku Narodowym Drawieńskim to są miejsca, gdzie w takich nawet podmokłych parkach, gdzie poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich kilku lat spadł o kilka metrów. Kilka metrów, tak? To nawet sosna, która teoretycznie rośnie wszędzie, też zaczyna sobie coraz gorzej radzić, bo wykształciła się, powiedzmy, dorosła sosna zupełnie w innych okolicznościach i dzisiaj przy niestabilnym okresie podaży wody, tak? Gdzie w tym okresie, na przykład marca, kwietnia, gdzie tej wody powinno być dużo, widzimy to w Parku Narodowym Ujście Warty, gdzie mieliśmy rozlewiska 30 lat temu w kwietniu, potężne rozlewiska, sezon lęgowy ptaków. Dzisiaj można tam stanąć suchą stopą.
1: No dobrze, ale panie ministrze, to jest trochę zastana już rzeczywistość. Jesteśmy w niej, jesteśmy w tej suszy. Próbujemy ustalić, co państwo potencjalnie robi. Te wymienione najróżniejsze inwestycje, to oczywiście samorządy, to oczywiście państwo na swoim poziomie. A czy my w takim razie na poziomie obywateli możemy zrobić coś konkretnego, do czego jednocześnie staje się, że ministerstwo, rząd może zachęcać obywateli? Pan pokusi się o takie wskazanie, co obywatel może zrobić ze swoją suszą w swoim ogrodzie, w swoim bezpośrednim środowisku?
0: No oczywiście, że tak, bo tych możliwości jest bardzo dużo i właśnie czasami trzeba myśleć, bo wie pan, od takich projektów ogólnoeuropejskich po projekty ogólnopolskie, o których powiedziałem, te strategie, które wdrażamy, ale też takie projekty, ja teraz ostatnio podpisywałem taki plan zadań ochronnych w jednym z parków narodowych, właśnie w Ujściu Warty, zadania ochronne, które de facto sprowadzają się do tego, co ten park ma robić przez najbliższe 2 lata i my żeśmy tam totalnie zmienili ten dokument, który jest dokumentem strategicznym dla tych ludzi na ogromnym obszarze. Tam sama Otulina to jest 10 tysięcy hektarów. Głównie retencja, robienie wszystkich, wykorzystywanie naturalnych zapór, wykorzystywanie bobrów w przyrodzie, które robią tam dobrą robotę.
1: Czyli to jest trochę tak, że my liczymy na to, że te strategie, które przygotowujemy, po prostu zadziałają, tak? Musimy poczekać.
0: No tak, musimy to robić do poziomu samorządowego. Trzeba też mądrze rozmawiać z samorządowcami, trzeba wybierać też mądrych samorządowców, którzy widzą dzisiaj to, że sięgają chętnie po te środki adaptacyjne do zmian klimatu, próbują odbetonowywać te miasta, szukają jakichś rozwiązań wdrażania. Taka jest piękna też strategia, to się fajnie nazywa miasto gąbka, tak? Czyli takie miasto, gdzie no, nie mamy betonu wszędzie, tylko staramy się to odbetonowywać tam, gdzie się to da. Ja pamiętam taką rozmowę kiedyś na jednym z rynków pod Łodzią, w Łasku, gdzie starsze panie, które siedziały tam na rynku, opowiadały mi, jak one pamiętają, że w latach 70. tam były jakieś jeszcze stare, wielkie drzewa, prawda? Potem to wszystko wycięli, wybetonowali i zrobili jakieś donice i one w zasadzie mówią, że to w ogóle jest jakiś poroniony pomysł, bo nawet nie ma cienia, żeby się schować tam w środku lata. Więc to są tego typu rzeczy. Oczywiście projekty typu retencja gdzieś tam na działce, jakaś beczka, gdzie można nawet beczkę 1000 litrów postawić. Taka beczka to jest koszt, nie wiem, 1500 zł. Są na to też dotacje. Były takie programy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, gdzie można sobie zretencjonować trochę wody z tej deszczówki. Są dopłaty też na takie bardziej rozwiązania systemowe, no po to, żeby to wodę trzymać, tak? No i nauczyć się trochę myśleć o tej wodzie jako o takim strategicznym zasobie, który dzisiaj już nie jest nam dany, że wiemy, że on sobie tam będzie płynął, ten strumień, bo widzimy to po rzekach, a stan Wisły w zeszłym roku w Warszawie, no to już był alarm, prawda?
1: Czyli nie tylko państwo musi myśleć o zasobie pod kątem wody, ale także, jak sądzę, obywatele. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, gościł w mikrofonie TOK FM. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: My wracamy dosłownie za moment z perspektywą naukową na to, jak susza wpływa na nasze najbliższe otoczenie i środowisko. Doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, autor bloga Świat Wody. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Czy to jest tak, że susza to jest problem, który dotyczy oczywiście nas wszystkich, ale to jest coś, z czym państwo gotowe sobie poradzić, czy jednak bez współpracy z obywatelami, z ludźmi lokalnie z suszą nie damy sobie rady?
2: Znaczy to trzeba było patrzeć tak naprawdę, zacząć od tego, jak wygląda bilans wodny Polski, czyli my 97% wody mamy z opadów. I czy jeżeli pada, no to spada na każdy metr kwadratowy na powierzchni naszego kraju. I żeby móc walczyć z suszą, ale też dzięki temu też walczymy z powodzią, to trzeba byłoby szukać rozwiązań, które by były w stanie zatrzymywać ten opad na każdej działce, na tym metrze kwadratowym, na który ten deszcz spada. Więc tak naprawdę trzeba byłoby szukać rozwiązań, współpracy, jakichś zachęt.
1: A to jest fizycznie możliwe, żeby taką wodę zatrzymywać na każdej działce?
2: Znaczy na każdym metrze kwadratowym powinniśmy się starać tą wodę zatrzymać jak najwięcej, tak? Wiadomo, że w miastach, gdzie mamy silnie zurbanizowane, dużo przestrzeni zabetonowanych, uszczelnionych, no to może być trochę trudniejsze, tylko że miasta stanowią jakiś tam ułamek procenta albo kilka procent powierzchni całego kraju. Dominujące mamy obszary rolnicze i obszary leśne. To jest tam ponad około, łącznie chyba około 90% albo trochę więcej, tak? Czyli tak naprawdę wszystkie rozwiązania, metody, zachęty, które by pozwoliły retencjonować wodę na obszarach rolniczych i leśnych, będą pomagały przeciwko suszy, jak i powodzi, a jakby popatrzeć, ktoś tak naprawdę się najbardziej mierzy z suszą, no to przede wszystkim rolnicy i leśnicy.
1: No dobrze, chwilę temu usłyszeliśmy od pana ministra, że przecież jest szereg najróżniejszych instrumentów, najróżniejszych inwestycji, dopłat, możliwości, w których można wydawać pieniądze, by z suszą walczyć, że są najróżniejsze strategie i one po prostu mają zadziałać. No ale teraz kluczowa rzecz, że one mają zadziałać właściwie w ciągu najbliższych miesięcy, być może lat. No a co teraz w takim razie z suszą my możemy zrobić?
2: Znaczy, no, w przypadku suszy działanie teraz ad hoc to jest trudne wyzwanie, bo jedynie co to można robić, to rzeczywiście jak już ten deszcz spada, to starać się go zatrzymać w postaci jakichś zagłębień, tak? Czyli na szybko jakieś można rynny, jak ktoś ma swoją działkę, to te rynny zamiast gdzieś tam odprowadzać do kanalizacji deszczowej, to spróbować zatrzymać w swoim terenie, jest taka możliwość. No i a druga rzecz to oszczędzać te zasoby, które jeszcze mamy, tak? Czyli jeżeli już nawadniamy, no to efektywne metody nawadniania jakiegoś kropelkowego, co też już tak naprawdę wielu rolników też stosuje. I chronienie tych terenów zielonych, które są, tak? Czyli w przypadku trawników, no trochę mniej, nie przycinanie ich tak do samej ziemi, tylko pozostawianie grubszej tej warstwy trawy, bo to też chroni glebę przed parowaniem, a w konsekwencji mniej wody trzeba do nawadniania takich terenów.
1: A czy susza to jest tylko brak deszczu, tego, że nie zatrzymujemy tej wody? Czy to jest jednak pewien system powiązań w roślinach, w glebach, w wodach gruntowych? Mhm. I na wodach gruntowych skupmy się właśnie, bo zdaje się, że z wodami gruntowymi jest u nas niestety coraz gorzej.
2: Znaczy, no, susza to jest takie... Ja to zawsze staram się porównywać do powodzi, bo powódź to jest takie zjawisko, które szybko przychodzi, daje te widzialne efekty, no negatywne, że nagle zalewa. Tu możemy też próbować reagować na szybko, tak? Czyli te układanie worków, czy jakichś barier, które mają przekierować przepływ, żeby ochronić obszary. Natomiast susza jest takim zjawiskiem, które może się rozciągać i rozwijać bardzo długo. My nawet możemy tego nie zauważać, bo to może się kilkanaście miesięcy rozwijać, wystarczy. Mamy deficyt opadów, bo tutaj pan wspomniał, że opady, ale też nadmierne parowanie, czyli ten element, który związany jest trochę ze zmianą klimatu i rosnącymi temperaturami, że nawet jeżeli pada w miarę w normie, to rosnące temperatury nam tą wodę szybko z krajobrazu zabierają właśnie przez zwiększone parowanie.
1: A czy my możemy oszacować na swoje jakby warunki, że oto mierzymy się z suszą na przykład w swoim ogrodzie, czyli wkopujemy się na kilkadziesiąt centymetrów, tam jest sucho i to już jest sygnał, że mamy suszę?
2: Znaczy, jeżeli znamy, jak to wyglądało przez lata w naszym ogrodzie, to możemy to ocenić, bo to też jest tak, że no, jak ja pojadę w jakieś miejsce, którego nie znam i zobaczę jakiś poziom wody, czy nawet wykopię studnię i będę chciał ocenić, to jeżeli się nie spojrzy wstecz, jak to historycznie wyglądało w danym regionie, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy jest susza, czy nie. Bo susza to nie jest tak, że to jest fizyczny brak wody, tylko to jest ilość wody poniżej średniej wieloletniej, czyli tego, co byśmy się spodziewali. To tak, tam słyszałem fragment rozmowy ministra, że wspominał ten wodoskład na przykład w Warszawie, tak? To nie jest tak, że wody całkowicie w Wiśle zabrakło i mamy suszę, tylko że schodzimy poniżej poziomów takich średnich wieloletnich, tak? I wtedy zaczynamy mówić o suszy, jeżeli poniżej, czy to są wody powierzchniowe, czy to jest wilgotność gleby, czy to jest woda właśnie w tych studniach, woda gruntowa, podziemna. Jeżeli schodzimy poniżej tych poziomów wieloletnich, to wtedy zaczynamy dopiero mówić o suszy.
1: Pan minister mówił też o świerkach i o tym, że świerki bardzo źle znoszą zmiany klimatu, że źle znoszą suszę ze względu na system korzeniowy. A co susza w krótkiej perspektywie, być może najbliższych lat, zabierze nam w Polsce? Czy to jest tak, że dzisiaj jeszcze być może właśnie oglądamy jakieś konkretne gatunki roślin, które ze względu na suszę nam znikną?
2: Znaczy to nie jest akurat mój obszar wiedzy, natomiast no też poza świerkami słyszałem też, że może być problem z grozami i sosnami, tak? Natomiast no tutaj bardziej trzeba bo pewnie rozmawiać z osobami, które zawodowo zajmują się roślinami.
1: To powiedzmy o jeszcze jednym aspekcie dotyczącym powietrza, dotyczącym jakości tego powietrza. A jak susza odbija się na jakości naszego powietrza?
2: Znaczy to znowu do tego samego obszaru, nie mojej specjalizacji, natomiast tak skrótowo, no na pewno jeżeli nie ma opadów, no to nie ma, czy to wszystko, co może być zawieszone w powietrzu, nie jest, bo deszcz jak gdyby też troszeczkę oczyszcza to wszystko, wraz z opadem deszczu, wszystko, co może być zawieszone w powietrzu, spada na ziemię, więc susza na pewno też powoduje, że więcej tych różnych pyłków możemy mieć w powietrzu. No i sam efekt tego suszy, tak? Jak mamy suche powietrze, no to niedobrze wpływa na nasz układ oddechowy, przesusza te wszystkie elementy układu oddechowego.
1: Mówimy o problemach rolników, to najczęściej w kontekście suszy, no bo to jest coś, co jest najbardziej takie namacalne, coś, co widzimy przecież na dowolnym czy targowisku, czy słyszymy o kolejnych doniesieniach właśnie związanych z rolnikami i z suszą. A czy to jest tak, że w tym roku, w najbliższych miesiącach oto susza będzie wyjątkowa? Pan minister klimatu na to nie odpowiedział wprost, ale czy my dzisiaj możemy oszacować, że oto dzisiaj ten najbliższy rok, ten najbliższy sezon będzie gorszy, bardziej suchy niż poprzednie?
2: Znaczy to też ciężko wyrokować, bo rzeczywiście my mieliśmy paradoksalnie suchą zimę, bo oczywiście tam trochę śniegu spadło, były ujemne temperatury, więc ta cienka warstwa śniegu się długo utrzymywała. Ale jak popatrzymy na dane, które publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to my tak naprawdę od grudnia w wielu regionach mamy deficyt opadów. Czyli zima, okres, który tak naprawdę powinien nam ze sobą odnawiać, to my byliśmy cały czas na deficycie. I jedynie co, to że nie, no, te ujemne temperatury ratowały nas przed tym parowaniem. Więc nie było aż takiego powiększania tego deficytu, natomiast on się nie zniwelował. I to spowodowało, że uprawy wszystkie takie ozime albo takie, które bardzo wcześnie wiosną startują, no rzeczywiście tutaj może być problem, bo to już efekt początkowy rozwoju roślin był taki, że one nie miały tej wody wystarczająco, jeszcze marzec był tam ciepły, kwiecień już trochę mniej. I w tym okresie one się gorzej rozwijały. Natomiast to, co tak naprawdę będzie w kolejnych miesiącach, to rzutuje na kolejne grupy różnych upraw, które w Polsce się rolnicy na tych swoich polach uprawiają, tak? Bo może być też tak, że jeżeli regularnie raz na jakiś czas będziemy mieć te opady, no to te rośliny sobie poradzą, więc to ciężko wyrokować tak do przodu. Wiemy, jaki stan mamy obecnie, natomiast co przyniesie przyszłość, no to się okaże.
1: Pytamy Państwa dzisiaj o skutki suszy, tego, czy ta susza dotyczy już właściwie każdego z nas. 22 44 44 044. Pytamy Państwa dzisiaj między innymi, jak susza zmienia nasze życie, jak to odczuwamy, jak odczuwamy skutki suszy na co dzień, czy ten problem to już jest problem całego naszego kraju, każdego z nas, gdzie te skutki suszy państwo widzicie ze swojej perspektywy? 22 44 44 044. Jeszcze jedna rzecz, panie doktorze, o to chciałbym zapytać w kontekście powodzi, no bo przecież może nam się pogoda nawet czasowo nieco odwrócić. Będzie masowo padał deszcz, wystarczy przecież przez pewnie kilkanaście godzin albo kilka dni i oto lokalne podtopienie. Wyjaśnijmy, jaka jest ta różnica, jaka jest ta zależność dotycząca suszy i właśnie tej błyskawicznej powodzi.
2: Znaczy no, to szczególnie w okresie letnim, no to należy się spodziewać takich nawalnych opadów burzowych. No i tu powiązanie z suszą jest takie, że jeżeli mamy wysuszoną glebę, to ona się trochę zamienia w taki beton, który tej pierwszej fazy opadu nie przyjmuje i to zwiększa właśnie ryzyko podtopień w różnych regionach. Bo po prostu to jest taka gleba, która się zamienia trochę w taki beton, tak? I ona potrzebuje czasu, żeby móc przyjmować tę wodę. No i inna sprawa, że rzeczywiście, no nawet jakbyśmy suszy nie mieli, no to intensywne opady kilka godzin czy kilka dni z rzędu, no to zawsze niosą ryzyko powodziowe, niezależnie od tego, czy mamy suszę, czy nie.
1: I mimo najróżniejszych inwestycji, taki przykład z niedzieli, z ostatniego weekendu, podwarszawskie Piaseczno, 15, może 30 minut deszczu, wody do łydek i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Mimo najróżniejszych możliwości, środków, ta susza jest już dzisiaj z nami. Doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, gościł w mikrofonie Radia Tok FM. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: A państwa zapraszamy do kontaktu, do telefonów, by dzielić się swoimi perspektywami, swoimi obserwacjami właśnie w kontekście suszy, w kontekście być może także zmian klimatu i tego, gdzie ta susza w państwa życiu jest widoczna, na jakich elementach życia się odbija i gdzie to widać. 22 44 44 044. Zachęcamy także do pisania do nas na mikrofon mikrofon@tok.fm. My wracamy za kilka chwil.
3: Reklama.
4: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do kontaktu, do telefonów, do mikrofonu Radia Tok FM, a rozmawiamy dzisiaj o suszy, bo susza jeszcze niedawno kojarzyła nam się może z problemami rolników, z suchym polem, latem, z tym, że w lasach obserwujemy zagrożenie pożarowe. Dzisiaj coraz częściej susza wchodzi do naszego codziennego życia przez wyższe rachunki za wodę, za żywność, gorszą jakość powietrza, przegrzane miasta, rosnące ryzyko wspomnienia wspomnianych wcześniej pożarów w wielu regionach Polski. Susza to już nie jest zjawisko punktowe. Susza obejmuje większość gmin, w niektórych województwach często całe obszary. I dzisiaj pytamy Państwa, jak susza zmienia nasze życie, czy już odczuwamy skutki suszy na co dzień. 22 44 44 044. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa być może lokalną, być może miejską perspektywę tego, jak susza wpływa na Państwa życie, na Państwa perspektywę właśnie patrzenia na to. Z nami pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Proszę pana, chciałbym zabrać głos trochę sprowokowany przez pana Dorożałę. Mianowicie ja jestem inżynierem budownictwa wodnego i od 40 lat zajmuję się pracą w tej dziedzinie. Między innymi kierowałem firmą, która zaprojektowała większość budowli wodnych w Polsce, prawie wszystkie, krótko mówiąc. I chciałbym zdementować tą sprawę dotyczącą, to oczywiście ta cała mała retencja, o której mówi pan Dorożała, ona ma wpływ na zasoby w skali ogólnokrajowej, ale nie jest na tyle duża, żeby mogła mieć wpływ systemowy.
1: No to co znaczy, ma systemowy wpływ na suszę? To znaczy na to, co dzisiaj, z jakim stanem się mierzymy?
10: Proszę pana, dzisiaj przechwytujemy 3% opadu, który spada, deszczu, który spada z nieba na powierzchnię naszego kraju. Żeby to doprowadzić do stanu, powiedzmy, porównywalnego nawet z Hiszpanią, to powinniśmy łapać na poziomie 15%.
1: A co stoi na przeszkodzie w takim razie?
10: Brak budownictwa wodnego. I wszystkie obiekty, które zostały zbudowane w Polsce, zostały zbudowane w czasach słusznie minionych. Tak się o tym mówi, mówi się o tym betonowaniu rzek, prostowaniu rzek. To są slogany, takie stereotypy powtarzane przez właśnie środowiska tak zwane proekologiczne. Bo też ja bardzo lubię wasze radio, ale państwo w sprawach na przykład medycznych, pani Podolska zaprasza zawsze lekarzy klinicznych do wypowiadania się na tematy medyczne. Natomiast do programów środowiskowych ja nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek ze środowiska, które znam dogłębnie, z ludzi, którzy się znają na tej dziedzinie. Przeważnie zapraszacie w tej dziedzinie niestety znachorów. Ale ja chcę powiedzieć, że...
1: Ale na szczęście są głosy państwa i możemy dać państwu.
10: Oczywiście, oczywiście. I to się bardzo cieszę, że mogę dwa słowa na ten temat powiedzieć.
1: I znachorów u nas nie ma, panie Dariusz.
10: Tak, może jeszcze powiem o takiej sprawie, że wszystkie większe aglomeracje miejskie w Polsce, zaczynając od Rzeszowa, południową Polskę, Kraków, wszystkie mają zaopatrzenie w wodę ze zbiorników retencyjnych, zaporowych. Niestety to nie są ujęcia z bagien czy mokradeł jakichś moczarów. I ten póki nie znajdziemy takiego programu i te środowiska, które głoszą te teorie o renaturalizacji, nie zaproponują, no jak rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę na przykład Warszawy, która ma ujęcie z Wieliszewa, czyli ze zbiornika zaporowego Dębę pod Warszawą. Nie tak daleko, 30 kilometrów od Warszawy. I tak samo Goczałkowice dla Katowic, Dobczyce dla Krakowa i wszystkie inne, Rzeszów, Wrocław. Wszystkie te miasta mają zaopatrzenie w Włocławek, Płock i tak dalej, mógłbym tu długo wymieniać. W związku z tym nie można mówić, że bez zabudowy technicznej doprowadzimy do wyrównania i jakiegoś ustabilizowania poziomu wód i zaopatrzenia w wodę w Polsce. Niestety to jest iluzja, która jest wytwarzana przez te organizacje WWF i wszystkie inne z tym związane, że to się, ten problem da się rozwiązać zabudową oczek wodnych i stawów w wsiach, tam w lasach i tak dalej. To ma znaczenie edukacyjne, ma znaczenie lokalne, ale w skali kraju nie rozwiąże tego problemu i ja się zwracam tylko właściwie z apelem do tych państwa, żeby po pierwsze nie głosili teorii, które nie są poparte żadną doświadczeniem ani nauką. Ja mogę swoją wiedzę poprzeć swoimi latami pracy i mam w tym zakresie doświadczenie.
1: A o Państwa doświadczenia też będziemy dzisiaj pytać. Pan Dariusz z Warszawy z głosem technicznym, inżynierskim, być może właśnie w kontekście suszy i tego, jak ona kształtuje się na wielu polskich obszarach, być może z jakąś diagnozą, ale pytamy Państwa także o Państwa prywatne, bezpośrednie doświadczenia z suszą, tego, jak Państwo tę suszę odczuwacie, gdzie ją odczuwacie, bo to nie musi być tylko ogród, to może być nasz portfel, to może być także nasze zdrowie. Pan Włodek z Wrocławia z nami teraz.
12: Tak, halo.
1: Halo, dobry wieczór.
12: Witam, panie rektorze. Ja się cieszę, że po profesjonaliście jestem w kolejce panu inżynier i budownictwa technicznych. Po prostu ja też jako inżynier po prostu, bardziej po prostu zajmuję się budownictwem, ale od strony tej automatyzacji, sterowania i tak dalej. I powiem tak, jak właśnie zauważył pan, że wypowiedzi ekspertów były bardzo ogólnikowe, no po prostu sorry, ale po prostu no ktoś ten temat zna powierzchownie po prostu. I powiem tak, na przykład, jak pan dał przykład właśnie z jednej strony, więc ja dam przykład taki po powiedzi stulecia. Był taki program Wrocław, regulacji Odry i tak dalej, Wrocław 2000. Bardzo popularny, pamiętam, to no, pan słyszał, zgadza się?
1: No tak jest, bardzo
12: popularny. Był taki. No i potem, i po prostu tam jeszcze przy okazji zrobiono tam regulację Wisły, tam nie pamiętam, się nazywał, coś tam było Wisła 2000. Mogę, przepraszam. I powiem tak, i powiem panu, jak to wyglądało, jak miałem okazję znowu w tym uczestniczyć. I po prostu tak, Wyrak, zrobiono, ponieważ to była inwestycja, to było zamówienie publiczne, było samorządowe, to jak pan wie o tym, głównym czynnikiem decydującym była oczywiście cena. Wiadomo, jak to w przetargu publicznym. Zgodnie z SIFS, który organizuje przetargi publiczne. Wybrano oczywiście firmę chińską, gdzie połowa to była tych pracowników, to była połowa mniej więcej, to, no plus minus to byli Chińczycy i połowa była polskich firm podwykonawczych. Dlaczego? To nie muszę
1: dobrze,
12: powiedzieć.
1: Ale panie Wodku, do suszy bezpośrednio tutaj suszy, się odnieśmy.
12: Ale proszę bardzo. I zrobiono system świetny, nowoczesny, jazd, śluz po prostu, które powstrzymywały tą falę powodziową, napływową po prostu i ten nadmiar wody po prostu, tylko pomyślano na zasadzie nie żeby zrobić takie techniczne wyniki recesyjne, takie kieszenie po prostu, jak były dawno temu, jak na przykład w Wrocławiu mamy takie osiedle jak Kozanów, to jest taki warszawski Mokotów, znaczy warszawski Ursynów po prostu, gdzie poziomnica geodezyjna jest dużo poniżej średniej geodezyjnej całego miasta.
1: No dobrze, panie Wódku, czyli państwo źle zbudowało, tak? To jest ten wniosek dotyczący suszy?
12: Panie, a mogę mieć jeszcze miejsce, bo patrzę, ile będą pan, mój poprzednik.
1: Bardzo
12: nie,
1: proszę.
12: Nie, po prostu u nas się myśli, to co można w przyszłości po prostu, te wszystkie zbiorniczki, pan te oczka, wie pan wszystko, to jest jak na przykład ktoś ma ropiącego zęba po prostu, gdzie potrzeba posłyszenia kanałowego albo w przypadku sepsy, resekcji, to u nas się daje, co się daje, tabletkę od bólu zęba po prostu i się mówi, jakoś to będzie, bo po prostu nie planuje się perspektywicznie po prostu i nie robi się, w sensie na skalę, że nie jest tylko dziś albo wczoraj, że była ten, tylko jeszcze nie musi się, bo się jest jutro i pojutrze.
1: Czyli musimy patrzeć w przyszłość. To jest dokładnie to, czego byśmy potrzebowali. O tym też mówił przecież wiceminister klimatu właśnie w kontekście najróżniejszych strategii. Pan Włodek z Wrocławia z nami w mikrofonie Radia Tok FM. Bardzo dziękuję za ten właśnie głos. 22 44 44 044. Pytamy o Państwa bezpośrednie doświadczenia z suszą, tego jak susza, jak brak wody przekłada się na państwa życie, na codzienne funkcjonowanie, nie tylko z perspektywy takiej, która dotyczy nas na przykład na poziomie rolników, też być może na poziomie cen warzyw, owoców, ale być może także z dostępnością wody. To jest przecież sytuacja, która może dotyczyć każdego podmiejskiego, większego osiedla, często zabudowywanego w bardzo szybkim czasie. To przykład choćby podwarszawskich kilku miejscowości, gdzie ostatnio problemy z wodą również były. 22 44 44 0 44. Wyższe rachunki za wodę i żywność, większe ryzyko pożarów, gorsza jakość powietrza. O skutki suszy państwa dzisiaj pytamy takie na co dzień. Pan Stanisław z Bogucina, a to koło Poznania. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, szanowny panie. Mam 77 lat. Obserwuję po prostu klimat, to co się teraz dzieje. Kiedyś jak wychodziłem z domu z żonką, to żona mówi: podaj parasol po prostu, bo różnie bywa. Dzisiaj bez parasola się wychodzi. I ja mam takie pytanie. Co jest przyczyną, że w ogóle nie ma opadów? Ja łapię owszem wodę, ale już nie mam co łapać. Po prostu nie ma opadów. I jest taka sytuacja.
1: A panie Stanisławie, a jak pan widzi suszę w tym swoim bezpośrednim otoczeniu, być może na spacerze, o którym pan mówi?
13: Nie chodzi o spacer, panie. Mam ogródek i nie chciałbym czerpać wody po prostu pitnej do podlewania. Ja tylko mam taką kwestię po prostu dla naukowców, decydentów. Jeżeli dzisiaj co półtorej sekundy startuje samolot, zabiera pół tony do 120 ton paliwa i on kreśli na niebie, zaburza cały system cyrkulacji, czy to nie ma wpływu na przykład? Ja nie mówię, że przez te satelity, czy jakoś tam kiedyś się mówiło, ale dzisiaj jest konkretna przyczyna.
1: No tak, ale zejdźmy na ziemię. Mówimy o najróżniejszych inwestycjach na przykład, albo o możliwościach dopłat tego, że można tę wodę zatrzymywać, tak? To znaczy możliwościach szeroko rozumianych. A tak. U pana widać te możliwości, to znaczy może pan na przykład sięgnąć po takie narzędzia, które daje rząd albo samorząd na przykład?
13: Mogę, proszę pana, mogę, ale jeszcze nie skorzystałem.
1: Chodzi o to, czy to jest dostępne.
13: Jest dostępne, ale nie będzie co łapać, panie szanowny, jeżeli nie ma opadu. Tu jest przyczyna. Tu jest przyczyna po prostu, co spowodowało, że brakuje opadów w ogóle. I szybko, to co spadnie, szybko paruje temperatura. No, coś jest zakłócenia po prostu w atmosferze i tu jest... problem dla naukowców. Tylko tyle mogę powiedzieć.
1: Pan Stanisław...
13: Co trzymać, co ograniczyć, żeby po prostu przyhamować ten problem, bo staje się tragedią niebawem.
1: Pan Stanisław z Bogucina, koło Poznania, z głosem dotyczącym, no, szeroko właściwie, zmian klimatu, które obserwujemy i które, jak się okazuje, dotyczą już teraz coraz bardziej każdego z nas. Pytamy o to, jak susza zmienia państwa życie, jak odczuwacie państwo skutki suszy na co dzień. 22 44 44 0 44. Zachęcamy do kontaktu, do telefonów, do dzielenia się swoją perspektywą na problemy z wodą, problemy z wodą nie tylko w miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, być może także wsiach. Mówimy też o rolnikach, którzy z suszą mają właśnie poważny problem, no bo to przecież byt, to przecież rośliny, na których życie i gospodarka się w tym wypadku opiera. Pan Stanisław z Warszawy z nami teraz. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo proszę.
14: Więc ja chciałem nawiązać do ostatniego mojego przedmówcy, bo właśnie wróciłem ze spaceru, bo mówił pan o spacerze. Byłem z moim psem w Parku Szczęśliwickim, obok którego od 20 lat mieszkam. I powiem państwu, tam są dwie glinianki. Kto zna Warszawę, to zna ten park. Są naturalne glinianki bezodpływowe. W tym roku woda opadła mniej więcej o 1,30 m. Nie pamiętam, chodzę tu regularnie od 20 lat, nie było czegoś takiego. A jeżeli chodzi o przyczynę, no budujemy wokół apartamentowce, podziemne garaże, pompujemy w czasie budowy wody gruntowe. Te wody znikają, bo są odpompowane do rowów i tymi rowami spływają do rzek. Ale i wody gruntowe się obniżają przy braku opadów. Nie ma naturalnego odtwarzania tych wód gruntowych i efekty są dramatyczne, bo tej wody jest coraz mniej i nie ma nadziei, że ta woda się odbuduje. Druga rzecz to pan minister wspominał o melioracji. Ja pamiętam, bo już trochę na tym świecie żyję, 70 lata. Urodziłem się niedaleko od Warszawy, bo w Radzyminie, i tam w 70 latach przeprowadzono tak zwaną meliorację. polegającą na odwodnieniu jednokierunkowo, bo z definicji melioracja to jest regulacja stosunków wodnych. Tutaj ad vocem pana inżyniera budownictwa, kiedy mamy nadmiar wody, to ją odprowadzamy, ale też nie zapominamy o retencji, kiedy jest sytuacja, kiedy jest deficyt wody, to tą wodę odzyskujemy czy zatrzymujemy, żeby za szybko nie spływała. Ta pseudomeliorację polegała na odwodnieniu i oczywiście po tym odwodnieniu przy moim rodzinnym domu była studnia, tak zwana kopana, było 7 kręgów, momentalnie woda opadła o 1,5 metra, także trzeba było o kolejne 2 kręgi pogłębić. Teraz nie wiem, podejrzewam, że jest jeszcze gorzej, bo wszyscy kręcą studnie wiercone głębinowe, które mają około 30 metrów. Zakładam, że ta woda już jest dużo, dużo niżej niż była.
1: Czyli pańskim zdaniem to jest szeroko rozumiane zaniedbanie, także na poziomie samorządów, miast, gmin, no i dalej braku strategii?
14: My eksploatujemy nadmiernie wodę, nie dbając o jej retencję, o jej zatrzymywanie. Druga rzecz, no trzebienie lasów, bo niezależnie kto jest włodarzem w tym kraju, Puszcza Karpacka jest dalej trzebiona, krytycznie, bezrefleksyjnie. Dalej jest wywierzony las. Chełpimy się tym, że mamy 30% lesistości, ale struktura dramatycznie tych lasów się zmienia. Te lasy są młode, a szkółki nowe z uwagi na suszę też w kilkudziesięciu procentach te drzewka po prostu usychają. Ja wiem coś na ten temat, bo kilka lat temu posadziłem trochę drzewek na działce, na którą niestety nie mam czasu regularnie jeździć. Po prostu w ubiegłym roku bardzo dużo tych krzewów i drzewek uschło.
1: To panie sędziowie, to jak działkowiec działkowca, a czy to jest tak, że widać to właśnie w ogrodzie, na działce, widać, że tej wody jest mniej? Gdzie to widać?
14: Powiem panu, że jest w tej chwili, mamy koniec maja. Ja już zwykle na koniec maja to miałem 2-3 koszenia trawy. W tym roku nie ma co kosić. Zresztą nie koszę, bo zaraz by było, pustynia by się zrobiła, więc nie ma sensu kosić.
1: No i czy my możemy coś na poziomie samodzielnie, obywatelskim, nawet tej małej retencji, pańskim zdaniem, zrobić, żeby ten proces odwrócić?
14: No jeżeli by, jak ja tam mieszkałem, to były beczki z wodą i się łapało deszczówkę. I tej deszczówki zawsze było kilkaset litrów i na przykład podlewanie trawnika czy warzywniaka była z wody deszczowej. Teraz wszyscy ciągną z wodociągu. Studnia głębinowa jest, no tam następuje potężna urbanizacja terenów. Bardzo dużo domów się buduje, no i zużycie wody wzrasta i już latem są ograniczenia.
1: No ale panie Stanisławie, mieć własny zielony trawniczek, no przecież piękna sprawa.
14: Piękny, przestrzyżony zielony trawniczek zraszany jakąś deszczownią, no to wszystko wymaga wody. No i plus na cele bytowe oczywiście. No i umycie, żeby samochód leśnił, kolejna sprawa. No i jeszcze jedna rzecz, tak już żeby nie przedłużać, to jest kwestia gospodarki wielkotowarowej, bardzo ekstensywnej. No duże gospodarstwa, z uwagi na to, że mamy proces stepowienia, duże obszary terenów Wielkopolski, Kujaw, ziemi łódzkiej, części Mazowsza, to już jest proces tej stepowienia postępuje, więc na ten temat się nie mówi, bo to nie jest nośny temat. No i druga rzecz, cały czas mówimy o węglu, leje depresyjne, czyli tam Konin koło Turek, Turoszów, no i oczywiście Bełchatów. Halo?
1: Tak, bardzo proszę.
14: Więc jest mowa teraz, czytałem w tym tygodniu materiał o rekultywacji już tych wyrobisk w Bełchatowie. Tam powstał plan utworzenia jeziora, które ma głębokość mieć 170 metrów. Najgłębsze wigry mają 108, więc ja sobie nie wyobrażam, skąd nawodnienie, napełnienie zbiornika, który będzie miał 170 metrów i parę, kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych.
1: Pan Stanisław z Warszawy z głosem właśnie. Jeszcze damy tutaj głos panu Grzegorzowi z Gdyni, bo to jednak inny rejon kraju, a warszawskich głosów mieliśmy już kilka. Panie Grzegorzu, dobry wieczór.
15: Panie redaktorze, drodzy widzowie, to jest, wszyscy mają rację. Tylko nie ma systemu. Zbudowaliśmy system odzyskiwania butelek PET. Świetny system, niech działa. Zbudujmy system odzyskiwania wody, zbudowany też gdzieś tam na wzorcach innych krajów. I idźmy w niego. Nie ma sensu szarpać się gdzieś tam, że nie wiem, wielkie budowle czy mała retencja. Trzeba po prostu uświadomić wszystkim nam, że każdy litr wody jest po prostu cenny i idźmy w tym kierunku, a nie ma sensu gdzieś tam się przeciągać, że gdzieś tam fundusze, nie fundusze, takie jest moje zdanie.
1: Szczególnie, że susza pewnie chyba inaczej wygląda na przykład w terenach nadmorskich.
15: No nadmorskich może nie wygląda aż tak tragicznie, bo może cały czas trzyma jakiś tam poziom, ale jak się pojedzie na Kaszuby czy na Żuławy Wiślane, to wygląda dokładnie tak samo jak w centrum Polski.
1: 22 44 44 044. Zachęcamy Państwa do telefonów. Bardzo dziękuję Panie Grzegorzu za ten głos. Zbliża się godzina 21. Za moment informacje Radia Tok FM. My po nich wracamy, by rozmawiać dalej o suszy, o Państwa bezpośrednich doświadczeniach z suszą, jej skutkami i tego, jak odczuwacie Państwo skutki suszy zarówno w miastach, jak i mniejszych miejscowościach. 22 44 44 044. Teraz informacje.
16: Autopromocja. Plan działania.
17: Broń palna w kontekście bezpieczeństwa cywilnego zaczyna się od pytania, kto powinien mieć do niej dostęp, a dla kogo to realne ryzyko. Ważne jest też, jak broń wpływa na poczucie naszego bezpieczeństwa. A gdy mowa o odstraszaniu albo nawet samoobronie, broń palna to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za czyjeś życie. O broni palnej w bezpieczeństwie cywilnym w najbliższym planie działania. Wtorek, 13:40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
16: Plan działania w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17:55 w Tok FM.
20: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: O postępach i dobrych rozmowach mówią Iran i USA, ale nadal nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do podpisania porozumienia. Prezydent Krakowa odwołany, ale miasto zapewnia, że jego jednostki funkcjonują bez zakłóceń. To był dobry mecz, ocenia Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Celowe ataki na cywilów i infrastrukturę cywilną są niedopuszczalne. Ta wojna musi się zakończyć, oświadczyła szefowa amerykańskiej ambasady w Kijowie Julie Davis, komentując rosyjskie ataki przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę, w których zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. Dyplomatka złożyła też wyrazy współczucia wszystkim dotkniętym tą, jak określiła, niepotrzebną tragedią. Czy trwające negocjacje doprowadzą do ostatecznego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i odblokowania cieśniny Ormus? Jak informują przedstawiciele zarówno Iranu, jak i Stanów Zjednoczonych, w rozmowach są postępy i coraz bliżej jest do wypracowania porozumienia pokojowego. Kwestią sporną pozostaje to, kiedy możemy spodziewać się ostatecznego podpisania porozumienia. Jak mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, do zakończenia rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi może dojść w każdej chwili.
24: Powrót do tematu zajmie trochę czasu, ale mamy coś, co uważam za całkiem solidne deklaracje. Mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
23: Innego zdania jest jednak minister spraw zagranicznych Iranu, Ismail Baghej, według którego mówienie o sukcesie rozmów jest przedwczesne.
24: Ustalenia, które ujrzały światło dzienne w ciągu ostatnich dni, są wynikiem kilku tygodni rozmów prowadzonych za pośrednictwem pakistańskiego mediatora. Inne kraje również poczyniły w tym okresie godne pochwały wysiłki. Dlatego można śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie w znacznej części omawianych kwestii. Twierdzenie jednak, że oznacza to szybkie podpisanie umowy jest bezzasadne.
23: Przedmiotem rozmów jest obustronne odblokowanie szlaków handlowych w cieśninie Ormus, a także wypracowanie porozumienia co do prowadzonego przez Iran programu jądrowego. Otwarcie międzynarodowych połączeń internetowych nakazał prezydent Iranu Masoud Pezeshkian, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Władze Iranu niemal całkowitą blokadę internetu wprowadziły prawie 3 miesiące temu, na początku wojny z USA i Izraelem. W przeszłości władze w Teheranie wielokrotnie blokowały lub poważnie ograniczały łączność internetową, żeby utrudnić przekazywanie za granicę informacji z Iranu, między innymi podczas masowych protestów przeciwko reżimowi. Sekretarz miasta Antoni Fryczek kieruje bieżącym funkcjonowaniem krakowskiego ratusza po tym, jak w referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. Sekretarz działa do czasu powołania przez premiera komisarza. W rozmowie z Pauliną Nawrocką zapewnia, że miejskie jednostki działają normalnie.
0: Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
23: Po oficjalnym obwieszczeniu wojewody premier będzie zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
2: To jest, proszę państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
23: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fijołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu w Cannes jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych Ojczyzny, odpowiadającej o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką, odbyło się w województwie śląskim, co widać choćby w zwiastunie filmu.
4: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku, aż 6 dni zdjęciowych. Następnie Mann z Frankfurtu przejeżdża do Weimaru i tam wygłasza odczyt w Teatrze Polskim w Cieszynie, więc Weimar, Cieszyn to jest ta lokacja, a na koniec bardzo wzruszające zdjęcie, jedno z ostatnich, Sławikowo pod Gliwicami, ruiny pałacu.
23: Polska premiera filmu Ojczyzna jest zaplanowana na 19 czerwca. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych 4 tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
5: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
23: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin Frances Tiafoe. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00, a teraz jeszcze pogoda. Noc bezchmurna lub z małym zachmurzeniem i bez deszczu. Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat około 10 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 11 do 14 stopni. Jutro przeważnie słonecznie, tylko na Suwalszczyźnie mogą się zdarzyć w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 stopni na północy, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest mikrofon Radia TOK FM. Szymon Kępka, dobry wieczór państwu. 22 44 44 0 44. Pytamy państwa dzisiaj o suszę, bo to już nie jest punktowy problem. Kilku regionów, susza obejmuje większość kraju. Pytamy państwa dzisiaj o skutki suszy w państwa otoczeniu. Jak na razie mnóstwo skutków negatywnych, to oczywiście nie dziwne, ale może komuś z państwa susza służy, na przykład w biznesie klimatyzacyjnym albo jakimkolwiek innym, ale jednak w większości o suszy. Mówimy negatywnie, bo to w dużym stopniu pokłada pokłosie zmian klimatu, jakiś rodzaj klęski żywiołowej, która po cichu zaczyna dotykać każdego z nas w najróżniejszych dziedzinach. Wyższe rachunki za wodę, żywność, większe ryzyko pożarów, gorsze powietrze, gorsze plony i koniec zieloną trawą w ogrodzie, która oczywiście pięknie wygląda, ale wymaga podlewania wody. Jakie skutki suszy państwo dzisiaj widzicie w swoim otoczeniu, w swoim środowisku? Co odczuwacie właśnie w kontekście suszy? 22 44 44 044. O to pytamy państwa dzisiaj w mikrofonie Radia Tok FM. Z nami pan Tadeusz z Krakowa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja może trochę nie na temat, bo nie o tym, co nas, jak nas dotyka susza, jakieś przykłady, tylko mam kilka refleksji w sensie ogólnym.
1: Ale byle o suszy. Panie Tadeusz.
3: Ale mówimy, tak, jest, mówimy o suszy. Ja trochę ad vocem do kolegi hydrotechnika z dużym stażem. Ja mam trochę większy staż, 52 lata w zawodzie. I moje obserwacje.
1: No to się na panowie zbudowali ładny
3: no
1: kraj
3: właśnie,
1: w takim razie.
3: Tak jest, proszę pana. Nie wiem, czy mogę się, czy mamy się czym szczycić, ale myślę, że wszystko ma w danym czasie swoje uzasadnienie. Dzisiaj doszliśmy do momentu, kiedy mamy suszę i to jest problem. I chciałem zauważyć, że zwrócić uwagę państwa w ogóle, że susza to nie jest zjawisko punktowe, tylko ma charakter obszarowy. Więc budowanie zbiorników retencyjnych jest, postawiłbym znak zapytania.
1: No dobrze, no ale mamy przecież w wyniku suszy, czy między innymi obok suszy dzieje nam się powódź, bez zbiornika retencyjnego zalewa nam na przykład miasto albo większy teren.
3: Proszę pana, tak, oczywiście, ale jeśli mówimy o suszy, to zbiornik retencyjny można wybudować, ale w celu ochrony przed powodzią zbiornik retencyjny musi być pusty, a nie napełniony wodą, bo wtedy nie spełni swojej roli jako zabezpieczenie. Zatem moim zdaniem należy zadbać o odbudowę i utrzymanie poziomu wód gruntowych na najlepszym możliwym poziomie i największym możliwym obszarze zlewni każdego cieku.
1: No dobrze, ale panie Tadeuszu, przecież rozwija nam się miasto, choćby w przypadku Warszawy. Krakowa pewnie trochę też. Miasta nam rosną, buduje się przecież mnóstwo najróżniejszych bloków i czy my jesteśmy dzisiaj w stanie na jednej równoważni postawić bezpieczeństwo kraju, to związane z wodą, no a z drugiej strony powiedzieć wszystkim tym, którzy się budują, że no sorry, nie zbudujecie się, bo woda ważniejsza.
3: Nie, nie, nie. Ja nie powiedziałem, że woda ważniejsza. Proszę mnie posłuchać uważnie i do końca. Otóż z punktu widzenia suszy pod powierzchnią ziemi można zgromadzić największą ilość wody, a nie tylko w zbiornikach retencyjnych. I punktowo zbiornik Dobczyce zabezpiecza Kraków, czy na przykład, prawda? Ale już rolnicy mają kłopot, bo zwierciadło wód gruntowych uciekło na skutek melioracji, postrzeganych jako osuszanie i w ten sposób możemy mnożyć te przykłady. Zatem zbiornik retencyjny w górotworze, tam można zmieścić największą ilość największą objętość wody.
1: No tak, ale panie Tadeuszu, to trochę jednak brzmi tak bardzo, no musielibyśmy te inwestycje wykonać jakoś w ogromnym chyba obszarze, z jakimś takim ogromnym rozmachem.
3: Proszę posłuchać, w związku z tym trzeba przedefiniować dotychczasowe metody inżynierskie stosowane przez ogół inżynierów i zarządzających gospodarką wodami płynącymi w zakresie projektowania, kształtu oraz konstrukcji budowli regulacyjnych. I proszę zauważyć, że w naszym kraju kiedyś gospodarka wodna podlegała Ministerstwu Środowiska, obecnie podlega ministrowi infrastruktury.
1: Czyli puszczamy inżynierskie oczko do Ministerstwa Infrastruktury, że oto istnieją sposoby techniczne, tylko trzeba byłoby je po prostu wdrożyć.
3: Nie nazwałbym ich technicznych. Trzeba patrzeć w naturę i słuchać natury. Minister środowiska, minister infrastruktury będzie patrzył na sieć rzek jako sieć kanalizacji opadowej kraju. Regulacja z definicji ma priorytet szybkiego spływu. O tym, co pan mówi, bezpieczeństwo. Zgoda, ale jeśli potraktujemy, nadamy naszym działaniom na rzekach w zakresie i regulacji, czy też utrzymania, bo są dwie kategorie, regulacja i utrzymanie, nałożymy obowiązek priorytetu retencji, to wtedy zmienią się te i będą musiały ulec przedefiniowane, będą musiały być przedefiniowane sposoby działania na w zakresie regulacji, w zakresie utrzymania, z zapewnieniem właśnie powstrzymania szybkiego odpływu wód, tak aby napełnić górotwór wodą, czyli podnieść zwierciadło wód gruntowych, tak aby jak kolega tam któryś poprzedni mój rozmówca mówił, że trzeba było kręgów dokładać w studni. To jest problem w naszym kraju, który wynika z pewnych zaszłości i z pewnych uwarunkowań w danym okresie rozwoju państwa.
1: No ale z suszą jesteśmy tutaj, dzisiaj, za pan brat i musimy w jakiś sposób ten problem rozwiązywać. Robi to częściowo państwo, albo deklaruje, że robi, mówi o strategiach, mówi o inwestycjach. Z drugiej strony

0: problem, który dotyczy absolutnie nas wszystkich, bo susza, nawet jeżeli w mniejszym mieście czy większym mieście, to przecież odbija się na mieszkańcach, na cenach, na zdrowiu, na portfelu naszym także. Z nami pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Słychać mnie, tak?
0: Tak jest.
1: Tak. Proszę pana, na początku chciałem bardzo podziękować za temat, za przedmówców, którzy z takim dużym doświadczeniem ciekawie opowiadali. Natomiast ja mam dla państwa propozycję. Mianowicie, gdybyście państwo mogli taką audycję przeprowadzić na przykład jednej ze szkół w Warszawie. O, tylko żeście w godzinach to takich porannych. Bo mówię...
0: I co stoi za tym pomysłem? Bardzo proszę.
1: A co stoi za tym pomysłem? No, żeby chociażby, wie pan, uzyskać informacje od dzieci, tak, czy młodzieży, no i też oczywiście, żeby do jakichś tam wniosków doszli. Natomiast, proszę pana, czy ja mogę dać przykład, ale innego państwa, gdzie byłem?
0: Bardzo proszę.
1: Tak, proszę pana, to tak krótko. Wyspa Poros. 2 lata temu byliśmy, no i okazuje się, że te wyspy w okolicach Aten mają kłopot z wodą, bo to rozumie pan, dużo tych turystów przypływa. I zwróciłem uwagę, to był taki rodzinny hostel, że codziennie zmieniana pościel. Ręczniki, te łóżka były duże, a więc rozumie pan, no ta pościel też była taka gabarytowo duża i zwróciłem na recepcję uwagę, że przecież tak, wyspa ma kłopot z wodą, ale codziennie zmieniana jest pościel i ręczniki. Pani powiedziała, że taki mają standard. A ja mówię, no ale rozumie pani, no na co dzień, przecież codziennie człowiek normalnie tego nie zmienia. Także powiedziałam, proszę pani, no to jak to jest? Z jednej strony państwo narzekacie, chodzi o wyspę Poros, że są problemy z wodą, ale z drugiej strony pozwalacie sobie na takie marnowanie. To pani mnie odesłała do standardów. Także rozumie pan, o co chodzi. No, można mówić, a widać, że tam narzekają, ale robią swoje. Natomiast powiem panu tak. Ja uważam, że z wodą będzie coraz większy problem, bo za dużo używamy, tak? No, tu argumentów już nie chcę powtarzać poprzedników. Także mówię, ja staram się, powiem panu, oszczędzać wodę. Od 20 lat, nie uwierzy pan, kiedyś nosiłem wodę oligoceńską, w ogóle nie kupuję wody w butelce, tylko po prostu przelewam sobie do butelki wodę z kranu i tym samym przez 20 ponad lat, nie kupując butelek tych sztucznych, przyczyniam się, mam nadzieję, do minimalnej ochrony środowiska.
0: Mieliśmy tutaj kilka chwil temu taki głos opisujący Park Szczęśliwicki i stan wody w tamtejszych zbiornikach, a pan też widzi ze swojej perspektywy, że tej wody na przykładzie Warszawy jest mniej?
1: Proszę pana, a mogę powiedzieć o inne miasto w Warszawie? Nie w Warszawie, przepraszam. W 2017 roku byłem na jeziorze klubowe, to jest koło Wałcza w Ostrowcu i byłem w sierpniu, nie, byłem w lipcu, czy tam w czerwcu 2017 roku, jezioro, tak? A później jak byłem 2-3 miesiące temu, to tak o pół metra to jezioro opadło. Także proszę pana, ja byłem po prostu w szoku. Rozumie pan, że w ciągu 3 miesięcy jezioro, jak to się nazywa, zmniejszyło objętość o pół metra.
0: Niestety. I tak. To jest pewnie sytuacja, która dotyczy wielu miejsc, wielu zbiorników, najróżniejszych jezior albo innych zalewów, gdzie tak. Tej wody być może jeszcze wiele lat temu obserwowaliśmy.
1: Tak, a mogę coś jeszcze powiedzieć,
0: bardzo
1: tak?
0: Proszę.
1: To powiem panu tak, jeżeli nie będziemy dbać o tą wodę, to będzie nam groziło to, co jest w Afryce. Przecież dlaczego mieszkańcy Afryki czy innych krajów uciekają do Europy? Upały za duże, braki wody. I proszę pana, i tak na zakończenie, czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Proszę.
1: O, bardzo dziękuję. Chciałam pozdrowić bardzo serdecznie słuchającą państwa panią ambasador Justynę Żmudę z Warszawy z piękną córką Malinką.
0: Dziękuję.
1: Którzy dbają o środowisko i słuchają państwa audycji.
0: 22 44 44 044. Pytamy państwa o państwa doświadczenia z suszą, państwa doświadczenia z być może brakiem dostępu do wody albo z trudnościami właśnie z dostępem do wody, to przecież rzeczywistość wielu podmiejskich nowych osiedli. Choć oczywiście nie wszędzie, ale takie sytuacje również się zdarzają. Susza to nie jest tylko problem rolnictwa. Eksperci choćby IMGW ostrzegają przed suszą hydrologiczną, hydrogeologiczną także, to ta, która dotyczy spadku wód podziemnych. To też często obserwujemy, gdy lokalne władze apelują do mieszkańców, by nie podlewać ogrodów, by ograniczyć zużycie zużycie wody. No i jak się okazuje, ten problem zaczyna wychodzić nie tylko najróżniejszych samorządów, ale dotyczy także

0: większych miast. 22 44 44 044, czekamy na Państwa głosy. Pani Jola z Warszawy z nami teraz.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór,
1: dobry wieczór Panu. Ja chciałam nawiązać do dwóch Pana Tadeusza z Krakowa, który jakby dwie osoby temu rozmawiał, i jeszcze jednego Pana hydrotechnika sprzed informacji. I ten pierwszy Pan, jakby właśnie ten sprzed informacji, mówił, że o dostępności wody dla miast. I że do tego są potrzebne budowle hydrotechniczne. Z pewnością tak. Natomiast susza to nie jest tylko kwestia dostarczenia wody czy to miastom, czy rolnictwu, czy generalnie rozumianej gospodarce. I tutaj przedstawię taki przykład, ja jestem z Warszawy, takiego jakby codziennego doświadczenia związanego z suszą. Otóż woda to jest... powiem tak, że jak przechodzę czasami po Warszawie wśród betonu, tam gdzie tam na chodniku jest betonowy bruk, ściany też są betonowe, to czuję się jak bewsztyk na patelni. I jaki to ma związek z suszą? Otóż chodzi o to, że i tutaj nawiążę też do pana Tadeusza z Krakowa, który mówił o poziomie wód gruntowych, że susza to jest też jakby obniżenie poziomu wód gruntowych. No i ja się całkowicie z tym panem zgadzam. I tutaj też mówię o tym, o zatrzymaniu, o tej małej retencji, czyli za zatrzymaniu wody w środowisku. Powiedzmy, że to takie betonowe środowisko to jest taki mikroklimat, tak, że ono się bardzo nagrzewa się, te wszystkie powierzchnie i po prostu grzeją, odbijają to światło i nagrzewają powietrze, które jest wokół. Natomiast woda ma bardzo dużą pojemność cieplną i ona dzięki temu, że znaczy po prostu ochładza klimat, to mówię. Jeżeli spadnie mało deszczu, to i potem ta woda wysycha, to się człowiek czuje, jakby był w saunie. Natomiast gdyby tej wody było w środowisku więcej, to po prostu wszystkim nam by się lepiej oddychało i żyło w miastach, tak? Znaczy ta wyspa ciepła w mieście, to przecież nie jest dlatego, że znaczy tam jest nagromadzenie betonu, który ta powierzchnia czynna po prostu powoduje, że ta temperatura w mieście jest dużo wyższa, więc to w ten sposób właśnie brak wody w środowisku wpływa na nasze codzienne życie po prostu.
0: No zdecydowanie, i jeszcze dodajmy to, że jakby to nie do końca jest tak, że gdy do miasta wtłoczylibyśmy wodę, albo gdyby ona tam po prostu była, to problem suszy nam by zniknął, no bo te wyspy cieplne, o których pani mówi, to jest przecież efekt tego, że nam nagrzewa się to miasto właśnie z powodu betonu. Jak nie ma drzewa na przykład, albo jakiejś zieleni, no to
1: albo zieleni,
0: niczego
1: która
0: takiego
1: po prostu
0: nie
1: rozpraszała to ciepło i która wytrzymała wodę. Która by po prostu trzymała, czy w glebie, która nie jest zabetonowana.
0: No dobrze, no to recepta w takim razie na to być może z pani perspektywy, no bo przecież kilkadziesiąt minut temu mówiliśmy o tym, że oto samorządy mają mnóstwo najróżniejszych środków, narzędzi i programów, w których mogą rozbetonować sobie te duże części swoich miast i miejscowości. A to jest odpowiedni kierunek, pani zdaniem?
1: I widzę to też w Warszawie i zawsze na to patrzę, że tak powiem, przyjaznym okiem.
0: Tylko czy się z tego korzysta? No bo środki są. Okej, jest program, jest. No ale czy ktoś gotów jest z tego skorzystać na poziomie samorządu właśnie, z pani perspektywy?
1: To znaczy, to co ja mówiłam, to znaczy mówię, że rzeczywiście widzę w Warszawie, że są zdejmowane płyty chodnikowe i zamieniane na tereny zielone. Czy w jakiej to jest skali, to ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest skala wystarczająca, czy nie. Z pewnością też są potrzebne budowle hydrotechniczne, tylko że pamiętam tego pana z informacji, który dość tak lekceważąco się wypowiadał o WWF-ach i o tej małej retencji. Ja bym proponowała, żeby po prostu z sobą rozmawiać i żeby nikogo nie lekceważyć i po prostu wykorzystywać doświadczenia zarówno hydrotechników, jak i przyrodników. To, co pan Tadeusz mówił z Krakowa o tym, że kiedyś wody były w Ministerstwie Środowiska, a potem przeszły do Ministerstwa Infrastruktury, infrastrukturę. No to też jest istotny, że tak powiem, element, tak? Woda to nie jest to, co na początku swojej wypowiedzi mówiłam, tylko dostarczenie wody dla gospodarki, tak? No, żyjemy w jakimś środowisku i to środowisko też na nas wpływa. Poza tym mamy jakieś zobowiązania wobec tego środowiska, dzięki któremu żyjemy.
0: Pani Jola z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami teraz pan Dariusz z okolic Poznania. Dobry wieczór.
2: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, Dariusz Szczodrachowo. Mała miejscowość, mieszkam od 30 lat na wsi i obserwuję niesamowite zmiany klimatyczne. Słyszę często opinie, z którymi się nie zgadzam i myślę, że przede wszystkim...
0: A jakie na przykład?
2: Aspektu widzę winę... Winę w tym, że nie jesteśmy edukowani, że przede wszystkim młodzi ludzie powinni być w pierwszej kolejności. Tylko słyszymy cały czas, że zmiany klimatyczne zawsze były i wszystko się raz było cieplej, raz było zimniej. Tylko pierwsza ważna, istotna rzecz. Kiedyś nas, 100 lat temu nas było miliard, teraz jest nas 8 miliardów, czyli automatycznie tej wody więcej zużywamy. Przed 30 laty, jak się wprowadziłem, miałem przepiękny staw. Teraz mam pustkę. Jeździliśmy na łyżwach co roku. Od kilku lat tej wody w tym roku troszeczkę było. Jakieś widełko, że sarny sobie przychodziły. Mieszkamy pod lasem na łonie natury i nie ma tej wody.
0: Panie Dariuszu, a zastanawiam się nad takim aspektem finansowym, być może związanym właśnie z tym, jak susza uderza nam w portfele, a z pańskiej perspektywy, mówi pan, mniejszej miejscowości, to też zauważa się, że właśnie susza odbija się na naszym takim finansowym, gospodarczym życiu?
2: Tak, oczywiście, ale nie widzę właśnie, chcieliśmy, żeby były samorządy, mamy rząd, który rządzi, a nie widzę tutaj z tej strony jakiegoś takiego kierunku, bo ja w pierwszej kolejności ograniczyłbym zużycie wody. Wprowadziłbym, da się wyliczyć, to jest bardzo prosta rzecz, ile zużywamy wody średnio na mieszkańca. I ta woda powinna kosztować, powiedzmy, mniej więcej tyle, ile kosztuje.
0: Czyli powinna być droższa, nadmiarowa woda, na przykład do podlewania ogrodu, czy dobrze rozumiem?
2: Tak, tak, oczywiście, żeby ludzi przede wszystkim, ja zajmuję się też budownictwem i widzę bezsensowność w działaniu społeczeństwa. Ludzie budują się i sadzą rośliny, które wymagają dużej ilości wody. Wielkie trawniki robią, no to jest następny też absurd. To ten plus, że są ograniczenia, które tak i tak ludzie łamią, gminy tego nie sprawdzają. Jest teren, gdy budujemy dom, procent zabudowania. Ludzie to tak łamią, ponieważ tej kostki brukowej robią dużo więcej niż mają w pozwoleniu na budowę. I właśnie no to są problemy, którymi państwo i samorządy powinny się zająć i ograniczać zużycie tej wody. My staramy się, pomimo że mamy swoją studnię, swoją wodę, i którą używamy do zwierząt, póki co ta woda jest jeszcze, ale widzimy, że czasami nam się pompa też dławi, czyli już są jakieś ograniczenia. No, w okolicach mieszkańcy już nie mają w studniach wody, bo w pobliżu jest mnóstwo działek, gdzie ludzie przyjeżdżają sezonowo, robią wielkie trawniki i podlewają bezsensownie to wszystko. Proszę spojrzeć we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Tam są ograniczenia, nie jest zakaz, są takie kary, jeśli ktoś podlewa latem, a u nas tego nie ma. A pomimo, że my mamy najgorszą sytuację, jeśli chodzi o wodę. No wiemy, że raz, że gromadzimy tej wody najmniej w całej Europie. Hiszpania, która jest tak ciepłym krajem, 60% wody gromadzi, a my gromadzimy tylko 6% czy 8%.
0: Czyli susza równa się egoizm, tak odczytuję z pańskich słów. Pan Dariusz z okolic Poznania, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami pan Krzysztof z Poznania tym razem.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja myślę, że niewiele tutaj wymyślimy na to, dlatego że tutaj, że działania jakieś indywidualne mniej się liczą niż działania systemowe. Jeżeli w zasadzie produkcja żywności jest nadmiarowa, to znaczy produkujemy tej żywności kilka razy więcej, powiedzmy dwa razy więcej niż jesteśmy w stanie skonsumować, to nikogo nie obchodzi to, co rolnik, dlaczego rolnik na przykład coś zbiera lub nie zbiera. Sprowadzi się to z Hiszpanii, z Francji, z Włoch. Taką sytuację mamy w tym roku, gdzie w zimie papryka na przykład, zauważyłem, była po 18-24 zł, a polski rolnik nie mógł tego sprzedać nawet za 2 zł. Dlatego uważam, że ja nie zauważam jakichś większych zmian poza tą cenową sytuacją w warzywach.
0: No właśnie, truskawki, za chwilę czereśnie, to może jest tak, że to jest za chwilę właśnie ze względu na suszę, na problemy z wodą, towar luksusowy.
3: Oczywiście i będzie luksusowy, bo nie dla każdego, nie każdy musi jeść wiśnie czy czereśnie. Chcę powiedzieć, że tutaj mówiliście panowie przed chwilą o tym, że woda do podlewania ogródka powinna być droższa. Dzisiaj ta woda jest o połowę tańsza. Tańsza, jeżeli ktoś ma licznik specjalnie wyprowadzony, kruciec do podlewania ogórka, ogródka, ta woda jest o połowę tańsza, ponieważ nie uwzględnia się ceny ścieku. W związku z tym u nas jest to postawione jak gdyby nieco na głowie, a więc największym wrogiem naszym jest niemyślenie. Niemyślenie i to przede wszystkim niemyślenie systemowe. Ja kiedyś dałem się zwieść takim iluzjom polegającym na tym, że mam zbierać wodę z dachu. I taki zrobiłem sobie zbiornik, 1000-litrowy. Nie za dużo na to wydałem, ale zrobiłem. W tej chwili, proszę pana, jeżeli ten zbiornik 3-4 razy jestem w stanie napełnić w roku, to jest to dużo. I z domu na przykład, który ma 150 metrów kwadratowych dachu i sprawność odzyskiwania tej wody jest, powiedzmy, że ze 100 metrów odzyskuje 100%, to ja zbiorę w tym 1 metr sześcienny, czyli 1000 litrów wody. To gdybym chciał podlewać ogródek, starczy mi to na 2 razy. To jest całkowicie nieopłacalne, czyli to nie jest ten kierunek, zupełnie.
0: Czyli potrzebujemy strategii, trzeba poczekać, zobaczyć jak będzie wyglądała przyszłość, nie, powiedzieć sobie, myśleć, bo że nie od razu Rzym zbudowano, a w Rzymie chyba nie było problemu z wodą, bo były akwedukty.
3: Jeżeli my przeciwskuteczne działania uruchamiamy, to znaczy woda do podlewania ogródka jest tańsza, woda konsumpcyjna ta sama, która jest doprowadzona z rurociągu w ulicy, jest tańsza o połowę do podlewania ogródka niż konsumpcyjna woda, którą ja zużywam w kuchni, to jest to kompletna bzdura i paranoja. Poza tym politycy tym się nie zajmą, dopóki nie zagrozi im to tym, że wyborcy się nimi zainteresują, a nie zainteresują się, ponieważ jedzenia, żywności jest za dużo.
0: Pan Krzysztof z Poznania, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami jeszcze na koniec pani Anna Starnowskich-Gór. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. No, chyba pan z Poznania mi ubiegł w tym, co ja chciałam powiedzieć. Otóż właśnie, mam ogródeczek maleńki. Kiedyś by jeszcze prezydent Duda głosił wprowadzał takie pierwsze retencje przydomowe, jakieś zbiorniki.
0: Zachęcał do takich retencji raczej.
4: Zachęcał, tak. Ja sobie myślę, no na co mi taka retencja? Był akurat rok bardzo suchy i mówię, tam w ogóle deszcz nie pada. Trzeba będę zbierać. Ale w końcu na następny rok kupiłam sobie te beczki i mam, tak jak ten pan mówił, też mam z dachu takiego gdzieś około 100 metrów.
0: No i daje to coś?
4: Mam dwie beczki. No właśnie problem w tym, że rzeczywiście to wystarczy. Beczki mam napełnione po pierwszym deszczu marcowym, który był taki dość ulewny. Napełniło w jedną noc. I do tego jeszcze mam takie małe beczki, jakieś wiadra stoją i rurą od tych beczek, to co jest nadmiar, to wyprowadzam. I prawdę mówiąc, jak teraz nie pada, to jakbym chciała tylko z tego korzystać, wykorzystuję, przyznaję się, wodę też tą z rury, której się nie powinno brać, bo to jest racja. Ta woda jest tańsza od tej, którą używam do na przykład gotowania i niestety to jest ta woda dobra, która powinna być oszczędzana. Na ogródek jest połowę tańsza. No więc to jest jakieś, nie ma logiki w tym wszystkim.
0: A więc świat w temacie suszy nam stanął na głowie trochę chyba jednak.
4: A druga rzecz jest taka, że teraz czytam, że jest nowy program Moja Woda 6 tysięcy złotych dadzą, jak ktoś się upomni. Ja za te beczki nie wzięłam ani grosza, bo jak pierwszą kupiłam, no to miałam za mało. Kupiłam drugą, okazało się, że zmienili z metra na 2 metry. Jak ktoś ma ogródek maleńki, bo ja mieszkam na przykład w domach szeregowych, gdzie ogródki potrafią być i 100-metrowe, to proszę mi powiedzieć, gdzie tych beczek można tyle postawić? Jest jedna rynna z dachu i mało deszczu i obstawić ten maleńki ogródeczek tymi beczkami. Ile tych beczek może być? Teraz może powiedzą 3 beczki. Znaczy 3 metry. No to jest bez sensu coś.
0: Bardzo dziękuję pani Anno za ten głos. Rozmawialiśmy dzisiaj o suszy, o tym, że być może jeszcze kilka lat temu susza mogła nam się kojarzyć głównie z problemami rolników, z jakimiś punktowymi zagrożeniami, a dzisiaj coraz częściej dotyczy nas to wszystkich. Dotyczy droższej żywności, wysychających rzek, upałów w miastach i obaw o wodę. Ta susza w wielu regionach Polski obejmuje większość gmin, a my pytaliśmy państwa dzisiaj, jak odczuwacie państwo skutki tej suszy. Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony, za wszystkie głosy państwa w mikrofonie Radia Tok FM. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Filip Wejher. O 21.40 na antenach Tok FM książka Na Głos, książkę Zygmunta Baumana w pierwszej osobie czyta Bartosz Głogowski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór. Ostatnie 2 tygodnie gorącej dyskusji o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale też i szerzej w Europie, w Niemczech, no skłoniła, czy można by powiedzieć, nakręciła na nowo wielką dyskusję o europejskiej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, czy powinniśmy robić dużo, dużo więcej niż do tej pory, czy warto wrócić do idei Unii Obronnej, a może nawet warto wrócić do idei europejskiej armii. O tym porozmawiam dzisiaj z gośćmi audycji, zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
0: Zaprasza Maciej Zakrocki po godzinie 22.00. Po 23.00 z kolei program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dzisiaj?
6: Dzisiaj, mimo tego, że uwaga, jest poniedziałek, to będziemy dzisiaj mocno w piątku, bo państwa i moim gościem będzie Jacek Żokowski. I będziemy rozmawiać dużo o tym, co się w sumie też dzisiaj dzieje, ale będziemy też rozmawiać o tym, o studentach, którzy też rozpoczynają swoją podróż i pracę i misję dziennikarską. Przeniesiemy się też w czasie, przecież do 2003 roku, no bo Jacek Żakowski będzie państwu opowiadał o tym, jak w ogóle te zmiany następowały w Tok FM i jak te początki też wyglądały w 2003 roku. O nadziejach też będzie. To wszystko po informacjach Tok FM o 23.00 w audycji Nic o Nas Bez Was. Zapraszamy z Jackiem Żakowskim.
0: I zaprasza państwa Kamil Wróblewski po godzinie 23.00. Z kolei jutro z samego rana poranek Radia Tok FM, Maciej Kluczka po godzinie 7.00. O 7.20 gościem będzie dr Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, o tym, o zmianach właściwie w Sądzie Najwyższym. Jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Zbigniew Kapiński. Po 7.40 Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, o tym, jak wygląda Kraków po referendum, kto będzie reprezentował Lewicę. Po godzinie 8.00 Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 8.20 publicystyka i dziennikarze Karolina Wigura i Agnieszka Niesłuchowska. To wszystko w poranku Radia Tok FM jutro z samego rana. W imieniu Macieja Kluczki serdecznie państwa zapraszam. Za dzisiejszy mikrofon Radia Tok FM bardzo państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia. My z kolei usłyszymy się jutro po godzinie 13.40 w planie działania. Serdecznie państwa zapraszam.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to oczywiście ziemia, to groby, to ludzie i to mieszkania.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

O przeszłości moich rodziców wiem haniebnie mało. Tej straty odrobić się nie da. Za mało wiem, by wydobyć z niepamięci to, co zapomniałem, a jeszcze mniej, by zapełnić białe plamy, o jakich wypełnienie wtedy, gdy jeszcze był na to czas, nie zadbałem. Gdy było jeszcze kogo pytać, nie pytałem. Gdy pytania zakotłowały się w myślach i cisnęły na usta, nie było już kogo pytać. A dziś? W łańcuchu powiązań rodzinnych liczne ogniwa, zdruzgotane, przepadły bez śladu, a te, które się ostały, rozproszyły się po świecie. Dalekie, obce mi i obojętne. Miast aromatem żywicy i rokrocznie odradzającej się zieleni, od drzewa genealogicznego polskiego Żyda zalatuje odorem próchna i spalenizny. Moja wiedza o rodzicach jest pełna dziur i wprawny archiwista z pewnością by ją zdyskwalifikował. Ale co kompromituje wiedzę, nie godzi w pamięć i jej nie uwłacza. Pamięć jest zawsze cała. I do tego, czym się zajmuje i nad czym się biedzi, tylko ona jest powołana. Jest tu bez konkurentów. We własnym życiu pamięć jest jedynym stałym lokatorem i miarodajnym świadkiem, a w opowieści o własnym życiu jest jedynym sprawozdawcą i narratorem. Jej tu więc, na przekór poduszczeniom rodowodowego przemysłu, głos oddaję. Do dokumentów rodzinnych sięgnąć nie mogę, bo pogubiły się w kolejnych ucieczkach, wygnaniach i śladu po nich nie zostało. Ale nie będę się też zwracał do biur poszukiwania osób i rzeczy zaginionych, ani najmował prywatnych detektywów. Nie będę tropił krewnych, których nigdy nie poznałem, ani rzeczywistych i rzekomych świadków, których istnienia nie byłem świadom, licząc na to, że przeszukując ich pamięć natrafię na coś, czego w mojej pamięci zabrakło. I dowiem się w ten sposób, jak się rzeczy naprawdę miały. A to dlatego, że taką metodą uzupełniania i korygowania pamięć straciłaby moc zdawania sprawy z mojego życia, mojego przeżycia. Nie o moim życiu by opowiedziała. Jeśli wasza pamięć przechowała coś, co moja pamięć bokiem obeszła, jest to częścią waszego, a nie mojego życia. I w opowieści o waszym, a nie moim życiu, owego czegoś miejsce.

jakich okolicznościach poznali się moi rodzice? Nigdy mi tego nie powiedzieli, a ja nie pytałem. Jeśli o mnie szło, byli przecież razem wiecznie, od zawsze. A co było, zanim się wieczność dla mnie zaczęła? Nie dziwię się, że nie zwierzał mi się ojciec. W zapamiętanych przeze mnie scenach był z reguły milczącym i ledwo zauważalnym statystą. Tuż przy kulisach lub za nimi, z dala od świateł rampy. Pogodzony z rolą statysty i z byciem w cieniu, ojciec nie sądził zapewne, że jego przeżycia warte były opowiadania, a już z pewnością nie przychodziło mu do głowy, że rozmówcy mogliby być ciekawi jego zwierzeń. Jacykolwiek rozmówcy, w tej liczbie jego dzieci, ja i moja o 7 lat starsza siostra Teofila. Nie pamiętam, by się kiedykolwiek czymś chwalił, ani czymś, co zrobił, ani czymś, co posiadał. Nie pamiętam też, by się skarżył, choć nawet dla dziecka było oczywiste, że miałby na co. Nie pamiętam, by kiedyś wspominał swoje dzieciństwo lub młodość, by spowiadał się ze swych uczuć, czy dzielił wspomnieniami o byłych radościach i smutkach. Przypuszczam, że w jego słowniku brakło słów, jakimi przyjęło się doznania i stany ducha nazywać, pysznić się nimi czy na nie pomstować, zwierzać się z nich, ubarwiać je czy zaczerniać. Ale domyślam się też, że jego milkliwość mogła mieć inną jeszcze przyczynę, jemu właściwą odmianę godności własnej. Podejrzewał pewnie, przyjął i uwierzył, że miał życie takie, na jakie zasłużył, że nie zasłużył na nic więcej, niż mu w udziale przypadło i że domaganie się czegoś, co mu nie przysługuje, byłoby dowodem braku godności, niegodnego zarozumialstwa, niegodziwej pychy, nikczemnej zachłanności i grzesznej zawiści. Nie irytował się więc, nie oburzał na los, nie narzekał ani na Boga, ani na ludzi. Życie nie może upokorzyć człowieka, który się nie skarży. To narzekania posypują ranę cierpienia solą upokorzenia. Ścisłości gwoli, wbrew ściśle przestrzeganej przezeń regule, ojciec poskarżył się jednak. Jeden jedyny raz, znienacka, bez związku z tym, o czym mówiliśmy, użalił się przede mną, gdy jednego z ostatnich dni jego życia czuwałem przy jego łóżku. W Hederze trzymał nas Mełamet od świtu do zmierzchu, z krótką przerwą na południowy posiłek, który przynosiliśmy z domu. Inni chłopcy przynosili chleb ze smalcem, a mnie ojciec pozwalał tylko na suchy chleb. Płakałem z zazdrości. Na bladej twarzy chyba po raz ostatni w życiu wystąpił rumieniec, a jeśli zaufać mojej pamięci, to i po raz pierwszy. Nie potrafię powiedzieć, czy była to ze strony ojca skarga na krzywdę losu, czy przedśmiertne przyznanie do niecnego grzechu. Milczenie mojej matki na temat pierwszego jej z ojcem spotkania kłóciło się ostro z jej charakterem. Była zupełnym przeciwieństwem ojca. Ognistego temperamentu, wylewna i rozmowna, niezdolna pohamować energii, jaka ją rozsadzała i wybuchająca nieuzasadnioną wesołością na przemian z równie bezzasadnym gniewem. W przeciwieństwie do ojca czuła się przez los skrzywdzona i okrutnie doświadczana. Żadne z dziecięcych marzeń, które przyjmowała za prawomocne oczekiwania, się nie ziściło. Życie, jakiego się spodziewała, miało być bezchmurne i wolne od zmartwień, ale za to pełne podniecających przeżyć. A życie, które nadeszło, było wypełnione niekończącą się mordęgą wiązania końca z końcem i mozołem zaoszczędzania grosza na buty i przyzwoity odziewek dla dzieci. Dni niczym się od siebie nie różniły, chyba tym tylko, że z każdym kolejnym więdła bardziej i kruszyła się nadzieja, że coś się jeszcze w przyszłości odmieni. Nic w dzieciństwie nie przygotowało matki do chodzenia w kieracie, a jej życie dorosłe było pasmem udręk, miast spodziewanych uciech. Jej zgryzoty i strapienia, w odróżnieniu od znoszonych w milczeniu cierpień ojca, były hałaśliwe, zadziorne i napastliwe. Skrupiały się najczęściej na mężu, no bo jako karmiciel rodziny winien był jej niedoli. Ale pewnie i z tej prostej przyczyny, że był pod ręką i że znosił bez szemrania wymówki żony, którą ubóstwiał, uważając ją za hojny, a żadnymi własnymi cnotami niezasłużony dar Boży i w której prawo do lepszego niż własny losu nie wątpił, z pokorą przyjmując winę na siebie, co najwyżej zamykał się szczelnie jeszcze w ochronnych murach milczenia. Mimo oczywistej nieskuteczności jej protestów i buntów, matka nie poddawała się, nie rezygnowała z wiary, że życie może się odmienić, jeśli tylko stawiała życiu wciąż nowe żądania. Zgłaszała wciąż nowe reklamacje bez adresata,
przystrajała szarą rutynę kreśleniem barwnych wizerunków życia takiego, jakie być mogło, gdyby nie było takie, jakie jest. W wyobraźni żyła tym innym życiem, uodpornionym na bezlitosne świadectwo codzienności. Życiem soczystym, malowniczym i romantycznym, a przede wszystkim w jaskrawym przeciwieństwie do życia tu i teraz, pełnym niespodzianek. Gdy jej mąż uciekał w milczenie, ona kryła się w marzeniach. Marzyła chyba, może i głównie, o romantycznej przygodzie. Nigdy takiej nie przeżyła.

Tak czy owak nie wiem, jak doszło do spotkania ojca i matki, a więc pośrednio i do mojego się pojawienia. Wiem tylko, że ich zetknięcie było zdarzeniem nazbyt mało prawdopodobnym, by uważać je za przypadkowe. Podejrzewam, że zadziałała tu interwencja swata bądź swatki. Jak inaczej mogło dojść do połączenia w stadło pary tak bardzo niedobranej? Rodzina ojca znalazła się w pruskiej, a potem niemieckiej części Polski porozbiorowej, matki w rosyjskiej. Z wybuchem wojny światowej zasięg Imperium Niemieckiego przesunął się daleko na wschód, łącząc w ten sposób oba rody pod jednym panowaniem. Nie zasypało to jednak przepaści kulturowej, jaka oddzielała od siebie obie dzielnice Polski po z górą stuleciu zaborów. Ojciec ojca wywodził się z pośredniejszego odgałęzienia rodu, którego inne gałęzie, jeśli wierzyć klechdom rodowym, pyszniły się uczonymi rabinami i nawet świątobliwymi cadykami. Był z początku handlarzem wiejskim w Zagórowie, a później awansował do Słupcy, miasteczka o powiatowej randze. O ile wiem, nie miał poza obowiązkowym hederem żadnego wykształcenia. Gdy w latach 30. zmarła mu żona, babcia, której nigdy nie spotkałem, zwinął interes, by zamieszkać u nas w Poznaniu. Pamiętam go jako wysokiego mężczyznę z długą brodą, którą można by nazwać siwą, gdyby nie zżółkła raz na zawsze od tabaki. Prawie nie mówił po polsku, a zresztą nie potrafił się wysłowić w żadnym języku poza żydowskim i hebrajskim. Jak dalece, tego nie znając obu tych języków, ocenić nie umiałem. Nasze kontakty były więc nader ograniczone. Mimo to zgorszony moim judaistycznym nieuctwem, dziadek zapałał chęcią przeinstruowania mnie w Piśmie Świętym, którego nie czytałem dotąd ani w oryginale, ani nawet w polskim tłumaczeniu. Jako że nie znałem hebrajskiego czy aramejskiego, a dziadka znajomość polszczyzny, ograniczona do paru zwrotów niezbędnych w kupieckim zawodzie, nie obejmowała wzniosłych tematów w Biblii omawianych. Święta księga pozostała dla mnie tajemnicą na wiele jeszcze lat. Bałem się do niej sięgać. Kojarzyła mi się z koszmarem zaimprowizowanego przez dziadka na ulicy Prusa 17, mieszkania 5, hederu dla jednego tępego ucznia, gdy po śmierci żony i zlikwidowaniu sklepu osiadł u nas w Poznaniu. Dziadek nie uznawał różnicy między Poznaniem a Słupcą. Gdy tylko pozwalała pogoda, wybierał się na pobliski plac Asnyka, gdzie siedząc na ławce i ćmiąc papierosa za papierosem, przyglądał się przechodniom i maluchom w piaskownicy. Miejscowi antysemici byli zbyt zaszokowani widokiem Żyda w chałacie, widowiskiem, jakie młodzi poznaniacy znali tylko z gazetowych karykatur, a starsi wiekiem zdążyli już zapomnieć, by go zaczepiać czy choćby z niego szydzić. W tym praktycznie wolnym od Żydów mieście, w naszej dzielnicy na Jeżycach byliśmy jedyną żydowską rodziną, starzec wystawiający na pokaz bez zahamowań swe małomiasteczkowe żydowstwo był zjawą z innego świata. Tak więc odbywał swe codzienne spacery, nie nękany przez nikogo, czego nie mogłem powiedzieć o sobie.

Bartosz Głogowski przeczytał pierwszy fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Sprawcy alarmów, po których służby weszły do mieszkania rodziny prezydenta, nadal są poszukiwani, a w polityce wzajemne przerzucanie się odpowiedzialnością. Izrael zapowiada nasilenie uderzeń na Hezbollah w Libanie. Kierowcy patrzą na ceny na stacjach paliw i czekają na zakończenie wojny między USA a Iranem. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jak szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ma nic do powiedzenia, będzie się zasłaniał jakimiś procedurami. W ten sposób szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie z Polsat News skomentował informację, że to w kompetencjach ochrony prezydenta jest zgłoszenie do zabezpieczenia m.in. mieszkania matki prezydenta, w którym doszło do fałszywego alarmu. Przydacz pytany był m.in. o to, czy szef ochrony prezydenta, nie zgłaszając lokalu matki prezydenta, popełnił błąd. Jak odpowiedział, nie wie, czy było takie zgłoszenie i czy jest to w kompetencjach szefa ochrony. Do interwencji w domu rodziny prezydenta w Gdańsku doszło w sobotę po dwóch, jak się później okazało, fałszywych alarmach. Służby siłowo weszły do mieszkania. Dziś w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku, a sprawcy fałszywych alarmów nadal są poszukiwani. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, a sprawa nie powinna być wykorzystywana politycznie, mówią ministrowie klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oraz obrony Cezary Tomczyk.
6: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
7: Państwo polskie musi budować wspólnie i tu mamy odpowiedzialność całej klasy politycznej za to. Odporność naszą na tego typu prowokacje.
5: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda natychmiast dymisję szefa MSWiA i zapowiada, że złoży do Sejmu wniosek o wotum nieufności. Izrael zintensyfikuje ataki na libański Hezbollah w odwecie za naloty dronowe tego ugrupowania, oświadczył premier Benjamin Netanyahu i podkreślił, że w ostatnich tygodniach izraelscy żołnierze wyeliminowali ponad 600 terrorystów. Na początku marca Hezbollah włączył się do wojny USA i Izraela z Iranem, stojąc po stronie Teheranu. Mimo obowiązującego od połowy kwietnia rozejmu w walkach w Libanie, niemal codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów między Izraelem a proirańską grupą. Jak wynika z najnowszych danych, od początku marca w izraelskich atakach zginęło 3185 mieszkańców Libanu. Kwestia rozejmu w Libanie pozostaje jednym ze spornych punktów trwających negocjacji amerykańsko-irańskich. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Aktualnie pakiet obowiązuje do końca miesiąca. Jednocześnie świat czeka na zakończenie konfliktu w Iranie i odblokowanie cieśniny Ormus, przez co ceny paliw poszybowały do góry. Z Rafałem Zywertem z Biura Analitycznego Reflex rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
8: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. Może być nawet tak, że przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do poziomu z lutego, mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46 za olej 6,90. To niemal najniższe ceny w Europie. Taniej jest tylko na Malcie. Bez programu CPN za benzynę i olej płacilibyśmy około złotówki więcej. Można tu m.in. pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki. W Książnicy Podlaskiej w Białymstoku od dziś dostępna jest dla odwiedzających Nerdoteka. Jak podkreślają inicjatorzy utworzenia tej przestrzeni, to pierwsze miejsce w kraju w całości poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Muszą jednak pokonać po raz czwarty Cleveland Cavaliers. Polscy kibice zastanawiają się, czy jedyny Polak w amerykańskiej lidze tym razem chociaż na chwilę pojawi się na parkiecie. Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty 0-3 w finałach meczów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki, mówi Grzegorz Bochański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
9: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego. Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że póki co Jeremi nie pełni większej roli.
5: Sochan znalazł się natomiast w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, który biało-czerwoni rozegrają w Krakowie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23, a teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. W dzień ma być dużo słońca, miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Okresami może pojawiać się więcej chmur. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Na termometrach jutro od 19 stopni na wybrzeżu i 20 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Wiatr okresami będzie dość silny i porywisty.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dobry wieczór. W poniedziałek, 25 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z ciekawymi gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Wydawać by się mogło, że takie sprawy jak bezpieczeństwo Europy, wszystkie komponenty, które się na to składają, to zagadnienia, które należy traktować śmiertelnie poważnie. No tak przynajmniej dotąd było. Gdy planujemy, jak unowocześnić polską armię, jak wzmocnić granicę wschodnią, jak skutecznie odstraszyć Federację Rosyjską przed atakiem na nas, to bierzemy pod uwagę, poza swoim potencjałem, na przykład rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. Możliwe szybkie wsparcie lotnictwa sojuszniczego. To, czym dysponują nasi sąsiedzi, ci przyjaźni na swoim terytorium. W tym na przykład bierzemy też pod uwagę fakt, że w Niemczech jest baza stała wojsk USA licząca około 37 tysięcy żołnierzy. W ostatnim czasie okazało się, że to tak nie działa. Bo jednym tweetem prezydent Donald Trump może część z tych parametrów zmienić. Wielu specjalistów robi oczy jak spotki, bo w okresie, w którym na granicy NATO toczy się krwawa wojna, kiedy Rosja przeprowadza manewry z rakietami podobno uzbrojonymi w głowice nuklearne, nasz potężny sojusznik ogłasza redukcję swoich sił na starym kontynencie. A dwa dni później ogłasza, że może w Polsce zwiększy obecność tych wojsk amerykańskich, prawda, na naszym terytorium, ale w Niemczech nie. Bo kanclerz Merz powiedział coś, co poirytowało prezydenta Trumpa. Naprawdę? Jak mamy robić planowanie strategiczne? W oparciu o jakie dane? Jedni wyciągają z tego wniosek, że trzeba w Europie wziąć sprawy w swoje ręce i nie oglądać się na Amerykę. Drudzy mówią, że to głupota, bo bez Stanów Zjednoczonych przynajmniej dzisiaj nie damy rady skutecznie się obronić na wypadek rosyjskiej agresji. Ci z chłodną głową szukają złotego środka i proponują: rozbudujmy europejskie wojska konwencjonalne, by stanowiły potężną siłę i przeciwwagę dla Rosji, nawet połączonej z Białorusią, a Ameryce zostawmy odstraszanie nuklearne, przerzut strategiczny czy na przykład wywiad. Jeszcze inni wskazują, że nadszedł czas na budowę europejskiej armii. I że trzeba wrócić do początków dziejów naszej wspólnoty, w której obok Unii Gospodarczej planowana była Unia Obronna. Żadne z tych podejść nie znajduje większości, więc może trzeba zrobić z nich jakiś rozsądny miks. I o tym dzisiaj porozmawiam z gośćmi audycji, na którą już zapraszam. A tymi gośćmi są pan dr Grzegorz Gil, dyrektor Rządowego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, kłaniam się nisko, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
10: I pan doktor Andrzej Dumała, Katedra Międzynarodowych Studiów Politycznych, także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór.
12: Także Team Europe, dobry wieczór wszystkim.
10: A no właśnie, wszyscy jesteśmy w Team Europe, a ja ciągle o tym zapominam. Dobrze, może zacznę od prośby takiej. Czy rzeczywiście należy brać poważnie pod uwagę to, że rzeczywiście Rosja przygotowuje się do jakiejś konfrontacji z Europą, że to jest rzeczywiście kwestia, niektórzy twierdzą, może 2 lat, może 3, ale że to dojdzie. No wiem, że pytam o przewidywanie przyszłości, ale z tych właśnie przewidywań no, bierze się właściwie ciąg dalszy dyskusji, tak? Że właśnie w związku z tym musimy być przygotowani i na dodatek no, musimy też wiedzieć, na czym stoimy z punktu widzenia całego systemu obronnego Europy. Może zaczniemy alfabetycznie, doktor Andrzej Dumała, a potem już spontanicznie.
12: Wydaje się, że pozostajemy ciągle w sferze pewnych domysłów i hipotez, bo tak naprawdę trudno nam jest stwierdzić, co siedzi w głowie ludzi na Kremlu, w szczególności prezydenta Putina. Oczywiście teoria tutaj polityki by mogła podpowiadać, że czasami potrzebny jest kolejny konflikt zewnętrzny, żeby rozwiązać problemy wewnętrzne, które notabene w Federacji Rosyjskiej narastają. I tutaj wśród tych wielu hipotez, jakie się wokół tego pojawiają, także i to. Ale mnie osobiście, jako osobie, która zajmuje się trochę decydowaniem politycznym, bardziej tutaj przemawia taka hipoteza o pewnej paranoi politycznej, jaką ma Władimir Putin. Ta paranoja nazywa się Donbas. I zdobycie tego Donbasu jest dla niego takim, wydaje się, w tej chwili najważniejszym celem. W imię tego zdobycia Donbasu jest w stanie testować także być może nie duże państwa natowskie, ale być może państwa nadbałtyckie, któreś z nich mógłby tutaj spróbować taką wojną hybrydową, ale w ostrzejszej formie potraktować. Dziękuję.
10: Ja może zanim oddam głos do pana doktora Grzegorza Gila, powiem skąd się też wzięło to moje pytanie, bo oczywiście ta myśl się pojawiała już wielokrotnie, ale powtórzyła ją Kaja Kallas, a więc jak mówimy szefowa unijnej dyplomacji. W Strasburgu we wtorek wieczorem w ubiegłym tygodniu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, gdzie toczyła się debata, zresztą zainicjowana przez polskiego posła Michała Kobosko, właśnie na temat tych planów redukowania amerykańskich sił w Europie. I tutaj zacytuję króciutki z niej fragment. Europejskie służby wywiadowcze i wojskowi mają jasną wizję, jeśli chodzi o Rosję, że celem Rosji nie jest tylko Ukraina. To zagrożenie dla całej Europy. Wszyscy wiemy, że Rosja chce to osiągnąć. Wiele naszych krajowych agencji wywiadowczych uważa, że Rosja mogłaby przetestować gotowość obronną Unii w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Już dziś obserwujemy wzrost naruszeń przestrzeni powietrznej, cyberataków, sabotażu infrastruktury krytycznej i szeroko zakrojonych kampanii dezinformacyjnych. Jest oczywiste, że Rosja pozostanie zagrożeniem długoterminowym. No i już teraz pan doktor Grzegorz Gil.
11: Drodzy panowie, szanowni państwo, choć my nie rozmawiamy dzisiaj o Chinach, gdzie dosyć dobrze sprzedaje się także na Zachodzie pewien podręcznik tak zwanych chińskich pułkowników pod tytułem Wszystko jest wojną. No ja nie mam wrażenia, że jeśli weźmiemy na poważnie to pojęcie, ten tytuł książki i odniesiemy do Federacji Rosyjskiej, to w istocie wszystko jest wojną. Jeśli wszystko jest wojną, to tak naprawdę Europa Zachodnia i Sojusz Północnoatlantycki jest już dzisiaj przedmiotem takiej pełzającej agresji, być może nie kinetycznego starcia, ale zdecydowanej. Nie możemy tego wykluczać. Więc ta perspektywa tych 2-5 lat, mam wrażenie, że jest ważna, ale nie chodzi tutaj o to, by uprawiać przysłowiowe strachy na lachy, ale by zorientować się na czas i zbudować odporność, aby przeciwdziałać tym próbom. My dziś słyszymy doskonale, w jakim kierunku idzie rozwój.

0: realiów współczesności i może zaskakiwać. Ja chcę tylko przypomnieć pewną rzecz, o której też mówiłem w swoich aktywnościach i naukowych, i publicystycznych. Drodzy Państwo, kilka tygodni temu zakończona gra wojenna, zakończona przez Niemcy, gra sytuacja kryzysowa Ernstfall, w której Niemcy symulowali uderzenia stosunkowo niewielkie, biorąc pod uwagę zgrupowanie zaledwie 15 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy, uwaga, bez tak zwanych boots on the ground, dokonali rzeczy niesamowitej, wykorzystując politykę faktów dokonanych w przeciągu 48 godzin wytworzyli swoisty pas strefy śmierci, który skutecznie odciął państwa bałtyckie od Polski. Stosunkowo niewielkimi zasobami, bez boots on the ground, odcięli i w tej grze strategicznej wywołali prawdziwy, może nie popłoch, ale dyskusje, dywagacje w stolicach państw europejskich. No, w tym scenariuszu tej gry Amerykanie nie ruszają, Amerykanie nie decydują się na artykuł 5. To już też jest dobry pretekst do rozmowy dzisiaj o europeizacji NATO. Z kolei brygada pancerna niemiecka rozlokowana na Litwie, która dziś, wiemy doskonale, nie są to żadne przecieki, a informacje sprawdzone, jej bolączką jest ogromna liczba wakatów, też nie ruszają. Polska mobilizuje swoje siły, ale uwaga, nie decyduje się na pospieszenie Litwinom z pomocą. Ja nie przesądzam, że tak to by wyglądało, natomiast chcę powiedzieć jedno. Rosja niewątpliwie, im słabsza na Ukrainie, im bardziej krwawiąca, cofająca się, a tu przypomnę tylko, że w kwietniu per saldo Ukraińcy zyskali więcej terytorium, odbili więcej terytorium niż Rosjanie byli w stanie zyskać. To jest bez precedensu od kilku lat. Rosja słabnąca będzie szukała, będzie kąsała. Nie mówię, że będzie to operacja pełnoskalowa, bo NATO zapewne ją nie stać, ale to mogą być wyszukane, prowokacyjne działania wymierzone w osłabianie, polityczne osłabianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którym w starciu 1:1 nie ma żadnych najmniejszych szans. I musimy dzisiaj bardzo poważnie o tym mówić, że bez względu na daty tego rodzaju gry, tego rodzaju wariantowanie po prostu mają na celu uświadomić sobie całą paletę możliwych scenariuszy, byśmy byli gotowi także na te nieco bardziej obstrukcyjne, co ważne dla nas, biorąc pod uwagę państwo wschodniej flanki i NATO, i Unii Europejskiej.
1: Tak, no tylko właśnie tu wracam trochę do takiej jednej z myśli, którą wypowiedziałem we wstępie, no tylko właśnie to planowanie do tej pory wydawało się, że było bardziej oparte o pewne niezmienne dane, a przynajmniej niezmieniające się tak często. I teraz wracam do tego głównego tematu ostatnich dwóch tygodni, czyli obecności wojsk amerykańskich w Europie. Niektórzy mówią, przecież to zostało zapowiedziane w strategii bezpieczeństwa, która już dawno temu była opublikowana. Skąd to zdziwienie, że teraz coś takiego ma miejsce? No, niemniej jednak przynajmniej w publicystyce pojawiały się informacje, że ta zapowiedź usunięcia, zabrania z terytorium Niemieckiej Republiki 5 tysięcy żołnierzy, no, była efektem po prostu irytacji prezydenta Donalda Trumpa, który gdzieś dowiedział się, jak to kanclerz Merz niezbyt pochlebnie wypowiadał się na temat jego działań w Iranie, że właśnie Amerykanie się rzucili na wojnę, do której chyba nie byli przygotowani, czy nie mieli planu wyjścia. No i już właśnie sklejono to, że prezydent Trump się wkurzył po prostu na kanclerza Merza i podejmuje decyzję o wycofaniu tych 5 tysięcy żołnierzy. No, u nas była ta głośna historia z wstrzymaniem rotacji. Potem się toczyła dyskusja, czy dodatkowe 5 tysięcy to jest to uzupełnienie 4 plus

0: plus 1000 i będziemy mieli 11, czy to jest, że 10 ma być jak było, ale może będzie w takim razie 15. Co się takiego, no co możemy robić, jak możemy planować, jak możemy przygotowywać się na ewentualne działania ze strony Rosji w sytuacji, kiedy w samym Pentagonie nie bardzo wiedzieli, jak właściwie interpretować te decyzje pana prezydenta.
1: Może ja, no właśnie, jeżeli patrzymy na te komunikaty, to rzeczywiście możemy popadać w takie przekonanie o pewnym chaosie. Natomiast ja bym jednak patrzył właśnie na te dokumenty, na to, co tutaj jest przyjmowane, czy to w strategiach, czy w planach budżetowych, bo o tym tutaj trochę zapomniano, ten plan budżetowy amerykański zapowiadający te redukcje, i jakby patrzyli bardziej na te konkretne działania. Ja mam wrażenie, że w całej tej sprawie, tym zamieszaniu z tą ostatnim tutaj, tymi liczbami, tu 4, tu 5 i tych rachunków, my do końca chyba nie jesteśmy w stanie tego w tym momencie rozstrzygnąć i musimy zaczekać na to, co przynajmniej zapowiedziano, Pentagon ogłosi tutaj w najbliższym czasie cały ten plan tych zmian, że tu był jednak problem komunikacyjny, problem pewnego chaosu wewnątrz Stanów Zjednoczonych, tych relacji między Białym Domem i Pentagonem. I tak to wyszło i trzeba było tutaj pewnej kampanii i takiej dość ostrej reakcji. Ale to, co pan redaktor mówi o tym emocjonalnym reagowaniu prezydenta Trumpa, no też się zgadza, bo zresztą to, co się tutaj na linii prezydent Trump a kanclerz Merz wydarzyło, to jest tylko jeden z tych elementów, które układają się w cały taki dłuższy proces zmian tych relacji między Stanami Zjednoczonymi pod prezydenturą Trumpa, a Europą. I no, jeden z epizodów, bo my tutaj oczywiście możemy natychmiast przywołać spore emocje, jakie się pojawiły w styczniu, kiedy Trump zaczął mówić o Grenlandii i przyłączaniu Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Można tutaj wspomnieć zupełnie niedawno zderzenie w kwestii Iranu, tej pomocy, jakiej oczekiwał od sojuszników w tej wojnie, którą podjął razem z Izraelem w Iranie i Libanie. Więc tu to się układa w taki cały ciąg, a tam w tle mamy zaplanowane, prawda, taką reformę, reorganizację sił amerykańskich w Europie, pewien plan, gdzieś tutaj komunikacji, myślę, zabrakło właściwej między ośrodkami, żeby uspokoić trochę te emocje europejskie, które wybuchły po tym, co tutaj Pete Hegseth właśnie zakomunikował. Tak do końca nawet nie jesteśmy w stanie zrekonstruować tego, jak ten proces informowania tutaj Polaków i Europejczyków w tej sprawie wyglądał. No i trzeba było takiego w interwencji prezydenta Trumpa, który jakby uspokoił to, chociaż pytanie, czy rzeczywiście do końca uspokoił, bo my się zastanawiamy, te 5000 to ma być dodatkowe, czy to ma być z tymi 4 rotowanymi i będzie 1000 na plus. Ja bym w szczególności jeszcze zwrócił uwagę na taki element, że no tam rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych te relacje między Białym Domem a Pentagonem i doradcami Trumpa, Hegsethem i innymi, no one też by wymagały głębszej analizy, ale jesteśmy w takim dystansie i zresztą nie mamy dostępu do tego, żeby zrekonstruować jakby do końca właśnie to, co się dzieje w tym amerykańskim ośrodku decyzyjnym. Dziękuję.
0: No tak, tylko że właśnie to wszystko powoduje, już oddaję panu, tylko chodzi mi właśnie, żeby to jeszcze jakby zaakcentować. naprawdę właściwie cały ten okres od zakończenia II wojny światowej, no już nie mówiąc oczywiście o tym wszystkim, co się wydarzyło po przemianach tu w naszej części po 1989 roku, Stany Zjednoczone traktowane są jako no, taki gwarant bezpieczeństwa. W Polsce politycy, właściwie wszyscy nieomalże, z każdego ugrupowania politycznego powtarzają jak mantra: sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest naszym strategicznym sojuszem. Dla nas Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem. I ciągle to powtarzają. Tymczasem w Europie coraz głośniej słyszymy: nie, Stany Zjednoczone już w Europie, w rozumieniu w innych państwach, Stany Zjednoczone już nie są wiarygodnym partnerem. Stany Zjednoczone rzeczywiście dzisiaj zachowują się w taki sposób, że już nie możemy ich traktować jako tego jedynego gwaranta naszego bezpieczeństwa. I przy tak postawionej tezie, no właśnie zaczyna się rozwijać dyskusja, że no to w większym stopniu musimy sami wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. I znowuż na tak tego typu sformułowania odwołuję się tutaj do tej wtorkowej debaty, którą całą wysłuchałem. Natychmiast pojawiają się głosy, szczególnie z prawej strony, tych, którzy sympatyzują z ruchem MAGA, że to szaleństwo, że w ogóle nawet nie wolno tak mówić, że przez to, że właśnie obraża się prezydenta amerykańskiego, no to w ten sposób się ten sojusz transatlantycki osłabia, tak? I że to jest nieodpowiedzialne. Europa jeszcze przez wiele lat nie będzie wystarczająco silna, już nie mówiąc o potencjale odstraszania nuklearnego, żeby sobie w ogóle pozwalać na tego typu dyskusje. No i przy takim układzie właśnie sił rodzi się pytanie, do którego powoli przejdziemy, no to co tak naprawdę powinniśmy w tej sytuacji robić?
2: No nie da się ukryć, drodzy Państwo, że NATO przeżywa kryzys. Nie tyle kryzys wizerunkowy, nie tyle szuka sobie zajęcia na siłę, bo to są lata 90., kiedy rosyjscy radzieccy generałowie mówili, że zrobimy tam rzecz nieprawdopodobną. Uderzymy w samo serce waszego sojuszu, przestaniemy istnieć. I to NATO w konwulsjach się urodziło na nowo, wymyślając między innymi operacje stabilizacyjne. Dziś mamy back to basics i okazuje się, że no to po 2022 roku wychodzi na to całkiem dobrze, natomiast nieoczekiwanie no mamy problem z kręgosłupem tego sojuszu, biorąc pod uwagę zasoby strategiczne, te aktywatory strategiczne, które Amerykanie w Europie mają, strategic enablers, bez których no, Europa jest bez zębów, że, właśnie, parafrazując troszeczkę te słynne trzy razy K, to keep Americans in, to keep Germans down, to keep Russians out, no dziś to NATO to trochę jednak jest to keep Germans in, to keep Russians out i to keep Americans down, biorąc pod uwagę no, to, co płynie dzisiaj z Waszyngtonu, gdzie stolice europejskie zachodzą w głowę, co miał na myśli prezydent Trump. To jest szereg no, swoistego rodzaju bramek samobójczych. Rzeczywistość jest bardzo brutalna i Chińczycy, i Rosjanie z pewnością to notują, będą to wykorzystywać. Natomiast bez względu na to, nie mam wątpliwości, że nie ma już dzisiaj powrotu, bez względu na to, kto będzie w Białym Domu, w kolejnym politycznym rozdaniu, nie ma już powrotu do NATO 2.0, czy nawet 1.0, ponieważ nie mamy gwarancji, że w kolejnym rozdaniu wyborczym w Stanach Zjednoczonych, które no, wyraźnie skręcają w stronę, no właśnie, MAGA, czy to będzie Trump, czy to będzie jakiś inny polityk, że no właśnie, nie pojawi się to myślenie o America First, o Grenlandii, o kanale panamskim, o porządkowaniu spraw z Wenezuelą i z Kubą i przede wszystkim o równoważeniu Chin, a Rosja no nie jest naszym największym problemem, powiedzą Amerykanie, a Europa musi zadbać sama o siebie, więc nie ma wątpliwości, że przyszedł czas na europeizację NATO, ale to ma być działanie inteligentne, zaplanowane na lata. To ma być także działanie, nasączone takim pewnym sprytnym PR-em i marketingiem, bo Trumpa dzisiaj na pewno trzeba trochę kupić, trochę uśpić, transakcyjny sposób, by przeciągnąć ewentualne decyzje o wycofywaniu wojsk amerykańskich z Europy, bo Europa dzisiaj bez Amerykanów nie jest w stanie w tej perspektywie 2 czy 5 lat i nawet być może ograniczonych, ale kinetycznych prowokacji i potyczek państwa bałtyckich, nie jest w stanie dziś niestety zareagować adekwatnie na czas. A to jest dzisiaj kluczowe, bowiem zgodnie z tym scenariuszem tej gry, o której mówiłem, tej gry wojennej niemieckiej, to, co Rosjanie byliby w stanie w znakomicie znanym dla siebie środowisku, blisko obwód królewiecki, także Białoruś, no i właśnie ten pas odcinający państwa bałtyckie, w przeciągu 48 godzin koszty niebotycznie rosną, jeśli państwa natowskie chciałyby wrócić do status quo ante, ryzyko polityczne, no właśnie paraliż decyzyjny. Pamiętajmy, że NATO w klasycznym swoim rozumieniu jest artykuł 5 uruchamiany poprzez konsensus, a zatem tutaj nie ma żadnego głosowania. Tu jest po prostu proces, który może być długotrwały i finalnie nie przynieść dla Polski, Litwy, Łotwy żadnego miarodajnego rozstrzygnięcia. Europa musi dzisiaj w sposób inteligentny zatem te dwie perspektywy łączyć. W mojej opinii idealnie byłoby, by to, co może zaproponować także w sensie instytucjonalnym, nie było rodzajem alternatywy, ale przynajmniej w tej pierwszej fazie, kiedy Amerykanie są obecni w Europie, służyło wzmocnieniu flanki wschodniej NATO. Być może, że z czasem Europa, takie przecież analizy już mamy, o czym być może później porozmawiamy, będzie w stanie stanąć na znaleźć się na swoim, ale to wciąż jest perspektywa bardzo, bardzo odległa.
1: Jeżeli mogę tutaj wejść, tak. Ja mam wrażenie takie, że no oczywiście zmienia się polityka amerykańska, ale to tutaj nie padło. No ich strategicznym interesem jest pozostawanie w Europie, chociażby w tej bazie Ramstein. Oczywiście, że Unia nie postrzega już Stanów Zjednoczonych jako takiego wiarygodnego absolutnie partnera w kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że NATO pozostaje ciągle głównym czynnikiem bezpieczeństwa. I tutaj Grzegorz zaczął wymieniać te NATO 1, NATO 2. No, cofnę tutaj państwa do tych dyskusji, które się zupełnie niedawno toczyły w Helsingborgu na tej naradzie ministrów, gdzie sporo rozmawiano o tym NATO 3.0, prawda, o takiej koncepcji, w której oczywiście Unia rozbudowuje i buduje te autonomiczną swoją siłę obronną, zmniejszając stopniowo tą zależność od Stanów Zjednoczonych, ale i w tej koncepcji NATO pozostaje tym czynnikiem bezpieczeństwa, a Amerykanie pozostają ciągle w NATO jako istotny element tego bezpieczeństwa. Ja bym jeszcze wspomniał tutaj w tym kontekście tej naszej dyskusji o takich pomysłach, które no, one są właściwie od samego początku istnienia wspólnot europejskich Unii. Ja tutaj nie wspominam o planie Plevena, ale chcę nawiązać do tego, co znany nam tutaj dobrze komisarz Kubilius w styczniu tego roku powiedział i zaproponował wspólną europejską armię. Jako taką alternatywę rozwinął ten wątek. W istocie patrzymy na takie pomysły, to właściwie Unia jest gotowa do tego, bo struktury tutaj są. Tu jest kwestia wypełnienia tego treścią, no i oczywiście pokonania pewnych dość istotnych deficytów deficytów, czy to broni konwencjonalnej, a w szczególności w kwestiach dowodzenia, zarządzania tym taką nową strukturą, ale to pewnie tutaj kolejny wątek. Ja też zwrócę uwagę na to, że w tym całym procesie budowania jakby od nowa tego bezpieczeństwa europejskiego, no pojawiają się tutaj różne inicjatywy bilateralne i wielostronne, które mają wypełniać pewne luki, czy też no, tworzyć jakieś swoiste przyczółki czy takie, bym działał, do embriony, prawda, które mogą się rozwinąć tutaj w jakieś szersze koncepcje. Mam tutaj na myśli chociażby połączone siły ekspedycyjne, taka struktura z 2014 roku, którą państwa nadbałtyckie tutaj pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, a rozszerzone w 2017 roku o Szwecję i Finlandię stworzyły. To tylko jeden z przykładów, ale tego jest oczywiście więcej. Widzę tutaj, co też Polska próbuje organizować poprzez te umowy, czy to z Francją, czy Wielką Brytanią, czy zapowiadana tutaj z Niemcami, więc stworzy się cała sieć takich strukturalnych, bilateralnych i wielostronnych powiązań, które nie są alternatywą w tym momencie dla NATO, ale są bardzo istotnym wsparciem dla tej struktury pod nieobecność czy pod słabszą obecność Stanów Zjednoczonych. Dziękuję.
0: Przypomnę, że gośćmi audycji są pan dr Andrzej Dumała, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pan dr Grzegorz Gil, dyrektor Rządowego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wszyscy panowie, wszyscy, w sensie ja i panowie, jesteśmy też członkami Team Europe Direct. I teraz w nawiązaniu do tego, o czym powiedział pan dr Andrzej Dumała, chciałbym, żebyśmy no właśnie spróbowali się zastanowić krótko, to jaki właśnie powinien być ten kierunek, no bo padła tutaj informacja o jakichś działaniach być może bilateralnych, może takie umowy jak właśnie Polska podpisuje, czy już podpisała z Francją, podpisuje chyba w tym tygodniu z Wielką Brytanią, wkrótce z Niemcami, czy jednak tak jak właśnie niektórzy mówią i tutaj wspomniany komisarz Kubilius, powinno to iść w stronę tej Unii Obronnej, która się przecież pojawiła na początku idei integracji i właściwie gdyby nie pewne okoliczności historyczne wtedy, a więc koniec wojny koreańskiej, silna pozycja Francji, która zaczęła mieć no, inne spojrzenie na ten temat, śmierć Stalina, prawda, różne elementy jeszcze można by tutaj wrzucić w ten okres, w którym zaniechano budowy Unii Obronnej. Ale teraz niektórzy mówią, że warto by do tego wrócić. No i właśnie ciekaw jestem panów opinii, czy poza tymi rzeczami, które się już dzieją, to czy rzeczywiście no, jest sens w ogóle mówić o europejskiej armii, właśnie o tym, jak to mogłoby wyglądać i ciągle pamiętając, że to ma nie być w kontrze do Stanów Zjednoczonych, czy jest sens zastanawiać się, a takie rozmowy, jak wiemy, się już toczyły nad wykorzystaniem francuskiego, niewielkiego, ale w sumie do odstraszania, wydaje mi się, że no, też nie do zlekceważenia tego ich potencjału nuklearnego. No wreszcie jest jeszcze Wielka Brytania oczywiście, która w Unii nie jest, ale w tych inicjatywach związanych z obronnością Europy również się pojawia. Więc jaki tutaj model wydawać by się mogło, w jaką stronę to powinno iść? I już myślałem, że na tym zakończę moje przydługie pytania, ale jeszcze jednak dorzucę taki element, bo tutaj się pojawił w wypowiedzi doktora Grzegorza Gila ten słynny artykuł 5. Co jakiś czas niektórzy zaczynają przypominać unijny artykuł 42 punkt 7 z traktatu, który nawet uważany jest właśnie za taki bardziej konkretny i silniejszy. I tenże artykuł został wyciągnięty przez cypryjską prezydencję, tę obecną, po tym jak na Cypr spadły bodaj dwa irańskie drony. I wtedy Cypryjczycy powiedzieli, no właśnie, my nie jesteśmy w NATO. to czy możemy, będąc w Unii Europejskiej, liczyć, że w przypadku, gdy zostalibyśmy napadnięci, artykuł 42.7 by zadziałał, tylko wtedy kto miałby to zrobić i na podstawie właśnie no, czy jakiś ad hoc powoływanych sił, czy w ogóle by nic nie było, ale wydaje mi się, że to dosyć istotne pytania. No, w jaką stronę to powinno iść?
3: No, gdyby, jeśli mogę rozpocząć ten wątek, tak, jakże ciekawy, to mamy tutaj na stole co najmniej dwa modele. Jeden, który ja określam takim mianem sieci mniejszych sojuszy, mniejszych zobowiązań, niekoniecznie tych włączających twarde zobowiązania w zakresie wzajemnej obrony, tak zwany casus federis. Sieć takich połączeń neuronalnych, wojskowych w zakresie bezpieczeństwa i w Unii Europejskiej jest szereg takich umów, które funkcjonują, na bazie których można budować taką sieć, ale to nigdy nie będzie tak odstraszające jak artykuł 5, jeśli jesteśmy przywiązani do twardego języka prawa międzynarodowego. No ale z drugiej strony, no właśnie, pojawia się ta myśl, że to, co się wydarzyło, już raczej przekreśla wiarygodność. Nawet jeśli artykuł 5 jest bardzo dobrze zmechanizowany, zanim kryją się konkretne protokoły, procedury, czego oczywiście nie można powiedzieć o artykule 42 ustęp 7, ale tu wszyscy w studio zgodzimy się, że jest to ten, że z traktatu z Lizbony artykuł 42 ustęp 7 dużo bardziej rygorystyczny i dający mniej pola manewru przy ewentualnym unikaniu odpowiedzialności. W tym kontekście artykuł 5 daje dużo więcej opcji. Powtórzmy też, że artykuł 42 ustęp 7 w tym wydaniu jest uruchamiany, uwaga drodzy Państwo, w pojedynkę przez państwo, które doświadcza, które styka się z zagrożeniem, a zatem po tym precedensie w roku 2015 francuskim, po atakach terrorystycznych na Paryż, Francja zdecydowała się po raz pierwszy w historii wykorzystać ten artykuł od tego czasu, w zasadzie sprawiając pewnego rodzaju osłupienie pozostałe stolice Unii Europejskiej. Od tego czasu nikt z tego nie korzystał. Natomiast ten drugi model to właśnie obudowanie tego artykułu mechanizmem, którego wciąż Unia nie posiada. Struktury zapewne także powinny zostać rozbudowane. Czy dzisiejszy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, czy dzisiejszy Komitet Wojskowy, nie czarujmy się, stworzone pod kątem no właśnie bardziej misji ekspedycyjnych, oddziaływania na szeroko pojęte otoczenie geopolityczne, misje w Afryce, na terytorium, że tak powiem, nietraktatowym Unii Europejskiej. Czy to są struktury adekwatne? No ale wreszcie, kluczowa sprawa, finanse i perspektywa czasowa. To są według różnych, drodzy Państwo, rachunków wydatki dodatkowe rzędu 500 miliardów dolarów, nawet do 1 biliona dolarów, by w okresie powiedzmy kilkunastu lat uzupełnić deficyty związane z odejściem Amerykanów na drugi krąg. No ale właśnie, pytanie, czy to jest przesądzone? Czy Europejczyków nie stać na kreatywne podejście i jednak przekonanie tego czy innego? Czy hołdującego zasadą MAGA czy nie amerykańskiego prezydenta, by jednak, no właśnie, o tym mówił także dr Andrzej Dumała, dla Amerykanów Europa jest bardzo łakowym kąskiem. Oni tutaj czują się jak w domu, biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek większej bariery kulturowej, językowej. I tu ten element jest bardzo ważny. A zatem sądzę, że te wszystkie analizy są mimo wszystko, ale zawyżone i uda się gdzieś po środku te kwestie połączyć. Myślę, że Unia nie ma jednak dzisiaj wyboru. Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj naokoło, ten artykuł 42 ustęp 7, który jest wciąż artykułem w dużej mierze teoretycznym, uśpioną literą prawa odziedziczoną w spadku po Unii Zachodnioeuropejskiej i rodzajem symbolu politycznego, warto jest wypełnić go treścią, tak, by zasygnalizować w sensie strategicznym także otoczeniu, ale także Amerykanom, że wybudzamy pewne uśpione, teoretyczne możliwości, być może nie tylko po to, by stabilizować sytuację na flance wschodniej, ale uwaga, być może zajdzie konieczność i tu kreatywne podejście, które dzisiaj transakcyjne bardzo wyraźnie preferuje Donald Trump, by jeśli zajdzie taka konieczność, solidarnie wesprzeć naszego amerykańskiego sojusznika w kontekście jego interesów poza Europą. Kto wie, być może w tym NATO 3 nie będziemy w stanie tego scenariusza uniknąć.
1: Ja może tak jeszcze tutaj dorzucę, bo mamy jeszcze taki artykuł 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o, czy zobowiązuje państwa do solidarnego współdziałania i to też może tutaj być elementem wspierającym ten swoisty casus federis z Traktatu o Unii Europejskiej. Ja bym, wracając do tego pytania o ten model, powiedział tak, no właściwie ten model już się zarysował. I to właśnie zarysował się w tych ostatnich miesiącach. Ja tutaj tak przeglądając niektóre materiały, zwróciłem uwagę na przykład na pewną ewolucję, jaka się dokonała w podejściu sekretarza generalnego NATO do tych kwestii, bo on, rozumiem, w reakcji na propozycję Kubiliusa ze stycznia budowania tej armii europejskiej odpowiadał bardzo, bardzo tak twardo, mówił, że Unia powinna przestać marzyć o stworzeniu europejskiego filaru w NATO, nadal budować więzi z USA, że Europa nie jest w stanie obronić się bez Stanów Zjednoczonych. Ale już teraz w tym Helsingborgu już przychylił się właśnie do tego scenariusza, tego NATO 3.0, w którym stopniowo Europa buduje ten filar, buduje tą swój potencjał obronny i Amerykanie jakby stopniowo ten swój udział zmniejszają, nie zerując go zupełnie, zwłaszcza tutaj w kontekście tego parasola atomowego, no ale zmniejszają bardzo istotnie swój udział w budowaniu tej obronności, czy tej obrony europejskiej. Nie wiem, czy tutaj panowie i słuchacze odnotowali to, bo to jest taki interesujący wątek, ja go tutaj tylko lekko dotknąłem, mianowicie tą kwestię budowania takiej zintegrowanej struktury dowodzenia w sytuacji, gdyby Europa musiała się zmierzyć z taką sytuacją, w której Amerykanie zgłaszają takie swoiste dezinteresmao i wycofują się tutaj z Europy. Niedawno zupełnie pojawiła się taka informacja o tym, że mamy tutaj, to jest informacja za tygodnikiem The Economist, że europejscy sojusznicy, tak trochę w tajemnicy przed Waszyngtonem, przygotowują takie alternatywne struktury dowodzenia, że no jest taka praca, można powiedzieć, sztabowa tutaj wykonywana, jakby to miało być, gdyby Amerykanie zrezygnowali z tego przewodzenia tutaj w Europie, gdyby naczelnym dowódcą sił sojuszniczych w Europie miał być Europejczyk, a nie, jak to dzisiaj natowskie przepisy mówią, Amerykanie. Także no, gdzieś tutaj podskórnie wiele rzeczy się dzieje. My tak, prawda, takie puzzle troszeczkę mamy w tej sprawie, ale wygląda na to, że ta świadomość w Europie, że trzeba tu bezwzględnie przejąć tą całą odpowiedzialność za swoją obronę, jest. I zmierza to właśnie do realizacji takiego modelu. Nikt Amerykanów nie chce tutaj z Europy się pozbywać, są potrzebni, są ważni, wspierają, ale mają być w tym drugim planie, a potencjał ma być po stronie europejskiej. Dziękuję.
0: No właśnie, tylko jest tutaj też kilka pytań, a patrzę na zegar, góra 10 minut nam została. No bo można powiedzieć, robimy bardzo wiele już, prawda? Przywołuje się te przykłady dokonywanych działań dotyczących podnoszenia zdolności przemysłu europejskiego do produkcji związanej z obronnością. Przywołuje się program pożyczkowy SAFE i ważne inwestycje, które mogą być przy pomocy tych pożyczonych pieniędzy realizowane. Zwraca się również uwagę na to, że w kolejnym siedmioletnim budżecie Unii już wprost zostały zapisane pieniądze, i to duże, na wsparcie projektów zbrojeniowych, rozwój technologii wojskowych. Tam jest przewidzianych w propozycji Komisji Europejskiej 131 miliardów euro. Dodatkowo wiemy, że również w tych tradycyjnych funduszach unijnych dobrze widziane będą projekty związane z tak zwanym dual use, czyli właśnie podwójnego zastosowania, a więc i w sektorze cywilnym, i obronnym. Mówi się o militarnym Schengen, żeby nie trzeba było 30 dni czekać na załatwienie papierów, aby jakieś wojsko mogło przejechać przez terytorium innego państwa unijnego. Więc wiele rzeczy się dzieje. Natomiast właśnie tym takim punktem chyba ciągle odpychanym trochę przez polityków, uważanym za zbyt trudnym do w ogóle podjęcia dyskusji na ten temat, jest właśnie kwestia tej europejskiej armii. Z kluczowym pytaniem właśnie, o czym wspomniał pan doktor Duma, a kto miałby dowodzić, tak? I czy my byśmy się chcieli zgodzić, żeby Niemiec dowodził, tak? Na przykład. Łatwo o polityczne emocje. I teraz już oddaję panom głos, czy właśnie te podjęte działania, planowane działania, one będą się jednak dalej zamykać tylko w kwestii ewentualnie jakichś wspólnych działań na rzecz podnoszenia zdolności obronnych w rozumieniu przemysłowym, czy pójdzie to też jednak właśnie w stronę, w konsekwencji, nieuchronnej konsekwencji, moim zdaniem, tej powrotu do koncepcji europejskiej armii?
1: Że jak można, ja wspominam ten Helsingborg, bo tam rzeczywiście sporo na ten temat rozmawiano. I te dwa kierunki tutaj rzeczywiście, czy dwa czynniki są absolutnie najważniejsze. To są zwiększenie wydatków i zbudowanie tego potencjału przemysłowego, tak żeby się uniezależnić w produkcji broni, amunicji od dostawców zewnętrznych, nazwijmy to. To jest tutaj, jakby można powiedzieć, przyjęte, ustalone i w tych wspomnianych wszystkich działaniach, począwszy od tego całego dużego planu Rearm Europe i ta gotowość 2030 z marca 2025 roku, przez te wymienione tutaj wcześniej SAFE, PESCO, czy EDIP, czy wreszcie ten Europejski Fundusz Obronny i tak dalej. To wszystko się jakby tutaj realizuje. W związku z tym, z tą armią europejską, tylko zauważył, że kiedy Kubilius mówił o tej armii europejskiej, to oczywiście wywołał dyskusję i od razu się ujawniły państwa, które nie chcą takiej armii, wolą pozostawać w strukturach natowskich i opierać to bezpieczeństwo na NATO. Ja nie chcę tutaj wchodzić w te takie wewnętrzne, jakieś tam wewnątrzpaństwowe komentarze, bo tutaj pan redaktor zresztą dał taki fragment swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, jak to w Polsce wygląda. Ale ja bym tylko zwrócił uwagę na przykład dwa takie państwa. Hiszpania jest gotowa zaakceptować armię europejską, taką 100-tysięczną armię, która by zastąpiła tutaj tych Amerykanów w Europie, a już ich sąsiad Portugalia mówi stanowcze nie. Więc podział jest dość klarowny i przy braku konsensusu w tej sprawie raczej pomysł upada. Ale nie przeszkadza to, żeby poprzez dyskutowanie tego pomysłu jakby właśnie budować czy wzmacniać ten filar europejski NATO. Więc jakby nie dezawuuję tego pomysłu, tej armii, nie odpycham go zupełnie. On jest ważnym takim punktem odniesienia, być może na przyszłość, dość odległą w czasie. ale jest to w tej debacie ważny głos, tutaj w szczególności Komisji Europejskiej. No nie wiem, ciekawy jestem, co Grzegorz na ten temat.
3: Ja sobie, drodzy panowie, wyobrażam to w ten sposób, że w tej pierwszej fazie, w dużej mierze wariantowania pewnego wizjonerstwa, bo wracamy do pomysłu, do planu Plevena w istocie, którego fiasko pamiętamy z podręczników historii.
0: Czyli rok mniej więcej 1950, o ile pamiętam.
3: Nie, tak, dokładnie. I tu o ironio René Pleven, Francuz, i to właśnie Zgromadzenie Narodowe Francuskie położyło kres tej wizji. No tutaj, no właśnie, pytanie, kto dowodził, kto miałby dowodzić takimi siłami. No dzisiaj jesteśmy dużo mądrzejsi. Sądzę, że takie rozwiązania gdzieś można byłoby przyjąć. No ale pojawia się szereg pytań, to znaczy, gdzie taka armia miałaby stacjonować, tak? Jeśli dowodzą przedstawiciele sztabów z państw wschodniej flanki, no bo to byłoby logiczne, to w jaki sposób to zrównoważyć także pewną wrażliwością państw południowej flanki NATO, a jednocześnie także po części przecież państw należących do Unii Europejskiej. No cały czas w naszej rozmowie trochę trudno nam koncepcyjnie odseparować od siebie porządek natowski od porządku europejskiego i to na pewno jest wyzwanie, ale przypomnijmy, że przecież mamy umowę SACER, która pozwala na współpracę w tym konkretnym przypadku Eurokorpusu, struktury, która nie ma nic wspólnego oczywiście z Armią Europejską, ale bywa wykorzystywana przez Unię. No mamy także szereg porozumień tak zwanego formatu Berlin Plus, który pozwala państwom europejskim na wykorzystanie zasobów natowskich, planistycznych, dozoru nieba w sytuacji, kiedy Amerykanie, no właśnie, nie są obecni. A zatem ja myślę, że w tych kolejnych miesiącach po pierwsze wizjonerstwo, być może odważne planowanie czegoś w rodzaju Rady Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Kto wie, drodzy państwo, być może będzie to ósma za jakiś czas główna instytucja Unii. Rada Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, kolejna rada, kto wie.
1: Justyczny Kubilius proponował.
3: No właśnie. Dziękuję, Andrzeju, że wspominasz o tym. Pytanie o głosowanie. Czy jednomyślność, czy większość, jeśli większość, być może przełamanie tego, drodzy państwo, głośno myślę, nie cenzusem, nie kryterium demograficznym, a właśnie kryterium wywiązywania się ze zobowiązań, to znaczy wydatkami na zbrojenia. Tu jest na pewno bardzo dużo pomysłów. Część z nich ma szansę się zrealizować, o ile, drodzy państwo, będzie podstawowa rzecz. Wola polityczna w stolicach europejskich. Nie łudźmy się, część z państw nie będzie, tak jak Andrzej zwróciłeś uwagę, Portugalia, Lizbona nie pali się do gry. I no właśnie, co może dostać w zamian? Bo jeśli europejska, to trochę sobie nie wyobrażam tego, że ktoś zostaje na marginesie. Oczywiście Irlandczycy, oczywiście Austriacy, no ale właśnie europejscy sojusznicy NATO powinni być na pokładzie. Pytanie, jak ich przekonać.
0: Pięknie dziękuję panom za tę dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się właśnie, że ta dyskusja no musi się toczyć i należy o niej odważnie mówić, nie zaklinać rzeczywistości, która jest właśnie taka, że no musimy jako Europa w większym stopniu myśleć o swoim bezpieczeństwie, nie właśnie w konfrontacji czy wrogości do kogokolwiek, ale po prostu z powodu, powiedziałbym, zdrowego rozsądku. Przypomnę, gośćmi audycji byli pan dr Andrzej Dumała, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pan dr Grzegorz Gil, dyrektor Rządowego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Panowie są też członkami Team Europe Direct, zespołu doradców, ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Pięknie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: I podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Państwu dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
4: Kłaniamy się nisko.
5: Jacek Żakowski
4: i Kamil Wróblewski. Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rozpocznie się pasmo przed północą. Dzisiaj oczywiście audycja Nic o nas bez was. Dzisiaj oczywiście gościem będzie Jacek Żakowski. Spokojnie, nie ma piątku, jest poniedziałek. Będziemy, proszę państwa, sobie dużo wspominać i opowiadać o tym, jak było, jak jest i co można zobaczyć. O tym będziemy rozmawiać tuż po informacjach TOK FM o 23. Zapraszamy.
6: Autopromocja. Nasza przyszłość zależy od jakości edukacji. Jak zdajemy ten egzamin?
7: Oceny nie znikną i nie powinny znikać. Są też jednym z elementów dawania wiadomości zwrotnej uczniom.
8: A jaka ocena dla MEN-u?
9: Powiedziałabym wstępnie niedostateczna.
10: Ta ocena może być bardzo niska, jeśli nie przełoży się to po prostu na rzeczywiste działania.
6: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
11: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Polski MSZ odpowiada na rosyjskie ostrzeżenia wzywające m.in. dyplomatów do opuszczenia Kijowa. Temperatury są nawet o 10 stopni wyższe niż rok temu w wielu miastach Włoch. Jutro będzie obowiązywał alert z powodu upałów. Środowiska naukowe domagają się większych pieniędzy i przygotowują się do protestu. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ, wzywające cudzoziemców i pracowników placówek dyplomatycznych do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń. Jak podkreśla w oświadczeniu MSZ, jeśli Rosja, jak sama deklaruje, prowadzi nie wojnę, a specjalną wojenną operację, która w założeniu powinna mieć zasięg ograniczony do obiektów militarnych, to jakiekolwiek ataki na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne, powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne. Resort dyplomacji wezwał także Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. MSZ Rosji poinformowało, że ataki na Kijów to odwet za, jak określono, przeprowadzony przez Ukrainę celowy atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w obwodzie ługańskim. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że jej celem była jednostka kierująca atakami dronowymi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Wilnie. Jutro spotka się tam z przywódcami Łotwy, Litwy i Estonii w związku z nieustannymi atakami hybrydowymi, z którymi mierzą się państwa bałtyckie. Jak przekazała rzeczniczka Komisji Paula Pinio, podczas spotkania von der Leyen będzie chciała ponownie zapewnić o unijnym wsparciu oraz przekazać wyrazne uznania dla odpowiedzialnej postawy społeczeństw tych krajów. Celem wizyty będzie też ściślejsza koordynacja w odpowiedzi na zagrożenia bezpieczeństwa w regionie. W 12 miastach we Włoszech obowiązywać będzie jutro drugi w trzystopniowej skali alert z powodu upałów. Ogłosiło go Ministerstwo Zdrowia, które podobnie jak w minionych latach rozpoczęło publikację biuletynów z oznakowaniem stopnia zagrożenia związanego z wysokimi temperaturami. Podczas pierwszej w tym roku fali gorąca, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, temperatury będą sięgać nawet 35 stopni. Upały do Włoch nadciągnęły w tym roku prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Susza daje się we znaki rolnikom i fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może się to odbić na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
13: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
12: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i suche lato. Domagają się większych pieniędzy dla polskiej nauki. W środę przed Sejmem w tej sprawie będą protestować środowiska naukowe, a wsparcie dla protestu wyrażają rektorzy uczelni wyższych, organizacje, które wspierają rozwój nauki, ale też badacze i badaczki całej Polski. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
14: Już prawie 20 tysięcy osób podpisało się pod petycją do rządzących o przeznaczenie 3% produktu krajowego brutto właśnie na naukę. Tych podpisów jest kilka razy tyle, co przed rokiem. Jak mówi jeden z organizatorów, profesor Łukasz Okruszek, 3% to minimum.
15: Spróbuję
5: spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41.
14: Naukowcy w mediach społecznościowych opowiadają o tym, czym się zajmują i dlaczego finansowanie nauki jest ważne. Mówi dr Anna Górska z Akademii Leona Koźmińskiego.
8: 3% to nie jest abstrakcyjny postulat, bo inwestycja w naukę oznacza inwestycję w przyszłość.
14: Protest przed Sejmem już w środę, a naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego na czas manifestacji dostali wolne, tak by móc wziąć w niej udział. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie w miejscu pełniącego dziś funkcję Bosmanatu niewielkiego baraku. Gdy minister sportu Jakub Rutnicki przekazywał decyzję o 11-milionowym wsparciu, wiatr, który jest częścią żeglarskiego życia, przewracał plansze z efektownymi wizualizacjami centrum.
15: Zaczniemy realizować... O, widzicie Państwo, trzymamy. Zaczniemy realizować Olimpijskie Centrum Żeglarskie. Adepci żeglarstwa popatrzą na te nowoczesne budynki i będą mówić wtedy z dumą. Tak, to jest mój klub. Tu chcę realizować swoje marzenia.
12: Marzenia miasta właśnie się spełniają, nie ukrywała zadowolenia prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
16: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
12: A urzędnicy będą się teraz mierzyć z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku. Bartosz Nowak z GKS-u Katowice został najlepszym piłkarzem Ekstraklasy w edycji 2025-26. Podczas gali w Warszawie odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. W dzień dużo ma być słońca, miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Okresami może pojawiać się więcej chmur, na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, delikatnie padać oraz burze możliwe są na północnym zachodzie pod koniec dnia. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, około 20 na północnym wschodzie, 25 pokażą termometry w centrum, a do 30 na krańcach zachodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Kim jest Radio Tok FM? Nic o nas bez was. To audycja o ludziach. Głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
4: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez was w każdy poniedziałek o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej. Tak się zawiesimy poniedziałek, bo my się akurat z Jackiem Rzakowskim, którego Państwo przed chwilą już usłyszeli.
17: Witam.
4: Spotykamy się akurat w piątek. Witaj, Jacku, bo jesteś oczywiście po poranku. No ciężko byłoby się złapać o godzinie 23.
17: Proszę nie.
4: Proszę nie.
17: Pobudka o 4, więc o 23 mógłbym opowiadać różne, jakby to powiedzieć, bulwersujące historie o smokach i takich rzeczach.
4: O smokach. A powiedz mi, mówisz, wstajesz o 4 codziennie?
17: No nie. W piątek wstaję o 4, żeby mieć 2 godziny przed wyjściem z domu na czytanie tego, co się wydarzyło w nocy. No akurat dziś rozmawiałem 15 maja.
4: Się spotykamy, tak.
17: Dziś noc była bardzo obfita, więc było co czytać. I żeby też trochę oczyścić mózg, bo normalnie, jak się domyślasz, o 7 rano, kiedy zaczynamy poranek, nie uprawiam działalności publicznej poza piątkiem.
4: Jak dzisiaj się zacząłem zastanawiać nad też porankiem w TOK FM, no to ty jesteś dinozaurem, tutaj najdłużej obecnym w TOK FM i w ogóle w poranku TOK FM.
17: Ale trawożernym dinozaurem.
4: Jakim?
17: Trawożernym.
4: Trawożernym.
17: Tak. No tak, to jest jakaś zupełna prehistoria związana z takim momentem, kiedy inforadio, które poniosło jakąś porażkę frekwencyjną w każdym razie, zasięgową, chociaż było bardzo ciekawym przedsięwzięciem.
18: Mówimy o pierwszym wcieleniu TOK FM, który na początku był inforadiem, tak.
17: Wzorowanym na BBC, takim bardzo informacyjnym, poważnym, zdystansowanym. Chociaż też były osoby takie jak pan Dziak, na przykład pełne emocji.
18: Tak.
17: Otóż to inforadio stawało się, miało stać się TOK FM-em. Czyli inną odsłoną już robioną przez Ewę Wanat, pierwszą naczelną TOK FM-u. No bardzo zamierzchło czasy, nawet nie pamiętam, który to był rok.
18: No poranki w tym nowym wydaniu, w ogóle Radio TOK FM formule, pierwsze radio informacyjne, no bo wcześniej jeszcze były rozmowy niekontrolowane, jeszcze wcześniej było inforadio, no to te poranki są od marca 2003 roku, więc...
17: 23 lata by było?
18: 23 lata, już ponad.
17: Ponad, o kurczę. Ludzie tyle żyją, naprawdę. To był inny świat, cały świat był inny.
18: A jaki był wtedy ten świat?
17: Optymistyczny wciąż.
18: Optymistyczny.
17: Miało być coraz lepiej. Dziś większość osób, czy bardzo wiele osób uważa, że będzie coraz gorzej, że ich dzieci, mówię o tych takich osobach w średnim wieku już przynajmniej, że ich dzieci będą miały gorzej niż oni w życiu i tak dalej. Te dzieci też tak czują, że mają gorzej. A wtedy to jeszcze wszyscy czuliśmy, że może jest ciężko, bo jeszcze było ciężej, byliśmy dużo biedniejsi, no bez porównania biedniejsi i zagubieni też w rzeczywistości, ale mieliśmy takie głębokie przekonanie, że będzie tylko coraz lepiej i lepiej i lepiej i że na tym polega cała cywilizacja, że ma być coraz lepiej. Nie przychodziło nam do głowy, że są takie cywilizacje, a właściwie, że wszystkie cywilizacje kiedyś słabną i się kończą. Więc to był taki czas marzeń, wspaniałych marzeń, które może zastępowały jakieś realne przyjemności. I wielkich projektów, i bardzo, bardzo odważnego dziennikarstwa. Myślę, że to jest nieporównywalne zupełnie z tym, co teraz. To znaczy, dziennikarz rzeczywiście był relatywnie, bo zawsze są jakieś ograniczenia, redakcja, przecież koledzy, oczekiwania kulturowe, kontrola kulturowa, no różne rzeczy.
18: Wrażliwość.
17: Ale że jednak dziennikarze byli nieporównanie bardziej wolni niż dziś, znaczy dużo mniejszym presjom podlegali, różnego rodzaju presjom mniejszym. Więc to było takie radio silnych, wolnych osobowości, które robiliśmy z wielkimi gwiazdami, no Janina Paradowska, Daniel Passent, który też tam gdzieś przecież był nie w poranku, ale jednak. Czy właśnie pan profesor Dziak. Taki był pomysł, żeby co włączysz TOK FM, to masz inną osobowość, inną narrację, inny styl myślenia, wyrazisty za każdym razem. Ta wyrazistość była czymś bardzo, bardzo ważnym wtedy w całym dziennikarstwie. Dziś mam wrażenie takie spłaszczenie. Stajemy się bardzo podobni do siebie, narracje są podobne. Więc to, ale cały świat taki był, pełen wyrazistych osobowości połączonych, czy może kłócących się o to, która nadzieja jest lepsza, prawda? Które marzenie jest lepsze. Dziś mam wrażenie, jeżeli się spieramy się oczywiście, to spieramy się o to, który strach jest gorszy. To jest zupełnie inny świat, inna rzeczywistość.
18: A jakie miałeś marzenia?
17: Ja miałem takie wielkie marzenie, które próbował mi zdewastować nieco wcześniej może wielki intelektualista niemiecko-brytyjski Ralph Dahrendorf. Bo ja miałem takie marzenie o Polsce, o świecie całym. Jeszcze piękniejszym niż, jeszcze bardziej otwartym, solidarnym, progresywnym niż Europa lat 70., zachodnia Europa lat 70. i 80. I gdzieś w połowie lat 90. już robiłem wywiad z Dahrendorfem właśnie. I on tak na mnie popatrzył. Ja go tam pytałem, kiedy Polska zostanie nareszcie włączona w te struktury Zachodu i tak dalej. Byliśmy niecierpliwi. A Dahrendorf mówi: jaka szkoda, żeście się tak bardzo spóźnili, bo świat, do którego dołączyliście, już nie istnieje. I zaczął opowiadać coś, co się potem rzeczywiście stało. To znaczy, że przed nami jest okres wypłukiwania naszych europejskich wyobrażeń, marzeń, standardów, czego tam sobie chcecie, przez marzenia, wyobrażenia, standardy azjatyckie. Inne, kolektywne, nieindywidualistyczne, hierarchiczne, mocno hierarchiczne. I rzeczywiście te, ile myśmy tam policzyli, tych lat 23,5.
18: 23, tak.
17: To taki proces rzeczywiście zaszedł, mam wrażenie. I dziś, jak na to patrzę, to na pewno nie jest ten świat, o którym marzyliśmy. Chociaż jest to świat dużo lepszy niż ten, który opuściliśmy.
18: Mm-hmm. To jaki jest dzisiaj ten

0: uciera. Dziś mam wrażenie, większość Polaków zaakceptowała taką sytuację, w której ktoś mądry mówi, co robić, albo ktoś silny mówi, co robić. Szef. A my to robimy. Dla bezpieczeństwa, żeby nie podpadać szefowi, ale też dlatego, że chyba wszyscy czujemy się zagubieni i chętnie oddajemy odpowiedzialność.
1: Ty też taki byłeś?
0: Mam nadzieję, że do dziś jestem. Mam taką przypinkę, którą noszę, noszę z dumą. Chętnie ci ją pokażę.
1: Jacek Rzekowski sięga teraz do marynarki.
0: Muszę wyciągnąć.
1: Tak. A? Z kieszeni.
0: Tutaj, nie, na wierzchu jest.
1: A na wierzchu jest.
0: Resist much, obey little. Mhm. To jest cytat z Walta Whitmana. Bo myślę, że wartość...
1: Przetłumaczmy jeszcze może.
0: Stawiaj opór, stawiaj silny opór, ustępuj rzadko. Mhm. Mało ustępuj. Bo mam wrażenie, że jeżeli jest wartością to, że jest nas te 8 miliardów, czy ileś, a 40 milionów w Polsce, to ta wartość polega na tym, że to jest te 8 miliardów, czy 4 miliony różnych ludzi, różniących się od siebie. I że jeżeli ktokolwiek z nas rezygnuje z ekspresji swoich poglądów, swojej wiedzy, swoich kompetencji, to wszyscy tracimy na tym. Więc myślę, że pod tym względem staram się być taki, jaki byłem te 23 lata temu i taki, jaki byłem, nie wiem, na przykład 46 lat temu, w 80 roku, żeby mówić otwarcie, szczerze, co myślę, wiedząc, że się mogę mylić. Prawdopodobnie często się mylę. Statystyka. Ale żeby też wkładać, ile się da, wysiłku w to, żeby to, co mówię, miało jakieś przesłanki, prawda? Żeby było ugruntowane w wiedzy, w kompetencjach jakichś analitycznych. Myślę, że to jest taka wartość, którą staram się przenieść między epokami, kiedy ludzie raczej mają tendencję do gromadzenia się w stada. Mhm.
1: To jakie są dzisiaj te epoki? Tak mówisz, że przekazujesz między epokami. Masz też styczność przecież też z różnymi epokami.
0: Ja myślę, że jest...
1: Pracujesz ze studentami. No, jesteś w uniwersytecie, na Uniwersytecie Civitas. Przecież tam są młodzi ludzie, to już nie, nawet chyba pokolenie albo i dwa pokolenia wstecz.
0: No tak, tam też jestem 20 kilka lat. Myślę, że wchodzimy w czasy autorytarne. Coraz głębiej. To nie jest od dziś. W Polsce to się pewnie zaczęło gdzieś w 2003 roku z powstaniem wielkich formacji populistycznych, czyli PiSu i Platformy Obywatelskiej. I tak krok po kroku kultura. To nie jest to, że ktoś robi zamach stanu. Kultura ewoluuje w kierunku autorytarnym, który elegancko nazywamy menadżeryzmem albo prezydencjalizmem. W korporacjach to jest bardzo widoczne, także w medialnych korporacjach, gdzie pozycja szefów, redaktorów, mianowanych przez właścicieli, niebywale się wzmocniła. Jeszcze jak robiliśmy z Piotrem Neusztubem program Talk Show w telewizji publicznej, zaprosiliśmy prezesów konkurencyjnych stacji telewizyjnych. TVN-u, Polsatu, kogoś jeszcze nie pamiętam, z TVP też był prezes i pytaliśmy, kto powinien rządzić mediami. Nie było wątpliwości, że dziennikarze. Dziś nie ma wątpliwości, że właściciele. To mi się wydaje, jest ogromna różnica. Ale to dotyczy bardzo wielu instytucji. Jak patrzymy na ewolucję polskiego systemu politycznego, to jest ewolucja właśnie w kierunku prezydencjalizmu. Coraz silniejszy jest prezydent miasta versus rada miasta. Marszałek Sejmu versus Sejm. Marszałek jednoosobowo podejmujący bardzo ważne decyzje przecież.

0: prezes Rady Ministrów stał się premierem. Prawda? Jaka to jest różnica? Był przewodniczącym Rady Ministrów. Dziś jednoosobowo podejmuje decyzję.
1: No, premier z francuskiego słowa premier jako pierwszy, prawda?
0: Pierwszy, prawda? Tylko pierwszy. Pierwszy między równymi. A dziś jest właścicielem rządu właściwie, tak? Czyli coś na wzór systemu multikanclerskiego, prawda? I mi się wydaje, że to jakby ta eskalacja prezydencjalizmu w wielu sferach bardzo. W sądach na przykład coraz większą rolę odgrywają dyrektorzy. Dyrektor sądu, prawda? Prezes ma swoje tam oczywiście, ale dyrektor sądu. Wydaje mi się, że to z kolei zachęca do walki tych osób prezydencjalnych, że się tak wyrażę, o to, która z nich będzie miała najwięcej do powiedzenia. Na przykład ta walka między prezydentem a premierem, prawda? To są, to nie rząd z kancelarią prezydenta, prawda? Rząd kolektywny z kolektywną kancelarią, na czele której stoi prezydent. Dziś się spierają, tylko jest walka tych tytanów dwóch i któryś z nich, tak jakby któryś z nich miał za chwilę zostać dyktatorem, prawda, objąć całą władzę. No to w projekcie Nawrockiego konstytucyjnym fantastycznie widać. Ale też w praktyce rządu Tuska premier zdecydował, prawda? Nie rząd zdecydował, potem rząd podejmuje uchwałę, ale najpierw premier decyduje, a potem rząd podejmuje uchwałę, trochę jak kiedyś w biurze politycznym było, prawda? Pierwszy sekretarz decydował, a potem i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest taki proces, który wynika oczywiście z tego, że wszyscy jesteśmy przestraszeni, wszyscy jesteśmy niepewni. Rzeczywistość jest trudna do ogarnięcia. Taka jest rzeczywistość z natury. Ale my to coraz gorzej znosimy, bo się pojawiają jakieś takie wizje, takich zagrożeń, że Polska upadnie. Taki był często cytowany przez Bronisława Geremka. Przepraszam bardzo.
1: Telefon zadzwonił.
0: Tak, ta nowoczesna.
1: A zdradzimy konkretnie zegarek.
0: Z zegarka zadzwonił. No, tak. Uspokój się, dobra? Więc włączę samolot.
1: Dobrze.
0: I taki intelektualista węgierski István Bibó, który mówił, że małe kraje to są takie właśnie jak Węgry na przykład, których obywatele budzą się co rano i muszą się upewnić, że ten kraj jeszcze istnieje. A Geremek mówił, Polska jest dużym krajem, ale bardzo małym. Właśnie w tym sensie, prawda, że my mamy tę niepewność istnienia. Ciągle mówimy, a tu Niemcy nas, a tu Rosjanie nas, a tu Chińczyk, ten Chińczyk, Amerykanie. Ten lęk, a ten lęk powoduje, że szukamy ojca.
1: No u nas są jeszcze kompleksy.
0: To są kompleksy, oczywiście.
1: Jesteśmy bardzo zakompleksowani.
0: No i doświadczenie jednak Polska, prawda, za życia najstarszych dziś Polaków przez chwilę nie istniała, a potem półistniała, a wcześniej prawie dwa wieki jej nie było, więc mamy to doświadczenie uczące nas, że możemy zniknąć. I to powoduje, jakby zachęca do takich, no powiedzmy, wojennych, prawda, szukamy wodza, ojca i tak dalej. Więc to mi się wydaje dziś czymś bardzo ponurym, bo oddaliśmy masę naszej wolności, masę, pod różnymi pretekstami, w różnych rolach, o którą ludzie walczyli często przez wieki, na przykład o wolność słowa, o swobodę ekspresji, albo o prawa pracownicze. Oddaliśmy bardzo dużo naszej wolności, naszych praw.
1: Ty też tak czujesz, że oddałeś?
0: No oczywiście. Oczywiście. Nie chcę opowiadać anegdot, prawda, bo to zawsze jest jakieś częściowe historyjki i tak dalej. Ale tak, no ingerencje w nasze swobody różne, swobody akademickie na uczelni, swobody dziennikarskie w mojej pracy dziennikarskiej, one konsekwentnie przez te 20 kilka lat rosły. Presje, prawda? Trzeba im stawiać opór oczywiście. Obey a little, tak? Resist much, ale mnie jest to dużo łatwiej robić na przykład niż młodym dziennikarzom, których można po prostu anihilować.
1: Jacy są dzisiaj młodzi właśnie? To mnie ciekawi, no bo przecież ty się też z nimi spotykasz. Jak im w tej sytuacji, jak ich wprowadzać w ten dorosły, zawodowy świat w mediach?
0: Wiesz, to jest bardzo trudne, bo jest oczywiście zmiana technologiczna, której ja już nie jestem częścią. Tak, mam 68 lat, więc trudno ode mnie oczekiwać, że będę liderem zmiany technologicznej. I zresztą dość świadomie od początku nie używam tak zwanych mediów społecznościowych. Bo mam wrażenie, że to jest gorsze niż guma do rzucia. Że to zabiera ludziom strasznie dużo energii i wywołuje absurdalne emocje. Ale właśnie jak patrzę na młodych dziennikarzy, którzy oczywiście nie mogą, tak jak ja, się zdystansować wobec tych moim zdaniem toksycznych mediów społecznościowych.
1: Ja nawet mówię tak zwanych mediów społecznościowych, tak zwanych. Miejsca z kontentem, no, z treściami jakimiś.
0: Tak, ale to jest trucizna. To widzimy, co się dzieje z mózgami ludzi po prostu. Bardzo takich, którzy na przykład siedzą na X-ie, różni moi znajomi, ja ich po kilku latach nie poznaję.
1: Tak, tak, no to, ale to jest kwestia też może nieumiejętności korzystania z takich miejsc, bo gdzieś tam też, mimo wszystko, ja gdzieś wierzę, że to może mieć jakąś swoją pożyteczną stronę, ale ogólnie jest to, idzie to w złą stronę.
0: No wiesz, no, Alaska też, no, ma swoją, może mieć pożyteczną stronę, ale ci panie codziennie nie służy, a mam wrażenie, że tutaj mamy
1: odradzamy
0: ten problem uzależnienia.
1: Tak.
0: To jest uzależnienie. No więc jestem szczęśliwym nieużywaczem. Ale wiesz, bardzo trudno jest dziś powiedzieć, poradzić komuś, co ma robić. Bo dziennikarz w zasadzie jest człowiekiem, który ma obowiązek stawiania oporu najsilniejszym. Po to jesteśmy, żeby tych najsilniejszych kontrolować, oceniać, weryfikować, zmuszać do tego, żeby nie wykorzystywali swojej pozycji dla siebie. To znaczy nie tylko w sensie materialnym, żeby nie kradli. To jest takie proste i oczywiste. I dziennikarze śledczy to fantastycznie. No, coraz mniej ich jest. Ale w każdym razie to realizują. Ale też w sensie na przykład poglądów. Wiemy, jaką ogromną cenę cały świat zapłacił za tak zwaną hegemonię neoliberalną. Czyli za błąd rozpoznania przez elity intelektualne, polityczne, ale także finansowe, które wywierały ogromną presję na to, żeby hegemonia neoliberalna była hegemoniczna, żeby inne poglądy wypchnąć po prostu. Jaką ogromną cenę cały świat zapłacił kryzysów różnego rodzaju, prawda? Widzimy dziś skutki globalizacji, które prowadzą do tego, że świat staje się takiej globalizacji, nie w ogóle globalizacji, bo globalizacja, no, to jest parę tysięcy lat spotykania się różnych kultur, ale takiej globalizacji, która zamienia świat w jedno wielkie pole wojny.
1: No teraz swoją drogą, takie małe wtrącenie, akurat trwa festiwal Dogs Against Gravity
0: i tam jest fantastyczny
1: festiwal. Co prawda nasza rozmowa będzie już emitowana po zakończeniu tego
0: ale
1: festiwalu.
0: Ale część filmów można w sieci znaleźć.
1: Ale będzie jeszcze później edycja online i tam zresztą był właśnie też taki film, znaczy jest film WTO 99, który przynosi nas do 1999 roku, do Seattle. I to jest relacja z protestów 40 tysięcy...
0: Byłeś tam, bo ja byłem na tym akurat.
1: A byłeś tam?
0: Na tylko dwóch filmach udało mi się być, ale na tym
1: byłem. Myślałem, że pytasz się o te protesty w 99 roku.
0: Nie, to mnie nie było. Byłeś dzieckiem.
1: Ale to były protesty blokujące szczyt WTO, tak? Szczyt Światowej Organizacji Handlu. I to były protesty przeciwko właśnie globalizacji.
0: Takiej globalizacji.
1: I władzy korporacji.
0: I globalizacji, która niszczy tkankę demokratyczną. Już nie chodzi o gospodarkę, prawda? Tylko wypłukując bezpieczeństwo, niszcząc bezpieczeństwo socjalne ogromnej części społeczeństw w krajach demokratycznych, niszczy demokrację. Nie dlatego, że ci są biedniejsi, tylko dlatego, że potem głosują na wariatów, na Trumpa i tak dalej.
1: No tak, ale że też demokracja ogólnie jest po prostu też dla takich wielkich gigantów, super bogatych ludzi przeszkodą, tak? Którzy są też...
0: I temu służyła globalizacja.
1: Słucham?
0: Ale libertarianie, to jest bardzo ciekawe, bo w tym 99 roku w Seattle Po jednej stronie byli ludzie tacy jak ja, czyli powiedzmy lewica, lewacy i tak dalej, którzy bali się dyktatu wielkich korporacji. Po drugiej stronie były te korporacje, ale obok nas byli libertarianie właśnie, którzy uważali, tacy jak Donald Trump między innymi, który też wtedy przymierzał się do kandydowania w wyborach prezydenckich, ostatecznie nie wystartował. I libertarianie, podobnie jak lewica, mówili, że to będzie prowadziło do, nie do wolności, tylko do dyktatu najsilniejszych, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe, bo nigdy chyba wcześniej i później w historii nie było takiego sojuszu dziwnego, egzotycznego, anarchistyczno-libertariańsko-socjalistyczno-zielonego. Więc i mieliśmy rację. I mieliście rację, ten model zniszczył demokrację, zniszczył świat. Oczywiście pozwolił Chinom się rozwijać, to jest wspaniałe. Kilkaset milionów ludzi wyszło z nędzy po prostu.
1: No, ale masz też właśnie na przykład te tak zwane media społecznościowe. Przecież to są gigantyczne miejsca, w których dokonuje się dezinformacja, manipulacja społeczeństwem.
0: Bo są państwa to też... straciły kontrolę nad korporacjami, które są właścicielami tych
1: ale
0: mediów.
1: Ale państwa też niektóre sprawnie wykorzystują sobie też te tak zwane...
0: Przeciwko innym jako państwom.
1: Narzędzia. Czy przeciwko innym państwom? Ja już nie wspomnę o tym, że w ogóle dyplomacja dzisiaj potrafi być uprawiona na X-ie, czyli dawnym Twitterze, co jest w ogóle jakimś absurdem w moim przekonaniu.
0: Ja uważam, że każdy członek rządu powinien podpisywać zobowiązanie, że nie będzie komunikował się ze społeczeństwem w tych zatrutych kanałach. Ale to jest oczywiście nieosiągalne dziś, bo oni są tak żądni atencji przecież, prawda? Czy Sikorski, czy Giertych, czy nie wiem, kto tam jeszcze mi przychodzi do głowy, Donald Tusk, jak nie wrzucą trzech albo pięciu jakichś często nie za mądrych myśli dziennie, no to się chyba czują chorzy jacyś, prawda? A już nie mówię o używaniu w późnych godzinach wieczornych, kiedy umysł jest zmącony jakimiś używkami, tak? To też się politykom nawet wysokiej rangi zdarza, więc to jest trucizna i ta bezradność państw, które właśnie w Seattle w 99 roku właściwie abdykowały wobec egoistycznego, potężnego kapitału, powoduje, że dziś nam jest bardzo trudno cokolwiek z tym zrobić. Ale trzeba się starać.
2: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
1: Przypominam Państwu, gościem audycji Nic o nas bez Was jest Jacek Żakowski. Rozmawiamy sobie o właśnie o tych tak zwanych mediach społecznościowych. Zeszliśmy tutaj na libertarianizm, na gigakorporacje, ale w sumie też w tej naszej rozmowie uciekliśmy też od tego, o tych nadziejach w tamtych czasach. Spróbuję się jeszcze raz cofnąć do tego 2003 roku, żebyśmy sobie też jeszcze porozmawiali też o toku przecież z tamtych czasów, no bo od tego też jest ta audycja, żeby też powspominać i poznać też historię Radia Tok FM na różnych etapach i właśnie też w rozmowach z ludźmi radia, którzy tutaj są i też byli i były, bo to są też ludzie, którzy właśnie tworzą i tworzyły historię Radia Tok FM. To pamiętasz w ogóle te początki, jak Ewa Wanat zadzwoniła do ciebie z propozycją współpracy z Tok FM? Jak to wyglądało?
0: Ja pracowałem wtedy w polityce i przyszedł do mnie z tajemniczą miną Jerzy Baczyński, nasz szef, i powiedział: wiesz, Jacku, zadzwoni do ciebie Ewa Wanat. Nie znałem Ewanet. Ona będzie szefową Tok FM. Spotkaj się tam jeszcze na Inforadia. Spotkaj się z nią, proszę, i posłuchaj uważnie. No, jak to Baczyński takim poważnym tym. No i spotkałem się z Ewą Wanat. Jej pomysł oryginalny. Spotkaliśmy się w kawiarni Nowy Świat. Pamiętam to, bo to mocne zdarzenie było w moim życiu. Jej pomysł pierwszy był taki, żebym prowadził wszystkie poranki w Tok FM. 5 poranków. Po 2 godziny. Ja miałem doświadczenie radiowe, wcześniej pracowałem w Zetce, przez jakiś czas prowadziłem krótkie rozmowy, takie poranne i popołudniowe, na zmianę z Moniką Olejnik, więc miałem trochę doświadczenia, miałem doświadczenie radiowe, ale 2 godziny programu, dzielonego co kwadrans jeszcze wtedy, bo teraz to
1: tak,
0: 20
1: minut. Tak, informacje co 15 minut, tak.
0: Czyli 6 rozmów. 15-minutowych.
1: 8.
0: Albo 4, nie, bo jeszcze komentatorzy w drugiej części.
1: Tak, tak.
0: Albo 4 rozmowy i komentatorzy. No to jest niebywały. No państwo pewnie nie mieliście takich, takiej konieczności, ale to jest fizyczny wysiłek. To jest po takim programie, jaki teraz mamy, raz w tygodniu, no to ja właściwie cały piątek dochodzę do siebie. Bo to jest tyle emocji, tyle koncentracji, takich przygotowań też oczywiście. To naprawdę jest rąbanie węgla. Jeżeli się chce zrobić najlepiej, jak człowiek umie. Byłem tym trochę przerażony, rozmawialiśmy, no ale z drugiej strony sytuacja była taka, że albo to radio zamkniemy w ogóle, prawda, bo to Polityka i Agora były właścicielami już wtedy, albo w ogóle zamkniemy to radio, albo je uratujemy naszym bezkresnym wysiłkiem, więc ja jako jednostka zdyscyplinowana patriotycznie powiedziałem, no dobra, Ewa.
1: Pomożecie?
0: Tak. No, parę razy w życiu miałem takie sytuacje mordercze i na szczęście potem Baczyński powiedział, ale wiesz co, lepiej by było, gdyby to były jednak, żeby codziennie prowadził poranek kto inny. Mnie ten argument bardzo przekonał. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że dzięki temu miałbym wolne poranki, tak? Ale przede wszystkim dlatego, że myślę, że wartością było to na początku. I tak staraliśmy się budować jeszcze z Ewą, jak namyślaliśmy się, kogo zaprosić i tak dalej. Wartością bardzo dużą było to, żeby zgromadzić publiczność wrażliwą na różne osobowości. Lewicowe, liberalne, wrażliwe, niewrażliwe, egoistyczne, altruistyczne, młode, stare, co kto chce, bogatych, biednych, wykształconych, niewykształconych.
1: Bardziej kultury też konserwatywne na przykład.
0: Konserwatywne, tak jest. No, mieliśmy bardzo konserwatywnych przecież już tutaj prowadzących często. I żeby to w ten sposób budować to audytorium, nie jako audytorium czy medium jakiejś części społeczeństwa, tylko żeby robić radio dla wszystkich. Nie dla wszystkich, bo to jak coś jest dla każdego, to jest prawda do niczego, ale żeby człowiek usłyszał w poniedziałek konserwatywny program, ultraliberalny, żeby usłyszał, nie wiem, we wtorek, w środę, żeby usłyszał feministkę, tam w czwartek coś, no i tam w piątek. Więc to się wydawało bardzo dużą wartością, że to radio nie będzie miało jednej twarzy. Zresztą nie będzie twarz, nawet twarz Adama Michnika, nawet twarz Baczyńskiego, nawet twarz, nie wiem, jakiejkolwiek innej wielkiej gwiazdy polskiego dziennikarstwa, tylko że to będzie radio 100 twarzy. Wyrazistych 100 twarzy. Ta idea była dla mnie porywająca, muszę powiedzieć. I rzeczywiście mam wrażenie, że to się udało zrobić.
1: Ja przypomnę skład, ten, który ruszył w 2003 roku. W poniedziałki była Janina Paradowska, we wtorki był Rafał Ziemkiewicz, w środy Dorota Gawryluk, w czwartki Katarzyna Kolenda-Zarecka, no i w piątek ty.
0: Każdy z nas kompletnie inny.
1: Tak.
0: Kompletnie inny.
1: Ty sobie ten piątek swoją drogą wybrałeś, czy tobie?
0: Ja sobie wybrałem.
1: Bo?
0: Po pierwsze dlatego, że w sobotę miałem nadzieję, że dojdę do siebie po programie. Po drugie dlatego, że zbieranie w takim jakby sumy tygodnia zawsze mi się podobało, prawda? Jakby nigdy nie byłem dziennikarzem newsowym i byłem w 81 roku dziennikarzem newsowym, ale to było bardzo specyficzne. Ale nie mam natury newsowca. Raczej mam naturę analityka, czy coś takiego. Więc bardzo mi odpowiadało to piątkowe zbieranie tygodnia całego, prawda? A nie wiem, we wtorek na przykład, no to w poniedziałek zjedli to, co przez weekend, prawda? We wtorek już tylko poniedziałek masz. Czy siłą rzeczy robisz przyczynkarski program? No można z tego uciekać, ale jest trudno. Piątek jest, jeszcze sobie dobrałem, no fantastyczne, jak mi się wydawało i się potwierdziło moim zdaniem, skład właśnie takich analitycznych komentatorów, tak? Wołek, Władyka i Lis. Też z różnych pastwisk trochę, Wołek Endek, prawda, tak. Władyka socjaldemokrata, powiedzmy liberalny socjaldemokrata, no i Lis taki, jakby to powiedzieć, no młody wilczek wtedy, młodziutki wilczek. I to z wszystkimi tego przymiotami, zachwycony Stanami Zjednoczonymi, kochający amerykańską prawicę wtedy, ultraliberalny, neoliberalny i tak dalej. No więc to dlatego ten piątek mi odpowiadał i że chciałem właśnie robić taki bardziej refleksyjny, wolałem robić taki bardziej refleksyjny program.
1: Jak te początki wyglądały? Jak sobie wspominasz też tamte czasy? Też tak chciałbym spróbować pokazać też Tok FM od kuchni. Jak to wyglądało?
0: No, to ten początek był wspaniały naprawdę. Po pierwsze właśnie ta niczym nielimitowana wolność, swoboda. Ziemkiewicz jednego dnia, innego dnia ja. Każdy z nas mówił, co mu chodziło po mózgu. Ewa Wanat nigdy nie ingerowała merytorycznie w mój program. Ani razu przez te wszystkie lata, kiedy razem pracowaliśmy, nawet nie podjęła takiej próby, żeby cokolwiek mieć taką uwagę, jakąś merytoryczną. To rób, tego nie rób. Trochę mam do niej pretensje, że za mało mnie korygowała warsztatowo może. Bo dowiadywałem się od innych z miasta, a fajnie by było, jakby redaktor powiedział, wiesz co, przesuń sobie mikrofon, dosuń, albo prosta rada, pij w trakcie rozmowy wodę, to będziesz mniej seplenił. No, są takie rzeczy. Ale ona była bardzo taka, uważała, że każdy z nas musi być sobą po prostu. Wiem, że koledzy, którzy tu pracowali na etacie, ja tylko wpadałem na programy, mieli liczne zarzuty do niej, że była wobec pracowników ostra czy coś. Nie widziałem takich rzeczy. Po drugie, był fantastyczny zespół. Ponieważ to radio stało się bardzo szybko takim, może nie miało wielkiej słuchalności, myśmy na początku rośli bardzo wolno, bardzo. Nie pamiętam tych danych, ale to były okolice 1% i chcieliśmy dojść, dogonić Radio Maryja przecież, tak. Ale miało osobowość. I ponieważ miało tę osobowość, to przyciągało fantastycznych młodych ludzi z osobowością. Ci ludzie, którzy dziś tworzą Tok FM, nie wiem, Maciek Głogowski na przykład, tak? To byli ludzie, którzy przychodzili jako dzieciaki. Ty też przyszedłeś jako dzieciak. Nie wiem, ile miałeś lat, jak
1: no,
0: się
1: ja miałem 21.
0: No, to już sporo, jak na nasz ówczesny narybek, że tak powiem, tak?
1: Ale Maciek jakoś też podobnie.
0: Podobnie, tak. Czyli ludzie w trakcie studiów, często na początku
1: studiów. Tak, w trakcie studiów, tak.
0: Tak, czy nie wiem, Karolina Opolska, która dziś jest gwiazdą telewizji publicznej, prawda? Jako kompletny dzieciak, prawda? Na funkcję wydawcy.
1: No, gwiazd w ogóle z Toku wyszło dużo. Tak dzisiaj jest też bardzo
0: z tych dzieciaków właśnie.
1: i dziennikarz. Mówimy oczywiście w cudzysłowie dzieciaków, tak? Ale tak. Mówimy o młodych, tak. Mówimy
0: wiesz, 20-latek w dziennikarstwie to naprawdę jest dzieciak. Sam wiesz, jak potem nabudowujesz kompetencje, prawda? Gdzieś po 10 latach na ogół się dochodzi do formy. Przepraszam, przerwałem ci. Wymieni te gwiazdy.
1: No nie, no to ja tak...
0: Poza tobą, no.
1: O kurczę, teraz wyjdzie, że kogoś pominę, ale przecież pamiętam Łukasz Gras był taką osobą. Pamiętam, że taką osobą... No, wypłynęła w Stok FM przecież Karolina Lewicka, tak? Ona tutaj właśnie wychodząc, prowadząc programy w Toku, została gwiazdą. Nie, Krzysztof Skórzyński na przykład też przecież później ruszył w świat i poszedł do TVN-u. Więc jeśli się spojrzy na tych 20 lat, no to Agnieszka Lichnerowicz przecież też, prawda? Maciej Głogowski, no nie chcę, że tutaj się podlizywać też akurat.
0: No nie, ale to są dzisiaj nazwiska w dziennikarstwie.
1: Ale tak, no ale to były, są osoby, no nie wiem, no,
0: a
1: nawet...
0: A przychodzi rzeczywiście jako dzieciaki, tak?
1: Ania Laszuk przecież też, no była gwiazdą, tak? Więc to jest bardzo dużo takich osób.
0: To było fantastyczne właśnie, że przychodzili młodzi ludzie o bardzo wysokiej jakości, że tak powiem najkrócej, żeby już się nie rozwijać, którzy błyskawicznie się rozwijali. Już po kilku latach stawali się partnerami takich osób jak Janina Paradowska. Ja jestem dość oschły, ale pamiętam jak Paradowska się zachwycała właśnie tą młodzieżą, która po drugiej stronie szyby, prawda, a była dziennikarką, no niebywale doświadczoną i też no, bardzo wysoko notowaną na rynku, nagradzaną.
1: Oczywiście.
0: Dziennikarka roku i tak dalej. Więc rzeczywiście ta różnorodność była taką ogromną siłą, moim zdaniem to była ogromna zasługa Ewy Wanat. No czasem trzeba było, z niektórymi się musieliśmy rozstawać, bo przekraczali jakby granice, powiedziałbym, no nawet nie meritum, tylko kultury osobistej. Bo jednak można być, ja jestem na przykład, czasem jestem bardzo ostry w tym, co mówię. Ale staram się jednak nie przekraczać takiej granicy, gdzie się ludzi obraża, pomawia, no takie...
1: Oczywiście.
0: Prawda? Niektórzy czasem tracili tę zdolność i no, były takie sytuacje, że musieliśmy się rozstać, ale mi się wydaje, że lepiej jest dopuszczać do takiej sytuacji radykalnej i potem, prawda, wyznaczać te granice ostro, niż, co jest tendencją we wszystkich polskich mediach, uśredniać program cały, prawda? Czy całą gazetę uśredniać, czy uśredniać antenę.
1: Ale to mi się też akurat podoba w Tok FM, że właśnie to nie jest to uśrednione radio, że to też jest zderzenie różnych indywidualności, różnych opinii. Zresztą samo hasło Tok FM na każdy temat z każdej strony. Ja też mam na przykład swoje zdanie. Nie zawsze się muszę zgadzać z kolegą czy z koleżanką z redakcji i mam też prawo do wygłaszania swoich jakichś też opinii czy myśli na jakiś tam konkretny temat.
0: No tak,
1: temat.
0: Ale mamy jednak teraz, to trzeba powiedzieć szczerze, no słuchacze to wiedzą, no pasmo bolesnych odejść, prawda? A pożegnanie z Agnieszką Lichnerowicz dla wielu słuchaczy było bulwersujące. Agnieszka Holland nawet coś napisała. No już nie będę dalej wymieniał, żeby... Ale bo Agnieszka była taką mega gwiazdą, przecież popołudnia radia tak w Tok FM, prawda?
1: Światopodgląd. Tak.
0: Więc mamy też pasmo takich pożegnań, z osobami, za którymi wielu słuchaczy tęskni. I z jednej strony ja to doskonale rozumiem, to jest naturalny proces, prawda? Człowiek się rozwija. Nie masz cały czas być w tej samej roli. Musisz spróbować czegoś innego. Jest bolesne.
1: Tak, znaczy nie chcę się oczywiście też wypowiadać w imieniu Agnieszki, ale Agnieszka przecież też była bardzo długo w Tok FM.
0: No też od dziecka faktycznie.
1: Też od dziecka. No, Agnieszka przyszła parę miesięcy jakoś po moim przyjściu do Tok FM i być może też jest tak, że nie wiem, jak jest w przypadku Agnieszki. Ja mówię akurat też w imieniu swoim, no bo już ja też złożyłem wypowiedzenie w Tok FM, też odchodzę, ale odchodzę z końcem lipca, ale to też jest po prostu też potrzeba zmiany, bo to są 23 lata po prostu też w jednym miejscu.
0: Ja to rozumiem, że człowiek musi się rozwijać przecież, prawda?
1: Ale też zobaczyć, jak jest gdzie indziej, tak?
0: No tak, pytanie jest, czy jesteśmy w stanie, moje pytanie, ale to nie jest do mnie pytanie, prawda? To jest pytanie do naszych szefów, czy jesteśmy w stanie dziś rozwijać na antenie równie ważne osobowości. I moim zdaniem dla Maćka Głogowskiego, który jest naszym nowym szefem, To jest największe wyzwanie, prawda? Żeby za 20 lat ktoś powiedział, kurczę, Głogowski to miał dobrą rękę. Tylu fajnych ludzi wypromował na tej antenie, prawda? Bo to właściwie jest, co lepszego może zrobić szef w redakcji?
1: No, myślę, że też w ofercie programowej TOK FM, no też dużo się teraz zmienia i to też jest prezentowanie różnych nowych ofert. Zachęcam też zresztą Państwa do śledzenia i ramówki TOK FM i też zapoznawania się z tymi audycjami. Ich można posłuchać przecież i na żywo i są dostępne w naszych podcastach, więc ja oczywiście mówię to ja jako osoba też, która się przygląda, no bo nie chcę też się wypowiadać w imieniu innych osób. Wydaje mi się, że też dzisiaj jest też to takie poszukiwanie i prezentowanie właśnie też różnych spojrzeń też na ten świat.
0: Słuchaj, no zobacz, znaczy ja nie jestem geniuszem redakcyjnym i też nigdy nie chciałem być szefem niczego. Już kiedyś się zgodziłem na to, żeby być szefem katedry dziennikarstwa w tym dziś Uniwersytecie Civitas i to jest wystarczająco mordercze wyzwanie dla mnie. Pewnie inni jakoś to przechodzą dużo lepiej, więc się nie będę oceniał, ale mogę powiedzieć, że to generowanie, jakby wychowywanie kolejnych pokoleń osobowości wystarczająco silnych, żeby weszły w taką trwałą relację z odbiorcami, prawda, że się otwiera, tam nie wiem, przez lata otwierałem politykę i zaczynałem od felietonu z Tomy. Tak, wiedziałem, z Toma na pewno, tak, potem tam nie wiem, potem pasent i tak dalej. Albo włączałem to kafę, o, jest Agnieszka, albo coś, żeby wytwarzać te więzi, to nie starczy przyjść do pracy i poprowadzić program, prawda? Trzeba mieć jeszcze osobowość, trzeba nawiązać relację taką intymną. Radio jest niebywale intymne. Człowiek słucha radia.
1: To jest najintymniejsze medium.
0: Prawda? Słuchasz radia w kuchni, w wannie.
1: Gdzie, w łóżku.
0: W łóżku, tak. W miejscach, gdzie trudno jest czytać, telewizji się na ogół nie ogląda. Więc to jest bardzo, bardzo intymne medium i ta intymna więź się nawiązuje, nie każdy jest w stanie ją nawiązać, powiedziałbym, tak. I wyszukiwanie tych ludzi, którzy są i oferowanie ich, dostarczanie tej relacji z nimi naszym odbiorcom, to jest coś, co wymaga geniuszu. Ja na Ewę Wanat patrzę naprawdę pod tym względem. Jako na prawdziwą geniuszkę, że ona potrafiła zgromadzić. Nie mówię o gwiazdach, bo ona zatrudniła gwiazdy, prawda? Z rynku wzięła. To żadna sztuka. Sztuka jest zgromadzić dzieciaki, z których wyrosną gwiazdy, prawda? A nie zgromadzić takich, z których nie wyrosną.
1: No, ja się tutaj w pełni zgodzę, że Ewa i myślę, że tutaj wiele osób się ze mną zgodzi, miała nosa do ludzi na pewno. I tutaj miała naprawdę ogromny talent. Myślę, że no, trzeba też szukać, tak? I myślę, że też to szukanie cały czas się postępuje. Myślę, że też czasy się też po prostu zmieniają. Radio dzisiaj słuchane też jest innym radiem niż radiem, którego słuchaliśmy tych właśnie 20 lat temu w radioodbiorniku, czy które miało się gdzieś tam w kuchni, czy w łazience. Tylko dzisiaj się słucha, czy w samochodzie, a dzisiaj się słucha właśnie, czy w samochodzie, ale się słucha przez internet, w aplikacji, albo w formie podcastów. Tak, no więc tutaj myślę, że też jakoś ta zmiana następuje. I trzeba też jakoś się na nowo w tym wszystkim odnajdować. Akurat myślę, że TOK, akurat jeśli chodzi o ten tak zwany taki profil cyfrowego słuchacza, miał już bardzo wcześnie wypracowany, już tutaj bardzo przecież wcześniej poszliśmy w te podcasty i uważam, że...
0: I to wydaje, nie nagród za podcasty.
1: Tak, oczywiście, prawda? Przecież Melchiory ostatnio też były dla produkcji TOK FM.pl, więc to jest oczywiście też przynosi jakiś swój
0: skutek. Problem największy moim zdaniem jest dla nas dziś taki, że kiedy mamy taką silną fazę autorytarną w kulturze, to bardzo trudno jest z tym zróżnicowanym naszym przekazem dotrzeć do ludzi, bo też maleje tolerancja na poglądy, które nie są dla mnie oczywiste, czy nawet na informacje, które nie są dla mnie oczywiste, prawda? I to jest wyzwanie społeczne. I teraz, jak to zrobić, żeby tych ludzi, którzy mają inne poglądy niż autor jakiegoś programu, jednak przy tym programie zatrzymać, choćby po to, żeby dać im szansę poznania czegoś innego niż oni sobie wyobrażają. To mi się wydaje, dziś jest bez porównania trudniejsze niż było te 20 kilka lat temu, kiedy ludzie właśnie szukali, mieli radary ponastawiane na wszystkie strony, a dziś większość ma radar w jedną stronę.
1: Ale wiesz, to myślę też, że dzisiaj ten dialog jest dużo trudniejszy, bo ja sam pamiętam przecież tutaj, znaczy tu, w sensie w studiu Tok FM, tak, akurat na Czerski, no to pamiętam, przychodziły osoby z różnych środowisk i mówi tutaj też między innymi o dziennikarzach, natomiast nastąpiły później pewne wydarzenia i to jest katastrofa smoleńska i nastąpiła taka polaryzacja, że wszyscy są poskłócani, poobrażani i ci się z tym nie spotkają, tamten z tamtą i tak dalej, i tak dalej. Więc to też są bardzo trudne puzzle, które trzeba układać.
0: Zgadzam się, absolutnie. To jest bez porównania trudniejsze wyzwanie niż było 20 lat temu, ale mamy 20 lat doświadczenia, więc też powinniśmy być trochę bardziej kompetentni w radzeniu sobie.
1: A Jacku, a na koniec, bo musimy kończyć, tak, bo jeszcze oczywiście jest czas na utwór, który wybrał Jacek Żakowski na koniec, to zaraz się państwo dowiedzą, co to jest. A czego ci nauczyło Tok FM?
0: Ja bym powiedział, że
1: albo czego się nauczyć w pracy w Tok FM?
0: No, dużo rzeczy technicznych oczywiście, bo ja nigdy wcześniej, jak już mówiłem, nie prowadziłem takiego ogromnego programu, ale myślę, że nauczyło mnie właśnie tego, jak głęboka, trwała, poważna jest więź między autorem programu a odbiorcą. Wiesz, kilka lat temu pojechałem do Londynu na zjazd polskich studentów studiujących za granicą i nagle się okazało, że dla tych ludzi, to wybitni ludzie, naprawdę studiujący na najlepszych uczelniach Europy, młodzi, że dla nich byłem wspomnieniem przedszkola, bo jak ich rodzice zawozili do przedszkola, to słuchali Tok FM. I oni mieli to jakoś wkodowane. I teraz sobie pomyślałem, Boże drogi, ten człowiek jeszcze nie rozumiał w ogóle, mało rozumiał z tego, co się mówi, a ja go już urabiałem. Czy to jest, jakie to jest odpowiedzialne, jaka to jest odpowiedzialność, prawda, żeby mu nie wszczepić w ten nieprzygotowany mózg przedszkolaka czegoś, co potem będzie mu źle. No więc poczucie odpowiedzialności i głębi więzi, to jest coś, czego się tu na pewno nauczyłem.
1: A co wybrałeś do zagrania na koniec audycji Nic o nas bez was?
0: Ach, wiesz co, wszyscy się tak boją przyszłości, a ja, a za mną chodzi od prehistorii. Piosenka Melanii Sawki, której refren brzmi Let me see something never seen before. Jakie to jest dziś aktualne i jakie to jest optymistyczne. Ciekawość. Marzenie.
1: Melanie Eyes of a Man z płyty As I See It Now na koniec audycji Nic o nas bez was. Jacku, czego ci życzyć?
0: Żebym zobaczył.
1: To, żebyś zobaczył. Życzę ci, żebyś zobaczył. Polecam też państwu swoją drugą rozmowę, moją rozmowę z Jackiem Żakowskim sprzed 2 lat, w 2024 roku w audycji Zagubiona autostrada.
0: Tak, było.
1: To była bardzo też ciekawa rozmowa o nieprzewidywalnej w ogóle przyszłości i o widowisku Hieronima Boscha. To tak na zachętę też państwu powiem. Na zachętę też oczywiście zachęcam do słuchania też nowych audycji w Tok FM. Jest ich trochę. Zachęcam też do sięgania do naszych podcastów na tok.fm.pl i aplikacji mobilnej. I żegnamy się, przypominam, utworem Melanie Eyes of a Man. Jacku, bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: Za to spotkanie. Jacek Żakowski był gościem audycji Nic o nas bez was. O 24 o północy informacje Tok FM, a po nich powtórka poranka. Natomiast przypominam państwu, że audycja Nic o nas bez was w każdy poniedziałek o 23 w Tok FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Jacek Żakowski, jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Rosja zapowiada. Rosja zapowiada uderzenia na cele w Kijowie i o swoich zamiarach informuje Stany Zjednoczone. Ministerstwo Środowiska pracuje nad kolejnymi zmianami w programie Czyste Powietrze. Fryderyki rozdane. Na koniec sprawdzimy, czyja twórczość została w tym roku doceniona. Minęła północ, jest wtorek, 26 maja. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią, podał Reuters za resortem dyplomacji w Moskwie. Jak podaje Reuters, Rosja argumentuje, że działania mają być przeprowadzone w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko cywilnej ludności i obiektom cywilnym na terytorium Rosji. Dodano, że uderzenia mają być przeprowadzone w obiekty wykorzystywane na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a także na ośrodki, w których podejmowane są odpowiednie decyzje. Wcześniej MSZ Rosji w związku z planowanymi uderzeniami zleciło cudzoziemcom i pracownikom placówek dyplomatycznych jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła rozmawiał z szefem Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce generałem Christopherem Donałem. Między innymi na temat obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO przekazał sztab generalny. Jak poinformowano we wpisie na platformie X, rozmowy dotyczyły też działań mających na celu wzmocnienie odstraszania i obrony oraz bezpieczeństwa w regionie. W minionym tygodniu najpierw Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wstrzymaniu rozmieszczenia do Polski 4000 żołnierzy. Później prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Pierwszym prezesem Sądu Najwyższego zostanie sędzia Zbigniew Kapiński. To decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Powołanie nowego prezesa było konieczne, bo kadencja dotychczasowej prezeski Małgorzaty Manowskiej kończy się dziś. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.
9: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach różnych instancji były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
8: Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Będą kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Nad nowelizacją pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają otrzymać dostęp do nowych baz danych, by skuteczniej weryfikować osoby ubiegające się o dofinansowanie, a zmiany mają dotyczyć m.in. sprawdzania liczby mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt przewiduje też możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych w przypadku rozbieżności w dokumentach lub wątpliwości dotyczących danych podanych przez wnioskodawców. Będzie też poluzowanie regulacji, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.
10: Skrócenie tego wymogu posiadania nieruchomości z 3 lat to jest ta, myślę, dosyć duża zmiana, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat. Druga taka istotna zmiana, no to czy można by umożliwić beneficjentom nie realizacji całego audytu energetycznego, bo to ludzi martwi, jak widzą ten ogromny wysiłek, który będą musieli zrobić, tylko realizacja w takiej części, żeby spełnić minimalny wymóg podnoszenia efektywności.
8: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych w stołecznym Śródmieściu skarżą się, że tam, gdzie miasto ma większość udziałów, cały czas dochodzi do przypadków niegospodarności. Jak sugerują naszemu reporterowi, miasto nie dba o swoją własność, a działania jednoosobowych zarządów powołanych przez urzędników godzą w interesy lokatorów. Od pierwszych sygnałów o nieprawidłowościach minął rok, a problem dalej pozostał nierozwiązany. O szczegółach Błażej Kulesza.
11: No niestety dalej to wygląda nieciekawie.
12: Problemów, jak mówi Rafał Stępnik ze wspólnoty przy ulicy Przemysłowej w Warszawie, jest bez liku. Najistotniejsze są te dotyczące wydatków.
11: Z tego, co gdzieś tam nam się udało ustalić, to w zimę odciężał dach na przykład za 15 tysięcy złotych, gdzie takie usługi po 5 tysięcy złotych chodzą.
12: Władze Warszawy nowego zarządcę powołały po tym, jak rok temu w TOK FM mówiliśmy o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło we wspólnotach zarządzanych przez miasto.
13: Ten aktualnie jednoosobowy zarząd, on realizuje wyłącznie bieżące sprawy.
12: Tłumaczy rzeczniczka z dzielnicy Śródmieście Anna Łopko.
13: Te wydatki i wszystkie koszty aktualnie ponoszone są na bieżąco kontrolowane.
12: W lipcu ma dojść do zebrania wspólnoty. Wtedy dopiero będą możliwe jakiekolwiek zmiany. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Fryderyki Rozdane, artystką roku podczas gali muzyki rozrywkowej Fryderyki 2026 za muzykę, która łączy pokolenia, została Kasia Linz, która za płytę z interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki Obywatelka KL odebrała też nagrodę za album roku w kategorii pop alternatywny. Podczas gali nagrodą Złotego Fryderyka za całokształt twórczości wyróżniono grupę rockową Lady Punk. Statuetkę Złotego Fryderyka przyznano także Stanisławowi Sojce, zmarłemu w sierpniu 2025 roku wokaliście i pianiście. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Kacpra Sikorskiego. A teraz jeszcze pogoda. W dzień dużo ma być słońca, miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Okresami może pojawiać się nieco więcej chmur. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne deszcze, a nawet burze możliwe na północnym zachodzie. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A na stronie Interi znajdą Państwo informacje na temat referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Na razie nie są to oficjalne wyniki. Jak tylko je poznamy, to ja natychmiast Państwu je zacytuję. Ale na razie opieramy się na sondażu dotyczącym przede wszystkim frekwencji. I a propos tego sondażu, który właśnie zamówił Polsat, wiele wskazuje na to, biorąc pod uwagę opinie przepytywanych mieszkańców Krakowa, że najistotniejszą przyczyną, i czytam to właśnie na stronie Interi, najistotniejszą przyczyną wskazaną przez 28% wyborców okazało się być wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie. Za tym punktem znalazł się poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. Na dalszych miejscach rosnące koszty życia, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej dopiero na odległym miejscu. I innymi słowy, przede wszystkim strefa czystego transportu w Krakowie przyczyniła się do takiego, a nie innego wyniku referendum. Oczywiście przypomnę Państwu, że w istocie tutaj zawsze gra toczy się o frekwencję, bo po to, żeby referendum było ważne, to właśnie musi być odpowiednia frekwencja, zależna generalnie też od liczby osób, które głosowały w głównych wyborach samorządowych. I ta frekwencja, wiele na to wskazuje, została osiągnięta. Jeśli chodzi o Aleksandra Miszalskiego i jego otoczenie, to oczywiście oni wzywali do tego, żeby nie brać udziału w referendum, bo właśnie ze względu na tę frekwencję chcieli, żeby to referendum było nieważne. Wiele wskazuje na to, że ten konkretny plan się nie powiódł. Na stronie Onetu mogę znaleźć komentarz byłego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Ale, haha, okej, okay, dobrze, bo właśnie spojrzałam, że to Onet cytuje po prostu Gazetę Wyborczą. Otóż sondażowe wyniki referendum w tym mieście też sprowokowały pana prezydenta Majchrowskiego do takiego oto komentarza, że Aleksander Miszalski zasługiwał jednak na dokończenie kadencji i zdaniem Majchrowskiego po prostu powiodła się ta zabawa kilku kolegów, którzy nie lubią Miszalskiego, a tę zabawę wsparł finansowo wieczny kandydat. Chodzi oczywiście o Łukasza Gibałę, byłego działacza ruchu Palikota, też związanego niegdyś z Platformą Obywatelską. Od dawna już Gibała oczywiście nie utrzymuje relacji z tymi środowiskami, jest krakowskim przedsiębiorcą, politykiem, trzykrotnie ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta. Wiele osób wskazuje, że to właśnie Łukasz Gibała stał za tym referendum, chociaż się specjalnie nie afiszował z wsparciem dla referendum. Chodziło o to, żeby komitet referendalny sprawiał wrażenie takiej inicjatywy absolutnie oddolnej, niepartyjnej, pozapartyjnej. Po prostu miało to wyglądać jako sam protest obywateli. I po części zapewne tak było, niemniej, jak słyszymy, jednak Łukasz Gibała bardzo tę inicjatywę wspierał. I właśnie na stronach wyborczych znajdą Państwo tekst Magdaleny Kursy, która pisze o tym, że ruszyła giełda nazwisk, kto w kolejce po urząd prezydenta Krakowa, wymieniany jest nawet Andrzej Duda. Dodajmy, że jednak PiS ma bardzo ograniczone szanse na wygraną w Krakowie, więc każdy, kto by się na to decydował, podejmuje bardzo duże ryzyko związane z porażką. Ale jest bardzo wiele innych nazwisk. A tutaj właśnie Magdalena przypomina, iż o prezydenturę walczyli tacy politycy jak przepraszam, Ryszard Terlecki, Jan Rokita, Małgorzata Wasserman czy Andrzej Duda, który w wyborach prezydenckich pod Wawelem nie wszedł nawet do drugiej tury, choć potem dwukrotnie wygrał wybory na prezydenta. Przed chwilą moi wydawcy wrzucili mi wypowiedź Aleksandra Miszalskiego. Powiedział tak, mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ten wpis prezydent Miszalski zamieścił na platformie X. Powiedział także, wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich, wokół tych decyzji sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie, ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania, plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji, jakość życia, dlatego dziś chcę zaapelować o jedno, żeby po tym referendum Kraków potrafił znów być wspólnotą, bo niezależnie od politycznych sporów, wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas i dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa. Tutaj Miszalski zaznacza, że wynik jest dla niego ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem. Nie wszystko się udało zrobić tak, jak chciałem. To jeśli chodzi o Aleksandra Miszalskiego. Ja nadal nie mam jeszcze oficjalnych wyników referendum w Krakowie. W każdym razie wracam jeszcze do tekstu Magdaleny Kursy, bo tutaj mnóstwo nazwisk się pojawia w grze, łącznie nawet z Andrzejem Dudą. Jeszcze Łukasz Gibała nie zadeklarował, czy będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa, ale zapewne tak się stanie. Tutaj jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jak pisze Wyborcza, politycznym środowiskom w Krakowie nie uszła uwagi wysoka aktywność Moniki Piątkowskiej, wybranej z błogosławieństwem Donalda Tuska do Senatu w wyborach uzupełniających w 2025 roku, po tym jak na placówkę w USA wyjechał Bogdan Klich. Piątkowska publikuje w mediach swoje sprawozdanie z rocznej pracy w Senacie. Nadal często udziela się publicznie w Krakowie. Zauważył to m.in. były radny Łukasz Wantuch, pisząc na swoim profilu. Połowa politycznego Krakowa zastanawia się, dlaczego akurat teraz ukazały się te reklamy. Chodzi, jak rozumiem, o panią senator. Druga połowa odpowiada, że to absolutny przypadek, może nawet lekka niezręczność, ale absolutnie nie ma nic wspólnego z referendum. Ten wpis polubił Aleksander Miszalski. W Krakowie spekulowano, że po odwołaniu Miszalskiego do walki mógłby stanąć Bogdan Klich, ale on sam zaprzeczał takiemu scenariuszowi. No, pojawia się też nazwisko Ireneusza Rasia. Pojawia się także nazwisko Aleksandry Owcy. Ja Państwu przypomnę, że Aleksandra Owca porozmawia z TOK FM po godzinie 7.20. Tak jak mówiłam, reprezentuje partię Razem. Pojawia się także wiele innych nazwisk, bo jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to Łukasz Kmita czy Małgorzata Wasserman, ale wydaje się, że Łukasz Gibała jest faworytem, bo przypomnę, że w drugiej turze wyborów w Krakowie różnica między Miszalskim a Gibałą była niewielka. W związku z tym to Łukasz Gibała po tylu próbach może odnieść sukces.

0: który jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Tomasz L. został zatrzymany w marcu 2022 roku, 21 dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Z informacji wyborczej, pisze o tym Michał Żyłowski, wynika, że został zwerbowany przez rosyjski wywiad w 2017 roku. I ta współpraca trwała do momentu jego zatrzymania. Co w zasadzie Tomasz L. robił? Otóż zadaniem Tomasza L. było kopiowanie z komputera danych, które umożliwiały tworzenie tożsamości dla tak zwanych nielegałów, czyli oficerów kadrowych, którzy działali w Polsce pod przykrywką. Szczegóły nawiązania współpracy Tomasza L. z rosyjskim wywiadem znajdują się w niejawnej części sądowych dokumentów, do których nie otrzymaliśmy dostępu. Wiemy jednak, że urzędnik miał się kontaktować z oficerem SWR za pośrednictwem łączności radiowej, a zgromadzone przez niego informacje były wysyłane przez zaszyfrowane komunikaty. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Aleksandrą Owcą, współprzewodniczącą partii Razem, radną Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Czy wystartuje pani w wyborach na prezydenta Krakowa?
1: Decyzje partii Razem dotyczące tego, w jaki sposób wystartujemy, kogo wystawimy w tych wyborach, ogłosimy jutro we wtorek o godzinie 17. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, będzie transmisja, więc wtedy wszystkie pytania i wątpliwości zostaną rozwiane.
0: Czy w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa głosowała pani na Aleksandra Miszalskiego czy na Łukasza Gibałę?
1: Głosowałam na Łukasza Gibałę. Ja wówczas startowałam z jego komitetu wyborczego i nasza współpraca przed tymi wyborami w 2024 się faktycznie dobrze układała. Natomiast no, nie da się ukryć, że z perspektywy czasu to był ciężki wybór, bo to było dwoje kandydatów, którzy powiedzmy, że reprezentowali bardzo podobny program. Natomiast no, ta kampania w 2024 roku stała się po prostu bardzo brudna, bardzo brutalna i doprowadziła, myślę, że w dużej mierze do tego, co zaobserwowaliśmy wczoraj i przez ostatnie miesiące, to znaczy do powstania no, najwyraźniej nieuleczalnych już podziałów pomiędzy elektoratami tych dwóch kandydatów.
0: Problem polega na tym, że ten komitet referendalny, który, jak rozumiem, partia Razem wspierała, to jego zastrzeżenia dotyczą strefy czystego transportu oraz podnoszenia opłat za parkowanie. A mnie się zawsze wydawało, że partia Razem chce wprowadzić strefę czystego transportu i wydawało mi się, że jednak obniżka cen za parkowanie no, nie jest w programie partii Razem, bo właśnie partia Razem chciałaby, żebyśmy się przesiedli do komunikacji miejskiej i na rowery.
1: I bardzo dobrze się pani redaktor wydawało, dlatego też partia Razem nie miała nic wspólnego z komitetem referendalnym. Również nie prowadziliśmy zbiórki podpisów, natomiast nasi wyborcy bardzo słusznie mieli również, podobnie jak ja, wiele zarzutów, które były inne do pana prezydenta Miszalskiego i to są te zarzuty, które na przykład ja podnosiłam nie tylko przez ostatnie miesiące, ale tak naprawdę od początku kadencji pana prezydenta Miszalskiego. I to były zarzuty na przykład związane z podwyżką cen biletów na komunikację publiczną, na przykład z zatrudnianiem różnego typu działaczy Koalicji Obywatelskiej i współpracowników prezydenta Miszalskiego w spółkach miejskich, czy w podpisywaniu kontraktów z urzędem, które pozostawiały jakby bardzo wiele do życzenia pod kątem rzetelności i przejrzystości. To były te zarzuty, które podzielają nasi wyborcy. Dlatego też partia Razem nie zachęcała do udziału w referendum, ani też nie zniechęcała. Ja jestem zdania, że było bardzo wiele powodów, dla których ludzie mogli chcieć odwołać pana prezydenta, ale również były powody, dla których wiele osób zostało w domu. I uważam, że dobrym dla Krakowa będzie, jeśli wyjdziemy trochę z tych okopów plemienności, które kampania referendalna bez wątpienia jeszcze pogłębiła.
0: Dobrze, to pozwoli pani, że tylko przeczytam komunikat Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa okazało się ważne i rozstrzygające. Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem prezydenta miasta. Inaczej wygląda sytuacja

0: sytuacja w przypadku Rady Miasta Krakowa, także chodzi to także o pani mandat, jak rozumiem. Uznano, że referendum nie osiągnęło wymaganego progu frekwencyjnego i zostało uznane za nieważne. Co to w zasadzie oznacza, że prezydent kończy swoją działalność, a Rada działa dalej?
1: Tak jest, dokładnie takie są tego konsekwencje. Przy czym musimy zauważyć, że w Krakowie w tym momencie większość ma Koalicja Obywatelska w koalicji z Nową Lewicą. To jest większość, która wisi na kilku głosach, dwóch czy trzech w tym momencie. I niestety oznacza to, że nowy prezydent, kimkolwiek będzie, będzie współpracował z Radą Miasta, która moim zdaniem również nie zasłużyła trochę na kredyt zaufania. Powiem zupełnie szczerze, że wydaje mi się, że w sytuacji, w której odwołujemy prezydenta, pozostawienie Rady Miasta, która jest współodpowiedzialna za politykę, za którą pan prezydent został odwołany, dlatego że te decyzje, zarówno te podwyżki, o których mówimy, wprowadzanie w ten, a nie inny sposób określonych rozwiązań, ale też później w trakcie kampanii referendalnej wycofywanie się z tych decyzji rakiem w ciągu kilku miesięcy, to są decyzje, które wszystkie przeszły przez Radę Miasta.
0: Ja tylko dodam, bo tutaj cały czas cytuję te oficjalne wyniki, że ostatecznie frekwencja wyniosła 29,9%, a wymagana w przypadku prezydenta miasta wynosiła ten próg, to był 27%, o ile sobie przypominam, więc nie ma żadnych wątpliwości.
1: W przypadku Rady Miasta to było około 30%, więc to się, jak rozumiem, poczekamy oczywiście na oficjalne wyniki,
0: ale
1: jak
0: ten oficjalny wynik w sprawie Rady Miasta Krakowa to frekwencja 29,97%, więc jeżeli to było 30, to znaczy naprawdę niesamowicie mała różnica.
1: Głosów.
0: Tak, tak, bardzo mała różnica, jeśli chodzi o los Rady Miasta Krakowa. Ale chciałam zapytać jeszcze o inną rzecz, dlatego że jeżeli powiedzmy będą te wybory na prezydenta Krakowa, to wiele wskazuje na to, że po prostu strefy czystego transportu w Krakowie nie będzie, bo tego chcą krakowianie. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki cen biletów komunikacji, to w motywacji tych, którzy opowiedzieli się za odwołaniem Miszalskiego, no było na jakimś bardzo odległym miejscu.
1: To znaczy, jak rozumiem, pani redaktor powołuje się teraz
0: na badanie.
1: Polsat. Tak jest. Oczywiście jest to ważny wyznacznik, to co wychodzi z tego typu badań. Natomiast strefa czystego transportu to jest temat, który jest bardzo złożony. To jest temat, który tak naprawdę prezydentowi Miszalskiemu został w spadku po prezydencie Majchrowskim i wydaje mi się, że prezydent Miszalski po prostu fatalnie sobie z tym tematem poradził. Natomiast to nie jest tak, że nie da się tego typu zmian wprowadzać dobrze, z dobrą komunikacją. W tym momencie na pewno czeka nas jakaś korekta, no ale ta strefa jest już wprowadzona, dlatego to jaka to będzie korekta, no to to będzie zależało od następnych władz miasta.
0: Jak pani wyjaśni to, że tak, z jednej strony partia Razem właśnie jest przeciwko podwyżkom, a z drugiej strony zarzucacie państwo prezydentowi Miszalskiemu, że zwiększył dług Krakowa, co rzeczywiście się stało. Natomiast warto pamiętać, że Miszalski odziedziczył gigantyczne zadłużenie po prezydencie Majchrowskim, 82% wykonanych dochodów, teraz to wzrosło do o kilka punktów procentowych. Tyle tylko, że no, strona Miszalskiego tłumaczy, że to wynika także z realizacji dalszej kontynuacji rozmaitych inwestycji, które Majchrowski zaczął i że tutaj po prostu prezydent nie za bardzo miał pole manewru.
1: Pani redaktor, jeżeli chodzi o podwyżki, to uważam, że musimy sobie przede wszystkim powiedzieć na to, w jaki sposób prowadzimy politykę miejską. Ja nie jestem przeciwniczką wszystkich podwyżek. Uważam, że są rozwiązania, które być może na początku wydają się niewygodne i uciążliwe, ale prowadzą do jakiejś tam polityki miejskiej. Mam na myśli na przykład wprowadzenie w ścisłym centrum strefy płatnego parkowania również w niedzielę. I głosowałam za takim rozwiązaniem, kiedy zostało wprowadzone przez pana prezydenta Miszalskiego.
0: No właśnie, to jest, zdaje się, jeden z powodów, dla których Miszalski został odwołany.
1: Pani redaktor, każdy miał inny powód i świetnie, że to poruszamy, dlatego że dokładnie tak jak pani mówi, było bardzo wiele powodów z różnych stron, co oznacza, że ci ludzie, którzy głosowali za odwołaniem pana prezydenta Miszalskiego, to nie jest jednolita masa, która po prostu ślepo wsłuchała się w słowa, czy to radnego Gibały, czy kogokolwiek z organizatorów referendum, czy
0: A może jednak się porozumiecie z Łukaszem Gibałą? Może się porozumiecie z Łukaszem Gibałą i wynegocjujecie jakieś swoje postulaty z nim?
1: Pani redaktor, ja wyszłam z klubu Łukasza Gibały na początku tego roku, w pierwszych dniach stycznia. Moim zdaniem to była dobra decyzja, dlatego że to była decyzja, która zapadła na podstawie tego, jakie kroki polityczne podejmuje i podejmował już wtedy Łukasz Gibała. To znaczy ja startowałam z określonym programem, z określonymi wartościami w 2024 i nie wątpię, że dalej jest wiele płaszczyzn porozumienia, czy to z Łukaszem Gibałą, czy z jakąkolwiek inną siłą polityczną w Krakowie, bo w tym momencie oczywiście jako radna niezrzeszona ona również przedkładam swoje projekty, zbierając podpisy pod nimi z różnych stron tej sceny politycznej. Natomiast mam poczucie, że te nasze ścieżki polityczne rozeszły się na tyle, że...
0: Jakby pani chciała zmniejszyć zadłużenie Krakowa?
1: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Jest szereg rozwiązań, które można wprowadzić. Są te rozwiązania, o których politycy krakowscy mówią już od bardzo dawna. I moim zdaniem to jest duży obszar, w którym pan prezydent jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zawiódł, bo nie to obiecywał. To znaczy są rozwiązania krajowe, które są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby miasta takie jak Kraków mogły z tego zadłużenia wyjść. Mam na myśli drobiazgi takie jak opłata turystyczna, ale również większe rzeczy takie jak ustawa metropolitalna, na którą Kraków od bardzo dawna czeka. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie tak naprawdę miasta na prawach powiatu w ostatnich latach na skutek reform podatkowych straciły bardzo dużo przychodów związanych z tymi funkcjami powiatowymi.
0: Bo zmierzamy do końca.
1: Jest szerokie pytanie, jak ktoś chętnie opowiem.
0: Tak, oczywiście, tylko że rząd koalicji 15 października już zwiększył przychody samorządów.
1: Ale nie zmienił przepisów, które mówią o tym, jakie przychody mają miasta na prawach powiatu. To znaczy w tym momencie dostają tylko jako gminy, jako miasta, a nie dostają jako powiaty.
0: Aleksandra
1: zadania
0: Owca.
1: Powiatowe pozostają.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Owca, partia Razem, radna krakowska. Przypomnę tylko państwu, referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest ważne, bo frekwencja osiągnęła 29,97%. Wystarczyło 27%. Natomiast Rada Miasta Krakowa zostaje, bo tutaj ten próg wymagany 30,59% nie został osiągnięty. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Wyniki referendum wskazują, że Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa i opozycja uważa, że jest to żółta kartka dla rządu Donalda Tuska.
2: Ja uważam, że jest to bardzo ważny sygnał dla nas wszystkich, dla środowisk demokratycznych, że tak naprawdę dzisiaj opozycja w postaci ludzi związanych z Konfederacją i z PiS-em jest silna, jest dość zmobilizowana i stanowi znaczący procent naszego społeczeństwa. Ja przy tej okazji chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz, bo odwołano pana prezydenta Miszalskiego w referendum z frekwencją 34%, co świadczy o tym, że 60 kilka procent osób uprawnionych nie poszło do referendum. W związku z tym nie poszli dlatego, że albo nie chcieli pójść, albo nie wiedzieli, że mogą pójść. I to też pokazuje, jak...
0: Nie poszli, bo takie było wezwanie, żeby nie brać udziału w referendum, żeby frekwencję obniżyć.
2: Nie chcieli lub nie wiedzieli. Nie ma innej drogi. W związku z tym to wezwanie do nieuczestnictwa uważam za nietrafione.
0: Czyli to był błąd taktyczny, jak rozumiem, Aleksandra Miszalskiego, że wezwał do tego, żeby zostać w domu.
2: Ja nie jestem z Krakowa, nie znam lokalnych uwarunkowań, nie znam środowiska krakowskiego, ale generalnie uważam, że jeśli dochodzi do procesu demokratycznego, to frekwencja jest konieczna i wskazana. I uważam, że ten taki moment, taki trudny moment, jakim jest referendum, no to jest tak naprawdę pewnego rodzaju decyzja polegająca na tym, czy jesteśmy za, czy przeciw. Zostając w domu, no pokazujemy, że ta sprawa nas nie dotyczy.
0: Ja zwracam uwagę, że właśnie to pytanie kieruję do pana jako wiceszefa Koalicji Obywatelskiej, że jednak są poważne zarzuty o upartyjnienie struktur i stanowisk w spółkach miejskich i tu jest cała lista osób, które zostały tam powołane, działaczy Koalicji Obywatelskiej, właściwie bez konkursu albo wręcz wbrew wynikowi konkursu. No i to bardzo wzburzyło mieszkańców Krakowa. Czy Koalicja Obywatelska wyciągnie z tego wnioski?
2: Na pewno przeanalizujemy to, dlaczego tak się wydarzyło w Krakowie. To oczywiste i będę na pewno żywo uczestniczył w tej dyskusji. Te informacje, o których pani mówi, ja słyszę, ale mam je tylko z mediów. Na pewno będziemy je sprawdzać.
0: Ja mogę wymienić, nie mam przed sobą listę nazwisk osób nominowanych na rozmaite stanowiska i to są działacze Koalicji Obywatelskiej.
2: Jakby rozumiem, więc na pewno to wymaga analizy, ale jestem absolutnie też o tym przekonany, że jeśli nawet tak było, to wymaga jakichś przemyśleń z naszej strony, zaś stopień upartyjnienia struktur państwa czy samorządu za czasów PiS-u w mojej ocenie były jednak wielokrotnie większe, ale nie chcę dzisiaj o tym dywagować, dlatego że to wymaga sprawdzenia.
0: No i jeszcze na dodatek wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta, mimo że miasto jest tak potężnie zadłużone.
2: Myślę, że pan prezes Miszalski będzie próbował wyjaśnić i nam, i opinii publicznej, dlaczego w jego ocenie tak się wydarzyło. Te dane, o których pani mówi, na pewno są też ogólnie dostępne. W związku z tym, jeśli tak było, no to pewnie z tego trzeba wyciągnąć wnioski.
0: Kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w wyborach na prezydenta Krakowa?
2: Nie wiem tego jeszcze. Jesteśmy świeżo po informacji o referendum. Nie uczestniczyłem w żadnym spotkaniu w tej sprawie. W związku z tym nie chcę państwa wprowadzać w błąd.
0: Ale rozumiem, że Koalicja Obywatelska wystawi jakiegoś kandydata.
2: No na pewno tak. Myślę, że taka decyzja jest przed nami. No ale nie chcę uprzedzać jakby decyzji ciał statutowych, których jestem członkiem. No będziemy o tym dyskutowali rozmowie z panem prezydentem Miszalskim, po rozmowie w składzie Zarządu Krajowego czy Rady Krajowej.
0: A są jakieś już, bo jest duża giełda, no pani senator Piątkowska, na przykład Bogdan Klich. Takie postacie są wymieniane.
2: Kraków jest ogromnym miastem, z ogromnymi tradycjami, też z takim ogromnym potencjałem demokratycznym, miastem konserwatywnym, o tym też musimy pamiętać. W związku z tym ta decyzja na pewno nie będzie łatwa, ale ona jest przed nami, na pewno ją podejmiemy. Kto będzie dzisiaj, na dzisiaj, nie wiem, naprawdę nie chciałbym dzisiaj prowadzić jakichś spekulacji, nie wiem, na jaką kandydaturę się zdecydujemy.
0: Panie pośle, chciałam zapytać także o sprawę dotyczącą wejścia Straży Pożarnej do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ PiS jest niezwykle zbulwersowany i zarzuca Koalicji Obywatelskiej właśnie, że to jakaś akcja służb, że to reżim Tuska.
2: Ja słucham tych wszystkich wypowiedzi, ręce mi opadają, bo największymi specami od akcji ratowniczych, ratowania ludzi, pożarów, dymu jest dzisiaj Wipler i pisowscy komentatorzy. Panie redaktorze, ja wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiele lat dowodziłem różnymi akcjami i wiem jedno, jak jest informacja, znaczy nawet ciężko powiedzieć, że wiem, ja to mam w genach, jakby w DNA ratownictwa, że jak jest wezwanie do kogoś z zatrzymaniem krążenia, to niezależnie od tego, gdzie to się dzieje, czyje to jest mieszkanie, to się wchodzi drzwiami, oknem i ścianą i nie przypominam sobie sytuacji, a miałem ich setki, żebym sprawdzał, czyje to jest mieszkanie przed wejściem do ratowania człowieka. Zaś na pewno trzeba wyjaśnić, kto te fake newsowe czy fałszywe zawiadomienia składa, ale to jest kompletnie inny temat. Służby dostały wezwanie i jadą ratować ludzi. A to,
0: no ale bardzo często, tutaj jest cała seria tych wypadków, tak? Jeśli chodzi o fałszywe alarmy wobec pracowników Republiki, przejmowanie numerów telefonu po to, żeby wysyłać te fałszywe alarmy. No i zarzut jest taki, że po prostu państwo sobie nie radzi z tym zjawiskiem.
2: No, panie redaktor, tego typu fałszywe informacje pojawiają się w każdym czasie, a na pewno w ostatnim czasie ich częstość narasta. To wynika z postępu technologii, dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn, urządzeń sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że za czasów ubiegłego rządu, poprzedniego rządu, mieliśmy bardzo podobne sytuacje z Wojtunikiem, jego córką, która dostała telefon i głosem ojca usłyszała, że ojciec nie żyje. Z córką Giertycha, która była szantażowana przez telefon i przez nie wiadomo kogo. W końcu sam pan prezydent Duda. Przypomnę, że pan prezydent Duda odbył bardzo poważną rozmowę jako prezydent państwa z ludźmi, których traktował jako przedstawicieli ONZ. To okazało się, że to byli dwaj ruscy fake newsowcy, którzy po prostu zrobili sobie żart z polskiego prezydenta. I też sobie nie przypominam, żeby PiS w swojej odwadze i patriotyzmie namierzył tych
0: ludzi. Tak, panie pośle, ale problem polega na tym, że gdy była ta sytuacja z Pawłem Wojtunikiem, straszna notabene, tu się chyba zgadzamy, to wtedy Koalicja Obywatelska mówiła dokładnie to, co teraz PiS mówi o służbach nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską. I zacytuję panu Donalda Tuska, który nazwał to, jeśli chodzi o Wojtunika, represją i prowokacją. I w takim państwie żyjemy w Polsce, która przestała być demokracją, powiedział Donald Tusk. Natomiast Roman Giertych stwierdził, to kolejny przykład prześladowania ludzi związanych z opozycją. Jakaś grupa przestępcza na szczytach władzy chce nas zastraszyć. Innymi słowy, Koalicja Obywatelska przedstawiała dokładnie takie same zarzuty, jak teraz PiS przedstawia zarzuty rządowi.
2: Panie dyrektor, każdy fake news czy fałszywa informacja jest fake newsem i fałszywą informacją. Tylko lekko różni się i nie chcę tutaj też jakby specjalnie ważyć, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ktoś dzwoni do córki Wojtunika i wkłada w to wysiłek, żeby podrobić głos ojca i powiedzieć tej córce, że ojciec nie żyje, to jest lekko coś jednak innego.
0: To znaczy, to nie mógł być podrobiony głos ojca, to była kobieta, która twierdzi, że... To było trochę inaczej.
2: Tak, ale świadomie, okay. Świadomie zamierzone działanie. Ja chcę zwrócić uwagę na różnicę i ja bym tutaj nie prowadził pewnego rodzaju relatywizmu. Za naszych czasów nikt nie używa Pegasusa przeciwko politykom, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. To nie my tworzyliśmy wiadomości wtedy w upartyjnionej propagandowej telewizji Kurskiego, tylko PiS to robił, żeby na przykład tworzyć fałszywe informacje jakoby z telefonu Brejzy. Przecież to wszystko miało miejsce. Ja byłem w komisji w sprawie Pegasusa w Parlamencie Europejskim i jesteśmy rekordzistą w Europie pod względem jakby fałszywego stosowania Pegasusa przeciwko przeciwnikom politycznym. Że to robili oni, nie my. Oni to robili i cała Polska o tym wie. I bardzo oczekuję od pana ministra Żurka.
0: Nie bardzo widać efekty śledztwa w sprawie Pegasusa.
2: Właśnie o tym mówię. I dlatego mówię to też bardzo jasno. Przecież pan minister Żurek jest jakby moim w cudzysłowie kolegą z rządu. Jesteśmy z jednej formacji, ale jasno kreuję oczekiwanie wobec pana ministra Żurka. Ja oczekuję wyjaśnienia ostatecznego, kto był tym Pegasusem inwigilowany, w jaki sposób, w jakim celu, za jakie pieniądze, inaczej jest zlecenie. Ja takiej informacji bardzo precyzyjnie oczekuję i mam nadzieję, że minister Żurek zbliża się do momentu, kiedy publicznie to usłyszymy.
0: Zarzut wobec pana jest następujący, że na platformie ich zamieścił pan wpis, który lekceważy tę sprawę, a jednak to jest niedobre zjawisko, ta cała fala fałszywych zawiadomień, a pan napisał tak, uprzejma prośba do pana Nawrockiego o zgłoszenie do MSWiA wszystkich mieszkań, w których ma udziały, to nie są tanie sprawy, takie wywalone drzwi, potraktował pan tak to wszystko lekko po prostu.
2: Panie redaktor, to nie ja wprowadzałem, nazwijmy to w roze drganie opinię publiczną, tylko pan prezydent w czasie swojej kampanii wyborczej nie był w stanie wytłumaczyć jasno sytuacji związanej z mieszkaniem przejmowanym od jednego z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. To nie ja przyprowadzałem notariusza do zakładu karnego czy DPS-u, już nie pamiętam, ale na pewno do któregoś z tych dwóch instytucji, tylko zdaje się pan prezydent w czasie poprzedzającym swoją prezydenturę. W związku z tym ja naprawdę nie mam świadomości, jaki jest zasób poza oświadczeniem majątkowym pana prezydenta, które w mojej ocenie jest co najmniej, wymaga pewnego wyjaśnienia. Dlatego, że pan prezydent w swoim oświadczeniu majątkowym opisuje, że jest właścicielem jednego z mieszkań i to opisuje jakby w stałym druku oświadczenia majątkowego, po czym ręką jest dopisane, że jest współwłaścicielem innego mieszkania. Przepraszam bardzo, skąd strażak w Warszawie, w Krakowie, Koszalinie, Sianowie czy Łobzie ma wiedzieć, czy pan prezydent nie ma udziału w tym mieszkaniu? Sorry, ja tego nie wiem. I chciałbym, żeby państwo to wiedziało. Jeżeli komuś się ten wpis nie podoba, rozumiem, szanuję. Ja ten wpis powtórzę.
0: Panie pośle, chodzi o program SAFE, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której jest podpisana umowa i rząd przekonywał, że pieniądze zaraz przypłyną, a jednak okazuje się, że te procedury trwają o wiele dłużej, więc właściwie nie wiadomo, po co były takie zapewnienia, że pieniądze już natychmiast na koncie się znajdą.
2: Panie dyrektor, no to każdy kredyt, każde finansowanie wymaga swoich procedur. Ja nie bardzo rozumiem, do czego mam się odnieść.
0: Ale to rząd nie wiedział o tym? nie wiedział o tym, ale że wymaga procedur i zapewniał, że już natychmiast...
2: No bo, kwestia definiowania słowa już, no bo jeżeli pani redaktor uważa, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy uważa, że rząd bierze kredyt i w ciągu 24 godzin pije gotówkę na koncie, to raczej tak nie jest.
0: Nawet no nie, to jest cytat. Zaliczka trafi w ciągu, i tu cytat, zaledwie kilku godzin. To jest wypowiedź pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To po co było to mówić?
2: No to myślę, że o to trzeba pytać panią minister Sobkowiak, ja nie mam wiedzy w tej sprawie.
0: Chciałam zapytać także o sprawę posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, ponieważ Prokuratura Europejska wysłała wniosek o uchylenie jego immunitetu. Chodzi o przetargi bodajże na tramwaje, chodzi oczywiście o środki unijne. Czy pana zdaniem Wojciech Król powinien zrzec się immunitetu?
2: To jest zawsze decyzja polityka, którego to dotyczy, niezależnie od formacji, z której pochodzi. Ja uważam, że jest wygodniejszym, jeśli polityk, który nie ma sobie nic do zarzucenia, odstępuje od immunitetu. Ale z drugiej strony mamy jasną procedurę demokratyczną polegającą na zdjęciu. W związku z tym, czym to się skończy, nie wiem. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeśli jest taki wniosek od Prokuratury Europejskiej, to pan poseł Wojciech Król powinien się do niego jasno, precyzyjnie odnieść. Ja takiego odniesienia na razie nie widziałem,
0: no właśnie,
2: ale może przegapiłem.
0: Się nie odnosi?
2: Może przegapiłem, tego nie wiem. Mówię, że ja nie widziałem i byłoby pewnie lepiej dla nas wszystkich, gdyby pan poseł Król to po prostu skomentował publicznie i powiedział, jaki ma stosunek do tej sprawy.
0: No, ponieważ jest to Prokuratura Europejska, to czy wyobraża pan sobie, że Koalicja Obywatelska głosuje przeciwko uchyleniu immunitetu?
2: W zależności od tego, co w tym wniosku jest. Ja tego wniosku merytorycznie nie znam, ale raczej jesteśmy zawsze za tym, żeby prokuratura i wymiar sprawiedliwości miał dostęp do polityka, niezależnie od formacji, z której on pochodzi, w pełnym wymiarze. Jeśli jest opinia prokuratury, a jest, że wymaga zniesienia immunitetu po to, żeby postawić zarzuty, no to uważam, że polityk powinien się przynajmniej do tego odnieść, a jeśli nie, to ciało, które o tym decyduje, czyli w tym przypadku Sejm, powinien podjąć decyzję.
0: Czy Wojciech Król nadal może pełnić funkcję szefa Rady Mediów Narodowych, bo takie stanowisko Koalicja Obywatelska mu powierzyła.
2: Ja wiem, że takie stanowisko pełni. Chciałbym uzyskać jakąś opinię od pana posła Króla. Mam nadzieję, że to wydarzy się w ciągu jakiegoś najbliższego czasu. Rozumiem, że pan Król też był zaskoczony, bo takie przekazy medialne... Słyszałem, ja z nim nie rozmawiałem, żeby było jasne. Gdzieś czytałem o tym, że pan poseł Król jest zaskoczony tą decyzją prokuratury. W związku z tym jakiś czas minął, pewnie się do tego odniesie.
0: Tyle tylko, jakie są standardy obowiązujące w Koalicji Obywatelskiej? Czy osoby, które mają zarzuty prokuratorskie, czy też nawet są nieprawomocnie skazane, mogą pełnić dalej funkcje takie, powiedzmy, za które odpowiada decyzja partii?
2: Na razie Król, z tego co wiem, to nie ma postawionych zarzutów, a standardy są takie, że jak ktoś jest w objęciach czy zainteresowaniu prokuratury, to wyciągamy odpowiednie wnioski decyzją różnych ciał statutowych, najczęściej Zarządu Krajowego czy Sądu Koleżeńskiego. I jak takie zarzuty się pojawiają...
0: No, ale to są osoby, które z nieprawomocnym wyrokiem pełnią funkcje, na przykład, które zawdzięczają Koalicji Obywatelskiej, mam na myśli
2: na przykład
0: senatora Gawłowskiego, który jest szefem komisji klimatu. To jest decyzja.
2: Ale zdaje się, że szefa
0: Koalicji Obywatelskiej wie pan, że to zazwyczaj jest rekomendacja partyjna, jeśli chodzi o to stanowisko.
2: Panie redaktor, ale szefa komisji wybiera Senat, nie Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej.
0: Nie zarząd, ale wiadomo, że rekomendacja partyjna jest ważna przy takim wyborze.
2: To prawda, panie redaktor, aczkolwiek przypominam, kto o takich wyborach decyduje. Decyduje o tym Senat.
0: Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceszef Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: To jest powtórka.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Donald Trump chce zniszczyć irański uran. Na razie jednak nie wiadomo, gdzie to nastąpi. Państwa unijne chcą większych nakładów na rolnictwo. O wydatkowaniu miałyby decydować same kraje członkowskie. Kolejny Polak zadebiutuje w Wielkim Szlemie. Filip Pieczonka zagra na paryskich kortach. Jest pierwsza, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony w samym Iranie, w USA albo w innym akceptowalnym miejscu. Nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran. W niedzielę wysoki rangą przedstawiciel władz USA przekazał, że Teheran co do zasady zobowiązał się do przekazania zapasów wzbogaconego uranu. Axios ocenił, że wpis Trumpa wydaje się sygnalizować złagodzenie stanowiska USA w sprawie zapasów wzbogaconego uranu i zbliżenie do stanowiska Teheranu w tej kwestii. Jak podała w poniedziałek w serwisie X telewizja Al Arabia, powołując się na źródła, Iran żąda przemieszczenia wzbogaconego uranu do Chin. Teheran chciałby też otrzymać od Pekinu gwarancję przed zaakceptowaniem porozumienia z Waszyngtonem dotyczącego zakończenia wojny. Iran zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowanie cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych. 16 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wezwało do zwiększenia środków na regiony i rolnictwo w nowym unijnym budżecie na lata 2028-2034. Chcemy pokazać spójność myślenia o wspólnym europejskim budżecie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, który dziś weźmie udział w dyskusji na unijnym forum na temat nowego budżetu. W liście czytamy, że chociaż Komisja Europejska zaproponowała większy budżet, to polityka spójności i wspólna polityka rolna zostały objęte realnymi cięciami budżetowymi. Poza apelem o zwiększenie środków na spójność i rolnictwo, w liście znalazło się także wezwanie, by ich programowanie pozostało wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w mocnych słowach skomentował interwencję w mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego, do której doszło w związku z fałszywym alarmem. W Radiu Z mówił o kompromitacji i kolosalnym problemie z systemem reagowania. Szef BBN-u przyznaje, że nie zna szczegółów akcji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta, ale stwierdza jednocześnie, że mieszkanie to powinno zostać objęte ochroną.
5: Ten obiekt nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
4: Niewykluczone, że tak się stanie, odpowiada Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: My możemy rzeczywiście dyskutować o tym, jak ma funkcjonować numer 112, czy jak mają działać pewne procedury, żeby to nie była przestrzeń do siania niepokoju w Polsce. I to jest poważna sprawa, bo ona oczywiście może dotyczyć różnych osób czy różnych sytuacji. Procedury uszczelnimy tak, żeby maksymalnie eliminować tego typu fałszywe alarmy.
4: A służby starają się dowiedzieć, kto jest autorem tych fałszywych alarmów. Z krakowskiego referendum musimy wyciągnąć wnioski, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców na swoich stanowiskach. Pozostaną za to miejscy radni. Zdaniem Tomczyka, mimo specyficznej politycznej sytuacji w mieście, jego partia powinna się wsłuchać w głos mieszkańców.
7: Szanowni Państwo, głos społeczny w oczywisty sposób musi być uszanowany i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. To jest w ogóle najprostszy też wniosek, który płynie z tego referendum. On dotyczy bezpośrednio pana prezydenta Miszalskiego i w oczywisty sposób trzeba poddać to dalszej analizie i wyciągnąć z tego naturalne wnioski.
4: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Do czasu powołania komisarza Krakowem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta. Najlepszy polski tenisista ostatnich lat Jan Zieliński długo grał w parze z Hugo Nysem. Teraz Monakijczyka będzie miał okazję poznać polski debiutant we French Open Filip Pieczonka. Tyle tylko, że Nys w parze z Eduardem Rogerem Vasselinem zagrają przeciwko deblowi Pieczonka Witko Priva. 22-letni Pieczonka zadebiutuje w Paryżu w Wielkim Szlemie. W ogłoszonym 4 maja deblowym rankingu ATP osiągnął najwyższą w karierze 84. pozycję, co razem z 54. miejscem w singlowej klasyfikacji Czecha Witko Priva dało tym zawodnikom wspólny ranking 139. 13 maja w chwili zamknięcia listy zgłoszeń byli 51. parą na 57 miejsc w głównej drabince. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przez całą noc pojawiać się może jedynie niewielkie zachmurzenie. Jutro również słonecznie i tylko na Suwalszczyźnie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do nawet 30 na zachodnich krańcach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, dzień
2: ja
8: dobry
2: tylko
8: państwu.
2: Państwu przypomnę i pan poseł pozwoli. Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z Urzędu Prezydenta Miasta Krakowa. Była odpowiednia frekwencja, natomiast Rada Miasta Krakowa nie została odwołana właśnie z tego powodu, że ta frekwencja była zbyt niska. Mamy więc nową sytuację, będzie nowy prezydent Krakowa, ale rada pozostaje ta sama. Moje pytanie, panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydata, a jeśli tak, to kogo?
8: To zanim odpowiem, to tylko tak powiem, że ja się od rana zastanawiam, jak to się liczy w latach samorządowych, tak jak się inaczej liczy wiek, rok psi, czy dwa lata prezydentury miasta, to jak dwie godziny prezydentury Polski, to się mniej więcej jakoś tak przekłada. Ale rzeczywiście dobrze się stało, że mimo tego antydemokratycznego podejścia samego prezydenta Miszalskiego, Koalicji Obywatelskiej, zniechęcających Krakowian do skorzystania ze swojego prawa do wyrażenia opinii, że wystarczająca liczba osób poszła do lokali wyborczych i zagłosowała, to widać, że władza, która jest butna, pyszna, nie dotrzymuje obietnic, po prostu przemija. I to jest nadzieja dla całej Polski. Czy my wystawimy kandydata? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Nie chcę uprzedzać decyzji kolegów partyjnych, bo to struktury krakowskie się będą musiały wypowiedzieć dziś.
2: A proszę przypomnieć, kto jest szefem krakowskich struktur PiSu?
8: W tym momencie jest to pani Barbara Nowak.
2: Ale Barbara Nowak?
8: Nic mi nie wiadomo na temat
2: tego. Były straszne zawirowania z panią Barbarą ostatnimi czasy.
8: Pani redaktor, ja rozumiem, że pani jest absolutną fanką. Pani jest jak David Attenborough dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak większe zawirowanie chyba wydarzyło się właśnie w krakowskim magistracie i myślę, że to jest ważniejsze, że krakowianie powiedzieli.
2: Dobrze, ale mówi się, że Andrzej Duda mógłby startować. Czy wydaje się to panu prawdopodobne? Andrzej Duda już kiedyś startował w wyborach na prezydenta Krakowa.
8: Wie pani, to co się mówi, mówi się, że Marian Banaś mógłby
2: on to już zadeklarował, że chce
8: startować, albo mógłby startować, jak się nazywa, wyleciało mi z głowy taki dosyć specyficzny swego czasu kandydat na prezydenta Żółtek. Był taki
2: tak,
8: pan.
2: Tak, to był z okolic Janusza Korwin-Mikke.
8: Tak, więc no.
2: Dobrze,
8: ja rozumiem, że w krakowskich kawiarniach się w ogóle mówi bardzo, bardzo dużo. Nic mi nie wiadomo o planach pana prezydenta Andrzeja Dudy i też tu nie chcę, bo cokolwiek nie powiem, to zaraz będzie interpretowane na dziesiątki sposobów. Nie mam zielonego pojęcia, ta decyzja jest przed nami, będzie pewnie rekomendacja krakowskich struktur partii jakaś, mamy radnych, mamy naszego kandydata, który startował w uzupełniających wyborach do Senatu, który zrobił bardzo, bardzo dobry wynik. W tym momencie młody, jak sam brzmi jak dziad, tak mówiąc, czy człowiek, w tym momencie, przepraszam go bardzo, wyleciało mi nazwisko. nazwisko z głowy.
2: Dobrze, bo tam jeszcze oczywiście są wymieniane takie nazwiska jak Łukasz Kmita czy Małgorzata Wasserman. Ale rozumiem,
8: no na przykład myślę, że pani poseł Wasserman też by była świetną kandydatką.
2: Tylko czy chce? Pytanie.
8: Pytanie, czy się widzi, to nie jest kwestia po prostu chcieństwa. No, niektórzy się widzą w takich rolach samorządowych, niektórzy mniej realizują się na polu parlamentarnym na przykład bardziej.
2: Panie pośle, wczoraj doszło do sytuacji, w której na skutek fałszywego alarmu straż pożarna weszła do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego i to wywołało oburzenie w Prawie i Sprawiedliwości, a także w mediach związanych z PiS-em. Przemysław Czarnek, a także Mateusz Morawiecki sugerują, że tak naprawdę jest to akcja służb specjalnych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską i że są to represje wobec opozycji. Czy pan też tak uważa?
8: Nie wykluczam żadnej możliwości, ponieważ mamy za mało informacji. Na razie co mamy, to do czynienia z nasilającą się falą tego typu prowokacji, tego typu działań wobec przedstawicieli jednej tylko strony sporu politycznego w Polsce. Skumulowało się to w mieszkaniu najbliższej rodziny pana prezydenta. To jest absolutny skandal i kompromitacja państwa, że do tego doszło, bo jak Polacy mają mieć świadomość, że głowa państwa jest chroniona, jeżeli tu się nikomu nigdzie czerwone światło nie zapaliło. Ja nie postuluję, żeby przed każdą, oczywiście, bo to zaraz już widziałem te argumenty doprowadzające
2: do absurdu. No tak, że w takim razie straż pożarna będzie musiała za każdym razem sprawdzać, czy jest mieszkanie.
8: Nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I przecież ja nie mówię...
2: A ma pan pretensje do straży pożarnej, że podjęła taką decyzję?
8: Żadnych.
2: No ale to straż pożarna podjęła decyzję.
8: Nie, dobra, nie. Sekundkę, panie redaktor, bo to jest właśnie, to są właśnie sposoby już od ponad 24 godzin przez część opinii. Znaczy część komentatorów, część sceny politycznej, rozmywania całej sprawy. Skandalem jest to, że ktoś wodzi za nos państwo polskie od prawie 2 tygodni, wykorzystuje procedury i służby, do których co to służb nikt nie ma żadnych pretensji i proszę przestać nam, to tak szeroko mówię, wmawiać dziecko w brzuch, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o brak politycznego nadzoru i polityczną odpowiedzialność nad tym. Ja nie postuluję też, jak niektórzy próbują ad absurdum sprowadzić tę dyskusję, żeby przed każdym członkiem, domem każdego członka rodziny, kogoś pełniącego funkcję publiczną stał oficer SOP-u, ale prezydent jest jeden w Polsce, jest głową państwa i naprawdę to nie jest problem, żeby chociażby nieruchomości jego rodziny były w pewien sposób oflagowane, że jeżeli system alarmowy 112, ale dokończę, jeżeli system alarmowy 112 na przykład zadysponowuje czy straż pożarną, czy inne służby do takiego mieszkania, to po prostu się świeci czerwona lampka, że funkcjonariusze wiedzą, że jest to na
2: Panie
8: przykład
2: pośle,
8: najbliższa rodzina prezydenta.
2: Pan,
8: bo najbliższa rodzina prezydenta
2: rozumiem,
8: nie może być przecież obiektem ataków.
2: Ale pozwoli pan, że przedstawię panu stanowisko władz.
8: Otóż proszę bardzo, niczego innego
2: próba,
8: się nie spodziewałem.
2: Była próba, chcę, żeby słuchacze też to usłyszeli, była próba skontaktowania się z właścicielami mieszkania. Ona się nie udała, to jest punkt pierwszy i po prostu służby w takich sytuacjach bardzo szybko reagują. A druga sprawa jest taka, że sam prezydent Karol Nawrocki wskazuje nieruchomości, które powinny być objęte ochroną służby ochrony państwa.
8: To nieprawda.
2: No to jest prawda, dlatego że prezydent po prostu informuje SOP, gdzie przebywa i gdzie powinna być taka ochrona. Nie, to taka procedura
8: nie, to
2: jest,
8: gdzie,
2: panie pośle.
8: Nie, to gdzie powinna być ochrona, decyduje o tym służba ochrony państwa,
2: ale prezydent zgłasza te miejsca, przecież pan wie o tym.
8: Ale służba ochrony państwa tworzy tak zwane plany ochronne, one są szersze.
2: No ale zasięga opinii prezydenta, przecież pan wie o tym.
8: Nie, pani redaktor, to znaczy przestańmy naprawdę chodzić meandrami i próbować rozmywać duży problem dyskusją o tym, czy mieszkanie należy w 50%, czy 25%, czy to, czy śmo.
2: Ale ja nie o tym mówię.
8: No, a ja mówię właśnie o tym, bo ja też nie mówię, ja nie mówię o tym, żeby pani mi próbuje przekonać, że to, o czym powiedziałem już wcześniej, żeby nie sprowadzać sprawy do absurdu, że ja mam rzekomo pretensje, że to mieszkanie nie było objęte ochroną SOP. Ja takich pretensji nie mam.
2: A, rozumiem.
8: Ja mówię, nie ma żadnego problemu, żeby służby w Polsce miały oflagowane miejsca zamieszkania członków najbliższej rodziny pana prezydenta. No bo co to jest? Chronimy tylko prezydenta, a ktoś zaatakuje jego matkę, jego siostrę, żeby wywrzeć presję na głowie państwa i to jest okej? Uznajemy, że na takie ryzyko polskie państwo stać? No nie. Jaki jest problem? Skoro wszystko mamy już dzisiaj zdigitalizowane, jest zadysponowanie przez system 112 na konkretny adres, to powinno się zaświecić na czerwono, że to jest adres rodziny głowy państwa.
2: Rozumiem.
8: Ja nie mówię o posłach, których jest 460. Prezydent, premier, nie wiem, może marszałkowie Sejmu i Senatu. Naprawdę, polskie państwo, 40-milionowy kraj, 20 gospodarka świata, chyba jest w stanie ogarnąć
2: Rozumiem.
8: To, że cztery najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione.
2: Panie pośle,
8: nie mówię tutaj, też o kompromitacji
2: dodajmy,
8: w całej tej sprawie.
2: No właśnie, mówi pan o kompromitacji, że państwo źle działa.
8: Jaki jest?
2: Okej, ale proszę zwrócić uwagę.
8: Złapano jakiegoś Bogu ducha winnego człowieka tydzień temu, pokazano go wszystkim w kajdankach, że tutaj proszę.
2: Okazuje się, że zhakowano mu skrzynkę mailową. Zgadzam się. I teraz moje pytanie jest takie, ponieważ te fałszywe alarmy polegają na tym, że albo się przyjmuje, hakuje skrzynkę mailową, albo przyjmuje się numer telefonów, to chciałam pana zapytać, czy za czasów Prawa i Sprawiedliwości znaleziono osobę, która zhakowała skrzynkę Michała Dworczyka? Czy państwo polskie zdołało wskazać tę osobę lub grupę?
8: Grupa została wskazana przez międzynarodowe ośrodki analityczne.
2: Nie, ja pytam, czy prokuratura i policja znalazła osoby za to odpowiedzialne?
8: Ta grupa z dużą dozą prawdopodobieństwa znajduje się w murach rosyjskich służb specjalnych.
2: Czyli nie wiemy. Dobrze, a teraz, czy służby za czasów PiS znalazły sprawcę tego wydarzenia z Pawłem Wojtunikiem? Dodajmy, że tutaj był przyjęty telefon i zadzwoniono do matki, do córki Wojtunika, informuje, że on nie żyje. Czy znaleziono sprawcę?
8: Z tego, co wiem, finalnie chyba został znaleziony.
2: Nie został.
8: No to został z takim...

0: Rozumiem rolę adwokata diabła, ale no pani...
1: Nie, panie pośle, pan reprezentuje partię, która rządziła przez 8 lat. Takie nie, przypadki, pani redaktor, jak teraz, zdarzały się za czasów.
0: Wspomniała pani pana Wojtunika. Sekundkę.
1: To jeszcze mam jedno pytanie. Czy służby wykryły, kto wysłał maila w imieniu Jakuba Banasia, w którym Banaś informuje i do ojca też, że popełni samobójstwo? Czy znaleziono sprawców wysłania, bo ponieważ służby weszły do mieszkania rodziny redaktor, Banasiów. Czy znaleziono sprawców?
0: Pani redaktor, tu mówimy o sytuacji zupełnie innej, ponieważ mówimy o masowym, bez wątpienia zaplanowanym nękaniu części sceny politycznej i sprawcy mogą być bardzo różni. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, ja nie mówię o tym, czy już złapano. Próbowano nam wmówić, że złapano, a złapano Bogu ducha winnego człowieka. Ja mówię o tym, że reakcja nadzorujących służby jest absolutnie kompromitująca. Wychodzą politycy na konferencję prasową i robią sobie żarty z tego, co się dzieje. A ja wspomniała pani o sytuacji pana...
1: Jeśli chodzi o wystąpienie premiera, pani... to nie robił wrażenia osoby, która robi żarty. Pani... Wystąpił w niedzielę rano.
0: Wspomniała, no dopiero jak dotknęło to prezydenta, a kilka dni wcześniej co wicepremier Kosiniak-Kamysz, co minister Kierwiński robili na konferencji prasowej?
1: Powiedzieli, no, że jak służby mają zawiadomienie, to
0: nie,
1: sprawdzają.
0: Nie, nie to powiedzieli.
1: No, ja robili sobie Kosiniaka-Kamysza, to powiedział.
0: Żarciki z tej sytuacji. I pani redaktor, panie wspomniała pośle. Pani, sekundkę, wspomniała pani pana Wojtunika. To proszę zauważyć, jak dalece zachowawczo my jako opozycja tutaj działamy. Kiedy to się działo, kiedy ten atak na rodzinę pana Wojtunika się odbywał, momentalnie ówczesna opozycja sugerowała odpowiedzialność rządzących. Proszę sobie wyobrazić, bo pani tu mówi...
1: No właśnie, i teraz się zachowujecie tak jak wtedy Koalicja Obywatelska.
0: Pani mówi, służby weszły do mieszkania matki pana prezydenta, no przecież SOP nie będzie tego chronił. Proszę sobie wyobrazić.
1: Nie, no mówię tylko, że prezydent wskazuje nieruchomości, które trzeba chronić.
0: Proszę mi dać dokończyć. Mm-hmm. Co by się działo? Co tutaj w tym studiu, co pani by mówiła, co pani zaproszeni goście by mówili, gdyby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób służby weszły do matki Donalda Tuska? Co by się działo?
1: Ale przecież tak było. Był atak na mieszkanie Michała Tuska. Był no, i sprawcy nie zostali ukarani.
0: No ale...
1: Za czasów PiSu. No nie zostali ukarani. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że rzucano kamieniami. Bo prokuratura i policja nie zgromadziły odpowiednich dowodów.
0: Sąd ich uniewinnił. Pani ukochany, wolny sąd ich uniewinnił. I to jest właśnie, proszę bardzo, koronny dowód, że opowieści dziwnej treści o tym, jak to rzekomo Prawo i Sprawiedliwość wpływało na wymiar sprawiedliwości, są funta kłaków warte. Był jakiś chuligan, obrzucił kamieniami mieszkanie. Rzecz absolutnie karygodna. Panie na całe pośle, szczęście nie było
1: ja nie
0: wtedy
1: wiem, czy
0: rodziny.
1: Pan wie, na czym
0: i
1: polega
0: sędzia go wypuścił. Dziękuję bardzo.
1: Nie wiem, czy pan wie, na czym polega proces sądowy. On polega na tym, że prokuratura i policja muszą przedstawić niezbite dowody. Wiadomo, że kamienie zostały rzucone, sprawcy nie zostali ukarani. Ale panie pośle, bo chcę panu powiedzieć, że tu była cała seria tych sytuacji za czasów PiSu, bo to były groźby wobec Szymona Hołowni, fałszywe zgłoszenia z telefonu żony Krzysztofa Brejzy. No naprawdę, i wtedy nie znaleźliście ani jednego sprawcę, ani jednego.
0: Pani redaktor, ale czym innym jest to, że ktoś dokonuje włamania na przykład telefon, czy podszywa się dzwoniąc, czym innym jest to, że państwo polskie daje się wodzić za nos, wykorzystywane są procedury służb do tego, żeby paraliżować państwo. Przepraszam bardzo. Premier mówi, że podobno za kilka miesięcy będzie wojna. I tak się zachowuje państwo, które jest przygotowane do sytuacji kryzysowej?
1: Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem TOK FM.
0: Bardzo
1: dziękuję, panie pośle. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na łączach profesor Janusz Majcherek, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam, dzień dobry.
1: Chciałam rozpocząć naszą rozmowę od wyniku referendum w Krakowie i pozwolą panowie, że przypomnę wyniki, a mianowicie Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z Urzędu Prezydenta Miasta Krakowa, bo okazało się, że jest ku temu wystarczająca frekwencja. Dodajmy, że ta wymagana frekwencja to niecałe 27%, a ostatecznie wyniosła prawie 30%. 30%, natomiast nie odwołano Rady Miasta Krakowa, dlatego że tutaj

0: zabrakło tej frekwencji, a mianowicie, tak jak wspomniałam, wyniosła ona blisko 30%, a wymagana frekwencja była w tym przypadku 30,59%. Także naprawdę niewiele brakowało, żeby Rada Miasta także została odwołana. I dzisiaj mamy sytuację, w której będziemy mieć nowe wybory prezydenta Krakowa, ale Rada pozostaje stara, a w niej większość ma Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica, więc ktokolwiek będzie prezydentem, to z tą większością będzie musiał się liczyć. Panie profesorze, jak pan skomentuje wynik tego referendum?
1: Od dawna było wiadomo, że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska mają w Krakowie około 30% przeciwników. Przypomnę, że Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich dostał około 32%. W związku z tym można uznać, że ten pisowsko-konfederacki elektorat nawet w całości nie stawił się przy urnach referendalnych. Rzeczywiście ma pani rację, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym, powtórzę, precedensem. Mianowicie, jeżeli dojdzie do tego, że prezydentem miasta zostanie ktoś spoza rządzącej obecnie miastem w Radzie Miasta większości, dojdzie do takiej sytuacji, jaką mamy na arenie ogólnopolskiej, to znaczy prezydenta, który walczy z Radą Miasta, tak jak Karol Nawrocki walczy z większością sejmową. Ja pani powiem coś zupełnie uczciwie. Ja nie chcę się bawić w politologiczne dywagacje, kto z kim, przeciw komu i tak dalej. Ja się urodziłem w tym mieście. Żyję tutaj kilkadziesiąt lat. Całe swoje życie spędziłem w Krakowie. Nie jest dla mnie obojętne, co się z nim stanie. I pragnę zapewnić wszystkich słuchaczy, którzy w tym mieście nie żyją, nie mieszkają. Kraków przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Być może od czasów autonomii galicyjskiej, a może nawet od utraty stołeczności w XVI wieku. To nie wewnętrzne problemy Krakowa spowodowały, że Miszalski został odwołany. To była po prostu mobilizacja pisowsko-konfederackiego elektoratu, który też swojego faworyta.
0: Także zwolenników Łukasza Gibały, który
1: który to pisowsko-konfederacki elektorat ma swojego przedstawiciela, bo sam PiS kandydaci PiSu notorycznie nie wchodzą nawet do drugiej tury wyborów w Krakowie. Więc mają swojego lokalnego oligarchę, którego wspierają. Łukasz Gibała z całą pewnością będzie znaczącym kandydatem, może nawet i faworytem w przyszłych wyborach, ponieważ w poprzednich przegrał z Miszalskim niewielką różnicą głosu. No ale wszystko jeszcze jest przed nami. Proszę jednak, jeszcze raz to powtórzę, nie wiązać odwołania Miszalskiego z sytuacją miasta Krakowa, która jest znakomita. Mogę przytaczać długą listę danych, argumentów, które o tym świadczą. To jest odzwierciedlenie pewnej ogólnopolskiej tendencji, która polega na tym, że Donald Tusk, Koalicja Obywatelska i rządząca większość w Polsce, ma nawet w takich miastach jak Kraków 30% przeciwników i oni się mobilizują. Teraz spodziewam się, że ta zaraza przewali się przez cały kraj, że kolejne miasta staną się widownią podobnie gorszących widowisk.
0: Piotr Surnowski.
2: Demokracja, konstytucja, zaraza. Uwielbiam takie zbitki. Przypominam o tym wszystkim obrońcom konstytucji i demokracji, zwolennikom rządów demokratycznych, że referendum lokalne to jest instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, artykuł 170, który gdzie bardzo wysoko w systemie aktów prawnych zagwarantowano prawo mieszkańców do organizowania takich referendów i również odwoływania władz. Przypominam, że to referendum wyglądało tak, jak wyglądało, dlatego że mamy tragiczne prawo, które sprawia, że nie było uczciwej konfrontacji, bo nie ma w Polsce uczciwej konfrontacji zwolenników i przeciwników Miszalskiego, tylko ta antydemokratyczna, antyobywatelska gra na bojkot. Po raz pierwszy okazała się ona dla włodarza dużego miasta niebezpieczna. Komisja Wenecka od lat mówi o tym, że progi frekwencji w referendach są działaniem szkodliwym dla demokracji i przez lata te słowa były były ignorowane. Mówienie o tym, że zgodnie z konstytucyjnymi procedurami mieszkańcy chcą coś zmienić, chcą wyrazić swój głos zgodnie z prawem i nazywanie tego zarazą, to jest coś, na co uważam w polskiej debacie publicznej nie może być miejsca, bo to jest po prostu podważanie absolutnych fundamentów wspólnoty politycznej. To, o czym mówił pan profesor na temat przyczyn. No ja zacząłbym w ogóle od tego, że to z tą pisowską konfederacją to trochę bez przesady, bo Gibała jako kryptopisowiec, człowiek wywodzący się z Platformy i Ruchu Palikota, skrajny liberał, wyrazisty liberał, wydaje mi się, że to trochę nadinterpretacja. Jan Hoffman, który był inicjatorem, szefem kampanii referendalnej, wszedł do Rady Miasta, zdaje się, że z komitetu jednego z wiceprezydentów z ekipy Jacka Majchrowskiego i zdaje się, że jego jedyne partyjne uwikłanie w historii to była Unia Wolności, więc no, to nie jest tak. Oczywiście prawica się mobilizowała i liczyła na to, że ta zmiana się wydarzy, no ale nie będzie tego głównym beneficjentem, bo nie ma szans prawie na to, żeby prawica te wybory w Krakowie wygrała. Natomiast co do tych kwestii powodów, jeszcze za czasów Jacka Majchrowskiego powstała inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców w sprawie strefy czystego transportu. Rekordową liczbę podpisów zebrano pod nią. Kraków to jedyne miasto, gdzie z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców można korzystać drogą elektroniczną. Zebrano kilka tysięcy podpisów. Już wtedy było wiadomo, że to jest temat. Wystarczy porozmawiać chociażby z warszawskimi
0: samorządowcami. Przeciwko tej strefie, jak rozumiem.
2: Tak. Przeciwko tej strefie wystarczy zapytać samorządowców warszawskich i oni robili porównania tego, jak wygląda strefa czystego transportu w Krakowie, jak wygląda w Warszawie i byli zszokowani tym, jak trudna dla mieszkańców jest ta regulacja krakowska. Jednocześnie ceny biletów. Miasto wysłało sygnał, nie możesz wjeżdżać starym samochodem, ale za bilety komunikacji miejskiej będziesz płacił jeszcze więcej, więc nie ma co się dziwić, że te emocje były duże. I kwestia trzecia, moim zdaniem, z tych tematów merytorycznych, która była istotna w tych wyborach w Krakowie i to jest też temat, który myślę, że będzie trochę wpływał na politykę ogólnopolską. Kraków od lat rozwijał się dzięki tym centrom outsourcingowym, tak? Dzięki temu biznesowi wielkiemu, globalnemu, które budował swoje zaplecza w Krakowie. To była taka przestrzeń, do której wiele osób migrowało do Krakowa. Tam powstawała taka nowa klasa średnia, dynamicznie awansująca. Wszelkie doświadczenia, które mamy z tego, co się nazywa rewolucją populistyczną, to jest moment, w którym klasa średnia boi się swojego zubożenia i w związku z sytuacją na rynku pracy, rewolucją AI, przenoszeniem miejsc pracy, tam jest bardzo duży strach, o co tam się wydarzy i myślę, że to w ogromnym stopniu te osoby, które nie darzyły zaufaniem Miszalskiego, to byli wyborcy Rafała Trzaskowskiego, Koalicji Obywatelskiej, którzy właśnie w tych miejscach
0: dobrze,
2: pracują.
0: Dobrze, to dajmy jeszcze głos panu profesorowi, bo to rzeczywiście zupełnie dwa odrębne punkty widzenia panowie reprezentują w tej sprawie.
1: Weto prezydenta Rzeczypospolitej też jest wpisane do konstytucji. Karol Nawrocki zrobił z tego narzędzie destrukcji, dewastacji i paraliżu władzy w Polsce. Analogia z referendum odwoławczym samorządu jest czytelna. To jest po prostu czysto destrukcyjne narzędzie. Dwa lata temu wybraliśmy władzę w Krakowie, teraz po dwóch latach grupa 30%, nawet poniżej 30% mieszkańców chce unieważnić werdykt wyborczy sprzed dwóch
2: Panie
1: lat.
2: Profesorze,
1: tak jak Karol Nawrocki chce unieważnić. Karol Nawrocki chce unieważnić werdykt wyborczy z 2023 roku i paraliżować władzę w Polsce. To jest analogicznie destrukcyjny instrument paraliżowania władzy, w tym przypadku samorządowej.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu profesor, nie, przepraszam, Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński w studiu, a na łączach profesor Janusz Majcherek. I chciałam panów zapytać także o sprawę serii fałszywych alarmów, które dotyczyły pracowników Republiki. Takie apogeum w przypadku Republiki nastąpiło wtedy, kiedy policja weszła do mieszkania Tomasza Sakiewicza, ponieważ dostała zgłoszenie, iż dziecko popełni tam samobójstwo, a nawet wysadzi mieszkanie w powietrze. W związku z tym policjanci weszli. Asystentka Tomasza Sakiewicza nie chciała posłuchać poleceń policjantów, więc została skuta kajdankami, a w niedzielę przyszła informacja o tym, że Straż Pożarna wkroczyła do mieszkania matki Karola Nawrockiego, ponieważ otrzymała właściwie dwie informacje niepokojące. Jedna to o pożarze, a potem jeszcze była kolejna informacja. W związku z tym Straż Pożarna w momencie, momencie, kiedy nie mogła się skontaktować z właścicielami mieszkania, to weszła do tego mieszkania i to wywołało oburzenie Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek sugerują, że to służby specjalne nadzorowane przez rząd Tuska organizują serię tych ataków. To jest jeden zarzut. Drugi zarzut jest taki, że państwo sobie z tą serią alarmów nie działa. I no, pytanie, jak ocenić tę sytuację? Oczywiście rząd zapewnia, że bardzo intensywnie szuka sprawców tych wszystkich ataków i że być może wkrótce poznamy tych sprawców. Na razie ich nie znamy. Piotr Rudnowski.
2: Ja się bardzo cieszę, że rząd zmienił i też duża część zwolenników rządu zmieniła narrację po tym, co się stało w weekend. To znaczy, że premier zareagował bardzo poważnie i wysłał taki komunikat, którego powinniśmy byli oczekiwać od samego początku tej sprawy, tak? Czyli dużej mobilizacji na szczeblu władzy centralnej. Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, kiedy z tych alarmów, sygnałów, sytuacji sobie śmieszkowano, politycy Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że ta historia Usakiewicza to jest tylko sprawa obyczajowa, że tu nie ma żadnego tematu, żartowano sobie, że on był bez spodni i tak dalej, no to było po prostu obrzydliwe, bo mieliśmy do czynienia z sytuacją skandaliczną, kiedy główne opozycyjne medium w Polsce, a potem okazało się, że również ludzie z otoczenia politycznego prawdopodobnie byli elementem jakiegoś ataku hybrydowego. To samo, co mieliśmy do czynienia z rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy te ataki spoofingowe dotykały polityków drugiej strony, Pawła Wojtunika, mecenasa Giertycha, etc.
0: No, rodziny Brejzów, Szymona Hołowni i Wielbienia.
2: Teraz sobie żartowali właśnie państwo Brejzowie, to oni mówili o tej obyczajówce. To jest bardzo szkodliwe, powinniśmy umieć rzeczy takie traktować poważnie, no ale niestety tak jest, że w tym spolaryzowanym świecie media takie jak Telewizja Republika czy Gazeta Wyborcza w takich momentach mówią, to są służby specjalne, które pracują za naszym prześladowaniem. No przecież to, co ty zarzuciłaś na Twitterze, że mamy do czynienia na prawicy dzisiaj z nowym kłamstwem smoleńskim, to samo robiliście w Wyborczej przed laty, kiedy z Wysocką Sznep Piotr Niemczyk opowiadał o tym, że to na pewno spisowskie służby albo w ogóle jakaś inna straszna prowokacja. Nawet Ewa Siedlecka.
0: To dajmy, ja takich poglądów nie głosiłam. Znalazłeś jedną wypowiedź Piotra Niemczyka na ten temat.
2: Ewa Siedlecka w Polityce, którą pewnie wspólnie szanujemy merytorycznie za podejście, też pisała o tym, że cała ta historia spoofingowa to jest po to, żeby rozmyć aferę Pegasusa i że to jest oczywiste, że z tych środowisk powinniśmy poszukiwać źródła tych akcji. No niestety, jeżeli będziemy w taki sposób funkcjonowali i nie będziemy umieli w takich kryzysowych sytuacjach powiedzieć, słuchajcie, dzieje się coś złego, poważnego, groźnego dla demokracji, odłóżmy tą codzienną nawalankę na bok, bo po prostu sytuacja jest groźna i niebezpieczna, bo było, nie było. Można lubić Sakiewicza albo uważać o nim to, co pewnie większość słuchaczy Tok FM-u, ja to rozumiem, ale to nie znaczy, że on nie jest dziennikarzem, którego nie należy traktować poważnie.
0: Poczekaj, bo tutaj jakby też trochę przeatakowałeś mnie pośrednio, więc chcę powiedzieć jedną rzecz, że faktem jest, że wszystkie te alarmy zdarzały się i za rządów PiS-u, i za rządów obecnych i reakcje były różne. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że o tyle symetryzm jest nieuzasadniony, iż poprzednia władza używała Pegasusa i naprawdę bardzo głęboko ingerowała w prywatność znanych osób, włącznie z rozmowami Romana Giertycha z jego ojcem. I nieufność wobec władzy w takiej sytuacji, jak została potraktowana rodzina Brejzów, jest jednak, no ma o wiele większe uzasadnienie w moim odczuciu niż teraz. Ale oczywiście możesz tutaj mieć inne zdanie. Ja chciałam oddać głos panu profesorowi Januszowi Majcherkowi.
1: Jeżeli służby specjalne nie mają informacji, nie były w stanie dociec, kto jest autorem tych prowokacji, kto je wszczyna, jakie ma motywacje, no to cóż ja mogę powiedzieć na ten temat? Należy je oczywiście potępić, niezależnie od tego, kto jest ich autorem, niezależnie od tego, jakie ostatecznie ma motywacje. Natomiast cała praca jest do wykonania przez służby, a nie przez dziennikarzy, którzy będą komentować, kto komu, z kim, przeciw komu i tak dalej. Więc uchylam się od odpowiedzi na pytanie, kto za tym stoi, jakie ma motywacje i komu to służy, chociaż w tym ostatnim przypadku to można by nieco spekulować, ale uważam, że to byłyby tylko spekulacje, czy Tusk na tym zyska, czy straci, czy Kaczyński albo Czarnek zyskają, czy stracą. Nie wydaje mi się to ciekawe.
0: Rozumiem. No, chcę tylko zwrócić uwagę, że oczywiście opozycja zarzuca, i to jest jej dobre prawo, że rząd nie potrafi sobie z tym zjawiskiem poradzić, ale kiedy pytam rząd, przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy znaleźli hakera od skrzynki Michała Dworczyka, tego, który wysłał informację o samobójstwie domniemanym, którego oczywiście nie było, Jakuba Banasia, czy znamy sprawców, którzy działali w sprawie Szymona Hołowni, posłanki Matysiak i wielu innych, to odpowiedź jest taka, oni nie zostali znalezieni, więc jest to problem ponadpartyjny w tym
2: sensie. I tak na niego powinniśmy reagować, no a niestety te reakcje ani za jednym, ani za drugim razem tak nie wyglądały, po prostu, i to jest kłopot. No to jest kłopot, moja pierwszy komentarz do tej sprawy dokładnie był taki, kiedy wybuchła ta sprawa Sakiewicza, że no niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, w której po prostu jak coś takiego się będzie działo z szefem TVN-u albo z szefem Republiki, to pół Polski będzie mówiła, prowokacja, nabijają sobie zasięgi, i jakoś nauczyliśmy się tego, w jakiej rzeczywistości my funkcjonujemy, i że te słowa o zagrożeniach hybrydowych są na serio.
0: Panie profesorze, ja chciałam też jeszcze pana zapytać o pańską ocenę tego, co się działo wokół kwestii stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce, dlatego że mieliśmy zamieszanie i wstrzymanie rotacji. Przypomnę, że obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest rotacyjna i to wstrzymanie rotacji było bardzo niepokojące. Ostatecznie Donald Trump zamieścił taki wpis, w którym zapowiedział zwiększenie tej obecności o 5000 żołnierzy i że jest to zasługa właśnie Karola Nawrockiego. Pan profesor Majcherek.
1: Pani redaktor, użycie słowa ostatecznie w przypadku wpisu Donalda Trumpa jest pochopne. Donald Trump może jutro zmienić zdanie. Cały problem z analizą i komentowaniem tego, co robi Donald Trump, polega na tym, że on jest kompletnie nieprzewidywalny. Jego decyzje dzisiejsze mogą zostać jutro podważone i my naprawdę nie wiemy, na jakim gruncie stoimy. Jeżeli chcemy mieć pewność sojuszy, pewność wsparcia, powinniśmy zwrócić się ku Unii Europejskiej. To jest od dawna dość oczywiste, że Stany Zjednoczone, tak było jeszcze za poprzednich prezydentów, coraz niechętniej wspierają Europę w wysiłkach zbrojnych, coraz niechętniej utrzymują tutaj, czy tym bardziej wysyłają swoje wojska, dlatego w Stanach Zjednoczonych nie mamy już niezawodnego sojusznika, powinniśmy zatem pomyśleć o tych, którzy są bliżej i mogą nam pomóc skuteczniej, wcześniej, a ci są w Unii Europejskiej. To, że Karol Nawrocki ma jakieś specjalne stosunki z Donaldem Trumpem, może nam pomóc, ale tylko doraźnie i tylko w ograniczonym zakresie. Natomiast Europa jest i będzie, my w Europie jesteśmy i będziemy. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest chwiejny, trzeba więc poszukać takiego, który może być bardziej stabilny. Ten, moim zdaniem, jest w Europie.
0: Panie profesorze, ja tylko zwrócę uwagę, że pańskie stanowisko odbiega od stanowiska premiera Donalda Tuska, tak nawiasem mówiąc, bo ewidentnie Tusk w ostatnich dniach bardzo podkreślał, że niezależnie od dobrych relacji w Unii Europejskiej, musimy mieć też dobre kontakty z administracją Stanów Zjednoczonych, dlatego że to także jest bardzo ważny sojusznik w NATO, więc tutaj akurat Donald Tusk prezentował odrobinę inaczej, nazwijmy to, rozkładał akcenty, niezależnie od swojego krytycyzmu wobec Donalda Trumpa, panie
1: Ale
0: profesorze.
1: To, panie redaktor, żaden polski polityk nie może powiedzieć tego, co komentator czy publicysta może powiedzieć o Donaldzie Trumpie i o sojuszu polsko-amerykańskim. To jest oczywiste, że jakiś rodzaj kurtuazji, czy nawet zaklęć politycznych w stosunku do Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest niezbędny, ale politykom, komentatorzy, publicyści mogą sobie pozwolić na bardziej, jakby to powiedzieć, kontrowersyjne także, ale przede wszystkim bardziej dosadne komentarze.
0: Piotr Rutnowski.
2: To ja może drugi raz pochwalę Donalda Tuska, bo już mówiłem o tym, że dobrze zareagował. Szkoda, że tak późno na tą sprawę z Nawrockim. I tutaj też uważam, że dobrze w ogóle, że ten jego komunikat tak brzmiał, że były podziękowania dla prezydenta. Myślę, że to jest też duża zasługa Kosiniaka-Kamysza, który jednak czuł, że to jest jego kryzys numer jeden być może w tej kadencji i chyba rzeczywiście starał się jakoś budować te współpracę pomiędzy dwoma ośrodkami władzy. W tej sprawie tak to powinno wyglądać. Ja oczywiście zgadzam się z tym, o czym mówił profesor Majcherek, że pewność tego sojuszu z Stanami Zjednoczonymi jest w ogóle z powodów niezwiązanych z Trumpem, tak? Tylko w ogóle z przedefiniowaniem się Amerykanów jest pod pewnym znakiem zapytania, a przewidywalność teraz za kadencji Donalda Trumpa jest bardzo ograniczona, to w ogóle będzie problem dla polskiej klasy politycznej, jeżeli faktycznie ta polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie obecności w Europie będzie się dynamicznie zmieniać. Natomiast no to też tak nie jest, że Unia Europejska jest tutaj jakąś oczywistą odpowiedzią, bo zaraz możemy mieć w Niemczech AfD, możemy mieć we Francji Zjednoczenie Narodowe i okaże się, że tutaj też chętnych do budowania sił reakcji europejskich, zwłaszcza przeciwko zabezpieczających nas przed Rosją, wcale tak wielu nie będzie.
0: A Wielkiej Brytanii Nigel Farage.
2: No właśnie. No jeżeli się spojrzy na te średnie sondażowe wyniki zaufania w wielu państwach europejskich, no to po prostu wygląda tragicznie. To znaczy jakby średnia, mówimy, że jest ta trójka odpowiedzialna za europejskie bezpieczeństwo, Niemcy, Francja i Wielka Brytania, no to myślę, że wszędzie ci premierzy mają mniej więcej taki sam poziom zaufania do swojej działalności, jak miał Aleksander Miszalski w Krakowie, czyli 19%. Naprawdę. Można sobie zajrzeć na strony chociażby Politico, gdzie te zestawienia są publikowane i to naprawdę wygląda bardzo niepokojąco dla przyszłości Europy, również pod kątem tej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc tutaj dobrych odpowiedzi nie ma, poza tym, że powinniśmy wszędzie starać się mieć możliwie dobre relacje i rozwijać własne zdolności, bo bez tego po prostu żadnej polityki odstraszania w Polsce nie będzie, jeżeli będziemy tylko liczyli na sojuszników.
1: Ja bym jeszcze tutaj wskazał na dwa kraje, których pan nie wymienił. Szwecja i Finlandia. Szwecja i Finlandia to są kraje graniczne z Rosją i one doskonale rozumieją zagrożenie, jakie stamtąd wynikają. Szwecja jest krajem o bardzo wysokim poziomie produkcji zbrojeniowej. Trzeba szukać sojuszników wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć zrozumienie. Jasne, że nie w Portugalii. Natomiast prezydent Macron już oferował parasol nuklearny. Mamy pewne możliwości. Trzeba z nich skorzystać. Sojusznicy europejscy są bliżej i możemy uzyskać większą pewność ich zaangażowania w nasze bezpieczeństwo.
0: Pytanie, czy to jest takie zagrożenie? Rzeczywiście w ważnych krajach europejskich do władzy dojdą właśnie takie siły jak AfD czy Marine Le Pen. Co wtedy, panie profesorze?
1: Tak, to jest pewne zagrożenie i dlatego ja bym się wcale nie cieszył z tego, że tam takie siły wyrastają. To jest zagrożenie, aczkolwiek na przykład Węgry pokazały, że to nie jest jakiś fatalizm prawicowego populizmu, że to nie jest fatalizm nieodwracalności trendu, który skazuje Europę na prawicowych populistów. Być może to jest trend odwracalny. Węgrzy pokazali, że to się da odwrócić. Zobaczymy, jak sobie Peter Madziar poradzi z rozliczeniami poprzedniej ekipy i stabilizowaniem ładu politycznego na Węgrzech. Być może wcale te zagrożenia ofensywą prawicowych populistów w kluczowych krajach Europy Zachodniej nie są aż tak duże, jak teraz by to wynikało.
0: Profesor Janusz Majcherek oraz Piotr Rudnowski byli gośćmi TOK FM. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne amerykańskie ataki na Iran. Tym razem, jak twierdzą USA, w samoobronie. Nadchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Resort klimatu chce to zrobić jeszcze w tym roku. New York Knicks są o krok od finału ligi NBA. Drużyna jedynego Polaka w tej lidze walczy o historyczny sukces. Jest druga, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Jak przekazano w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w okolicy miasta Bandar-e-Abbas na południu Iranu słychać było eksplozje. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm. A wczoraj otwarcie międzynarodowych połączeń internetowych nakazał prezydent Iranu Masoud Pezeszkian, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Władze Iranu niemal całkowitą blokadę internetu wprowadziły na początku wojny z USA i Izraelem. W przeszłości